0: na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia i nie wyklucza konsekwencji personalnych. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynator SOR-u bez specjalizacji w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego miał przyjmować poza kolejnością pacjentów, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejne doniesienia medialne mówią o nieprawidłowościach w prosektorium placówki. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tego, co działo się w Szpitalu Południowym.
1: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych. Ten system musi wreszcie być systemem szczelnym, żebyśmy mieli przekonanie, że podatnik płaci naprawdę za to, co zostało wykonane. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: W związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym dwie wiceprezydent z Warszawy złożyły dymisję. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. Wprowadzenie tego zakazu jest korzystne z punktu widzenia zdrowia dzieci. Przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach, mówi Andrzej Grzyb z PSL-u.
2: Ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywały inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
0: Ustawę poparła również opozycja. Dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów w szkołach, mówi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
3: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie. Zresztą nadmierny dostęp do telefonu też ma negatywne reperkusje dla zdrowia psychicznego dzieci. Nadużywanie smartfonów może wpływać na rozwój.
0: Ustawa trafi teraz do Senatu. Według założeń zakaz zacznie obowiązywać od 1 września. Zgoda Węgier na kolejny krok w negocjacjach z Ukrainą. Budapeszt, który do tej pory blokował otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych, teraz dał zielone światło. Kijów został poproszony o przysłanie stanowiska dotyczącego spraw zagranicznych. Kiedy Unia uzgodni swoje, wtedy ten blok tematyczny zostanie otwarty. Sprawa rokowań akcesyjnych z Ukrainą była jednym z tematów spotkania w irlandzkiej miejscowości Cork unijnych komisarzy z rządem Irlandii.
4: Irlandia, która właśnie rozpoczęła półroczną prezydencję, chce, by otwarcie tego bloku tematycznego nastąpiło jeszcze w tym miesiącu, przed sierpniowymi wakacjami w europejskich instytucjach. Z kolei Ukraina, która w ubiegłym miesiącu otworzyła pierwszy blok tematyczny, miała nadzieję na otwarcie wszystkich 6 bloków w tym miesiącu, ale już wiadomo, że będzie to niemożliwe. Natomiast samo otwieranie rozdziałów negocjacyjnych jest tak naprawdę symboliczne, bo dopiero to będzie przybliżać Ukrainę do Unii. Za każdym razem będzie wymagana jednomyślność wszystkich krajów, które będą pilnowały swoich interesów. Ukraina wkroczyła więc na drogę długą i wyboistą. Z Cork, Beata Płomecka, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na tę chwilę czekali uczniowie, którzy skończyli szkołę podstawową. Ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. W maju pisali testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
6: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z Poznania od rana sprawdzali wyniki testów.
7: Miałam spokój sobie, ale sprawdzałam już wcześniej i nawet miałam przed tą 8:30.
8: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
6: Anglistka Anna Fibik ze szkoły w Krzesinach nie kryła wzruszenia jeszcze przed wręczeniem zaświadczeń swoim wychowankom.
9: Tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam. Nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka.
6: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Dziennikarz radiowej jedynki Roman Czajarek, laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za ubiegły rok. Naszego redakcyjnego kolegę doceniono m.in. za podcast Heweliusz Prawdziwa Historia. Roman Czajarek nie krył radości.
10: Jasne, że bardzo się cieszę, bo to fajnie dostać taką nagrodę. Dobrze, że te nagrody wróciły. Jestem tylko trochę onieśmielony tym, jak zobaczyłem, kto był w gronie konkurentów. Bo w tym gronie był chociażby jeden z moich wielkich mistrzów radiowych, Piotr Kaczkowski.
0: Roman Czajarek od lat jest głosem i współtwórcą kultowej audycji radiowej jedynki Lato z Radiem, a Zakopane jest kolejnym przystankiem na wakacyjnej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. O godzinie 9:00 Rówień Krupowa Górna zamieni się w plenerowe studio Lata

0: Z radiem o 12:00 rozpocznie się piknik edukacyjny, 2 godziny później plenerowe wydanie audycji Muzyczne Lato z radiem, o 16:00 początek międzypokoleniowej potańcówki, natomiast o 20:00 koncert. I jeszcze mundial, jest dogrywka w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Po 90 minutach gry jest remis 1-1. Na zwycięzcę tego spotkania czeka już w 1/8 finału reprezentacja Egiptu, która pokonała Australię w rzutach karnych. O 3:30 rozpocznie się kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kolumbia zagra z Ganą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy najwięcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, przelotny deszcz na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Temperatura minimalna od 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum, do 14 na Podlasiu, Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w górach dość silny, w porywach do 80 km na godzinę.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Marek Klapa, dzień dobry.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, rynekpierwotny.pl jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Pojawił się najnowszy raport i to taki bardzo świeży, bo dotyczy ostatnich tygodni, chciałoby się powiedzieć również, bo dotyczy drugiego kwartału, a ten drugi kwartał zakończył się dopiero co. I pytanie o sytuację na rynku pierwotnym, jeżeli chodzi o rynek deweloperski. Powiedzmy na wstępie i jasno, to nie był udany kwartał i był on gorszy od początku roku.
3: Tak, był gorszy i to zarówno pod względem sprzedaży mieszkań, jak i podaży mieszkań. No oczywiście wpływ na to miał konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen energii, zagrożenie wzrostem inflacji, a w efekcie również stóp procentowych. Na razie to się nie ziściło, natomiast i tak kredyty podrożały. Te kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej, już ich ceny poszły w górę w marcu, co obniżyło zdolność kredytową potencjalnych nabywców. W ogóle marzec był takim, można powiedzieć, tegorocznym apogeum, jeśli chodzi o liczbę zarówno osób wnioskujących o kredyty, jak i takich, które uzyskały taki kredyt, ale bardzo duży udział w tej grupie kredytobiorców mieli ci, którzy tak naprawdę zamieniali stary kredyt na nowy, czyli się refinansowali. Szacuje się, że około 30% kredytobiorców to właśnie tacy, którzy się refinansowali, co z kolei miało, jakby ta cała sytuacja, mimo teoretycznie boomu kredytowego, nie przełożyło się to na sprzedaż mieszkań. W marcu jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, tych kupujących było więcej, bo pewnie wiele osób przyspieszało decyzję o zakupie właśnie w obawie przed wzrostem oprocentowania kredytów. Starali się jeszcze zdążyć przed podwyżkami, no ale już kolejne miesiące przynosiły schłodzenie popytu na nowe mieszkania. Początek roku był udany, ale ten optymizm niestety zaczął mocno przygasać. Na ten, można powiedzieć, spadek popytu oczywiście deweloperzy zareagowali spadkiem czy mniejszą liczbą wprowadzanych mieszkań do sprzedaży. Tutaj to już są, można powiedzieć, dosyć spore spadki i można by sobie zadać pytanie, no dobrze, ale jak to wpłynęło na ceny? Na szczęście to jeszcze nie wpłynęło na ceny, a to dlatego, że wciąż mamy bardzo dużą ofertę mieszkań. I to może być początkiem spadku oferty, ale jeszcze ta oferta jest bardzo duża. W tej ofercie wciąż jest jeszcze spory udział, bo deweloperzy wprowadzali stosunkowo tanie mieszkania, więc tych relatywnie, nie powiem tanich, ale relatywnie tanich lokali jest jeszcze sporo, więc mieliśmy do czynienia w drugim kwartale ze stabilizacją tak naprawdę średniej ceny metra kwadratowego. Natomiast jak już popatrzymy na zmiany rok do roku, to tu już te wzrosty są znaczące, bo w przypadku Warszawy to już jest plus 10%, w Trójmieście i w Poznaniu plus 6%, we Wrocławiu plus 4%, w Krakowie plus 2%. Kraków jest miłym zaskoczeniem, bo ta podwyżka jest, można powiedzieć, no, symboliczna. No i mieliśmy dwie metropolie, Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, w której

0: odnotowaliśmy spadki średniej ceny metra kwadratowego o 2%, co wynika po prostu z bardzo dużej, czy nie powiedzieć, nadpodaży mieszkań, co z kolei powodowało, mówiąc krótko, tam rządzą kupujący.
1: No tak, kiedy analizujemy rynek mieszkań na rynku pierwotnym, bardzo często mówi pan też o tym zjawisku.

0: w Polsce?
1: Ja przed chwilą mówiłem o największych metropoliach i tych metropolii tak naprawdę kryzys nie dotyczy. Nawet uważam, że Katowice czy Łódź, które są tutaj stawiane jako miasta wyludniające się, no nie do końca jest to prawdą, dlatego że statystyki GUS czy metodologia, ona pewnie wielu rzeczy nie uwzględnia. No, nie uwzględnia na przykład migracji i to zarówno tej wewnętrznej, jak i cudzoziemców, których jest coraz więcej w naszym kraju. Miasta właściwie kwestionują te statystyki ludnościowe, bo robią na własną rękę tego typu badania na podstawie ruchu telefonii komórkowej, zużycia wody, prądu, tam różne są metody stosowane i te szacunki wskazują, że tych osób w rzeczywistości korzystających z miasta jest zdecydowanie więcej. No tak, ja się ostatnio posługuję takim moim ulubionym przykładem, jest Warszawa, gdzie teoretycznie w ciągu ostatnich 5 lat liczba ludności wzrosła. Uwaga, o 5 tysięcy osób, podczas gdy w tym czasie powstało łącznie 108 tysięcy mieszkań. Więc no, te dwie liczby pokazują, że coś w tych statystykach demograficznych jest nie tak.
0: I może bardzo dobrze się stało, że Główny Urząd Statystyczny dosłownie 2 dni temu opublikował takie nowatorskie dane dotyczące liczby ludności. Otóż nazwał je liczba osób przebywających w Polsce na podstawie tak zwanych śladów życia. To pięknie się nazywa. Bardzo ładny tytuł i też wiele nam mówi. I to jest ciekawe, bo jeżeli wejdziemy, no już teraz z encyklopedii takich papierowych nie korzystamy, ale jeżeli sięgniemy po jakiś rocznik statystyczny także w internecie, to dowiemy się, że w Warszawie mieszka około 1 800 000 mieszkańców.
1: W rzeczywistości ponad 2 miliony.
0: No właśnie. I z tych danych wynika, że tutaj już dochodzimy do 2 100 000 osób, jeżeli chodzi właśnie o te dane. To jest też bardzo cenna informacja z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, bo widzimy, że to niedoszacowanie występuje tak samo w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy. Właściwie wszystkie duże miasta wojewódzkie są niedoszacowane, jeśli chodzi o liczbę ludności.
1: I proszę też zwrócić uwagę, że te statystyki, one mają przełożenie na realne życie mieszkańców, bo przecież gminy uchwalają swoje plany, plany rozwoju między innymi, plany związane z rozwojem transportu, nie tylko budownictwa mieszkaniowego, komunikacji miejskiej w oparciu o prognozy dotyczące między innymi liczby ludności. No, byłoby absurdem rozwijanie komunikacji miejskiej w mieście, w którym liczba mieszkańców się kurczy.
0: A to prawda. I ja jestem ciekawy, jak na to do tego podchodzą również deweloperzy, bo tak, ta oferta jest mniejsza, ale to też nie znaczy, że nie ma w czym wybierać.
1: Absolutnie jest w czym wybierać. Ta oferta jest w dalszym ciągu bardzo bogata. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo wspomniałem o tym, że ta średnia cena metra kwadratowego się ustabilizowała. No, z wyjątkiem Warszawy, gdzie mamy wzrost w tym roku tylko o 8%, tak od grudnia, ale to wynika ze zmiany struktury cenowej oferty. Mówiąc krótko, wprowadzenie na rynek bardzo drogich lokali winduje średnią. Warszawa jest tutaj takim najlepszym przykładem, ponieważ w grudniu, ale przede wszystkim w styczniu i w lutym na rynku pojawiło się kilka bardzo, bardzo ekstremalnie drogich inwestycji z dosyć dużą pulą mieszkań, które właśnie spowodowały ten gwałtowny wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Ale jak popatrzymy na cały rynek, to widzimy, że w dalszym ciągu są mieszkania stosunkowo tanie. W Warszawie można je kupić. W ogóle mediana to jest 17 700, czyli taka wartość środkowa. Natomiast można jeszcze bez problemu, no co prawda w obrzeżnych dzielnicach kupić mieszkania poniżej nawet 12 000 zł za metr kwadratowy. Czyli to nie jest tak, że średnia, która zbliża się już do pułapu 20 000, ona tutaj wyznacza jakiś, że to jest tak naprawdę cena mieszkań w Warszawie, bo podobnie jak i również w Warszawie, ale i w innych metropoliach można wciąż kupić stosunkowo tanie mieszkania, czyli no chociażby w okolicach 12-13 tysięcy zł za metr kwadratowy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że pula takich mieszkań no, kurczy się po prostu, bo szczególnie młode osoby czy ludzie, którzy się posiłkują kredytami, oni w pierwszej kolejności szukają raczej tanich lokali. W związku z czym takie mieszkania sprzedają się najszybciej. Nie ustawiają się kolejki po mieszkania po 50 000 zł za metr kwadratowy, tylko po takie, które kosztują na przykład 12-13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tych mieszkań ubywa, natomiast nowe inwestycje, które wprowadzają na rynek deweloperzy, no niestety są coraz droższe, bo rosną koszty materiałów budowlanych, zmieniają się regulacje, które mają wpływ właśnie na koszty.

0: budowy. No, jeszcze pewnie przez jakiś czas deweloperzy nie będą budowali schronów czy miejsc takiego schronienia, bo jeszcze będą rozpoczynali inwestycje w oparciu o pozwolenie na budowę wydanymi przed wejściem w życie tego rodzaju przepisów. No ale prędzej czy później będą musiały. To jest wzrost kosztu budowy przynajmniej o kilka procent. Zmienią się znowu warunki techniczne, gdzie pewnie znowu też będą jakieś narzucane nowe standardy, no bo chcemy mieszkać w coraz fajniejszym otoczeniu, z coraz lepszą infrastrukturą. Pamiętajmy również, że bardzo często na deweloperów gminy zrzucają obowiązek budowy infrastruktury typu drogi czy jakieś instalacje. Za to płacą tak naprawdę kupujący mieszkania. Mhm.
1: Ja się cieszę, że mamy trochę czasu, żeby porozmawiać o tych liczbach, bo jeżeli się ograniczymy do krótkiego nagłówka, no to zostaje nam miejsce na to, aby podać samą średnią. A jak powiedzieliśmy, ani liczba ludności w Warszawie, ani średnia cena, to są liczby, które niewiele
0: tylko
1: nam
0: statystyki
1: mówią. Dokładnie tak. Zatem moje pytanie, czy też nie powinniśmy geograficznie trochę szerzej spojrzeć, bo mówimy o Warszawie, ale tak na dobrą sprawę ten rynek to jest Warszawa plus cały Obwarzanek, bo te inwestycje deweloperów adresowane de facto dla ludzi również pracujących w Warszawie, czy przenoszących tutaj swoje interesy życiowe, również dotyczy tych powiatów ościennych.
0: Oczywiście i to dotyczy nie tylko Warszawy, ale jeszcze również innych metropolii, chociaż tutaj jest w ogóle obecnie miasta są mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o sytuację na rynku mieszkaniowym i zupełnie innej lidze gra Warszawa, a w innej Łódź, czy nawet Poznań. Dlatego, że tam, gdzie te mieszkania są najdroższe, czyli tu mam na myśli przede wszystkim Warszawę, Trójmiasto i Kraków, tam rozwija się ten obwarzanek, czyli szczególnie młodzi ludzie szukają alternatywy, a to są właśnie mieszkania w okolicach tych największych miast. Ponieważ tam są zdecydowanie niższe ceny gruntów, bo to jest największy, czy taki najważniejszy element ceny mieszkania, no to mieszkania są również tańsze. My tak szacujemy, że mieszkania w miejscowościach okalających największe miasta są średnio o 30-40% tańsze. Ale też pamiętajmy, że podobnie jak w Warszawie, także w tych miejscowościach okalających największe miasta, tam też jest zróżnicowanie. I tam można kupić mieszkania w okolicach Warszawy od 8 tysięcy do 15 tysięcy za metr kwadratowy, w zależności od atrakcyjności lokalizacji. A tę atrakcyjność wyznacza przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna. Im łatwiejszy, szybszy dojazd do miasta, tak, do pracy, do szkoły, tym te ceny mieszkań są tam odpowiednio wyższe. Jeżeli to jest gdzieś na, powiedzmy, takim umownym odludziu, z którego trzeba się przemieszczać samochodem, no to mieszkania są tańsze. I tutaj ja już od dawna to powtarzam, że to jest teraz taki moment, kiedy czeka nas rozwój aglomeracji, bo w miastach ceny mieszkań są już bardzo wysokie, można powiedzieć niedostępne dla większości młodych ludzi, natomiast te mieszkania są wciąż dostępne właśnie w tych miejscowościach okalających największe miasta. Ja mówię dostępne dla osób, które mają stałą pracę, mają przeciętne zarobki, mogą już sobie pozwolić na własne M. No i co istotne, wiele osób również decyduje się na wyprowadzkę z miasta, chociażby dlatego, że mając do wyboru kawalerkę na przykład, czy małe mieszkanie dwupokojowe w mieście i dużo większe, czy nawet czasami segment pod miastem, decyduje się na tę drugą opcję. A pamiętajmy, że ta infrastruktura komunikacyjna też się poprawia, pojawiają się nowe drogi, pojawiają się szybsza kolej, szczególnie te połączenia kolejowe są tutaj bardzo istotne, więc czeka nas po prostu rozwój aglomeracji.
1: Bardzo ciekawa wizja, to skoro pan zahaczył już o przyszłość, jeżeli chodzi o urbanistykę, to teraz kolejne pytanie odnośnie samego rynku mieszkania. Jestem bardzo ciekawy, czego możemy spodziewać się w najbliższych kwartałach. Pewnie jest to pytanie, które nurtuje wiele osób, które planują albo odłożyły na najbliższy czas decyzję w sprawie zakupu własnego mieszkania. Czy jakichś korzystnych trendów z punktu widzenia kupującego możemy się spodziewać?
0: Na pewno dobrą wiadomością jest to, że jest wciąż bardzo duża oferta. Deweloperzy uzupełniają tę ofertę. No, oczywiście oni mocno zaciągnęli hamulec, ale to nie znaczy, że w ogóle zrezygnowali z wprowadzania. Oni po prostu tę ofertę uzupełniają, ponieważ ta podaż jest tak duża, że z punktu widzenia dewelopera no, nie byłoby rozsądne jeszcze bardziej ją zwiększać. Tym bardziej, i to jest też ciekawa informacja, myślę, dla kupujących,

0: że bardzo duży udział mają już lokale gotowe. Średnio w największych metropoliach praktycznie co czwarte mieszkanie można właściwie kupić od ręki, wykończyć i się przeprowadzić. Natomiast są miasta takie jak na przykład Poznań, gdzie ponad 1/3, czy blisko 1/3 mieszkań to lokale gotowe. I to jest szczególnie, myślę, atrakcyjne dla tych, którzy dzisiaj mieszkania najmują, czyli perspektywa czekania na klucze 2 lata, a możliwość prowadzenia się w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesięcy znacząco obniża koszt, prawda? No bo nie musimy już dłużej tego mieszkania najmować i płacić właścicielowi. To jest również to, że ta oferta nawet tych gotowych lokali jest bardzo duża, bo kiedyś, powiedzmy, kiedy ten udział gotowych lokali był stosunkowo nieduży, rzędu tam 10%, no to były to zwykle lokale przebrane, tak? Jakieś duże metraże, nieciekawy rozkład. Teraz są to mieszkania do wyboru, do koloru. Bardzo duży udział mają mieszkania dwupokojowe. I co jest jeszcze bardzo istotne, dzisiaj lokale gotowe są zwykle tańsze niż mieszkania, które są dopiero wprowadzane do sprzedaży. Tak jak powiedziałem, te nowo wprowadzane inwestycje, one są no już po wyższych kosztach, że tak powiem, ich ceny są obliczane. Więc tym bardziej, że deweloperzy, którym zostają już jakieś końcówki, też chętnie dają upusty, żeby tylko zamknąć projekt i mieć już to z głowy.
1: Jak duża jest różnica między ceną ofertową a transakcyjną? Czy tutaj jakieś zmiany występują w ostatnim czasie?
0: Oczywiście występują, aczkolwiek ja bym nie przywiązywał zbytniej wagi do tych różnic. Ja wiem, że niektórzy w takim uproszczeniu mówią, no to ta różnica to jest ten ewentualny opust, na który możemy liczyć u dewelopera. Nie, to tak nie wygląda, bo pamiętajmy, że średnia cena ofertowa, no to jest, to wiadomo, tak? Natomiast średnia cena transakcyjna, ona przede wszystkim wynika z tego, kto kupuje te mieszkania. No i proszę sobie wyobrazić, w sytuacji, kiedy kredyty stają się trudno dostępne, tacy młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, na rynku zostają wówczas kto? No ci bogaci, ci, którzy mają gotówkę też bardzo często. Ci ludzie kupują mieszkania w lepszych lokalizacjach, w lepszym standardzie, co w naturalny sposób podnosi średnią cenę transakcyjną. W momencie, kiedy na rynek wchodzą ci mniej zamożni klienci, no taką sytuację mieliśmy na przykład w okresie bezpiecznego kredytu 2%, to ta średnia cena transakcyjna nagle spada, dlatego że rośnie udział sprzedanych mieszkań ze stosunkowo niskimi cenami. Więc ja bym się tymi średnimi cenami transakcyjnymi zbytnio nie fascynował.
1: Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości Rynek Pierwotny.pl, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I panie doktorze, kilka różnych tematów związanych z prawem, praworządnością, przestrzeganiem prawa. Zacznijmy w takim razie od wyjaśnienia decyzji premiera Tuska, który zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o to, że w ten sposób przed sądem będzie mógł udowodnić uwikłanie ludzi Ziobry z jego instytutu w układy z Zonda Krypto, cytując słowa samego premiera. O co tu dokładnie chodzi? Dlaczego w takich sytuacjach premier czy też inny polityk zasiadający w Sejmie czy w Senacie musi się w takiej sytuacji zrzekać swojego immunitetu?
4: Jakby każdy poseł czy też senator posiada immunitet, który chroni go przed odpowiedzialnością karną. I oczywiście Izba mogłaby też ten immunitet po prostu Donaldowi Tuskowi uchylić. Natomiast to, co zrobił pan premier, wydaje się takim z jednej strony chęcią konfrontacji z tym, co gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawia i o co to postępowanie będzie się toczyło, ale z drugiej strony też uniknie takiej niezręczności tego, że izba, w której posiada większość parlamentarną, musiałaby głosować nad uchyleniem do niego immunitetu, tudzież stałoby się to po alternacji władzy w przyszłym roku, więc myślę, że to z jednej strony jest takie działanie polityczne, z drugiej strony

0: strony też chęć pewnego rodzaju skonfrontowania się z pewnymi faktami, więc myślę, że należy to ocenić pozytywnie. Zawsze postępowanie sądowe, myślę, że wyjaśni wszelkie wątpliwości, które gdzieś tutaj się w tej przestrzeni pojawiają.
1: A czy dla polityka nigdy nie ma ryzyka, że sąd na przykład trochę inaczej zinterpretuje fakty?
0: Wchodzimy w zagadnienie bardzo szerokie, to znaczy w zagadnienie dyskrecjonalnej władzy sędziego. Oczywiście sędziowie w różny sposób interpretują stany faktyczne, ale pamiętajmy, że każdy człowiek, każdy obywatel ma prawo do sądu, do uzyskania wyroku, więc myślę, że te postępowanie dwuinstancyjne sądowe, z którym chce się skonfrontować Donald Tusk, pokaże nam de facto prawdziwy obraz całej sytuacji.
1: To panie doktorze, kolejny temat, jak najbardziej związany z kwestiami prawnymi. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro stracił tak zwaną ochronę azylową przyznaną mu przez Węgry. Decyzja, przynajmniej w teorii, może otworzyć drogę do jego ekstradycji do Polski. No to pytanie, może otworzyć drogę, otworzy drogę i na ile ekstradycja w takiej sytuacji, kiedy ten paszport dyplomatyczny przyznany przez Węgry został cofnięty, na ile ta ekstradycja, są takie głosy, tak naprawdę powinna być tylko formalnością?
0: No, w przypadku akurat ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nie powiedziałbym, że jest tylko formalnością. Pamiętajmy o tym, że oprócz kwestii prawnych, które będą podnoszone w tym postępowaniu ekstradycyjnym, także jest to pewnego rodzaju zaangażowanie amerykańskiej administracji, to znaczy sekretarz stanu będzie podejmował również decyzję o ekstradycji, więc tutaj to nie jest tylko postępowanie prawne przed sądami, ale także postępowanie przez organami administracji.
1: Czyli przepraszam, to są dwa niezależne od siebie etapy, tak? Z jednej strony amerykańskie sądy, z drugiej strony decyzja już administracyjno-polityczna.
0: Dokładnie tak, więc jakby muszą być spełnione te dwa etapy, żeby doszło de facto do tej ekstradycji. No ale też praktyka pokazuje nam, że Zbigniew Ziobro, jak we wczorajszym meczu Laminy Yamal, drybluje pomiędzy tymi różnymi państwami i uniknięciem tej odpowiedzialności prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy też, że w przyszłym roku jesienią mamy wybory parlamentarne, więc myślę, że to jest ten taki horyzont czasowy, do którego Zbigniew Ziobro będzie chciał przetrwać. Wydaje mi się z dużym przekonaniem, że mu się to po prostu uda, biorąc pod uwagę terminy, jakie będą procesowe, które będą realizowane. Więc myślę, że de facto Zbigniew Ziobro być może nie poniesie w ogóle odpowiedzialności prawnej za te zarzuty, które są mu stawiane.
1: Bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wyjaśnili, aby pan nam wyjaśnił, na czym tak naprawdę ta decyzja strony węgierskiej polega i z czym ona dokładnie się wiąże. Bo mamy informację, że stracił ochronę azylową. Co to oznacza?
0: Zbigniew Ziobro na podstawie tego dokumentu między innymi dostał się na teren Stanów Zjednoczonych i to razem w zestawieniu z decyzją warszawskiego sądu, który utrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ma być asumptem do tego, żeby o tą decyzję azylową, przepraszam, nie o tą decyzję ekstradycyjną się ubiegać przed amerykańskimi sądami. Więc rzeczywiście jest to pewnego rodzaju argument i przyczynek do tego, żeby o tą ekstradycję się ubiegać. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest tylko decyzja prawna, to też jest decyzja polityczna i trzeba mieć na względzie też relacje polityków PiS-u, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy z obecnym prezydentem Donaldem Trumpem. To, że w Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki, gdzie prezydent ma bezpośredni wpływ na wykonywanie władzy wykonawczej, więc myślę, że to wszystko jest bardzo złożone i jednak mimo wszystko daje Zbigniewowi Ziobrze pewnego rodzaju kartę przetargową do tego, żeby nadal nie był do Polski przywieziony.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to też pokazuje, jak skomplikowana jest ta materia. To są słowa samego zainteresowanego, czyli Zbigniewa Ziobry. Oni nie wiedzą, mowa oczywiście o stronie polskiej, o polskim rządzie, oni nie wiedzą, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana. Wiza upoważnia do tego, aby funkcjonować w ramach danego państwa, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ten dokument jest w tym momencie ważny, czy też nie. To jest ważna informacja?
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, jest to istotna informacja pod tym kątem, że mimo wszystko jest to jakiś argument polskich organów ścigania za tym, żeby tej ekstradycji Zbigniewa Ziobro po prostu poddać. Natomiast wyrokowanie w tym

0: momencie, w jaki sposób zachowa się sąd, ale też w jaki sposób zachowa się sekretarz stanu bądź osoba z jego upoważnienia działająca. Myślę, że to jest jeszcze za wczesny etap. Także czekamy na ruch polskiej prokuratury. Pamiętajmy, że prokurator wskazał, że wciąż się zastanawia, czy ustne uzasadnienie postanowienia w sprawie tymczasowego aresztowania Sądu Okręgowego w Warszawie mu wystarczy, czy będzie czekał na uzasadnienie pisemne, więc myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim poznamy kolejne kroki prokuratury w tym kontekście.
1: Ja jeszcze o tę kwestię wizową pytam z innego powodu, ponieważ w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja mówiąca o tym, iż Węgry cofnęły to prawo azylowe dla Zbigniewa Ziobry, ale również przypomnijmy dla między innymi pana Marcina Romanowskiego, no to pojawiły się takie komentarze, wpisy mówiące o tym, że w takim razie no, to ta osławiona ICE, czyli służby imigracyjne w Stanach Zjednoczonych, no, o których jest od wielu miesięcy tak bardzo głośno, będą miały teraz wolną rękę do tego, żeby sprawą pana Zbigniewa Ziobry się zająć. No, rozumiem, że w sytuacji, kiedy te dokumenty zostały cofnięte, ale wiza nadal jest ważna, nie ma ku temu podstaw i raczej takich obrazków nie będziemy widzieć.
0: W moim przekonaniu jest to daleko idące uproszczenie i raczej takie...
1: Myślenie życzeniowe, rozumiem, tak?
0: Tak, do tej instytucji, do pewnego rodzaju bieżączki politycznej, a nie do realnej, prawnej oceny sytuacji. Więc myślę, że całe postępowanie będzie musiało być przeprowadzone i nie będziemy oglądali Zbigniewa Ziobry w kajdankach, który nagle zostanie eksportowany.
1: Jak długo pan wspominał o tym, że być może tu perspektywą są wybory parlamentarne, które będą się odbywać w Polsce na jesieni? Rzeczywiście ta procedura, jeżeli oczywiście do niej by doszło, myślę o takim oficjalnym wystąpieniu Polski w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry, no i potem tym dwuetapowym działaniu, czyli najpierw amerykańskie sądy rozpatrują sprawę, a potem ona i tak jeszcze trafia szczebel wyżej. Rozmawiamy o wielomiesięcznej procedurze, gdyby do niej doszło.
0: Tak, myślę, że to jest kilkanaście miesięcy. To na pewno nie wydarzy się już w tym momencie natychmiast. Proszę też zauważyć, w jaki sposób Zbigniew Ziobro reaguje na kolejne kroki prawne prokuratury i kolejne zmiany polityczne. Więc ja myślę, że naprawdę jeszcze musimy poczekać na to, długo poczekać na to, że sąd podejmie decyzję i też jak się zmieni ewentualnie sytuacja w administracji amerykańskiej, więc to na pewno nie jest kwestia tygodni, tylko zdecydowanie miesięcy.
1: A jak w takim razie zmienia to sytuację z kolei pana Marcina Romanowskiego? Nie wiemy do końca, gdzie on przebywa. No, pojawiają się takie sugestie, że być może jest to Serbia, ale pewności absolutnie nie mamy. To jest odwrotna sytuacja niż to, co obserwujemy przy Zbigniewie Ziobrze, który wiadomo, że jest w Stanach Zjednoczonych, mamy na to dokumenty, mamy decyzje podejmowane przecież wcześniej jeszcze przez amerykańską administrację. Jeżeli chodzi o pana Marcina Romanowskiego, to tu jest wiele znaków zapytania. Na ile ta decyzja Węgier jemu też w istotny sposób komplikuje życie, czy też komplikuje jego sytuację?
0: No właśnie pytanie główne takie jest to, gdzie pan Romanowski się ukrywa i czy to państwo, w którym się ukrywa, ma odpowiednią umowę z Polską dotyczącą ekstradycji. Więc właściwie trudno wyrokować. Na pewno jest to w jakiś sposób znowu przyczynek działający na jego niekorzyść. Natomiast też myślę, że pan minister Romanowski podjął taką decyzję o miejscu swojego pobytu, że zdaje sobie, czy musi sobie zdawać sprawę z tego, w jaki sposób to prawo w danym miejscu wygląda, jak wyglądają procedury. Więc znowuż, trudno jest wyrokować, gdy nawet nie wiemy, gdzie on przebywa. No mam nadzieję, że polskie służby jednak mają taką informację, natomiast ona nie jest pewna ani dostępna w przestrzeni publicznej.
1: No to jeżeli pan pozwoli, kolejny temat. Na 28 lipca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą majowego rozporządzenia ministra cyfryzacji, rozporządzenia, które pozwala na tak zwaną transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. To rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości reprezentowani przez pana Marcina Warchoła. Jeżeli chodzi o decyzję, werdykt Trybunału Konstytucyjnego, to już tak w pozaprawny sposób możemy chyba przypuszczać, jak będzie brzmieć ta decyzja. Co ona może oznaczać w obecnej sytuacji, jaka panuje wokół Trybunału Konstytucyjnego?
0: Właśnie ta sytuacja jest sytuacją o tyle kuriozalną, że najczęściej, kiedy jeszcze przed 2015 rokiem rozmawialiśmy o tym, jaki wyrok zapadnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mieliśmy

0: zawsze pewnego rodzaju nutkę niepewności mogliśmy podejrzewać, ale do końca nie wiedzieliśmy, co orzeknie Trybunał. Teraz, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, raczej możemy przypuszczać, w jaki sposób ta sprawa się skończy. To jest sytuacja tragikomiczna, niestety. Natomiast sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jaki by nie był, już wiemy, że nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Rząd od 2 lat nie publikuje tych wyroków, ponad 2 lat. I teraz wydaje się, że na ten moment nie wywoła ona skutków prawnych. Proszę pamiętać też o tym, że oprócz kwestii dotyczących samego rozporządzenia, mamy też już wyroki NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi nam, że my musimy po prostu uznać te prawa osób zawierających związki małżeńskie za granicami kraju. W związku z powyższym prawne, biorę tutaj w cudzysłów, utrącenie tego rozporządzenia z jednej strony oczywiście likwiduje nam podstawę prawną, jeżeli ten wyrok zostanie opublikowany, na przykład po wyborach w 2027 roku, zakładam, że może się tak wydarzyć, ale z drugiej strony mamy już dosyć ugruntowane orzecznictwo i myślę, że sądy w tym orzecznictwie będą dalej utwierdzały obywateli i kazały po prostu w taki sposób wykładać przepisy prawa, żeby ta transkrypcja była dokonywana. Tutaj znowuż były wątpliwości, jak sięgniemy do pierwszego wyroku NSA, gdzie jeszcze nie było tego rozporządzenia, to mimo to Naczelny Sąd Administracyjny powiedział nam, proszę dokonać transkrypcji, nie interesuje mnie jako sądu, w jaki sposób zostanie to zrobione technicznie. Rzeczywiście to rozporządzenie to umożliwiło, natomiast proszę tego zrobić. I pojawiały się różne koncepcje, w jaki sposób to można zrobić. Na przykład wpisywać drugiego małżonka w adnotacjach do takiego aktu stanu cywilnego, czy mimo wszystko wpisywać na przykład drugiego męża jako żonę. Różne były koncepcje w przestrzeni publicznej, ale finalnie skutek miał być jeden. Proszę wykonywać prawo Unii Europejskiej. Więc myślę, że nawet jeżeli to rozporządzenie kiedyś w przyszłości zostanie zlikwidowane, Trybunał orzeknie jego niekonstytucyjności, to myślę, że to orzecznictwo sądów mimo wszystko będzie wpływało na Urząd Stanu Cywilnego i te urzędy będą dokonywały tej transkrypcji. Oczywiście lepiej jak ono jest, ponieważ jest przewidziana odpowiednia procedura do tego. Natomiast proszę pamiętać, że to prawo po prostu musi Unii Europejskiej w tym wypadku być stosowane w sposób też bezpośredni, więc bez tego rozporządzenia po prostu kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego też sobie będą musieli poradzić.
1: No ale tu dochodzimy do dosyć rzeczywiście, no, nie chcę powiedzieć kuriozalnej sytuacji, ale co najmniej specyficznej, bo zaskarżenie tych przepisów do Trybunału, tak jak mówiłem, przygotowała grupa posłów reprezentowanych przez Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości. W uzasadnieniu tego wniosku pojawiły się argumenty, iż rozporządzenie w sposób nieuprawniony zmienia konstytucyjną definicję małżeństwa. Zdaniem skarżących włączenie do polskich rejestrów związków osób tej samej płci jako małżeństw jest modelowo niezgodne z ustawą zasadniczą.
0: Mnie się przypomina taka wypowiedź pana prezydenta, który powiedział, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i tak stanowi konstytucja. Otóż nie. Konstytucja stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie. I powiedziałbym, że w literaturze przedmiotu, kiedy badamy tę sprawę, mamy takie 3 główne koncepcje, które gdzieś się przewijają i które są takimi wiodącymi. Pierwsza, że przepis ten, po pierwsze, artykuł 18, po pierwsze zabrania nam w ogóle zawierania małżeństw jednopłciowych. Druga koncepcja jest taka, że zabrania małżeństw jednopłciowych, ale dozwala instytucjonalizację jakichś innych form typu związki partnerskie. I trzecia, że ten przepis stanowi tylko tyle, że rzeczywiście małżeństwa kobiety i mężczyzny są pod szczególną ochroną, ale nie wyklucza to innego rodzaju małżeństw. W związku z czym takie upraszczanie bardzo duże, które mówi nam, że nie, bo tylko kobieta i mężczyzna może zawrzeć związek małżeński, to jest Bardzo duże minięcie się z prawdą, jeżeli chodzi o przepisy konstytucji. I oczywiście, znowuż, my tutaj mówimy o transkrypcji, czyli tych związkach, które są zawierane za granicą. My na razie nie pozwalamy na zawieranie tych związków w Polsce, tylko mówimy o rejestracji, tylko i wyłącznie rejestracji tych związków zawartych w Unii Europejskiej. I tu znowu proszę pamiętać, że my

0: prawo Unii Europejskiej musimy stosować. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zapadł taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił nam tak, bo znowuż mieliśmy ten taki podstawowy element sporu pod tytułem, czy ważniejsza jest polska konstytucja, czy znowuż ważniejsze jest prawo Unii Europejskiej, co jest wyżej w hierarchii źródeł prawa. I Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, że oczywiście w Polsce najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, ale w związku z tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej, to musimy w ten sposób interpretować konstytucję, dokonywać takich przepisów jej wykładni i przepisów, żeby ono możliwie jak długo się dało było zgodne z prawem Unii Europejskiej. I myślę, że to jest clue całego sporu, że nie łatwe pokazanie, że któryś akt jest wyżej, któryś akt jest niżej, tylko przyjęcie tego, że my żyjemy w tym tak zwanym multicentrycznym środowisku prawnym, gdzie mamy akty normatywne pochodzące od różnych ośrodków, nie tylko polskiego ustrojodawcy czy ustawodawcy, ale także chociażby z Unii Europejskiej, że my chcąc być członkiem Unii Europejskiej musimy dokonywać takiej wykładni, która umożliwia po prostu stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce. Zresztą to też orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
1: No tak, panie doktorze, ale dochodzimy do sytuacji, która jest sytuacją dość kuriozalną. To znaczy, za pomocą tej transkrypcji można zostać uznanym w Polsce za małżeństwo jednopłciowe w sytuacji, kiedy w polskim systemie coś takiego nie jest możliwe.
0: Tak, oczywiście, ale to wynika też z prawa Unii Europejskiej i tego, że obywatele Unii Europejskiej muszą mieć na terenie całej wspólnoty jednakowe prawa. I pod tym kątem Polska łamie prawo Unii Europejskiej, że nie uznajemy małżeństw osób, które zawierały te związki małżeństwa w innych krajach i przez to ograniczamy przepływ ludzi i ich prawa podstawowe. I oczywiście Trybunał Sprawiedliwości orzekł nam jednoznacznie to, czy i w jaki sposób są uregulowane związki partnerskie czy małżeństwa osób jednej płci w polskim prawodawstwie, jest osobną kwestią, która również powinna być uregulowana. O tym też niejednokrotnie mówił Europejski Trybunał Praw Człowieka, że powinniśmy te kwestie uregulować, ale jest to kwestią odrębną od tego, czy my dokonujemy tej transkrypcji. Więc z jednej strony myślimy sobie, tak niepoprawniczemu, że jednak mimo wszystko to jest obejście pewne polskiego prawa, ale z punktu widzenia takiej prawoznawstwa, nauki o prawie, mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. To znaczy z jednej strony z sytuacją właśnie transkrypcji osób, które przyjeżdżają z zagranicy, transkrypcji aktów, a z drugiej strony właśnie z tym, że polski ustawodawca stara się w jakiś sposób uregulować związki partnerskie, czy ten teraz status osoby najbliższej w Polsce.
1: No właśnie, to skoro pan powiedział teraz o związkach partnerskich, choć należy powiedzieć ustawa o osobie najbliższej, to mamy projekt ustawy, mamy rozmowy pomiędzy przedstawicielami koalicji rządowej a kancelarią prezydenta i samym prezydentem. No i mamy znak zapytania oczywiście dotyczący tego, czy ta ustawa zostanie przez prezydenta podpisana. Znów, na razie możemy tylko domniemywać, że raczej zostanie zawetowana. Co to oznacza dla tych wszystkich tematów, o których też rozmawialiśmy przed chwilą?
0: Prawo powinno regulować stosunki społeczne. Ja bym to porównał do sytuacji takiej. Jeżeli ktoś się nie chodzi do lekarza i się nie bada, to nie znaczy, że nie jest chory. I absolutnie to nie porównuje tej sytuacji do choroby. Tylko to, że polski ustawodawca nie będzie zauważył tego, że ludzie żyją w związkach jednopłciowych, to nie znaczy, że tych związków po prostu nie będzie. Oczywiście ci ludzie będą musieli cały czas korzystać z dostępnych instrumentów prawnych, które są w Polsce, funkcjonują, chociażby pisać, zawierać testamenty, tak? Sporządzać testamenty, czy regulować swoją sytuację majątkową. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że te związki są, tylko one są w sposób, po prostu nie funkcjonują w sposób niesformalizowany. I sama ustawa, kiedy rozmawiam z prawnikami, którzy de facto zajmują się między innymi związkami właśnie osób tej samej płci, to oni mówią wprost, ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie jest ustawą dobrą. Lepsza była ta ustawa o związkach partnerskich, ale myślę też, że nie możemy mieć jakichś dużych wątpliwości do tego, że prezydent po prostu zawetuje tą ustawę, a też wiadomo, że w świetle obecnej większości parlamentarnej po prostu nie ma szans na to, żeby takie weto przełamać.
1: to trochę sklejając ten wątek z tym

0: poprzednim, no to będzie rodzić jeszcze większy bałagan w tej sferze, no bo z jednej strony będziemy mieli właściwie brak przepisów po stronie polskiej, z drugiej strony będziemy mieli przepisy europejskie, które no, na podstawie chociażby tej decyzji ministra cyfryzacji, no będzie można taką trochę okrężną drogą w Polsce wprowadzać, czy też w Polsce stosować.
1: Ja mam wrażenie, że my ogólnie mamy w wielu obszarach mamy taki troszeczkę okres, nie wiem, powiedziałbym przejściowy, jeżeli chodzi o prawo, że gdzieś musimy wykonywać te prawo wynikające chociażby z prawa Unii Europejskiej. Z drugiej strony w polskim prawodawstwie mamy problem związany z układem politycznym, więc jak najbardziej są stosowane takie, powiedziałbym, porównałbym to do bypassów, które mają z jednej strony pozwolić ludziom na korzystanie z ich praw podstawowych, z drugiej strony robi się to bez stanowienia odpowiednich ustaw, co jest oczywiście praktyką naganną, ale wynika wyłącznie z sytuacji politycznej. Więc jak najbardziej jest to na pewno złe, naganne pod kątem legislacyjnym i upokarzające dla wielu osób, ale myślę, że biorąc pod uwagę praktykę stanowienia prawa w Polsce, myślę, że tak po prostu będzie się dalej działo rzeczywiście, że będziemy wykonywać bezpośrednio, czy na podstawie wyroków ewentualnie tych transkrypcji, a niekoniecznie w związku z istniejącym rozporządzeniem czy ustawą i zapewne tak to będzie dalej funkcjonowało.
0: Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz na naszej antenie pani Karolina Akmak, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Podczas tej konferencji padły oczywiście pytania dotyczące NATO, szczytu w Ankarze, który przed nami, było również o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, ale na koniec pojawił się bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, w jaki sposób Rosja próbuje wpływać, próbuje manipulować krajami NATO, krajami Zachodu. Na ile my jesteśmy przygotowani na tego typu działania? Bo oczywiście różnego rodzaju ataki hakerskie, one miały miejsce w Polsce, miały miejsce w innych krajach, ale na ile jesteśmy przygotowani na taką naprawdę zorganizowaną akcję na dużą skalę, która na przykład, myślę o nadchodzących wyborach parlamentarnych. No, idealny moment, żeby zasiać jeszcze większy ferment przez Rosjan.
3: Tak, myślę, że jeszcze przed nami bardzo duża praca do odrobienia. Tutaj oczywiście Rosja bardzo mocno działa w kwestii dezinformacji społeczeństwa, tego, żeby wpływać nie tylko politycznie na społeczeństwo, także w tej kwestii podziałów. Dlatego myślę, że jeszcze bardzo duża praca jest do nadrobienia, też ze względu na to, że Rosja działa w sposób zorganizowany. Są potwierdzone oczywiście takie jednostki, są potwierdzone farmy troli, których istnienie zostało dobrze udokumentowane. Potwierdzają je śledztwa dziennikarskie oraz także raporty między innymi amerykańskich służb. Także przed nami bardzo dużo jeszcze pracy do wykonania. Nie tylko pod względem pracy, którą mają wykonać politycy, ale także my jako społeczeństwo, jako każdy użytkownik, który po prostu musi nauczyć się weryfikować w odpowiedni sposób treści, które pojawiają się w sieci, które codziennie widzimy każdego dnia.
0: No i pytanie, na ile my jesteśmy tak naprawdę świadomi tych zagrożeń? Bo z jednej strony oczywiście wiemy, że takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony, kiedy już wchodzimy w tę naszą bańkę, no to mam wrażenie, że wychodzimy z takiego założenia, że te zagrożenia są wokół nas, ale na pewno nie dotyczą nas samych.
3: Tak, dokładnie. I to jest najważniejsze, na tyle, ile jesteśmy świadomi. Jest oczywiście niewielki odsetek odbiorców, którzy wierzą całkowicie w to, co zobaczą w sieci. Natomiast prawda jest taka, że jeśli nawet część odbiorców po prostu zwątpi w oficjalny przekaz, ten przekaz podawany przez media, przez sprawdzone, wiarygodne źródła, to wojna informacyjna już wtedy osiąga swój cel. Czyli celem nie zawsze jest przekazanie i przekonanie całkowite do fałszywej informacji, ale wzbudzenie takiego chaosu, strachu, być może nawet paniki, bo dezinformacja, gdy jesteśmy dezinformowani, wtedy jesteśmy łatwiejsi do manipulacji.
0: To jeszcze jedna rzecz. Na ile to rzeczywiście zależy od nas, czyli od zwykłych użytkowników, od naszej uważności, naszego dystansu być może do pewnych rzeczy, które znajdujemy w sieci, a na ile jednak ta wojna rozgrywa się na...

0: na o wiele wyższych poziomach. Bo teraz myślę o takiej informacji, która pojawiła się całkiem niedawno. To jest kwestia raptem kilku dni, że NASK trafił do elitarnego grona podmiotów, które mogą korzystać z najnowszego GPT 5.5 Cyber. To jest model od OpenAI, do którego dostęp ma tylko wąska grupa państw. No i ten model, czy też ten czat, szuka takich luk, słabych punktów w krajowych systemach informatycznych.
1: Oczywiście wiele nie zależy od nas. Tutaj mówiąc na przykład o takich zwykłych użytkownikach, którzy na przykład korzystają z social mediów, warto tutaj mocno podkreślić, że bo dużo osób może zastanawiać się, czy media społecznościowe są winne. Ja powiedziałabym inaczej, to algorytmy, które są podstawą social mediów, one nie są projektowane do promowania prawdy. Ich zadaniem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników, więc treści wywołujące silne emocje, gniew, strach, oburzenie zwykle bardziej angażują. One powodują właśnie nasze reakcje, komentarze, postowanie takich materiałów, często dezinformacyjnych dalej. Więc tutaj nie wszystko od nas zależy. Ta dezinformacja obecnie rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko i jest to również spowodowane tym, że osoby, które chcą dezinformować, one korzystają z najnowszych technologii, właśnie na przykład ze sztucznej inteligencji, mogą w bardzo łatwy i w bardzo szybki sposób stworzyć materiały, które będą dezinformować, które na przykład będą promowały jakieś negatywne postawy. I w ten sposób ta dezinformacja się o wiele szybciej rozprzestrzenia i ona się niestety rozprzestrzenia znacznie szybciej niż my jesteśmy w stanie zweryfikować tą informację, nie jesteśmy w stanie tak szybko sprostować tych informacji, więc można tak tutaj to określić trochę jak gaszenie pożaru, który już jest, natomiast tak czy siak tutaj jako użytkownicy jesteśmy tutaj zobowiązani do tego, żeby weryfikować te informacje, a po stronie państwa jest tutaj, że tak powiem kolokwialnie, pałeczka do tego, żeby przygotować odpowiednie plany, jak edukować zwykłych użytkowników, swoich obywateli, tak żeby potrafili w jak najlepszy sposób weryfikować te informacje, które widzą codziennie w sieci.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dużo miejsca poświęcamy dezinformacji, farmom troli, ale na ile my jako użytkownicy, tak naprawdę oglądając jakiś filmik, jesteśmy w stanie skojarzyć, że być może to nie jest filmik stworzony przez jakiegoś dowcipnego internautę, który sobie siedzi gdzieś w Krakowie, we Wrocławiu albo pod Poznaniem, tylko to jest starannie przemyślana strategia realizowana przez obce państwo. Bo myślę teraz o doświadczeniach tego, co obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Znaczy, z jednej strony mieliśmy uderzenie tych sił cybernetycznych, tak to ujmę, amerykańskich i izraelskich w systemy irańskie, ale jest bardzo ciekawa odpowiedź ze strony Iranu, który właśnie wypuszcza do sieci różnego rodzaju filmiki, animacje, jakieś dowcipne memy, które w bardzo trafny i taki przemyślany sposób podważają stanowisko, podważają wiarygodność czy to Stanów Zjednoczonych, czy Izraela. No i pojawiają się głosy, że jest to na tyle zręcznie robione, że być może w tej przestrzeni informatycznej Iran wygrywa z takimi potęgami informatycznymi jak Stany Zjednoczone czy Izrael.
1: Tutaj oczywiście badacze mają różne opinie na temat tego konfliktu amerykańsko-irańskiego i jak to dokładnie działa. Natomiast jeszcze przejdę tutaj może do tego, w jaki sposób zwykły użytkownik może zweryfikować, czy to jest zaplanowana kampania, czy po prostu jakiś internetowy mem, bądź ktoś podaje po prostu jakiś materiał, który uważa za prawdziwy. Tutaj ważne jest to, żeby sprawdzić, kto ten materiał opublikował. Musimy tutaj wykonać takich kilka kroków, czy autor lub redakcja są znani, czy można znaleźć informacje o tym twórcy, czy to konto wygląda wiarygodnie, czy postowało już jakieś inne rzeczy, czy podaje jakieś informacje. Warto, jeśli podane są jakieś informacje, na przykład na jakimś memie, to warto znaleźć źródło pierwotne, czy taki artykuł, czy taki mem.
0: Ale przepraszam, ale przecież nam się nie chce tego robić, mówiąc wprost.
1: Jasne. I tutaj niestety mamy pracę do wykonania. Oczywiście nie chce nam się tego robić. Warto w takim wypadku, jeśli znajdziemy jakiś taki mem, który na przykład wzbudza w nas emocje i chcemy go podać dalej, a on na przykład obraża jakąś konkretną grupę, bo takie memy niestety pojawiają się w przestrzeni internetowej, to tutaj warto się zatrzymać. My musimy pamiętać, że celem takich operacji jest wzbudzenie w nas emocji, podanie tych informacji dalej. My tutaj działamy na korzyść tego typu aktorów, czasami państwowych, Więc tutaj musimy

0: się po prostu zatrzymać i niestety mamy pracę do wykonania, czyli musimy sprawdzić, kto jest autorem, porównać z innymi źródłami, czy ta informacja pojawia się na innych źródłach, czy ta informacja jest potwierdzona, czy pojawia się w oficjalnych mediach, czy pojawia się w oficjalnych raportach. Niestety bez tego, bez takiego zatrzymania się i zastanowienia się, co widzimy w sieci, niestety ta dezinformacja będzie się szerzyć, a my niestety możemy przyczynić się do tego, że będzie się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać.
1: No i znów pytanie, bo możemy przestrzegać, możemy mówić, uczulać na pewnego rodzaju zachowania, na pewnego rodzaju wpisy, możemy apelować o to, żeby mieć dystans do pewnych informacji, no ale pytanie, czy w takiej tej politycznej gorączce my jesteśmy w stanie rzeczywiście na te kilka sekund zatrzymać się w naszym osądzie i w naszej takiej chęci szybkiego przekazania tego, co nas rozbawiło albo tego, co nam się spodobało?
0: To już jest trochę pytanie o naszą naturę. Warto też o naturę każdego z nas, człowieka, który po prostu widzi jakieś sensacyjne treści i często chce podać dalej. Nie jest to spowodowane tym, że chcemy zrobić coś złego, tylko po prostu chcemy podać ciekawą informację dalej. I niestety tutaj musimy o tym pamiętać, że działając w ten sposób, no, przyczyniamy się do tego, że ta informacja, dezinformacja się rozprzestrzenia. Wracając również do tego konfliktu amerykańsko-irackiego, to amerykańsko-irackiego, tutaj pojawiały się wiralowe filmiki na przykład z pożaru Burj Khalifa. Ludzie tam wybiegali z budynku i te filmiki w krótkim czasie miały kilkanaście milionów wyświetleń. Tutaj warto wspomnieć, że te filmiki były nie tylko publikowane przez aktorów państwowych, ale również przez zwykłych użytkowników, którzy po prostu chcieli na tym zarobić. Chcieli zarobić na wyświetleniach wiralowych treści, chcieli po prostu zwiększyć oglądalność swoich kont. Dlatego nawet Platforma X na początku marca zdecydowała, że odbierze możliwość zarabiania wszystkim kontom publikującym takie materiały, bo były to materiały oczywiście stworzone przez AI, nie były to faktyczne materiały i Platforma X zdecydowała, że odbierze na kilkadziesiąt dni możliwość zarabiania wszystkim kontom publikującym takie materiały, właśnie jeśli nie są oznaczone, że zostały wygenerowane przez AI. I tutaj, co warto wspomnieć, nie tylko jest ważna nasza odpowiedzialność, ale również odpowiedzialność platform, które na przykład, jeśli zgłaszamy taki filmik powinny go usunąć.
1: No i w takim razie tutaj doszliśmy do zupełnie odrębnego rozdziału, czyli odpowiedzialność platform za to, co platformy zamieszczają albo pozwalają zamieszczać. I myślę sobie, że to jest temat na oddzielną rozmowę. Pani Karolina Kmak, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Potencjał obronny polskiej armii, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wsparcie sojuszników i wielkie wojskowe manewry to tylko niektóre z tematów, jakie poruszamy w audycji Cafe Armia. W sobotnie poranki eksperci do spraw wojskowości, przedstawiciele Ministerstwa Obrony i dowódcy rodzajów sił zbrojnych komentują istotne wydarzenia dla obronności naszego kraju. Zapraszam w każdą sobotę po 8:35. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja.

Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Argentyna wyszarpała awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonała 3-2 Republika Zielonego Przylądka po dogrywce. Walka Dawida z Goliatem. Tak zapowiadano konfrontację debiutanta z Mistrzem Świata, ale piłkarze Republiki Zielonego Przylądka postawili się faworytom. Po 90 minutach gry był remis 1-1. Potrzebna była dogrywka, w której więcej bramek zdobyli Argentyńczycy i to oni w 1/8 finału zmierzą się z reprezentacją Egiptu. Leo Messi w tym spotkaniu strzelił gola w 29 minucie. To jego 7 gol na turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie oraz 20 w historii mundiali. Za pół godziny rozpocznie się kolejne

0: Spotkanie 1:16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kolumbia zagra z Ganą. Dyplomacja lubi ciszę, tak minister Radosław Sikorski podsumowuje spotkanie z szefem ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sibicha przyjechał do Warszawy na rozmowy z szefem polskiej dyplomacji w związku z napięciami między Warszawą a Kijowem, wywołanego sporami o politykę historyczną i nową ukraińską ustawę o panteonie narodowym.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
2: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
1: We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Ponad 30 tysięcy pracowników Mercedesa wyszło w Niemczech na ulicę. To protest przeciwko polityce firmy. Związki zawodowe zapowiadają, że to dopiero początek gorącego lata, czyli fali protestów w branży motoryzacyjnej.
3: 10 tysięcy pracowników według komunikatu koncernu, dwa razy więcej według związkowców pojawiło się w Sindelfingen w zachodnich Niemczech na głównej demonstracji. Mniejsze grupy protestowały w 6 kolejnych niemieckich miastach. Nie akceptujemy planów zarządu, nie pozwolimy odebrać nam głosu, pokazujemy, że nie pozwolimy też, aby odebrano nam układ zbiorowy. Pracownicy nie akceptują demontażu państwa opiekuńczego. Mówił Ergun Limali, szef Rady Pracowniczej Zakładów Sindelfingen. Protestujący twierdzą, że są gotowi na innowacje, ale nie na plan oszczędnościowy w takiej formie, jaką proponują pracodawcy. W przyszłym tygodniu przewidziane są kolejne odsłony protestu pracowników również innych firm motoryzacyjnych. W branży samochodowej w Niemczech na najbliższych 5 lat zapowiedziano ponad 100 tysięcy zwolnień. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie, którzy ucierpieli podczas przejścia trąby powietrznej pod koniec maja, nadal czekają na wypłatę dużych zasiłków na remonty i odbudowę domów w wysokości do 100 i 200 tysięcy złotych. Miesiąc po kataklizmie mieszkańcy otrzymali jedynie rządową pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych. Zasiłki wypłacał samorząd gminy Ujazd. Jak mówią mieszkańcy, do tej pory nie udało się wiele naprawić.
5: Na razie nie. Wszystko stoi tak, stół. Okna dopiero prawdopodobnie w sierpniu będą, elewacja dopiero we wrześniu.
6: Państwowe pieniądze też podobno będą dopiero jakieś komisje zbierane, dokumenty oddaliśmy. Czekamy na jakąś decyzję, czy ktoś nam coś przyzna i kiedy.
0: Kinga Tokarz, rzeczniczka Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odpowiada, że według procedury wojewoda może przekazać zasiłki remontowe do 100 i 200 tysięcy złotych po otrzymaniu kompletnego wniosku od gminy.
7: Z przekazanych nam informacji wynika, że gmina planuje złożyć taki wniosek po weekendzie. Gdy tylko gmina przekaże poprawny i kompletny wniosek, zostanie on niezwłocznie zweryfikowany, a środki, które już są zabezpieczone na koncie wojewody, będą mogły zostać przekazane. Od pierwszych dni po zdarzeniu Opolski Urząd Wojewódzki pozostaje w stałym kontakcie z samorządem. Naszym celem jest, aby pomoc trafiła do poszkodowanych mieszkańców jak najszybciej.
0: Gwałtowna nawałnica w gminie Ujazd uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Apetyt na Europę to nowa audycja radiowej jedynki, która zabiera słuchaczy w podróż po kulinariach Starego Kontynentu. Tomasz Prangę-Barczyński i Łukasz Modelski zapraszają na wyprawę do miejsc, które wydają się dobrze znane. Prowadzący udowadniają jednak, że europejska gastronomia kryje w sobie mnóstwo tajemnic, a kultura stołu sięga daleko głębiej niż popularne turystyczne menu.
8: Wybraliśmy kilka krajów i opowiadamy o rzeczach często nieoczywistych, bo bardzo często jest tak, że chwytamy się kilku stereotypów i przez 2 tygodnie naszego urlopu jemy to samo, chociaż wszystkie te kraje, do których jedziemy, mają dużo więcej do zaoferowania.
0: Mówił Tomasz Prangę-Barczyński, audycja Apetyt na Europę w każdą wakacyjną sobotę o godzinie 16. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Najwięcej rozpogodzeń na Dolnym

0: Na Dolnym Śląsku temperatura minimalna od 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum, do 14 na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Jonasz Jasnorzewski z nami, Wirtualna Polska, czyli coś się zmieniło. Dzień dobry.
3: Tak jest, dzień dobry. Zmiany.
2: Zmiany też w sytuacji Zbigniewa Ziobro. On, jego żona i kolega, tak można powiedzieć, czyli wice Ziobro, jak to mówili, czyli Marcin Romanowski, utracili status uchodźcy na Węgrzech. Przed chwilą o tym państwo słyszeli w naszych informacjach. Czy to coś zmienia w sytuacji poza tym, że oni nie mają paszportów i nie mogą podróżować, no to już wszystko wiemy, ale czy jakby tu w Polsce postrzegania ich to zmienia, czy nie?
4: Nie zmienia ani pod kątem postrzegania ich jako postaci negatywnych bądź pozytywnych i w poprzednim rządzie, i w całej historii z Funduszem Sprawiedliwości. Nie zmienia też, myślę, nic na razie w odbiorze skuteczności działań prokuratury czy w skuteczności działań obecnej koalicji rządzącej, jeśli chodzi o rozliczanie swoich poprzedników. Jeżeli uda się któregoś z nich, no bo Marcina Romanowskiego najpewniej uda się w końcu do Polski sprowadzić, to przecież zanim trafi jak oskarżenia do sądu, już nie mówiąc o jakimkolwiek wyroku, to też wiele wody w Wiśle upłynie. To się na pewno nie wydarzy. Ja nawet nie wiem, czy po sprowadzeniu ewentualnym Romanowskiego, czy skierowanie jak tu oskarżenia do sądu przez prokuraturę nastąpiłoby w tej kadencji jeszcze Sejmu, więc no będzie to jakieś symboliczne. Natomiast oczywiście mówimy o Marcinie Romanowskim, Zbigniewa Ziobry, dopóki on ma parasol ochronny bezpośredniej najwyższej administracji, czy administracji amerykańskiej, to czy on ma paszport, czy nie masz paszportu, myślę, że w jego sytuacji wiele się nie zmieni. Dalej będzie w Stanach Zjednoczonych i do Polski, moim zdaniem, Zbigniew Ziobro na razie nie trafi.
2: Tak, ale podobno Patrycję Kotecką widziano w Brukseli. No to jak nie ma paszportu, to się skończy latanie i będzie musiała być w Stanach.
4: Otóż to, no, będzie to znacznie tu utrudnione dla nich, że nie będą sobie mogli latać, będą musieli korzystać z uroków Stanów Zjednoczonych, no, ale to przecież ogromny kraj, więc jest tam gdzie jeździć.
2: To zwiedzają.
4: Tak.
2: No dobrze, ale może Zbigniew Ziobro będzie brał udział w procesie przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem o zniesławienie, jaki przygotowuje przeciw niemu fundacja Zbigniewa Ziobry. To może sam Ziobro nie będzie tutaj zajmował się sprawą, ale jego fundacja już tak.
4: Jego fundacja tak, no myślę, że tu znów zobaczymy, nie wiem, pewnie jakiegoś mecenasa Lewandowskiego w akcji. No to akurat jest piłka dla Donalda Tuska, więc mnie w ogóle nie dziwi, że premier zrzeka się tutaj immunitetu. Podgrzewanie afery Zonda Krypto, bo to o to chodzi. Fundacja Zbigniewa Ziobro oskarża premiera o zniesławienie. Czy ten sugerował, czy mówił, że ta fundacja była finansowana przez Przemysława Krala i przez Zonda Krypto, więc cały czas grzanie tą aferą, przypominanie, to jest afera, w której mnóstwo ludzi straciło gigantyczne pieniądze, których już nigdy nie odzyskają, więc i faktycznie jakieś tropy, powiązania niejasne prowadzą tam do polityków prawej strony i z Konfederacji i Przemysława Wiplera i z PiS-u, Fundacji Zbigniewa Ziobry, więc podgrzewanie tego tematu, który w kontekście afery choćby w Szpitalu Południowym ostatnio zszedł na dalszy plan, to podgrzewanie tego przez premiera jest całkowicie mu na rękę, więc on będzie to robił, myślę, z ochotą i jak najdłużej.
2: Ja się tak zastanawiam, bo czasem jak są sondaże robione, to pyta się pan, na kogo pan pani by głosowała, gdyby wybory były w najbliższy weekend, a potem się pyta tych, którzy chcieliby głosować, jaką, na jaką partię ostatnio pani głosowała i tak dalej, czyli te przepływy między partiami. Ja bym tutaj chętnie zobaczył takie badania, na przykład, czy była pan, pani, pan pani inwestorem zonda krypto i na kogo by teraz głosowała w najbliższych wyborach.
4: Bo, a to byłoby ciekawe.
2: To byłoby bardzo ciekawe, tak?
4: Jest to jakiś trop dla pracowni sondażowej.

zainteresowanych, jest ich kilka w Polsce, może właśnie w ten sposób przeprowadzą jakieś kolejne badanie, albo może słucha nas ktoś w mediach.

0: Chociaż to jest sprawa, której chyba nie powinniśmy zostawiać i jako media na pewno tym się będziemy interesować. Natomiast interesujemy się też sprawą KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. 120 miliardów złotych, to jest dwunastka i 10 zer, drodzy państwo. To jest kwota, jaką KAS wykazał jako nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych w czasie rządów PiS. Czyli rząd PiS po prostu z budżetu, czy z jakichkolwiek innych źródeł, tak to nazwijmy, wziął sobie 120 miliardów i wydał jak chciał. Nielegalnie.
1: Tak, tak. I tam były przypadki, że pieniądze na jakieś fundacyjki trafiały skąd tych fundacyjek na konta członków zarządu, etc., etc. No mamy te różne historie. Ja nie wiem, czy one też są ujęte w tym audycie KAS-u, tych wszystkich doradców fikcyjnych, mniej lub bardziej, chyba bardziej fikcyjnych w banku PKO SA, w fundacji banku PKO SA, która też ochoczo, szerokim gestem rozdawała pieniądze Tomaszowi Sakiewiczowi i nie tylko. No tylko tu trochę wracamy do pierwszego wątku, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli do rozliczeń. Wiele z tych historii i bez tego audytu KAS-u no wydaje się dosyć prosta, oczywista i w zasadzie bardzo łatwa do przynajmniej próby wyegzekwowania zwrotu czy postawienia, czy pociągnięcia kogoś z tamtego obozu władzy, z poprzedniego obozu władzy do odpowiedzialności, a no, nic się nie dzieje. No proszę mi powiedzieć, kto? Ja nawet już nie chcę się znęcać i pastwić i nie chcę pytać o to, kto usłyszał wyrok w jakiejkolwiek sprawie nieprawidłowości za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przeciwko ilu osobom w ogóle został skierowany akt oskarżenia do sądu? Bo my słyszymy cały czas, że zarzuty stawiane są, nie wiem, Mateckiemu, Romanowskiemu, Morawieckiemu, tylko że w tych sprawach nawet nie idą akty oskarżenia do sądu. Najlepszym przykładem są wybory kopertowe. No, pieniądze przepalone. Właściwie można by, od początku było wiadomo, że można było tymi pieniędzmi napalić w piecu i efekt byłby, i pożytek byłby nawet większy, bo przynajmniej byłoby ciepło. I Mateusz Morawiecki w tej sprawie usłyszał zarzut ponad rok temu, w lutym, o ile mnie pamięć nie myli, w lutym albo w marcu ubiegłego roku. Do dziś prokuratura nie kieruje aktu oskarżenia do sądu. Więc możemy, więc KAS, NIK mogą tworzyć tysiące raportów, z których będzie czarno na białym wynikało, ile pieniędzy rozpłynęło się w powietrzu, tylko dopóki nikt z tym nic nie zrobi i nie będzie wyciągał konsekwencji, no to właściwie to jest kolejne marnowanie papieru.
0: W radiu to dobrze zabrzmi, więc może trochę złośliwości i ironii w tym będzie, co za chwilę powiem. Wolne sądy.
1: Wolne sądy, tak. Bo literalnie trzeba chyba to hasło odczytywać.
0: Ale tak wracam do tych
1: 120... Ale nawet nie sądy tutaj, bo tutaj sąd nawet nie ma, w tych przypadkach sąd nawet nie ma okazji zająć się.
0: No to wolna prokuratura. Wolna prokuratura też, bardzo wolna. Mówię o tych 120 miliardach, bo afera Szpitala Południowego, do której za chwilę przejdziemy, tam ile zarobił ten lekarz na Sorze? 1 600 000, tak?
1: 1 600 000
0: oddał. O 1 600 000 afera na cały kraj. Wszyscy tym żyją od co najmniej 2 tygodni. A tutaj jest 120 miliardów i tak to się przemknęło na zasadzie. No dobra, no, wydali. No i co się stało? No Boże.
1: No tak. Ale to nie ma co, no bo jakby też 1 600 000, poza tam to jest dużo bardziej złożone. Tam nie chodzi tylko o te pieniądze, które ten lekarz... Czy inaczej, nie chodzi o same pieniądze, które ten lekarz pobrał. Chodzi o to, że pobrał je za dyżury,
0: który
1: najpewniej
0: tak.
1: Nie pełnił. Chodzi też o to, nawet może bardziej o to, że politycy koalicji rządzącej mieli sobie wchodzić bez kolejki w komfortowych warunkach. No i wreszcie najpoważniejsze oskarżenia. Zobaczymy, czy one się potwierdzą, że pan doktor Kacprzyk, nie mając kwalifikacji i kompetencji, podejmował się interwencji w najtrudniejszych przypadkach, co no, zdaniem, jak słyszeliśmy doktora Jędrzejewskiego, czyli ordynatora chirurgii, kończyło się zgonem. No ale tutaj no, to są już najcięższe oskarżenia, więc
0: no jeszcze
1: tu
0: jest
1: musimy poczekać. I afera w prosektorium oczywiście.
0: Tak. Łowcy skór 2 trochę wychodzi. Tak. Znaczy może nie aż tak, ale ociera się o to. Czy Szpital Południowy to jest kamień młyński u szyi Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
1: Jeżeli te historie, te zarzuty, które formułuje dr Jędrzejewski, się potwierdzą, to myślę, że to może być

0: kamień młyński. Nawet jeżeli to najcięższe się nie, no właśnie pytanie, tylko jeżeli to najcięższe się nie potwierdzą, to czy cała afera nie zostanie rozbrojona i ta uwaga od tego, że radny, że powiązany z władzą lekarz był koordynatorem SOR-u, choć nie miał uprawnień do tego, wykształcenia do tego, pobierał pieniądze, czy to się nie rozmyje? To będzie na pewno poważny, bardzo poważny problem koalicji w wyborach. Na pewno to będzie jeden z leitmotivów kampanii wyborczej. W pierwszej chwili wydawało mi się, że to będzie kamień młyński. Już i dzisiaj już takiej pewności do końca nie mam, ale to, mówię, zależy. Jeżeli te najcięższe zarzuty się, oskarżenia potwierdzą, czy uprawdopodobnią, no bo one, ten wyrok też nie zapadnie szybko, jeżeli się uprawdopodobnią, to myślę, że to może być.
1: A może będzie trochę tak, że odwrotnie, że to lekarze staną się kozłem ofiarnym, no bo jak mówił szef Naczelnej Izby Lekarskiej, żaden rząd jeszcze nie wygrał z lekarzami. No to trochę butą zawiało, taką bardzo silną.
0: Tak. I ja też obserwuję komunikaty, które płyną i zarówno ze strony polityków, i ze strony lekarzy, środowiska samorządu lekarskiego, i to jest takie próba ewidentna przeciągania liny. Czyli rząd próbuje skierować, czy politycy Koalicji Obywatelskiej próbują skierować uwagę na problem, że lekarze zarabiają, no odlecieli w tych zarobkach, że zarabiają od pandemii, że zarabiają kosmiczne pieniądze.
1: No bo zarabiają.
0: Bo zarabiają, to jest fakt. Natomiast lekarze, samorząd próbuje tu ten środek ciężkości przesunąć w stronę tego, że problemem nie są zarobki lekarzy, tylko problemem jest to, że właśnie różnej maści politycy, notable wpychają się bez kolejek, co w oczywisty sposób naród bulwersuje, no bo może gdyby było tak, że ja czy pan w kolejce czekamy miesiąc, a działacz partyjny czeka tydzień, to może jeszcze nie byłoby z tym problemu, no ale jeżeli przeciętny obywatel na wizytę u specjalisty czeka rok, a działacz partyjny ma wszystko od ręki, no to jest to bulwersujące.
1: Ale tak, przepraszam, znowu ironią polecę tutaj, ale to w tej sytuacji to wszyscy się gremialnie powinni do partii zapisywać. Jakoś chyba partie nie notują wzrostów notowań, żeby się do lekarza dostać. No.
0: To też nie wiem, czy nie trzeba być chyba już, nie wiem, czy każdy działacz, bo taka platforma to ma kilkadziesiąt tysięcy działaczy, to chyba też już trzeba być trochę ważniejszym działaczem albo znać, kogo trzeba. To chyba nie jest takie proste, że wystarczy czy się zapisać, być jakimś tam szeregowym, płacącym składki działaczem i już wszystkie są otwarte. Zresztą nawet szeregowi asystent pana posła i wojewody przekonał o tym,
1: tak, że taksówki nie uruchomił, tak.
0: Że taksówki nie uruchomił na hasło jestem asystentem posła.
1: I doradcą wojewody. Tak. No dobrze, to zapytam tak przekornie, to dla starszych słuchaczy oczywiście, jakiego koloru firanki są w szpitalu południowym, bo jak żółte, to wszystko to tłumaczy.
0: Tak, sklepy z żółtymi firankami w PRL-u, mityczne. W końcu nie wiem, czy one istniały, czy nie istniały, czy to był mit. No firanek już, salonik VIP chyba już jest posprzątany, więc już chyba się nie dowiemy, jakie tam firanki wisiały. No ale jeżeli to prawda, no to na pewno takie, za którymi politycy czuli się bardzo komfortowo.
1: Tak, ale sądzę, że to każda grupa polityczna, każda partia polityczna, każda partia, która była u władzy, właściwie byli wszyscy oprócz Konfederacji, to ma swoją aferę zdrowotną za uszami.
0: Tak, ja myślę, że ta historia też może pokazać, jeżeli ona się rozwinie, trochę mogą się zacząć wypływać historie z innych szpitali, no bo też trudno przypuszczać, że szpital południowy był jakimś wyjątkiem pod tym kątem, że wszędzie indziej w kraju jest wszystko po Bożemu i jak trzeba i każdy czeka grzecznie w kolejce i że lokalni politycy różnej maści się nie wpychają, nie próbują sobie nic załatwić.
1: Czyli morał z tego taki, że nieważne do jakiej partii, ale się zapisać, bo wtedy do lekarza człowiek szybciej.
0: Myślę, że jest to jakiś trop, ale oczywiście nie polecamy takiej ścieżki.
1: Jonasz Jasnorzewski.
0: Ale polecamy politykom uzdrowienie wreszcie sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Bardzo mi się podobał rysunek Jana Kozy w ostatniej polityce. Na ostatniej stronie był doktor, który rozkładał ręce i mówi, no państwo się dziwią, że polityków przyjmujemy poza kolejnością, ale to są bardzo chorzy ludzie. Co właściwie wiele tłumaczy.
0: Był też rysunek, chyba Andrzeja rysuje, który też ze szpitala, gdy przychodzi pacjent i pyta lekarza, gdzie tu jest patologia? I odpowiedź jest wszędzie.
1: To prawda. Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Gościem Polskiego Radia 24 jest docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani docent.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od wyników audytu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Krajowa Administracja Skarbowa policzyła, że wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach KAS-u wynosi 120 miliardów złotych. Chodzi o środki publiczne wydawane przez PiS w czasie rządów tej partii. Wniosek oczywiście pewnie nasuwa się sam, a można było wydać na służbę zdrowia, można było wydać na zbrojenia i pewnie jeszcze na długą listę najważniejszych potrzeb. Pani docent, co się dzieje z naszą klasą polityczną?
2: No cóż, nie dzieje się dobrze, to wszyscy widzimy. Fakt, że pieniądze są wydawane w sposób przedziwny i naprawdę nieprzemyślany, to też wiemy i to z różnych tam kątów wyziera i będzie wyzierać. A nasza klasa polityczna no w tej chwili rzeczywiście jest w jakimś pacie i to obie strony. I obie strony przyjęły z jednej strony pozycję wyczekiwania, faktycznie do wyborów jest blisko i może się wiele zmienić, a z drugiej strony, aż nieprzyjemnie to stwierdzać, taką pozycję zaczepną, pozycję awantury po prostu, zaczepną, obronną taką, bo rzeczywiście będzie się działo, te rozliczenia pójdą i to obie strony mają tutaj za kołnierzem. Jednak więc będziemy słuchać jeszcze nie takich rewelacji jak do tej pory, chociaż już do tej pory nasza wytrzymałość wydawać by się mogło nadwyrężona została potężnie. No i kolejne afery będą nam umilać życie.
1: 245 zawiadomień do prokuratury w tej sprawie na łączną kwotę 105 miliardów złotych, 126 zakończonych audytów, 50 trwa dalej. Złożono, pani powiedziała Boże?
2: Tak. Wie pani, bo po prostu te sumy, pani redaktor, są przerażające. Naprawdę, gdzie się ty... Ja nie wiem, czy w naszym kraju już nie marnuje się mało, bo u nas to już na przykład 100-200 tysięcy, to jest mało. Pół miliona to już można spokojnie ukraść i nikogo to nie dziwi. Naprawdę te sumy są przerażające. Tu nie ma końca też.
1: No tak, tylko... W którym momencie pani obserwuje ten świat? Ja wiem, trochę filozofujemy, ale może to jest podstawa, może to jest odpowiedź na pytanie, skąd z taką łatwością albo brakiem lęku przed konsekwencjami takie rzeczy się dzieją. Ja wcale nie myślę tylko i wyłącznie o tym, o tej kontroli. Myślę też o tym, co dzieje się wokół Szpitala Południowego i nie tylko. W którym momencie przychodzi taka refleksja, że a mogę, bo co mi zrobią? A może w ogóle takiej refleksji nie ma? Tylko ci, którzy są decyzyjni, po prostu tracą kontakt z rzeczywistością.
2: Prawdopodobnie to ostatnie zdanie było najprawdziwsze, tak jak zechciała pani to ująć. I klasa polityczna traci kontakt z rzeczywistością. Rzeczywiście takie rzeczy, które, takie zachowania, które na pewno, no, powinny jednak dziwić, gorszyć, bo budzą naprawdę sprzeciw, najłagodniej rzecz ujmując, zaczęły być normą, bo jak tylu ludzi je podejmuje, no to dlaczego nie, nieprawdaż? Poza tym, za tym wszystkim tak czy inaczej w takim sensie psychologicznym kryje się lęk, z tym, że lęk przed tym, żeby przestać istnieć na scenie politycznej, już nazwałam to najłagodniej jak potrafiłam, ten lęk jest największy. Wszystko weźmy, bo nie wiadomo, jak długo to potrwa. Pod takim hasłem żyje wielu polityków w tej chwili.
1: A wierzy pani jeszcze w świat, pani docent, w którym polityk podejmuje ryzykowne decyzje i wcale nie chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy niezgodnie z prawem, tylko na przykład o radykalne zmiany w służbie zdrowia, w systemie, które na początku mogłyby się okazać dla nas trudne do zaakceptowania, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych warunków, ale w konsekwencji okazałyby się dla nas korzystne. W świat, w którym na przykład politycy próbują zreformować

0: system podatkowy znacznie go uprościć. I znowu na początku byłoby ryzykownie i nerwowo, ale potem wszyscy byśmy, albo większość z nas by te zmiany zaakceptowała. Wierzy pani jeszcze w taki świat?
1: Pani redaktor, po pierwsze ja jestem agnostyczką, co mi się rozciąga na wszystkie dziedziny, jak sądzę. A po drugie, może ważniejsze, po prostu selekcja do zawodu polityk jest naprawdę bardzo, bardzo niedobra. Stąd mamy w polityce ludzi naprawdę próby marnej. Dość często są to postaci, które tylko trzęsą się, żeby się nie wydało. Ale poza tym bocha nie tatca w mordu można, jak twierdził Dostojewski, a miał rację. I jakbym to spuentowała, wie pani, ja nie wiem, czy za mojego życia, ale przecież kiedyś troszkę się poczyści, troszkę się uspokoi i tak będzie po prostu. I to też nie jest kwestia wiary. Tak na bombie nie możemy żyć przez wieki w końcu.
0: A może jednak? No nic, a może jest zbrodnia, to będzie jej, jak jest zbrodnia, to będzie jej kara taka czy inna.
1: No to jest ciągle tak.
0: Tak, ale wie pani, to czasem ja myślę, że wyrzuty sumienia, bo o takiej karze też myślę, to dla nas wszystkich trochę za mało. Nie wystarczy mi poczucie winy, które powiedzmy nie pozwala temu czy innemu politykowi nadużywającemu zaufania społecznego spać. To mnie to nie bardzo interesuje. Ja bym chciała przejrzystości w życiu społecznym bez względu na to, którego rządu to dotyczy, których działań i takiego podstawowego poczucia przyzwoitości.
1: No cóż, no pani redaktor jest postacią kryształową.
0: O nie, nie, zdecydowanie
1: tak,
0: nie.
1: Ale to tak
0: norma, ale to powinno być normą.
1: Powinno być, ale już od dawna wiemy, że to, co powinno być i to, co jest, to i nie są dwa jednakowe światy. I nawet już przyzwalamy. Wie pani, no zresztą jak już tak w literaturze żeśmy zasiadły na moment, to Konrad powiedział jak najmądrzej, byle nie zbyt daleko od ścieżki honoru, bo tak zupełnie na niej to się nie da, mu tego już nie powiedział. Ten ciąg dalszy był mój. Ale faktycznie tak zupełnie na tej ścieżce się nie da. I byle nie zbyt daleko. I to jest ten świat, który żeśmy sobie zbudowali. A tak naprawdę, tak pragmatycznie, jeśli by pani chciała, to po prostu nie potrafimy wykrzesać z siebie wystarczająco dużo determinacji, żeby ten świat porządkować. Żeby znowu świństwo znaczyło świństwo, złodziejstwo znaczyło złodziejstwo i tak dalej. I przy okazji jeszcze jedna uwaga, mogę?
0: Proszę.
1: Proszę zauważyć, jak ładnie my się przyzwyczajamy, a właściwie jak paskudnie się przyzwyczajamy. Mnie cały czas zżyma, kiedy słyszę o tym młodym człowieku ze szpitala, że on zarobił 1 600 000. Nie dlatego, że 1 600 000, tylko mnie z złości to słowo zarobił, bo on nie zarobił. To jest przyzwyczajenie, schemat mówienia o rzeczywistości. Właśnie rzecz w tym, że on nie zarobił. On dostał, pobrał, wziął, wyłudził. No co tam jeszcze? No ale to muszą być synonimy.
0: No tak, ale ja tylko pozwolę sobie na jedną uwagę, bo też zależy mi na tym, żebyśmy niedaleko od tej ścieżki były, o której pani wspominała, że dopóki nie będzie czarno na białym, to zakładam przynajmniej w swojej naiwności, że zarobił, ale skoro tak szybko oddał znaczną część tego, co zarobił, to może, prawda, ja bym chciała wiedzieć do końca, czy zarobił, czy nadużył.
1: To swoją drogą, ale że nie zarobił, to już sam wie. Bo gdyby zarobił, to nie oddawałby, bo właściwie dlaczego niby? Jeżeli on sam korygował te faktury i to korygował na własną niekorzyść, no to widział, co czyni. Ja bym tylko dodała, że pewnie adwokat mu poradził, bo to było jasne, że wiele trzeba będzie oddać, zwłaszcza, że w dwóch miejscach naraz to naprawdę nie da się być. Więc zostawmy nawet tego bohatera tej historii, ale to słowo zarobił, nie, jest nie to, że nie precyzyjne, jest nieadekwatne. Nie mówmy tak, bo słowo jest nieadekwatne, może inne jest
0: wczoraj potrzebne. Rozmawiałam z

0: jedną z ekspertek zajmujących się służbą zdrowia, między innymi zarobkami lekarzy, i na portalu Rynek Zdrowia jest genialne zestawienie tego, jak system funkcjonuje w różnych krajach europejskich. Na przykład są, nikt nie mówi lekarzowi, ile ma zarobić albo ile nie może zarobić, ale są na przykład widełki pieniędzy, które może pobrać za niektóre procedury, albo maksymalne stawki za procedury, które może pobrać. Wie pani, jest takie jedno miejsce na świecie, w którym na przykład to jest kwota od kwota X do kwoty 3,5 razy X. Tylko jeżeli jest to powyżej 2,5 razy X, czyli tej stawki wyjściowej, to na fakturze musi być wyjaśnienie, dlaczego to jest tak drogo.
1: Można? Biurokrację wprowadzili.
0: No bo można powiedzieć, ja to rozumiem tak, że lekarz wysokospecjalistyczny z wysokim stopniem specjalizacji pisze, bo mam umiejętności, bo zabieg był bardziej skomplikowany, bo to, bo tamto, bo użyto innych materiałów, innego sprzętu i dlatego jest drożej.
1: No tak właśnie pisze. Więc pani redaktor, no to jest na pewno całkiem niezły pomysł, chociaż tu już się uśmiecham. Po co pisać, skoro i tak już wiemy, co tam będzie napisane?
0: To podobno działa. To zdaje się w Niemczech jest taki system. Polecam państwu rynekzdrowia.pl i to zestawienie, bo tam są bardzo ciekawe rozwiązania. Pani docent, ostatni sondaż partyjnego poparcia Koalicja Obywatelska jeszcze powyżej 33%. Ten spadek jest niewielki. To jest efekt odroczony. Myślę o ewentualnym spadku notowań. Czy my już tak jesteśmy przyzwyczajeni do, tak jak pani powiedziała, do funkcjonowania daleko od tej ścieżki honoru, że nie zrobi to na nas większego wrażenia, bo tak naprawdę każdy by skorzystał, gdyby dostał szansę dostania się do specjalisty bez kolejki. Po prostu tacy jesteśmy.
1: No cóż, oswoiliśmy się z tym, to prawda. Dlatego to nie będzie aż taka rewolucja, która zatrzęsie Platformą bardzo mocno. Dlatego zresztą pan premier najwyraźniej bierze na przeczekanie i próbuje, i nawet życzę mu, żeby tam się w wielu momentach udało. No ale to inna historia. Ale że Platforma generalnie zapłaci za to, co się stało, to jestem pewna. W którymś momencie, być może dopiero jak rozszaleje się kampania wyborcza, ta już oficjalna, kiedy padną oskarżenia, inwektywy, bo będzie to bardzo taka ostra, mordercza kampania, to już widać. I wtedy, kiedy to się zacznie wyciągać, wiele rzeczy wywlekać, a jeszcze to wcale nie koniec przecież tych historii, które już znamy, i tych ludzi, których już znamy. Więc Platforma zapłaci za to, z tym, że właśnie takim efektem odroczonym. Na razie przecieramy oczy i tak jak w takiej piosence o dziecinnych książeczkach była kiedyś taka audycja, krzyczymy, co dalej, co dalej. No i zobaczymy, co dalej, bo to naprawdę jeszcze nie koniec.
0: No tak, co dalej?
1: Przygód, które nam zafundowano, tak.
0: Jasne, to proszę oszacować, czy ja jestem daleko od prawdy. No bo co dalej? Populizm kontra populizm? Jeszcze większy populizm kontra Himalaje populizmu?
1: Też przykro to powiedzieć, ale też, bo ta ścieżka okazuje się być najbardziej efektywna, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, taką zabetonowaną, taką, gdzie te dwa wojska stoją naprzeciwko siebie i niedługo już oficjalnie się będzie mówić, że wszystkie chwyty dozwolone. Teraz nie mówi się tak jeszcze, ale de facto też już tak jest. Tutaj nawet politycy starszego pokolenia, ostatnio słuchałam pana prezydenta Kwaśniewskiego, nawołują do opamiętania, ale niewiele to pomaga, jak widzimy.
0: Andrzej Duda pojawił się na spotkaniu z jednym z polskich generałów z ofertą od firmy, z którą współpracuje.
1: Tak.
0: To jest dobre miejsce dla byłego prezydenta, zwłaszcza że to firma, szukam delikatnego określenia, żeby
1: się... Okres pani, tak.
0: No tak, no ale może, dobrze, to już może nie oceniając, ale samej struktury działania firmy,

0: To może pan prezydent Duda znalazł pomysł na siebie?
1: Pani redaktor, gdybym miała to tak prywatnie tylko stwierdzić, powiedziałabym, oj, marny to pomysł i przyszłość byle jaka, a przecież to jeszcze nie stary polityk. I oj, marny to pomysł przede wszystkim, to nie jest miejsce dla byłego prezydenta, ale to jest też ilustracja szerszego zjawiska, że już właściwie byle te lody się kręciły, to już można robić, no może nie wszystko, ale bardzo wiele i to przystoi. No naprawdę to nie tylko komediowym powiedzeniem jest powiedzenie, nie uchodzi. No fakt, że to fredrowskie, ale naprawdę nie uchodzi, drodzy politycy, pewnych rzeczy się podejmować, pewnymi rzeczami się zajmować wtedy, kiedy było się, i to długo przecież, pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej. To naprawdę powinno obligować, a jak się okazuje, o, sama nie czuję jak rymuję, proszę zobaczyć, bo jak się okazuje, coraz mniej obliguje, chciałam powiedzieć.
0: Pani docent, tak. To ja tylko dodam, że litewska spółka ZEN, w której Radzie Nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda, umożliwia dokonywanie płatności na rzecz internetowych platform hazardowych zakazanych w Polsce. To są informacje TVN24. Firma działa jako bramka płatnicza dla serwisów i uwaga, i tu nie jest to kwestia dziennikarskiego dochodzenia, tylko faktu, dla serwisów wpisanych na listę zakazanych przez Ministerstwo Finansów. I pan, no pani, tak. I były prezydent Andrzej Duda jako przedstawiciel firmy spotyka się z generałem Kuptelem w tej czy innej sprawie.
1: No więc cóż, i tak całe szczęście, że to Litwa, a nie na przykład Białoruś. Tyle bym powiedziała, bo to różnie jeszcze się może ułożyć. Po drugie nie uchodzi i wreszcie po trzecie. Wie pani, jednak być może jak to ładnie nazwać, te gremia, które spowodowały
0: bycie
1: prezydentem.
0: Co za dyplomacja, pani docent.
1: No naprawdę staram się
0: słyszę.
1: Tak, no ktoś musi, no. Już pomijam, że tak przy okazji to nie chcę wylądować w sądzie, bo niektórzy bardzo chętnie tam biegają.
0: Stąd ja też ważę słowa i szukam złotych rozwiązań.
1: A ja im nie chcę towarzyszyć. Ale wracając do rzeczy, być może te gremia, które właśnie wyłoniły tych, a nie innych polityków, powinny dalej zatroszczyć się o to, jak oni będą procedować i czym się zajmować. To przecież jest możliwe. To przecież nawet powinno być jakoś obowiązkowe, no.
0: No ale też pewnie się pani ze mną zgodzi, że to państwo powinno zadbać o byłych liderów. Powinno im zapewnić takie warunki funkcjonowania nawet na emeryturze w wieku pana prezydenta Dudy, które nie prowokowałyby do takich konotacji, prawda? Powinniśmy być odpowiedzialni za prezydenta, za jego małżonkę, która przez 10 lat nie pracowała, żeby mu towarzyszyć. Ja jestem przekonana, że tak powinno być.
1: I dokładnie tak powinno być. Dokładnie do tego dążyłam. Może się za delikatnie wyraziłam, bo ja powiedziałam te gremia. Miałam na myśli obóz w tej chwili nie rządzący, obóz opozycji. No ale przecież jeszcze czas jakiś temu był tym obozem rządzącym, a tutaj poza tym trzeba by, nie to, że można, ale trzeba by jednak porozumieć się, że się tak wyrażę, ponad podziałami. Ja zresztą nie wiem, jak to
0: tak
1: było.
0: To jeszcze na koniec, żebyśmy tak zdążyły, bo jestem ciekawa pani opinii na temat decyzji węgierskiego rządu, który, znaczy nawet nie samej decyzji, tylko konsekwencji tej decyzji. Rząd Węgier cofnął status uchodźcy dla Zbigniewa Ziobry, jego żony i Marcina Romanowskiego. To jest jeszcze, to jest jeszcze do załatwienia rozwiązania, no bo teraz pan Ziobro, pan minister kpi z obecnego rządu, że są fajtłapami, zdaje się. Takie słowo padło.
1: Tak. Wie pani, pan Madziar zrobił, co obiecał. Rzeczywiście, przynajmniej na razie jakoś tak dotrzymuje słowa tym, którzy go wsparli albo starali się wesprzeć w tej walce o władzę. I słusznie, i dobrze. Poza tym, mówiąc szczerze, Węgrów w tej chwili to dotrzymanie obietnicy

0: nie kosztuje. No niech to tak zabrzmi.
1: No tak, ale poza tym mają zdecydowanie ważniejsze sprawy do załatwienia u siebie, ja rozumiem.
0: No i zrobili, a w tej chwili piłka będzie po stronie Amerykanów i jedno, co mogę powiedzieć, to potrwa.
1: Albo Serbów, niestety, w przypadku pana Romanowskiego, jeśli on tam rzeczywiście jest.
0: Jeśli on tam rzeczywiście jest, bo
1: musimy kończyć.
0: To jednak nie do władz naszych służb, że my nie potrafimy powiedzieć, gdzie on jest, nawet jeżeli sprowadzić go nie możemy.
1: No a może wiemy, tylko nie możemy się powiedzieć. Bo jak czytam czasem o sukcesach łowców głów, to otwieram oczy ze zdumienia, z uznaniem, jak szukają różnych ludzi po świecie i im się to udaje.
0: To prawda.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ma pan jakąś nadzieję? Liczy pan na coś w związku ze spotkaniem szefów MSZ-ów?
3: No, przede wszystkim liczę na to, że Andrzej Sibicha, którego znam, który był kiedyś dyplomatą w Polsce, ukraińskim dyplomatą w Polsce, który zna język polski, zna Polskę, rozumie ważność tego zagadnienia. Mam nadzieję, że polska strona też rozumie ważność tego zagadnienia. To jest istotne spotkanie, niewątpliwie potrzebne. Natomiast tu jeszcze jest jeden element, który jest bardzo istotny. To jest kancelaria prezydenta. I to jest to, że niedługo w Polsce będą wybory. I nie jest wykluczone, że w Ukrainie też będą wybory. W związku z tym należy domniemywać, zapewne słusznie, że to, co się dzieje w kwestii HUPA i ta decyzja prezydenta Zełenskiego przekłada się w prostej linii na politykę wewnętrzną i zdaje się, że prezydent Zełenski ma ochotę na kolejną kadencję. Usiłował znajdzie się według informacji ukraińskich przekonywać generała Załużnego, obecnie ambasadora Ukrainy w Londynie. Kazał mu przyjechać, polecił mu przyjechać do Kijowa i usiłował go przekonać, żeby nie uczestniczył, nie był kandydatem na prezydenta. No, zdaje się, że z tego co wiemy, generał Załużny się nie zgodził. Więc to wszystko się dzieje w kontekście wyborów. Zarówno wyborów, które prawdopodobnie mogą nastąpić niedługo na Ukrainie i nie jest wykluczone, że tam jest również z tym związany jakiś plan pokojowy, który podobno Łukaszenka zawiózł do Moskwy. Natomiast no, za mało wiemy, za mało mamy szczegółów i bez kancelarii prezydenta Nowackiego i bez świadomości, że w Polsce też będą niedługo wybory, nie rozwiążemy tego problemu na pewno.
1: Jasne, tylko że Andrzej Sibicha należy do tych ukraińskich polityków, którzy po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego też powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby nie zwrócić krzyża oficerskiego orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwał decyzję Karola Nawrockiego błędem. To czy jest właściwą osobą do gaszenia pożaru?
3: Jest, jakby nie było ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, no jak powiedziałem, w polskim
1: ale po konkretnych, no tak, po konkretnych deklaracjach.
3: To będzie trudne. Natomiast to nie jest tak, że to tylko on zrobił, tylko tam była cała seria oddawania i polskich orderów i z kolei ze strony Polski oddawania ukraińskich orderów, łącznie z Bartoszem Cichowskim. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy i zadowolony z tego prostego powodu, że ponieważ nie dostałem odznaczenia ani od jednej, ani od drugiej strony,
1: nie musi pan stawać po żadnej ze stron, prawda? Niewykluczone, że Andrzej Sibicha postąpił tak, bo musiał. Ale panie ambasadorze, mówi pan, że zna pan pana ministra Sibichę. To jest, może to jest dobry znak, że to właśnie on, to znaczy z pana perspektywy, że to on przyjechał tu rozmawiać na ten temat.
3: No, Ukraina ma bardzo dobrą dyplomację. Wasyl Bodnar, który jest ambasadorem i który oczywiście też zajął stanowisko zgodne z linią Rzeszańskiego, również jest

0: człowiekiem, który doskonale zna język polski, był w Polsce na placówce i jeszcze wcześniej był na placówce w Ankarze w Turcji, gdzie niedługo odbędzie się bardzo ważny szczyt NATO, więc Ukraina dysponuje rzeczywiście wykwalifikowaną, dobrą, jeszcze oswojoną w boju w związku z konfliktem, z wojną z Rosją, kadrą dyplomatyczną, więc myślę, że po naszej stronie jakiejś takiej wielkiej przewagi w tej kwestii nie ma.
1: No dobrze, panie ambasadorze, ale jeżeli to wszystko dzieje się w kontekście wyborów, no to wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki buduje swoją moc na tym konflikcie. Czy buduje ją także Wołodymyr Zełenski?
0: No niewątpliwie Wołodymyr Zełenski przede wszystkim buduje, bo to on wpadł na pomysł, a bynajmniej nie Karol Nawrocki. Chodzi o nazwanie tej jednostki, bardzo zresztą ważnej jednostki w armii ukraińskiej imieniem bohatera UPA, bohaterów UPA.
1: To a to on wpadł, zrobione... czy żołnierze tej jednostki, panie ambasadorze? Bo...
0: Pani redaktor, to ma znaczenie? Niech mi pani wierzy, niech mi pani wierzy, że nie zrobiłby tego Zełenski, gdyby tego nie chciał zrobić. Naprawdę. To jest jego inicjatywa, jego pomysł, jego cel, tak samo jak sprawa tego Panteonu.
1: Jasne, tylko ja w swojej naiwności, panie ambasadorze, wierzę, że tak, to był pomysł jednostki, a on po prostu nie mógł się nie zgodzić, mimo świadomości, jakie zamieszanie może to wywołać. Chcę w to wierzyć, nie, że tak nie. Było.
0: Nie, nie, nie, nie. Tak raczej nie jest. Znam trochę politykę ukraińską, szczególnie teraz w czasie wojny. To jest oczywiste, że prezydent chciał i prezydent miał na to pomysł i myślał, że na tej fali zbuduje swój wizerunek, który uległ ostatnio mocnemu nadszarpnięciu z powodów afery korupcyjnej, z odwołania Andrija Jermaka, ucieczki Mindycza, jego byłego, właściwie bardzo dobrego kolegi, znajomego, przyjaciela wręcz, który uciekł przez Polskę do Izraela. Więc no i był pomysł, i to nie był pomysł żołnierzy, tylko niewątpliwie był to pomysł Zełenskiego, żeby na tym budować w tej chwili wizerunek patriotyczny. Tak samo zresztą z tym Panteonem, więc no oczywiście to jest problem, bo tutaj się różnimy w ocenie działalności, znaczy różnimy, no to dość oczywiste, że Polska poniosła ofiary, UPA mordowało i nie tylko UPA, bo to również ukraińscy chłopi podburzani przez UPA przy pomocy wideł, siekier, innych narzędzi ogrodniczych mordowali po prostu Polaków, sąsiadów, nawiasem mówiąc.
1: Więc... Ale byli też tacy, ja będę to powtarzać do znudzenia, bo rozmawialiśmy o tym z jednym z historyków z Instytutu Pileckiego, że są także tacy, którzy dostawali odznaczenia i dostają odznaczenia porównywalne do tych sprawiedliwych wśród narodów świata za narażanie własnego życia, życia własnych rodzin, za ratowanie Polaków w tym czasie. Więc to, ten obraz nie jest taki jednoznaczny. My też mamy na koncie akcję Wisła i też...
0: Panie redaktorze, mamy na koncie akcji Wisła, to jest komunistyczny wymysł i to był komunistyczny pomysł i realizacja sowieckiej polityki, cała akcja Wisła. Oczywiście, że Polska w czasie pierwszej, II Rzeczypospolitej, no niestety zachowywała się czasami niewdzięcznie w stosunku do sojuszu z Ukrainą. Mówię o Semenie Petlurze, mówię o tym w układzie ryskim i o tym, że Polska po prostu w pewnym momencie pod naciskiem również aliantów musiała interweniować Ukraińców na polskim terytorium, ale krzywdy im jakiejś specjalnej wielkiej nie zrobiła. To nie Polak, ale to Ukrainiec. Wprawdzie obywatel polski, ale Ukrainiec Stefan Bandera zastrzelił, zamordował generała, ministra Pierackiego, przepraszam, ministra Pierackiego w czasie tej Rzeczypospolitej przed wybuchem wojny, więc to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast oczywiście pani redaktor bardzo słusznie poruszyła temat czegoś takiego jak Yad Vashem, Nagrody Sprawiedliwych. To był pomysł, który ja też zgłaszałem.

0: Zgłaszałem do kancelarii prezydenta Dudy wtedy. Była pewna przychylność, był pomysł, że należałoby powołać taką wspólną kapitułę polsko-ukraińską, tylko że z tego nie wyszło, panie redaktor.
1: No ale była taka komisja do spraw trudnych między Polską a Rosją. Profesor Rotfeld stał na jej czele. Jej zadaniem...
0: Spotkałem się z profesorem Rotfeldem, tak. Rozmawiałem z nim o tym. No i co z tego? Co z tego? No, komisja była, a nic z tego nie wynikało. To już czasy, kiedy ja byłem ambasadorem, również miały takie epizody, że aha, wydawało się, że jest trochę lepiej, a potem znowu okazało się, że jest gorzej, że nie ma ekshumacji, że są problemy. Był film Smarzowskiego Wołyń, który został wiadomo jak odebrany na Ukrainie. No tak, po prostu mamy ciągle ten problem i ciągle nie potrafimy z tym problemem sobie poradzić, a Rosja... Agentura rosyjska zarówno Polakom, jak i Ukraińcom bardzo pomaga, żeby sobie z tym nie mogli poradzić.
1: I zaciera ręce. Tylko my możemy wnosić projekty uchwał do Sejmu o zakazie banderyzmu. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko dokąd to prowadzi? Wie pan, panie ambasadorze, najprostsze i najtrudniejsze pytanie na tę chwilę brzmi, co dalej?
0: Co dalej? To zależy od woli politycznej prezydenta Zełenskiego i od tego, co w tej chwili wykona dyplomacja ukraińska i zależy od tego,
1: od nas już
0: co
1: nie?
0: Zrobi...
1: Od nas już nie?
0: Od nas też zależy. Jak najbardziej. I co zrobimy my? Co zrobi polska dyplomacja? I jak zareaguje również prezydent Zełenski, prezydent Nawrocki przed wyborami, które niedługo się w Polsce też odbędą. Widzimy, co się dzieje. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na wyniki sondaży, to stosunek do Ukraińców niestety diametralnie się zmienił. I to już ma przełożenie na tych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. I to jest bardzo niebezpieczne.
1: No ale jeśli pan prezydent spłaca pewien dług zaufania z kampanii wyborczej, bo słyszę ekspertów, którzy mówią, że głosy Prawa i Sprawiedliwości dostał właściwie z rozpędu, a to, co się dzieje w tej chwili wobec Ukrainy i prezydenta Zełenskiego, to jest nawet nie spłata politycznego długu, tylko rodzaj zachęty wobec polityków Konfederacji, zwłaszcza tej braunowskiej. No to jeżeli to jest prawda, to nie możemy liczyć na złagodzenie stanowiska pana prezydenta Nawrockiego.
0: No ale przecież prezydent Nawrocki nie jest kandydatem Korony Polskiej Brauna, tylko był kandydatem PiS-u. No pani redaktor, nie zapomnijmy o tym. Natomiast faktem jest, że na tym w tej chwili Konfederacja Korony Polskiej zbija majątek polityczny. No niestety.
1: I za nic ma to, że to jest krótkowzroczne. Za nic.
0: Ale to jest, przepraszam, że to powiem, agentura rosyjska w Polsce. I nikt przy zdrowych zmysłach nie ma co do tego wątpliwości.
1: No dobrze. Dyplomacja, panie ambasadorze, polega na tym, żeby osiągać w największym skrócie, żeby osiągać swoje cele, zyskując czy utrzymując przynajmniej status quo. Na pewno nie na tym, żeby się pokłócić i zabrać swoje wiaderko i swoje łopatki z piaskownicy i iść do domu. Prawda? No to znowu wrócę do pytania, co dalej? Biorąc pod uwagę, że nawet gdyby pan minister Sikorski i pan minister Sybicha wpadli na jakiś genialny plan, tak? No to nie będą, który będzie oznaczał być może jakiś krok wstecz z jednej i z drugiej strony. No to pan prezydent Nawrocki nie może sobie pozwolić politycznie na krok wstecz.
0: Ale przecież prezydent Nawrocki nie wykonuje żadnego kroku wstecz. On zrobił to, co uważał i słusznie uważał za stosowne, że w sytuacji, kiedy zapadła taka decyzja prezydenta Zełenskiego, no to zapadła również i taka decyzja o ewentualnym odebraniu Orła Białego Zełenskiemu. Ale to nie było tak, że to nastąpiło automatycznie, tylko to był czas na refleksję. Przecież przyjechał tutaj Budanow, czyli nowy szef kancelarii prezydenta Zełenskiego. Miały być jakieś rozmowy, były jakieś rozmowy. Ukraina miała czas na wycofanie się z tej decyzji, na przykład nazwanie tej jednostki wojskowej imieniem właśnie Marka Bezróbki, generała, który bronił Zamościa w 1920 roku, Ukraińca.
1: No ale z perspektywy prezydenta Zełenskiego brzmiałoby to tak, jakby Polska wyznaczała Ukraińcom, kogo mają czcić, kogo mają pamiętać i kogo mają wynosić na piedestal.

0: został, prawda? Dlaczego to mówię? No bo chwilę temu oznajmił, że nikt nam nie będzie kazał, czy mówił, co my mamy robić. No i co dalej? Znowu wracam do pytania, co dalej?
1: No ale klęska Ukrainy w tej chwili polega na tym, że ta wiadomość o tym, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich, poszła na cały świat.
0: Jasne.
1: Szwedzkie gazety, niemieckie gazety, amerykańskie gazety, francuskie gazety, media na całym świecie o tym mówią. I okazuje się, że to, co było niewiadome, czyli masakra Polaków na Wołyniu w 1943 roku, już nie jest tajemnicą Policzynela, tylko jest faktem powszechnie znanym. Szykuje się jakieś stanowisko również Parlamentu Europejskiego w tej kwestii. Unii Europejskiej. To może strasznie zaszkodzić Ukrainie we wchodzeniu do Unii Europejskiej. I oni muszą sobie z tego też zdawać sprawę. To naprawdę, to była tak straszna niezręczność, świadoma zresztą, to ona była absolutnie świadoma. I ona była po prostu też nie tylko i świadoma, ale i bezczelna.
0: No tak, bo teraz jeśli oznajmimy Europie, że z takim stanowiskiem Ukraina do struktur nie wejdzie, to nie będziemy musieli właściwie głębiej tłumaczyć, prawda? Czy w parlamencie, czy politycznym sojusznikom, skąd nasze stanowisko? Czy, nie wiem, czy Zełenski wziął to pod uwagę. Może myślał, że rozejdzie się po kościach na polsko-ukraińskiej granicy.
1: Panie redaktorze, to jest pytanie do otoczenia Zełenskiego, być może również do ministra Cybichy, ale nie do mnie.
0: Nie, też właściwie rzuciłam to pytanie w eter, panie ambasadorze. Akurat na to pytanie odpowiedzi od pana nie oczekiwałam. No dobrze, to czekamy w takim razie na rezultaty tego spotkania. Ja mam głęboką nadzieję, że usłyszymy coś koncyliacyjnego. A pan już tak króciutko na koniec.
1: No ja myślę, że też usłyszymy coś uspokajającego, tylko że to znowu pewnie nie potrwa za długo i znowu coś, ponieważ jest energia polityczna, która jest związana z procesem przedwyborczym, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. No i niestety możemy się liczyć z tym, że znowu będzie kolejny zawirowany.
0: No tak, bo chwilę będzie spokojnie, a potem poznamy nazwiska, które Wołodymyr Zełenski proponuje. Do Panteonu i znowu się zacznie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązanie od minister zdrowia i NFZ-u. Jak uzdrowić system i jak do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane.
1: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
2: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
1: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie wczoraj dwie wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły

0: Były dymisje, które zostały przyjęte. Sprawę nieprawidłowości w placówce bada prokuratura. Szefowie polskiej i ukraińskiej dyplomacji zapowiadają dalsze rozmowy i szukają sposobów na deeskalację napięć. Wczoraj w Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha, który mówił o zaproszeniu do rozmów historyków, a także ukraińskich i polskich duchownych. Choć pojawił się wstępny plan działania, na szybki przełom nie ma co liczyć, uważa politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Anna Pacześniak. Tak mówiła w Polskim Radiu 24.
1: Pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza, że prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, takiej bardziej radykalnej, i nie będą tymi osobami, które jako pierwsze powiedzą, że dobrze, zdenerwowaliśmy się, emocje nas poniosły, a teraz porozmawiajmy.
0: Rozmowy ministrów spraw zagranicznych odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, między innymi nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Na Słowacji dziś referendum. Głosowanie będzie dotyczyć decyzji podjętych w obecnej kadencji przez koalicję premiera Roberta Fice. Sondaże wskazują jednak, że zainteresowanie referendum nie będzie wystarczające duże, aby było ono wiążące.
2: Pierwsze pytanie w referendum dotyczy zniesienia dożywotniej renty przysługującej premierowi Robertowi Ficy oraz innym najwyższym rangą politykom, którzy w przyszłości spełnią wąskie kryteria. Parlament wprowadził takie świadczenie 2 lata temu po próbie zamachu na szefa rządu. W drugim pytaniu wyborcy decydują, czy chcą przywrócenia zlikwidowanych przez gabinet Ficy specjalnej prokuratury i elitarnego oddziału policji, które zajmowały się m.in. zwalczaniem korupcji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: To może być rekordowy sezon turystyczny nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów. Wręcz przeciwnie, zainteresowanie rezerwacjami w hotelach i pensjonatach jest coraz większe.
4: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
5: Mamy informację, że są tysiące zapytań i pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko miejsca. Pierwszy raz od lat hotele mają overbooking.
4: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Dziś w Warszawie piknik z okazji 100-lecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga odbędzie się na terenie warszawskiej Cytadeli. Polskie Radio będzie prezentowało wyjątkowy multimedialny projekt Audionauci. To okazja, by posłuchać unikatowych nagrań Polskiego Radia, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
6: Głos marszałka Piłsudskiego, czy nagrania rozmowy ze Żwirką i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30. No, są wielkie momenty zwrotne polskiej historii. Jest wrzesień 39, jest 45 rok, jest powrót serca Chopina do Warszawy. Dziesiątki, setki dźwięków.
0: Piknik rozpocznie się o godzinie 11. Wydarzenie organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Wstęp jest wolny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W ciągu dnia przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju, na Podlasiu możliwe także burze. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Najsilniejsze porywy spodziewane są nad morzem i w górach do 80 km na godzinę.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Marek Klapa, dzień dobry.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, rynek pierwotny.pl.

0: Jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pojawił się najnowszy raport i to taki bardzo świeży, bo dotyczy ostatnich tygodni, chciałoby się powiedzieć również, bo dotyczy drugiego kwartału, a ten drugi kwartał zakończył się dopiero co. I pytanie o sytuację na rynku pierwotnym, jeżeli chodzi o rynek deweloperski. Powiedzmy na wstępie i jasno, to nie był udany kwartał i był on gorszy od początku roku.
1: Tak, był gorszy i to zarówno pod względem sprzedaży mieszkań, jak i podaży mieszkań. No oczywiście wpływ na to miał konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen energii, zagrożenie wzrostem inflacji, a w efekcie również stóp procentowych. Na razie to się nie ziściło, natomiast i tak kredyty podrożały. Te kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej, już ich ceny poszły w górę w marcu, co obniżyło zdolność kredytową potencjalnych nabywców. W ogóle marzec był takim, można powiedzieć, tegorocznym apogeum, jeśli chodzi o liczbę zarówno osób wnioskujących o kredyty, jak i takich, które uzyskały taki kredyt, ale bardzo duży udział w tej grupie kredytobiorców mieli ci, którzy tak naprawdę zamieniali stary kredyt na nowy, czyli się refinansowali. Szacuje się, że około 30% kredytobiorców to właśnie tacy, którzy się refinansowali, co z kolei miało jakby ta cała sytuacja, mimo teoretycznie boomu kredytowego, nie przełożyło się to na sprzedaż mieszkań. W marcu jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, tych kupujących było więcej, bo pewnie wiele osób przyspieszało decyzję o zakupie właśnie w obawie przed wzrostem oprocentowania kredytów. Starali się jeszcze zdążyć przed podwyżkami, no ale już kolejne miesiące przynosiły schłodzenie popytu na nowe mieszkania. Początek roku był udany, ale ten optymizm niestety zaczął mocno przygasać. Na ten, można powiedzieć, spadek popytu oczywiście deweloperzy zareagowali spadkiem czy mniejszą liczbą wprowadzanych mieszkań do sprzedaży. Tutaj to już są, można powiedzieć, dosyć spore spadki i można by sobie zadać pytanie, no dobrze, ale jak to wpłynęło na ceny? Na szczęście to jeszcze nie wpłynęło na ceny, a to dlatego, że wciąż mamy bardzo dużą ofertę mieszkań. I to może być początkiem spadku oferty, ale jeszcze ta oferta jest bardzo duża. W tej ofercie wciąż jest jeszcze spory udział, bo deweloperzy wprowadzali stosunkowo tanie mieszkania, więc tych relatywnie, nie powiem tanich, ale relatywnie tanich lokali jest jeszcze sporo, więc mieliśmy do czynienia w drugim kwartale ze stabilizacją tak naprawdę średniej ceny metra kwadratowego. Natomiast jak już popatrzymy na zmiany rok do roku, to już te wzrosty są znaczące, bo w przypadku Warszawy to już jest plus 10%, w Trójmieście i w Poznaniu plus 6%, we Wrocławiu plus 4%, w Krakowie plus 2%. Kraków jest miłym zaskoczeniem, bo ta podwyżka jest, można powiedzieć, no, symboliczna. No i mieliśmy dwie metropolie, Łódź i Górnośląską, Zagłębiowską metropolię, w której odnotowaliśmy spadki średniej ceny metra kwadratowego o 2%, co wynika po prostu z bardzo dużej, czy nie powiedzieć, nadpodaży mieszkań, co z kolei powodowało, mówiąc krótko, tam rządzą kupujący.
0: No tak, kiedy analizujemy rynek mieszkań na rynku pierwotnym, bardzo często mówi pan też o tym zjawisku nadpodaży mieszkań w niektórych miejscach, ale też widzimy ten trend ograniczania nowych inwestycji wśród deweloperów. I tak się zastanawiam, czy to wynika bardziej z bieżącej analizy, z takiego patrzenia 1-2 lata w przód, czy być może to jest też obawa przed tymi zmianami, które wynikają z kryzysu demograficznego w Polsce?
1: Ja przed chwilą mówiłem o największych metropoliach i tych metropolii tak naprawdę kryzys nie dotyczy. Nawet uważam, że Katowice czy Łódź, które są tutaj stawiane jako miasta wyludniające się, no nie do końca jest to prawdą, dlatego że statystyki GUS czy metodologia, ona pewnie wielu rzeczy nie uwzględnia. No, nie uwzględnia na przykład migracji i to zarówno tej wewnętrznej, jak i cudzoziemców, których jest coraz więcej w naszym kraju. Miasta właściwie kwestionują te statystyki ludnościowe, bo robią na własną rękę tego typu badania na podstawie ruchu telefonii komórkowej, zużycia wody, prądu. Tam różne są metody stosowane i te szacunki wskazują, że tych osób w rzeczywistości korzystających z miasta jest zdecydowanie więcej. No tak, ja się ostatnio posługuję takim moim ulubionym przykładem. Jest Warszawa, gdzie teoretycznie w ciągu ostatnich 5 lat liczba ludności wzrosła. waga, o 5 tysięcy osób, podczas gdy w tym czasie powstało

0: zostało łącznie 108 tysięcy mieszkań. Więc no, te dwie liczby pokazują, że coś w tych statystykach demograficznych jest nie tak.
1: I może bardzo dobrze się stało, że Główny Urząd Statystyczny dosłownie dwa dni temu opublikował takie nowatorskie dane dotyczące liczby ludności. Otóż nazwał je liczba osób przebywających w Polsce na podstawie

0: też bardzo cenna informacja z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, bo widzimy, że to niedoszacowanie występuje tak samo w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy. Właściwie wszystkie duże miasta wojewódzkie są niedoszacowane, jeśli chodzi o liczbę ludności.
1: I proszę też zwrócić uwagę, że te statystyki, one mają przełożenie na realne życie mieszkańców, bo przecież gminy uchwalają swoje plany, plany rozwoju między innymi, plany związane z rozwojem transportu, nie tylko budownictwa mieszkaniowego, komunikacji miejskiej w oparciu o prognozy dotyczące między innymi liczby ludności. No, byłoby absurdem rozwijanie komunikacji miejskiej w mieście, w którym liczba mieszkańców się kurczy.
0: A to prawda. I ja jestem ciekawy, jak na to do tego podchodzą również deweloperzy, bo tak, ta oferta jest mniejsza, ale to też nie znaczy, że nie ma w czym wybierać.
1: Absolutnie jest w czym wybierać. Ta oferta jest w dalszym ciągu bardzo bogata. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo wspomniałem o tym, że ta średnia cena metra kwadratowego się ustabilizowała. No, z wyjątkiem Warszawy, gdzie mamy wzrost w tym roku tylko o 8%, tak od grudnia, ale to wynika ze zmiany struktury cenowej oferty. Mówiąc krótko, wprowadzenie na rynek bardzo drogich lokali winduje średnią. Warszawa jest tutaj takim najlepszym przykładem, ponieważ w grudniu, ale przede wszystkim w styczniu i w lutym na rynku pojawiło się kilka bardzo, bardzo ekstremalnie drogich inwestycji z dosyć dużą pulą mieszkań, które właśnie spowodowały ten gwałtowny wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Ale jak popatrzymy na cały rynek, to widzimy, że w dalszym ciągu są mieszkania stosunkowo tanie. W Warszawie można je kupić. W ogóle mediana to jest 17 700, czyli taka wartość środkowa. Natomiast można jeszcze bez problemu, no co prawda w obrzeżnych dzielnicach kupić mieszkania poniżej nawet 12 000 zł za metr kwadratowy. Czyli to nie jest tak, że średnia, która zbliża się już do pułapu 20 000, ona tutaj wyznacza jakiś, że to jest tak naprawdę cena mieszkań w Warszawie, bo podobnie jak i również w Warszawie, ale i w innych metropoliach można wciąż kupić stosunkowo tanie mieszkania, czyli no chociażby w okolicach 12-13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że pula takich mieszkań no, kurczy się po prostu, bo szczególnie młode osoby czy ludzie, którzy się posiłkują kredytami, oni w pierwszej kolejności szukają raczej tanich lokali. W związku z czym takie mieszkania sprzedają się najszybciej. Nie ustawiają się kolejki po mieszkania po 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy, tylko po takie, które kosztują na przykład 12-13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tych mieszkań ubywa, natomiast nowe inwestycje, które wprowadzają na rynek deweloperzy, no niestety są coraz droższe, bo rosną koszty materiałów budowlanych, zmieniają się regulacje, które mają wpływ właśnie na koszty budowy. No, jeszcze pewnie przez jakiś czas deweloperzy nie będą budowali schronów czy miejsc takiego schronienia, bo jeszcze będą rozpoczynali inwestycje w oparciu o pozwolenie na budowę wydanymi przed wejściem w życie tego rodzaju przepisów, no ale prędzej czy później będą musiały. To jest wzrost kosztów budowy przynajmniej o kilka procent. Zmienią się znowu warunki techniczne, gdzie pewnie znowu też będą jakieś narzucane nowe standardy, no bo chcemy mieszkać w coraz fajniejszym otoczeniu, z coraz lepszą infrastrukturą. Pamiętajmy również, że bardzo często na deweloperów gminy zrzucają obowiązek budowy infrastruktury typu drogi czy jakieś instalacje. Za to płacą tak naprawdę kupujący mieszkania.
0: Mhm. Ja się cieszę, że mamy trochę czasu, żeby porozmawiać o tych liczbach, bo jeżeli się ograniczymy do krótkiego nagłówka, no to zostaje nam miejsce na to, aby podać samą średnią. A jak powiedzieliśmy, ani liczba ludności w Warszawie, ani średnia cena, to są liczby, które niewiele
1: tylko
0: nam
1: statystyki
0: mówią. Dokładnie tak. Zatem moje pytanie, czy też nie powinniśmy geograficznie trochę szerzej spojrzeć, bo mówimy o Warszawie, ale tak na dobrą sprawę ten rynek to jest Warszawa plus cały Obwarzanek, bo te inwestycje deweloperów adresowane de facto dla ludzi również pracujących w Warszawie, czy przenoszących tutaj swoje interesy życiowe, również dotyczy tych powiatów ościennych.
1: Oczywiście i to dotyczy nie tylko Warszawy, ale jeszcze również innych metropolii, chociaż tutaj jest w ogóle obecnie miasta są mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o sytuację na rynku mieszkaniowym i zupełnie innej lidze gra Warszawa, a w innej Łódź, czy nawet Poznań. Dlatego, że tam, gdzie te mieszkania są najdroższe, czyli tu mam na myśli przede wszystkim Warszawę, Trójmiasto i Kraków, tam rozwija się ten obwarzanek, czyli szczególnie młodzi ludzie szukają

0: Mają alternatywy, a to są właśnie mieszkania w okolicach tych największych miast. Ponieważ tam są zdecydowanie niższe ceny gruntów, bo to jest największy, czy taki najważniejszy element ceny mieszkania, no to mieszkania są również tańsze. My tak szacujemy, że mieszkania w miejscowościach okalających największe miasta są średnio 30-40% tańsze. Ale też pamiętajmy, że podobnie jak w Warszawie, także w tych miejscowościach okalających największe miasta, tam też jest zróżnicowanie. I tam można kupić mieszkania w okolicach Warszawy od 8 tysięcy do 15 tysięcy za metr kwadratowy, w zależności od atrakcyjności lokalizacji. A tę atrakcyjność wyznacza przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna. Im łatwiejszy, szybszy dojazd do miasta, tak, do pracy, do szkoły, tym te ceny mieszkań są tam odpowiednio wyższe. Jeżeli to jest gdzieś na, powiedzmy, takim umownym odludziu, z którego trzeba się przemieszczać samochodem, no to mieszkania są tańsze. I tutaj ja już od dawna to powtarzam, że to jest teraz taki moment, kiedy czeka nas rozwój aglomeracji, bo w miastach ceny mieszkań są już bardzo wysokie, można powiedzieć niedostępne dla większości młodych ludzi, natomiast te mieszkania są wciąż dostępne właśnie w tych miejscowościach okalających największe miasta. Ja mówię dostępne dla osób, które mają stałą pracę, mają przeciętne zarobki, mogą już sobie pozwolić na własne M. No i co istotne, wiele osób również decyduje się na wyprowadzkę z miasta, chociażby dlatego, że mając do wyboru kawalerkę na przykład, czy małe mieszkanie dwupokojowe w mieście i dużo większe, czy nawet czasami segment pod miastem, decyduje się na tę drugą opcję. A pamiętajmy, że ta infrastruktura komunikacyjna też się poprawia, pojawiają się nowe drogi, pojawiają się szybsza kolej, szczególnie te połączenia kolejowe są tutaj bardzo istotne, więc czeka nas po prostu rozwój aglomeracji.
1: Bardzo ciekawa wizja, to skoro pan zahaczył już o przyszłość, jeżeli chodzi o urbanistykę, to teraz kolejne pytanie odnośnie samego rynku mieszkania. Jestem bardzo ciekawy, czego możemy spodziewać się w najbliższych kwartałach. Pewnie jest to pytanie, które nurtuje wiele osób, które planują albo odłożyły na najbliższy czas decyzję w sprawie zakupu własnego mieszkania. Czy jakichś korzystnych trendów z punktu widzenia kupującego możemy się spodziewać?
0: Na pewno dobrą wiadomością jest to, że jest wciąż bardzo duża oferta. Deweloperzy uzupełniają tę ofertę. No, oczywiście oni mocno zaciągnęli hamulec, ale to nie znaczy, że w ogóle zrezygnowali z wprowadzania. Oni po prostu tę ofertę uzupełniają, ponieważ ta podaż jest tak duża, że z punktu widzenia dewelopera nie byłoby rozsądne jeszcze bardziej ją zwiększać. Tym bardziej, i to jest też ciekawa informacja, myślę, dla kupujących, że bardzo duży udział mają już lokale gotowe. Średnio w największych metropoliach praktycznie co czwarte mieszkanie można właściwie kupić od ręki, wykończyć i się przeprowadzić. Natomiast są miasta takie jak na przykład Poznań, gdzie ponad 1/3, czy blisko 1/3 mieszkań to lokale gotowe. I to jest szczególnie, myślę, atrakcyjne dla tych, którzy dzisiaj mieszkania najmują, czyli perspektywa czekania na klucze 2 lata, a możliwość prowadzenia się w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesięcy znacząco obniża koszt, prawda? No bo nie musimy już dłużej tego mieszkania najmować i płacić właścicielowi. To jest również to, że ta oferta nawet tych gotowych lokali jest bardzo duża, bo kiedyś, powiedzmy, kiedy ten udział gotowych lokali był stosunkowo nieduży, rzędu tam 10%, no to były to zwykle lokale przebrane, tak? Jakieś duże metraże, nieciekawy rozkład. Teraz są to mieszkania do wyboru, do koloru. Bardzo duży udział mają mieszkania dwupokojowe. I co jest jeszcze bardzo istotne, dzisiaj lokale gotowe są zwykle tańsze niż mieszkania, które są dopiero wprowadzane do sprzedaży. Tak jak powiedziałem, te nowo wprowadzane inwestycje, one są już po wyższych kosztach, że tak powiem, ich ceny są obliczane. Więc tym bardziej, że deweloperzy, którym zostają już jakieś końcówki, też chętnie dają upusty, żeby tylko zamknąć projekt i mieć już to z głowy.
1: Jak duża jest różnica między ceną ofertową a transakcyjną? Czy tutaj jakieś zmiany występują w ostatnim czasie?
0: Oczywiście występują, aczkolwiek ja bym nie przywiązywał zbytniej wagi do tych różnic. Ja wiem, że niektórzy w takim uproszczeniu mówią, no to ta różnica to jest ten ewentualny opust, na który możemy liczyć u dewelopera. Nie, to tak nie wygląda, bo pamiętajmy, że średnia cena ofertowa, no to jest, to wiadomo, tak? Natomiast średnia cena transakcyjna, ona przede wszystkim wynika z tego,

0: kto kupuje te mieszkania. No i proszę sobie wyobrazić, w sytuacji, kiedy kredyty stają się trudno dostępne, tacy młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, na rynku zostają wówczas kto? No ci bogaci, ci, którzy mają gotówkę też bardzo często. Ci ludzie kupują mieszkania w lepszych lokalizacjach, w lepszym standardzie, co w naturalny sposób podnosi średnią cenę transakcyjną. W momencie, kiedy na rynek wchodzą ci mniej zamożni klienci, no taką sytuację mieliśmy na przykład w okresie bezpiecznego kredytu 2%, to ta średnia cena transakcyjna nagle spada, dlatego że rośnie udział sprzedanych mieszkań ze stosunkowo niskimi cenami. Więc ja bym się tymi średnimi cenami transakcyjnymi zbytnio nie fascynował.
1: Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości rynekpierwotny.pl, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I panie doktorze, kilka różnych tematów związanych z prawem, praworządnością, przestrzeganiem prawa. Zacznijmy w takim razie od wyjaśnienia decyzji premiera Tuska, który zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o to, że w ten sposób przed sądem będzie mógł udowodnić uwikłanie ludzi Ziobry z jego instytutu w układy z zonda krypto, cytując słowa samego premiera. O co tu dokładnie chodzi? Dlaczego w takich sytuacjach premier czy też inny polityk zasiadający w Sejmie czy w Senacie musi się w takiej sytuacji zrzekać swojego immunitetu?
4: Jakby każdy poseł czy też senator posiada immunitet, który chroni go przed odpowiedzialnością karną. I oczywiście Izba mogłaby też ten immunitet po prostu Donaldowi Tuskowi uchylić. Natomiast to, co zrobił pan premier, wydaje się takim z jednej strony chęcią konfrontacji z tym, co gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawia i o co to postępowanie będzie się toczyło, ale z drugiej strony też uniknie takiej niezręczności tego, że Izba, w której posiada większość parlamentarną, musiałaby głosować nad uchyleniem do niego immunitetu, tudzież stałoby się to po alternacji władzy w przyszłym roku. Więc myślę, że to z jednej strony jest takie działanie polityczne, z drugiej strony też chęć pewnego rodzaju skonfrontowania się z pewnymi faktami, więc myślę, że należy to ocenić pozytywnie. Zawsze postępowanie sądowe, myślę, że wyjaśni wszelkie wątpliwości, które gdzieś tutaj się w tej przestrzeni pojawiają.
3: A czy dla polityka nigdy nie ma ryzyka, że sąd na przykład trochę inaczej zinterpretuje fakty?
4: Wchodzimy w zagadnienie bardzo szerokie, to znaczy w zagadnienie dyskrecjonalnej władzy sędziego. Oczywiście sędziowie w różny sposób interpretują stany faktyczne, ale pamiętajmy, że każdy człowiek, każdy obywatel ma prawo do sądu, do uzyskania wyroku, więc myślę, że te postępowanie dwuinstancyjne sądowe, z którym chce się skonfrontować Donald Tusk, pokaże nam de facto prawdziwy obraz całej sytuacji.
3: To panie doktorze, kolejny temat, jak najbardziej związany z kwestiami prawnymi. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro stracił tak zwaną ochronę azylową przyznaną mu przez Węgry. Decyzja, przynajmniej w teorii, może otworzyć drogę do jego ekstradycji do Polski. No to pytanie, może otworzyć drogę, otworzy drogę i na ile ekstradycja w takiej sytuacji, kiedy ten paszport dyplomatyczny przyznany przez Węgry został cofnięty, na ile ta ekstradycja, są takie głosy, tak naprawdę powinna być tylko formalnością?
4: No, w przypadku akurat ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nie powiedziałbym, że jest tylko formalnością. Pamiętajmy o tym, że oprócz kwestii prawnych, które będą podnoszone w tym postępowaniu ekstradycyjnym, także jest to pewnego rodzaju zaangażowanie amerykańskiej administracji, to znaczy sekretarz stanu będzie podejmował również decyzję o ekstradycji, więc tutaj to nie jest tylko postępowanie prawne przed sądami, ale także postępowanie przed organami administracji.
3: Czyli przepraszam, to są dwa niezależne od siebie etapy, tak? Z jednej strony amerykańskie sądy,

0: z drugiej strony decyzja już administracyjno-polityczna.
1: Dokładnie tak, więc jakby muszą być spełnione te dwa etapy, żeby doszło de facto do tej ekstradycji. No ale też praktyka pokazuje nam, że Zbigniew Ziobro, jak we wczorajszym meczu Laminy Yamal drybluje pomiędzy tymi różnymi państwami uniknięciem tej odpowiedzialności prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy też, że w przyszłym roku jesienią mamy wybory parlamentarne, więc myślę, że to jest ten taki horyzont czasowy, do którego Zbigniew Ziobro będzie chciał przetrwać. Wydaje mi się z dużym przekonaniem, że mu się to po prostu uda, biorąc pod uwagę terminy, jakie będą procesowe, które będą realizowane. Więc myślę, że de facto Zbigniew Ziobro być może nie poniesie w ogóle odpowiedzialności prawnej za te zarzuty, które są mu stawiane.
0: Bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wyjaśnili, aby pan nam wyjaśnił, na czym tak naprawdę ta decyzja strony węgierskiej polega i z czym ona dokładnie się wiąże. Bo mamy informację, że stracił ochronę azylową. Co to oznacza?
1: Zbigniew Ziobro na podstawie tego dokumentu między innymi dostał się na teren Stanów Zjednoczonych i to razem w zestawieniu z decyzją warszawskiego sądu, który utrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ma być asumptem do tego, żeby o tą decyzję azylową, przepraszam, nie o tą decyzję ekstradycyjną się ubiegać przed amerykańskimi sądami. Więc rzeczywiście jest to pewnego rodzaju argument i przyczynek do tego, żeby o tą ekstradycję się ubiegać. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest tylko decyzja prawna, to też jest decyzja polityczna i trzeba mieć na względzie też relacje polityków PiS-u, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy z obecnym prezydentem Donaldem Trumpem. To, że w Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki, gdzie prezydent ma bezpośredni wpływ na wykonywanie władzy wykonawczej, więc myślę, że to wszystko jest bardzo złożone i jednak mimo wszystko daje Zbigniewowi Ziobrze pewnego rodzaju kartę przetargową do tego, żeby nadal nie był do Polski przywieziony.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to też pokazuje, jak skomplikowana jest ta materia. To są słowa samego zainteresowanego, czyli Zbigniewa Ziobry. Oni nie wiedzą, mowa oczywiście o stronie polskiej, o polskim rządzie, oni nie wiedzą, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana. Wiza upoważnia do tego, aby funkcjonować w ramach danego państwa, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ten dokument jest w tym momencie ważny, czy też nie. To jest ważna informacja?
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, jest to istotna informacja pod tym kątem, że mimo wszystko jest to jakiś argument polskich organów ścigania za tym, żeby tej ekstradycji Zbigniewa Ziobro po prostu poddać. Natomiast wyrokowanie w tym momencie, w jaki sposób zachowa się sąd, a też w jaki sposób zachowa się sekretarz stanu bądź osoba z jego upoważnienia działająca, myślę, że to jest jeszcze za wczesny etap. Także czekamy na ruch polskiej prokuratury. Pamiętajmy, że prokurator wskazał, że wciąż się zastanawia, czy ustne uzasadnienie postanowienia w sprawie tymczasowego aresztowania Sądu Okręgowego w Warszawie mu wystarczy, czy będzie czekał na uzasadnienie pisemne, więc myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim poznamy kolejne kroki prokuratury w tym kontekście.
0: Ja jeszcze o tę kwestię wizową pytam z innego powodu, ponieważ w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja mówiąca o tym, iż Węgry cofnęły to prawo azylowe dla Zbigniewa Ziobry, ale również przypomnijmy dla między innymi pana Marcina Romanowskiego, no to pojawiły się takie komentarze, wpisy mówiące o tym, że w takim razie ta osławiona ICE, czyli służby imigracyjne w Stanach Zjednoczonych, o których jest od wielu miesięcy tak bardzo głośno, będą miały teraz wolną rękę do tego, żeby sprawą pana Zbigniewa Ziobry się zająć. No, rozumiem, że w sytuacji, kiedy te dokumenty zostały cofnięte, ale wiza nadal jest ważna, nie ma ku temu podstaw i raczej takich obrazków nie będziemy widzieć.
1: W moim przekonaniu jest to daleko idące uproszczenie i raczej takie...
0: Myślenie życzeniowe, rozumiem, tak?
1: Tak, do tej instytucji, do pewnego rodzaju bieżączki politycznej, a nie do realnej prawnej oceny sytuacji. Więc myślę, że całe postępowanie będzie musiało być przeprowadzone i nie będziemy oglądali Zbigniewa Ziobry w kajdankach, który nagle zostanie eksportowany.
0: Jak długo pan wspominał o tym, że być może tu perspektywą są wybory parlamentarne, które będą się odbywać w Polsce na jesieni? Rzeczywiście ta procedura, jeżeli oczywiście do niej by doszło, myślę o takim oficjalnym wystąpieniu Polski w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry, no i potem tym dwuetapowym działaniu, czyli najpierw amerykańskie

0: sądy rozpatrują sprawę, a potem ona i tak jeszcze trafia szczebel wyżej. Rozmawiamy o wielomiesięcznej procedurze, gdyby do niej doszło.
1: Tak, myślę, że to jest kilkanaście miesięcy. To na pewno nie wydarzy się już w tym momencie natychmiast. Proszę też zauważyć, w jaki sposób Zbigniew Ziobro reaguje na kolejne kroki prawne prokuratury i kolejne zmiany polityczne. Więc ja myślę, że naprawdę jeszcze musimy poczekać na to, długo poczekać na to, aż sąd podejmie decyzję i też jak się zmieni ewentualnie sytuacja w administracji amerykańskiej, więc to na pewno nie jest kwestia tygodni, tylko zdecydowanie miesięcy.
0: A jak w takim razie zmienia to sytuację z kolei pana Marcina Romanowskiego? Nie wiemy do końca, gdzie on przebywa. No, pojawiają się takie sugestie, że być może jest to Serbia, ale pewności absolutnie nie mamy. To jest odwrotna sytuacja niż to, co obserwujemy przy Zbigniewie Ziobrze, który wiadomo, że jest w Stanach Zjednoczonych, mamy na to dokumenty, mamy decyzje podejmowane przecież wcześniej jeszcze przez amerykańską administrację. Jeżeli chodzi o pana Marcina Romanowskiego, to tu jest wiele znaków zapytania. Na ile ta decyzja Węgier jemu też w istotny sposób komplikuje życie, czy też komplikuje jego sytuację?
1: No właśnie pytanie główne takie jest to, gdzie pan Romanowski się ukrywa i czy to państwo, w którym się ukrywa, ma odpowiednią umowę z Polską dotyczącą ekstradycji. Więc właściwie trudno wyrokować. Na pewno jest to w jakiś sposób znowu przyczynek działający na jego niekorzyść. Natomiast też myślę, że pan minister Romanowski podjął taką decyzję o miejscu swojego pobytu, że zdaje sobie, czy musi sobie zdawać sprawę z tego, w jaki sposób to prawo w danym miejscu wygląda, jak wyglądają procedury. Więc znowuż, trudno jest wyrokować, gdy nawet nie wiemy, gdzie on przebywa. No, mam nadzieję, że polskie służby jednak mają taką informację, natomiast ona nie jest pewna ani dostępna w przestrzeni publicznej.
0: No to jeżeli pan pozwoli, kolejny temat. Na 28 lipca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą majowego rozporządzenia ministra cyfryzacji, rozporządzenia, które pozwala na tak zwaną transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. To rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości reprezentowani przez pana Marcina Warchoła. Jeżeli chodzi o decyzję, werdykt Trybunału Konstytucyjnego, to już tak w pozaprawny sposób możemy chyba przypuszczać, jak będzie brzmieć ta decyzja. Co ona może oznaczać w obecnej sytuacji, jaka panuje wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Właśnie ta sytuacja jest sytuacją o tyle kuriozalną, że najczęściej, kiedy jeszcze przed 2015 rokiem rozmawialiśmy o tym, jaki wyrok zapadnie przed Trybunałem Konstytucyjnym, mieliśmy zawsze pewnego rodzaju nutkę niepewności. Mogliśmy podejrzewać, ale do końca nie wiedzieliśmy, co orzeknie Trybunał. Teraz, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, raczej możemy przypuszczać, w jaki sposób ta sprawa się skończy. To jest sytuacja tragikomiczna, niestety. Natomiast sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jaki by nie był, już wiemy, że nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Rząd od 2 lat nie publikuje tych wyroków, ponad 2 lat. I teraz wydaje się, że na ten moment nie wywoła ona skutków prawnych. Proszę pamiętać też o tym, że oprócz kwestii dotyczących samego rozporządzenia, mamy też już wyroki NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi nam, że my musimy po prostu uznać te prawa osób zawierających związki małżeństwa za granicami kraju. W związku z powyższym prawne, biorę tutaj w cudzysłów, utrącenie tego rozporządzenia z jednej strony oczywiście likwiduje nam podstawę prawną, jeżeli ten wyrok zostanie opublikowany, na przykład po wyborach w 2027 roku, zakładam, że może się tak wydarzyć, ale z drugiej strony mamy już dosyć ugruntowane orzecznictwo i myślę, że sądy w tym orzecznictwie będą dalej utwierdzały obywateli i kazały po prostu w taki sposób wykładać przepisy prawa, żeby ta transkrypcja była dokonywana. Tutaj znowuż były wątpliwości, jak sięgniemy do pierwszego wyroku NSA, gdzie jeszcze nie było tego rozporządzenia, to mimo to Naczelny Sąd Administracyjny powiedział nam, proszę dokonać transkrypcji. Nie interesuje mnie jako sądu, w jaki sposób zostanie to zrobione technicznie. Rzeczywiście to rozporządzenie to umożliwiło, natomiast proszę tego zrobić. Pojawiały się różne koncepcje, w jaki sposób to można zrobić.

0: przykład wpisywać drugiego małżonka w adnotacjach do takiego aktu stanu cywilnego, czy mimo wszystko wpisywać na przykład drugiego męża jako żonę. Różne były koncepcje w przestrzeni publicznej, ale finalnie skutek miał być jeden. Proszę wykonywać prawo Unii Europejskiej. Więc myślę, że nawet jeżeli to rozporządzenie kiedyś w przyszłości zostanie zlikwidowane, Trybunał orzeknie jego niekonstytucyjności, to myślę, że to orzecznictwo sądów mimo wszystko będzie wpływało na Urzędy Stanu Cywilnego i te urzędy będą dokonywały tej transkrypcji. Oczywiście lepiej jak ono jest, ponieważ jest przewidziana odpowiednia procedura do tego. Natomiast proszę pamiętać, że to prawo po prostu musi Unii Europejskiej w tym wypadku być stosowane w sposób też bezpośredni, więc bez tego rozporządzenia po prostu kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego też sobie będą musieli poradzić.
1: No ale tu dochodzimy do dosyć rzeczywiście, no, nie chcę powiedzieć kuriozalnej sytuacji, ale co najmniej specyficznej, bo zaskarżenie tych przepisów do Trybunału, tak jak mówiłem, przygotowała grupa posłów reprezentowanych przez Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości. W uzasadnieniu tego wniosku pojawiły się argumenty, iż rozporządzenie w sposób nieuprawniony zmienia konstytucyjną definicję małżeństwa. Zdaniem skarżących włączenie do polskich rejestrów związków osób tej samej płci jako małżeństw jest modelowo niezgodne z ustawą zasadniczą.
0: Mnie się przypomina taka wypowiedź pana prezydenta, który powiedział, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i tak stanowi konstytucja. Otóż nie, konstytucja stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie. I powiedziałbym, że w literaturze przedmiotu, kiedy badamy tę sprawę, mamy takie trzy główne koncepcje, które gdzieś się przewijają i które są takimi wiodącymi. Pierwsza, że przepis ten, po pierwsze, artykuł 18, po pierwsze zabrania nam w ogóle zawierania małżeństw jednopłciowych. Druga koncepcja jest taka, że zabrania małżeństw jednopłciowych, ale dozwala instytucjonalizację jakichś innych form typu związki partnerskie. I trzecia, że ten przepis stanowi tylko tyle, że rzeczywiście małżeństwa kobiety i mężczyzny są pod szczególną ochroną, ale nie wyklucza to innego rodzaju małżeństw. W związku z czym takie upraszczanie bardzo duże, które mówi nam, że nie, bo tylko kobieta i mężczyzna może zawrzeć związek małżeński, to jest bardzo duże minięcie się z prawdą, jeżeli chodzi o przepisy konstytucji. I oczywiście, znowuż, my tutaj mówimy o transkrypcji, czyli tych związkach, które są zawierane za granicą. My na razie nie pozwalamy na zawieranie tych związków w Polsce, tylko mówimy o rejestracji, tylko i wyłącznie rejestracji tych związków zawartych w Unii Europejskiej. I tu znowu proszę pamiętać, że my prawo Unii Europejskiej musimy stosować. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zapadł taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił nam tak, bo znowuż mieliśmy ten taki podstawowy element sporu pod tytułem, czy ważniejsza jest polska konstytucja, czy znowuż ważniejsze jest prawo Unii Europejskiej, co jest wyżej w hierarchii źródeł prawa. I Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, że oczywiście w Polsce najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, ale w związku z tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej, to musimy w ten sposób interpretować konstytucję, dokonywać takich przepisów, dokładnie jej przepisów, żeby ono możliwie, jak długo się dało, było zgodne z prawem Unii Europejskiej. I myślę, że to jest clue całego sporu, że nie łatwe pokazanie, że któryś akt jest wyżej, któryś akt jest niżej, tylko przyjęcie tego, że my żyjemy w tym tak zwanym multicentrycznym środowisku prawnym, gdzie mamy akty normatywne pochodzące od różnych ośrodków, nie tylko polskiego ustrojodawcy czy ustawodawcy, ale także chociażby z Unii Europejskiej, że my chcąc być członkiem Unii Europejskiej musimy dokonywać takiej wykładni, która umożliwia po prostu stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce. Zresztą to też orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
1: No tak, panie doktorze, ale dochodzimy do sytuacji, która jest sytuacją dość kuriozalną, to znaczy za pomocą tej transkrypcji można zostać uznanym w Polsce za małżeństwo jednopłciowe w sytuacji, kiedy w polskim systemie coś takiego nie jest możliwe.
0: Tak, oczywiście, ale to wynika też z prawa Unii Europejskiej i tego, że obywatele Unii Europejskiej muszą mieć na terenie całej wspólnoty jednakowe prawa. I pod tym kątem Polska łamie prawo Unii Europejskiej, że nie uznajemy małżeństw osób, które zawierały tam te związki małżeństwa w innych krajach.

0: I przez to ograniczamy przepływ ludzi i ich prawa podstawowe. I oczywiście Trybunał Sprawiedliwości orzekł nam jednoznacznie to, czy i w jaki sposób są uregulowane związki partnerskie czy małżeństwa osób jednej płci w polskim prawodawstwie, jest osobną kwestią, która również powinna być uregulowana. O tym też niejednokrotnie mówił Europejski Trybunał Praw Człowieka, że powinniśmy te kwestie uregulować, ale jest to kwestią odrębną od tego, czy my dokonujemy tej transkrypcji. Więc z jednej strony myślimy sobie, tak nie po prawniczemu, że jednak mimo wszystko to jest obejście pewne polskiego prawa, ale z punktu widzenia takiej prawoznawstwa, nauki o prawie, mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. To znaczy z jednej strony z sytuacją właśnie transkrypcji osób, które przyjeżdżają z zagranicy, transkrypcji aktów, a z drugiej strony właśnie z tym, że polski ustawodawca stara się w jakiś sposób uregulować związki partnerskie, czy ten teraz status osoby najbliższej w Polsce.
1: No właśnie, to skoro pan powiedział teraz o związkach partnerskich, choć należy powiedzieć ustawa o osobie najbliższej, to mamy projekt ustawy, mamy rozmowy pomiędzy przedstawicielami koalicji rządowej a kancelarią prezydenta i samym prezydentem. No i mamy znak zapytania oczywiście dotyczący tego, czy ta ustawa zostanie przez prezydenta podpisana. Znów, na razie możemy tylko domniemywać, że raczej zostanie zawetowana. Co to oznacza dla tych wszystkich tematów, o których też rozmawialiśmy przed chwilą?
0: Prawo powinno regulować stosunki społeczne. Ja bym to porównał do sytuacji takiej. Jeżeli ktoś się nie chodzi do lekarza i się nie bada, to nie znaczy, że nie jest chory. I absolutnie to nie porównuje tej sytuacji do choroby. Tylko to, że polski ustawodawca nie będzie zauważył tego, że ludzie żyją w związkach jednopłciowych, to nie znaczy, że tych związków po prostu nie będzie. Oczywiście ci ludzie będą musieli cały czas korzystać z dostępnych instrumentów prawnych, które są w Polsce, funkcjonują, chociażby pisać, zawierać testamenty, tak? Sporządzać testamenty, czy regulować swoją sytuację majątkową. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że te związki są, tylko one są w sposób, po prostu nie funkcjonują w sposób niesformalizowany. I sama ustawa, kiedy rozmawiam z prawnikami, którzy de facto zajmują się między innymi związkami właśnie osób tej samej płci, to oni mówią wprost, ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie jest ustawą dobrą. Lepsza była ta ustawa o związkach partnerskich, ale myślę też, że nie możemy mieć jakichś dużych wątpliwości do tego, że prezydent po prostu zawetuje tą ustawę, a też wiadomo, że w świetle obecnej większości parlamentarnej po prostu nie ma szans na to, żeby takie weto przełamać.
1: To trochę sklejając ten wątek z tym poprzednim, no, to będzie rodzić jeszcze większy bałagan w tej sferze. No bo z jednej strony będziemy mieli właściwie brak przepisów po stronie polskiej, z drugiej strony będziemy mieli przepisy europejskie, które no, na podstawie chociażby tej decyzji ministra cyfryzacji, no, będzie można taką trochę okrężną drogą w Polsce wprowadzać, czy też w Polsce stosować.
0: Ja mam wrażenie, że my ogólnie mamy w wielu obszarach mamy taki troszeczkę okres, nie wiem, powiedziałbym przejściowy, jeżeli chodzi o prawo, że gdzieś musimy wykonywać te prawo wynikające chociażby z prawa Unii Europejskiej. Z drugiej strony w polskim prawodawstwie mamy problem związany z układem politycznym, więc jak najbardziej są stosowane takie, powiedziałbym, porównałbym to do bypassów, które mają z jednej strony pozwolić ludziom na korzystanie z ich praw podstawowych, z drugiej strony robi się to bez stanowienia odpowiednich ustaw, co jest oczywiście praktyką naganną, ale wynika wyłącznie z sytuacji politycznej. Więc jak najbardziej jest to na pewno złe, naganne pod kątem legislacyjnym i upokarzające dla wielu osób, ale myślę, że biorąc pod uwagę praktykę stanowienia prawa w Polsce, myślę, że tak po prostu będzie się dalej działo rzeczywiście, że będziemy wykonywać bezpośrednio, czy na podstawie wyroków ewentualnie tych transkrypcji, a niekoniecznie w związku z istniejącym rozporządzeniem czy ustawą i zapewne tak to będzie dalej funkcjonowało.
1: Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu.

0: A już teraz na naszej antenie pani Karolina Kmak, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podczas tej konferencji padły oczywiście pytania dotyczące NATO, szczytu w Ankarze, który przed nami, było również o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, ale na koniec pojawił się bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, w jaki sposób Rosja próbuje wpływać, próbuje manipulować krajami NATO, krajami Zachodu. Na ile my jesteśmy przygotowani na tego typu działania? Bo oczywiście różnego rodzaju ataki hakerskie, one miały miejsce w Polsce, miały miejsce w innych krajach, ale na ile jesteśmy przygotowani na taką naprawdę zorganizowaną akcję na dużą skalę, która na przykład, myślę o nadchodzących wyborach parlamentarnych, no, idealny moment, żeby zasiać jeszcze większy ferment przez Rosjan.
1: Tak, myślę, że jeszcze przed nami bardzo duża praca do odrobienia. Tutaj oczywiście Rosja bardzo mocno działa w kwestii dezinformacji społeczeństwa, tego, żeby wpływać nie tylko politycznie na społeczeństwo, także w tej kwestii podziałów. Dlatego myślę, że jeszcze bardzo duża praca jest do nadrobienia, też ze względu na to, że Rosja działa w sposób zorganizowany. Są potwierdzone oczywiście takie jednostki, są potwierdzone farmy troli, których istnienie zostało dobrze udokumentowane. Potwierdzają je śledztwa dziennikarskie oraz także raporty między innymi amerykańskich służb. Także przed nami bardzo dużo jeszcze pracy do wykonania. Nie tylko pod względem pracy, którą mają wykonać politycy, ale także my jako społeczeństwo, jako każdy użytkownik, który po prostu musi nauczyć się weryfikować w odpowiedni sposób treści, które pojawiają się w sieci, które codziennie widzimy każdego dnia.
0: No i pytanie, na ile my jesteśmy tak naprawdę świadomi tych zagrożeń? Bo z jednej strony oczywiście wiemy, że takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony, kiedy już wchodzimy w tę naszą bańkę, no to mam wrażenie, że wychodzimy z takiego założenia, że te zagrożenia są wokół nas, ale na pewno nie dotyczą nas samych.
1: Tak, dokładnie. I to jest najważniejsze, na tyle, ile jesteśmy świadomi. Jest oczywiście niewielki odsetek odbiorców, którzy wierzą całkowicie w to, co zobaczą w sieci. Natomiast prawda jest taka, że jeśli nawet część odbiorców po prostu zwątpi w oficjalny przekaz, ten przekaz podawany przez media, przez sprawdzone, wiarygodne źródła, to wojna informacyjna już wtedy osiąga swój cel, czyli celem nie zawsze jest przekazanie i przekonanie całkowite do fałszywej informacji, ale wzbudzenie takiego chaosu, strachu, być może nawet paniki, bo dezinformacja, gdy jesteśmy dezinformowani, wtedy jesteśmy łatwiejsi do manipulacji.
0: To jeszcze jedna rzecz. Na ile to rzeczywiście zależy od nas, czyli od zwykłych użytkowników, od naszej uważności, naszego dystansu być może do pewnych rzeczy, które znajdujemy w sieci, a na ile jednak ta wojna rozgrywa się na o wiele wyższych poziomach. Bo teraz myślę o takiej informacji, która pojawiła się całkiem niedawno. To jest kwestia raptem kilku dni, że NASK trafił do elitarnego grona podmiotów, które mogą korzystać z najnowszego GPT 5.5 Cyber. To jest model od OpenAI, do którego dostęp ma tylko wąska grupa państw. No i ten model, czy też ten czat, szuka takich luk, słabych punktów w krajowych systemach informatycznych.
1: Oczywiście wiele nie zależy od nas. Tutaj mówiąc na przykład o takich zwykłych użytkownikach, którzy na przykład korzystają z social mediów, warto tutaj mocno podkreślić, że bo dużo osób może zastanawiać się, czy media społecznościowe są winne. Ja powiedziałabym inaczej, to algorytmy, które są podstawą social mediów, one nie są projektowane do promowania prawdy. Ich zadaniem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników, więc treści wywołujące silne emocje, gniew, strach, oburzenie zwykle bardziej angażują. One powodują właśnie nasze reakcje, komentarze, postowanie takich materiałów, często dezinformacyjnych dalej. Więc tutaj nie wszystko od nas zależy. Ta dezinformacja obecnie rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko i jest to również spowodowane tym, że osoby, które chcą dezinformować, one korzystają z najnowszych technologii, właśnie na przykład ze sztucznej inteligencji, mogą w bardzo łatwy i w bardzo szybki sposób stworzyć materiały, które będą dezinformować, które na przykład będą promowały jakieś negatywne postawy. I w ten sposób ta dezinformacja się o wiele szybciej rozprzestrzenia i ona się niestety rozprzestrzenia znacznie szybciej niż my jesteśmy w stanie zweryfikować tą informację, nie jesteśmy w stanie tak szybko sprostować tych informacji, więc można tak tutaj to określić trochę jak gaszenie

0: pożaru, który już jest, natomiast tak czy siak tutaj jako użytkownicy jesteśmy tutaj zobowiązani do tego, żeby weryfikować te informacje, a po stronie państwa jest tutaj, że tak powiem kolokwialnie, pałeczka do tego, żeby przygotować odpowiednie plany, jak edukować zwykłych użytkowników, swoich obywateli, tak żeby potrafili w jak najlepszy sposób weryfikować te informacje, które widzą codziennie w sieci.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dużo miejsca poświęcamy dezinformacji, farmom troli, ale na ile my jako użytkownicy, tak naprawdę oglądając jakiś filmik, jesteśmy w stanie skojarzyć, że być może to nie jest filmik stworzony przez jakiegoś dowcipnego internautę, który sobie siedzi gdzieś w Krakowie, we Wrocławiu albo pod Poznaniem, tylko to jest starannie przemyślana strategia realizowana przez obce państwo. Bo myślę teraz o doświadczeniach tego, co obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Znaczy, z jednej strony mieliśmy uderzenie tych sił cybernetycznych, tak to ujmę, amerykańskich i izraelskich w systemy irańskie, ale jest bardzo ciekawa odpowiedź ze strony Iranu, który właśnie wypuszcza do sieci różnego rodzaju filmiki, animacje, jakieś dowcipne memy, które w bardzo trafny i taki przemyślany sposób podważają stanowisko, podważają wiarygodność czy to Stanów Zjednoczonych, czy Izraela. No i pojawiają się głosy, że jest to na tyle zręcznie robione, że no, być może w tej przestrzeni informatycznej Iran no, wygrywa z takimi potęgami informatycznymi jak Stany Zjednoczone czy Izrael.
0: Tutaj oczywiście badacze mają różne opinie na temat tego konfliktu amerykańsko-irańskiego i jak to dokładnie działa. Natomiast jeszcze przejdę tutaj może do tego, w jaki sposób zwykły użytkownik może zweryfikować, czy to jest zaplanowana kampania, czy po prostu jakiś internetowy mem, bądź ktoś podaje po prostu jakiś materiał, który uważa za prawdziwy. Tutaj ważne jest to, żeby sprawdzić, kto ten materiał opublikował. Musimy tutaj wykonać takich kilka kroków, czy autor lub redakcja są znani, czy można znaleźć informacje o tym twórcy, czy to konto wygląda wiarygodnie, czy postawały już jakieś inne rzeczy, czy podaje jakieś informacje. Warto, jeśli podane są jakieś informacje, na przykład na jakimś memie, to warto znaleźć źródło pierwotne, czy taki artykuł, czy taki mem.
1: Ale przepraszam, ale przecież nam się nie chce tego robić, mówiąc wprost.
0: Jasne. I tutaj niestety mamy pracę do wykonania. Oczywiście nie chce nam się tego robić. Warto w takim wypadku, jeśli znajdziemy jakiś taki mem, który na przykład wzbudza w nas emocje i chcemy go podać dalej, a on na przykład obraża jakąś konkretną grupę, bo takie memy niestety pojawiają się w przestrzeni internetowej, to tutaj warto się zatrzymać. My musimy pamiętać, że celem takich operacji jest wzbudzenie w nas emocji, podanie tych informacji dalej. My tutaj działamy na korzyść tego typu aktorów, czasami państwowych, więc tutaj musimy się po prostu zatrzymać i niestety mamy pracę do wykonania, czyli musimy sprawdzić, kto jest autorem, porównać z innymi źródłami, czy ta informacja pojawia się na innych źródłach, czy ta informacja jest potwierdzona, czy pojawia się w oficjalnych mediach, czy pojawia się w oficjalnych raportach. Niestety bez tego, bez takiego zatrzymania się i zastanowienia się, co widzimy w sieci, niestety ta dezinformacja będzie się szerzyć, a my niestety możemy przyczynić się do tego, że będzie się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać.
1: No i znów pytanie, bo możemy przestrzegać, możemy mówić, uczulać na pewnego rodzaju zachowania, na pewnego rodzaju wpisy, możemy apelować o to, żeby mieć dystans do pewnych informacji, no ale pytanie, czy w takiej tej politycznej gorączce my jesteśmy w stanie rzeczywiście na te kilka sekund zatrzymać się w naszym osądzie i w naszej takiej chęci szybkiego przekazania tego, co nas rozbawiło albo tego, co nam się spodobało.
0: To już jest trochę pytanie o naszą naturę. Warto też o naturę każdego z nas, człowieka, który po prostu widzi jakieś sensacyjne treści i często chce podać dalej. Nie jest to spowodowane tym, że chcemy zrobić coś złego, tylko po prostu chcemy podać ciekawą informację dalej. I niestety tutaj musimy o tym pamiętać, że działając w ten sposób, no, przyczyniamy się do tego, że ta informacja, dezinformacja się rozprzestrzenia. Wracając również do tego konfliktu amerykańsko-irackiego, tutaj pojawiały się wiralowe filmiki na przykład z pożaru Burj Khalifa. Ludzie tam wybiegali z budynku i te filmiki w krótkim czasie miały kilkanaście milionów wyświetleń. Tutaj warto wspomnieć, że te filmiki były nie tylko publikowane przez aktorów państwowych, ale również przez zwykłych

0: użytkowników, którzy po prostu chcieli na tym zarobić. Chcieli zarobić na wyświetleniach wiralowych treści, chcieli po prostu zwiększyć oglądalność swoich kont. Dlatego nawet Platforma X na początku marca zdecydowała, że odbierze możliwość zarabiania wszystkim kontom publikującym takie materiały, bo były to materiały oczywiście stworzone przez AI, nie były to faktyczne materiały i Platforma X zdecydowała, że odbierze na kilkadziesiąt dni możliwość zarabiania wszystkim kontom publikującym takie materiały, właśnie jeśli nie są oznaczone, że zostały wygenerowane przez AI. I tutaj, co warto wspomnieć, nie tylko jest ważna nasza odpowiedzialność, ale również odpowiedzialność platform, które na przykład, jeśli zgłaszamy taki filmik, powinny go usunąć.
1: No i w takim razie tutaj doszliśmy do zupełnie odrębnego rozdziału, czyli odpowiedzialność platform za to, co platformy zamieszczają albo pozwalają zamieszczać. I myślę sobie, że to jest temat na oddzielną rozmowę. Pani Karolina Kmak, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Myślenie nie boli. Czasem więc warto zejść z utartych ścieżek i spojrzeć na znany nam temat z nieco innej strony. I przede wszystkim nie bać się zadawania pytań. Będziemy to robić w audycji Do Pomyślenia w każdą środę po 22. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie. Donald Tusk przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
1: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi, no to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, ale nie możemy tego lekceważyć.
0: Według The Telegraph Rosja miałaby obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za prowokacje. Rozwój europejskiego przemysłu obronnego ma być jednym z głównych tematów szczytu NATO w Ankarze. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kluczowe rozmowy będą dotyczyły przenoszenia fabryk uzbrojenia do Europy.
2: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Budujemy zdolności w pociskach dalekiego precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych i w systemach antydronowych.
0: Dwudniowy szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się w najbliższy wtorek, 7 lipca. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, a rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych.
3: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
4: Kolejnym krokiem jest praca nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
3: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do pornografii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.

0: są aktualności jedynki.
1: W weekend testy, w poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Rzecznik Stołecznego Portu Lotniczego Piotr Rudzki podkreśla, że zyskają na tym pasażerowie, bo będą mogli przewozić więcej płynów.
2: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki. I co ważne też dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
1: Odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może skrócić się nawet o 2/3. Hubert Hurkacz już z awansem do 4. rundy Wimbledonu. Wczoraj w 4 setach pokonał Amerykanina Tomiego Pola. O awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Londynie Hubert Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Niemiec Jan Lennard Struff.
3: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem. To będzie nie lada wyzwanie, się nie mogę doczekać tego meczu.
1: A dziś na kortach trawiastych Wimbledonu zobaczymy Igę Świątek. Polka w 3. rundzie zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Iga Świątek mówi, jak radzi sobie z emocjami na korcie.
4: Każdy dzień jest inny, do każdego trzeba się umieć dostosować. Dlatego wielkoszlemy są trudne, bo różne wyzwania przychodzą w trakcie 2 tygodni. Trzeba umieć się dostosować do nich wszystkich.
1: Mecz Świątek i Jala o 14:30 na korcie centralnym. A na koniec mundial. Mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, aby awansować do 1/8 finału. Argentyńczycy pokonali Wyspy Zielonego Przylądka 3-2, ale rywale z liczącej zaledwie 500 000 mieszkańców afrykańskiej wyspy napędzili im dużo strachu. Wynik rozstrzygnął się dopiero w 2. części dogrywki w 111 minucie.
5: Dlaczego zawsze musimy tak cierpieć? Potrafimy to robić, ostatecznie jesteśmy lepsi, ale dlaczego? Zbyt duża pewność siebie, także fizycznie rywale byli od nas lepsi. Cierpieliśmy w tym meczu, ale takimi spotkaniami wygrywa się mundiale. Jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny. Dali z siebie wszystko, walczyli do samego końca z obrońcą tytułu. Zostawili serce na boisku. Możecie być z nich dumni. Jesteśmy bardzo. Cieszymy się, że zaszli tak daleko.
1: Argentyna o ćwierćfinał zagra w przyszłym tygodniu z Egiptem, który wcześniej po rzutach karnych wyeliminował Australię. Trwa spotkanie 1:16 finału. Kolumbia gra z Ganą. Jest 72. minuta. Kolumbia prowadzi 1-0. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju, na Podlasiu możliwe także burze. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, najsilniejsze porywy prognozowane są nad morzem i w górach do 80 km na godzinę.
0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Świat w powiększeniu.
7: A konkretnie z dodatkowymi środkami pomocowymi kolejnych 18 milionów euro wsparcia unijnego ma do Armenii trafić. Ponadto ma być dodatkowy program wart 20 milionów euro, który ma wesprzeć społeczności mieszkające na terenie pogranicza Armenii z Azerbejdżanem. No i to, co chyba jest jeszcze istotniejsze dla armeńskiej gospodarki, to jest zapowiedź zniesienia ceł na prawie 80% ormiańskiego eksportu do Unii Europejskiej. Przy czym jak się popatrzy na konkretne sektory, to w przypadku rolnictwa to jest 99%, a w przypadku eksportu napojów i alkoholu 90% towarów już nie będzie tym cłem obłożonych. No a rolnictwo czy eksport soków albo wina to jest dla Armenii, czy koniaków, to jest dla Armenii bardzo ważna część gospodarki. Kasper Ochman w studio, portal kierunek.kaukas.pl. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, mówię naszym słuchaczom.
7: Czy to, co przywiozła Ursula von der Leyen do Armenii, to jest jakaś nagroda dla premiera Nikola Paszyniana za to, że wygrał kolejny raz wybory, utrzymał się u władzy, no i on utrzymuje też od pewnego czasu proeuropejski kurs. Nie zawsze tak było, ale ostatnio bardzo mocno jest to kurs proeuropejski.
8: Zdecydowanie jest to kurs proeuropejski i myślę, że może

0: nie interpretujmy tego jako nagrodę, tylko jako zachętę do dalszego wdrażania reform wewnątrz Armenii, reform ustrojowych, reform w wymiarze sprawiedliwości, reform chociażby w ordynacji wyborczej, ogólno szeroko pojętych reform wewnątrz kraju, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, Armenia od pewnego czasu nie kryje swoich prounijnych ambicji, chce je rozwijać, chce się integrować z Unią Europejską. No ale żeby kolejne kroki w tym procesie wykonywać i zbliżać się do Unii Europejskiej, trzeba zbliżać się do unijnych standardów. Armenia już pewne kroki poczyniła, natomiast wiadomym jest, że słabość armeńskiej gospodarki oraz położenie geopolityczne Armenii w pewnym sensie wymusza na Unii Europejskiej wyciągnięcie ręki do Erywania z pomocą finansową, aby po prostu te procesy makroekonomiczne i wewnątrzpolityczne przyspieszyć, albo żeby przynajmniej tempo tych procesów zostało zachowane.
1: To tutaj dodajmy, że to położenie Armenii bardzo mocno ogranicza możliwości samej Armenii, bo tak, kraj nie ma dostępu do morza, graniczy z jednej strony z Turcją, z którą ma bardzo trudne relacje, choćby z powodów historycznych, ale także dlatego, że Turcja jest partnerem, sojusznikiem Azerbejdżanu, który jest z kolei od wschodu graniczy z Armenią, a Azerbejdżanu, z którym dopiero niedawno Armenia zaczęła te relacje normować, ale za cenę przegranej wojny o Górski Karabach i de facto zrzeczenia się tego Górskiego Karabachu na rzecz Azerbejdżanu. Od północy jest Gruzja, kraj, z którym Armenia ma relacje dobre, ale jednak taki kraj, który coraz pod pewnymi względami może być trudniejsze, no bo relacja Gruzji z Rosją pod tą obecną władzą, no to jest oczywiście osobny temat. No i od południa Iran, kraj, który jest międzynarodowym pariasem i uwikłany jest w swoje własne poważne problemy. No trudne położenie.
0: Bardzo trudne położenie. To położenie geopolityczne Armenii było przekleństwem tego państwa. Od samego początku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki i kraje Republiki Południowo-Kaukaskiej ogłaszały swoją niepodległość, położenie geopolityczne Armenii było jej przekleństwem. I widać wyraźnie, że oprócz tych prób zacieśniania relacji z Unią Europejską, Armenia, rząd premiera Paszyniana, stara się działać wielotorowo. Bo zwróćmy uwagę, że przecięty został ten węzeł gordyjski Górskiego Karabachu. Armenia przegrała wojnę, utraciła cały ten rejon Górskiego Karabachu, który to był parapaństwem, ale nie był nawet uznawany przez Erywan jako niepodległe państwo.
1: Ale to pod jakimś wpływem Armenii oczywiście mniejszym lub większym
0: tak.
1: Był, prawda?
0: Język, kwestie finansowe, wsparcie tutaj.
1: Przez lata Armenią rządzili też ludzie wywodzący się z Karabachu. To Paszynian jest chyba pierwszym przywódcą, który się nie wywodzi z Karabachu, jeśli dobrze pamiętam.
0: Jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, poważnym premierem czy prezydentem na tym stanowisku, to prawda. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że premier Paszynian na początku swojego urzędowania jako premier, gdy doszedł do władzy, no jednak dosyć mocno stawiał sprawę karabaską i w swoich publicznych wypowiedziach wspierał ruch armeński w Karabachu.
1: Potem... Ja tylko sprawdziłem dla porządku, pierwszy prezydent Levon Terpetrosjan, on się urodził w Aleppo na terenie Syrii, więc
0: właśnie ten
1: on się też nie wywodził z Karabachu.
0: Terpetrosjan wymusił na mnie użycie sformułowania chyba, bo...
1: Tak, podejrzewałem, że dobrze było sprawdzić Petrosjana. Rzeczywiście tak. Petrosjan z Karabachem wielkiego związku
0: Potem już Robert Koczarian i Ser Sargisjan to byli jednak
1: ludzie z
0: wybitni...
1: Karabachu, tak.
0: Tak, wybitni przedstawiciele. Tak, zdecydowanie. Więc wracając do Paszyniana, on na początku swojego premierostwa jednak stawiał sprawę Karabachu. Były troszeczkę wtedy też inne uwarunkowania, natomiast pod wpływem wydarzeń z ostatnich kilku lat to się zmieniło. I teraz widać wyraźnie, że Paszynian stara się normalizować te relacje z Azerbejdżanem, a co za tym idzie, też stara się normalizować relacje z Turcją. Zwróćmy uwagę na to, że obywatele państw trzecich mogą już przekraczać granice. Jest prawdopodobieństwo szybkiego otwarcia ruchu towarowego na granicy turecko-ormiańskiej.
1: To jest

0: bo tego nie było nigdy od niepodległości Armenii.
1: Są prace grup normalizacyjnych ormiańskiej i tureckiej, jeśli chodzi o posterunki graniczne oraz infrastrukturę, szczególnie mosty, drogi, żeby to przyspieszyło. Bezpośrednie loty tego nie było. To

0: teraz Paszynianowi zależy na tym, żeby to utrzymać. Zarówno z Azerbejdżanem, jak i z Turcją. Z Gruzją to sąsiedztwo może być problematyczne, bo jeżeli faktycznie Gruzja może stać się, co pewnie wyjdzie w trakcie naszej rozmowy później, pewnego rodzaju trampoliną, odskocznią dla Rosji do wpływania i wywierania swoich nacisków na Armenię, to faktycznie to sąsiedztwo z Gruzją może się skomplikować. No, Iran jest o tyle trudny, że konflikt, który miał miejsce ostatnio na Bliskim Wschodzie, dosyć mocno zweryfikował jakiekolwiek szanse i ambicje, nazwijmy to, transportowe, łącznościowe, jeśli chodzi o Armenię w tamtym kierunku. Nie ulega wątpliwości, że dopóki Zachód, Stany Zjednoczone nie uregulują kwestii i stosunków z Iranem w pełni, a to szybko nie nastąpi, to ten kierunek irański dla Armenii będzie tylko i wyłącznie jedną z dwóch otwartych granic, niczym więcej. Więc to...
1: A tu Armenia liczyła na to, że może stać się takim korytarzem do Iranu, po prostu wielkim.
0: Chociażby odciążeniem, jeśli chodzi o zależność od Rosji w kwestiach energetycznych. Gaz, ropa naftowa. Iran, państwo bogate węglowodory, ale nierentowne, jeśli chodzi o wydobycie, eksport tych surowców nawet do takiego małego partnera, jakim jest Armenia. Pamiętajmy, że Armenia jest poważnie uzależniona energetycznie, zarówno pod kątem energii elektrycznej, gazu, ropy od Rosji.
1: No, pamiętam 2013 rok, kiedy Partnerstwo Wschodnie miało się okazać absolutnie przełomowym sukcesem i przeciągnąć 7 byłych republik radzieckich ku Unii Europejskiej. Ostatecznie Ukraina się pod wodzą Wiktora Janukowycza na to na szczycie w Wilnie nie zdecydowała. To zapoczątkowało drugi Majdan, to z kolei spowodowało aneksję Krymu rosyjską, wojnę w Donbasie, a lata później otwarty konflikt, otwartą inwazję Rosji na Ukrainę. No ale Ukraina po tym, jak te władze prorosyjskie zostały odsunięte, no to jednak konsekwentnie ku Unii Europejskiej dążyła, otworzyła wreszcie negocjacje, pierwszy klaster po latach. No, Armenia, która jeszcze przed szczytem w Wilnie długo, w jakimś sensie też zrezygnowała z tego zbliżenia z Unią Europejską, bo wybrała Unię Eurazjatycką tworzoną przez Rosję. Nie da się być w dwóch tych blokach gospodarczych, nie da się być na dwóch wolnych rynkach jednocześnie. To jest po prostu niemożliwe. No a teraz jakby to zniesienie tych ceł dla Armenii to jest tak naprawdę takie półprzyjmowanie Armenii do pewnej strefy wolnocłowej, bo pamiętamy, że te umowy stowarzyszeniowe, które wtedy miały być podpisane, podpisały w końcu Gruzja i Mołdawia na szczycie w Wilnie. Nie zrobiły tego Ukraina i Armenia. To dawało przede wszystkim strefę wolnocłową. No coś, co jest dla gospodarki ogromnym zastrzykiem. Armenia bez tego została. Teraz te zniesione cła to jest tak naprawdę jedną nogą, albo nawet i półtorej nogi, jednak wejście do tej strefy wolnocłowej, bo jeśli mówimy o zniesieniu ceł na 80% eksportu, to jest naprawdę dużo jak dla kraju, który no nie jest z Unią Europejską wciąż chyba stowarzyszony.
0: Nie jest. Zwróćmy uwagę, że powoli Armenia z Gruzją zamieniają się miejscami, jeśli chodzi o stopień i dostępność do rynku, proces sam integracji z Unią Europejską.
1: Gruzja się stowarzyszyła, ale niestety potem z powodu różnych kłopotów z demokracją została różnymi restrykcjami obłożona przez Unię Europejską.
0: Gruzja zamroziła tak naprawdę dalej rozmowy, jeśli chodzi o status kandydata, a była o krok od tego. Mołdawia i Ukraina ten status otrzymały. Wydaje mi się, że obecnie bliżej do tego statusu kandydata ma Armenia niż ma Gruzja. Pod warunkiem, że oczywiście te procesy normalizacyjne będą postępowały do przodu. Ale wróćmy do kwestii tego rynku, bo ona jest niezwykle istotna. Dlaczego? W całej dyskusji o tym, jakie zagrożenia czekają Armenię za to, że będzie ten proces integracyjny z Unią Europejską postępował, głównym zagrożeniem jest to, że Armenia zostanie odcięta od rynku, tego eurazjatyckiego, ale głównie rosyjskiego, tak? Rynek rosyjski dla Armenii jest oknem na świat. Jeśli chodzi o wodę mineralną, koniak, owoce, wszelkie produkty rolno-spożywcze, to alkohole,

0: To jest okno na świat. Oknem na świat dla pracowników migrujących z Armenii też jest Rosja. Dla części studentów oknem na świat wciąż jest Rosja. I teraz, jeśli Unia Europejska chciałaby realnie zaangażować się i wpłynąć na to, żeby Armenii dać szansę na pogłębienie tej integracji z Unią Europejską, to musi przede wszystkim właśnie wspierać Erywan, jeśli chodzi o te procesy normalizacyjne z Turcją i z Azerbejdżanem, a jednocześnie dawać to wsparcie w postaci rynku i dostępu do tego rynku. No bo
1: rozumiem, że rynku nie tylko w sensie gospodarczym, ale edukacyjnym, rynku pracy i tak dalej.
0: Też, bo nie zapominajmy o tym, że prominentni rosyjscy przedstawiciele władzy już mówią o tym, że dalszy kurs utrzymywany przez Erywań będzie skutkował tym, że dostęp do rosyjskiego rynku będzie zablokowany dla części armeńskich produktów lub, co gorsza dla Armenii, być może zostaną zweryfikowane kontrakty na dostawy surowców i energii. To już po części się dzieje, ponieważ rozmowy dotyczące przyszłych kontraktów na dostawy gazu, ropy, nie powiem, że ciągną się w ślamazarnym tempie, ale pojawiają się przecieki, że być może trzeba będzie renegocjować, że być może trzeba będzie zmienić warunki. Pojawiają się wzmożone kontrole rosyjskich organów weryfikujących i nadzorujących napływające towary z Armenii. Tutaj często słyszymy o tym, że część armeńskich warzyw i owoców jest blokowanych, ponieważ nie spełniają jakichś tam standardów. Więc to już jest gra, która się powoli zaczyna toczyć, jeśli chodzi o ten dostęp do rynku i wywieranie presji i nacisku na Armenię.
1: No, Armenia oczywiście ma też tego graficzną trudność, że jest od Europy oddzielona i prościej jest oczywiście taką współpracę gospodarczą rozwijać, jeśli się z Unią Europejską graniczy, prawda? Jak Mołdawia, która graniczy z Rumunią i to jeszcze sobie bliską na wiele sposobów językowo, historycznie, etnicznie. Łatwiej jest, jak się jest Ukrainą, która graniczy z Polską, Węgrami na przykład, czy Słowacją. Natomiast Armenia jest oddzielona od Unii Europejskiej. No, oddzielona od Rosji też jest, co gwarantuje pewne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakieś możliwe agresywne zachowania. No, ale wiadomo, że Rosja w Armenii działa przez swoje różne wpływy osobowe, tak to nazwijmy na przykład.
0: Na swoją bazę wojskową.
1: To też, to prawda, w Gyumri, na terytorium Armenii. No więc no nie jest to, cały czas to położenie geograficzne tej Armenii nie sprzyja.
0: Dlatego to jest proces, który będzie rozłożony, moim zdaniem, jeśli nie na lata, to na dekady. Bo zwróćmy uwagę na prostą rzecz. Ile czasu trwało pożegnanie się z rosyjskimi strażnikami granicznymi na głównym lotnisku w Erywaniu i zastąpienie ich funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Armenii. Trwało to dekady od czasu uzyskania niepodległości. Bardzo długo rosyjscy funkcjonariusze pilnowali granicy, nie, oczywiście nie całej, no, ale na niektórych odcinkach granicy armeńsko-irańskiej i Armenii z Nachiczewaniem, z azerbejdżańską eksklawą. Też bardzo długo to trwało. I tak samo długo będzie trwał proces odchodzenia od rosyjskich wpływów w armeńskich kolejach, w armeńskiej energetyce, poszukiwanie nowych partnerów. Ale tego nie da się zrobić bez tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Bez normalizacji z sąsiadami i zakopania sporów będzie to bardzo trudne, ponieważ położenie geopolityczne i geograficzne Armenii jest takie, a nie inne. Nie ma ona obecnie żadnego realnego partnera w swoim bliskim sąsiedztwie, który mógłby działać jako pewnego rodzaju platforma, trampolina do wspierania tego procesu wychodzenia spod rosyjskiego Puta to może za duże słowo, no ale spod naprawdę dużej

0: rosyjskiej dominacji. To tak w dyskursie publicznym dobrze wygląda. Przyjeżdża Ursula von der Leyen. Są podpisywane kontrakty. Tu płyną miliardy, miliony euro. Ale to są miliony.
1: A nie miliardy.
0: Ale nie miliardy. Jeżeli popatrzymy w skali roku, jak kształtują się przepływy finansowe chociażby pracowników ormiańskich pracujących w Rosji, to to są dużo większe kwoty. I to jest tylko jedna mała, niewielka skala.
1: Teraz mówimy o 18 milionach euro, w sumie 52 miliony euro tej unijnej pomocy jest obiecane dla Armenii. 52 miliony dla Ukrainy na 2 lata, 90 miliardów. No pożyczek nisko oprocentowanych, ale jednak, a w sumie od początku wojny ponad 200 miliardów. A tu mówimy o 18 milionach, czy 50, powiedzmy, jak wszystko dodamy do kupy.
0: Dlatego też Armenia nie powstrzymuje się tylko, jeśli chodzi o te relacje z Unią Europejską i pozyskiwanie tych środków, ale też stara się zacieśniać relacje bezpośrednio z państwami europejskimi.
1: I tutaj no to Francja się wysuwa na pewno, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
1: Wielka diaspora ormiańska we Francji. Choćby.
0: Francja jako główny tak naprawdę mecenas, adwokat, sojusznik, sprzymierzeniec Armenii jest tym państwem, które angażuje się w wielu formatach, bo to jest chociażby współpraca w wymiarze bezpieczeństwa, dzielenie się jakimiś doświadczeniami, jeśli chodzi o funkcjonowanie sił zbrojnych. Duży rynek też rolny. Francja jest dużym graczem, jeśli chodzi o rolnictwo i tutaj wsparcie w tym zakresie dla rozwoju ormiańskiego rolnictwa jest też ogromne. Ogromnym wsparciem. Tych wymiarów współpracy z Francją jest wiele. Nie można zapominać o tym, że diaspora ormiańska we Francji jest jedną z największych obok Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ta francuska diaspora jest bardzo duża i to jest też duży atut dla zarówno Erywania, jak i Paryża, żeby te relacje zacieśniać. A też nie ukrywajmy, że Francja jest takim państwem, które poszukuje punktowo na mapie świata miejsc, gdzie może te swoje ambicje...
1: Jak Liban na przykład na Bliskim Wschodzie.
0: ...zaznaczyć. Pytanie jest jakby z zakresu już polityki bardziej francuskiej, czy ten kurs się nie zmieni po przyszłym roku.
1: Czyli po wyborach prezydenckich.
0: No właśnie. Ale tutaj myślę, że dlatego administracja Paszyniana, jak i administracja prezydenta Macrona robią bardzo wiele, żeby jak najwięcej tych korzeni zapuścić, żeby to owocowało, kiełkowało na przyszłość.
1: To kwestia bezpieczeństwa jeszcze zapytam, no bo Armenia przez lata była członkiem ODKB, czyli takiej organizacji, którą trochę na wzór NATO Rosja na obszarze postsowieckim budowała z mniejszym lub większym skutkiem. No ale Armenia właściwie się też z tego ODKB już wypisuje, no bo wojna o Górski Karabach, tutaj Rosja z pomocą nie pospieszyła, choć oczywiście gwarancje ODKB obejmowały tylko terytorium samej Armenii, nie samozwańczą republikę, która obok Armenii funkcjonowała, zamieszkaną przez Ormian, więc oczywiście Rosja się zawsze mogła tym spokojnie wykręcić, ale gdzieś tam w Erywaniu na pewno liczono, że jak przyjdzie co do czego, to ten nasz wielki sojusznik w taki czy inny sposób nas wesprze w tej wojnie i to był jakiś jedna z polis ubezpieczeniowych przed Azerbejdżanem przez lata, która się okazała być polisą kompletnie bez pokrycia. I to był ten moment, który też sprawił, że władze Armenii zrozumiały, no, kurs na Europę to jedyna szansa.
0: Gniew społeczny wylał się na Rosję w momencie i na Rosjan w momencie, kiedy na oczach rosyjskich mirotwórców w Górskim Karabachu Azerbejdżan odzyskiwał utracone w latach 90. ziemię.
1: Tyle zrobili Rosjanie, że jak uciekali cywile do baz rosyjskich, no to ich Rosjanie tam wpuszczali po prostu.
0: Tak,
1: cywili.
0: To jedyne, co zrobili. To jakby był wyraz ich obecności. To gniew społeczny wylał się największy chyba wtedy właśnie na Rosjan. Natomiast politycznie największe zarzuty, jeśli chodzi o rząd w Erywaniu pod adresem Rosji, kierowane są w momencie, kiedy konflikt, wymiana ognia rozlała się poza Górski Karabach, a miało miejsce na międzynarodowo uznanych granicach Armenii i Azerbejdżanu.
1: No miasto Goris choćby pociski spadały.
0: Chociażby, tak. I w tym momencie Erywań bardzo mocno podkreślał i krytykował postawę Federacji Rosyjskiej, że zarówno ten

0: mechanizm ODKB, jak i bilateralne, dwustronne gwarancje bezpieczeństwa nie zadziałały, nie weszły w życie.
1: Zresztą to się zapowiadało, bo Azerbejdżan testował przed tą drugą wojną, czy właśnie trzecią wojną o Karabach Rosjan, kiedy tam ci mirotworcy mieli pilnować korytarzy takich drogowych, które miałyby łączyć Armenię z Karabachem. To blokowali to Azerowie, patrzyli, czy Rosja zareaguje, Rosja nie reagowała, blokowali krócej, dłużej. Tam, no, Azerbejdżan testował długo i chyba był pewny, że Rosjanie nic nie zrobią.
0: Zdecydowanie tak. Azerbejdżan miał tą przewagę i inicjatywę w tym konflikcie. Natomiast Rosja pragmatycznie rozgrywała go po to, żeby... Po co? No, żeby wysadzić premiera Paszyniana z siodła. Żeby wysadzić go z fotelu premiera. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy premier Paszynian doszedł do władzy w 2018 roku na fali protestów przeciwko klanowi karabaskiemu i części rządzącej elity, która rządziła już od wielu, wielu lat w Armenii, a która chciała dokonać zmian w systemie politycznym takim, żeby móc dalej kontynuować swoje rządy, Rosja nie przyjęła z dużym zadowoleniem i satysfakcją tego, że ulica wybrała nowego premiera. Premiera, który ma przeszłość, nazwijmy to, niekoniecznie ułożoną od A do Z według rosyjskich standardów uczelni, studiów itd., itd., tylko w inny sposób, bardziej niezależny, wolnorynkowy, nazwijmy to. Dodatkowo premier Paszynian otoczył się ludźmi, którzy kończyli europejskie uczelnie, zbierali tam szlify, kończyli jakieś kursy. Więc to Rosji się nie spodobało i Rosja na wszelkie sposoby próbowała dokonać zmiany na stanowisku premiera. Drogą pokojową oczywiście, ale się to nie udało. I zwróćmy uwagę, że w ostatnich wyborach, o których mało wspomnieliśmy, też to miało miejsce, ponieważ nawet sami rosyjscy oficjele sugerowali, że nie można sekować jednego lidera politycznego, opozycyjnego, no bo ma podwójne obywatelstwo. A ormiańskie ustawodawstwo, ormiańskie prawo mówi coś innego.
1: No, skończyło się tym, że Nikol Paszynian i jego blok polityczny te wybory wygrali. Kurs europejski utrzymany. Ursula von der Leyen krótko potem odwiedza Erywań. Co będzie dalej? Zobaczymy. Kacper Ochman, kierunek Kaukaz.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Państwu również dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
3: A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Zacznijmy od decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. On poinformował o przyjęciu rezygnacji dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Podkreślił jednocześnie, że decyzje są konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Zapowiedział również rozszerzenie zasad odpolityczniania wszystkich miejskich spółek. Czy sprawa Szpitala Południowego, pani profesor, stała się już kryzysem zarządzania w Warszawie i w ogóle w systemie ochrony zdrowia, czy przede wszystkim kryzysem politycznej odpowiedzialności koalicji rządzącej, a może koalicji obywatelskiej?
4: Czy w związku z tym, że po tym jak Rafał Trzaskowski ogłosił to, że przyjął dymisję obu pań wiceprezydentek, godzinę później odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska, która wprawdzie nie dotyczyła jedynie kwestii Szpitala Południowego, ale sporo miejsca, zarówno on, jak i później dziennikarze, którzy zadawali pytania, poświęcili właśnie temu tematowi, pokazuje, że nie jest to tylko kwestia warszawskiego ratusza, że nie jest to tylko sprawa jednego szpitala i że Donald Tusk jako premier ma tego świadomość. Co więcej, zapowiedział, że daje tylko dodatkowych kilka dni szefowej resortu zdrowia, jak i szefowi Narodowego Funduszu Zdrowia, aby wspólnie zaproponowali mu, jakie widzą rozwiązania, nie tyle właśnie kwestii Szpitala Południowego, ale systemu, który miałby ukrócić tego rodzaju

0: problemy w przyszłości i być może problemy, o których dowie się jeszcze opinia publiczna. I myślę, że Donald Tusk chciałby tę sprawę po pierwsze przeciąć, pokazać, że jest politykiem stanowczym, ale może również to, co wiele osób od zarządzania kryzysowego podkreśla, że sytuacja kryzysowa może być też początkiem jakichś dobrych rozwiązań i pewnie chce jako premier pokazać, że rzeczywiście tak się może wydarzyć w tej sytuacji.
1: A czy premier Donald Tusk, zapowiadając te możliwe decyzje personalne również na szczeblu centralnym, próbuje pokazać, że państwo tutaj reaguje systemowo, a nie tylko politycznie, czy właśnie chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące polityki?
0: Ja myślę, że tak jak każdy polityk, również premier, patrzy, w jaki sposób opinia publiczna reaguje na tę sytuację, bo to, że opozycja od razu rzuca się, przysłowiowo mówiąc, do gardeł rządzącym, to jest oczywiste. Natomiast trzeba zawsze patrzeć, jak reagują osoby, które wcześniej zagłosowały w tym przypadku na Koalicję Obywatelską. I jak przypomnimy sobie, jak wyglądała reakcja na samym początku, kiedy okazało się, jakby pierwsze sygnały o tych nieprawidłowościach, o niezwykle wysokim uposażeniu lekarza, który równocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej, to można było mieć na początku wrażenie, że całą odpowiedzialność poniesie właśnie ten konkretny lekarz przed 30, który po pierwsze zaczął zwracać pieniądze, został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym. Więc w tym przypadku wydawało się, że to jest doskonały kozioł ofiarny. Natomiast no, jednak w związku z tym, że po pierwsze pojawiały się kolejne doniesienia o nieprawidłowościach, a po drugie dotyczy to kwestii, o której jakby o służbie zdrowia słyszeliśmy już przecież nieraz, że jest niedofinansowana i opinia publiczna może mieć przypuszczenia, że ona może nie jest niedofinansowana, tylko te pieniądze idą do kieszeni konkretnych lekarzy. I też była taka próba pokazania, że to może nie cały system jest niewydolny, ale że niektórzy przedstawiciele tej profesji lekarskiej są być może zbyt zachłanni. A teraz widać, że strategia reagowania na tę sprawę jest inna. No i jest zapowiedź, że jeżeli sprawa nie zostanie przekuta na rozwiązania systemowe, to mogą polecieć kolejne głowy.
1: Tylko pytanie, czy ta strategia, o której pani profesor mówi, wspomina, że ona jest inna. Pytanie, czy jest na czas? No bo się zastanawiam a propos chociażby zmian w warszawskim ratuszu, tych dymisji, rezygnacji wiceprezydentek. Czy nie za późno po prostu, jeżeli chodzi o tą sprawę?
0: No, tak naprawdę no, czas już nie można cofnąć. Natomiast ja myślę, że też jest takie wśród polityków myślenie, że obecnie każda afera, sprawa, która wzburza opinię publiczną, wzburza dziennikarzy, trwa bardzo krótko. Więc być może było na początku takie przeświadczenie, że nie trzeba będzie reagować bardzo głęboko i stanowczo, ponieważ za 2-3 dni ukaże się jakaś inna sprawa, być może niekoniecznie dotycząca rządzących, a być może będzie to dotyczyło którejś z partii opozycyjnych i jedna afera przykryje kolejną, bo rzeczywiście można od dłuższego czasu mieć wrażenie, że nic nie jest wyjaśniane do samego spodu. Ja nie mówię, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo znowu im dłużej też opinia publiczna jest konfrontowana z nowymi informacjami, tym w którymś momencie też traci zainteresowanie i przestaje rozumieć, o co dokładnie chodzi. Więc myślę, że teraz z tej perspektywy, jak widzimy, że to nie ucicha, a raczej narasta, no to można być mądrym po szkodzie i powiedzieć, że być może kroki trzeba było podjąć stanowcze wcześniej i wtedy nie trzeba by było ich podejmować, no można powiedzieć, tak głęboko, czyli że prace czy stanowiska tracą aż dwie wiceprezydentki.

0: prezydentki, być może można było stracić mniej polityków i mniej stanowisk.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, może czuć się bezpieczny, może spać spokojnie?
0: No, myślę, że opozycja już zapowiedziała, że po tym jak udało się w Krakowie odwołać pana Miszalskiego, że będzie próbowała tych samych kroków w innych miastach. No tyle tylko, że cały czas była mowa o tym, że w Warszawie odwołanie Rafała Trzaskowskiego poprzez próbę zorganizowania referendum jest raczej niemożliwe, dlatego że Koalicja Obywatelska ma duże poparcie w Warszawie. Natomiast no, można uznać, że tutaj to byłyby kolejne argumenty, żeby spróbować takie referendum odwołać, przepraszam, przeprowadzić. No i ale jest jeszcze inna kwestia, czyli pozycja Rafała Trzaskowskiego w Koalicji Obywatelskiej. No tutaj rzecz jasna nikt na pewno nie ma takiego myślenia, żeby Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej wyrzucić, dlatego że no, jawi się jako polityk, który podjął w zasadzie jako pierwszy stanowcze kroki, żeby sprawę wyjaśnić nie tylko w samym Szpitalu Południowym, ale również w innych placówkach, które Ratusz Warszawski kontroluje.
1: No tak, pani profesor, ale tutaj też ja dostrzegam przynajmniej pewien problem, jeżeli chodzi o czas reakcji i to, jak to jest też wyjaśniane i przedstawiane, no bo ta afera dotycząca Szpitala Południowego zaczęła się od tego lekarza milionera, możemy powiedzieć w cudzysłowie, który też w wielu miejscach pracował, te grafiki i tak dalej, wszystkie nieprawidłowości. Ostatnio usłyszeliśmy o kwestiach dotyczących prosektorium, korupcja, no informacje, które, przez które włos jeży się na głowie. Tak mi się wydaje, że może lepiej by to wyglądało, gdyby to jednak rzeczywiście warszawski ratusz, czy jakaś kontrola w tym Szpitalu Południowym ujawniła na przykład, że też nieprawidłowości mieliśmy w prosektorium, a dostajemy te wszystkie informacje z mediów i wychodzi trochę tak, że to media docierają do tego typu nieprawidłowości jako pierwsze, a całe zarządzanie ze strony miasta no, jest trochę reaktywne w tym momencie.
0: Zgadza się. No i na szczęście mamy media dociekliwe, wolne, które nie patrzą na to, że coś byłoby nie w smak rządzącym, tylko publikują. I to powiedzmy sobie, bo jasne jest, że mamy do czynienia tylko z polaryzacją życia politycznego i społecznego, ale również rynku medialnego, więc nie można też powiedzieć, że sprawy te są ujawniane przez tylko jakby jedną stronę sceny medialnej. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrą robotą dziennikarską. Urzędnicy zawsze mają na swoje usprawiedliwienie to, że informują opinię publiczną dopiero wtedy, kiedy wszystko sprawdzą dokładnie, a kontrole trwają długo. Dziennikarze, nie mówię, że publikują czy informują opinię publiczną o kwestiach niesprawdzonych, ale rzeczywiście wystarczy fakt, że potwierdzą to w kilku źródłach. Niekoniecznie znają odpowiedź, jaka jest skala nieprawidłowości, ale już mogą o tym opinię publiczną informować. Ale ma pan rację, że z punktu widzenia obywateli wychodzi na to, że prawdopodobnie politycy mają coś do ukrycia, a dziennikarze działają w interesie opinii publicznej i informują nas o tym zdecydowanie szybciej.
1: To pytanie, czy ta sprawa w kontekście ogólnokrajowym wpłynie na notowania czy ugrupowań w ogóle, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, czy samej koalicji obywatelskiej, no bo jednak ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia, czy kwestia samego Szpitala Południowego, tych wszystkich informacji wstrząsających a propos tego, jak to funkcjonowało, czy SOR, czy prosektorium, wydaje mi się, że w dość prosty sposób trafiają do społeczeństwa, do obywateli.
0: Zgadza się. Natomiast oczywiście sondaże na rok przed wyborami są ważne, ale to jest zawsze takie zdjęcie z danej chwili. No i politycy, nie powiem, że się nie przejmują tymi sondażami, ale wiedzą, że wiele jeszcze można poprawić. No i to jest potem pytanie, w jaki sposób rządzący będą chcieli się odkleić od tego wrażenia, że to oni są nieudolni.

0: że oni nie dopilnowali wystarczająco kwestii służby zdrowia, że to było możliwe, bo oczywiste jest, że opozycja będzie tę kwestię podgrzewać, że przypomni, nawet gdyby opinia publiczna o tym zapomniała, przypomni to w trakcie kampanii wyborczej w przyszłym roku. Natomiast no, Koalicja Obywatelska i trochę w mniejszym stopniu pozostali koalicjanci, no, myślę, że będą tutaj wdrażać swoje narracje. No i próbować pokazać, że nawet jeżeli nieprawidłowości były, no a teraz ten tryb przypuszczający chyba jest nie na miejscu, w jaki sposób stanowczo temu problemowi zostało, ten problem został rozwiązany przez kolejne miesiące, które będziemy obserwować obecnie.
1: Wspomina pani o opozycji, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość tutaj mam na myśli. To znaczy, jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w mówieniu o jakichś bolączkach ochrony zdrowia w Polsce?
0: No właśnie, Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski również powiedział, że to jest żart, żeby Prawo i Sprawiedliwość recenzowało nieprawidłowości w zakresie właśnie służby zdrowia, dlatego że na swoim koncie, zwłaszcza podczas pandemii, miało dużo więcej afer, zdaniem Koalicji Obywatelskiej, więc nie mają moralnego prawa, żeby wytykać to obecnie rządzącym. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość ciągle oczywiście największa partia opozycyjna, ale to nie jest jedyna partia opozycyjna, więc tutaj myślę, że wiatru w żagle nadbiorą również ci, którzy nigdy nie rządzili, czyli zarówno obie konfederacje, jak i partia Razem, która też ma po pierwsze jakiś pomysł na służbę zdrowia. Od dawna jest bardzo krytycznym recenzentem całego rządu, ale również resortu zdrowia, więc myślę, że te kwestie tutaj nie będzie można mówić, że czy Koalicja Obywatelska nie będzie mogła powiedzieć, że ci też nie mogą krytykować, ponieważ mają swoje za uszami, jak to wygląda w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.
1: To teraz kolejny ważny temat i relacje polsko-ukraińskie przed nami. Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą. Po tym spotkaniu powiedział: dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych. Dodał również, że dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły. Czy po tych napięciach politycznych, historycznych wchodzimy w etap odbudowy relacji?
0: No, tak naprawdę zobaczymy. Dobrze się stało, że minister spraw zagranicznych Ukrainy przyjechał do Polski, ponieważ przez ostatnie dni mogliśmy mieć wrażenie, że również Ukrainie, która, no można powiedzieć, decyzją prezydenta Zełenskiego rozpoczęła to zaognienie relacji, że nie zależy jej na tym, żeby sprawę wyciszyć. Najpierw prezydent Zełenski odwołał swoją wizytę w Gdańsku. Następnie ogłosił, że w dniu Konstytucji Ukraińskiej, że powstanie Panteon Narodowy. Jeszcze nie znamy listy bohaterów, którzy tam zostaną uhonorowani.
1: A to
0: ale
1: może być
0: oczywiście
1: kluczowe.
0: Tak, natomiast więc w przyszłym tygodniu się pewnie o tym już dowiemy. Natomiast no, patrząc na to, jakie decyzje były do tej pory podejmowane i jak one były komentowane przez polityków ukraińskich, którzy podkreślali, że nie życzą sobie, aby osoby, politycy z zagranicy, oczywiście myślenie było o Polsce, ale nie tylko, bo ta kwestia jest również dyskutowana w innych stolicach europejskich w kontekście przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że nie życzą sobie, żeby ktoś im narzucał, kogo mają czcić i kogo mają honorować. W związku z tym ta wizyta jest ważna i zaraz po tym, jak ona się zakończyła, dziennikarze starali się z fizjonomii obu ministrów wywnioskować, czy jest jakiś przełom. No już mamy informacje pierwsze, zakomunikował je minister

0: spraw zagranicznych Ukrainy, który powiedział, że jest pewien plan deeskalacji, że do tego zostaną włączeni ponownie historycy, chociaż historycy akurat tutaj się nie pokłócili, że będzie prośba o to, żeby zaangażowali się w to również duchowni ukraińscy i polscy. Więc pewne pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza, że widać, że obaj prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, no tej takiej bardziej, powiedzmy, radykalnej, i nie będą tymi osobami, które jako pierwsze powiedzą, że dobrze, zdenerwowaliśmy się, emocje nas poniosły, a teraz porozmawiajmy o wspólnym wrogu i o tym, w jaki sposób powinniśmy radzić sobie w tej trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia z powodu Rosji.
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby obaj panowie podali sobie ręce, no ale zobaczymy też, jak te rozmowy i jak zadziała w ogóle dyplomacja w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, wspominany już przeze mnie Andrzej Sybicha, poinformował, że zaproponował taki pakiet kroków antykryzysowych. On obejmuje zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych, zorganizowanie spotkania ekspertów, historyków oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w naszym dwustronnym dialogu. Czy to pokazuje według pani gotowość do kompromisu i ma szansę na powodzenie?
0: To znaczy tak, pokazuje gotowość do kompromisów, ale wiemy, że ostateczne decyzje będą podejmowane na znacznie wyższym szczeblu, ale to pokazuje, że nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak kilka dni temu, jeszcze przed konferencją w Gdańsku, Donald Tusk zwrócił się do obu prezydentów, że skoro dyplomacja nie zadziałała, to sprawę powinni rozstrzygnąć prezydenci. To się nie udało, czyli wracamy z powrotem do dyplomacji i właśnie dyplomaci, politycy, ministrowie spraw zagranicznych będą próbowali te emocje uspokoić. No i zobaczymy, na ile najważniejsi politycy w obu państwach wezmą to pod uwagę, a na ile będą brnąć w ścieżki, które zostały w jakimś sensie wytyczone. I jak chociażby w Polsce badania opinii społecznej pokazują, że to twarde stanowisko Karola Nawrockiego jest popierane przez ponad połowę Polaków.
1: Kolejna rzecz związana z tym, o czym rozmawiamy, to jest projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. On był czytany w Sejmie, jak mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz przywraca możliwość ścigania zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Powiedział również: to, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, trzeba nazwać po imieniu, to było ludobójstwo. Czy ten projekt zmian w ustawie o IPN jest przede wszystkim próbą uporządkowania pamięci historycznej, czy staje się jednak również narzędziem bieżącej polityki?
0: No zdecydowanie, mimo że projekt został przygotowany zanim zapadła ta decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskich, no to w tym kontekście czasowym zdecydowanie to będzie odbierane jako dalsza eskalacja naszych niezbyt teraz dobrych relacji, a nie coś, co ma porządkować pamięć historyczną i być częścią polityki historycznej.
1: I ostatni temat dotyczący naszego bezpieczeństwa, wiążący się z wrogiem Ukrainy, wrogiem Polski, Rosją, która zagraża nam wszystkim. Premier Donald Tusk mówi o krytycznych miesiącach i tutaj cytat: Polska naprawdę bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Te najbliższe miesiące, także ze względu na zmieniający się charakter wojny w Ukrainie, mogą być naprawdę krytyczne. Szczególnie w państwach nadbałtyckich te obawy są odczuwalne. Czy mówiąc w ten sposób, premier Donald Tusk daje takie wzmocnienie publiczne, wzmocnienie odporności też społeczeństwa, czy jednak tego typu komunikaty mogą budować niepokój?
0: Znaczy, pewnie to zależy od tego, jaką ma konstrukcję psychiczną i na pewno.

0: Boimy się wojny i Rosji mniej w lipcu 2026 roku niż obawialiśmy się w lutym, marcu 2022 roku. Wtedy rzeczywiście ten szok, on był obecny w Polsce, ale on był też obecny w całej Europie i lęk przed tym, że Rosja może posunąć się do dalszych kroków, również skierowanych w stronę Polski, był wtedy bardzo duży. Człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do naprawdę bardzo złej sytuacji i trudno jest, żebyśmy żyli w napięciu przez 4 czy przez 5 lat. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że Donald Tusk, nie mówiąc tego wprost, ale tworzy też taki klimat, który ma również usprawiedliwić czy wytłumaczyć, dlaczego rząd jest mniej radykalny, jeśli chodzi o reakcję na to, co płynie ze strony Ukrainy w odniesieniu do historii, żeby pokazać, że właśnie spokój, cisza, ale również asertywność, bo to nie chodzi o odstawianie nogi, tylko właśnie nie zapominanie, że jesteśmy, to zagrożenie ze wschodniej strony, ono nie jest ze strony ukraińskiej, tylko ze strony rosyjskiej. I ja bym też tak interpretowała te słowa Donalda Tuska z dzisiejszej konferencji.
1: No więc wygląda na to, możemy tak chyba te słowa interpretować, że Rosja może próbować testować spójność NATO poprzez działania na przykład poniżej progu otwartego konfliktu, ale to w takim razie czego w obliczu tych informacji oczekiwalibyśmy od naszych polityków?
0: Oczekiwalibyśmy pewnie tego, żeby w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa mówili podobnym głosem, może nie jednym, ale żeby skończyć z takimi uszczypliwościami, z którymi często mamy do czynienia. W przyszłym tygodniu szczyt NATO w Ankarze i niestety myślę, że po kolejny raz będziemy się przyglądać temu, jak politycy Polski, zarówno ze strony Kancelarii Prezydenta, jak i rządu, wytykają sobie błędy nawzajem, ale również próbują sobie przypisać, kto lepiej zabezpiecza nas w tym niespokojnym świecie, a tego właśnie byśmy sobie chyba w przypadku zagrożenia, które no jest blisko nas, właśnie tego byśmy sobie nie życzyli.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i przede wszystkim za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: A ja dziękuję za zaproszenie.

0: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
1: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
1: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
1: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
1: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Biega maratony, jeździ na rowerze, a niedawno wyruszył w samotną wyprawę po Polsce.
4: Myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, że ktoś by się z nami nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa.
3: W podróży towarzyszy mu wierny pies.
5: Najpierw spacery, później biegi krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem.
3: Ostatni Mohikanin. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.

0: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Jak to jest być kobietą w męskim świecie futbolu?
2: Jak to jest być trenerką przecierającą szlaki dla przyszłych pokoleń?
1: Jak wygląda praca i przyjaźń z Ewą Pajor?
2: Jak buduje się drużynę, autorytet i sukcesy?
1: W jakim miejscu jest futbol w Polsce, futbol kobiecy i futbol w ogóle, a w jakim powinien być?
2: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć selekcjonerkę piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet Ninę Patalon.
1: Zapraszamy już jutro o 25.
2: Filip Jastrzębski
1: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Opozycja domaga się kolejnych rozliczeń. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali w Warszawie tematem kryzys we wzajemnych relacjach. Zajrzymy też na boiska za oceanem. Mundial w Ameryce wkracza w decydującą fazę. Minęła szósta. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Opozycja niezadowolona ze skali dymisji w stołecznym ratuszu po ujawnieniu kolejnych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Z funkcją wiceprezydenta pożegnały się Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska. To próba rozmydlenia odpowiedzialności, komentuje rzecznik PiS Rafał Bochenek i dodaje, że pracę powinien stracić przede wszystkim wiceprezydent Warszawy Tomasz Męcina.
2: Szpital był nadzorowany, jest nadzorowany przez pana wiceprezydenta Męcinę, ale rozumiem, że z uwagi na relacje koleżeńskie z panem Trzaskowskim konsekwencji nie poniesie. W związku z tym to jest jakaś po prostu wewnętrzna rozgrywka w ratuszu, natomiast to jest absolutnie decyzja niewystarczająca.
1: Opozycja domaga się też zmian w rządzie, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, ale też w resorcie spraw wewnętrznych. Jego szef Marcin Kierwiński kieruje stołecznymi strukturami Koalicji Obywatelskiej. Niezależnie od podjętych decyzji, opozycja nadal będzie temat wykorzystywać politycznie, uważa Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Cokolwiek byśmy nie zrobili, to PiS by nie był zadowolony. Tylko chciałbym zauważyć, że twarzą PiSu dalej jest pan poseł Matecki, który w akcie oskarżenia ma to, że trzeba było przynosić mu pieniądze w kopercie.
1: Najnowsze ustalenia śledczych w sprawie Szpitala Południowego dotyczą nieprawidłowości w prosektorium. Były już koordynator jednostki miał handlować ciałami zmarłych, bezcześcić zwłoki oraz wyłudzać pieniądze od pacjentów. Sprawę bada prokuratura. Są konkretne propozycje, ale na przełom trzeba jeszcze poczekać. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali w Warszawie o zażegnaniu kryzysu w relacjach między oboma krajami. Andrzej Sybicha zaproponował konsultacje w gronie szefów MSZ oraz historyków. Radosław Sikorski podkreśla, że dyplomacja lubi ciszę.
4: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
5: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedy

0: aczkolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
1: We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: W informacjach o ostatnich przygotowaniach do rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Ankarze. Dwudniowe rozmowy będą się koncentrować przede wszystkim wokół kwestii rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Chodzi m.in. o przenoszenie produkcji uzbrojenia do Europy, mówił wiceminister szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim, precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego, precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
2: Wicepremier zaznaczył, że Polska spełnia wymagania z poprzedniego szczytu sojuszu. Polskie wydatki osiągnęły już przed uzgodnionym terminem poziom 5% PKB. Największy na świecie pokaz fajerwerków i długie przemówienie Donalda Trumpa. To główny punkt obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Uroczystości rozpoczną się wieczorem.
4: Już wczoraj nad Waszyngtonem latały amerykańskie bombowce strategiczne, wielkie samoloty transportowe oraz wielozadaniowe maszyny F-35. Piloci przygotowywali się do całodziennych pokazów lotniczych, które będą towarzyszyć obchodom Święta Niepodległości, a jednocześnie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Zarówno w Waszyngtonie, jak i tysiącach innych miast i miasteczek odbędą się dziś parady i koncerty. Wielu Amerykanów wyjechało na długi weekend. Mieszkańcy Waszyngtonu czekają przede wszystkim na pokaz sztucznych ogniw w centrum miasta. W ciągu 40 minut zostanie wystrzelonych 850 tysięcy fajerwerków, czyli 40-krotnie więcej niż zwykle. Pokaz poprzedzi przemówienie Donalda Trumpa, które zgodnie z zapowiedzią samego prezydenta ma być rekordowo długie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: A my pozostajemy jeszcze za oceanem. Przed nami ostatni mecz 1/16 fazy pucharowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wieczorem o awans do 1/8 powalczą Kanada i Maroko. W wieczornych i nocnych spotkaniach awans zapewnił sobie Egipt. Po konkursie rzutów karnych z Australią w regulaminowym czasie gry było 1-1. W drugim meczu Argentyna wygrała po dogrywce z Republiką Zielonego Przylądka 3-2. W kolejnej rundzie zobaczymy też Kolumbię, która kilkadziesiąt minut temu pokonała Ganę 1-0.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Sobotni poranek wita nas słońcem na zachodzie i w centrum. Im dalej na wschód, tym więcej chmur. Przyniosą one w ciągu dnia opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatury od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.
5: Klimat.
2: Rośnie udział prądu ze źródeł odnawialnych. Obecnie to blisko 40%. Służby prognozują niemal przez cały dzień tak zwane zielone godziny. W większości kraju oddychamy powietrzem bardzo dobrej jakości. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach na Opolszczyźnie, w Łódzkiem i na Mazowszu.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Prawie 7 minut po godzinie 6. Dziś sobota, 4 dzień lipca, 185 dzień roku. Słońce w znak Raka wzeszło o godzinie 4:21, zajdzie o 20:59. Dzień trwać będzie przez 16 godzin i 37 minut. Imieniny obchodzą Malwina, Teodor, Elżbieta, Jacek oraz Piotr. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Czas teraz na historyczne kalendarium.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to...
11: Abemus Babam.
12: My, naród.
13: We, the people.
14: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
15: 4 lipca w roku 1890 sprowadzone z Paryża szczątki Adama Mickiewicza zostały złożone w krypcie Wieszczów Narodowych Katedry Wawelskiej.
16: Pomimo usiłowań zwłaszcza rządu niemieckiego i rosyjskiego oddziałujących przez swoje ambasady na Wiedeń, aby manifestacje pogrzebowe nie przybrały zbyt wielkich rozmiarów, pomimo utrudnień paszportowych zjechała do Krakowa na ten dzień, rzec można,

0: Cała Polska,
1: relacjonowała ówczesna prasa. W roku 1932 urodził się wieloletni sprawozdawca sportowy Polskiego Radia Bogdan Tuszyński. Relacjonował dla słuchaczy wiele ważnych wydarzeń z historii polskiego sportu.
2: 29 sierpień 1973 rok. Lucjan List, Ryszard Czurkowski, Stanisław Szazda i Tadeusz Wytnik wywalczyli dla naszych barw tytuł Mistrza Świata.
1: A to było pierwsze w historii polskiego kolarstwa Mistrzostwo Świata. Tego dnia, lecz w roku 1934 zmarła Maria Skłodowska-Curie, twórczyni nauki o promieniotwórczości.
3: Uczono, której nazwisko obok nazwiska Kopernika jest symbolem udziału naszej nauki w walce o dobro człowieka, o postęp, o wielką przyszłość ludzkości.
1: Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała stopień doktora fizyki i dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. W nocy z 3 na 4 lipca, 85 lat temu, we Lwowie gestapo aresztowało, a następnie rozstrzelało grupę profesorów wyższych uczelni.
4: Na Wzgórzach Uleckich zamordowano wybitnych profesorów uczelni lwowskich i członków ich rodzin, którzy przypadkowo znaleźli się w mieszkaniach w czasie aresztowania. W większości byli to lekarze. To jest nasz obowiązek, żeby pamiętać o tych ludziach, którzy pozostawili po sobie bardzo bogaty dorobek naukowy.
1: Mówił Marek Gromaszek z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jednym z zamordowanych był Tadeusz Bojrzeleński, literat i profesor medycyny na Uniwersytecie Lwowskim. 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem zginął premier i wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych generał Władysław Sikorski. Możliwą przyczyną katastrofy był zamach ze strony sowieckich służb.
5: Dla Stalina rząd polski bez Sikorskiego był lepszym rządem, bo rządem słabszym.
1: Mówił profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dziś 80. rocznica tak zwanego pogromu kieleckiego. W jego wyniku zginęło 37 Żydów i 3 Polaków. Bezpośrednią przyczyną była plotka o uwięzieniu przez Żydów 8-letniego chłopca w celu dokonania na nim mordu rytualnego.
6: Ja tu byłem u kolegi i on tu rozmawiali, no patrzę, idą z Ludwikowa ludzie, czwórka. Tak widzę, że jakieś narzędzie ma przy sobie, jakiś klucz, jakieś coś tego. No i dochodzę do nich i pytam się, gdzie wy tu idziecie, co jest? A nie, my idziemy Żydów tu Błaszczyka odbijać, tego chłopca, że go złapali Żydzi. No i z tego, no to poszli.
1: Wspominał jeden z mieszkańców Kielc i świadek wydarzeń, pan Jan. Wśród historyków panuje opinia, że była to prowokacja, lecz trudno jest ustalić, z czyjej inspiracji. Pół wieku temu w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym zmarł pisarz Antoni Słonimski.
7: Był to dla mnie i dla bardzo wielu wzorzec przyzwoitości w życiu intelektualnym i towarzyskim, który stanowi wielki dobytek polskiej kultury.
1: Wspominał pisarz Jerzy Pomianowski. Antoni Słonimski zredagował, podpisał i zaniósł do premiera Cyrankiewicza list 34, czyli protest środowisk intelektualnych przeciwko cenzurze i ograniczeniu papieru na druk książek. 4 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Senatu odrodzonego w wyniku pierwszych wolnych wyborów po II wojnie światowej. Wybrano do niego 99 senatorów popieranych przez Komitet Obywatelski Solidarność i jednego senatora niezależnego.
8: Bardzo bym pragnął, byśmy mogli przyczynić się do budowy Polski w pełni niepodległej, a jednocześnie przyjaznej wszystkim sąsiadom. Zasobnej, ale i realizującej zasady sprawiedliwości społecznej, energicznie rządzonej, ale jednocześnie zapewniającej wolności obywatelskie.
1: Mówił wybrany wówczas marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski. W roku 2000 zmarł pisarz Gustaw Herling Grudziński. Był autorem między innymi Innego Świata i Dziennika Pisanego Nocą.
9: Albo się chce być pisarzem, to trzeba przyjąć po prostu pewne reguły. Albo się nie jest pisarzem, tylko tym, co Włosi nazywają literatem, człowiekiem, który umie pisać. Ja uważam pisarstwo za powołanie.
1: Był także publicystą londyńskich wiadomości i współpracownikiem Radia Wolna Europa, a także współzałożycielem Instytutu Literackiego i miesięcznika Kultura w Paryżu. Ćwierć wieku temu zmarł dyrygent, kompozytor i aranżer Henryk Debich. Przez wiele lat dowodził orkiestrą łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia, był także wielokrotnie kierownikiem muzycznym i dyrygentem na międzynarodowych festiwalach piosenki w Sopocie, Kołobrzegu czy Zielonej Górze.
10: Kalendarium historyczne.

To dodajmy jeszcze, że kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak. Trzynaście minut po godzinie 6 już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Zmiana klimatu.

0: w Niemczech i Czechach. Rekord również w naszym kraju. Od niedzieli polskim biegunem ciepła są Słubice. Termometr pokazał tam 40,5 stopnia Celsjusza. Takie upały w naszej szerokości geograficznej są anomalią pogodową, ale takich anomalii nie byłoby, gdyby nie ocieplający się klimat. Powoduje on, że zjawiska ekstremalne są jeszcze bardziej ekstremalne. Tak w rozmowie z Martą Hoppe tłumaczył to w tym tygodniu w naszej audycji fizyk atmosfery dr Artur Szkop z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: Anomalia jest to sytuacja meteorologiczna, która znacznie odbiega od średniej długoterminowej. Czyli powiedzmy mamy czerwiec, możemy sobie popatrzeć, jaka była pogoda w czerwcu przez ostatnie 30-40 lat i na podstawie tego możemy zobaczyć, czy aktualny stan, który obserwujemy, jest w okolicach tej średniej, czy znacznie od niego odbiega. Ten odbiega bardzo, ponad 10 stopni na plus. Taki układ to nie jest pierwszyzna. Takie układy się zdarzały wcześniej. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to jest tak, bo jest bardzo dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, niestety. Powiem to, co wiemy na pewno. Na pewno wiemy, że Ziemia się ociepla. Na pewno wiemy, że my jesteśmy przyczyną tego ocieplania się. Cały system ocieplił się około 1,5 stopnia od okresu preindustrialnego, czyli powiedzmy od późnego XIX wieku.
2: To niedużo, 1,5 stopnia.
1: No i teraz to nie oznacza, że wszędzie będzie cieplej 1,5 stopnia, bo to nie jest żaden problem. To, że będzie 11,5 zamiast 10, co za różnica. Problem polega na tym, że są miejsca, które się ocieplają w część szybciej i są miejsca, które się ocieplają wolniej. Co więcej, im jest cieplej, tym jest więcej energii w atmosferze, co sprawia, że te zjawiska ekstremalne mają więcej źródła energii, które mogą zużywać. Huragany stają się silniejsze. Tego typu układy baryczne, jak teraz obserwujemy, są w stanie się utrzymywać dłużej i mocniej ogrzewać powietrze. Więc tak, ociepliło się o 1,5 stopnia, ale taki układ, ten omega, który teraz obserwujemy, nagrzał nam Europę o 3-4 stopnie bardziej, niż by nagrzał, gdyby tego ocieplenia Ziemi nie było. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania takich układów, to tutaj sytuacja jest bardzo złożona. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć ze 100% pewnością, że takie układy będą występować częściej.
2: A mrozy będą mniejsze czy niekoniecznie?
1: Będą raczej większe i to jest właśnie to, że im więcej tej energii, tym bardziej wszystkie ekstrema się uwypuklają. Więc zarówno okresy bardzo ciepłe, jak i bardzo zimne. No i teraz często wydaje się tak, że skoro tej zimy było bardzo zimno, no to kasuje całe globalne ocieplenie. No ale niestety za tą zimną zimę zapłacimy bardzo gorącym latem, a nawet jeżeli my nie zapłacimy, to u kogoś innego będzie super gorąco.
2: Mówimy o tym, że te ostatnie dni, ten weekend, no to rekordowe temperatury powietrza to takie wyniki, takie wartości, jakich nie mieliśmy od lat. Ale kiedyś też znowu było, w powiedzmy, nie wiem, 76 chyba roku były takie też upalne dni, upalne momenty zanotowane, więc tyle czasu był spokój, albo spokój, no tyle czasu nie było takich rekordów i teraz nagle znowu mamy kolejny moment, że jest rekord. Może to jest jakaś taka zmienna, a co 50 lat będziemy takie rekordy notować?
1: Średnio tak kiedyś było. I w momencie, kiedy klimat był stabilny, to rzeczywiście było tak, że co jakiś czas, dajmy na to co 50 lat, rzeczywiście było super gorące lato, a co 30 lat była super zimna zima. Były to charakterystyczne anomalie dla naszego klimatu. To, co się teraz zmienia, to to, że te anomalie, które obserwowaliśmy wcześniej, są silniejsze. Efekt jest taki, że częściej będziemy obserwowali ekstremalnie wysokie temperatury, ekstremalnie niskie temperatury, ekstremalnie niskie opady. To tak naprawdę o tym się
2: i ekstremalnie duże opady.
1: I ekstremalnie duże opady. Znaczy to, o czym się jak gdyby najmniej wydaje mi się mówi w tym wszystkim, to to, że dla centralnej Europy największym zagrożeniem są susze. Nie niskie temperatury w zimie czy wysokie w lecie. Oczywiście to jest bardzo niekomfortowe, za to susza, szczególnie taka długa susza klimatologiczna jest zagrożeniem dla upraw. I w tym momencie wykłada nam się cała gałąź gospodarki. Dotyczy to nas, dotyczy to wielu krajów Europy. W tej chwili najbardziej południe Europy jest zagrożone osuszeniem. Może tam dojść nawet do pustynnienia. Mówię tu o Półwyspie Apenińskim i Półwyspie Iberyjskim. Musimy być przygotowani na to, że coś takiego może wywołać nawet masową migrację w obrębie Europy.
0: A czy tego lata czekają nas jeszcze podobne fale upałów? Trudno odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Dr Artur Szkop tłumaczy, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym znakiem zapytania.
1: Są różne modele dostosowane do różnych kroków i do różnych zakresów czasów. Jeżeli chcemy znać bardzo dokładnie, co się będzie działo, czyli tu będzie padał deszcz, a 100 km dalej już nie będzie padał, to potrzebujemy model, który ma bardzo małe oczko siatki, bardzo krótki krok czasowy. Jesteśmy w stanie przewidzieć wtedy 3, 4, 5 dni do przodu, ale złożoność obliczeniowa takiego modelu jest gigantyczna, więc potrzebujemy włożyć bardzo dużo energii i bardzo dużo czasu procesorów, żeby policzyć, co się będzie działo. Drugim problemem, który na przykład

0: się objawia w modelach zanieczyszczeń, jest to, że czasami brakuje nam danych wejściowych. Model może działać idealnie. Jeżeli nakarmimy go niedokładnymi danymi, czyli na przykład podamy mu nieprecyzyjnie temperaturę na wejściu, no to jak on ma dobrze nam przewidzieć, jaka będzie temperatura za dwa dni? Więc to są dwa jak gdyby osobne problemy w modelowaniu przyszłości. Jeden to to, że potrzebujemy mieć idealnie działający model. Dwa, że musimy mieć czym go nakarmić. Tych globalnych modeli na Ziemi jest dosłownie kilkanaście. Za to jeżeli mówimy o długoterminowych prognozach, tam się stosuje zupełnie inne oczka siatki i zupełnie inne kroki czasowe. I wtedy jesteśmy w stanie plus minus przewidzieć, jakie będzie lato za dwa miesiące. Ale żeby było jasne, to jest bardzo plus minus i to jest może tak, że będzie ciepło w centralnej Europie.
1: To jest
0: plus...
1: takie 50 na 50, tak. Czyli tak sobie każdy z nas mógłby trochę sobie tak pogdybać.
0: Dokładnie, a poza tym to jest tak, że może być ciepło u nas, a może być ciepło w Niemczech. No więc model w zasadzie działa i pokazuje prawidłowo, że gdzieś będzie ten taki bąbel ciepła, ale nie spodziewajmy się, że jesteśmy w stanie przewidzieć na 2-3 miesiące do przodu, jaka będzie pogoda w Warszawie. To jest zbyt skomplikowane, zresztą nie mamy danych, które by były w stanie nakarmić takie modele.
2: Naukowcy jednak podejmują próby przewidywania tego, w którą stronę będzie zmieniał się klimat na świecie. I o tym więcej za chwilę. Bo na ten temat rozmawiałem w tym tygodniu z doktor habilitowaną inżynier Joanną Stróżewską z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ekspertka tłumaczy, w jaki sposób powstają modele zmiany klimatu na świecie na kolejne lata i czy wynika z nich, że rzeczywiście Europa jest kontynentem, który ociepla się najszybciej.
3: To, czy Europa ogrzewa się najszybciej, to musi być zawsze powiązane z jakimś kontekstem, czyli w stosunku
2: do czego?
3: Czego, w jakim okresie. Oczywiście, jeśli spojrzymy globalnie, to istotnie Europa ogrzewa się nieco szybciej. W samej Europie mamy obszary, których ogrzewanie jest nierówne. Jeśli spojrzymy na przykład na Europę Północną, tam widzimy te trendy bardzo szybkie. Powiedzmy Svalbard. Tam widzimy ten wzrost temperatury również powiązany z redukcją czasu zalegania pokrywy śnieżnej, ze zmniejszaniem się lodowców. Generalnie rzecz biorąc, północ Europy, Arktyka, to jest ten rejon, który nam się ociepla najszybciej, ale to nie jest zjawisko nowe. Tak naprawdę Arktyka jest od bardzo wielu lat tym obszarem, w którym zmiany klimatu były najbardziej intensywne i naukowcy właśnie tam przyglądali się, jak szybko te zmiany mogą zachodzić. Jest to po prostu rejon bardzo wrażliwy. Natomiast my w Europie istotnie jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. Proszę zauważyć, że mamy szalenie ciekawe położenie z punktu widzenia klimatu, dlatego że leżymy w szerokościach geograficznych relatywnie wysokich. Jeśli spojrzymy, jakie mamy pogody po drugiej stronie Atlantyku, no to tak naprawdę tam jest dużo zimniej niż w Europie. Europa jest znacznie cieplejsza. Europa w ogóle uzyskiwała znacznie wyższe sumy opadów niż na podobnych szerokościach geograficznych w innych kontynentach, a jednocześnie Europa jest poddana napływowi powietrza z nadatlantyku, które w zimie będzie cieplejsze, w lecie powinno przynosić ochłodzenie. Jesteśmy poddani wpływom powietrza z nadafryki. Jeśli akurat mamy taki układ ciśnienia, jak w minionych dniach, kiedy wielki niż nad Atlantykiem zaciągał nam to gorące powietrze z nadafryki i powodował taki bąbel gorącego powietrza tutaj zalegający. No również mamy oczywiście ogromne układy ciśnienia, które rozbudowują się nad Azją i które również będą nam i w okresie zimowym wpływać i w okresie letnim na to, jaki mamy typ pogód, czy to będzie pogoda bardziej pochmurna i z deszczem, czy to właśnie będzie pogoda słoneczna. Także jesteśmy tutaj w takich bardzo delikatnych zależnościach pomiędzy układami ciśnienia.
2: Jak bada się, czy tworzy się prognozy tego, jak ten klimat będzie się zmieniał, no to jeżeli mówimy o ocieplaniu się kontynentu, mówimy o ocieplaniu się całego kontynentu, czyli nie tylko lądów, ale też i mórz. W jaki sposób ocieplanie się wody w morzach w Europie też wpływa na to, co dzieje się z pogodą, z klimatem?
3: To ja się cofnę o jeszcze jeden krok. My w ogóle, prognozując klimat, zaczynamy od całego globu, czyli w ramach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu prowadzone są nieustająco prace i tam podstawą są modele globalne, modele, które są sprzężone z modelem oceanu. Czyli to nie jest tylko atmosfera, to nie jest taki model prognozy pogody, do jakiego

0: jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tą prognozę na dziś, jutro, pojutrze, ale to jest tak naprawdę troszeczkę model całego świata z uwzględnieniem oceanu. Ocean jest ogromnie ważny, ale tak samo ważne są te komponenty związane z pokrywą lodową, ponieważ lód inaczej zupełnie odbija promieniowanie słoneczne, więc mniej lodu, więcej promieniowania jest zaabsorbowane przez powierzchnię Ziemi. Mamy również ten komponent związany z tym, jakie jest podłoże, czy ono absorbuje, czy ono odbija. I taki bardzo kompleksowy model jest uruchamiany w skali globalnej. I jest uruchamiany nie jeden raz, bo my tak naprawdę nie znamy przyszłości, więc mamy jakieś spektrum różnych scenariuszy, gdzie naukowcy zastanawiają się, w jakim kierunku pójdzie nasz rozwój społeczno-ekonomiczny, gospodarczy, czy wymyślimy technologię ograniczania gazów cieplarnianych, czy będziemy podążać tą ścieżką ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię, skąd ta energia będzie pochodzić, nawet jeśli będziemy ciągle potrzebować jej więcej. I dla takiego spektrum scenariuszy obliczana jest ta klimatyczna przyszłość Ziemi. I następnie na podstawie tych scenariuszy, które są opisywane w raportach oceny IPCC, uruchamiane są takie bardziej dokładne obliczenia dla konkretnych kontynentów. Dla Europy to jest inicjatywa Eurocodex i czekamy w napięciu na, powiem, najnowsze, czyli zgodne z 6. raportem oceny, które było opublikowane w 2021 roku, więc tutaj też zawsze jesteśmy z takim lekkim spóźnieniem. Jesteśmy w przededniu opublikowania tych regionalnych prognoz dla Europy, które będą nam z wyższą rozdzielczością pokazywać, jak ten klimat w Europie najprawdopodobniej będzie się zmieniał w najbardziej prawdopodobnych wariantach. My potem te scenariusze bierzemy na warsztat, no i za pomocą różnego rodzaju technik obliczeniowych staramy się przygotować projekcje dla Polski.
1: Czy to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy jednak no, działają państwo na podstawie bardzo rzetelnych danych, które pokazują, w którą stronę to może iść?
0: Działamy na podstawie bardzo rzetelnych danych, natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, operujemy w pewnym spektrum rzeczywistości. I to, co my obliczamy, no na pewno gdzieś tam się w tym spektrum zmieści, ale to absolutnie nie jest odpowiedź na pytanie, czy w 2050 roku w Boże Narodzenie będzie śnieg, czy wręcz przeciwnie. Także tutaj mówimy raczej o właśnie o tendencji, o zmianie temperatur średnich, o częstości występowania zjawisk ekstremalnych, natomiast zdecydowanie nie jest to taka prognoza chronologiczna.
1: Ale te tendencje, które teraz obserwujemy, czy obserwujemy w ostatnich latach, w którą stronę każą patrzeć, jakie te prognozy mogą być?
0: To ja spróbuję troszeczkę uniknąć tego pytania i powiem tak. W projekcjach dla Polski, które były opracowane na podstawie poprzedniego raportu oceny, czyli 5. raportu oceny, nasze obliczenia wskazywały na to, że prawdziwe zmiany zaczną się w drugiej połowie XXI wieku. Czyli na razie będą się nam przeplatać lata nieco cieplejsze, normalne, czasami chłodniejsze. Natomiast zdecydowana zmiana w kierunku wzrostu i to nie tylko w tym scenariuszu, nazwijmy to pesymistycznym, zakładającym jednak zdecydowany wzrost zużycia energii i ciągłe spalanie paliw kopalnych, ale również w tym scenariuszu, nazwijmy go umiarkowanym, gdzie zakładamy, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, w tym scenariuszu również temperatury w drugiej połowie stulecia rosły. Więc o ile w tym momencie możemy traktować te wydarzenia jako trafił się nam taki rok, w zimie było zimno, w lecie jest ciepło. O tyle miejmy z tyłu głowy, że tego typu zdarzenia w drugiej połowie XXI wieku mogą być zdecydowanie częstsze.
1: Pozostaje jednak nadzieja, że do tego czasu ludzkość podejmie zdecydowane działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych albo wymyśli idealny system ich eliminacji z atmosfery, co przecież wcale nie jest niemożliwe. Torfowiska czy oceany od setek milionów lat skutecznie absorbują na przykład dwutlenek węgla. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności.

0: Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. Prawie 29 minut po godzinie 6. Rosja wykorzystuje każdą z okazji, aby skłócić Ukrainę z jej sojusznikami. Najczęściej ataki dezinformacyjne dotyczą Polski i państw bałtyckich. W ostatnich dniach rosyjska propaganda stała się aktywna, a to w związku z ochłodzeniem stosunków na linii Warszawa-Kijów, do którego doszło na tle historycznym. Więcej na ten temat mówił na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Jacek Raubo. Rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska.
2: Budowaniu odporności bardzo wiele zależy od nas, bo my jesteśmy na pierwszej linii frontu, to znaczy każdy z nas, tego frontu dezinformacji, próby werbowania nas do jakiegoś wrogiego działania, a wrogim działaniem może być na przykład może to ostro zabrzmi, proszę mnie zweryfikować, jeśli się mylę. To jest na przykład powielanie tego, co jest niesprawdzone, kłamliwe i co ma manipulować naszym wyobrażeniem.
3: Znaczy, przede wszystkim znajdujemy się, rzeczywiście tutaj można zaakceptować taką tezę, znajdujemy się na pierwszej linii frontu, tego cichego frontu, dlatego że rosyjskie i białoruskie służby specjalne, tutaj trzeba dodać zarówno SWR, GRU, białoruskie KDB, ale też po części FSB, używają szeregu działań wymierzonych w poczucie naszego bezpieczeństwa i też w praktyczne aspekty. Ja bym tutaj wykazał trzy takie przestrzenie, gdzie rzeczywiście obywatel jest kluczowy. Pierwsza, no to jest oczywiście klasyka gatunku tutaj wschodniego, a więc aktywność szpiegowska, aktywność wywiadowcza, ta klasyczna, opierająca się na pozyskiwaniu informacji politycznych, wojskowych, technologicznych, przemysłowych. Tutaj tak naprawdę nie mamy ograniczeń. Rosjan z racji naszego położenia i Białorusinów interesuje wszystko. Druga przestrzeń, gdzie istotny jest obywatel i jego reakcja, wychwytywanie tych anomalii, wychwytywanie też pewnych sygnałów z otoczenia, to jest niestety coś, co coraz częściej się pojawia, nie tylko w Polsce, to jest prowadzenie tajnych operacji, kwestie sabotażowo-dywersyjne, terroryzm państwowy, kwestia związana z działaniami nawet takimi jak eliminacja chociażby osób, które są na takich listach, umownych listach śmierci strony rosyjskiej. No i trzecia płaszczyzna, którą też Państwo tutaj podkreślają, to jest ta domena, jak to wojskowie określają, informacyjno-kognitywna. Informacyjna dlatego, że dąży się do pewnego zaburzenia przekazu informacji. Ten system nas trochę napędza, bo my chcemy tej informacji w naszej pracy, w naszym życiu, w naszych procesach edukacyjnych. Jeżeli to się zaburzy, wprowadzi się różnymi narzędziami. Na przykład tutaj Państwo tak szeroko opisywali, aczkolwiek to nie jest jedyna rzecz, tą dezinformację, to ten element informacyjny zostanie zaburzony. No i kognitywne rzeczy, które dotyczą wykreowania pewnej wizji, jeżeli chodzi o myślenie, sposób myślenia, to jest taki strategiczny cel strony rosyjskiej i wszędzie tam kluczową formułą jest raz edukowanie obywatela, a dwa też samo taka świadomość obywatela, nie tylko państwa polskiego, ale również i innych naszych sojuszników tutaj w ramach NATO, co ja powinienem zrobić, jak powinienem się zachować, bo od kwestii, nazwijmy to werbunkowych, po kwestie tutaj kognitywne, zawsze jest jedna zasada. Same służby, same instytucje państwa, agendy państwa, a nawet sojusznicze platformy nie wystarczą bez obywatela.
2: No tak, ale obywatel... I wrócę do tego, od czego zaczęłam, że każdy z nas dzięki świadomości, którą jestem głęboko przekonana, możemy także my budować w naszej rozmowie, może być otwartymi wrotami albo może stanowić barierę.
3: Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym powiedział, że wykorzystajmy jeden przykład, jak zmienia się ta rzeczywistość. Chociażby ta zmiana, którą zapoczątkowały pewne procesy w zakresie informowania obywateli po stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zauważmy, pojawił się raport. Bardzo ważna rzecz, przez lata nie publikowano takiego raportu, do którego można sięgnąć, a przede wszystkim, który stanie się pewnym takim inicjatorem dyskusji o stanie bezpieczeństwa właśnie w tej przestrzeni również informacyjnej, informacyjno-kognitywnej. Druga kwestia. Mówimy tutaj o pewnej świadomości, pewnej zdolności patrzenia na rzeczywistość wokół nas. Świetny materiał.

0: tutaj Cichy Front, który pojawił się w Telewizji Polskiej, też we współpracy z wspomnianą przeze mnie instytucją państwa, czyli Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trzecia rzecz. Pojawiają się bardzo dobre już dzisiaj materiały, jeżeli chodzi o wejście w media społecznościowe. Państwo tutaj wskazali, że chociażby ta przestrzeń mediów społecznościowych jest bardzo łatwa do takiego rozbudowanego operowania narzędziami informacyjno-kognitywnymi. I instytucje państwa nie mogą tego odpuścić, bo jeżeli odpuszczą, jeżeli tam się nie będą pojawiać pewne sygnały, też będą budować pewną narrację, no to zdajemy sobie sprawę, że potencjalne przeciwniki, to nie musi być tylko element państwowy w postaci Rosji, czy Białorusi, czy też na przykład, nie wiem, Chin. To mogą być również aktorzy niepaństwowi. On wejdzie w to miejsce. Także wydaje mi się, że wiele rzeczy zaczyna się zmieniać. Przede wszystkim też widzimy pewną edukację w wymiarze tutaj rozumienia systemu informacyjnego państwa. Coraz częściej o tym mówimy. Być może, to jest mój trochę taki mały zarzut, za dużo wprowadzamy pojęć, które niejako się kanibalizują, bo jak ja słyszę wojna informacyjna, wojna hybrydowa, fake news, dezinformacja wymieniane na wszystkie możliwe sposoby i tak naprawdę wrzucane bez składu i ładu, no to rzeczywiście odbiór może być dość tutaj problematyczny, ale niewątpliwie pewne działania są podejmowane. Na pewno nie będziemy skuteczni w 100%, bo tutaj to nie jest kupno systemu uzbrojenia, to jest bardzo trudna specyfika oddziaływania na żywy organizm, bo ludzie się chcą komunikować, ludzie są podatni na pewne emocje i też tego nie jesteśmy w stanie ustawowo czy w zakresie jakichś narzędzi wyeliminować. Pewne chociażby kwestie emocji, one będą wyrażane. My, patrząc z perspektywy bezpieczeństwa, obronności, musimy oddzielić, odseparować to, co jest kluczowe, czyli gdzie w tej przestrzeni, gdzie w tej aktywności rzeczywiście widzimy obce podmioty państwowe, czy też na przykład sterowane przez obce państwa podmioty niepaństwowe.
1: Patrzę na ten raport, on został, raport ABW, o którym pan wspomniał. Była, zdaje się, przerwa w publikacjach tego typu. Nie wiem, czy przypadkiem z panem o tym nie rozmawiałam, ale czegoś mi tu brakuje, bo genialnie nawet jakoś tak schematycznie jest pokazane, czym się ABW zajmuje w pigułce, najważniejsze zadania, które stoją przed ABW i przed nami wszystkimi tym samym. Brakuje mi jakichś konsekwencji w działaniu. To znaczy raport został opublikowany i gdyby pan o nim nie przypomniał, to pewnie nasi słuchacze by w ogóle jakoś nie zarejestrowali, że coś takiego miało miejsce.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że już wykonano i tutaj wielki szacunek dla tych, którzy odpowiadają za tego typu zmianę w polityce informacyjnej. Wykonano pierwszy krok. Wcześniej takie raporty były publikowane przez naszych sojuszników, chociażby, no nie wiem, czeski BIS czy służby państw bałtyckich. Te raporty są oczywiście pewnym elementem zasygnalizowania, bo pamiętajmy, że służby nie mogą zdradzać informacji kluczowych dla swojej aktywności, ale właśnie widząc, dostrzegając działania informacyjno-kognitywne przeciwnika, w jakimś tam stopniu muszą mieć odpowiedź na nie. I wydaje mi się, że my wykonujemy te pierwsze działania. Oczywiście wiele państw na świecie, i to nie tylko my, ale nasi sojusznicy z NATO, uczą się dopiero, jak komunikować się z obywatelami. Jest olbrzymia przestrzeń do poprawy. Ja tutaj w pełni zgadzam się z tym, że to nie może być taki strzał, który stanie później gdzieś tam odizolowany i nie będzie kontynuacji. Ale niech pani redaktor, szanowni państwo, zwrócą uwagę, że chociażby mamy doświadczenia z prewencji terrorystycznej. Trzeba się uczyć z tych lat, kiedy nasi sojusznicy, ale również i my prowadziliśmy długie kampanie związane chociażby z prewencją terrorystyczną. Był bardzo ciekawy moduł edukacyjny kampanii 4U właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która szkoliła z różnych elementów związanych z radykalizacją, związanych z zagrożeniami terrorystycznymi. Wydaje się, że jesteśmy dzisiaj w takim momencie, patrząc na chociażby zagrożenia dywersyjno-sabotażowe, terroryzm państwowy czy właśnie kwestie szpiegowskie, że potrzebujemy interaktywnych modułów, które uczą osoby z grup ryzyka. To jest kwestia też pojawienia się w przestrzeni chociażby Telegramu. Bardzo ważne działanie. Więc ja jestem oczywiście człowiekiem, który chciałby więcej, dlatego że bezpieczeństwo państwa flanki wschodniej to jest bezpieczeństwo naprawdę wyjątkowe, jeżeli chodzi o potrzeby, bo te zagrożenia są wyjątkowe. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, że funkcjonariuszki i funkcjonariusze

0: scenariusze oraz nasze instytucje państwowe wykonują pewne działania. I tu stawiamy jedną kluczową kwestię. To jest finansowanie, to są pieniądze. Bo mam wrażenie, że my dzisiaj borykamy się, panie redaktorze, szanowni państwo, z trochę takim dość dużym dylematem, bo sprowadziliśmy bezpieczeństwo do elementu tego twardego bezpieczeństwa, takiego klasycznego wojskowego, które jest niezbędne, bo kwestie obronności są niezbędne. Ale jednocześnie mówimy o systemie. A w tym systemie są służby specjalne, w tym systemie jest w ogóle też opieka nad systemem informacyjnym kraju. I do tego są kwestie finansowe, ale to też się zmienia chociażby w debacie o obronie cywilnej, czy też obronie totalnej w Polsce. I ja jestem zdania, że prędzej czy później dojdzie do pewnego przewrażenia.
1: Myślę sobie, ja wrócę cały czas do pierwszej linii. Przepraszam, bo to tak pan użył doskonałego określenia, że te, że przez stopniowanie różnych słów dochodzi do ich kanibalizowania, czyli one się same nawzajem
0: zjadają w takiej codziennej dyskusji, bo w pewnym momencie tak, nie wiemy, o czym rozmawiamy.
1: Tak, ale też w pewnym sensie tracą na ważności przez to, prawda? Bo to 4U, o którym pan wspomniał. Ja pamiętam, uważaj, uciekaj i jeszcze ukryj się. A czwarty element to był?
0: Znaczy my mamy na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie szczerze, sytuację, w której stworzenie tego typu haseł, jak na przykład Run, Hide, Fight, czy tutaj właśnie ta kampania 4U,
1: stworzenie tego... Udaremni atak, ale wie pan, my to powinniśmy...
0: Ale to jest ten element...
1: My powinniśmy mieć to wdrukowane w kod zachowania w sytuacjach zagrożenia.
0: Tylko że w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
1: No ale jak będziemy... Aha, niech chce pan powiedzieć...
0: Pierwsza rzecz, spotykamy się z tak dużą ilością wyzwań w bezpieczeństwie, że my musimy moim zdaniem skoncentrować się na jednym z tych elementów, to jest informowanie. I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ta kwestia informacyjna, poinformuj, to jest i przede wszystkim skanalizowanie też tych informacji, to będzie kluczowe.
1: No tak, pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dostała dodatkowe, wiceminister dostała dodatkowe obowiązki i one mają między innymi na tym polegać, na edukacji, czyli kształtowaniu naszych postaw właściwie od... Tak wcześniej jak się da, może tak powiem. To jest chyba dobry moment. Kto wie, czy nie ostatni.
0: Znaczy, na pewno czeka nas działanie, bym powiedział, dwutorowe. Pierwsze to jest, zawsze powtarzam, od dołu, czyli kształtowanie procesów edukacyjnych, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja związana z bezpieczeństwem informacyjnym, a od góry oczywiście te działania bieżące, które no, są nastawione na umasowienie pewnego zrozumienia bezpieczeństwa, w którym jesteśmy. Na przykład ta dyskusja, którą pani redaktor prowadzi i państwo też w zakresie tych elementów bezpieczeństwa, to jest jeden z tych elementów, tych górnych, ale ten dolny, ten niewidoczny, idący od najmłodszych pokoleń, no to jest coś, nad czym musimy popracować. Przede wszystkim nad edukacją dla bezpieczeństwa.
1: Zarzuty werbowania w Polsce osób do działań na rzecz obcego wywiadu przedstawiła prokuratura Białorusinowi Aleksiejowi B. i Polakowi Rafałowi G. Mężczyźni według śledczych wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego. No są wśród nas szpiedzy Łukaszenki, Putina.
0: I będą, panie redaktor,
1: jasne,
0: i będą,
1: dlatego, że... I będą nas werbować przez Telegram. Ostatnie informacje dla mnie też zaskakujące, że na przykład przez proces rekrutacji do pracy też może się odbywać swojego rodzaju weryfikacja, rekrutacja.
0: Znaczy, na pewno portale, w których mamy do czynienia z przekazywaniem przez obywateli informacji, one są idealną przestrzenią. Dlaczego? Dlatego, że dana osoba sygnalizuje, czy to kwestie związane ze swoimi zainteresowaniami, czy to kwestie związane ze swoimi problemami albo wyzwaniami zawodowymi, czy kwestie dotyczące nawet stanu emocjonalnego. I znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, o czym mówiłem, czyli prewencji na przykład terrorystycznej. Zauważmy, że organizacje terrorystyczne przez wiele lat na Facebooku czy na innych tego typu płaszczyznach starały się pozyskiwać, werbować, radykalizować. To nie jest tak, że to doświadczenie jest tylko doświadczeniem nowym związanym z Federacją interesom rosyjskim. Nie, no Rosjanie, Białorusini, Chińczycy po prostu wykorzystują te narzędzia, które są i co najważniejsze też obserwują, jak inni to robią, ale to też, ja powiem uczciwie, nie jest jednostronne, dlatego że Zachód, umowny Zachód też uczy się, jak komunikować się o tego typu

0: tutaj z narzędziami. Podam przykład. Na tutaj YouTubie można zobaczyć szereg filmików, które nagrała Centralna Agencja Wywiadowcza Amerykańska, przecież Główna Agencja Wywiadowcza, ta, która działa na całym świecie. I były takie kampanie, gdzie no, były to dedykowane materiały do Rosjan. Typowo były sprofilowane właśnie wideo do strony rosyjskiej czy do chińskiej obecnie.
1: Także no, ale to było takie działanie wprost, prawda? A tutaj się coś odbywa czasem nawet w podprogowej przestrzeni. Panie doktorze, w jakich sytuacjach i w którym momencie powinno nam się zapalić światełko ostrzegawcze?
0: Znaczy przede wszystkim wtedy, kiedy pojawiają się takie czynniki jak łatwe pieniądze, wtedy, kiedy pojawiają się pewne elementy niepewności co do tego, z kim w ogóle mamy kontakt, ale przede wszystkim na dzień dzisiejszy, patrząc na skuteczność, no to jest ta kwestia finansowa, bo jeżeli jeszcze patrzymy na okres zimnej wojny, no to przestrzeń ideologiczna, pewne elementy wartości, ale w moim odczuciu na dzień dzisiejszy musimy patrzeć na kwestie finansowe. Jeżeli ktoś oferuje łatwe pieniądze, szybkie pieniądze za zrobienie zdjęcia, za przeniesienie jakiegoś pakunku. Równie dobrze może być to kwestia oczywiście związana z przestępczością zorganizowaną, ale musimy brać pod uwagę, że patrząc na położenie mamy do czynienia z możliwością wystąpienia aktywności obcych służb specjalnych, służb wywiadowczych, powiedzmy o tak, które działają na naszym kierunku. No i też moim zdaniem kwestia, o której Państwo mówili, ale ona jest na pewnie długą dyskusję dotycząca przestrzeni informacyjnej, tam gdzie część osób jest sterowana tak, aby podgrzewać pewne tematy, a pewne tematy dezawuować swoimi opiniami, komentarzami.
1: Mhm, tam się pojawia między wierszami Tylko nie mów nikomu, czy nie?
0: No, czy ja bym powiedział, że pewne sektory powinny pamiętać, że to już nie jest czas pokoju. Mówię tutaj o sektorach takich i przemysłowych, i badawczych, ale też kwestie związane z grupami ryzyka tutaj na terytorium Polski, ale też na przykład państw bałtyckich, bo jesteśmy na linii frontu tego głównego z zagrożeniami ze wschodu.
1: A zapowiedź tego, że Rosja chce nas testować już nie w sferze informacji czy dezinformacji, ale kinetycznie, myśli pan, że to przed nami? Polska albo któryś z krajów bałtyckich, bo coraz głośniej mówią o tym wywiady sojuszniczych krajów.
0: Znaczy, na pewno byśmy skłamali mówiąc o tym, że możemy się przygotować tylko i wyłącznie do zagrożeń poniżej progu wojny. No tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma prostej diagnozy i remedium na to, bo druga strona będzie szukała różnych narzędzi, a może być irracjonalna w swoim poszukiwaniu, no bo my zakładamy, że drugi tutaj ten podmiot, który potencjalnie nas w jakimś tam stopniu chce zaatakować, on będzie racjonalny. No nie, nie będzie racjonalny. Być może popełni błąd w ocenie naszej pozycji czy naszych zasobów, więc no niestety musimy brać pod uwagę wszystko, aczkolwiek przypomnę, że w NATO mamy do czynienia z dwoma filarami. Pierwszy to jest obrona, ale drugi to jest odstraszanie. Jeżeli będziemy silni, to potrafimy odstraszyć przeciwnika nie tylko poprzez karę, ale również i poprzez inne elementy związane z naszym potencjałem.
2: Z ekspertem do spraw bezpieczeństwa doktorem Jackiem Raubo rozmawiała Małgorzata Żochowska. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i ponownie otworzyła dyskusję o tym, jakie prawa powinni mieć uczniowie oraz jak powinny wyglądać zasady funkcjonowania szkół. O konsekwencjach prezydenckiego weta i wyzwaniach stojących przed polską edukacją z Igorem Grochalem z Akcji Uczniowskiej rozmawiała Małgorzata Żochowska.
1: Mamy rozmawiać o zawetowanym przez pana prezydenta dokumencie. To ustawa o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała m.in. przeniesienie katalogu praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy. Teraz jak jest?
3: Teraz to statuty szkół regulują często błędnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bo nauczyciele nie są prawnikami.
1: No ale te statuty, o ile wiem, powstają w pewnej kooperacji, przynajmniej w niektórych szkołach. Składa się na nich wiedzę uczniów, rodziców i nauczycieli.
3: Chcielibyśmy, żeby tak było. Niestety...
1: Teoria?
3: To jest... Raczej teoria. Zdarzają się szkoły, gdzie te statuty są absurdalne, skandaliczne, bym nawet powiedział.
1: Jakiś przykład?
3: Ostatnio media obiegła informacja o szkole artystycznej, w której szkoła rościła sobie prawa do prac swoich uczniów.
1: Prawa autorskie?
3: Prawa autorskie, tak.
1: To wszystko, co powstało w
3: ramach
1: szkolnej
3: edukacji,
1: klasie,
3: miało należeć do szkoły.

0: Według tego statutu oczywiście taki przepis był bezprawny i kuratorium odpowiednio zareagowało. Natomiast liczyliśmy, że taki katalog praw ucznia na poziomie ustawy pozbędzie się takich absurdalnych spraw.
1: Mhm. O jakie prawa chodzi wam, przede wszystkim Akcji Uczniowskiej, ale jak sądzę też reprezentujecie duże grono młodych ludzi i macie świadomość obowiązków, ale też praw. O obowiązkach za chwilę, zacznijmy od praw.
0: Oczywiście możemy mówić o takich podstawowych rzeczach jak prawo do godności, prawo do wyrażania własnych poglądów, bo to jest oczywiście ważne. Takie bardziej ciekawe rzeczy, które znalazły się w tej ustawie i rzeczywiście pomagają nam uczniom, to prawo do kształtowania własnego wizerunku. Prawo do tej własności intelektualnej,
1: do kształtowania wizerunku, czyli mogę przyjść do szkoły w ciuchach, na jakie mam ochotę.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak? W butach,
0: ja powiem,
1: na które mam ochotę.
0: Że jak byłem,
1: fryzura,
0: byłem
1: tak?
0: W siódmej klasie podstawówki, to bardzo marzyłem o niebieskich włosach. Natomiast się bałem, co moja nauczycielka na to powie i czy nie dostanę uwagi do dzienniczka.
1: Nie, no dobrze, ja rozumiem niebieskie włosy, ale strój kompletny może to...
0: Strój ma nie zagrażać jakby bezpieczeństwu w szkole. To jest rzecz chyba oczywista, że na przykład długie, duże kolczyki na WF-ie nie przejdą. Natomiast nie widzę problemu, aby uczeń założył bluzę czy koszulkę, taka, która mu się podoba.
1: Mhm. Albo przefarbował włosy na niebiesko.
0: Albo przefarbował włosy, albo przyszedł w makijażu do szkoły.
1: Albo na przykład z łysą głową, bo co w tym złego, prawda? Macie takie informacje z szkoły, z którymi miałam do czynienia w ostatnich latach z racji osobistych doświadczeń. Nie było tam problemu w tym, żeby na przykład nauczyciel zwracał się do ucznia tak, jak on chciał. Takim imieniem, jakie proponował uczeń, czy taką formą osobową, jaką proponował, czy żeby wybrany przez młodego człowieka kolor włosów nie był akceptowany. Nie spotkałam się z taką sytuacją. Wy macie takie sygnały, że tak jest?
0: My mamy takie sygnały i mamy nawet takie doświadczenia, gdzie rzeczywiście ja pamiętam swoje lata w podstawówce, gdzie o farbowane włosy, szczególnie początek września. Uczniowie na wakacjach robili sobie czerwone włosy, zielone, niebieskie i potem nauczycielka opowiadała, że w jakich my włosach przychodzimy do szkoły, że mamy to natychmiast zmyć, bo inaczej będzie uwaga na następny dzień.
1: Moc uwagi w dzienniczku.
0: Moc, dla 11-latka to rzeczywiście była dosyć poważna sprawa. Bo potem musiał to podpisać rodzic i trzeba było się przyznać.
1: Mogę sobie pozwolić na wspomnienie?
0: No, proszę bardzo.
1: Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi. Z życia wzięte.
0: No cóż, to...
1: Na przykład klasa czwarta albo piąta podstawówki, nie pamiętam dokładnie. Dziecko wyszło do toalety i nie wróciło. Uwagi, moc uwag. No dobrze, to jeszcze jakie prawa? Wizerunek? Co dalej?
0: Wizerunek, wcześniej wspomniane prawo autorskie. Mhm. Takie kwestie bardzo dla nas ważne, fundamentalne, które już są w przepisach, a szkoły z jakiegoś powodu dokonują własnej interpretacji. Też mówimy chociażby o wyrażeniu własnych poglądów, prawa do wyrażania własnych poglądów politycznych, że jeżeli nauczyciel, powiedzmy od wiedzy o społeczeństwie, ma poglądy bardziej na taką, to my możemy się z nim może nie kłócić na lekcjach, ale dyskutować, bo na tym też chyba polega nauka w demokracji.
1: No jasne, na konfrontacji różnych poglądów, wyciągania z nich wniosków, a nie wpisywania do uwagi, że ten czy tamten myśli nie tak jak trzeba.
0: Tak, myślę, że nieraz
1: to się takie oczywiste wydaje,
0: pojawiały
1: prawda?
0: Się uwagi typu uczeń dyskutuje na lekcji WOS-u. I chyba bardzo dobrze, że dyskutuję, bo od tego te lekcje są.
1: No tak, jak chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi. No dobrze, obowiązki ucznia to może mniej popularne, ale
0: wydaje mi się, że jednak bardziej popularne w słowach nauczycieli szczególnie. Jednak te obowiązki nam się powtarza co roku. Pierwsza lekcja września, wałkujemy obowiązki ucznia.
1: No tak, ale wie pan, no, też ma to ręce i nogi, bo żebyśmy mogli funkcjonować na wspólnych zasadach, to i prawa, i obowiązki są ważne, bo jednak swojego rodzaju porządek musi być.
0: Tak, dlatego my popieramy tą ustawę, żeby wprowadzić taki katalog praw i obowiązków ucznia. Natomiast często rzeczywiście

0: Rzeczywistość polskiej szkoły wygląda tak, że o tych obowiązkach nauczyciele dużo mówią, a o tych prawach jakoś się zapomina.
1: Dobra, wprowadzenie katalogu działań wychowawczych i kar wraz z procedurami ich nakładania. Jakieś szczegóły?
0: Obecnie dużo zależy od statutu. Mamy system taki, że istnieje forma kary takiej porządkowej typu sprzątanie po lekcjach. Te kary są bardzo nieproporcjonalne. W zasadzie dużo zależy od samych nauczycieli czy od samej placówki. To niestety wprowadza ogromny chaos.
1: Ta ustawa miała gwarantować uczniom pewną przewagę działań wychowawczych nad karami. Znaczy, najpierw rozmawiamy i próbujemy kształtować jakąś postawę, a dopiero potem wpisujemy do dzienniczka.
0: Wydaje mi się, że to powinien być fundament i na to powinniśmy kłaść nacisk od 30 lat w tej wolnej polskiej szkoły, w demokratycznym państwie, że nie chcemy karać uczniów, tylko jednak ich wychować. Ta uwaga kompletnie nie spełnia swojej roli, no bo wiadomo, powiedzieliśmy, że w podstawówce ta uwaga do dzienniczka była ogromnie ważna, jednak później w liceum rodzic raczej patrzy na tą uwagę, uczeń gadał na lekcji i co ma powiedzieć rodzic do 17-latka,
1: że... Nie gadaj na lekcji.
0: Nie gadaj na lekcji. Siedemnastolatek na pewno posłucha.
1: Uczysz się, tak.
0: Ale tak, ten taki nacisk na to, żeby jednak porozmawiać z uczniem o tym, co powinien zrobić, jak to powinno wyglądać, a nie sama kara, to powinno być zdecydowanie ważniejsze.
1: No tak, albo na przykład w czym może ci pomóc niebieski kolor włosów, albo w czym może ci przeszkodzić, wybór należy do ciebie. Tak, ale ja rozumiem, że to stan idealny. Ustawa zakładała powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, powoływanego na 4-letnią kadencję, wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich, działających przy kuratorach oświaty, fakultatywnych rzeczników na poziomie gmin i powiatów oraz od 1 września szkolnych rzeczników praw uczniowskich. Czyli bazuję teraz na opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, która twierdzi, że ta instytucja miała dublować kompetencje rzecznika praw dziecka. Tak było w tych zawetowanych przez prezydenta przepisach?
0: Ja bym się skupił na tym, jak wygląda obecnie rzeczywistość, jeżeli chodzi o rzeczników praw ucznia, bo panuje absolutny chaos w szkole. Niektóre szkoły posiadają rzecznika praw uczniowskich, drugie nie. I gdyby to tylko tak wyglądała sytuacja, jednak ona jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo te szkoły, które mają takowego rzecznika, u jednych jest to nauczyciel, u drugich uczeń, są szkoły, gdzie jest to nauczyciel i uczeń, panuje absolutny bałagan. Jeżeli chodzi o tych rzeczników.
1: Ale bałagan czy wolność wyboru? Bo proszę powiedzieć, panie Igorze, na jakich zasadach wybierani są teraz rzecznicy praw ucznia? Czy to jest nauczyciel, czy to jest uczeń?
0: Absolutnie nie ma takich kryteriów ogólnopaństwowych. To wszystko zależy od szkoły.
1: Ale to dobrze.
0: My jak najbardziej popieramy autonomię szkół, jednak tak naprawdę, jeżeli...
1: Inaczej, to może być dobrze, prawda?
0: To może być dobrze, jednak praktyka wygląda tak, że taki rzecznik jest pozbawiony żadnych kompetencji bez ustawy. I jeżeli takim rzecznikiem jest uczeń, to jaką ten uczeń, nawet jeżeli został wybrany przez swoich kolegów demokratycznie, to jaką on ma sprawczość w stosunku do dyrekcji?
1: No jaką?
0: Niestety żadną. I tak to wygląda.
1: No dobrze, i te przepisy gwarantowały zapisy w ustawie, które taką skuteczność rzecznikowi dawałyby.
0: Dawałyby, niestety prezydent to zawetował, nazywając tych rzeczników prokuratorom, uważając, że wprowadzi to falę donosicielstwa w polskiej szkole. Porównywał to do PRL-u, a niestety my widzimy u prezydenta chęć zagrania kosztem uczniów, młodych ludzi, którzy wynieśli Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego, a on tak naprawdę szybko o nas zapomniał na rzecz politycznych rozgrywek.
1: No to w imię czego pan prezydent zawetował te...
0: W imię partyjnych interesów.
1: No ale komu miałoby to pomóc? W czym miałoby mu to pomóc?
0: Zawetował kolejną ustawę rządu. Ogromny sukces opozycji. A to, co się stanie z polskimi uczniami, to czy będą mogli wychodzić do toalety na przerwie, to czy będą mogli pofarbować włosy, to już chyba pana prezydenta nie interesuje.
1: Pan prezydent ocenił, że te przepisy

0: nie chroniły praw, tylko zwiększały biurokrację i zmierzały do ideologizacji. W którym miejscu możemy mówić o ideologizacji? Tak szczerze, panie Igorze.
1: W którym punkcie? W punkcie wykonaniu pana prezydenta, który ustawę o polskiej szkole sprowadza do partyjnej wojenki. To jest ideologizacja polskiej szkoły, a nie wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
2: Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska gotowa na potencjalne prowokacje ze strony Rosji, zapewnia premier. To po publikacji brytyjskiego dziennika. Pierwsze dymisje w warszawskim ratuszu. Służby badają nieprawidłowości w szpitalu południowym. Lato z radiem zawitało do Zakopanego. Wieczorem koncert gwiazd. Minęła siódma. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku na Pomorzu. Cztery osoby zginęły na drodze krajowej nr 55 między Postolinem a Sztumem. Tuż po godzinie 4 rano samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, dachował i uderzył w betonowy przepust. Autem podróżowało 5 osób, 4 z nich zginęły na miejscu. Trwa akcja służb. Trasa Sztum-Postolin będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Premier zapewnia o gotowości Polski na prowokacje ze strony Rosji. To reakcja na publikację brytyjskiego dziennika The Telegraph. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Kreml przygotowuje prowokacje wymierzone w Polskę i państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
2: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi. No to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO w tym regionie i Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
1: Z ustaleń brytyjskich dziennikarzy wynika, że Stany Zjednoczone ostrzegały Polskę m.in. przed rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną. Wśród potencjalnych zagrożeń wymieniana jest także inwazja z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Rosjanie mieliby później winą za takie działania obarczyć Ukrainę. Są pierwsze dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w szpitalu południowym. Z funkcją wiceprezydenta pożegnały się Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska. Sprawy badają miejsce urzędnicy oraz organy ścigania.
3: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad szpitalem południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
4: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
3: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
4: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
3: Prezydent dodał, że zarówno w szpitalu południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Partyjny zjazd Alternatywy dla Niemiec może zostać przerwany. Wszystko za sprawą zapowiedzi przeciwników skrajnej prawicy. Do Erfurtu, gdzie odbędą się wybory władz krajowych partii, ma przyjechać blisko 50 tysięcy protestujących.
5: 2,5 tysiąca lewicowych ekstremistów jest gotowych na przemoc, tak wynika z ustaleń policji, która do tego weekendu szykowała się od kilku miesięcy. W Erfurcie zgłoszono na dzisiaj 30 demonstracji.

0: organizacji przeciwników AfD. Ich organizatorami są związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także partie. Zaplanowane są m.in. koncert punkowy i msze, łańcuch świateł i piknik. Lewicowi ekstremiści według policji chcą nie dopuścić do zjazdu i zamierzają wedrzeć się na teren targów, gdzie spotkają się działacze Alternatywy dla Niemiec. Polityce z Turyngii, w której AfD wygrała rok temu wybory, ale rząd utworzyło porozumienie pozostałych ugrupowań, apelują do demonstrantów, żeby powstrzymali się od przemocy, bo to może jeszcze zwiększyć popularność partii skrajnej prawicy. AfD prowadzi obecnie w ogólnoniemieckich sondażach poparcia dla partii. Na jej czele po tym weekendzie mają pozostać Alice Weidel i Timo Chrupalla. Walka między frakcjami będzie toczyć się o miejsca w zarządzie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Na koniec zaglądamy do Zakopanego, gdzie zawitała ekipa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na mieszkańców i turystów czekają rodzinne piknik edukacyjny, możliwość zobaczenia audycji plenerowej, a wieczorem koncert gwiazd. Za 2 godziny Rówień Krupowa zamieni się w plenerowe studio. Zaprasza dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki Marcin Wojciechowski.
2: Będą audycje radiowe, w których Państwo będą mogli uczestniczyć. Zapraszamy na Lato z Radiem od 9 właśnie z Zakopanego. Będę miał przyjemność tę audycję poprowadzić. Zdradzę Ulę wyjątkowo i poprowadzę z Lato z Radiem z Sławą Bieńczycką, legendą tej audycji. A o 14 zapraszam na muzyczne Lato z Radiem na żywo stamtąd, gdzie pojawią się artyści, którzy wieczorem zagrają na scenie.
1: A podczas wieczornego koncertu wystąpią m.in. Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reniusis, Afromental i Bratanki. Początek koncertu o godzinie 20.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poranek przywitał nas słońcem na zachodzie i w centrum. Im dalej na wschód, tym więcej chmur. Przeniosą one w ciągu dnia opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Temperatury od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 7 już teraz podsumowanie najważniejszych politycznych wydarzeń.
6: Strefa wpływów.
7: Dzień dobry. Witają się z Państwem. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Renato.
8: Dzień dobry.
7: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Cześć, Jacku.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. I Roch Kowalski reprezentuje Polskie Radio 24. Porozmawiamy, rzecz jasna, o tym, co wydarzyło się w warszawskim ratuszu, czyli o dymisjach 2 wiceprezydentek Warszawy. To o pokłosie afery w Szpitalu Południowym, a także o zapowiedziach premiera Donalda Tuska o konieczności wypracowania rozwiązań w ochronie zdrowia i ultimatum dla minister zdrowia i prezesa NFZ-u, że jeśli te rozwiązania do wtorku się nie znajdą, to w środę będą kolejne dymisje. Porozmawiamy także o ministrze Zbigniewie Ziobrze i o jego statusie prawnym aktualnym, o umorzeniu sprawy 2 wież oraz o tym, jak prezydent Nawrocki uważa, że doszło do próby jego otrucia. Nie teraz, ale rok temu. Zapraszamy na strefę wpływów. To zaczniemy w takim razie od wydarzeń tygodnia niejako.
9: Czyli można powiedzieć wydarzeń dnia nawet.
7: Wydarzeń dnia, właśnie. No, specjalnie się zebraliśmy tutaj na żywo, żeby podsumować to, co się tutaj stało. 2 konferencje prasowe o 11 prezydenta Rafała Trzaskowskiego, na której to ogłosił dymisję 2 wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Właśnie wskutek ostatnich informacji o Szpitalu Południowym. Coraz to nowych informacji, ale zdaje się, że ta historia z prosektorium przelała czarę goryczy. A chwilę później, po godzinie 12, tylko informacyjnie relacjonuje to, co się dzisiaj wydarzyło. Wystąpił pan premier, który mówił o konieczności zakończenia definicji zero tolerancji dla saloników VIP, dla zeszytów z pacjentami, którzy mają być lepiej traktowani i że trzeba rozwiązać problem płacowy i problem systemowy w ochronie zdrowia. No to co myślicie o tym zwrocie wydarzeń dzisiejszym, Renato?
8: Myślę, że to musiało się wydarzyć. Biorąc pod uwagę, jak ta afera w Szpitalu Południowym się rozwija, kolejne wątki, które się pojawiają. Najpierw lekarz, 28-letni milioner Dawid Kacprzyk, który stracił stanowisko w szpitalu, stracił mandat radnego, przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Teraz 2 wiceprezydentki, Renata Kaznowska, która no, 30 lat była.

0: Była związana z magistratem, była wiceprezydentką już u Hanny Gronkiewicz-Waltz.
1: Od 10
0: wtedy,
1: lat była.
0: Tak, tak, wtedy się zajmowała innymi kwestiami. U Rafała Trzaskowskiego najpierw odpowiadała za edukację i też inne sprawy, później za zdrowie i nadzorowała Szpital Południowy i druga wiceprezydentka, która była w Radzie Nadzorczej. Ja uważam, że to jest dobra decyzja. Aczkolwiek zastanawia mnie, dlaczego te decyzje tak kapią po kropelce. Bo rzeczywiście jest afera. Tego nikt nie kwestionuje, że w tym szpitalu działo się źle. Natomiast te decyzje są, tak jak mówił dzisiaj premier Donald Tusk, że nie przypomina sobie, żeby któraś z ekip reagowała takimi poważnymi decyzjami. Bo tutaj mieliśmy i decyzje. Całkowicie został wycięty ten młody lekarz, Cwaniak. Później został odwołany zarząd szpitala, Rada Nadzorcza i dwie wiceprezydentki. Gdyby z tego zrobić pakiet i ogłosić to w dniu, kiedy kilka dni po tym, jak afera wybuchła, dwa dni po tym, jak afera wybuchła, to robiłoby to wrażenie dla opinii publicznej. To byłoby to trochę tak, jak po aferze hazardowej, kiedy, która bardzo bliskiego otoczenia dotyczyła premiera Donalda Tuska. I Tusk wyszedł na konferencję jednego dnia, wszystkich swoich najbliższych współpracowników wyrzucił z rządu i koszty polityczne tej afery dla rządzącej wtedy koalicji udało się zminimalizować. Natomiast tutaj ja nie jestem przekonana, że to są ostatnie dymisje. Mam wrażenie, że pani minister Sobierańska-Grenda no nie ma jakiegoś planu politycznego.
2: A to myślisz, że zostanie w środę zdymisjonowana?
0: Prawdę powiedziawszy, spodziewałam się, że dzisiaj zostanie zdymisjonowana.
2: Ja też tak
0: pani ministra zdrowia i szef NFZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, bo ta konferencja Trzaskowskiego, ja myślałam, że to będzie taki scenariusz, że Trzaskowski sprząta na swoim podwórku, a premier Tusk na swoim. Premier, jak rozumiem, dał jeszcze kilka dni czasu ministrze zdrowia na przedstawienie recept na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia. Tylko, że Sobierańska-Grenda pomysł wprowadzenia limitów zarobków lekarzy przedstawiała tuż po objęciu stanowiska, tylko wtedy nie było woli politycznej, więc jak rozumiem, te rozwiązania gdzieś tam w szufladach w Ministerstwie Zdrowia są, więc nie za bardzo widzę powód, żeby rozwlekać ten serial na kilka tygodni, bo to sprawia wrażenie defensywy, tak? Że władza się broni przed zarzutami. To nie jest scenariusz ofensywny. A Tusk jednak kiedyś potrafił takie scenariusze narzucać ofensywne.
1: No tak, ale pamiętaj, że po pierwsze afera ze Szpitalem Południowym kapie i jeszcze może kapać więcej, więc stąd się bierze ta, że tak powiem,
0: kaskadowość
1: działań.
0: To tym bardziej
1: tak,
0: powinien premier przeciąć
1: słowo,
0: to.
1: Tak.
0: Zrobić cięcie na wrzodzie.
1: Bo trudno wyrzucać na przykład panią wiceprezydent Kaznowską, która naprawdę jest mrówką pracowitą i w mieście naprawdę bardzo dużo robiła. Zresztą ja z kilku źródeł słyszałem, że ona jest taką naturalną następczynią Rafała Trzaskowskiego, ponieważ
2: była
1: jest
2: dwukadencyjną.
1: Była szarą eminencją. Mówi się, że to ona kierowała miastem.
2: No, a kto kierował miastem w trakcie kampanii wyborczej Trzaskowskiego, Renata Kaznowska.
1: No właśnie. I była jego naturalną następczynią w nadchodzących wyborach samorządowych, bo jest dwukadencyjności, Trzaskowski trzeci raz nie może kandydować. Mnie... O tyle mnie nie zaskoczyło, że rzeczywiście trzeba było coś z tym zrobić i jakieś głowy musiały polecieć. Natomiast ta kaskadowość mnie o tyle nie dziwi, że za tego 28-letniego milionera, lekarza, raczej bym nie zwalniał pani wiceprezydent, tak? Poleciał zarząd szpitala, poleciała dyrekcja szpitala, no i sam milioner zwraca pieniądze kolejnym szpitalom, bo już i do Szpitala Brudnowskiego zapowiedział zwrot 108 tysięcy złotych za źle
0: wystawione. Urealnił swoje zarobki.
1: Tak, urealnił swoje zarobki, urealnił ocenił godziny przepracowane w tym szpitalu. 500 tysięcy zwrócił do szpitala południowego.
2: Ja tylko dodam, Jacku, wejdę ci w zdanie i dodam, że dzisiaj pojawiła się także informacja, że to był jakiś potentat sorowy w Warszawie, bo nie tylko szpital brudnowski, nie tylko szpital południowy, nie tylko prezentacja w szpitalu wolskim, ale ponoć były i zakusy na szpital czerniakowski jeszcze, no proszę, do tego wszystkiego.
1: Niezwykle. Koleś, prawda?

0: Ale druga rzecz i chyba ważniejsza, to jest ta afera w prosektorium, bo to naprawdę mrozi krew, że w szpitalu południowym, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, w szpitalu południowym, to ujawnił Onet w swoim tekście...
1: Magdalena Rigamonti.
0: Tak, Magdalena Rigamonti

0: Natomiast chodzi o to, że w szpitalu południowym został mianowany koordynator SOR. I ten koordynator SOR, że tak powiem, koordynator prosektorium. I tenże koordynator prosektorium sprywatyzował sobie to prosektorium. Czyli była zaprzyjaźniona firma pogrzebowa, która była polecana ludziom, którzy przychodzili po odbiór zwłok swoich bliskich. Jeśli ktoś się nie godził na to, żeby z tej firmy skorzystać, to były duże utrudnienia robione, łącznie z obrzydliwymi jakimiś praktykami.
1: Z profanacją zwłok.
0: Był tam cały cennik tego pana. Za zgodę na wydanie ciała, tak pisze Onet, 100 zł, od 500 zł za ubranie ciała i zabiegi kosmetyczne oraz inne. To nawet 1500 zł mogło kosztować w takiej lightowej wersji. A od 1500 zł wzwyż za polecenie rodzinie tego zakładu pogrzebowego. To były niecne praktyki, ale złamaniem prawa ze strony dyrekcji szpitala było to, że dyrekcja szpitala zezwoliła temu panu na wydawanie rodzinom kart zgonu ofiar, ja rozmawiałem ze znajomą lekarką, którą tutaj pozdrawiam. Ona powiedziała, że to jest w ogóle niemożliwe. Ona w szpitalu, jak jej umiera pacjent na oddziale, to ona wypisuje kartę zgonu i wydaje rodzinie. Tenże pan przejął w całym szpitalu wydawanie kart zgonu i przez to, jak pisze Onet, no, miał po prostu dostęp do, nie dość, że do rodzin, czyli do adresów, no to jeszcze mógł tutaj na przykład opóźniać wydawanie karty zgonu, przeciągać sprawy, jak rodzina była oporna w wyborze zakładu pogrzebowego. I myślę, że ta mrożąca krew w żyłach sprawa doprowadziła do tego, że
2: Dzisiaj
0: się stało to, co się stało, ja powiem, że kroi się następna afera ze Szpitalem Południowym, bo nowy ordynator oddziału chirurgicznego jest jednocześnie ordynatorem chirurgii w szpitalu w Wołominie. Jednocześnie. Co prawda dyrektor szpitalu w Wołominie mówi, że on nie ma żadnego szpitala w Wołominie, nie ma żadnego problemu z tym, że ten pan pełni dwie funkcje i grafiki się zgadzają, no ale to jest takie właśnie, to są te kominy, o których zresztą dzisiaj mówił Donald Tusk.
1: Ja odpowiem najpierw żartem, bo mój serdeczny kolega Paweł Balinowski, którego pozdrawiam, słusznie zauważył, że w Szpitalu Południowym już tylko brakuje historii o tym, że sataniści odprawiali czarne msze, bo to już właściwie by tylko była wisienka na torcie. Ale teraz zupełnie serio, to Renata zadała pytanie moim zdaniem fundamentalne, dlaczego te konsekwencje kapią. Wydaje mi się, że konsekwencje kapią, bo rząd miał nadzieję, że bez tych dymisji personalnych uda mu się po prostu w pewien sposób przeczekać tę aferę. Dlatego nie podejmowano takich decyzji na samym początku, tylko pozwolono na to, żeby ta historia się sączyła, aż się zasączyła, wysączyła się za bardzo. I trzeba było już to radykalnie przeciąć, bo też nie ma pewności, jak sam zauważasz, że za chwilę nie będą kapały kolejne historie, tak. co byłoby już trudne do przetrzymania. To jest zastanawiające, dlaczego, tak jak mówiła Renata, dlaczego ta decyzja, może trzeba powiedzieć wprost, że ta decyzja jest nieco spóźniona, patrząc z perspektywy czasu, bo gdyby 2 tygodnie temu prezydent Trzaskowski podjął, zresztą rozmawialiśmy o tym w strefie wpływów, podjął decyzję o dymisji wiceprezydentek, no to przynajmniej wszystkie kolejne informacje, mówię o strategii politycznej, wszystkie kolejne informacje, które by się pojawiały, niejako byłyby wtórne, bo konsekwencje byłyby już wcześniej wyciągnięte.
0: No nie, ale wtedy byłyby żądania, żeby jeszcze kolejne głowy spadły.
1: No
0: rozumiesz?
1: Tak, ale tutaj premier ma rację, to znaczy liczba potencjalnych odpowiedzialnych, którzy mogliby za to stracić głowy, ta lista powoli dobiega końca.
0: Ale pani Kaznowska twierdzi, że ona za ten szpital nie odpowiadała. Bo to jest szpital, spółka handlowa, ona odpowiada za tam chyba 3 szpitale miejskie i tyle. Więc no to jest problem.
1: A to już był szpital miejski.
0: To był szpital miejski, ale spółka prawa handlowego.
1: Nie no, słuchajcie,
0: trochę inna podległość.
1: Być może, ale no to już wiadomo, że jak już jesteś zdymisjonowany, czy też składasz dymisję, to w jakiś sposób starasz się wytłumaczyć.
2: Ale to jest odpowiedzialność polityczna.
1: Oczywiście,
2: po prostu.
1: Że tak.
0: Ja wiem,
2: jeśli
0: że to jest...
2: wiceprezydent nadzoruje ochronę zdrowia i szpitale i w szpitalu dzieją się tego typu nieprawidłowości, no to musi zapłacić za to głową. Oczywiście jest tutaj wyjście do przodu, bo Trzaskowski jest chyba jedynym w Polsce prezydentem, który wprowadza taką zasadę, że albo się jest w partii, albo się jest w spółce i do końca lipca mają wszyscy działać.

0: działacze partyjni, którzy zasiadają we władzach spółek, zdecydować się, czy partia, czy spółka miejska. No ale to ciągle jest defensywne, tak jak mówię.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego że myślałem, że premier wyjdzie bardziej do przodu, tak jak mówisz, że albo to będzie dymisja minister Sobierańskiej-Grendy, a nawet jeśli nie dymisja, nawet jeśli premier nie czuł potrzeby dymisjonowania, to jednak zaskakujące jest dla mnie to ultimatum czterodniowe, tak?
0: Tak. A co się takiego wydarzy do wtorku? To znaczy, jak nie mają dzisiaj ustaw, to będą mieli je do wtorku?
2: No, ale tu nie chodzi o ustawy, szokujące.
0: A może potencjalny następca ma się do wtorku zdecydować?
1: Rozpoczyna się czwarty tydzień tej afery. To znaczy, że minister Sobierańska-Grenda razem z prezesem NFZ-u mieli już 3 tygodnie, żeby wyjść jakoś z tej sytuacji, żeby wymyślić sposoby, ucieczkę właśnie strategiczną do przodu. Co zaproponować, żeby ciągle nie rozmawiać o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale jak je naprawić?
2: Ale premier mówi jasno, on chce usłyszeć pomysły, jak rozwiązać sprawę Saloniku VIP, jak rozwiązać sprawę zeszytów. Zeszyty, ja proszę państwa tego nie rozumiem, bo nigdy nie byłem uprzywilejowanym, ale podobno w jakichś szpitalach istnieją zeszyty osób, które po prostu
1: są
2: przyjmowane poza kolejką. I kolejna sprawa, załatwienie sprawy lekarzy milionerów. To są 3 pomysły. I myślę, że tu nie chodzi o rozwiązania ustawowe.
1: To nie są pomysły, są zapowiedzi.
2: Inaczej, chodzi o pomysły w tych 3 sprawach. I tu nie chodzi o zrobienie reformy służby zdrowia, tylko o załatwienie tych 3 spraw, czyli jak usunąć, czyli nie wiem, jak usunąć Saloniki VIP.
1: Mogę ci na to bardzo, znaczy nie tobie, ale mogę na to bardzo złośliwie odpowiedzieć?
2: Odpowiedź.
1: A co się stało z hasłem robimy, nie gadamy?
2: No więc... Ale chodzi mi o to, że tu nie chodzi o rozwiązania ustawowe. Tu chodzi o jakieś pomysły pozaustawowe, nie wiem, rozporządzenia, regulaminy. Bo pomysł ustawowy to jest ad calendas graecas i później weto prezydenta. Nie ma sensu. Więc to trzeba zrobić jakoś inaczej. Być może premier na takie rozwiązania czeka. A jak tych rozwiązań do wtorku nie będzie, to w środę będą dymisje. Ja nie wiem, czy będzie dymisja pani Sobierańskiej-Grendy, bo premier się dzisiaj o niej bardzo ciepło wypowiadał. Że ona ma pomysły, że wyszła właśnie z takiego biznesu zdrowotnego, uzdrawiała szpitale, oddłużała je, więc...
1: No miała pomysły na cięcia w diagnostyce.
2: Powiedział o niej parę ciepłych słów.
1: W badaniach, przepraszam.
2: Być może poleci tylko szef NFZ-u, nie wiemy tego.
0: Słuchajcie, pani Sobierańska-Grenda w rządzie ma takie przezwisko Dar Pomorza, bo to jest osobista... Ja zgadzam się z Jackiem, że dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy byłaby dla Donalda Tuska trudna, bo to jest jego osobisty pomysł. To jest
1: kobieta,
0: która nie jest polityczką. Ona oddłużyła szpitale na Pomorzu, uleczyła te szpitale i przyszła naprawiać ochronę zdrowia na szczeblu krajowym. Wyczyszczone zostało ministerstwo z politycznych nominatów. Między innymi bóle fantomowe przeżywa Lewica, bo straciła wiceministra. I mam wrażenie, że te wszystkie takie psztyczki w kierunku koalicji, krytyka za to, co się dzieje w ochronie zdrowia, to jest żal po tym, że nie mają swojego przedstawiciela i nie czują się odpowiedzialni, współodpowiedzialni za to, co się tam dzieje. I dla premiera to by było trudne, bo zaoferował pracę kobiecie, ekspertce niewątpliwie. Ona nie dostała politycznego wsparcia, bo tak jak mówię, ona przyszła z pomysłami. O tych kominach lekarzy to ona mówiła zaraz jak objęła pracę, urząd i chciała wprowadzić limity wynagrodzeń. Wtedy,
2: tak w październiku, w listopadzie
0: tak, wtedy premier się na to ani rząd nie zgodził. A może udałoby się uniknąć takiej afery dzisiaj, gdyby to zostało wprowadzone?
2: Nie, bo to prosektorium było. Lekarz milioner był. To by było, tylko może by tak nie wybuchło w twarz, albo można było się
0: ale
2: inaczej
0: nie, wtedy
2: tłumaczyć.
0: Wtedy rząd mógłby powiedzieć, myśmy już temu zaradzili. Mhm. To jest przeszłość, tak, bo jest ustawa. Chyba, że prezydent zawetuje, bo lekarze pobiegną do prezydenta. Zresztą chcę przypomnieć państwu, że wtedy, kiedy ten pomysł został po raz pierwszy publicznie zgłoszony, to członkowie Naczelnej Izby Lekarskiej udali się do prezydenta po ratunek. I wtedy był ten słynny biały szczyt i deliberacje, co zrobić, żeby naprawić system ochrony zdrowia. Więc ja nie wykluczam, że teraz też zrobi się z tego wielka awantura, ale popatrzmy na to z drugiej strony. Gdyby rzeczywiście tej koalicji udało się w ciągu roku uporządkować sytuację w systemie ochrony zdrowia, tak żeby ludzie odczuli to, że Donald Tusk wspomniał dzisiaj o tym, o tej e-rejestracji, która powoduje, mhm.

0: że ja nie pamiętam już tych dokładnych statystyk, ale ileś tam set chyba tysięcy miejsc zostało uwolnionych dzięki temu, że ludzie po prostu mogą w łatwiejszy sposób na razie w kilku specjalizacjach rejestrować się w internecie, tak jak w niepublicznej czy prywatnej ochronie zdrowia. Więc gdyby się to udało, to naprawdę mogłaby zapunktować ta koalicja w kampanii wyborczej i w wyborach.
1: Ja się zgadzam, tylko to wymagałoby odważnego wyjścia do przodu. A tutaj ja na chwilę jeszcze wrócę do Renaty Kaznowskiej poniekąd. To znaczy zadziwiające jest także to, że kiedy wybuchła informacja, kiedy przyszła informacja o Dawidzie Kacprzyku i o nieprawidłowościach na SOR-ze w tym szpitalu, to prawdę mówiąc, te zlecone kontrole i audyty także przez prezydenta Trzaskowskiego powinny wykazać te nieprawidłowości w prosektorium, nieprawidłowości z ordynatorem, czy nieprawidłowości na przykład w procedurze in vitro. Okazało się, że Rafał Trzaskowski zlecił kontrolę, a media były pierwsze, tak na dobrą sprawę. I to media ujawniły historię. Gdyby Trzaskowski wyszedł 2 tygodnie temu i powiedział, że nasza kontrola, która oczywiście była reaktywna względem Kacprzyka, ujawniła, że były także w prosektorium nieprawidłowości, że były nieprawidłowości w tym obszarze, to wyszedłby z tego jeszcze zwycięsko. Natomiast w tej chwili on po raz kolejny jest reaktywny. Okazuje się, że po raz kolejny, mimo już nagłośnienia sprawy, mówię szeroko, ratusz, nie wiedział, co się dzieje i nie wie nadal, co się dzieje w tym szpitalu. I okazuje się, że też chyba nie ma pełnej informacji i prezydent Kaznowska, jako odpowiedzialna za ochronę zdrowia, nie miała także informacji nadal po tych 3 tygodniach, o tym, co dzieje się w innych społecznych, w stołecznych szpitalach.
0: Co też jest dziwne, bo pani Kaznowska ma opinię osoby świetnie zorientowanej, która bardzo jest pracowita, dużo czasu spędza w pracy i lubi wiedzieć, co się dzieje w podległych jej departamentach. Więc nagle okazuje się, że jest bomba tykająca w Szpitalu Południowym i osoba, która jest świetnie zorientowana w sprawach miasta, nic o tym nie wiem.
2: Tak, ale ona to powiedziała jeszcze nie mając nad głową dymisję, tylko jeszcze przed dymisją, że ten szpital jej nie podlegał. Nie wszystkie warszawskie szpitale podlegają pani prezydent Kaznowskiej.
0: Podlega jej szpital Czerniakowski,
2: szpital Świętej Rodziny.
0: Ale to jest tłumaczenie jakieś kompletnie bez sensu.
2: Nie wiem, czy to jest bez sensu.
0: A komu podlegał ten szpital?
2: Wiceprezydentowi, który się zajmuje spółkami prawa handlowego. Nie doszedłem. Próbowałem przeczytać regulamin miasta, nie doszedłem do tego. Natomiast pani prezydent Kaznowska wymieniła konkretne szpitale, które jej podlegały. Podlegają jej, nie wiem, ZOZ-y, podlegają jej... Nie wszystko, co jest medycyną w Warszawie i co jest szpitalem w Warszawie, podlegało prezydent Kaznowskiej. Dlatego zdziwiła mnie ta dymisja, ale rozumiem, że właśnie w opinii społecznej, ponieważ ona odpowiada za zdrowie, no to ona musiała polecieć.
0: Wiesz, ja nie wiem, czy w opinii społecznej, ponieważ dzisiaj zasięgałam języka w prokuraturze, i rozmawiałam z prokuratorami, którzy znają sprawę Szpitala Południowego i oni to tłumaczenie pani prezydent Kaznowskiej po prostu wyśmiali. Więc trudno mi powiedzieć, jak prezydent odpowiedzialny za kwestie zdrowia może... To znaczy, to jest tylko próba moim zdaniem odsuwania od siebie odpowiedzialności.
1: A może to jest efekt tego, że prezydent Kaznowska miała też za wiele obowiązków na swojej głowie, no i przeoczyła te informacje, jakże...
2: Znaczy,
1: jakże
2: nie oszukujmy się, ale się szpital się tym nie chwalił przecież. To nie było tak, że szpital się chwalił tym, że na terenie prosektorium prowadzono nielegalną działalność albo łamano procedury. Czy też, jeśli dyrekcja szpitala zezwalała na to, żeby łamać procedury przy wydawaniu kart zgonów, to dyrekcja nie wychodziła w czasie kontroli, nie mówiła, a to jeszcze my tu mamy nieprawidłowość, bo dyrekcja chciała, żeby skontrolowano tylko i wyłącznie SOR i to, co się z SOR-em dzieje, resztę ukrywamy.
0: Ale wiesz, z tego, co ty mówisz, to wynika, że właściwie nie ma żadnego nadzoru. Bo ten nadzór miasta nad placówką miejską był kompletnie iluzoryczny. No to nie może być zgodne z coś takiego.
2: Iluzoryczny. Popatrz, kto był w Radzie Nadzorczej tego szpitala. Druga pani wiceprezydent.
0: No właśnie.
2: No wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.
0: Tak.
2: Która została z tego szpitala, z tego razem no z całym zarządem wywalona z tego
1: ale
2: szpitala.
1: To teraz Jacku, to powiedz mi, jak to jest możliwe, że wiceprezydentka Warszawy jest w zarządzie w szpitala, w którym... Przepraszam, będę obrazowo mówić. W prosektorium dokonuje się miksji na zwłoki, jeśli ktoś nie chce ich odebrać za pieniądze. Na SOR-ze lata 29-letni

0: twój aparatczyk z twojej partii chwali się wpływami i powołuje się na wpływy w partii, a jednocześnie zarabia grube pieniądze, o czym jako przecież członek zarządu możesz z łatwością wiedzieć, prawda? A na dodatek wiesz, że jeszcze pracuje w innym szpitalu i występuje w telewizji i jeszcze jest...
1: W innych szpitalach.
0: No i nie idziesz... Nie idziesz i nie pukasz do drzwi. Halo, Renata, słuchaj, bo ty się zdrowiem zajmujesz. Wiesz, co się dzieje w Południowym? No jak to jest możliwe? To wręcz możemy nawet tym tropem dojść do wniosku, że ktoś celowo ukrywał te nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
1: Ależ moim zdaniem zdecydowanie ktoś celowo ukrywał te nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Tym zajmuje się prokuratura, z tego co wiem.
0: Nie lubię w ten sposób mówić, ale mówiłem, 2 tygodnie temu już mówiłem tutaj, strasznie się na mnie wylało sporo komentarzy, natomiast mówiłem otwarcie, że potrzebna jest dymisja na poziomie wiceprezydentek w samorządzie warszawskim, bo jest niemożliwe, żeby samorząd, żeby ratusz nie wiedział, co się dzieje, szczególnie, że to nie było tak, że jeden lekarz zawędzał po prostu z apteczki leki do domu, tylko było rozkradanie tego szpitala na wszelkie możliwe sposoby.
1: Powiem ci tak. To jest możliwe, że w tak dużym organizmie jak Warszawa w jakimś jednym szpitalu dzieją się rzeczy niespotykane i są ukrywane, bo dzisiaj prezydent Warszawy podawał przykład szpitala Grochowskiego, gdzie był przeprowadzony audyt i gdzie nieprawidłowości zostały natychmiast usunięte.
0: A słyszałeś premiera Tuska, który dzisiaj mówił o statystykach, które dla mnie też były zatrważające.
1: Tak, kontrole, gdzie 98%
0: z kontroli. I premier mówi o tym, to były kontrole z 2024 roku przeprowadzone przez NFZ i premier sam przyznał, że w większości tych spraw nie dawało się postawić zarzutów prokuratorskich.
1: Bo były to zaniedbania.
0: Ale że w 95 czy 7 kontrolowanych placówkach wykryto nieprawidłowości. Dlaczego wtedy nie zapaliły się czerwone lampy?
2: Ale poczekaj, Roch, bo to jest dużo bardziej skomplikowane. Od 1 lipca weszła w życie ustawa o podwyżkach w służbie zdrowia. I od lipca do grudnia w budżecie NFZ-u 4,5 miliarda złotych zabraknie na te podwyżki, tak, dla lekarzy, które zaordynował jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. I już w tej chwili, w połowie roku, deficyt NFZ-u wynosi 16 miliardów. Za rok ma ponad 20 miliardów wynosić.
1: Teraz w tym roku będzie ponad 20.
2: Tak, ale i z roku na rok to się nawarstwia. I 4,5 miliarda muszą gdzieś znaleźć. Dyrektorzy szpitali mówią, my nie mamy tych pieniędzy. I mówią, że będą kredyty zaciągać. Więc to jest trochę tak, że to jest wszystko na guzik z pętelką. Rozumiesz? Ten cały system. Więc mówienie dzisiaj, że nie, no odkrywamy Amerykę, bo nie wiedzieliśmy, że tu w 98% szpitali są nieprawidłowości. No są nieprawidłowości, bo lekarze zbierają się w grupy, szantażują dyrektorów szpitali, że jak nie dadzą im podwyżek, to przechodzą do następnego szpitala.
1: W szpitalu dziecięcym, onkologii. Wszyscy lekarze odeszli z pracy.
2: Dokładnie. Jednego dnia. Lekarz zostaje, zupełnie musi zamknąć oddział, dyrektor. I ten system jest chory i wymaga naprawy. Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, miała rację w jednym ze swoich wystąpień sejmowych, w którym powiedziała, że z takim systemem ochrony zdrowia my wyborów następnych nie wygramy. Jeśli tego nie naprawimy, to nie wygramy wyborów. Więc dla mnie te decyzje, które tak kapią właśnie po kropelce, są trochę bez sensu. Bo trzeba było, jeśli pan prezes NFZ-u i pani ministra zdrowia przy skali tego kryzysu, który się ujawnił, i to już Jacek kiedyś powiedział, że taki piękny kryzys nie może być zmarnowany, tak? Nie mają pomysłu na to, jak na ucieczkę do przodu, bo to jest szansa, żeby naprawić ten system i nie podejmują rękawicy, to co oni jeszcze robią na tych stanowiskach?
1: Ale to jest to samo, co było z Radziwiłłem. Przecież Radziwiłł przyszedł z pięknymi hasłami, minister zdrowia w czasach PiS-u.
0: Ale Radziwiłłowi taka bomba nie wybuchła.
1: Taka bomba mu nie wybuchła, ale stracił stanowisko bardzo szybko. Bardzo szybko go pani premier Kopacz zwolniła.
0: I tam była kwestia sieci szpitali między innymi, prawda? Bo to był pomysł ministra Radziwiłła, usiedzenie szpitali.
1: Ale inaczej, bo jemu bomba nie wybuchła, bo po pierwsze nie było szpitala południowego, po drugie pewnie nikt inaczej. Nie było, że tak powiem, społecznych kontroli takie jak są teraz, że ludzie w swoich szpitalach patrzą, co się dzieje i zawiadamiają media. Wtedy nie było takiego, że tak powiem, trendu.
2: A poza tym PiS nie reagowało, tak? PiS wszystkie afery po prostu udawało, że nie ma afery. Dzisiaj jak widzę pisowców, którzy po tych dymisjach w urzędzie...
0: Czego to ma być?

0: Zaufania publicznego.
1: Zaufania publicznego.
0: I kolano prezesa. Ale jak zobaczyłam pisowców, którzy wychodzą dzisiaj i mówią, że to za mało, to ja się zastanawiam, gdzie oni byli. Nawet pani Witek się wychynęła gdzieś z jakiejś dziury i powiedziała, że po prostu to nie wystarczą takie dymisje. No a co pani Witek zrobiła, jak się okazało, że jej mąż leży na ojomie ponad 2 lata w stanie terminalnym i zajmuje łóżka pacjentom, którzy mogliby zostać uratowani, gdyby dostali szansę? Wtedy nie było żadnej kontroli, wtedy nie było żadnych dymisji, wtedy był wielki atak na marszałkinię Witek.
1: Ale skoro już powiedziałaś o tej komisji...
0: Zaufania publicznego.
1: Jak ona się nazywa?
2: KZP.
0: Zaufania
1: Komisja Zaufania Publicznego. To prezes Kaczyński powiedział jedną bardzo dla mnie śmieszną rzecz, że ta komisja ma sprawdzić wszystkie szpitale warszawskie i te szpitale mazowieckie, które podlegają wojewodzie. Czyli nie będzie sprawdzała szpitali powiatowych, które są w powiatach rządzonych przez PiS.
2: Słuchajcie, a szkoda...
1: To jest takie zaufanie można mieć do prezesa.
0: No. Ale jak dziennikarz zapytał, czy będzie sprawdzane kolano prezesa i to, jak kule były dowożone prezesowi przez dyrektora szpitala, to zaraz został do domu prywatnego, to zaraz został uciszony przez rzecznika, bo przecież no PiS nie załatwiało w ten sposób spraw. PiS zamiatało sprawy pod dywan, mówiło, że to wraże media ich atakują i jechało dalej. No,
1: przypomnijmy słuchaczom to kolano prezesa, bo prezes miał kłopoty z kolanem i na taśmach ujawnionych przy okazji Funduszu Sprawiedliwości, afery z Funduszem Sprawiedliwości, okazało się, że szpital w Otwocku, w którym prezes miał leczone to kolano, dostał jakąś ogromną kilkumilionową czy kilkunastomilionową dotację i na tych taśmach mówiono, no ten szpital musi dostać, no wiesz, no tam było leczone pierwsze kolano Rzeczpospolitej. Więc w czasach PiSu takie rzeczy były, a te kule to woził dyrektor szpitala wojskowego, czyli Wojskowego Instytutu Medycznego, chyba to tak się nazywa, szpitala na Szaserów, mojego ulubionego szpitala, w którym ja leczę i moją
2: Dziękujemy
1: mamę.
2: Dziękujemy ci, Jacku, za tę deklarację, naprawdę.
1: I moją też
0: szkołę.
1: Ale muszę powiedzieć, bo ja tam naprawdę często bywam, spędzam dużo, dlatego nie wiem nic o zeszytach, bo ja tam na SOR-ze już nie jedną godzinę spędziłem.
2: Ja nie wiem, jak w mediach publicznych działa reklama szpitali, placówek publicznych, nie wiem, czy jest zakazana, czy dozwolona.
0: Ale słuchajcie, to jest tak z PiS-em, że ubrał się diabeł w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Jarosław Kaczyński ubrał się w ornat i teraz na mszę ogonem dzwoni i wzywa do tego, żeby kontrolować wszystkie szpitale, tylko nie te, gdzie on się leczył.
2: Z racji tego, że jesteśmy na żywo, to mamy też możliwość podejrzenia, podglądania tego, co piszą państwo na czacie. Więc bardzo dziękujemy, że są państwo z nami. Heniek Z pisze, że Trzaskowski wyrzuca wiceprezydentki i to jest poświęcenie, na które jest gotów. To tuszowanie afery i ochrona Trzaskowskiego z Tuskiem. Z kolei pani Magda Świerczyńska pisze, Polską rządzi Rada Ministrów, a premier koordynuje jej działania w celu realizacji polityki rządu, a nie poszczególnych ministrów. Państwo to jest system naczyń połączonych, a nie osobne branże. I jeszcze pan Yamaha Kondo. Pisowcy dawali pieniądze szpitalom, to zbrodnia, powinni powołać komisję naleśnikową. To z kolei rozumiem, że nawiązanie do posła Zębaczyńskiego. Ale jeśli jesteśmy, bo to z kolei mnie dzisiaj niesamowicie wzburzyło, jeśli nieco zmienimy temat, płynnie przejdziemy do ministra sprawiedliwości, byłego Zbigniewa Ziobry, który jest w Waszyngtonie i udzielał wypowiedzi Polsat News. I oglądałem tę wypowiedź i pan minister narzekał, że zablokowano mu dostęp do pieniędzy, że on nie ma za co żyć w tych Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone to nie jest tani kraj do życia. Moja pierwsza myśl w głowie to była, człowieku, wstydu nie masz? No jak można takie rzeczy opowiadać w ogóle? No ale niech to będzie punkt wyjścia do naszej dyskusji o ostatnich wydarzeniach wokół Zbigniewa Ziobry, bo było ich kilka. Najpierw sąd warszawski podtrzymał decyzję, to było zaskarżenie decyzji o tymczasowym, na tymczasowy areszt ministra Ziobry. Sąd po przyspieszeniu tej decyzji, bo ona pierwotnie miała zapaść we wrześniu, po przyspieszeniu tej rozprawy odrzucił wnioski obrony i podtrzymał decyzję
1: o areszcie.
2: O areszcie dla Zbigniewa Ziobry. I wczoraj przyszła do nas wiadomość o tym, że Węgry, rządzone już przez Petera Madziara, oficjalnie unieważniły dokumenty podróży panów Marcina Romanowskiego, Zbigniewa Ziobry oraz pani Patrycji Koteckiej.
1: I w związku... Czyli żony Zbigniewa Ziobry.
2: jakby nie patrzeć. I w związku z tym Polska zaczyna, tak jak rozumiem, myśli nad strategią, czy ekstradycja, czy deportacja.

0: Nie, no prokuratura już zapowiedziała, że składa wniosek ekstradycyjny. Oczywiście, szybciej by było, gdyby ICE, czyli te służby federalne, które się zajmują nielegalnymi migrantami, złapały Ziobrę w Waszyngtonie i go szybko deportowały, bo skoro nie ma tego dokumentu podróży, no to nie ma też podstawy do wydania wizy. Ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Będzie normalny wniosek o ekstradycję, który, procedura jest taka, że wniosek trafi najpierw do Departamentu Stanu, stamtąd zostanie skierowany do Departamentu Sprawiedliwości. W Departamencie Sprawiedliwości przejdzie taką pierwszą ocenę, czy w ogóle zostanie skierowany do sądu i czy sąd zajmie się sprawą. Oczywiście, gdyby ICE zatrzymał Ziobrę, to on mógłby trafić do aresztu. Tak jak przypominam sprawę Edwarda Mazura, tego polonijnego biznesmena, który był podejrzany o zabójstwo generała Marka Papały.
1: Którego to Ziobro chciał sprowadzić do Polski.
0: Ziobro osobiście pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby go sprowadzić, ale tamtejsze organy ścigania i wymiar sprawiedliwości po prostu obśmiały ten wniosek prokuratury i nie udała się ta ekstradycja, więc pierwsze si to już będzie w Departamencie Sprawiedliwości. Czy tej sprawie w ogóle zostanie na dany bieg. A nie bez kozery tam się zjawił Adam Bielan, który ma świetne relacje w administracji Donalda Trumpa i Patryk Jaki, europoseł suwerennej, solidarnej, a wcześniej, teraz już Prawa i Sprawiedliwości, którzy się spotkali z Ziobro i jak rozumiem rozmawiali z administracją Trumpa o jego dalszej przyszłości, o tym, że ta sytuacja Ziobry prawna się komplikuje.
2: No ale jak mogą rozmawiać, jak on nie ma dokumentu w tej chwili? Nie ma polskiego paszportu, nie ma paszportu uchodźczego, co Amerykanie mu wydadzą paszport, zieloną kartę mu wydadzą, no chyba, że mu dadzą zieloną kartę.
1: Pamiętam takiego polityka amerykańskiego w funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który nie tak dawno krzyczał, że jego prawo międzynarodowe nie interesuje.
0: Okay. No właśnie, Jacku, Trump Trump 5000 żołnierzy do Polski kieruje jednym wpisem.
2: Cała nadzieja naszej prokuratury to jest jednak ICE, czyli ta formacja federalna, która wyłapuje ludzi z sytuacją nieregularną, bo niekoniecznie to są nielegalni migranci, wyłapuje ludzi z sytuacją nieregularną na ulicy. Ostatnio w niedzielę nawet zatrzymano siostrę katolicką, która, Nigeryjkę chyba, która szła do kościoła, a od 10 lat pracuje w szpitalach amerykańskich i leczy Amerykanów.
1: Jak ICE morduje ludzi na ulicach, to widzieliśmy w ostatnich miesiącach.
2: Więc, tak.
0: Zakuli
2: siostrę w kajdanki, zabrali jej różaniec i teraz czeka w areszcie deportacyjnym, więc być może Ziobro wyjdzie do sklepu. Ale tak było, że w sklepach ludzi zatrzymywali. Czekali, aż ktoś wychodzi do sklepu.
0: Słuchaj, ale ja sądzę, że Adam Bielan pojechał tam, żeby sprawę załatwić. Więc skoro załatwił wcześniej to, że Ziobro się znalazł w Stanach Zjednoczonych, to jestem przekonana, że teraz załatwi mu to, że nie zostanie przez ICE deportowany. I no, polski wymiar sprawiedliwości będzie walczył, a Ziobro będzie się temu przyglądał.
2: Ale jest jeszcze jeden bardzo poważny dla Ziobry aspekt tej sprawy. No bo na jakiej zasadzie Ziobro opuści Stany Zjednoczone?
1: No, ja ci powiem,
2: chyba, że Stany Zjednoczone przyznają status uchodźcy. Bo to jest jedyny moment, kiedy Stany Zjednoczone, jak mu wydadzą paszport genewski, to on będzie mógł dalej podróżować. On w tej chwili nie ma żadnego dokumentu podróży. Tak samo jak Romanowski. Znaczy inaczej, Romanowski, jeśli jest na terenie Unii Europejskiej,
1: ciekawe,
2: bo nie wiemy, gdzie jest Romanowski,
1: To już jest, to powoli zaczyna być zatrważające. To ja tylko, ja ci tu z premedytacją wejdę w zdanie. Bo jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, ja myślę, że w jego wyobrażeniu przyszłość wygląda w jasnych barwach. On przez rok bez żadnego dokumentu tam podróży czy niczego, jego to nie obchodzi. Zresztą Donalda Trumpa też to nie obchodzi. Jeśli Adam Bielan dogada się z ludźmi Donalda Trumpa, że Ziobro w Stanach Zjednoczonych może być, to żadne ICE go nie zatrzyma, ani nic mu się złego nie stanie. Włos mu z głowy nie spadnie. A w wyobrażeniu Ziobry w grudniu przyszłego roku władzę w Polsce przejmuje Prawo i Sprawiedliwość i on pierwszym tam Boeingiem leci sobie.
2: Triumfalnie wróci. Dostanie kwiaty na lotnisku.
1: Tak, i 27-1.
0: No ale jednak to może oznaczać, że nie wystartuje w wyborach. To może oznaczać, że nie będzie już ministrem, że po prostu staje się obciążeniem dla PiS-u. Sytuacja Ziobry się naprawdę bardzo skomplikowała w ostatnich miesiącach. I oczywiście ja się zgadzam z Rochem, że on... Pamiętajmy, że poprzednia decyzja o tym, że on ma otwarte drzwi do Stanów Zjednoczonych, zapadła na poziomie wicesekretarza stanu, czyli tak, wysoko. To była decyzja polityczna. I teraz
2: decyzja,
0: też będzie decyzja
2: to
0: polityczna.
2: To była decyzja w gabinecie
0: podjęta.
2: W Białym Domu podjęta. No nie oszukujmy się.
0: W Departamencie Stanu była polityczna.

0: podjęta.
1: Ale szefowa personelu, że tak powiem, chyba zleciła Departamentowi Stanu takie, a nie inne rozwiązanie. Bo dzień wcześniej Marco Rubio powiedział, że tu nie będzie żadnych ruchów, a później się dowiedział, że jednak są.
2: Wybory parlamentarne na Węgrzech były w połowie kwietnia, prawda? Na początku kwietnia. Na początku maja było zaprzysiężenie Petera Madziara. Mamy początek lipca. To już są 2 miesiące, które minęły, a służbom nadal nie udało się odnaleźć Marcina Romanowskiego. I o ile status Ziobry jest dla nas oczywisty, zresztą premier dzisiaj akurat to doceniam w premierze, że powiedział wprost na tej konferencji. Wszyscy wiecie doskonale, że moje siły wpływu na Donalda Trumpa są w tym zakresie ograniczone. No i ja przyjmuję uczciwe postawienie sprawy. Natomiast to, że polskim służbom nie udaje się odnaleźć i sprowadzić do kraju uciekiniera, który na dodatek jest publicznym politykiem. I my po tych 2 miesiącach, ja nie oczekuję, żebyśmy wiedzieli, jeśli służby prowadzą postępowanie, no ale 2 miesiące to chyba jest wystarczający czas na to, żeby sprowadzić taką osobę do kraju.
1: No, ale może
2: my gorszych przestępców jesteśmy w stanie sprowadzić do kraju. Tych morderców, którzy pomordowali na autostradzie czy w wypadkach drogowych, ich sprowadzaliśmy.
1: Ale morderczy to jest co innego, a tu jest sprawa polityczna i być może niektóre kraje, gdzie może przebywać Romanowski.
2: Ale to chcesz powiedzieć, że my nie mamy wpływu na rząd Serbii, żeby wydał nam uciekiniera?
1: Być może nie mamy.
0: Nie, ale wiesz, ja akurat uważam, że w sprawie generalnie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości polskie organy ścigania zrobiły bardzo dużo, bo jest akt oskarżenia, są już procesy, które się toczą.
1: Są wyroki chyba nawet.
0: Wyroki są, ale to w tych sprawach takich małych, gdzie ludzie się po prostu sami poddali dobrowolnie karze. Jest ten Mraz, który... złożył
2: Tomasz
0: obszerne,
2: Mraz,
0: Tomasz
2: tak.
0: Mraz, tak, były dyrektor funduszu, który złożył obszerne zeznania. I tutaj materiał dowodowy został zebrany. Mi się wydaje, że to jest w ogóle największy sukces, znaczy, jeśli chodzi o rozliczenie.
1: Jest dwóch uciekinierów, którzy chyba trochę potwierdzają swoim postępowaniem, że jednak no, coś tam jest na rzecz tej sprawy.
2: A nie, przepraszam, Matecki za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych.
0: Ale Matecki też
2: ma siedzi
0: sprawie...
2: na ławie oskarżonych za Lasy Państwowe, za fikcyjne zatrudnienie, a nie za Fundusz Sprawiedliwości.
0: Ale za fundusz też chyba został oskarżony.
2: Bardzo mi się podoba jeden z komentarzy. Pani Zdzichu ze Strychu pisze, że studio w wystroju jak dobre prosektorium. Więc to tak w nawiązaniu do...
1: Protestuję, mamy bardzo nowoczesne studio.
2: Nie, no tył jest nowoczesny, ale przód to bym powiedział taki rzeczywiście mroźny. Dobrze, chcieliśmy jeszcze omówić, bo powoli nam czas dobiega końca dzisiaj. Niestety z racji tego, że na żywo to mamy czas ograniczony, ale to nie nasza wina do końca, więc prosimy o wybaczenie. Umorzone śledztwo w sprawie dwóch wież, bo tym jeszcze żyliśmy nieco w tym tygodniu. Mieliśmy więcej tematów przygotowanych, ale może uda nam się je omówić za tydzień. Umorzenie postępowania w sprawie dwóch wież wywołało sporo emocji. Mecenasi reprezentujący pana Geralda Birkfellnera oskarżają prokuraturę o upolitycznienie i o decyzję motywowaną politycznie. Ja zabiorę, jeśli pozwolicie, głos najpierw i rozpocznę w ten sposób dyskusję. Moim zdaniem to jednak potwierdza, to jednak wydaje dobre świadectwo prokuraturze, że niezależnie od tego, jakie mogłoby być, jakie zapewne było oczekiwanie polityczne, to jeśli nie zgromadzono materiału dowodowego, który obroniłby się w sądzie, to nie postawiono zarzutów. Według mnie rozliczenia, immanentną częścią rozliczeń są nie tylko zarzuty, ale także tam, gdzie ostatecznie nie dochodzi, nie dopatrzono się przestępstwa do umorzenia postępowania. A to, co się stało, co się działo z materiałem dowodowym przez te lata, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i kiedy można było go zebrać więcej, no to tego już się nie dowiemy prawdopodobnie nigdy.
1: Ale ja
2: i
1: się z tobą
2: roku
1: nie zgodzę, bo to, że umorzono, bo tam w 3 punktach umorzono tą sprawę. Jeden punkt to jest sprawa niezapłacenia austriackiemu biznesmenowi 1 300 000 euro za wykonaną pracę i to rzeczywiście, to raczej sprawa jest do sądu cywilnego, ale były dwa punkty, które były zarzutami korupcyjnymi, czyli namawianie przez Jarosława Kaczyńskiego austriackiego biznesmena do zapłacenia członkowi Rady spółki Srebrna 100 tysięcy złotych i po negocjacjach wręczenie koperty z 50 tysiącami złotych księdzu, byłemu księdzu, który wtedy był w tej radzie.
2: Księdzu Sawiczowi.
1: Księdzu Sawiczowi. I jeśli są nagrania, jest zeznanie świadka, znaczy świadka, no, człowieka, który został poddany, że tak powiem, przymusowi korupcyjnemu, to ja tego nie rozumiem, dlaczego

0: to umorzono. Wewnętrznie nie zgadzam się z tą decyzją. Oczywiście prokuratura ma prawo sama podejmować takie decyzje. Ona może być zaskarżona do sądu, ale jak mówi pani prokurator Rzosek, która poprzednio prowadziła tą sprawę, musi się odbyć tłumaczenie, znaczy pani prokurator prowadząca obecnie powiedziała, że musi być przetłumaczone uzasadnienie odmówienia czy umorzenia tego śledztwa, a to może według pani prokurator Rzosek potrwać nawet kilkanaście miesięcy, czyli do końca kampanii wyborczej, i to mi się już nie podoba. Jeśli to rzeczywiście by tak miało potrwać, to mi się to nie podoba.
1: Renato?
2: Ja przyjrzałam się tej sprawie trochę bliżej, jestem zgodna z Rochem, dlatego że są zarzuty wobec Małgorzaty Szeroczyńskiej, tej, która przejęła śledztwo po pani Wrzosek. Pierwsze moje pytanie jest takie, skoro pani Wrzosek dzisiaj twierdzi, że można było postawić zarzuty i że był materiał, to dlaczego nie postawiła zarzutów Jarosławowi Kaczyńskiemu? Wtedy też były te zeznania i księdza Sawicza, i Birkfellnera. I ja od kilku miesięcy słyszałam w prokuraturze, że w tych materiałach nie ma dowodów na popełnienie przestępstwa. Że są po prostu za słabe na to, żeby postawić zarzuty i że ta sprawa zostanie umorzona. Jedna z teorii spiskowych, którą się podzielę, jest
1: to
2: taka,
1: ja
2: że pani Wrzosek dlatego odeszła z delegacji w prokuraturze okręgowej, że nie chciała brać na siebie tego umorzenia. Właściwie jedynej sprawy, w której było wyjście na Kaczyńskiego. Wzięła ją Szeroczyńska, Małgorzata Szeroczyńska, wiceszefowa prokuratury okręgowej. I naprawdę mówienie dzisiaj, że ona jest piątą kolumną Ziobry, to jest nieporozumienie. To jest osoba, doktor prawa, kobieta, która jest członkinią Stowarzyszenia Lex Super Omnia, tego stowarzyszenia prokuratorów, którzy od lat walczyli z deformą Ziobry w wymiarze sprawiedliwości. Jest jeszcze jeden argument pokazujący, że to nie pasuje do obrazka takiej piątej kolumny Ziobry. Ona w tym samym czasie, kiedy umorzyła sprawę, gdzie Koalicja Obywatelska oczekiwała stawiania zarzutów Kaczyńskiemu, umorzyła też sprawę z doniesienia polityków PiS-u dotyczącą zamachu stanu, gdzie za rządów Tuska rzekomo w Polsce miało dochodzić do zamachu stanu. To prowadziła Szeroczyńska. I ja się nie zgadzam z tym, że prokurator ma działać na polityczne zamówienie. Nieważne, czy Ziobry, czy Romana Giertycha, pełnomocnika, który atakuje dzisiaj bardzo prokuraturę. Po prostu uważam, że jeśli są dowody, prokurator ma być bezstronny. I to powinien być dogmat. Jeśli są dowody, to oskarża. Jeśli nie ma dowodów, to umarza. I jeśli ona uznała, że zeznanie, takie nagranie, gdzie Birkfellner rozmawia z Kaczyńskim o tych pieniądzach. Ja odsłuchałam to nagranie. Kaczyński ma taki sposób mówienia, że on w taki niewyraźny sposób mówi. To są jakieś półsłówki, że to było za mało. No to jest kontrola instancyjna. Mecenasi teraz, pełnomocnicy Birkfellnera, się odwołają od tej decyzji.
0: Ale kiedy się odwołają?
2: I weryfikowałam też to, te kilkanaście miesięcy rzekome, które ma trwać tłumaczenie. Otóż to jak pani rzecznik prokuratury powiedział, to chyba 50 stron ma to uzasadnienie. No to góra kilka tygodni potrwa tłumaczenie tego. I zostanie to doręczone stronom i wtedy zostanie to też ujawnione. Więc ja się w ogóle, krew się we mnie burzy, jak ja słyszę, że prokuratura ma być polityczna. Koalicja Obywatelska szła do władzy, mówiąc, że nie będzie prokuratura pod butem rządu. Oczywiście obiecano rozliczenia i moim zdaniem zostały emocje społeczne za bardzo rozbudzone i nadzieje na to, że ludzie pójdą siedzieć, nie wiem, w 3 miesiące, biorąc pod uwagę, że w Polsce do wyroku prawomocnego to kilka lat albo nawet 10 lat zajmuje dojście. Ale tak nie może być. Instytucje państwa powinny działać według prawa, a nie według politycznego oczekiwania jednej czy drugiej grupy zwolenników takiej czy innej partii.
0: Masz absolutną
2: rację.
0: To
2: za czasów Ziobry było tak, że na życzenie Ziobry sędzia, która rozstrzygała w sprawie śmierci jego ojca, nie po jego myśli, była ścigana. Ja przypomnę, ja tylko mam nadzieję, że pani Szeroczyńska nie zostanie wysłana w karną delegację do Śremu, tak jak kiedyś Ewa Wrzosek, za to, że podjęła decyzję, która była nie po myśli tamtej władzy.
1: No i właśnie tutaj to jest moim zdaniem najbardziej przykre w tej całej sytuacji. To znaczy, że mecenas Roman Giertych stosował

0: stosuje te same taktyki, które wcześniej krytykował. To znaczy, po pierwsze, tworzenie nagonki na panią prokurator to raz, a dwa, to przecież sami krytykowaliśmy, że za Ziobry, nawet jeśli nie ma materiału dowodowego, który pozwalałby na postawienie zarzutów, to prokuratura przeciąga śledztwa w nieskończoność, żeby trzymać nad kimś miecz Damoklesa.
1: Jak było w sprawie Morawieckiego i tych kredytów frankowych? Przecież tamto śledztwo trałowe trwało latami, żeby tylko mieć haka jakiegoś na niego. I
0: Renata się podburzyła, to ta, dobrze. Ta, to dobrze. To
2: jeśli tylko,
0: ale już musimy, Jacku, jak chcesz,
2: uzasadnienie będzie szybko wykonane i obrona i pełnomocnicy Biltenera będą mogli złożyć zażalenie, to przyznam ci rację. Jeśli to będzie trwało miesiącami, to się nie zgodzę.
0: Bzdura tygodnia. Dobrze, Jacku, dosłownie masz minutę.
2: Krótka bzdura tygodnia.
0: Tak.
2: A nawet dwie. Jedna bzdura tygodnia.
0: Jak minutę zdążysz, to proszę.
2: Jedna bzdura tygodnia to to, że ludzie prezydenta, bo to nie prezydent, tylko ludzie prezydenta zaczęli opowiadać, że 15 maja 2025 roku pod koniec pierwszej tury kampanii ktoś się zamachnął na prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki w autokarze między Ząbkowicami Śląskimi a Dzierżoniowem dostał silnych wymiotów.
0: Ale o nich to sam prezydent w książce opowiada.
1: No właśnie.
2: Prezydent opowiada o wymiotach i o konwulsjach i o utracie przytomności. Natomiast nie mówi, że to był zamach. To mówi autor tej książki w wideo, pan profesor Andrzej Nowak. Profesor, niby poważny człowieka, opowiada chyba bzdury, bo nawet ludzie prezydenta, czyli rzecznik pana prezydenta i szef kancelarii trochę tą sprawę bagatelizują. A druga bzdura to dzisiaj, kiedy poseł Janusz Kowalski używał karty do głosowania posła Rzepy, posła PSL-u. Poseł Rzepa, gdy się zorientował, zgłosił protest, a później, uwaga, poseł Kowalski mówi, że on też zgłasza protest, bo przez to, że używał karty posła Rzepy, sam został pozbawiony możliwości głosowania. No, po prostu bzdura na bzdurze, bzdurą pogania. O.
0: Okazało się, że pan Zdzichu ze Strychu, ten, który ocenia estetykę naszego studia, to mój krajan z Łodzi, więc bardzo pozdrawiamy,
1: pozdrawiamy pana
0: Zdzicha ze Strycha. Pozdrawiamy także państwa, dziękuję, że byliście państwo z nami, a byli z państwem i żegnają się życząc dobrego weekendu. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24.
3: Strefa wpływów. Powtórka programu. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo.
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na Piękne Nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia.

0: każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier oczekuje głębokiej reformy ochrony zdrowia, to po aferze w Szpitalu Południowym. Bez przełomu po rozmowach szefów dyplomacji Polski i Ukrainy spotkanie komentowała nasza ekspertka. Wyjątkowy piknik z okazji stulecia Polskiego Radia w Warszawie. Wieczorem specjalny koncert. Minęła ósma. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Premier zapowiedział głęboką reformę ochrony zdrowia. Donald Tusk oczekuje przedstawienia przez resort zdrowia konkretnych rozwiązań do wtorku. Szef rządu zapowiedział ukrócenie saloników VIP dla polityków czy kominów płacowych dla lekarzy. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym.
2: Zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. To jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi, ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę.
1: W ocenie premiera rozwiązaniem problemu może być szybsze wdrożenie systemu e-rejestracji w szpitalach. Donald Tusk oczekuje, że zostanie on wdrożony do końca roku. Jest wstępny plan działania, ale do przełomu wciąż daleko. Tak spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ocenia politolog Anna Paczyśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspertka przypomniała na naszej antenie, że po spotkaniu w Warszawie minister Andrzej Sybicha mówił o zaproszeniu do rozmów historyków oraz ukraińskich i polskich duchownych.
3: Pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza, że prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej.
1: Rozmowy ministrów spraw zagranicznych odbyły się w cieniu napięć, których zarzewiem była decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Organizacja ta była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Policja bada przebieg tragedii w Skawinie w Małopolsce. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki rodziny. Na ciałach młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki oraz babci dziewczynki widniały obrażenia. Zmarli nie figurowali w policyjnych rejestrach, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
1: Ostateczną odpowiedź w sprawie przyczyn śmierci rodziny mają dać wyniki sekcji zwłok. To jedno z najważniejszych dni w roku za oceanem. Amerykanie świętują Dzień Niepodległości. W tym roku jest on obchodzony po raz 250.
5: Cała Ameryka dzisiaj świętuje, choć w niektórych częściach kraju zaplanowanym uroczystościom naprzeciw staną ekstremalnie wysokie temperatury, miejscami przekraczające 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu została m.in. odwołana parada w Filadelfii. W 1776 roku 13 stanów na przełomie czerwca i lipca uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii. Dzień Niepodległości to tutaj symbol wolności. Podkreślają to w sądzie ulicznej rozmówcy Polskiego Radia. Czasami nie doceniamy tego, jak wszystko, co mamy, powinniśmy cenić. Mam na myśli wolność i co nam ten kraj daje. Dla mnie najważniejsze jest to, że możemy czuć się wolni oraz posiadanie wolnych wyborów, które nam dano. Kocham ten kraj. Moja mama się tutaj nie urodziła, ale jak ona do niego przyjechała, to była większym patriotą niż wielu ludzi urodzonych tutaj. Tak było, ponieważ ona doceniała to, skąd przybyła i co tutaj dostała, mówili Polskiemu Radiu Amerykanie na ulicach Miami. 4 lipca symbolicznie został uchwalony dniem uzyskania przez Stany Zjednoczone niepodległości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To okazja do poznania historii Polskiego Radia w nowoczesnej odsłonie. O 11 na terenie warszawskiej Cytadeli.

0: rozpocznie się piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga.
1: Podczas pikniku Polskie Radio będzie prezentowało wyjątkowy multimedialny projekt Audionauci. Dzięki okularom VR i słuchawkom będzie można odbyć podróż w kosmos i posłuchać unikatowych nagrań Polskiego Radia, wyjaśnia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
2: A więc gdzieś tam 100 lat świetnych od nas znajduje się głos marszałka Piłsudskiego. Czy nagrania rozmowy ze Żwirką i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30.
1: A wieczorem zaplanowano koncert, podczas którego będzie można usłyszeć największe przeboje Mieczysława Foga, mówi Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski.
3: Podczas tego koncertu chcemy pokazać przeboje, które rozbrzmiewały na antenach radiowych w minionym stuleciu w zupełnie nowych aranżacjach, za które odpowiada Michał Fox, król.
1: Wstęp na całe wydarzenie jest wolny.
0: O czym mówił Witold Banach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia opady deszczu możliwe we wschodniej połowie kraju, na Podlasiu także burze. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Jest 6 minut po godzinie 8, już teraz przenosimy się do Portugalii.
7: Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani, audycja o wyjeżdżaniu do ciekawych, niebanalnych miejsc, ale za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zabieramy Państwa do Portugalii, ale nie tej z pocztówek. Nie będzie o Lizbonie, nie będzie o Porto, nie będzie o Algarve. Będzie o Portugalii, którą Portugalczycy pokazują znajomym, gdy chcą zrobić wrażenie. Miejsca nieoczywiste, niezatłoczone, często bardziej spektakularne niż te słynne. Z nami Ewa Waligórska, przedstawicielka Visit Portugal w Polsce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Dlaczego warto zejść z tego głównego szlaku? Dlaczego warto być może tylko przemknąć przez Lizbonę czy Porto? Dlaczego warto właśnie zanurzyć się w te inne, mniej znane miejsca?
9: Tam zobaczymy tę autentyczną Portugalię. Mniej turystyczną, mniej nastawioną na turystów, ale taką prawdziwą. Spotkamy Portugalczyków, którzy też nie są jeszcze tak, powiedzmy, rozpieszczeni turystyką. Zobaczymy właśnie autentyczne miejsca. Spróbujemy tej kuchni, którą sami Portugalczycy doceniają i często wyjeżdżają właśnie z tych dużych miast w weekend, żeby zjeść obiad czy kolację w małych knajpkach gdzieś na prowincji.
8: Brzmi dobrze. Brzmi
9: tak,
8: dobrze. To zacznijmy
9: dobrze.
8: Od regionu, który Portugalczycy chyba kochają najbardziej. Alentejo. Winnice, oliwki, bielone miasteczka, cisza, slow life, slow tourism. Zgadza
9: tak.
8: się?
9: To jest tak naprawdę największy region portugalski. Jest to region nastawiony na rolnictwo. Dużą część tego regionu zajmują winnice, wspaniałe wina białe i czerwone, dęby korkowe. Gaje dębów korkowych, które
8: oj,
9: dla
8: tego
9: nas...
8: zdaje się Portugalia w ogóle słynie, bo
9: tak.
8: jest największym producentem korka na świecie.
9: Tak, to prawda. A dla osób, które nigdy nie widziały tego drzewa i nie wiedzą, jak ten korek jest pozyskiwany, to jest też taka ciekawostka, bo często w ogóle turyści myślą, że to drzewo trzeba ściąć. A ono jest okorowywane i to co 9 lat. I ten korek to nie tylko jest korek do butelek, który my najczęściej znamy. Z korka są produkowane wykładziny i podłogowe, i wykładziny ścienne. NASA również wykorzystuje korek, bo jest to materiał bardzo lekki przy produkcji statków kosmicznych.
8: Pojedźmy teraz na północ Portugalii, nad rzekę Minion, na granicę portugalsko-hiszpańską. Polacy przemykają przez ten region, bo drogą świętego Jakuba mkną do Santiago de Compostela, naj,

0: częściej z Fatimy, a to też jest przepiękne miejsce i warte zatrzymania się chociażby na kilka godzin, albo może kilka dni.
1: Tak, jest to piękna część wybrzeża właśnie portugalskiego. W ogóle na portugalskim wybrzeżu jest aż 800 kilometrów plaż. Plaże piaszczyste, oceaniczne, z czystą wodą oceanu. I na północy ten ocean jest taki trochę bardziej dziki, ale myślę, że zachęca, jeśli nie do samej kąpieli, to przynajmniej do podziwiania i obcowania z tym oceanem. Szlak Świętego Jakuba, mamy właśnie portugalską część. Często wiedzie on od Fatimy do Santiago de Compostela, czasami jest skracany i zaczyna się w Porto.
0: Skoro byliśmy nad dzikim oceanem, to najdzikszy jest chyba w okolicach Nazaré. 60-80 kilometrów na północ od bardzo często odwiedzanego miejsca przez polskich pielgrzymów, czyli Fatimy. To Nazaré słynie z ogromnych, największych na świecie fal. I z czego jeszcze?
1: Nazaré słynie właśnie z tych fal. Jest, jak to surferzy mówią, takim spotem surferskim.
0: Najlepszym na świecie.
1: Jednym z kilku, tak, właśnie w Portugalii. Oczywiście najlepszy czas dla tych doświadczonych surferów to jest jesień i zima. Ale Nazaré to jest w ogóle miasteczko, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na sam ocean, nie tylko ze względu na te wysokie fale. Jest to dawna wioska rybacka i bardzo miło spaceruje się po prostu uliczkami tego miasteczka w tej chwili. Ma górną dzielnicę, która nazywa się Sítio, z której nie tylko rozciąga się przepiękny widok na samą miejscowość i właśnie na ocean, ale również jest tam kaplica związana z taką ciekawą legendą. Ta górna część miasta zakończona jest po prostu przepaścią. I rycerz w czasach średniowiecznych zapędził się za jeleniem na polowaniu. Jego koń już prawie miał w tę przepaść zsunąć się. I rycerz obiecał poświęcić swoje życie Matce Boskiej. I ten koń cudownie ocalał, a razem z nim rycerz. Jest kapliczka w tym miejscu, natomiast jest też kościół, sanktuarium w tej górnej części miasta. I jest figurka, która podobno została właśnie przez tego rycerza podarowana sanktuarium jako dziękczynienie za ocalenie życia. W Portugalii zresztą jest bardzo dużo legend, historii związanych i ze świętymi miejscami, ale nie tylko ze świętymi.
0: Zanim wyjedziemy z Nazaré, to taki fakt sobie zapiszmy w pamięci, że rekord świata w surfowaniu na falach należy bodajże do Australijczyka. Jest narodowość jest mniej ważna niż wysokość fali. Ta wysokość fali to było 23 metry, a więc proszę sobie wyobrazić, że ktoś surfował na fali w wysokości 10-piętrowca. Ale ruszmy się teraz z Nazaré niedaleko do Alcobasy, śladem innej. Trudno powiedzieć, że to jest legenda, bo to jest opowieść o Piotrze IV Okrutnym, królu, który tak pokochał kobietę, której nie mógł poślubić, że już wtedy, kiedy został królem, okrutnie zemścił się na tych, którzy mu to nie uniemożliwili. Wykopał ją z grobu, koronował, posadził na tronie i kazał całować rękę truchła wszystkim wielmożom. To jest Alcobasa. To jest też bardzo ciekawe miejsce z wielu innych powodów, nie tylko z powodu tej opowieści.
1: Tak, król Pedro i Inés, jego ukochana, to jest taka najsłynniejsza para kochanków właśnie w Portugalii. Przepiękne są ich grobowce i tak naprawdę opowiadają właśnie historię tej miłości tragicznej Pedro i Inés. I te grobowce są w nawach bocznych kościoła ustawione, ale w ten sposób, że jeden grobowiec jest w lewym skrzydle, drugi jest w prawym skrzydle. Zwrócone są te grobowce jakby głowami w swoją stronę, dlatego żeby w dniu sądu ostatecznego, kiedy wszyscy zmarli powstaną, pierwszymi jakby osobami, pierwszymi rzeczami, które zobaczą po tym przebudzeniu, zobaczyli siebie nawzajem.
0: A dodajmy, że w Alcobasa znajduje się klasztor cysterski o fasadzie nieco tylko krótszej niż najdłuższa fasada w Europie, która znajduje się w Lubiążu. Ten klasztor słynie jeszcze z jednej rzeczy. Ja to nazywam prywatnie pierwszą zmywarką na świecie.
1: Sama nazwa miejscowości Alcobasa pochodzi od rzeki, czy rzeczki nawet, która w okolicy przebiega, to jest rzeczka Alcoa. I Cystersi byli na tyle mądrzy, że chcieli sobie ułatwiać

życie i zmienili bieg tej rzeki, zmienili koryto rzeki tak, żeby przepływała pod zabudowaniami właśnie klasztornymi przez kuchnię, dokładnie. Mieli bieżącą

0: w Warszawie dla Polaków. Tam też mamy bardzo ciekawy klasztor. W zasadzie są to ruiny kościoła i klasztoru, w którym znajdują się niezwykłe groby. Groby króla Jana I i Filipy z Lancaster. Dlaczego one są takie ważne dla historii Portugalii?
1: To małżeństwo zapoczątkowało sojusz między Portugalią a Anglią. Sojusz, który tak naprawdę trwa po dziś dzień. Sojusz bardzo ważny dla Portugalii. Grobowiec jest w kaplicy właśnie królewskiej i razem z tą parą królewską w tej kaplicy mamy też grobowce ich dzieci. Między innymi też infanta Henryka Żeglarza,
0: no właśnie,
1: który był postacią bardzo ważną dla Portugalii.
0: I dopowiedzmy, Henryk Żeglarz w zasadzie nie wypływał w morze. Otrzymał ten przydomek dlatego, że po prostu sponsorował zamorskie wyprawy, ponieważ na końcu tego łańcucha biznesowego jedwabnego szlaku była Portugalia. Każdy chciał po drodze zarobić, każdy dokładał swoją marżę. Jak ten towar z Chin dotarł do Portugalii, był bardzo drogi. Henryk Żeglarz po prostu chciał mieć tańsze dostawy.
1: To prawda. Henryk Żeglarz tak naprawdę chyba najdalej tylko do Ceuty wybrał się na wyprawę, ale sponsorował i był tym wielkim promotorem. On założył w Sagres, czyli w Algarve, szkołę właśnie żeglarstwa. Popierał odkrycia geograficzne, popierał te wyprawy.
0: A jeszcze dodajmy, ten sojusz portugalsko-brytyjski przetrwał do dzisiaj. Chyba jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, patrząc na zegarek w Portugalii.
1: Tak, Portugalczycy po dziś dzień zmieniają czas, tak aby dostosować się do czasu obowiązującego w Wielkiej Brytanii.
0: Pojedźmy zupełnie na południe do Algarve. To jest taki bardzo popularny region wakacyjny.
1: Ten region jest tak najbardziej turystycznie rozwinięty z tego względu, że wody oceanu właśnie na wybrzeżu Algarve są no, o dobrych kilka stopni, czasami nawet o 10 stopni cieplejsze niż to wybrzeże zachodnie. No, z tego powodu ta turystyka głównie tam się rozwinęła. No, mamy oczywiście klasyczne, piękne, piaszczyste plaże, fantastyczne formacje skalne. To jest coś, co na pewno w Algarve warto zobaczyć. Natomiast ja bym zachęciła do odwiedzenia interioru Algarve. Mamy piękne wzgórza, Serra de Monchique w Algarve, uzdrowisko na tych wzgórzach, wody termalne.
0: Spróbujmy coś przegryźć, bo dużo podróżujemy, ale są takie portugalskie specjały, o których warto powiedzieć. Nie mówię o sardynkach, bo jest takie powiedzenie, że sardynki to jest 365 przepisów w Portugalii. Na każdy dzień inaczej oni mogą te sardynki przyrządzić, czy pastéis de Belém, czyli te słynne takie ciasteczka z dzielnicy Lizbony, ale jakieś inne, mniej znane potrawy.
1: Takie dania bardziej tradycyjne dla Portugalii, ciekawsze może dla nas, to jest bakalhau. To jest dorsz, ale nie taki świeży. To jest dorsz, który jest zasolony i suszony. Być może wywodzi się tradycja bakalhau właśnie z czasów wypraw geograficznych, kiedy po prostu trzeba było zakonserwować to mięso ryby. To mięso ryby jest odsalane, czyli odmaczane albo w wodzie, albo w mleku i jest gotowane na przeróżne sposoby. To jest takie danie faktycznie tradycyjne dla Portugalczyków.
0: A czy z tradycji wypraw wywodzi się też franczyzinia? Powiedzmy, co to jest i czego tam nie ma, bo tam jest właściwie wszystko z wyjątkiem ryb.
1: Trudno powiedzieć, czego tam nie ma. Francesinha nie wywodzi się z czasów wypraw. Jest to pomysł późniejszy, ale wyobraźmy sobie dwa plastry chleba tostowego, pomiędzy którymi jest cały arsenał mięs i wędlin, czyli mamy...
0: I nawiaru.
1: Tak. Mamy bardzo dużo kawałków mięsa, szynki, kiełbasy. Na to poukładane są plastry sera. Idzie to wszystko do piekarnika tak, żeby ten ser mógł się roztopić. Natomiast cała ta kanapka wysoka, której nie sposób jest
0: ugaść.
1: A tak, ona jest ogromna. Jeszcze jest podawana na talerzu czy półmisku pełnym sosu.

0: I jeszcze czasami Portugalczycy posypują to wszystko tartym serem. Czasem jest na to wybijane jeszcze jajko przed puściem do tego piekarnika, więc jajko sadzone. Według mnie tam naprawdę dwie albo i trzy osoby by się tym...
1: Jedna francezinia tak. Na dwóch dorosłych mężczyzn lubiących burgery.
0: I to jest francezinia, to jest taka charakterystyczna kanapka dla Porto i dla północy Portugalii.
1: A ja zawsze myślałem, że to jest tak, że jak ci marynarze przypływali, to krzyczeli jeszcze ze statków wszystko byle nie ryby. I dlatego ta francezinia ma wszystko, co można wymyślić, ale nie ma ryb w środku. Naszym gościem była dzisiaj Ewa Waligórska, przedstawicielka Visit Portugal w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za rozmowę.

0: 21 minut po godzinie 8. A w naszym studiu Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Ale się wczoraj działo.
1: Ale Albi Celestes się namordowali. Znaczy
0: wczoraj i w nocy właściwie.
1: Tak, tak, tak. Argentyna, tak. To był nieprawdopodobny mecz z Republiką Zielonego Przylądka. Zwycięstwo 3-2 po dogrywce, gdzie byli żelaznym faworytem i wszyscy mówili, jesteście w tej świetnej części drabinki, autostrada do finału, a niewiele zabrakło, a mogłoby tego meczu nawet 1/8 finału nie być.
0: Ale ten mecz pokazuje jeszcze jedną rzecz, że jak zmienia się perspektywa oceny tych meczów, które już za nami, bo pamiętam wiele takich opinii, mówię o remisie z Hiszpanią 0-0. Przepraszam, o remisie z Hiszpanią. Przypadek, Hiszpanii odpuścili. Po tym meczu z Argentyną, no, można wysnuć takie wnioski, że to być może nie Hiszpanii odpuścili, tylko po prostu Republika Zielonego Przylądka zagrała wtedy też dobry mecz i... No i stąd ten remis.
1: Bo zagrała wtedy na zero z tyłu, teraz gole wpadały. Dodajmy, no bo trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, Leo Messi z siódmym.
0: Zrobił swoje
1: i to właśnie po jego golu wydawało się, że Argentyna ma kontrolę nad tym spotkaniem, prowadziła 1-0, ale gol Duarte i już tak łatwo nie było. Zbyt oszczędnościowy tryb Argentyna włączyła. Dogrywka, w dogrywce trafia Lisandro Martinez. Argentyna znowu na tym odpowiednim poziomie i znowu López Cabral.
0: Ale
1: 2-2
0: na 2-2 to po prostu coś niesamowitego.
1: I wreszcie samobójcze trafienie Borgesa. Kończy się to zwycięstwem Argentyńczyków, którzy meldują się w tej 1/8 finału.
0: I to jest niesprawiedliwe, bo gdyby Argentyna strzeliła tę trzecią bramkę, to powiedziałbym, no stało się. Ale w takim meczu, na sam koniec, w dogrywce, strzelić do własnej bramki, nie wyobrażam sobie rozpaczy tego zawodnika.
1: Tak, no bo karne to był potencjał nieprawdopodobny na to, żeby naprawdę Argentynę wyeliminować. Karne też decydowały w meczu Egiptu z Australią. Tutaj o szczegółach Filip Jastrzębski nam opowie.
2: Najpierw w 13 minucie spotkania prowadzenie reprezentacji Egiptu dał Emam Ashour strzałem głową. W drugiej połowie wyrównanie Australijczyków po samobójczym trafieniu Mohameda Hanego. Także głową było 1-1. Egipcjanie tworzyli więcej sytuacji, ale już więcej goli nie strzelili. Dogrywka także nie przyniosła rozstrzygnięcia. A co w rzutach karnych? Egipt awansował do 1/8 finału i wygrał po raz pierwszy w historii mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Egipcjanie po karnych wygrali z Australijczykami. 4-2 w serii rzutów karnych. Co ciekawe, trener Australijczyków Popowicz wpuścił rezerwowego bramkarza tuż przed karnymi, ale ten manewr trenera Van Hala z 2014 roku kompletnie się nie powiódł, bo Egipcjanie strzelili wszystkie 4 rzuty karne. Australijczycy pomylili się dwukrotnie, a zatem Egipt gra dalej, Australia wraca do domu.
1: Filip wspominał o tym, że ten manewr ze zmianą bramkarza Ryan Zabejcza się pojawił. Ale to Australijczycy nie tylko po Van Halu skopiowali, ale sami tak awansowali na mundial w Katarze na przykład, bo tak wygrali baraże, też zmieniając bramkarza i Ryan wtedy karne bronił, teraz nie wybronił nic. 4-2 i proszę, faraonowie grają w 1/8 finału.
0: I ja jestem trochę rozczarowany, bo nie ukrywam, że jakoś tam wspierałem duchowo Australijczyków, ale ten mecz był trochę rozczarowujący.
1: Był rozczarowujący. Myślę, że chyba stawka troszkę może zawodników sparaliżowała. Obie drużyny wiedziały, że rywal to nie jest właśnie najwyższa półka i ta 1/8

0: finału jest w zasięgu. No i nawet w fazie grupowej i jednych i drugich widzieliśmy grających w lepszym stylu przeciwko lepszym drużynom, ale ze sobą no coś nie zagrało, żeby taka magia na boisku powstała. Zatem Egipt gra dalej, z awansem też Kolumbia po nocnym zwycięstwie nad Ganą 1-0. Tutaj gola strzelił Arias i też zgodnie z oczekiwaniami.
1: I tu szału też nie było.
0: Nie było szału. Kolumbijczycy to drużyna, która bardzo dobrze spisywała się przez ostatnie miesiące. Rzadko przegrywa mecze. Ma naprawdę plejadę świetnych zawodników. Natomiast weszła do 1/8 finału, ale zachwytów nad tą reprezentacją wielkich na turnieju nie ma. Od wczoraj pojawiały się informacje o przesunięciu meczu na Estadio Azteca pomiędzy Anglią a Meksykiem. Miał być o 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek, patrząc z polskiej perspektywy. No i ten mecz miał być przesunięty na 20 ze względu na burze prognozowane w tym czasie.
1: Myślałem, że ze względu na Anglików.
0: A nie, to wszystko...
1: Kibiców.
0: A to wszystko się bardzo z kolei nie podobało Javierowi Aguirre, trenerowi Meksyku, który ustawia drużynę pod konkretną godzinę. 6 godzin może robić różnicę. Jak się okazuje, tego przesunięcia ostatecznie nie będzie, a co jeszcze z plotek mundialowych, to wszystko sprawdzał Jan Pachlowski.
2: Dotychczas wszystkie mecze mundialu obejrzało ponad 5 milionów widzów. Średnia kibiców na meczach przekracza 64 tysiące, co jest historycznym rekordem. I z taką właśnie rekordową statystyką wkraczamy w kolejną fazę pucharową piłkarskich mistrzostw świata. Mecz pomiędzy Meksykiem a Anglią zaplanowany na niedzielę 5 lipca w mieście Meksyk, operujemy tutaj teraz czasem lokalnym, odbędzie się o pierwotnie wyznaczonej porze. Decyzja ta zapadła po tym, jak pojawiły się doniesienia, iż FIFA rozważa wcześniejsze rozpoczęcie spotkania na stadionie Azteca w godzinach popołudniowych ze względu na prognozowane na wieczór burze i deszcz. Mecz rozpocznie się zatem o godzinie 18 czasu lokalnego, czyli o 2 nad ranem w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Utrzymanie pierwotnego terminu nastąpiło po tym, jak przedstawiciele obu drużyn wyrazili niezadowolenie z planowanej zmiany. Szeroko na ten temat zaczęły pisać media. Drastyczna zmiana godziny rozpoczęcia meczu mogła również pociągnąć za sobą konsekwencje dla drugiego niedzielnego spotkania 1/8 finału pomiędzy Brazylią a Norwegią w New Jersey, zaplanowanego pierwotnie na godzinę 16 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli na 22 czasu polskiego. Rzecznik Brazylijskiego Związku Piłkarskiego przekazał agencji Reuters, że mecz pięciokrotnych mistrzów świata mógłby zostać opóźniony o godzinę, gdyby FIFA zdecydowała się na zmianę terminu tego drugiego meczu. Dzisiaj 4 lipca, wyjątkowy 4 lipca, a FIFA przygotowała specjalną oprawę przedmeczową na dwa dzisiejsze spotkania 1/8 finału Mistrzostw Świata, które odbędą się w Houston i w Filadelfii. W pierwszym mieście zostanie rozegrany mecz Kanada-Maroko, a w drugim Francja-Paragwaj. Uroczystości na stadionie w Houston będą świętowaniem Dnia Niepodległości w wielkim stylu, pełnym barw narodowych, czerwieni, bieli, błękitu, co pozwoli widzom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym wydarzeniem. Do najważniejszych punktów programu należeć będzie rozwinięcie na murawie wielkiego baneru, inspirowanego energią wybuchu fajerwerków, a także porywające wykonanie hymnu narodowego przez Mayę Rodriguez z orkiestry Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Uroczystości w Filadelfii, kolebce Stanów Zjednoczonych, gdzie 4 lipca 1776 roku przyjęto Deklarację Niepodległości, będą hołdem dla historii i trwałego dziedzictwa tego miasta. Ponadto kibice zgromadzeni na stadionie będą mogli wziąć udział w tworzeniu oprawy z kartoników oraz obejrzeć przelot eskadr z bazy lotnictwa Marynarki Wojennej Virginia Beach. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
0: A my znamy wszystkie pary 1/8 finału. Kanada zagra z Marokiem, Francja z Paragwajem, Portugalia z Hiszpanią, Stany Zjednoczone z Belgią, Brazylia z Norwegią, Meksyk z Anglią, Argentyna z Egiptem, a Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. Kibicom futbolu damy na chwilkę odetchnąć. Odrobinę o tenisie. Hubert Hurkacz jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Iga Świątek szykuje się na dzisiejszy mecz, który może zapewnić jej awans do tej samej fazy turnieju. A o szczegółach nasz specjalny wysłannik do Londynu, Cezary Guriew.
3: Hubert Hurkacz w wielkim stylu pokonał Amerykanina Tommy Paula 4-6, 7-6, 7-5, 6-2 i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Kolejnym przeciwnikiem będzie groźny Niemiec Jan Lennart Struff. Dziś Iga Świątek w meczu trzeciej rundy zagra z Aleksandrą Jelą z Filipin. Czy po dwóch pojedynkach obrończyni tytułu towarzyszą mniejsze emocje?
4: Każdy dzień jest inny, do każdego trzeba się umieć dostosować. Ten mecz otwarcia po prostu nie był łatwy, ale to nie jest tak, że pozbyłam się wszystkiego i teraz będę, nie wiem, oazą spokoju przez koniec na toaleta, no.

0: Dlatego te pierwsze są trudne, bo różne wyzwania przychodzą w trakcie 2 tygodni i trzeba umieć się dostosować do nich wszystkich.
1: Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30. Dodajmy, co się jeszcze wczoraj wydarzyło w grze deblowej, bo w swoich parach poodpadały Magdalena Fręch i Alicja Rosolska. W mikście nie dał rady niestety Jan Zieliński. U panów walkowerem awansował za to Filip Pieczonka. A my dzisiaj, przypominam, ściskamy kciuki za Igę Świątek, która naprawdę wraca do formy. Przynajmniej tak to na razie wygląda. No i tak to jest w tym polskim tenisie, bo jak nie Magda Fręch, jak nie Magdalinet, to Iga Świątek, tu Maja Chwalińska, jak nie Kamil Majchrzak, to Hubert Hurkacz i ktoś zawsze turniej nam ratuje.
2: I to jest w ogóle ciekawe, bo jeszcze kilkanaście lat temu to by było nie do pomyślenia, żebyśmy mieli tyle nazwisk w tenisie, które...
1: Czechom zazdrościliśmy,
2: prawda?
1: Na przykład.
2: Tak.
1: A tutaj kapitalna
2: pytanie,
1: historia.
2: Jak to jest możliwe, że im się udaje?
1: Jak to jest możliwe? Trzeba po prostu postawić na kilka zdolnych osób i dać im kilka razy przegrać. Jeden, drugi, trzeci turniej.
2: Tak, a potem ubolewać, że nie jest już jedynką.
1: A później ubolewać, tak jest.
2: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
14: O, jeszcze to.
15: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
13: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
16: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
15: Dajcie wszyscy święty.
13: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Za 26 minut godzina 9 już teraz na antenie Polskiego Radia 24 będzie o cyberarmii.
17: Kafe Armia.
18: Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. To jest Kafe Armia i to jest wyjątkowa Kafe Armia, bo ostatni raz pan generał już łyk kawy zaraz przedstawimy. To jest wyjątkowa Kafe Armia, dlatego że jeszcze po raz ostatni pan generał, który jest moim i państwa gościem, Karol Molenda, generał dywizji. Witam serdecznie.
19: Dzień dobry, witam.
18: Pan generał szykuje się już do wyjazdu za ocean. Jest pan zapewne spakowany, więc wykorzystuje te ostatnie godziny i dziękuję bardzo, że zechciał pan no chyba ostatni wywiad w Polsce przeprowadzić właśnie z nami, z Polskim Radiem.
19: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Faktycznie, praktycznie łapiemy się przed drzwiami do samolotu, więc miło mi gościć.
18: Zanim opowiemy, po co pan leci za ocean, co będzie pan tam robił, jak ważna jest to funkcja, którą będzie pan pełnił, no to nie sposób nie podsumować troszeczkę tego wszystkiego, co przez te ostatnie lata się w pańskim życiu działo. Ja miałam tę okazję.

0: Wyjątkową, żeby moim słuchaczom też przybliżyć to, co to są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, bo tak się składa, że niedługo po wyznaczeniu x lat temu, no może nie 10, ale kilka lat temu, zgodził się pan też z nami spotkać. Był pan pełen obaw wtedy, czy pan podoła też rozmowom z dziennikarzami później, piastując takie stanowisko, czy to wszystko się uda, czy to się zepnie. W połowie czerwca oddawał pan tak naprawdę oficjalnie to swoje stanowisko swojemu następcy i zastępcy do jeszcze niedawna. No i co można powiedzieć, że chyba wszystko się udało na 5+, albo na 6 nawet.
1: Faktycznie była niesamowita przygoda zawodowa. Jeden z najpiękniejszych i też najtrudniejszych etapów mojej kariery wojskowej. Faktycznie chyba pierwsze wywiady, które udzielałem, to z panią redaktor i nogi mi się trzęsły bardziej niż dzisiaj, więc jest jeden progres. Zbudowaliśmy niesamowity zespół ludzi, którzy w sposób wyjątkowy dbają o bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni. Robią to skutecznie, efektywnie i myślę, że misja ta została zrealizowana lepiej niż zakładałem w 2019 roku. Mogę pełen dumy z moich żołnierzy, ale też z ich mojego następcy wyjechać na nowe stanowisko, więc misja zrealizowana zgodnie z założeniami.
0: Można powiedzieć, że od formowania do pełnej gotowości.
1: Od zarysu koncepcji, od pomysłu na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni do zespołu, który potrafi odpierać dziesiątki tysięcy ataków dziennie. Więc no, to pokazuje skalę naszej i naszą drogę.
0: Panie generale, ten komponent, którym pan dowodził jeszcze do niedawna, czyli dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przez te 7 lat, jakby pan tak spróbował to, nie wiem, no, naszym słuchaczom też nakreślić. Jak długa to była droga, ewolucja czy rewolucja? Z czym musieliście się mierzyć na początku i co teraz po tych 7 latach tak naprawdę się dzieje? No w Legionowie, bo tam jest główna siedziba.
1: Staraliśmy się, by była to ewolucja, nie rewolucja. Chociażby z tego względu, że nie mogliśmy w trakcie budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, nie mogliśmy zakłócić procesów, które już miały miejsce. Jedno z pierwszych zadań to była konsolidacja rozproszonych struktur i rozproszonych zespołów. Zespoły, które były w różnych jednostkach organizacyjnych, czasem konkurowały ze sobą. Część z tych zespołów dbała o funkcjonalność sieci, część o bezpieczeństwo. Nie zawsze jest po drodze tym dwóm ścieżkom i tym dwóm zadaniom. Więc zbudowanie takiego zespołu, który potrafi grać do jednej bramki i widzieć jeden cel, to było wyzwanie. Zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni było dość dużym wyzwaniem. Myślę, że to wyzwanie zostało zrealizowane. Jestem przekonany, bo ten zespół faktycznie teraz potrafi grać do jednej bramki, robi to skutecznie, póki co wygrywa z przeciwnikiem. Naszą ambicją zawsze było być o krok przed przeciwnikiem, a najlepiej o dwa i chyba tam jesteśmy.
0: Pan bardzo często przy rozmowach, czy to do naszego mikrofonu, ale też takich trochę kuluarowych na ofie, właśnie wskazywał na to, żeby być przed tym przeciwnikiem, żeby spróbować go przeczytać, żeby zrozumieć też, dlaczego na przykład chociażby nas, mam na myśli oczywiście sieci wojskowe, czy też państwo atakuje. Czy rozgryzł pan, dlaczego ten przeciwnik tak bardzo chce po prostu zakłócić tę przestrzeń cyber akurat w naszym kraju?
1: Bez wątpienia jest kilka powodów, dla których przeciwnik próbuje oddziaływać na nasze sieci. Z jednej strony jest to szpiegostwo, czyli chęć uzyskania informacji, naszych wrażliwych informacji, które są w sieciach wojskowych, ale dość istotnym faktem może być to, że w Polsce funkcjonuje hub logistyczny, przez który przechodzi większa część pomocy, prawie cała część pomocy do Ukrainy. I nie dziwi fakt, że jesteśmy w zainteresowaniu wszelkich grup APT, które działają pod egidą rosyjskich służb specjalnych, które próbują się dowiedzieć, kiedy, co i jak, w jaki sposób zostanie przesłane. I stąd ta skala ataków. Więc tak, to było naszą ambicją, żeby chronić nasze systemy, robić to w sposób właściwy i być przed tym przeciwnikiem i nie pozwolić mu na manewr w naszych sieciach. A uzyskaliśmy coś jeszcze większego, bo nie tylko zabezpieczamy w sposób skuteczny nasze systemy sieci, monitorujemy i reagujemy na incydenty, ale również pomagamy naszym partnerom. Coś, co jest pewnym nowym, też na skalę NATO, że wojsko jest bardzo zaangażowane w różne procesy, w różne operacje, których celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju. nie tylko w wojsku.

0: Mamy zespoły, które potrafią polować na adwersarzy w sieci, w sieciach naszych partnerów. Robimy to dość skutecznie, ale to też z takim przekonaniem, że to docelowo też może służyć siłom zbrojnym. Dlatego, że Wojsko Polskie, by prowadziło skutecznie operacje militarne, potrzebuje skorzystać z infrastruktury, która nie należy do Wojska Polskiego. Na przykład energia, przepływ paliw, logistyka, transport. Część z tej infrastruktury jest infrastrukturą krytyczną, usługi kluczowe, które dziś funkcjonują. Dlatego też powinniśmy być w stanie określić, jaki jest poziom cyberzagrożeń i czy tam w tych sieciach nie ma obcych, którzy właśnie wielokrotnie zdobywają sobie przyczółki w tych miejscach po to, by uzyskać efekty w przyszłości. Takim przykładem takich działań był atak w grudniu 2025 roku na infrastrukturę energetyczną w Polsce, gdzie adwersarz po raz pierwszy zdecydował się wykorzystać ten przyczółek, swoją obecność w sieci, po to, by uzyskać efekt, po to, by zniszczyć. Czyli o mało co jego działania mogłyby doprowadzić do blackoutów w Polsce. Tylko czujność właśnie ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem uniemożliwiła to, więc widzimy, że zagrożenie jest realne, dlatego cieszy fakt, że w Polsce funkcjonują zespoły w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni i nie tylko, które są w stanie reagować i znają tego adwersarza dość dobrze. A to, że poszerzyliśmy nasze portfolio o cyberlegionistów, no to jest kolejny temat, który jest, myślę, projektem na skalę światową. To, że przy Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni funkcjonuje zespół cyberlegionistów, ekspertów o ogromnym doświadczeniu, wiedzy, którzy zdecydowali się dołączyć i czują taką potrzebę zrobienia czegoś więcej, taką potrzebę misji i to realizują, no to jest to wyjątkowe osiągnięcie.
1: Pan powiedział właśnie o tych cyberlegionistach. To jest bardzo też chyba taki znak czasów, tak bym to powiedziała, zwłaszcza po tym 2022 roku, kiedy my też tutaj chyba kilka razy mieliśmy okazję w tych gabinetach, w tej strefie, gdzie tak naprawdę nie możemy ani telefonów wnosić, ani wielu innych rzeczy do nagrywania, które można zhakować chociażby. I pan wtedy wiele razy powtarzał w rozmowach ze mną, że my dzisiaj mierzymy się tak naprawdę z czymś, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, czyli z takim celowym jakby podgryzaniem trochę może tych naszych sieci, tego życia naszego cyber, które dla przeciętnego zjadacza chleba w ogóle jest albo czarną magią, albo czymś tak niewyobrażalnym, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może to niebezpieczeństwo czyhać za tym przysłowiowym rogiem, cybernetycznym rogiem.
0: Dlatego też kilka projektów i nasze działania takie bardzo promujące, nie tylko promujące Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni i możliwość dołączenia do naszych zespołów, ale również uświadamiające zagrożeniach. Niewielu obywateli właśnie, ale również użytkowników sieci zdaje sobie sprawę z zagrożeń czyhających na nich i taka możliwość pokazywania, że te zagrożenia faktycznie są realne, rzeczywiste i mogą się zmaterializować, a nie materializują się tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś jest jakiś zespół osób, to trochę może budować takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli brak tej świadomości tych zagrożeń, bo na końcu dnia to wielokrotnie to my odpowiadamy za to nasze cyberbezpieczeństwo. To adwersarz wykorzystuje socjotechnikę, czyli użytkownika, jak my nazywamy, szkodnika, czy nieświadomego użytkownika do tego, by pokonać tą pierwszą linię obrony. Działania socjotechniczne mające na celu właśnie zachęcenie użytkownika, by zrobił coś, czego nie powinien zrobić, dzięki czemu on działa na rzecz poniekąd nieświadomie atakującego, więc uświadomienie zagrożeń jest też bardzo istotne.
1: Czyli mówimy o tej cyberhigienie tak naprawdę tego codziennego dnia. Każdy z nas ma telefon czy laptopa, każdy odbiera maile, każdy czyta SMS-y, więc to są potencjalne takie przyczółki do tego, że tam ten wspomniany przez pana adwersarz może czyhać.
0: Bakterii też nie widać, a z jakichś względów potrafią dużo szkód zrobić i tutaj też tych zagrożeń w sieci nie widać, a są realne.
1: Panie generale, to teraz przejdźmy do tego, co przed panem, bo walizki spakowane, bilet podejrzewam, że już jest na samolot za ocean. Będzie pan, ja tutaj sobie zanotowałam, więc zerknę, tak ładnie to się nazywa, cyberczempionem dla dowódcy do spraw transformacji NATO. Na czym będzie pańska rola, funkcja polegała?
0: Wygrałem konkurs na stanowisko doradcy, dowódcy do

0: praw transformacji w zakresie cyber, więc faktycznie ona się tak nazywa ładnie, Cyber Champion. I pewnie całe portfolio zadań otrzymam chwilę po wylądowaniu. Natomiast no, bez wątpienia to stanowisko jest tak opisane, że będę odpowiadał za operacjonalizację cyberprzestrzeni, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której cyberprzestrzeń nie będzie tylko jedną z 5 domen operacyjnych, ale ta cyberprzestrzeń będzie spajała te wszystkie domeny operacyjne. Czyli tak naprawdę ta cyberprzestrzeń jest tym kręgosłupem działań wielodomenowych. Działania wielodomenowe bez cyberprzestrzeni nie mają szans skutecznego działania, więc to będzie jedno z tych zadań. Natomiast też będę odpowiadał za zapewnienie odpowiednich zdolności w NATO, budowanie tych zdolności, interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi krajami, chociażby w zakresie systemów teleinformatycznych. Każdy kraj ma różne podejścia. Oczywiście NATO definiuje standardy i protokoły, które muszą być implementowane, by tą interoperacyjność zapewnić. Więc definiowanie tych standardów, weryfikowanie tej interoperacyjności, ale również w pewien sposób zachęcanie, motywowanie różnych krajów do budowania swoich kompetencji bez wątpienia będzie w zakresie moich zadań. Myślę, że mam tutaj pewne karty. Mamy polskie doświadczenia, które z jednej strony, moje doświadczenia, które będą na pewno jakimś drogowskazem, ale też fakt, że to stanowisko piastowałem tak długo i dzięki temu też poznałem praktycznie wszystkich dowódców wojsk cyber w NATO i nie tylko, no będzie dość istotnym argumentem w przekonywaniu do konsensusu 32 krajów, bo wiele projektów i ich być albo nie być, czy ich możliwość implementacji zależy od uzyskania konsensusu. Należy wytłumaczyć to szerzej, przekonać wszystkie kraje, wszystkich sojuszników do tego, by ten projekt zrealizować. I to będzie też jedno z moich zadań. Więc no, kilka ciekawych wyzwań przede mną.
1: Kilka to tak skromnie powiedziane. Jak pan o tym opowiada, to może być mylące, bo można sobie pomyśleć, że to będzie w miarę łatwe, przyjemne zadanie, doradzanie, tak naprawdę chyba stworzenie modelu funkcjonowania no właśnie tych 32 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wszyscy mniej więcej na swoim narodowym polu podobnie patrzyli na te cyberprzestrzeń. Rozumiem, że to ma na tym też dowództwo transformacji, na tym też ma się skupiać.
0: Cyberbezpieczeństwo jest grą zespołową. Nie możemy sobie pozwolić też, by nie było podobnego poziomu cyberbezpieczeństwa w sojuszu. Zawsze ten najsłabszy element może być krytyczny dla funkcjonowania całego sojuszu, więc jeżeli mamy 32 kraje w NATO, no to właściwym jest, by każdy miał przynajmniej taki odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa, odpowiednie zdolności do prowadzenia operacji obronnych, rozpoznawczych, ale też ofensywnych, by te zdolności były i by nie pozwalać temu adwersarzowi na, no tutaj na interakcje, by te koszty związane z atakiem na poszczególne kraje były tak duże, by ten adwersarz nie miał tamtej przestrzeni, ale też ta wymiana informacji o tych zagrożeniach, by ona była skuteczna, efektywna, by była obecna w całej strukturze. Czyli jeżeli ktoś zaatakuje elektrownię w Polsce, to ta informacja na temat tej grupy, taktyk, technik i procedur powinna być obecna następnego dnia w całym sojuszu, dla wszystkich partnerów dostępna, tak by oni mogli się zabezpieczyć. I w drugą stronę, czyli jeżeli inny kraj jest zaatakowany, czy też NATO jako NATO Enterprise, jako systemy natowskie są zaatakowane, to ta informacja musi być dostarczona do każdego kraju z osobna i to będzie też jedna z moich funkcji, więc no, codziennie dowiaduję się o kolejnych zadaniach, wyląduję, spotkam się z dowódcą, więc sobie to jakieś priorytety nałożymy na te zadania. Dla mnie też to będzie, uważam, że ogromne doświadczenie międzynarodowe, czyli zbudowanie swojego doświadczenia w takim środowisku międzynarodowym, a to też zaowocuje w przyszłości, więc no nie jadę tam tylko do NATO, ale jadę tam reprezentować polskie cyber w NATO i myślę, że jak niektóre kraje w momencie, w którym podzielę się naszymi doświadczeniami, to będzie kilka różnych nacji, które będą chciały skorzystać z naszych doświadczeń, o których jeszcze teraz nie wiedzą.
1: Panie generale, a jak domyślam się, że no pan na

0: Pewno już gdzieś jakieś czy dokumenty czyta, czy obserwuje pan, jak chociażby z tych rozmów z innymi dowódcami jednostek cyber, jak się pan widywał na przestrzeni tych 7 lat, to wymienialiście się też doświadczeniami. Z pańskiej perspektywy, czy z takiej pańskiej ogólnej wiedzy, to jaki mamy obraz tej odporności cyber całego sojuszu? Czy to jest tak, że pan wchodzi na głęboką wodę i trzeba będzie teraz trochę to wszystko usystematyzować? No chociażby mówi pan o tych takich wyzwaniach dla sojuszu, żeby wiedzieć na przykład, że no, zaatakowano elektrownię w Polsce, to rozumiem, że no, też musi jakaś odpowiednia komórka powstać, czy jakiś zespół musi to nadzorować, no, żeby ta informacja bardzo szybko przedostała się do wszystkich sojuszników.
1: Wyzwań będzie kilka. Pamiętajmy, że cyberprzestrzeń jest domeną operacyjną od 10 lat, czyli jeszcze jest wiele do zrobienia na poziomie takich standardów czy pewnych procedur, które by mogły funkcjonować w całym NATO. Bez wątpienia jednym z takich wyzwań jest przedstawienie obrazu sytuacji w cyberprzestrzeni. Obrazu sytuacji w cyberprzestrzeni, który byłby obecny dla wszystkich i dostępny dla wszystkich krajów.
0: Żeby była taka świadomość sytuacyjna.
1: Tak, i poszczególne domeny operacyjne, mamy poszczególne przestrzenie informacyjne na temat tego, co się dzieje na teatrze działań. Czy to na lądzie, czy w powietrzu mamy dedykowane systemy, które pokazują nam zobrazowanie tego, co się dzieje i taki wspólny obraz sytuacji operacyjnej na teatrze. Cyberprzestrzeń jest to no, taka wyjątkowa domena stworzona przez człowieka, modyfikowana przez człowieka i no, niewielu też wojskowych, nawet flagowych oficerów do końca rozumie ten obraz sytuacyjny w cyberprzestrzeni, jak to, co się dzieje w cyberprzestrzeni może wpłynąć na teatr działań, czy na prowadzenie operacji wojskowych.
0: No bo to właśnie to jest taka przestrzeń, której nie widać, nie można tego dotknąć, no nie ma też poligonu tak naprawdę klasycznego, no bo nie jadą czołgi, nie strzelają haubice, nie słyszymy świstu rakiet i nie widzimy samolotów nad sobą.
1: Temat jest faktycznie istotny z kilku powodów. Bez wątpienia, proszę sobie wyobrazić teraz, flagowi oficerowie, którzy kończyli szkoły, kursy 12 lat temu, jakby cyberprzestrzeń nie była domeną operacyjną. To nie dziwi fakt, że też wielu nawet generałów czy flagowych oficerów no nie do końca rozumie, jak ta cyberprzestrzeń może wpłynąć na prowadzenie przez nich operacji, bo to jest dla nich pewne nowum. My też inżynierowie mamy pewną lekcję do odrobienia. Ja staram się nad tym też pracować i każdy inżynier, jak inżynier, mówi językiem, który nie jest zrozumiały dla nieinżynierów. Czyli ciężko przebić się ze swoją wiadomością, swoim przekazem, używając języka technicznego pośród osób, które nie rozumieją technologii. A znowu, jeżeli ten język jest tam obecny i taka rozmowa na przykład pomiędzy różnymi generałami, i nagle pojawia się ktoś, kto mówi o zagrożeniach z cyber w języku, którym oni nie rozumieją, to ciężko przez to, że oni tego nie rozumieją, wspierać jakiekolwiek projekty, które miałyby na celu zmianę tej sytuacji. Więc tak naprawdę jednym z większych wyzwań teraz będzie
0: edukacja.
1: Przetłumaczenie tego cyber na język zrozumiały dla wojskowości, na język zrozumiały dla żołnierzy operacyjnych, czyli dla osób, które nie są związane z tym domeną, tak by oni mogli zobaczyć konsekwencje działań cyberprzestrzeni w dwóch aspektach. Z jednej strony tych zagrożeń, które mogą się materializować, a z drugiej strony też możliwości, jakie daje cyberprzestrzeń i by wkomponować uzyskiwanie efektów działania w cyberprzestrzeni w planowanie działań operacyjnych i prowadzenie operacji wojskowych. I to też będzie jedno z kolejnych moich zadań.
0: To będzie, można powiedzieć, taka misyjna praca, no bo to trzeba, no tak jak pan powiedział, użyć takiego języka, który nie będzie prosty, ale będzie też docierał do większości.
1: Z tych wyzwań jest kilka. Cieszę się, że podjęto taką decyzję też w Kwaterze Głównej NATO, że takie stanowisko jest potrzebne, że jest potrzebna taka osoba, która też ma doświadczenie z poziomu właśnie na wszystkich warstwach poziomu, czyli od taktycznego poprzez operacyjne i strategiczne. I to doświadczenie bez wątpienia, mam nadzieję, tutaj z sukcesem przełoży się na uzyskiwanie zdolności przez cały sojusz.
0: Na koniec jeszcze zapytam pana, panie generale, z kontaktów z tymi dowódcami właśnie różnych jednostek cyber z NATO, to do kogo jest panu najbliżej albo kto najbardziej wśród sojuszników rozumie właśnie potrzebę tego, żeby tę domenę cyber cały czas podnosić na ten najwyższy poziom i że ona jest tak samo ważna jak domena lądowa, kosmiczna, nie wiem, morska i tak dalej.
1: Cieszy mnie ten fakt, że w 2019

0: W 2019 roku, gdy mieliśmy pierwsze spotkania nawet tutaj z wieloma oficerami flagowymi z krajów NATO, chociażby pamiętam, miałem spotkania i możliwość zabierania głosu na spotkaniu czodów, to ten 2019-2020 rok, to trochę oni na mnie patrzyli z przymrużeniem oka. O tej cyberprzestrzeń, czyli to są te osoby, czy ci inżynierowie, którzy odpowiadają za to, że jak podniosę mikrotelefon, to tam będzie sygnał. Jakby świadomość tych wielogwiazdkowych też generałów zatrzymywała się na tym poziomie. Jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, to jest to wyjątkowe. Ja widzę, jak ta świadomość rośnie. To mnie niesamowicie cieszy. Jakby już przestaliśmy być IT w mundurach. Przez lata tak to było traktowane. Teraz dostrzeżono potencjał cyberprzestrzeni, czyli uzyskiwanie efektów cyberprzestrzeni, operacjonalizacja cyberprzestrzeni. Coraz częściej na spotkaniach mówi się, że właśnie tak się będzie wygrywało konflikty. Ostatnio bodajże generał Donahue podkreślał bardzo ciekawy speech, który dał w swoim przemówieniu, który mówił, że jakby miał $1 wolnego, to by go przeznaczył na dane, a jakby miał drugiego wolnego, to by przeznaczył go na amunicję, jak trzeciego, to na nowe zdolności. Czyli kluczowi oficerowie zauważają, że dane, cyberprzestrzeń może być decydująca w przyszłości na polu walki.
1: I tak naprawdę wracamy do początku, bo mówimy o danych wrażliwych, bo przecież czy mówimy o wojsku, czy mówimy o naszym codziennym życiu, to co jest właśnie to nienamacalne, tak? Czyli to nasze imię, nazwisko, PESEL, w przypadku wojska oczywiście mówimy o innych rzeczach, to jest to coś, co tak naprawdę jak jest zaatakowane, to może nam najwięcej szkody zrobić.
0: Tak, ale może być też naszym ogromnym sukcesem, bo jeżeli teraz połączymy te dane, to jezioro danych z algorytmami sztucznej inteligencji, z technologiami przełomowymi, to ta ogromna ilość danych może stanowić o naszej przewodze nad przeciwnikiem. Bo te dane, dostęp do tych danych, nowy sprzęt wojskowy to są tak naprawdę latające, pływające data center. F-35 to jest latający sensor, efektor, ale też sensor, który komunikuje się w sposób ciągły i przekazuje ogromną ilość danych. I teraz wykorzystanie tych danych, szybka możliwość ich analizy z wykorzystaniem chociażby sztucznej inteligencji może dawać nam ogromną przestrzeń przewagi nad przeciwnikiem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał dywizji Karol Molenda, który jeszcze do niedawna dowodził wojskami cyber w Polsce, a teraz się wybiera za ocean i tam będzie równie ważna, odpowiedzialna funkcja doradcy, właśnie dowódcy do spraw transformacji, doradca cyber champion, jak to się ładnie nazywa. Bardzo dziękuję i trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję Państwu.
2: Kafe Armia. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dymisje w warszawskim ratuszu i zapowiedź reformy ochrony zdrowia to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. W Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego. Może w nich wziąć udział nawet 10 milionów osób. Kilkadziesiąt interwencji straży na Warmii i Mazurach z powodu silnego wiatru. Na jeziorach obowiązuje ostrzeżenie dla żeglarzy. Minęła dziewiąta. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Po ujawnieniu kolejnych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym są pierwsze dymisje w stołecznym ratuszu. Od wczoraj funkcji wiceprezydenta nie pełnią już Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Sprawę badają organy ścigania.
2: Prezydent Warszawy argumentował, że przyjął dymisję obu urzędniczek ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów w stołecznym samorządzie. Wskazał także, że do wiceprezydenta odpowiedzialnego za miejskie spółki nie docierały informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Dlatego też zachował stanowisko. Rafał Trzaskowski podziękował wiceprezydentkom za ich pracę.
3: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
2: Prezydent Warszawy zapowiedział, że do końca lipca politycy pracujący w miejskich spółkach będą musieli wybrać, czy chcą nadal w nich pracować, czy też wolą pozostać politykami. Zapowiedział także, że wszystkie nieprawidłowości związane ze Szpitalem Południowym zostaną rozliczone.
3: Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji.
2: Sprawą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zajmuje się m.in. prokuratura. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Rząd przyjął stanowisko przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Celem rozmów w gronie sojuszników jest pokazanie Rosji jedności Zachodu, mówił wicepremier Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że spotkanie udowodni siłę sojuszu.
4: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, pomiędzy sojusznikami, z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszy.
1: A dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się we wtorek. Iran żegna Ajatollaha Alego Chameneiego. Przez całą noc w Teheranie trwały uroczystości żałobne. Według organizatorów w ceremonii pogrzebowej byłego przywódcy ma wziąć udział minimum 10 milionów osób. Na miejscu jest nasza korespondentka Milena Rashid-Szechab, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, powiedz, jak wyglądały dotychczasowe uroczystości i czego możemy się jeszcze spodziewać?
5: Dzień dobry. Wczoraj była taka część oficjalna, podczas której przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, głównie krajów zaprzyjaźnionych z Iranem i krajów regionu, składało hołd w, takim miejscu. To jest taki kompleks w centrum Teheranu, gdzie są wystawione trumny Ajatollaha i jego rodziny, która została zabita 28 lutego. A dziś od rana i mieszkańcy Teheranu, ale też ludzie zwiezieni tutaj nie tylko z całego Iranu, ale też z krajów ościennych od rana przychodzą, układając ten hołd do jutra, do północy. Ta część, potem wielka procesja ulicami Teheranu w poniedziałek i taka część religijna, czyli przejazd z tą trumną przez święte miasto. Najpierw w Kom, a potem jeszcze do Iraku, do Najafu i do Karbali. I wszystko skończy się w czwartek pochówkiem w Meszhedzie w rodzinnym mieście Alego Chameneiego.
1: W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego. Śledzi je nasza reporterka Milena Rashid-Szechab. Dziękujemy za relację. Silny wiatr daje się we znaki strażakom na Warmii i Mazurach. Od wczorajszego wieczora byli oni wzywani prawie 60 razy. Najczęściej interwencje dotyczyły powalonych drzew oraz infrastruktury energetycznej. Służby wciąż ostrzegają przed silnym wiatrem w regionie. Lokalnie możliwe są także burze. Wydano ostrzeżenie dla żeglarzy przed wiatrem na mazurskich jeziorach. Może on osiągać 5 stopni w skali Beauforta. Kolejna ofiara wypoczynku nad wodą. Od 1 czerwca utonęło już 71 osób. Służby apelują, by nad wodą zachowywać się odpowiedzialnie w trosce o siebie i o innych. O konsekwencjach nieprzestrzegania zasad mówili w Augustowie przedstawiciele służb mundurowych podczas pokazu na wodzie.
6: Ludzie też nie uważają, też dużo osób pije nad wodą alkohol. Młodzież chyba nie myśli o konsekwencjach, więc dobrze, takie pokazy są, może trochę im uświadamiają, co może się wydarzyć.

0: Funkcjonariusze apelowali, by do kąpieli wybierać wyłącznie strzeżone i bezpieczne plaże.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia opady deszczu możliwe we wschodniej połowie kraju, na Podlasiu także burze. Temperatury od 17 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.
1: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o bardzo dobrej lub dobrej jakości. Ponad 70% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. W Polsce wschodniej i centralnej, a także w części województwa zachodniopomorskiego występuje susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Sześć minut po godzinie 9:00. I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas na filmowe spotkanie. Rozmowa będzie dotyczyć pierwszego od 8 lat filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Dodajmy, że film jest już grany w polskich kinach. W pozostałych europejskich krajach będzie wchodzić na ekrany stopniowo aż do września.

0: Kierunek kino.
1: Dzień dobry, serdecznie witamy. Audycja Kierunek Kino. Paulina Olak jest wydawcą tego programu. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest montażysta Piotr Wójcik. Piotr, witam serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Chopin, ale także Życie dla początkujących, Czarne Stokrotki, serial, czy też Matki Pingwinów są na twoim koncie oraz Orzeł, Ostatni Patrol Jacka Bławuta ze zdjęciami Jolanty Dylewskiej i z twoim montażem nagrodzonym w Gdyni. Czy w związku z tym Orzeł jest najważniejszy w twoim dorobku, czy też ostatni film jest najważniejszy w życiu montażysty?
2: No z tego, co obserwuję filmografię i twórców filmowych, to pierwsze filmy zawsze mają szczególne miejsce i to był taki pierwszy duży film nasz, bo to był film montowany w duecie z Bartłomiejem Piaskiem, z którym tworzę taki duet Piasek-Wójcik. I na pewno chociażby z tego powodu, że to było pierwsze takie wyzwanie i to był film nagrodzony, no to jest szczególny. Ale no, życie artysty toczy się dalej. Każdy nowy film jest nowym wyzwaniem i w tej chwili najważniejszy jest ten film, który aktualnie montuję i tak to wygląda na co dzień.
1: Tak jest, ale tak się zastanawiam, bo oczywiście pretekstem do naszego spotkania jest Vaterland, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który ciągle oglądamy w kinach i nas olśniewa, zachwyca, bo jak ma nie zachwycać, prawda? Nie tylko z powodu tego światowego sukcesu, jaki film odniósł w Cannes, tam nagrodzony za reżyserię, i nie tylko z tego powodu, czym jest i kim jest dzisiaj Paweł Pawlikowski i jego kino, rodzaj kina, ale po prostu, bo to jest wzruszająca, prosta opowieść o ojcu i córce, o świecie podzielonym, prawda, i o jakichś tam wyborach, gdzie jest nasz dom, pyta w którymś momencie. Ojciec mówi, wracajmy do domu, a gdzie jest nasz dom? Pyta córka swojego ojca, wielkiego pisarza. Wrócimy do ojczyzny, ale pozostańmy chwilę przy filmie Orzeł, bo interesuje mnie, jak taki młody twórca, dzisiaj masz 33 lata, nie obraź się, że wypominam wiek, ale Orzeł to było 4 lata temu, czyli byłeś przed 30. Jak taki młody chłopak dostaje tak poważny projekt od Jacka Bławuta, żeby montować Ostatni Patrol?
2: No to jest taka historia, bym powiedział, dosyć prozaiczna, to znaczy przede wszystkim szkoła filmowa. Jacek Bławut jest profesorem szkoły, więc ja jako student miałem z nim styczność również na zajęciach, bo prowadził też takie wykłady na montażu o filmie dokumentalnym, o łączeniu fabuły z dokumentem. Mhm. Miałem też przyjemność pracować z innymi montażystami, którzy pracowali z Jackiem. To znaczy byłem asystentem dokumentów, które montowała jego córka, Weronika Pliszka. No i taka relacja gdzieś tam została. Byliśmy raz na jakichś takich warsztatach, gdzie się po prostu, powiedziałbym, zakumplowaliśmy. Okazało się, że Jacek ma jakąś taką ciekawą

0: historię, która nas połączyła, czyli Górny Śląsk. W ogóle zauważyłem, że ten Górny Śląsk łączy wielu ludzi, bo połączył też Pawła Pawlikowskiego i mnie. On też ma jakieś tam historie z Górnego Śląska, które nas połączyły, którymi się wymieniamy. I tak też było z Jackiem Bławutem. Okazało się, że on zdawał maturę w Świętochłowicach. Ja jestem z Rudy Śląskiej, więc to są takie miasta na Górnym Śląsku, które leżą obok siebie, mają dużo wspólnego. Wiadomo, że ten etos pracy, górnictwo, hutnictwo i tak dalej.
1: Tak jest.
0: Jesteśmy obaj w tym zakochani wciąż. Tworzymy taki mały klubik Górnoślązaka w szkole filmowej teraz, więc to zostało.
1: Imienia Kazimierza Kuca pewnie.
0: No, jeszcze nie mamy patrona, ale może to jest bardzo dobry pomysł. A może się dorobimy jeszcze kogoś innego. Ale no i tak z biegiem lat takie kumpelstwo zostało i w momencie, kiedy było wiadomo, że fabuły Jacka nie zmontuje córka, nie zmontuje też Jarosław Kamiński, który był jego stałym też współpracownikiem, no to zaproponował nam taką podróż. I my tam weszliśmy na plan, montowaliśmy na planie, jeszcze nie wiedząc, czy dostaniemy taką propozycję montowania filmu po zdjęciach. No ale się jakoś tak staraliśmy, wykazaliśmy, mieliśmy nić porozumienia i myślę, że też chciał z tego skorzystać, żebyśmy jako młodzi twórcy wnieśli coś do tego filmu, może świeżego, może nowego, a było co montować, bo z Jolantą Dylewską, z Jackiem Bławutem i z Bartkiem Piaskiem no, szukaliśmy języka dla tego filmu.
1: To prawda.
0: Szukaliśmy tego jakiegoś obiektywno-subiektywnego spojrzenia pewnego bytu. Nazywaliśmy to Okiem Orła i to było takie zadanie, które no, na start kariery było niezwykle fascynujące. No i to nas otwierało i ta przygoda była naprawdę, naprawdę fantastyczna.
1: Tak jest. Wspaniała rzecz. Bardzo interesujący projekt. Czyli rzeczywiście Jacek Bławut, reżyser, pracuje oczywiście z Jolantą Dylewską. Szukają punktu widzenia, ustawienia kamery. A wy z Bartkiem się plączecie na tym planie, jesteście i nie szukacie swojego punktu widzenia, tylko jak to nazwałeś, oko orła, bo to jest bardzo kameralna historia i fizycznie, i metaforycznie. Orzeł, łódź podwodna, losy załogi tej łodzi podwodnej. Nie wychodzimy z tego pomieszczenia, jesteśmy wśród tej grupy kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy, młodych przeważnie ludzi. I na co montażyści zwracają wtedy uwagę?
0: No przede wszystkim na wszystko. Ja muszę powiedzieć, że ta perspektywa takiego młodego montażysty wchodzącego, zderzającego się z takim, mimo kameralnego kina, jednak ogromną skalą projektu, no bo faktycznie jest tam miejsce, jedność miejsca, w pewnym sensie jedność akcji, bo dotyczy to konkretnej misji, ale nie ma jednego głównego bohatera. Jest tam cały zespół marynarzy.
1: Sami faceci.
0: Jest, tak jak powiedziałem, ten pomysł na takie zdjęcia obserwacyjne, czyli ta kamera lądowała w wielu dziurach scenograficznych na tym planie.
1: Tak, to prawda.
0: I my, no, jako dwóch chłopaków po prostu zajaranych montażem, no, próbowaliśmy z tego coś wydobyć. Znaczy, montaż jest taką ciekawą sztuką, która polega na tym, że trzeba na niego mieć jakiś pomysł. I wrzuceni w taki gąszcz tych ujęć, no to tego pomysłu szukaliśmy i sobie montując różne sceny nazywaliśmy, co to tak naprawdę jest. No jak my sobie nazwaliśmy, co to jest, no to wtedy sprawdzaliśmy na Jacku czy innych widzach, czy to faktycznie może tak działać, czy tak działa. No i tak mniej więcej to wyglądało.
1: Tak, szukanie też rytmu opowieści oraz tam jest wiele bliskich planów, ale też szukanie właśnie odpowiedniego planu z planem, co z czym połączyć, żeby jednak pewna czytelność pozostała dla widza. Według mnie kino jest wielką sztuką i skupia w sobie wiele elementów, ale prostota jest też ważna, prawda? Czyli to wyważenie jest interesujące. Pamiętam to wrażenie, jakie odniosłem przy filmowaniu i montowaniu telegrafisty w tej roli Adam Woronowicz, że kamera rzeczywiście była gdzieś schowana.
0: W urządzeniu.
1: Prawda? I mieliśmy do czynienia tylko z jego okiem i to oko grało, ale jednocześnie też było montowane z tym, co jest obok, ale obok była głowa tylko, prawda? Nadal bliski plan, a oko bardzo bliski. Jak sobie z tym radziliście? I jak w ogóle wykoncypowaliście to, żeby tak to się działo?
0: No, to jest

z jednej strony ten pomysł Oka Orła, no to padł ze strony duetu Jolanta Delewska, Jacek Bławut. No i na montażu trzeba było to jakoś

0: trzeba było jakoś zagospodarować montażem dźwięku.
1: Tak,
0: więc to jest jakaś kompletnie nowa warstwa, która otwiera kolejne jakieś drzwi do interpretacji, do budowania napięcia. I co ważne, też tam mieliśmy bardzo jasno określone, że bardzo rzadko chcemy wychodzić na zewnątrz tego okrętu. Z prostej przyczyny, no chcemy się czuć tak jak ci marynarze, którzy są zamknięci w tej puszce, którym jest gorąco, którzy nie wiedzą, kiedy się wynurzą, którzy uciekają, którzy się chowają, więc mając te wszystkie jakby czynniki w głowie, no to trzeba się poruszać w tej materii, no dosyć tak, z taką wyobraźnią, tak? Jak ten świat pokazać, który jest na zewnątrz, który nie widzimy, no a przez radiotelegrafistę, no to jest trochę łatwiej, tak? Czyli pomagaliśmy sobie też tym dźwiękiem. Swoją drogą samookręt jako przyrząd, który pływa no, w takiej gęstwinie wodnej, jest swego rodzaju instrumentem, ponieważ on odbija dźwięk, on przetwarza dźwięk, on musi być w pewnych momentach cicho, on musi wykorzystać jakieś czynniki atmosferyczne, żeby przemknąć niepostrzeżenie i to wszystko w tym świecie było ważne, żeby wiedzieć.
1: Fascynujące, fascynujące. I w ogóle jak sobie przypominam ten film, a jednocześnie jak ty o tym opowiadasz, że ile to jest materii, ile myśli i ile możliwości tak naprawdę, co potwierdza, że kino jest sztuką, a montaż jest najważniejszą z tych dziedzin, prawda? Bo montaż koronuje całą tą sytuację, z całym szacunkiem dla reżyserów, aktorów i pani operator Jolanty.
0: Bardzo, bardzo to miło i trzeba o tym pamiętać, tak, że montaż jako pewien ostatni etap produkcji filmowej wciąż ma wielki wkład w opowiadaną historię, tak, w kształtowaniu tej opowieści.
1: Tak jest. Dzisiaj kierunek kino gości Piotra Wójcika, montażystę, między innymi Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego i filmu Orzeł, Ostatni patrol, o którym chwilę rozmawialiśmy, ale także Chopin jest na twojej liście. Czy to była zupełnie inna materia? Film historyczny z wielką postacią na tle rozbuchanego wielkiego miasta, Paryża i w środku nasz bohater, gwiazda salonów.
0: Tak, no to faktycznie jest tak, że jak tak spojrzeć na taką moją filmografię, no to przydarzały nam, czy mnie się, ciekawe projekty i faktycznie Orzeł i Chopin to są jakieś dwie różne wyspy, ale i w jednym i drugim przypadku no, zderzyliśmy się z faktem, że poruszamy temat, który w Polsce albo jest owiany tajemnicą, jest dobrze znany, jest opowiedziany w mediach, jest opowiedziany w literaturze, jest opowiedziany, bo jest po prostu faktem historycznym. I tu nagle trzeba zrobić film, który w jakiś sposób spełni oczekiwania, czy jakieś wyobrażenie widza. I to jest bardzo trudne.
1: Tak.
0: No Chopin to jest w ogóle jakiś, powiedziałbym, szczyt tego problemu, ponieważ każdy tego Chopina w jakiś sposób zna, każdy się o nim uczył, każdy go słyszał chociażby jadąc pendolino, więc on jest wszechobecny. I poruszanie takiego tematu wiąże się z pewnym ryzykiem. I jest tak, że faktycznie o tym ryzyku się w montażowni dużo mówiło. Mówiło się o muzyce, jak ona powinna funkcjonować, jak z jednej strony zachować pewną godność postaci historycznej, ale z drugiej strony opowiedzieć jakąś nową historię. Zrzucić nowe spojrzenie. I takie spojrzenie Michał Kwieciński z Erykiem Kulmem na pewno rzucili i podjęli to wyzwaniu. Personalnie uważam, że bardzo, bardzo to dobrze wyszło. No ja tego Chopina polubiłem. W pewien sposób też zgadzam się z taką interpretacją, bo tak jak mówiliśmy o Orle, teraz mówimy o Chopinie, no to faktycznie przed każdym filmem, który montuję, to w jakiś sposób chcę się zapoznać właśnie z literaturą, czy w przypadku Orła to czytaliśmy pamiętniki Sosnowskiego, czyli kapitana, który pisał takie pamiętniki, one przetrwały, bo nie wziął dziennika na następną wyprawę. A tutaj no to czytaliśmy biografię Chopina i ten obraz takiego bon vivanta, no mi się gdzieś spinał. I bardzo go lubię i uważam, że to wprowadziło no, ogromną świeżość w ten temat.
1: Tak, to prawda, bo tam patrzymy na Chopina u szczytu sławy, ale jednocześnie na początku schyłku, tak, bo choroba go toczy. Jedną z pierwszych informacji jest to, że Chopin się świetnie bawi w Paryżu, jest sławny i lubi to życie, ale z drugiej strony zaczyna się śmiertelna choroba, więc to

0: takie powiązanie i ten moment życia, to nie jest młodość Chopina, to nie jest biografia Chopina, to jest ten moment bardzo interesujący i tego o tym Fryderyku Frycku nie wiedzieliśmy.
1: Tak, no zwłaszcza, że tematem tego filmu, no, trzeba powiedzieć, że jest po prostu śmierć, jest zgodzenie się ze śmiercią, jest droga do śmierci, jest swego rodzaju wyparciem właśnie tej informacji, że moje dni są policzone. Jest też fakt, że wobec śmierci, no to nawet geniusz nie może przejść, nie może się skryć, tak? Nie może jej uciec, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i w montażu gdzieś to trzeba również wyrazić, znaczy szukać takiego bohatera, kształtować taką postać, która z innej strony wie, co go czeka, ale może nie potrafi temu sprostać, więc to są takie rzeczy, które takie sygnały, które dostajemy od reżysera, dostajemy od scenariusza, dostajemy też od aktora, które później w montażu są bardzo istotne.
0: Tak, a jednocześnie powstaje coś w rodzaju elegii na śmierć wielkiego kompozytora i to też trzeba ująć z tego materiału, znaleźć taki ton odpowiedni. Piotr, w tym roku w Gdyni podczas Festiwalu Filmów Fabularnych Halina Prugar-Ketling, wielka polska montażystka, nestorka polskiego kina, otrzyma nagrodę za całokształt. Ona zmontowała bardzo wiele filmów Andrzeja Wajdy. Ziemia obiecana, Człowiek z marmuru, Brzezina. Pracowała z Zaorskim, Konwickim, Bajonem, Żuławskim, Skolimowskim. Czy dla ciebie, dla was, dla montażystów jest to dobra wiadomość?
1: No to jest wiadomość fantastyczna. Ja akurat muszę powiedzieć, że w tym takim ruchu, żeby platynowe lwy dostała Halina Prugar, no czynnie brałem udział, bo byłem w kontakcie właśnie z Agnieszką Glińską i Maćkiem Pawlińskim, którzy piastują takie stanowiska w Radzie Programowej Festiwalu w Gdyni. No i taki pomysł gdzieś tam przy kawie padł. Była tam również Basia Fronc, która uczy w szkole filmowej. No ten taki pomysł padł, że może w tym roku, w rok stulecia urodzin Andrzeja Wajdy, no, nagrodzić wybitną polską montażystkę, tak. No to się akurat tak fortunnie zbiegło właśnie z tą rocznicą. Rada programowa była zadowolona z tej propozycji, przegłosowali ją i faktycznie to jest to ogromna nobilitacja. Uważam, że jako montaż, jako dziedzinę sztuki, no, przeżywamy bardzo dobre lata. Mam tu na myśli, czy panią rektor szkoły filmowej Milenię Filder, wybitną montażystkę, czy bardzo wybitnych twórców w postaci Jarosława Kamińskiego, nagrodzonego Europejską Nagrodą Filmową, Rafała Listopada, nagrodzonego za dokument Pociągi na festiwalu w Amsterdamie, więc naprawdę ten montaż jest widoczny, a złote, platynowe lwy dla Haliny Prugar-Ketling, no jest tego najlepszym dowodem. Jesteśmy dumni.
0: To nie wiedziałem, że miałeś w tym swój udział. Bardzo się cieszę, bardzo miło. Pani Halina mówiła tak, niektóre filmy wymagały szybkiego tempa, a inne subtelnego opowiadania, ale zawsze musiały być czytelne i budzić emocje. Bardzo mi się podoba to zestawienie właśnie czytelne i budzić emocje, bo gęsto często można zapomnieć o czytelności, a pani Halina zaczynała w latach 50. z Aleksandrem Fordem, potem przez najlepszy okres polskiego kina 60-70, więc wie, co mówi. I czy dla ciebie też nadal ten wyznacznik jest ważny? Czytelność, emocje, a jednocześnie, no co tu dużo mówić, no montaż to takie dzieło, które powinno być niewidoczne.
1: No właśnie, to jest odwieczny dylemat montażystów. Czy montaż powinien być widoczny, czy montaż powinien służyć historii, tak, żeby o nim zapominać. Wydaje mi się, że nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, jaki ten montaż generalnie powinien być. Uważam, że montaż przede wszystkim powinien mieć pomysł na to, jak zrealizować opowiadanie. Znaczy, to jest bardzo istotne. Montaż powinien być precyzyjny, ale powinien też zostawiać przestrzeń na interpretację. Montaż powinien opowiadać, a nie dopowiadać. Montaż powinien służyć również obserwacji. Więc to są takie może górnolotne hasła, ale no jedne z najważniejszych. No pan wspomniał o tym, że pani Halina mówiła o tempie. No to też jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że bardzo dobre filmy mają świetne tempo. Co to znaczy? To znaczy, że...
0: Bez względu na szybkość tego tempa.
1: Dokładnie. To znaczy, że my siadamy w kinie i oglądamy ten film w całości. Jakby zatracamy się w nim, nie myśląc o tym, że coś się dłuży, że coś jest nudne, że mamy braki informacyjne.

0: bo tempo wiąże się z dystrybucją informacji.
1: Tak.
0: Więc dobry montaż to jest taki, który po prostu jest dobry. Może tak to powiem, tak? Że widz,
1: no tak.
0: Tak, że widz po prostu zobaczy film i się w nim zatraci. No. To jest bardzo rzadkie.
1: Tak, a z drugiej strony to, co widzimy w Vaterlandzie, w ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, subtelność, ale też asceza montażowa, że się tak wyrażę, czyli długie ujęcia, bardzo długie ujęcia, kadry, prawda, które są obrazem i tam się coś dzieje, jest tłum na pierwszym planie, bohater, bohaterka i tak dalej, i tak dalej. Albo długa jazda samochodem przez te zrujnowane Niemcy też czemuś służy. Czy w związku z tym to było łatwiejsze niż w przypadku Orła czy Chopina?
0: No tak bym tego nie nazwał. To znaczy każdy film ma swoje wyzwania, każdy film ma jakąś wizję, którą trzeba spełnić, jej się trzymać, albo wręcz odwrotnie, ją porzucić, ale wiedzieć dlaczego. A jeżeli chodzi o tempo tego filmu, no to faktycznie był element, o którym z Pawłem bardzo na wczesnym etapie rozmawialiśmy. To znaczy, kiedy Paweł zapraszał mnie do tego projektu, zaznaczę, że to też jest współmontaż, bo jesteśmy obaj montażystami tego filmu, no to bardzo często...
1: Tak, to prawda i to jest też w napisach podkreślone, tak. Oczywiście.
0: I o tym tempie bardzo wcześnie rozmawialiśmy, to znaczy, że Paweł, tak jak powiedziałem, zapraszając mnie, powiedział, jak on sobie wyobraża właśnie tą historię, to jak ją opowiada ujęciami, kiedy szukamy cięcia, a wręcz jak uniknąć cięcia i dalej opowiadać tą historię, tak? Czyli ta oszczędność, o której pan wspomniał, to było bardzo ważne. I to się wiąże bezpośrednio z tym, jak te sceny są realizowane przez Pawła, czyli stworzenie takiego świata w jednym ujęciu, aby jak najwięcej elementów się opowiedziało. Jeżeli mamy szansę z tego ujęcia nie wychodzić cięciem, no to nie wychodzimy. I takie założenia mieliśmy, o tym wiedzieliśmy i się tego trzymaliśmy.
1: Tak, wtedy zostaje taka jakby fotografia, a jednocześnie fotografia retro, co już jest stylem i pieczęcią autorską Pawlikowskiego. Retro, czyli że mamy wrażenie, że to jest fotografia z tamtego czasu, że to jest świat, że to jest tamten świat, czyli taki lekki skłon w stronę dokumentalizmu, reportażowości wręcz całej opowieści. Czy dla ciebie Ida, Zimna Wojna i Vaterland to jest opowieść tego samego reżysera opowiedziana w ten sam sposób, czy tylko rozczłonkowana na inne, na różne historie i bohaterów, ale historia tego samego minionego świata?
0: To znaczy, faktem jest, że nigdy o tym w ten sposób nie rozmawialiśmy, że Vaterland, ojczyzna ma domknąć jakąś trylogię, czy ma spiąć, czy tematycznie, czy wizualnie historię, które porusza Paweł Pawlikowski. Ale zgadzam się, że można się tak analitycznie doszukać pewnej spójności, tak? Czyli konsekwencji o świecie po prostu, jakim opowiada i jakie wybrał, tak? Z tym, że w każdym filmie, które pan wymienił, czy Ida, czy Zimna Wojna, poruszane są innego rodzaju problemy, czy tożsamościowe, czy relacyjne, to znaczy w Idzie mamy problem tożsamościowy, w Zimnej Wojnie mamy relację kobiety z mężczyzną, taką romantyczną, a w Ojczyźnie mamy relację ojcowską z dziećmi.
1: Tak jest, więc, córką i z nieobecnym synem, bardzo ważna postać, dlatego nie wolno przegapić początku Vaterlandu.
0: Tak, ale to długie ujęcie, trwa 4 minuty, więc myślę, że jak ktoś się spóźni, to ma szansę zdążyć
1: na
0: to ujęcie. To właśnie a propos tego tempa, o którym rozmawialiśmy,
1: tak.
0: Języka filmu, jakim się szczególnie ten film.
1: Tak jest. I dlaczego to ujęcie jest ważne, dlaczego jest pierwsze i dlaczego trwa, jak mówisz, 4 minuty oraz co się tam dzieje. No jest telefon, rozmowa, jest papieros, jest drugi plan, ale postać przechodzi tylko przez ten plan, ale od razu wzbudza jakieś drganie, jakieś emocje, a potem dopiero lądujemy w tych Niemczech. Piotr Wójcik, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Jednak okazuje się, że sztuka montażu jest tak pojemna, że czasu nie starcza. 22 minuty to za mało a propos ujęć radiowych.
0: Tak.
1: Ale musimy już kończyć. Powiedz tylko, czy zrealizujesz następny film z Pawłem Pawlikowskim, który, jak wiadomo, filmy robi rzadko.
0: No to trudne pytanie. No, myślę, że taka relacja nasza kumpelska jest na takim fajnym poziomie, że jeżeli dojdzie do takiej propozycji, no to nie będę się wahać.
1: Musiałby tylko trochę szybciej zrobić, prawda? Ale to te

0: też jest artysta, który robi rzadko. Dziękuję bardzo. Ojczyzna, Vaterland Pawła Pawlikowskiego w kinach z montażem Piotra Wójcika, naszego dzisiejszego gościa. Piotr, bardzo dziękuję. Było nam bardzo miło. Kierunek Kino, audycja o filmach i z filmowcami powraca za tydzień w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Kierunek Kino.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Już dziś w TDI. 88-letnia pani Aleksandra nie boi się błota ani ekstremalnego wysiłku. Właśnie ukończyła swój czwarty Runmagedon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Żółwie błotne wracają do polskich lasów. Gościem specjalnym będzie ekspert do spraw rynku lotniczego. Powiemy o zmianach w przepisach, które ułatwiają podróżowanie. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek, zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Za 28 minut godzina 10. Oczekujemy od Ukrainy pierwszego kroku, powiedział zapytany przez dziennikarzy o relacje polsko-ukraińskie premier Donald Tusk.
8: Kluczowym problemem politycznym w tym napięciu, jakie powstało między Kijowem a Warszawą, to jest to, że Rosja jest tym bardzo zainteresowana i myśmy nie mieli wątpliwości, zresztą mieliśmy już wcześniej tego typu przykłady, próby wykorzystania faktu, że mamy tak dużo uchodźców, imigrantów z Ukrainy w Polsce i że Polska tak aktywnie wsparła Ukrainę w jej obronie przed Rosją od pierwszych dni wojny. Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych. Więc to jest jeden aspekt. Ale są też takie obiektywne przyczyny, dla których to napięcie powstaje i jedną z tych przyczyn niezwiązanych z aktywnością rosyjską jest, i my to znamy z własnej historii, jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się też z własną historią. No, Wołyń jest tutaj tego najbardziej dramatycznym przykładem. Więc będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią. Jak wiecie, hierarchowie obu kościołów zaczęli też rozmawiać ze sobą. Tak, zresztą, szczerze powiedziawszy, miałem też taką intencję, żeby zaangażować w to nie tylko polityków, ale żeby więcej środowisk i autorytetów zaangażowało się w próbę budowania autentycznego i głębszego niż do tej pory porozumienia w oparciu o prawdę historyczną. No, nie chcę powtarzać sloganów, prawda nas wyzwoli. Tutaj na pewno prawda byłaby, czy ta gotowość przyjęcia trudnej prawdy po obu stronach, jeśli nie mam żadnych wątpliwości, że to zawsze musi być obopólny wysiłek, ale ona może zbudować fundament takiej trwałej, przyjaznej relacji między Polską a Ukrainą. To byłoby bardzo, bardzo cenne. Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio od byłych polityków ukraińskich i aktualnych, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością i starać się spowodować, żeby przyszłość nie rządziła przyszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością. Że jeśli przeszłość będzie rządziła nami, no to przyszłość nie będzie prosta. I no warto ten wysiłek podjąć. Wszyscy muszą postarać się to jakoś ogarnąć też emocjonalnie. Ale tak jak powiedziałem to już wcześniej, oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku.

0: roku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
1: Tak, na pytanie dziennikarzy o relacje polsko-ukraińskie odpowiadał premier Donald Tusk. A już teraz na naszej antenie dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Doczekamy się tego pierwszego kroku od strony ukraińskiej?
2: No tutaj jest tak naprawdę dobre pytanie, co miałoby być tak do końca tym pierwszym krokiem. To znaczy tutaj premier nie sprecyzował, co dokładnie jego zdaniem powinno się wydarzyć. Natomiast no, pewnie to powinno być coś, co będzie związane z tymi tematami historycznymi, z tymi kwestiami, o których cały czas rozmawiamy. Wczoraj był obecny w Warszawie minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrzej Sybicha, który też mówił o kontynuacji dialogu, o kontynuacji dialogu historycznego, o kontynuacji ekshumacji. Czy to wystarczy? Ciężko stwierdzić. Wydaje się, że być może faktycznie strona polska będzie oczekiwała jednak czegoś więcej, jakichś dodatkowych działań.
1: To na ile rzeczywiście po tym wczorajszym spotkaniu mogliśmy oczekiwać czegoś więcej? No bo zarówno polscy politycy, którzy komentowali to spotkanie, byli bardzo oszczędni, jeżeli chodzi o swoje komentarze, czy też o swoje słowa. Jeżeli chodzi o delegację ukraińską, to ona z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyszła bez słowa. Nie było żadnych komentarzy, nie było rozmów z dziennikarzami, nie padły żadne słowa.
2: Znaczy, wydaje mi się, że to wynika z tego, że jednak cały czas jesteśmy prawdopodobnie, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, jesteśmy w pewnym procesie rozmów, procesie uzgodnień, które niekoniecznie będą się toczyć z udziałem mediów, czy ta debata niekoniecznie będzie się odbywać w takim zupełnym, można powiedzieć, w zupełnej otwartości, przejrzystości. To pewnie jest kwestia bardziej uzgodnień na poziomie politycznym, uzgodnień między przedstawicielami czy to rządów, czy resortów spraw zagranicznych obu krajów. I tutaj pewnie należało poczekać jeszcze jakiś czas na to, jaki skutek te uzgodnienia przyniosą. Niestety, ale to, co trzeba zauważyć i to, co doskonale widać przez ostatni, no już chyba miesiąc prawie tak naprawdę, sprawę, to jest to, że przeniesienie tej debaty w tym wypadku na temat relacji polsko-ukraińskich dotyczących tych spraw historycznych, przeniesienie tej debaty, czy znacznej części tej debaty do, można powiedzieć, mediów społecznościowych, do tak zwanych mediów społecznościowych, do internetu, no niestety powiedzmy sobie, że nie sprzyja, dlatego że w tym momencie mamy bardzo rozbudowane, powiedzmy sobie, no delikatnie mówiąc, jeśli można tak nazwać, bardzo wysoki poziom emocji z obu stron, przerzucenia się argumentami, no różnymi niezbyt czasami, powiedzmy sobie, przyjemnymi dla drugiej strony uwagami. Więc mamy raczej coś w rodzaju jednej wielkiej, tak można to się spokojnie nazwać, awantury, a bardzo mało w tych wszystkich wpisach, zwłaszcza w internecie, no bo jednak duża część tej rozmowy to jest internet, to są komentarze w mediach społecznościowych. Dla kontrastu w zasadzie nie obejmuje to w ogóle tej sfery, nazwijmy to ją realnej, tak? Miałem okazję w zeszłym tygodniu być kilka dni na Ukrainie i w żaden sposób ten kryzys, który obserwujemy w komentarzach internetowych, się nie przekłada na takie bezpośrednie relacje, będąc tam na miejscu. I na szczęście też nie dotyczy to w jakimś dużym stopniu obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Więc może być trochę tak, że póki co, jeżeli te uzgodnienia są na poziomie rządowym, międzyrządowym, czy jakichś grup eksperckich na przykład, być może być w tej chwili tak, że im szybciej, im będzie przez pewien czas przynajmniej ciszej, jeśli chodzi o jakieś konkretne ustalenie, jakichś konkretnych kroków, które się powinny wydarzyć, tym lepiej.
1: No to w takim razie pytanie brzmi, czy w ogóle do tej sytuacji musiało dojść, bo na początku mieliśmy przecież decyzję prezydenta Zeleńskiego dotyczącą nazwania jednej ze specjalnych formacji wojskowych imieniem bohaterów UPA. Mieliśmy polską odpowiedź, choć ona nie nastąpiła od razu, bo przypomnijmy, że chociażby ta decyzja prezydenta Nawrockiego dotycząca odebrania Orderu Orła Białego, ona była zapowiedziana, albo inaczej, głośno powiedziano o tym, iż jest taka opcja, że jest rozważana. natomiast minęło trochę czasu, zanim ta decyzja została ogłoszona. Było więc trochę dni, żeby być może sytuację uspokoić, natomiast mam wrażenie, że jednak po stronie ukraińskiej, przy całym wzmożeniu oczywiście polskiej strony,

0: po stronie ukraińskiej i chyba takiej woli wtedy zabrakło. Potem mieliśmy kolejny gest, który no, bynajmniej nie był krokiem w stronę deeskalacji, czyli odesłanie Orła Białego pocztą kurierską, nie oddanie za pomocą jakichś kroków dyplomatycznych, czyli przekazania go na przykład do polskiej ambasady albo poprzez ambasadę ukraińską, tylko odesłanie w paczce zwykłym kurierem, co chyba też nie było decyzją przypadkową. No i potem mieliśmy kolejne szczeble tego konfliktu. Dlaczego do tego w ogóle doszło? No i nie ukrywam, że myślę głównie teraz o stronie ukraińskiej, no bo jest kilka tropów, które wskazywano. Pierwszy to oczywiście ta polityka wewnętrzna, czyli bardzo słabe sondaże prezydenta Zełenskiego, no i próba przyciągnięcia z powrotem do siebie być może tych bardziej radykalnych wyborców. Być może też nieświadomość tego, że ta decyzja może się spotkać aż z takim odzewem po stronie polskiej, no ale gdy ten odzew był, nie było na początku widać, żeby strona ukraińska chciała się w jakikolwiek sposób, już nie mówię wycofać, ale chociażby o te pół kroku cofnąć albo zatrzymać.
1: To znaczy to, o czym jeśli chodzi o przyczyny, no niewątpliwie prezydent Zełenski, podejmując tą decyzję, popełnił błąd tego rodzaju, że ta sytuacja bardzo mocno wpłynęła jednak na relacje polsko-ukraińskie. Prawdopodobnie inaczej, może tak powiem, z tych informacji, które ja posiadam, wynika to, że nie było świadomości aż takiej reakcji ze strony polskiej, że to spowoduje aż tak poważny kryzys. Te opowieści, które mówią, że to jest polityka wewnętrzna, że prezydent Zełenski ma słabe sondaże, to nie, akurat to zupełnie nie odpowiada realiom. Niedawne badania zaufania do prezydenta Zełenskiego pokazały, że było kilka takich sondaży na Ukrainie, pokazały, że on się cieszy nadal zaufanie 60% prawie osób ankietowanych. No to jest lepszy wynik niż ma większość polityków w Unii Europejskiej, więc zupełnie ta teza jest według mnie
0: niepoparta. No to przepraszam, to kolejny trop w takim razie, jeżeli pan pozwoli, bo pojawiły się również, być może tych wpisów było mniej, ale one pochodziły no jednak od osób, które zajmują się jak gdyby tą częścią Europy, mówiących o tym, że był to krok jak najbardziej przemyślany, owszem dotyczący polityki wewnętrznej, ale nie tylko, bo chodzi również o wejście na miejsce Polski, jeżeli chodzi o rozgrywającego w tej części Europy.
1: Znaczy to już jest w ogóle jakaś, czytałem takie opinie, ale to już dla mnie jest w ogóle głęboka fantastyka. Jeśli mam być szczery, przepraszam, nie chcę nikogo jakby w tym momencie obrazić, natomiast no, to się wymyka jakiejkolwiek, powiedzmy sobie, sensownej analizie. Mamy w tym momencie Ukrainę, kraj, który jest pogrążony już piąty rok w trwającej pełnoskalowej wojnie, który jest zniszczony, który w zasadzie w jakimś sensie żyje na kredyt po prostu, no bo przecież Ukraina zależy od dostaw i uzbrojenia, ale też przecież i od wsparcia finansowego, gospodarczego, od krajów europejskich. Więc czy takie państwo, które jest w tak trudnej sytuacji, nie z własnej winy oczywiście w dużej mierze, no bo to nie Ukraina zaczęła tą wojnę, ale ponosi jej konsekwencje, czy państwo, które jest w tak trudnej sytuacji i politycznej, wewnętrznie, no bo ja się zgodzę zupełnie z tym, że te wysokie sondaże prezydenta Zełenskiego utrzymują się tylko i wyłącznie dlatego, że toczy się wojna. A to, co się wydarzy najprawdopodobniej po zakończeniu wojny, gdy będą wybory, to będzie całkowite przetasowanie sceny politycznej. To prawdopodobnie będzie jedna wielka niestabilność. Ukraina ma te problemy gospodarcze, ma bardzo poważny problem demograficzny, bo z Ukrainy wyjechało przynajmniej 6-7 milionów ludzi i ci ludzie tam prawdopodobnie nie wrócą już po wojnie. I taką listę tych wszystkich problemów moglibyśmy mnożyć tutaj przez najbliższą godzinę albo dwie. Więc w jaki sposób kraj w takim niestety stanie, bo z przykrością o tym mówię, z przykrością się na to patrzy, może być rozgrywającym czegokolwiek w tej części Europy, a tym bardziej zastępować gdybyśmy przyjęli, że Polska jest w jakimś sensie rozgrywającym, no to różnica potencjału w tym momencie no jest totalnie różna. No, to według mnie nie jest w ogóle przyczyna tego. Przyczyna jest zupełnie gdzie indziej moim zdaniem. To znaczy są te kwestie historyczne, które są nierozwiązane. To już się toczy ta dyskusja, jeśli nie 10-12, to być może prawie 20 lat. I bardzo łatwo jest w tym momencie taką jedną błędną decyzją, jaka jest u podstaw tego kryzysu, czyli nadania imienia tej jednostki wojskowej, rozpalić w tym momencie tego rodzaju kryzys, który niestety zaczyna w zasadzie od początku.

0: zaczął bazować na bardzo silnych emocjach społecznych. A jak mamy już emocje społeczne, emocje opinii publicznej, to po obu stronach bardzo mocno, to niestety, ale bardzo trudno to będzie uspokoić, bardzo trudno będzie to wygasić.
1: No ale to jeszcze jedna kwestia, gdy rozmawiamy właśnie o tej nowej roli Ukrainy, albo inaczej o roli Ukrainy, którą Ukraina mogłaby, chciałaby, może sprawować po zakończeniu wojny, to jest taki ciekawy punkt dotyczący na przykład no, żądania, czy też oczekiwania Ukrainy, jeżeli chodzi o ten zbliżający się szczyt NATO w Ankarze. Ukraina chce, by w ostatecznej deklaracji państw NATO przed szczytem w Ankarze znalazł się zapis wskazujący na nową rolę Ukrainy. Chodzi o to, aby Ukraina została uznana nie tylko za państwo otrzymujące pomoc ze strony NATO, ale także, no i pytanie, na ile to jest, ma to tylko znaczenie symboliczne, a na ile jednak to może chodzić o coś więcej, ale żeby została oficjalnie uznana za obrońcę sojuszu przed rosyjską agresją.
0: To jeżeli taki zapis będzie, jeżeli on się pojawi, co też nie jest jeszcze pewne tak naprawdę, jaki tutaj będzie rzeczywiście rezultat tego postulatu. Oczywiście to niestety, ale to będzie tylko zapis. To będą tylko słowa, które w jakiś sposób, nawet jeżeli one w pewnym stopniu oddają rzeczywistość, no to to będą tylko słowa, które no trochę, tak użyję może takiego stwierdzenia dość kolokwialnego, poprawią trochę samopoczucie po prostu prezydentowi Ukrainy i ukraińskiemu społeczeństwu. No bo oczywiście w jakimś sensie jest to prawda, ponieważ Ukraina, prowadząc tą wojnę z Rosją, angażuje bardzo dużą część rosyjskiego potencjału, faktycznie cały rosyjski potencjał wojskowy, w dużej mierze także gospodarczy. Wpływa bardzo mocno na osłabienie potencjału Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu Rosja w mniejszym stopniu mogłaby zagrozić czy Polsce, czy krajom bałtyckim, czy dowolnemu innemu krajowi NATO. Natomiast o ile jest to w jakimś sensie prawda, o tyle no, za takim sformułowaniem, nawet jeżeli ono się pojawi, no, nie idą żadne konkretne, powiedzmy sobie, kroki. Nie wpływa to w żaden sposób, niestety, ale na jakieś większe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ukraina nie jest członkiem NATO i niestety prawdopodobnie nie będzie nim jeszcze przez kolejne kilkanaście lat. No tak na ten moment wygląda ta rzeczywistość, jeśli chodzi o tą sprawę.
1: No ale na ile w tej warstwie nieformalnej to może mieć znaczenie? No bo w tym momencie Ukraina przestaje być państwem, które jest wdzięczne za pomoc, którą otrzymuje od państw NATO. Te dostawy już właściwie no, nie są czymś, za co należy dziękować, są czymś, czego należy żądać i oczekiwać, skoro oficjalnie jesteśmy obrońcą. Ja wiem, że ja sprowadzam to do takiego absolutnie cynicznego poziomu, no ale być może z każdej strony należy spojrzeć na tego typu oczekiwanie, czy tego typu zapis.
0: Znaczy, to jest bardzo dobre podejście, bo problem polega na tym, że w ten sposób należało także w tej dyskusji, powiedzmy sobie, w sferze, która się toczy w sferze medialnej, w sferze publicznej, należało na to w zasadzie patrzeć tak od początku, bo polityka w skali międzynarodowej, ona jest bardzo cyniczna. Ona zawsze była, zawsze jest i będzie cyniczna. Więc gdybyśmy od początku na to tak patrzyli, gdybyśmy nie próbowali jako opinia publiczna w Polsce, czy w innych krajach także oczywiście, nie próbowalibyśmy na siłę niejako trochę przykładać tych kategorii takich międzyludzkich, osobistych do tej polityki, gdy jest mowa o wdzięczności, o podziękowaniach za pomoc, to może byśmy dzisiaj byli w trochę innym miejscu. Bo prawda jest taka, że my oczywiście tej pomocy udzielamy Ukrainie, robimy z takiego, gdybyśmy spojrzeli na to z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, no to oczywiście robimy dobrze. Natomiast tak naprawdę, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia relacji międzypaństwowych, to my po prostu realizujemy nasze własne interesy strategiczne, interesy bezpieczeństwa. Wspieramy Ukrainę dlatego, że wspieramy ją przeciwko Rosji. I taka jest nie z sympatii, bo powiedzmy, mówiąc brutalnie, tylko dlatego, że taki jest nasz międzynarodowy, strategiczny w tym momencie interes naszego bezpieczeństwa. I Ukraina to doskonale rozumie i rozumieją to także politycy na Zachodzie. I niestety, ale to wszystko, o czym mowa, te kategorie wdzięczności lub jej braku, no, są tylko takim ładnymi słowami, w które po prostu próbuje się ubierać tą bezwzględną, niestety cyniczną politykę. I Ukraina w tym sensie, jak można powiedzieć, ma prawo żądać do pewnego stopnia oczywiście takiej pomocy od krajów zachodnich, no bo jeżeli ta pomoc przestanie płynąć, Ukraina w jakiejś tam

0: powiedzmy sobie hipotetycznej rzeczywistości, musiałaby bez tej zachodniej pomocy, także z Polski, przegrać tą wojnę. No a wtedy, gdyby do tego doszło, no to wszyscy inni zainteresowani, w tym oczywiście Polska, stanęliby twarzą w twarz z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. To zagrożeniem bardzo poważnym. Więc Ukraina tutaj ma te argumenty i oczywiście może je wysuwać. I stąd też miejmy nadzieję, że dzięki też takim deklaracjom, które jeżeli padną, no to będzie też trochę większe zrozumienie w krajach też położonych trochę dalej na zachód od Europy Środkowej, że ta pomoc faktycznie jest potrzebna. Bo pamiętajmy, że nie wszyscy tak bardzo serio traktują to zagrożenie ze strony Rosji, jak to ma miejsce w przypadku Ukrainy, Polski czy krajów bałtyckich.
1: To już na sam koniec jeszcze jedno pytanie, skoro mówimy o takim tym cynicznym wymiarze polityki. Można też dokonać takiej interpretacji, że to stanowisko Ukrainy zmieniło się, rozmowy, przybycie chociażby ministra spraw zagranicznych do Warszawy, zmieniło się po jednej wypowiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no, który parafrazując wcześniejsze wypowiedzi z kolei polityków ukraińskich, którzy mówili o tym, że nikt nie będzie im wybierać bohaterów i decydować o tym, kto jest dla Ukraińców bohaterem, powiedział, że nikt nam nie będzie mówić, jak mamy głosować. No i to oczywiście była wyraźna aluzja do proeuropejskich aspiracji, unijnych aspiracji Ukrainy. W takich kategoriach też można na to, co się dzieje, spojrzeć?
0: Jak najbardziej tak. Z pewnością jest tak, że Ukraina, to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, jest w naszym interesie długofalowo, ale też z drugiej strony Ukraina musi rozumieć i jest tu sporo jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o ukraińskie elity, jeśli chodzi o społeczeństwo, że żeby wejść do Unii Europejskiej potrzeba czasu, bo potrzeba czasu na spełnienie tych wszystkich wymagań, wypełnienie tych wszystkich standardów, które powinny spełniać kraje, które są częścią Unii Europejskiej. Mowa tu o standardach dotyczących na przykład gospodarki, korupcji, ale też trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości. Te wartości kraj, który chce dołączyć, musi te wartości podzielać. Więc w tym momencie też jest potrzeba przepracowania przez Ukrainę, czy to w relacjach z Polską, czy w relacjach z innymi krajami, też spraw historycznych. To znaczy nie może być tak, że osoby, co do których wiadomo, że historycznie, że popełniły takie czy inne zbrodnie, żeby te osoby nie mogą w jakiś sposób być, znaleźć się na przykład, przykładowo mówię, w tym panteonie ukraińskich bohaterów, o którym teraz jest bardzo szeroko mowa. Zresztą z drugiej strony też to, że Ukraina ma tego świadomość, to o tym świadczą też zapisy tej ustawy, która tego dotyczy, bo tam jest wyraźnie wskazane, że osoby, co do których wiadomo, że popełniły zbrodnie wojenne czy inne zbrodnie, nie mogą, nie powinny się znaleźć w tym panteonie, więc pewnie do czegoś takiego nie będzie. Natomiast na pewno jeszcze będzie musiała Ukraina sporo zrobić, choćby w relacjach z Polską, żeby w jakiś sposób zapewnić i nas, i resztę krajów Unii Europejskiej o tym, że spełnia te wszystkie standardy i te gospodarcze, i polityczne, ale też dotyczące tych podstaw związanych z wartościami, na których się opiera Unia Europejska. I ja nie sądzę, żeby w takim dłuższym okresie był z tym jakiś większy problem, bo na Ukrainie jest świadomość tego, wbrew temu, co się czasem mówi w Polsce, że tam się wszyscy zbrodniarze czy coś takiego. Tam jest świadomość tego na poziomie nawet dyskusji z historykami czy z przedstawicielami ukraińskiego IPN-u. Jest świadomość tego, że jest pewna grupa osób, co do których są, jak delikatnie mówiąc, bardzo poważne wątpliwości i że trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, że rzeczy się wydarzyły, które się wydarzyły, były po prostu złe.
1: I tu w takim razie musimy zakończyć. Pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A na naszej antenie pan Aleksander Szymański, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I panie prezesie, właściwie te słowa kieruję do naszych słuchaczy. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad tym, żeby podnieść cennik notariuszy. Cennik, to warto zaznaczyć, który nie był zmieniany od 20 lat. Jeżeli dojdzie do tych zmian, co to będzie oznaczać na przykład dla klientów, którzy wybierają się do notariusza?
3: Szanowni państwo, rzeczywiście taksa notarialna od ponad 20 lat jest zamrożona. Jest na poziomie z roku 2004. W związku z tym bardzo duża część tego, co możemy u notariusza załatwić,

0: No jest na poziomie cenowym sprzed ponad 20 lat, podczas gdy wszystkie inne wskaźniki ekonomiczne wzrosły od 100 kilkudziesięciu do 400 kilkudziesięciu%. To jest oczywiście niepokojące, natomiast proszę pamiętać, że sprawy, które możemy u notariusza załatwić, to jest bardzo szeroka gama i bardzo szerokie spektrum, więc my nie mówimy o jakiejś drastycznej, całkowitej podwyżce tych opłat. Mówimy o tych sprawach, które są niedoszacowane, które są już w tej chwili z rynkowego punktu widzenia otaksowane na poziomie poniżej ich opłacalności. No i bardzo prostym przykładem takiej czynności jest testament, który w tej chwili oszacowany jest na kwotę złotych 50. Jest to ważny dokument, dokument, który przesądza o przyszłości majątkowej po śmierci, więc specyficzny i trudny. Jego przygotowanie trwa około 3-4 godzin, no więc proszę podzielić tą kwotę 50 zł przez 3 czy 4, żeby uzyskać stawkę godzinową, która
1: nie jest to najwyższa taksa.
0: Tak, dokładnie. No podobnie jest z pełnomocnictwem, podobnie jest z poświadczeniem podpisu, podobnie jest z poświadczeniem kopii za zgodność. To są takie czynności, które towarzyszą nam w codziennym życiu, chociaż w odbiorze społecznym nie są być może tak ważne jak umowa sprzedaży czy zawiązanie spółki.
1: O jakim wzroście rozmawiamy?
0: Rozmawiamy o wzroście, który koryguje inflację, czyli są to wzrosty dwukrotne najczęściej. No, w przypadku testamentu z kwoty 50 zł na 100 zł, w przypadku innych czynności też mniej więcej tak to jest wyskalowane. Tak, żeby one były po prostu rentowne z punktu widzenia prowadzenia kancelarii.
1: Jaka jest szansa, że te przepisy zostaną zmienione?
0: Znaczy, zakończyliśmy negocjacje wspólnie z ministerstwem w tym przedmiocie. Pan minister Waldemar Żurek dostrzega problem. Jasno powiedział, że czasy, w których notariusze byli krezusami finansowymi, minęły bezpowrotnie dawno temu, bo to są lata mniej więcej 2010-2014. No i teraz głównie walczymy o to, żeby powstrzymać pewne trendy, które się w notariacie pojawiły. Mam na myśli przede wszystkim odchodzenie z zawodu. Także myślę, że jest duża szansa na to, żeby tą waloryzację w takim ograniczonym zakresie przeprowadzić.
1: Pan Aleksander Szymański, prezes Krajowej Rady Notarialnej, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.

0: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku drogowego na Pomorzu. Zginęły 4 osoby. Bardzo nam na tym zależy, mówi premier Tusk. Chodzi o produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Jubileusz Stanów Zjednoczonych. Ten kraj świętuje 250. rocznicę.

0: Niepodległości. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Zabezpieczanie śladów, które pomogą ustalić przebieg dramatycznego wypadku na Pomorzu. Tym zajmują się policjanci. W wyniku dachowania samochodu osobowego zginęły 4 osoby. Do wypadku doszło nad ranem na drodze między Postolinem a Sztumem, informuje aspirant sztabowa Karolina Kosmowska.
1: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie, zjechał na pobocze, auto dachowało i uderzyło w naziemny taki nasyp. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby, które podróżowały z tym 22-latkiem, poniosły śmierć na miejscu, w tym 12-letnia mieszkanka naszego powiatu.
0: Ranny kierowca jest w szpitalu. Premier Donald Tusk oraz minister energii Miłosz Motyka odwiedzają farmę fotowoltaiczną w Kleczewie w Wielkopolsce. Są tam także turbiny wiatrowe. Farma zajmuje powierzchnię 140 hektarów. Stąd popłynie prąd, który wystarczy dla 100 tysięcy gospodarstw domowych, mówił premier Tusk.
2: Tego typu inwestycje pokazują, że ten polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii. One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim, a więc produkować czystą energię. To jest to, na czym nam bardzo zależy.
0: Farma fotowoltaiczna Kleczew jest największą w grupie Orlen i jedną z największych tego typu instalacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Atak na Sankt Petersburg przeprowadziła rano ukraińska armia. W wyniku uderzenia dronami dalekiego zasięgu płonie terminal naftowy w tym mieście, podaje portal Kiev Independent. Zdjęcia i nagrania z tego ataku zamieszczane są w serwisie Telegram. Pokazują słupy dymu i ognia nad zakładem. Według niezależnych mediów rosyjskich w nocy w obwodzie leningradzkim zestrzelono dziesiątki dronów. Skala zniszczeń w wyniku ataku nie jest na razie znana. Terminal naftowy w Petersburgu jest położony nad Zatoką Fińską i jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Prezydent Donald Trump powiedział Amerykanom w przeddzień 250. rocznicy niepodległości, że żyją w najwolniejszym i najpotężniejszym kraju na świecie. Przemówienie wygłosił wczoraj wieczorem na tle góry Mount Rushmore w Dakocie Południowej. Więcej o tym z Waszyngtonu nasz korespondent.
3: Prezydent USA przemawiał w piątkowy wieczór na tle 4 prezydenckich twarzy wykutych w skale Mount Rushmore. Trump mówił o Stanach Zjednoczonych jako o najstarszej republice świata i kraju, który napisał inną historię niż reszta ludzkości, wolną od nędzy i wyzysku. Narzekał też w swoim stylu na to, że nie jest doceniony. Amerykanie zdobyli zdecydowanie najwięcej medali olimpijskich spośród wszystkich krajów świata, a także najwięcej nagród Nobla. Cóż, mi jednak żadnej nie przyznali. Zakończyłem 8 wojen, a i takiej nie dostałem. Przemówienie Trumpa było też wypełnione bieżącą polityką. Mówił m.in. o konieczności zmiany reguł przed wyborami do Kongresu. Jeśli przegłosujemy odpowiednią ustawę, to nie stracimy władzy przez 100 lat. Wizyta w Mount Rushmore poprzedza dzisiejsze wystąpienie Trumpa w Waszyngtonie, uznawane za centralny punkt tegorocznych obchodów Dnia Niepodległości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Życzenia z okazji jubileuszu składa Karol Nawrocki. 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych to jubileusz narodu, który na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał prezydent na platformie X. Z tej okazji składam narodowi amerykańskiemu serdeczne gratulacje, przesyłając pozdrowienia z Polski, napisał prezydent Nawrocki. 4 lipca 1776 roku przedstawiciele 13 brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej podpisali Deklarację Niepodległości. Uzasadniała ona ich prawo do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

Za oknem mało wakacyjna pogoda, jest dużo chmur, niezbyt ciepło i wieje. Miejscami popada przelotny deszcz. Na północnym wschodzie kraju wystąpią burze, miejscami z gradem.

0: 17 stopni jest na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości regionów, do 23 na Dolnym Śląsku. Wieje umiarkowany i dość silny wiatr, nad morzem chwilami silny, w porywach do ponad 60 km na godzinę. Mocniej wieje też w Karkonoszach i w Tatrach.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 10. A przed nami kolejna podróż w cyklu Piękne Nieznane. Tym razem wybierzemy się w północno-wschodniej strony naszego kraju. No i posłuchamy opowieści o perle Podlasia, która liczy sobie ponad 200 lat. Od kilkudziesięciu lat jest bez wątpienia jedną z największych i najpiękniejszych atrakcji północnej części województwa podlaskiego. O jakie miejsce chodzi? To już za chwilę zdradzi Marta Sołtys z Radia Białystok.
4: Piękne, nieznane.
5: Naszą opowieść o kanale Augustowskim rozpoczynamy w Muzeum Kanału Augustowskiego. Pracuje tu Zbigniew Dardziński, który najprawdopodobniej posiada największą w mieście wiedzę o tym zabytku.

0: Na początku lat 20. wybuchła tak zwana wojna celna między Królestwem Polskim a Prusami. Doprowadziła ona do tego, że w roku 1823 handel towarów z Królestwa Polskiego tymi rzekami przestał być opłacalny. W związku z tym ówczesna Rada Administracyjna, która kierowała Królestwem Polskim na czele z księciem Drudzkim Lubeckim, postanowili ominąć porty pruskie, budując drogę okrężną. Przedsięwzięcie to zostało powierzone pułkownikowi Prądzyńskiemu. Przyjechał do Augustowa w roku 1823 i zabrał się do pierwszych prac projektowych.
1: Prądzyński, kiedy przyjechał do Augustowa, był bardzo młodziutki.
2: Przewodnik turystyczny Irena Śniadkowska.
1: Dostaje bardzo trudny teren do przejścia. Przyjeżdża tutaj, kiedy musi zbadać teren, podmokłe tereny, grząskie, zalesione, niedostępne. On to wszystko, jak mróweczka, chodzi, sprawdza. Wieczorem przychodzi do domu, spisuje, rozrysowuje, mierzy. Kolejnego dnia idzie znowu na podmokły teren, znowu nanosi swoje plany, znowu nanosi swoje informacje zdobyte i w ten sposób wyrysowuje na bardzo trudnym, niedostępnym terenie połączenie dorzecza Wisły z dorzeczem Niemna, co jest ogromną trudnością, bo łączy wszystkie jeziora z rzekami, sztucznym kanałem, który służy nam do dnia dzisiejszego. Wespół z Ignacym Prądzyńskim przyjeżdża na te tereny grupa rosyjska. Ciekawostką jest to, że Rosjanie oczywiście idą, patrzą, badają ten teren. Z tym tylko, że Rosjanie weszli na podmokły teren i wychodzą i piszą do swego zleceniodawcy. Teren zbyt podmokłym jest, zbyt zalesionym, zbyt trudnym. Nic nie da się tu zrobić. A Prądzyński w tym czasie penetrował te tereny i udało się zrobić kanał, który jest dzisiaj zabytkiem sztuki architektury XIX wieku.
0: Oficjalnie budowa kanału miała się rozpocząć w roku 1825, ale Polacy już pod koniec roku 24 zaczęli przygotowywać się do tego, żeby na początku roku 25 ruszyć z budową kanału. Różnice poziomów występują dość duże, bo od strony Augustowa różnice te wynoszą około 15 metrów od jeziora Serwy. Tutaj nie było takich dużych problemów, mniejsza ilość śluz, natomiast po drugiej stronie od jeziora Serwy w stronę granicy wschodniej, tam różnica wynosiła już ponad 40 metrów i tam trzeba było budować więcej śluz. Budowano śluzy dwukomorowe albo więcej, na przykład jak przy Niemnie. Pierwotnie była śluza trzykomorowa, dzisiaj po remonciach ta śluza ma cztery komory. Kanał Augustowski ma swoją długość około 102 km. To nie tylko same przekopy kanałowe były wykorzystywane. Przekopów kanałowych było ponad 40 km. Rzek, które wykorzystywano jako ślad kanału, było ponad 30 km i około 20 km jezior.
2: Ile lat trwała budowa?
0: Sama budowa kanału

0: Trybunału trwała bardzo szybko, około 6 lat. Za czasów Prądzińskiego zaprojektowano 15 śluz na kanale i to wszystko się odbywało w ciągu 6 lat z przekopami kanałowymi, a dobudowanie 3 dodatkowych śluz po powstaniu listopadowym zajęło też prawie 6 lat.
1: A kiedy zauważono ten potencjał turystyczny?
0: Turystyka to już zaczęła się bardzo wcześnie, bo są wzmianki jeszcze przed I wojną światową. Taka turystyka stuprocentowa zaczęła się w okresie międzywojennym. Tutaj do Augustowa, a taka masowa turystyka zaczęła się po II wojnie światowej.
1: A jak dzisiaj wygląda kanał augustowski?
0: Dzisiaj kanał augustowski, można powiedzieć, że troszeczkę nieznacznie różni się od tego, jaki był projektowany i budowany za czasów Prądzińskiego. Chodzi tu mianowicie o te śluzy, które wcześniej wspomniałem, które znajdują się między rzeką Biebrzą a Augustowem. One wyglądają trochę inaczej niż jak za czasów Prądzińskiego były projektowane i budowane. No i na przykład śluza w Augustowie znajduje się troszeczkę w innym miejscu niż była pierwotnie wybudowana. Taką, powiedziałbym, znaczącą rzeczą to jest droga holownicza, która była zaprojektowana za czasów Prądzińskiego, po której miały poruszać się konie i holować barki, które miały przepływać przez kanał. Dzisiaj po tej drodze holowniczej praktycznie nie ma już śladu.
1: Z okazji 200. rocznicy rozpoczęcia budowy kanału powstała piosenka Wpuszczeni w kanał. Za tekst i muzykę odpowiada Jerzy Kobyliński z zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych.
2: Zrobiłem taki mały research i okazuje się, że nie ma ani jednej piosenki o kanale augustowskim. I tak się jakoś zupełnie przypadkiem to wszystko potoczyło. W sumie nie myślałem o tym jeszcze wcześniej, a ta piosenka tak przez 3 dni powstała. Tak sobie pomyślałem, skoro jestem mieszkańcem gminy Płaska, to co ja będę wymyślał, jakieś cuda, spróbuję opowiedzieć o tym właśnie odcinku moim. Będzie to po pierwsze naturalne, ponieważ go znam jak swoją kieszeń. Po drugie jest piękny. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem.
3: Mikaszówka.
2: To jest opisany szlak od momentu, kiedy się Hańcza z nim spotyka we wsi Rygol. No i potem płyniemy w kierunku Augustowa, opisując te najpiękniejsze przystanki. Po Rygol jest Sosnówek, potem my jesteśmy tutaj, Mikaszówka. W tej piosence tak naprawdę wszystko jest prawdziwe. No potem płyniemy przez Mikaszówek i to najpiękniejsze jezioro Mikaszewo. Potem mamy rezerwat Perkuć, potem mamy Paniewo, słynną dwukomorową śluzę. No i potem mamy Płaską, mijamy po prawej jezioro Serwy. No i już potem prosto do Augustowa.
3: Płyną kanałem kajaki augustowskim, nie byle jaki.
1: Podróż po kanale rozpoczynamy oczywiście w porcie augustowskiej żeglugi, która w tym roku obchodzi 73. urodziny.
4: Zabytkowego właśnie kanału augustowskiego, a więc rzeką Netto, jeziorem Necko, rzeką Klonownicą, jeziorem Białym, gdzie w końcówce jeziora nastąpi śluzowanie na śluzie jednokomorowej przewięzi.
5: Odkąd ja pamiętam, troszeczkę już lat mam, no cały czas mi wakacje Augustów kojarzy się ze statkami, więc myślę, że Augustów też to woda, wiadomo, a rejsy i poznawanie tego Augustowa od strony wody była i jest, mam nadzieję, główną atrakcją Augustowa.
1: Jak szybko policzyliśmy przed chwilą, żegluga pływa 70 lat.
5: No tak, tutaj przeanalizowaliśmy wspólnie chyba, kiedy ta żegluga powstała. W 53 tutaj były pierwsze początki, ale to była jeszcze żegluga towarowa. W 56 były pierwsze przewozy pasażerskie, więc już troszeczkę lat ta żegluga ma. No i tutaj taka żegluga augustowska, już ta spółka po prywatyzacji powstała w 1997 roku. No tak naprawdę nie wiem, czy jakieś inne przedsiębiorstwo dotrwało tutaj od tych lat w Augustowie.
1: No właśnie, tutaj widzę wycieczki szkolne, ale skąd przyjeżdżają do Was turyści?
5: No turyści do nas, wiadomo, z całej Polski. Na pewno dużo turystów mamy tutaj z krajów sąsiednich. Litwa, Łotwa, czasami Estonia. No i wiadomo, jeszcze tutaj są też goście czasami tutaj z zachodu. Sam pamiętam turystów z Australii, z całego świata tak naprawdę. No pamiętam też taką wycieczkę, gdzie największą atrakcją w porcie były na przykład nasze jabłonie.
1: Wsiadamy zaraz na statek Swoboda, płyniemy do Studzienicznej, ale stoją cztery. Widzę statki.
5: Swoboda to nasz taki największy statek pasażerski. Mamy też statek Bystry, też 250-osobowy, zbliżony gabarytami do Swobody. No i dwa takie starsze, statek Serwy, na którym pływał Jan Paweł II. No i statek Sajno, które też to taka mała ciekawostka, kiedyś pływał po Wiśle pod nazwą Świtezianka.
1: No właśnie urokami Augustowa, kanału augustowskiego, no i naszej żeglugi zachwycał się również papież.
5: Niedawno tak naprawdę była rocznica wizyty Jana Pawła II. Pływał tak naprawdę na naszych dwóch statkach, no co dla nas było na pewno duże przeżycie. Mój ojciec na pewno tutaj

0: sporo włożył pracy i dużo to kosztowało, żeby to wszystko się udało.
1: Uciekam, bo zaraz mnie statek zostawi. Dziękuję. A rozmawiałam z prezesem Augustowskiej Żeglugi, panem Adamem Aleksandrowiczem.
2: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na pokładzie statku Swoboda. Wypływamy w rejs do Studzienicznej. Nasz rejs

0: następującymi akwenami wodnymi. Najpierw przepłyniemy przez rzekę Netta, następnie przez jezioro Necko i później znajdziemy się na rzece Klonownica, która doprowadzi nas do Jeziora Białego. Po przepłynięciu całej długości Jeziora Białego odbędzie się śluzowanie w zabytkowej śluzie Przewięź na kanale Augustowskim. A kanał Augustowski jest to zabytek, który liczy już sobie 200 lat. I już, proszę Państwa, wypływamy w rejs. Po lewej stronie mamy taki cypel, na którym znajduje się brązowy domek. Jest to Muzeum Kanału Augustowskiego. Po prawej stronie widzicie Państwo bulwary Związku Nauczycielstwa Polskiego.
1: Dzień dobry. Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Znajdujemy się na jednym z augustowskich jezior, Jezioro Białe.
1: Co to za jezioro?
2: No, jedno z kilku jezior w obrębie miasta Augustowa. Można powiedzieć jedno z największych, 488 hektarów.
1: Przed nami śluza.
2: Tak jest. Za momencik koniec tego akwenu i będziemy pokonywać różnicę poziomu wody. Śluza w miejscowości Przewięź wcześniej, obecnie administracyjnie już do miasta Augustów.
1: Często pan tutaj tak pływa?
2: A praktycznie każdego dnia.
1: Miniemy śluzę i co dalej?
2: Jezioro Studzieniczne, czyli kolejne jezioro w obrębie miasta Augustowa i zmierzamy do sanktuarium maryjnego.
0: Szanowni Państwo, już niebawem dopłyniemy do śluzy na kanale Augustowskim. Po lewej stronie spójrzcie Państwo na taką piaszczystą plażę. Ona nazywa się Patelnia. Patelnia dlatego, że piasek w słońcu potrafi nagrzać się nawet do 70 stopni Celsjusza, więc trzeba uważać, żeby podczas opalania za bardzo się nie usmażyć. Ale kiedyś była to Binduga, więc my teraz wpływamy z jeziora, które położone jest niżej, na jezioro, które położone jest wyżej. W tym celu za chwilę statek wpłynie do otwartej komory śluzy. Kiedy cała długość naszego statku znajdzie się już w środku, wielkie drewniane wrota za nami zostaną zamknięte. I wówczas w przednich wrotach zostaną otwarte bardziej takie zastawki, które pozwolą na to, żeby woda z jeziora Studzienicznego przepłynęła tutaj do komory śluzy, tak żeby poziom się wyrównał.
1: Kanał Augustowski jest dużą atrakcją u nas.
0: Ogromną. Uważam, że największą przyciągającą turystów właśnie w nasze strony.
1: A dlaczego?
0: No jest to niesamowita atrakcja turystyczna, czy podczas takich rejsów, gdzie pływamy z grupami zorganizowanymi, czy indywidualne spływy kajakowe. To jest obcowanie na łonie natury, to jest podziwianie tej dzikiej przyrody. Przez cały czas trwania rejsu płyniemy przez teren administracyjny miasta Augustowa, w granicach naszego miasta, a ludzie podziwiają przez większą część właśnie tylko zieleń, błękit nieba, no i ten spokój wody, ptaki wodne, które tutaj nam czasami wypływają, czaple możemy zobaczyć, białą czy siwą, łabędzie, które teraz z młodymi, to jest po prostu relaks. Bardzo duża atrakcja to śluzowanie, kiedy jeszcze sobie uświadomimy, jakich mieliśmy wybitnych inżynierów, jaką myśl techniczną po prostu, żeby 200 lat temu skonstruować coś, co działa idealnie, bez zarzutu, nawet i teraz.
1: Najlepsze w tym jest chyba to, że tak samo się śluzowano 50, 100, 150 lat temu?
0: Dokładnie, to już jest niewyobrażalne, że przez ten czas nie zmodernizowano, nie zrobiono tu jakichś właśnie takich ułatwień, żeby tym pracownikom można było pomóc, jakichś siłowników. Wszystko ręcznie, proszę zobaczyć, siła mięśni, rąk ludzkich, pleców często pomaga właśnie pchać te długie dyszle i otwierać tą bramę. Szanowni Państwo, dopływamy już do niewielkiej przystani przy Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej. Wszystkim Państwu, które płynęliście razem z nami, życzę przyjemnego pobytu w Augustowie i na naszej augustowskiej ziemi. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
1: W Studzienicznej wysiadamy ze statku i udajemy się na wschód. Zaledwie 15 minut zajmie nam dojazd do najpiękniejszej zdaniem turystów śluzy na kanale Augustowskim po polskiej stronie, czyli śluzy Paniewo. Tam spotykamy śluzowego Józefa Sieńkowskiego oraz Cezarego Wiśniewskiego z zarządu zlewni w Augustowie. Mówi się, że jest to najpiękniejsza śluza po naszej stronie. Dlaczego?
3: No bo dwukomorowa, no i ładnie położona. Wśród jezior właśnie na górze mamy jezioro Paniewo, na dole jezioro Krzywe. Różnica poziomów prawie 7 metrów.
1: Jak to działa?
3: Jak płyną kajaki od dołu, czy łódka, no to otwieramy dolne wrota, wpuszczamy, zamykamy. Idziemy zamykać górne wrota, żeby nie przelać śluzy dolnej. Także zamykamy tam i wracamy z powrotem na środkowe wrota, puszczamy wodę i przelewamy wody z górnej do dolnej komory. Czas śluzowania przelania to jest 15 minut jednej komory. 4000

0: Za 200 metrów wody do całego śluzowania potrzeba.
1: Dużo macie chętnych na śluzowanie?
0: W sezonie jest dużo.
1: Widzę, że technologia się chyba od 200 lat tutaj nie zmieniła.
0: Nie, nie zmieniło się. Wszystko ręcznie trzeba pracować i po prostu ręcznie otworzyć, ręcznie zamknąć zastawki. Tak samo ręcznie trzeba otworzyć korbą.
1: Głęboko tu jest?
0: No w tej chwili tutaj mamy w tej górnej komorze 5,5 metra. W następnej tam, jak spuszczona woda, to jest 2 metry wody.
2: Kolejna, taka największa śluza to jest na stronie białoruskiej, to jest śluza Niemnowo. Już ona jest czterokomorowa. Kiedyś trzykomorowa, a obecnie czterokomorowa.
1: Gdzie zaczyna się kanał Augustowski?
2: Kanał Augustowski zaczyna się od rzeki Biebrza, tam jest punkt zero kanału. Kończy się na rzece Niemen przy śluzie Niemnowo. W swoim składzie ma 18 śluz.
1: Wymieni pan wszystkie?
2: Postaram się. Więc zaczynając od Biebrzy, to śluza Dębowo, Sosnowo, Borki, Białobrzegi, Augustów, Przewień, Swoboda, Gorczyca, tutaj dziewiąta śluza, właśnie co jesteśmy, Paniewo. Następnie Perkuć, Mikaszówka, Sosnówek, Tartak, Kudrynki, Kurzyniec, to jest taka nasza śluza, właściwie to jest śluza już graniczna. No i później jeszcze trzy na stronie białoruskiej, czyli Wołkuszek, Dąbrówka i Niemnowo.
1: No właśnie dość ciekawą śluzą jest ta ostatnia, ta graniczna śluza, niestety od kilku lat zamknięta.
2: To jest śluza, przez którą właściwie połowicznie po długości przebiega granica. W wcześniejszych latach nasza strona polska tę śluzę użytkowała, nasz operator obsługiwał, mógł tam wejść na tamtą stronę i w pełni z niej korzystaliśmy. I ten ruch transgraniczny w pewnym momencie zaczął się rozwijać, ale ze względu na COVID, ze względu na teraz te układy polityczne, no, jest zamknięta.
1: Pewnie tego nie da się tak dokładnie oszacować, ale ile mniej więcej osób rocznie przepływa przez kanał Augustowski?
2: W ubiegłym roku obiektów to było ponad 24 tysiące. Śluzowań było około 7600 na całym kanale.
1: To trwa kolejne 200 lat?
2: Powinien. Będziemy utrzymywać, to powinien.

0: Ile razy dziennie, tak?
1: To zależy od dnia, jak w tym, ale tak około 10 razy trzeba to prześluzować. Co pół godziny, bo pół godziny trwa śluzowanie.
2: Jedyna śluza, która daje ten efekt tego śluzowania, bo tu rzeczywiście te wrota środkowe są takie potężne. Jak się jest tam szczególnie na dole w komorze, no to jest ten efekt.
1: To jest tak, bo tu przed sobą mamy. Bo tak jak z góry się płynie, to ta woda legalnie schodzi pomału i po prostu tego nie widać, nie ma efektu. A od dołu właśnie widać ten efekt.
0: Z Paniewa kierujemy się w stronę kolejnej śluzy, czyli śluzy Perkuć. Nie dojeżdżamy jednak do niej, bo zatrzymujemy się w znanym, doskonale widzom serialu z rodzaju Płaszcza i Szpady miejscu. To między innymi tu nagrywano Czarne Chmury. Po tym wyjątkowym miejscu oprowadza nas nadleśniczy nadleśnictwa Płaska Leszek Skubis.
3: Jesteśmy na granicy rezerwatu Perkuć. Podchodzimy sobie tutaj dróżką do takiego mosteczku, który nosi fajne miano mostku Dowgirda. Dlatego, że tutaj w swoim czasie, to bodajże były lata 70., był kręcony serial Czarne Chmury. I dlatego mostek Dowgirda, że kilka scen było nagrywanych właśnie przy tym mostku. Konkretnie w bagnie przy mostku. A mostek Dowgirda to jest taki mosteczek, który stanowi jedyny łącznik między Jeziorem Krzywym a zarastającym Jeziorem Kruglak. Tutaj stały kamery po prawej stronie i tutaj pierwsze sceny były kręcone po drugiej stronie Jeziora Krzywe, jak rajtarzy ścigali Dowgirda i Kacpra.
0: A jaka jest historia tego mostu?
3: Ten mostek, który jest tu obecnie, no to jest już czwarty mostek od tamtego czasu. Wiadomo, od 70. lat minęło już prawie pół wieku, więc no, mostki drewniane, które tu były wcześniej, ulegały, nazwijmy to, samodestrukcji. A ten ostatni, na który teraz właśnie podążamy, to został wykonany około 5 lat temu.
0: Tutaj nawet mamy nazwę.
3: Ta nazwa jest tutaj wyryta na chyba ostatniej belce ze starego mostka. To jest taka belka, która była w tym mostku. Widać, jak ona jest mocno zdegradowana wpływem czasu, więc postanowiliśmy ją zatrzymać, napisać co trzeba, no i niech służy pamięci.
0: Ale tu nie była nagrywana tylko jedna scena z serialu.
3: No nie, nie jedna. Jeżeli sięgniemy pamięcią do serialu Czarne Chmury, no to tak jak mówiłem, tam była ta pogoń rajtaru za Dowgirdem i Kacprem. Natomiast tutaj w tym bagnie, które widzimy, to była taka słynna scena z łódką, gdzie Dowgird i Kacper przypięci, że tak powiem, do muru, woleli wejść w

0: bagno niż poddać się rajtarom. Schowali się w tym bagnie, no i rajtarzy później łódkami z pochodniami w nocy ich tam ścigali, a finalnie wyszło, że nad rankiem pływała co najmniej jedna łódka do góry nogami i w ten sposób do Gdańska się uratowali.
1: Fani serialu często tu przyjeżdżają?
0: A tak, to jest jedno z takich bardzo charakterystycznych miejsc na terenie zarządzanego przeze mnie nadleśnictwa. Słowo przyjeżdżają to trochę za dużo. Jesteśmy na terenie rezerwatu przyrody Perkuć, to jest bardzo stary rezerwat, wiele lat temu utworzony, w związku z czym niestety jeździć tutaj nie można. Nie dotyczy to oczywiście służb leśnych, no i mieszkańców, konkretnie pana Śluzowego, który tu na śluzie Perkuć prowadzi swoją służbę, no musi dojeżdżać tędy, gdyż innej drogi nie ma. Moim zdaniem, a żyję tu już ponad pół wieku, jest to najpiękniejsza śluza po polskiej stronie kanału Augustowskiego. Bardzo malowniczo położona w pięknej scenerii przyrodniczej. Z jednej strony jest rezerwat Perkuć, z drugiej niedawno utworzony rezerwat Bursuki.
1: Ten mostek łączy dwa jeziora.
0: Tak, dokładnie jezioro Krzywe, które jest w przebiegu kanału Augustowskiego i zarastające jezioro Kruglak z drugiej strony. To właśnie to jest tu, gdzie to bagno było, o którym opowiadałem chwilę wcześniej. A po drugiej stronie mamy właśnie widok na kanał Augustowski.
1: Przyroda nam wtóruje.
0: To są oczywiście żaby. Jesteśmy w takim właśnie fragmencie, gdzie mamy wodę. I to jest najważniejsze, bo woda to życie. I żaby się po prostu rozmnażają.
1: Okolice kanału to niestety nie tylko piękna przyroda, to także miejsca wielu tragedii. To między innymi tam Sowieci aresztowali mieszkańców okolicznych wsi podczas obławy augustowskiej. Wydarzenie te upamiętnia instalacja przy kościele w Mikaszówce obok śluzy. Jej autorem jest Wojciech Skrzyżewski.
2: Z parafii Mikaszówka to było około 40 osób. Jest tu lista na tablicach tych ludzi. Praktycznie cała parafia była objęta, z każdej parafii najwięcej z Gruszek, kilkanaście osób. Ogólnie z całego rejonu, no to mówią 600-900. Obława augustowska polegała na tym, jak grzebień by trzesał włosy, tak szli żołnierze i trzesali las. W tym lesie się ukrywali no, ludzie związani z AK. Ludzie zniknęli. Byli przetrzymywani w kilku ośrodkach i tam męczeni. Ludzie wchodzili do tego budynku, tam byli torturowani, no i po jakimś czasie znikali. Rodziny liczyły na to, że zostali może gdzieś wywiezieni. Po jakimś czasie się okazało, że już nie ma na co liczyć, że ci ludzie po prostu nie wrócą. Więc pojawiło się pytanie, gdzie ci ludzie zostali pochowani. Były różne domysły. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to jest na granicy polsko-białoruskiej. Tam jest granica tak sztucznie wyprostowana i na tym odcinku około kilometra może być, tylko to jest w pasie granicznym. Tam nie ma nikt wstępu. Białorusini tego strzegą, na nic nie pozwalają. No więc nie ma ludzi. Zginęli ludzie, no i nie ma pochówku. Ja sobie uzmysłowiłem tak, że z jednej strony są ludzie żywi, z drugiej strony są ludzie już zamordowani. Oni jakby chcieli pokazać, gdzie są, jakby mogli. Jak tonący, jak człowiek, który jest w lawinie, ostatnie co robi, to wyciąga ręce.
1: I oni spod ziemi wyciągają
2: i oni spod ziemi wyciągają te ręce, chcą pokazać, my tu jesteśmy. Gdyby mogli wykonać jakikolwiek ruch, ja to myślę, że te dusze gdzieś fruwają i może to, może gdzieś tam, mówię, szukają te niespokojne pochówku. No ale ręce to jest ten wskaźnik, my tu jesteśmy, zakopani, ratujcie nas, wyciągnijcie i pochowajcie.
1: Czyje to są ręce?
2: Najbardziej znamienitą tutaj, moją prywatną, to jest ręka Zyty. Zyty 19-20-letniej dziewczyny, która została w okrutny sposób zamordowana. Męczona kilka dni w gibach. Ślad po niej zaginął. Dlatego ta ręka to jest ręka kobiety. Oznaczyłem ją nawet takim pierścionkiem, żeby było widać. I napisem z tekstem, który przeczytałem w opowieściach jej wuja. I przeczytam może ten tekst. Zieloną suknię miała, zieloną ze spadochronu. Tyle pamiętam. No właśnie, tyle pamięta, że zieloną suknię miała ze spadochronu i tak ją zabrali.
1: Z Augustowa żegna się z Państwem Marta Sołtys. Do usłyszenia.
3: Piękne nieznane. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity.

0: kąty. Miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Już w sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 o tym, czy odbicie przez Ukrainę Krymu jest kluczem do rozmontowania reżimu Władimira Putina. Półwysep, będący rajem dla turystów i archeologów po rosyjskiej aneksji, stał się bazą wojskową i symbolem putinowskiej władzy. Teraz izolowany bez benzyny i prądu może stać się symbolem upadku Putina. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam do wysłuchania audycji Prawdziwa Rosja. Sobota 17.06, Polskie Radio 24.
5: Autopromocja.
8: Za 27 minut godzina 11.
5: Gość Polskiego Radia 24.
8: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 będziemy rozmawiać o wypoczynku. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka. Zdrowie w głowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Wydawałoby się, że temat oczywisty. Albo tak. Oczywista oczywistość, przecież każdy z nas, przepraszam za to określenie, każdy z nas doskonale wie, jak wypoczywać. No okazuje się, że niekoniecznie.
9: No niekoniecznie, bo nie każdy z nas wypoczywa. I właśnie tu jest problem. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy, powiedziałabym, bombardowani z każdej strony nawałem informacji, oprócz tego mamy pracę, życie, młodzi ludzie mają szkołę, jesteśmy cały czas na stand-by'u, jesteśmy cały czas, odbieramy jakieś informacje, telefony komórkowe, które przeglądamy, scrollujemy, powoduje, że nie wypoczywamy ani fizycznie, ani poznawczo, ani emocjonalnie.
8: No to teraz zastanawiam się, od której strony zacząć. Czy zacząć od tego, jak wypoczywać, czy zacząć od tego, jak nie wypoczywać?
9: Może zacznijmy od tego, jak nie wypoczywać. Czyli podejrzewam, że to, co robimy na co dzień, to jest brak wypoczynku. Tego nie róbmy.
8: No dobrze, ale, tak, ale na co dzień jakby nie zawsze mamy wybór. Praca, różnego rodzaju obowiązki, musimy temu podołać. Przychodzą wakacje, przychodzi urlop. No i co teraz zrobić, żeby tego okresu i znów...
9: Nie zaprzepaścić?
8: Tak, ale to też jest problem, bo tego okresu, czyli jakiego okresu? Tygodnia, długiego weekendu, dwóch tygodni, czy w przypadku
9: podzielmy
8: niektórych
9: to.
8: Tak, szczęściarzy nawet trzech tygodni
9: tak.
8: urlopu?
9: Podzielmy to. Jedna rzecz to jest to, co robię w gabinecie na co dzień z pacjentami, w gabinecie i online, to jest nauka wypoczynku. Niezwykłe jest to, z jaką ogromną trudnością ludziom przychodzi zadbać o jakikolwiek wypoczynek na co dzień, żeby to było chociaż 5 minut świadomego wypoczynku.
8: Świadomego wypoczynku, czyli czego?
9: Czyli na przykład, żeby przestali cokolwiek robić. Żeby poszli na spacer bez telefonu. Żeby zastanowili się nad tym, co czują. Żeby wzięli aktywny udział w rozmowie ze swoimi bliskimi.
8: No dobrze, a my tak potrafimy, bo powiedziała pani, żeby pójść na spacer bez telefonu. No właśnie. No i teraz, i co my mamy na tym spacerze niby robić? Chodzić?
9: Tak. I myśleć o tym, co nas otacza. Zwracać uwagę na to, gdzie się znajdujemy, żeby nasz mózg mógł odpocząć. Właśnie o to chodzi, żeby zobaczył, ojejku, a tutaj jest jakieś drzewo. Co słyszymy? Słyszymy ptaki, słyszymy szum drzew albo jakieś głosy. Co to są za głosy? W takich sytuacjach nasz umysł zaczyna meandrować.
8: A nie jest trochę tak, że my mamy właśnie coraz większą trudność z tym, żeby dosłownie nic nie robić.

0: że musimy być cały czas czymś zajęci, że nawet gdy wypoczywamy, to oczywiście nie jesteśmy wtedy zajęci naszymi obowiązkami, ale no, to coś w głowie podpowiada nam, że musimy się jednak czymkolwiek, ale zająć.
1: No dobrze, to tutaj jest jeszcze inna kwestia. Kiedy były robione badania nad wypoczynkiem, jakością wypoczywania i tym, co działa, została przebadana grupa 18 tysięcy osób i w tych badaniach brała udział, znaczy jedną z badaczek była Klaudia Hammond. Ona też napisała książkę Sztuka odpoczynku. Mamy książki na temat odpoczywania, polecam. W tych badaniach zbadali też za pomocą rezonansu magnetycznego, co się dzieje w głowach ludzi, kiedy mają odpoczywać, kiedy na przykład mają skupić się na jakimś obrazie. Okazało się, że no, kiedy mózg wypoczywa, chyba tylko po śmierci tak naprawdę, bo wtedy jest wyłączony. Ale co jest ciekawe, różne obszary mózgu są pobudzane. I teraz, co się dzieje, kiedy jesteśmy cały czas bodźcowani informacjami, to nasz układ nerwowy też działa zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej nasz mózg wtedy pracuje, a zupełnie inaczej nasz mózg pracuje, kiedy na przykład czytamy albo idziemy na spacer bez telefonu. Wtedy następuje odprężenie. Dlaczego? Ponieważ możemy na przykład z książkami, które nas wciągają, ale nie powodują lęków, nie powodują smutnych myśli, to jest bardzo ważne, to nasz mózg zaczyna kreować różne rzeczy, wyobrażać sobie, ale też odrywa się od codziennej ścieżki. I to daje nam odpoczynek.
0: No dobrze, to jeszcze jedna kwestia. Bo mówi pani o książkach na przykład, ale tak jak pani zaznaczyła, nie każda książka będzie dla nas dobrą rozrywką.
1: Tak.
0: Czyli na przykład teraz, trochę uciekając w przyszłość, wyjeżdżamy na 2 tygodnie gdzieś daleko nad jakieś ciepłe morze, zabieramy ze sobą książki, fajna rzecz, ale musimy starannie przemyśleć, które z nich do plecaka schować, a które zostawić.
1: I tutaj są dwie ścieżki.
0: I nie chodzi o to, czy nudne, ciekawe, tylko o to,
1: no
0: co
1: właśnie
0: w nich jest.
1: Pytanie jest, co jest naszym celem? Bo być może to jest jeden z niewielu czasów w roku, gdzie mamy możliwość jakiejkolwiek refleksyjności. I jednym poleciłabym książki, które mogą wpłynąć na ich tok myślenia, zastanowienie się nad sobą, nad swoim życiem. Książki, które są poruszające dla nich. Książki, które sprawią, że doświadczą wglądu w siebie. Bardzo mało niestety w dzisiejszych czasach ludzi zagląda do siebie. Nie wiedzą, jak się czują, co się dzieje w ich życiu i co mogą z tym zrobić. To jest jedna ścieżka. Czyli możemy skorzystać na tym, może coś nas poruszyć i możemy zmienić tok naszego życia, naszej ścieżki życiowej. Druga strona to są książki, które są lekkie, łatwe i przyjemne.
0: I nic w tym złego.
1: Nie, jak najbardziej. Nasz umysł wtedy odpoczywa, ale też to są książki, które często są śmieszne, które sprawiają nam radość. Są takie luźne, lekkie.
0: No dobrze, czytadło to będzie dobre określenie?
1: Jasne, czytadło, bo wtedy nie ma presji żadnej.
0: Przeczytam, to przeczytam, nie przeczytam, to też trudno.
1: Dobrze.
0: Jeżeli przeczytam 10 stron, ok, jeżeli przeczytam 100, tym lepiej.
1: To też. I co jest ciekawe, że takie czytadło sprawia, że nie odczuwamy presji, i nasz mózg inaczej przetwarza. To jak najbardziej.
0: Spokojniej, o to chodzi?
1: Tak, spokojniej, w relaksie. Nie wszystko też pamiętamy z takiego czytadła.
0: No dobrze, to jeżeli chodzi o książki, wiemy co wybierać, wiemy co zabierać. Wiemy, że nie możemy sobie, rozumiem, też nakładać żadnej presji pod tytułem, ja te książki czekały na mnie tyle miesięcy, więc teraz od deski do deski, tak, muszę.
1: No nie.
0: 2 dni na jedną i lecimy.
1: No, co dalej, bym powiedziała. Mówiliśmy o spacerze. Spacer, jak i też na przykład formy biegania. Co było ciekawe, bieganie, marszobiegi, w badaniach wychodzi na to, że osoby, które regularnie biegają, ich mózg funkcjonuje podobnie jak u osób medytujących.
0: A cóż bieganie ma wspólnego z medytacją, zapytamy.
1: A, ma to wspólnego, że nasz mózg zaczyna inaczej pracować, ponieważ doznajemy odprężenia.
0: No, i pod warunkiem, że bieganie jest dla nas odprężeniem, a nie wysiłkiem fizycznym.
1: Okej, może być wysiłkiem fizycznym, nie musi być takim, chodzi o to, co się dzieje po bieganiu z naszym mózgiem. I to było bardzo ciekawe i zaskakujące dla badaczy, że okazało się, że ten mózg funkcjonuje podobnie jak u osób, które medytują, ale tak medytują bardzo regularnie, porównywali mnichów buddyjskich między innymi. Czyli osoby, które regularnie uprawiają sport, efekt tej regularności jest taki, że układ nerwowy i mózg odprężają.

0: czasie, po tym wysiłku fizycznym. Czyli schodzi z nas ten stres. Schodzi też z naszej głowy stres, czyli nasz mózg jest bardziej spokojny. Ciekawe, dla mnie zaskakujące.
1: No, dla mnie tym bardziej oczywiście, natomiast zastanawiam się teraz, jak to przekuć w praktykę i znów myślę o, nie o takim codziennym bieganiu, kiedy pracujemy, tylko myślę właśnie o tym okresie, kiedy wyjeżdżamy na wakacje i też sobie warto coś takiego zafundować, bo ja na przykład myślałem o wakacjach pod tytułem absolutny leń.
0: To ja bym tutaj wdrożyła spacery, bo...
1: Czyli mniejszy leń.
0: Mniejszy leń. Możemy sobie podczas wakacji dostarczać różnych przyjemności, bym powiedziała. Przyjemnością jest dla nas ten takie też nic nie robienie. Ale dlaczego? No, jeżeli chodzi o bieganie na wakacjach, jeżeli nie biegamy w przeciągu roku, no to byłby znowu stres dla naszego organizmu zbytni, więc z motyką na słońce to nie, na wakacje słońce tak, ale spokojnie, spokojnie, drodzy Państwo, presji mamy za dużo w ciągu życia, w ciągu dnia, więc tutaj szukamy świadomie tego, co nam sprawi przyjemność i ten odpoczynek. Ja bardzo skłaniam się do tego, żebyśmy odpoczywali przez cały rok. I tutaj wrócę do czegoś. To nieprawda, że nie mamy czasu w ciągu dnia na odpoczynek, bo tego odpoczynku nie musi być dużo. To może być 5-10 minut, które bardzo dużą różnicę nam robi w życiu codziennym.
1: Dobrze, czy w takim razie, na przykład, trzymając się w takim razie tego dnia codziennego, kończymy pracę i wracamy sobie na przykład spacerem do domu, jeżeli nie mamy daleko?
0: Tak, jak najbardziej.
1: I to będzie tych 10-15 minut, których potrzebujemy?
0: Tak, jeżeli nie mamy spaceru, nawet to co polecam moim pacjentom, dojeżdżamy samochodem do domu, ja ich proszę, żeby w samochodzie 5-10 minut poddychali metodą na przykład 4-7-8. To jest metoda wdech.
1: Musimy rozszyfrować.
0: Już mówię. 4 sekundy na wdech, 7 na wstrzymywanie oddechu, 8 na wydech. Chodzi o oddychanie brzuchem. Dlaczego brzuchem? Bo przez brzuch idzie nam nerw błędny i dzięki temu głębokiemu oddychaniu brzusznemu, które jest naszym naturalnym, z tym się rodzimy. Jak spojrzymy na małe bobasy, to one oddychają brzuszkami. Potem ten oddech przez stresy, przez nerwy nam się blokuje i oddychamy często klatką piersiową. To jest płytki oddech. Oddech brzuszny jest tak naprawdę naszym pierwotnym oddechem, który daje nam największy relaks.
1: Jesteśmy w stanie jako dorośli
0: nauczyć się
1: wrócić do tego
0: oddechu? Ależ oczywiście, tak. To jest bardzo proste. To jest banalne. To tylko trzeba robić. To tak samo jakbyśmy powiedzieli, czy jesteśmy w stanie nauczyć się podnosić ciężarek. Tak jesteśmy, jak go będziemy podnosić. To chodzi
1: dobrze,
0: o świadomy
1: oddech. Czuję się przekonany w takim razie, jeżeli chodzi o tę metodę. Idźmy dalej. Mamy książki, mamy
0: ruch.
1: delikatny wysiłek.
0: Bez presji.
1: Mamy to oddychanie, które ma nam pomóc. No to teraz jeszcze jedna kwestia, być może kluczowa i tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten wypoczynek wakacyjny, urlopowy, może tego się trzymajmy, to może od tego powinniśmy zacząć, bo... bardzo często mam też takie wrażenie, no widzę to po części swoich znajomych, bardzo często jest tak, że te 2-3 tygodnie urlopu mają nam wystarczyć
0: na cały rok.
1: Nawet nie tyle na cały rok, ale też oczywiście tak, ale na to, żeby nadrobić wszelkie straty, wszelkie rzeczy, których nie zrobiliśmy przez poprzednie miesiące, bo praca, bo dzieci, bo obowiązki. I te 2-3 tygodnie to jest no, trochę jak taki... jak taki wyścig, jak taki slalom pomiędzy atrakcjami.
0: Czyli czym się różni od całego roku wówczas?
1: No bo robimy to dla przyjemności, tak mówię z pewnym zawahaniem.
0: W takiej presji, w wyścigu? No właśnie nie. No chodzi o to, że ten odpoczynek ma być bez presji. Co innego, jeżeli ktoś lubi aktywnie spędzać czas i sobie zaplanuje. Na przykład ja jadę, w tym tygodniu będę w góry. W góry pojadę, pochodzę sobie, to jest aktywny wypoczynek dla mnie, tak? No ale taki mam typ osobowości, wolę aktywnie niż leżeć gdzieś i to jest dla mnie w porządku. To nie mam dawać sobie, na siebie nakładać kolejnej presji, że ja w tym czasie muszę się wyrobić, tak? Że ja muszę zobaczyć tyle i tyle atrakcji, bo okazuje się, że później...
1: 4 zamki, 6 festiwali, 8 różnych plaży i tak dalej, i tak dalej.
0: Pytanie, co z tego później pamiętamy?
1: Mamy zdjęcia i telefon, który możemy
0: do którego nie sięgamy i nie oglądamy tych zdjęć, nie wywołujemy zdjęć.
1: Możemy nie sięgać w czasie wakacji i urlopu po telefon, nie robić zdjęć
0: później.
1: I nie wrzucać na media społecznościowe?
0: Ale oglądamy to później, nie przeglądamy. No właśnie, wrzucamy, ale dla siebie czy dla kogoś?
1: No, to jest oczywiście dobre pytanie, ale myślę, że każdy z nas, albo inaczej, mało kto z nas przyzna się, że nie robimy tego dla siebie, tylko tak naprawdę po to, żeby się
0: pochwalić.
1: Trochę pochwalić. No właśnie. Chciałem to cichutko powiedzieć.
0: No to nie, mówmy głośno, no przecież każdy z nas się chwali. Ja dzisiaj się chwaliłam tym, że jestem w radiu i mówimy o odpoczynku i taka jest rzeczywistość. Nie ma się co

0: wstydzić, tak? Tylko spójrzmy na to, czego my tak naprawdę potrzebujemy, czego chcemy i dla kogo to robimy.
1: No dobrze, a my wiemy, czego chcemy? Bo może
0: często
1: z tym jest problem.
0: Nie. Często nie, bo jak się pytam ludzi tak naprawdę, czego chcą albo kim są.
1: Odpocząć.
0: No tak, to jest, dobrze, to ja mówię, to zaplanujmy ten odpoczynek. Ale jak to muszę odpoczynek zaplanować? Ja mówię tak, ponieważ pan nie potrafi odpoczywać. Są osoby, z którymi, może nie powiem walczę z tym, ale pracujemy nad tym w przeciągu roku, żeby w tygodniu kilka razy wygospodarowali czas na odpoczynek. I słyszę, pani Magdo, nie mam czasu. Ja mówię, dobrze, to idziemy w drugą stronę. To sprawdzamy, ile scrollujemy, ile jesteśmy na mediach społecznościowych dziennie. To samo robię z nastolatkami, z młodymi, dorosłymi. Sprawdzam w gabinecie, ile siedzą na mediach społecznościowych.
1: No dobrze, i wychodzi nam zapewne jakiś dramatyczny czas.
0: 7 godzin dziennie, 5 godzin dziennie. A ja mówię o 5-10 minutach świadomego odpoczynku. Wstyd, prawda?
1: Wstyd albo uzależnienie. Nie wiem, które słowo jako pierwsze powinniśmy
0: dobrze
1: wymieniać.
0: Tylko, że my, żeby wyjść z jakiegokolwiek uzależnienia, to zależy to od nas. Żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany, to najlepszy terapeuta nic nie zrobi. Najlepsza książka nic nie zrobi. To jest nasza wola i nasza praca nad tym. Czyli praca nad odpoczynkiem, jak to brzmi.
1: Dobrze, to jeszcze jedna kwestia. Wydaje mi się, że też kluczowa. Tak mi się wydaje. Być może pani zaraz sprowadzi mnie na ziemię. Jaki wypoczynek? Czy lepszą metodą są te dwa, dla szczęściarzy, 3 tygodnie? Mm-hmm. Ja zresztą słyszałem taką teorię mówiącą o tym, że prawdziwy urlop powinien trwać 3 tygodnie, że to jest ten czas idealny, bo pierwszy tydzień to jest po to, żeby zapomnieć o pracy, mm-hmm, drugi tydzień jest po to, żeby odpocząć, trzeci mm-hmm tydzień po to, żeby się już troszeczkę zacząć nudzić i wdrażać się w ten powrót do domu i powrót do obowiązków, które po tym okresie nudy już nie będą się nam jawić tak strasznie.
0: A potem wracamy. I po tygodniu nie pamiętamy, że byliśmy na urlopie. Mm-hmm. I tu jest problem.
1: Przeważnie tak.
0: Ja jestem zwolenniczką regularnego odpoczynku, świadomego odpoczynku. Sama też to wdrożyłam w swoje własne życie.
1: No ale to w takim razie rezygnujemy z takich 2-3 tygodniowych wakacji i na przykład robimy sobie co 2 tygodnie. Myślę oczywiście o tym okresie czerwiec, lipiec, sierpień, mm-hmm, być może wrzesień. Robimy sobie, nie wiem, co 2 tygodnie takie wypady 4-5-dniowe albo weekendowe?
0: Nie musimy robić wypadów takich 4-5-dniowych tak naprawdę. Jedna sprawa, że my potrzebujemy takiego dłuższego urlopu i potrzebujemy go nie raz w roku, ale tak naprawdę 2 razy do roku, bo my też czekamy na ten urlop. Ja nie mówię o pracocholikach, ale bo to znowu jest holizm, tak? Oni nie potrafią odpoczywać i pracują na urlopie. Jest gro takich osób i tutaj apeluję do tego, żeby zatrzymały się, bo jednak pracocholizm jest holizmem, nie jest niczym dobrym, a życie i tak mija. Natomiast po tym wypoczynku proponuję, żeby znaleźć codziennie, jeżeli nie codziennie, to co drugi dzień czas dla siebie, takie pół godziny chociażby, żeby zrobić coś dla przyjemności, czy pójść na spacer. Co jest dla zdrowia. Mm-hmm.
1: No dobrze, a jeżeli mm-hmm w tyle głowy cały czas, nawet jesteśmy w stanie te pół godziny wygospodarować, ba, nawet godzinę, mm-hmm, a i nawet nieco drugi dzień, a codziennie, bo przestajemy scrollować, przestajemy mm-hmm zajmować się głupotami, no tylko tyle, że cały czas w tyle głowy mamy świadomość, że za chwilę te obowiązki znów do nas powrócą. I czy wtedy te pół godziny, te 40 minut, ta godzina, one rzeczywiście mogą nam coś dać?
0: Tak.
1: Czy
0: mogą, jeżeli będzie to regularność, bo potrzebujemy się nauczyć odpoczywania, dawania sobie do tego czasu. To jest taka habituacja do tego. Po prostu, przyzwyczajnie, że teraz mam czas dla siebie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty raz będzie dla nas trudne. To tak samo jest jak z medytacją, jak z technikami oddychania, bo pacjenci mówią, pani Magdo, ale ja nie mogę przestać myśleć. W porządku, to minie. Po prostu obserwujemy myśli, skupiamy się na oddechu, wracamy do oddechu, jak zarta płyta. I potem, ojejku, i mam taką pustkę, kiedy oddycham. Tak, właśnie o to chodziło. I ta pustka, kiedy my oddychamy, kiedy potrafimy zatracić się w książce, kiedy potrafimy zatracić się w muzyce, bo muzyka też nas relaksuje bardzo, powoduje, że my właśnie wtedy doświadczamy odpoczynku. Weźmy pod uwagę też to, że jest sen jeszcze bardzo ważny. Jak w dzisiejszych czasach, jak bardzo mamy zaburzony sen. Jeżeli mamy zaburzony sen, to mamy zaburzony odpoczynek. Jak mamy zaburzony sen, mamy zaburzone procesy poznawcze. Mamy zaburzony układ nerwowy, hormonalny i mamy efekt kuli śniegowej.
1: No i tak się rozumiem, zapętlamy przy okazji.
0: Tak, bo wstajemy, już jesteśmy zmęczeni. Więc chodzi o to, żebyśmy też świadomie zadbali o ten sen, o tą regularność snu, jakość snu, co jest dobre na przykład przed snem. Czy jesteśmy na urlopie, czy jesteśmy w domu, bierzmy często, jak możemy, gorącą kąpiel. Jeżeli nie ma, ta

0: taką ciepłą, bez przesady, ale ona powoduje obniżenie, co jest ciekawe, temperatury naszego ciała, a obniżamy temperaturę ciała przed snem, czyli jesteśmy bardziej gotowi, senni, przygotowani już do snu. A czyli jak ktoś nie ma wanny, to miska z ciepłą wodą i stopy moczyć. To samo.
1: Czyli prysznic nie do końca się sprawdzi.
0: Jest okej, ale badania pokazują, że ten efekt wody, zanurzenia chociażby stóp, a jeszcze jak dodamy jakieś sole mineralne, to super, bo to też kolejne badania. Więc jak
1: czyli
0: jedziemy,
1: robimy sobie, przepraszam, takie małe spa domowe.
0: Małe spa. Spa bardzo dobrze działa i obniża poziom kortyzolu. Więc polecam też na wypoczynek wszelkie gorące źródła. Będą się czuli Państwo zrelaksowani, może być przyjemne, spożytecznym.
1: Dobrze, no to mamy już bardzo konkretne wskazania w takim razie, jak miejsca wybierać. Jaki jest sposób, żeby się rzeczywiście od tych domowych obowiązków, od tego, od tej być może nawet obawy przed zderzeniem z tą ciszą, o której pani mówi, żeby się od tego jakoś uwolnić?
0: Praktyka i praktyka. Po prostu potrzebujemy zacząć to robić, bo to jest trudne, kiedy nie odpoczywaliśmy, kiedy nie poświęcaliśmy czasu sobie, bo pojawia się u nas poczucie winy. I taki ten standby, na którym jesteśmy. Mam tyle rzeczy do zrobienia, tam jest cała lista. I nasza głowa będzie nam to podpowiadać.
1: No dobrze, to ja mam w takim razie, to możemy teraz schodek wyżej wejść.
0: Możemy.
1: To wyobraźmy sobie, że mamy takie osoby. Mm-hmm. Wszystkie rzeczy, o których pani powiedziała, oni bardzo chętnie by zastosowali. Mm-hmm. Tylko tyle, że przychodzą wakacje, czyli 2 miesiące, które trzeba zagospodarować, również jeżeli chodzi o dzieci.
0: Tak. Okej, okay. No to jak najbardziej. Przecież możemy z dziećmi razem wspólnie wypoczywać.
1: No i teraz nie jeden rodzic uśmiechnie się z przekąsem.
0: Ja też jestem mamą, więc ja wiem.
1: Też.
0: No właśnie, wiem, o czym mówię. Ale w jaki sposób? Przecież spójrzcie, drodzy państwo, jeżeli my nie nauczymy dzieci wypoczywać i dbać o to, to kto ich tego nauczy? No szkoła raczej nie.
1: No ale jeżeli sami nie potrafimy tego robić, to pytanie, czy jesteśmy dobrym wzorcem?
0: No dlatego nauczmy się tego i uczmy się razem z naszymi dziećmi. Dla maluchów jest bardzo fajna książka Uważność żabki o mindfulnessie. Tam są proste ćwiczenia oddechowe, takie fajne, gdzie to jest dla przedszkolaków. Dla starszych możemy razem wspólnie robić techniki oddechowe, 5-minutowe. Pokażmy im badania, dlaczego to działa. Wytrzymajmy 5 minut. Okej, okay, możemy się trochę zrobić tu taką małą rywalizację. Czy wytrzymamy 5 minut oddychając i nic nie mówiąc?
1: Dobrze, to ja teraz zapytam wprost, mimo że to być może nie zabrzmi najlepiej, ale to jest też chyba rozwiązanie, które jest bardzo chętnie stosowane przez sporą część rodziców. To znaczy dziecko wysyłamy na tydzień czy 2 tygodnie do dziadków i delektujemy się ciszą i spokojem.
0: Okej, okay. Korzystajmy z tego. Jak najbardziej.
1: A to jest uczciwa ucieczka, tak zapytam?
0: Uczciwa ucieczka. Po pierwsze, dzieci korzystają wtedy z dziadków i mają czas na relacje, budowanie relacji z dziadkami.
1: No dobrze, to mamy plusik.
0: Rodzice mają odpoczynek, bo przecież rodzicami jesteśmy 24 godziny na dobę. Tak, a nawet jak są u dziadków, to i tak się zastanawiamy, co tam się dzieje i tak jesteśmy w kontakcie. Bez przesady, drodzy państwo, jakby wszystko z głową, spokojem i dystansem, tak? Nic się złego nie dzieje. Jeżeli mają państwo poczucie winy wtedy albo bardzo silne poczucie kontroli, że nie możecie nigdzie wysłać dzieci na obóz, kolonie, do dziadków, ponieważ z każdej strony są zagrożenia, no to tutaj bym się zastanowiła, skąd jest poczucie lęku i kontroli. A z tym można pracować. I nie jest to zdrowe ani dla dzieci, ani dla państwa.
1: No dobrze, to mamy kolejne wskazanie. Szanowni państwo, możemy w różny sposób, na różne sposoby planować swoje wakacje, urlop, wypoczynek, czy też relaks. Ważne jest to, żeby oddychać brzuchem.
0: Dokładnie.
1: I warto się tego nauczyć. Pani Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, Zdrowie w głowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Stan dnia. Po miesiącach opóźnień Iran organizuje 6-dniowe ogólnokrajowe uroczystości pogrzebowe po śmierci Ajatollaha Alego Chomeinego. To wszystko oczywiście odbyło się w cieniu napiętych rozmów czy też relacji amerykańsko-irańskich i amerykańsko-irańsko-izraelskich. Ten pogrzeb już się rozpoczął. Te uroczystości żałobne trwają. Irańczycy przewidują, że w tych uroczystościach może wziąć udział nawet 20 milionów osób. Na miejscu jest nasza korespondentka Milena Rachid-Hehab, z którą teraz się łączymy. Witaj. Halo, halo.
2: Dzień dobry.

0: Uroczystości już się rozpoczęły. Dwie kwestie. Czego możemy się spodziewać? Czy wiemy, jak one będą przebiegać? To jest pierwsza kwestia. Druga, dlaczego z takim opóźnieniem te uroczystości się rozpoczynają? Bo przecież ta sytuacja na linii Iran-Stany Zjednoczone, Iran-Izrael, no ona cały czas jest bardzo gorąca, nie jest unormowana.
1: Tak, to pytanie drugie jest bardzo ciekawym pytaniem, bo zwłaszcza w szyizmie ta konieczność pochowania właściwie natychmiastowego tego samego dnia jest jednym z takich najważniejszych rzeczy, których uczy się już wszystkich od dziecka. Ale tutaj była sytuacja wyjątkowa, bo pamiętajmy, że Ali Chamenei razem z kilkoma członkami jego rodziny zginął pierwszego dnia wojny i w tych pierwszych dniach było bardzo trudno przeprowadzić jakiś pogrzeb. Były nawet jakieś próby takiego zorganizowania takiego wydarzenia, ale to było cały czas niebezpieczne, bo cały czas trwały bombardowania i w końcu Irańczycy się z tego wtedy w marcu wycofali. Teraz jest bezpiecznie i tutaj rzeczywiście w Teheranie można powiedzieć, że jest to jedno w tej chwili z najbezpieczniejszych paradoksalnie miejsc na Bliskim Wschodzie i te uroczystości mogą się odbywać. One są zaplanowane naprawdę z ogromną pompą. Irańczycy mówią o tym, że 10-20 milionów ludzi przyjedzie. To są nie tylko mieszkańcy Teheranu, ale też oni tutaj są zwożeni z całego kraju. Też jest dużo delegacji zagranicznych, bo pamiętajmy, że Ajatollah Chamenei był również przywódcą religijnym, więc ten taki religijny aspekt jest tutaj bardzo ważny. Tu, gdzie teraz jestem, gdzie właśnie trwają te uroczystości, gdzie to jest takie mauzoleum w tym momencie, trochę to wygląda i tak było też pomyślane, jeśli mogę tak powiedzieć, jako taki miejscowy licheń, budowany od lat 90. To jest taki trochę to taki wielki plac. W jego centralnym punkcie ustawione są trumny Alego Chameneiego i właśnie członków jego rodziny. W tym taka mała trumna jego wnuczki, która też zginęła tego pierwszego dnia wojny. I przed tymi trumnami na tym wielkim placu cały czas są setki tysięcy ludzi, którzy modlą się, którzy śpiewają takie pieśni żałobne. To jest taka melorecytacja charakterystyczna właśnie dla szyizmu. Dużo ludzi ma flagi, dużo ludzi ma jakieś takie proporce, ale też jest ciekawe, że pada też dosyć sporo haseł politycznych. I te hasła polityczne to są na przykład to, co jakoś tak wychwyciłam u jakiejś grupy, która tutaj skandowała przechodząc. Jesteśmy, wygrywamy, nie dam, wygrywamy, nie poddamy się, nie godzimy się na negocjacje. I te negocjacje to jest właśnie to, co dla wielu zwolenników reżimu jest jakąś taką solą w oku, bo oni uważają, że nie powinniśmy w ogóle negocjować z krajem, który kilka miesięcy temu zabił naszego przywódcę.
0: Pani Leno, pozwoli, że w takim razie do tych wątków, również tych wątków politycznych na antenie Polskiego Radia 24 będziemy dzisiaj regularnie powracać. Wprost z Teheranu, z uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Alego Chameneiego mówiła Milena Rashid-Szechab. Bardzo dziękuję i oczywiście do tego tematu będziemy powracać.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Ponad 100 tysięcy gospodarstw może zasilić farma fotowoltaiczna i wiatrowa w Wielkopolsce. Odwiedzili ją premier Tusk i minister Motyka. Nie tylko politycy, także duchowni polscy i ukraińscy zaangażują się w budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich. Wizyta papieża na Lampedusie, ta włoska wyspa, gdzie docierają migranci z Afryki, jest nazywana przyczółkiem człowieczeństwa. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Panele fotowoltaiczne na 140 hektarach, także turbiny napędzane wiatrem. Tak wygląda farma w Kleczewie w Wielkopolsce. Odwiedzili ją premier Donald Tusk oraz minister energii Miłosz Motyka. Polska jest wielkim placem budowy dla dobra polskich firm, podkreśla szef resortu energii.
4: I w tej inwestycji, i w inwestycjach, które prowadzimy w sieci, prowadzimy w

0: budując hub gazowy, 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę. Inwestycje w polską energetykę, inwestycje w transformację energetyczną, w nowe moce niskoemisyjne to inwestycja także w polskie firmy.
1: Farma fotowoltaiczna Kleczew jest największą w grupie Orlen i jedną z największych tego typu instalacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobre relacje polsko-ukraińskie wymagają zaangażowania obu stron, a nie wyłącznie Polski, podkreśla premier Donald Tusk. Jak dodaje, budowanie trwałego partnerstwa z Polską i Europą wymaga rzetelnego rozliczania się także z historią.
2: Nie chcę powtarzać sloganów, prawda nas wyzwoli. Tutaj na pewno prawda byłaby, czy ta gotowość przyjęcia trudnej prawdy. Po obu stronach, jeśli nie mam żadnych wątpliwości, że to zawsze musi być obopólny wysiłek, ale ona może zbudować fundament takiej trwałej, przyjaznej relacji między Polską a Ukrainą.
1: Wczoraj w Warszawie rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy i zapowiedzieli dalsze rozmowy. Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha szukali sposobów na obniżenie napięcia w stosunkach dwustronnych. Powodem sporu jest trudna historia. Choć pojawił się wstępny plan działania, na szybki przełom w tej sprawie nie ma co liczyć. Tak ocenia politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorka Anna Pacześniak. Mówiła o tym na naszej antenie.
3: Pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza, że prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, takiej bardziej radykalnej.
1: Po spotkaniu w Warszawie minister Sybicha mówił o zaproszeniu do rozmów historyków, także ukraińskich i polskich duchownych. To nieprawda, że rosyjscy agresorzy całkowicie zajęli Konstantynówkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, podaje agencja Reutera. Powołuje się na dowództwo ukraińskiej armii. Miasto ma znaczenie strategiczne. Stanowi ważny punkt w tzw. pasie twierdz w tej części Donbasu. Nadal pozostaje ono pod kontrolą Ukrainy. Zaprzeczamy temu. To kolejne fałszywe twierdzenie, oświadczył przedstawiciel sztabu generalnego. O rzekomym całkowitym zajęciu przez wojska rosyjskie Konstantynówki informował prezydenta Putina, szef sztabu generalnego Rosji. Według ekspertów z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, rosyjski dyktator wciąż wygłasza mocno przesadzone twierdzenia o rosyjskich postępach. Nie odpowiada to realiom pola bitwy. Papież Leon XIV odwiedza włoską wyspę Lampedusa. W ostatnich latach przypłynęło tam z Afryki kilkaset tysięcy migrantów. Lampedusa oddalona jest od wybrzeża Afryki o blisko 150 kilometrów. Z Tunezji i Libii prowadzi tędy jeden z największych szlaków migracyjnych do Europy. Na boisku sportowym papież przewodniczy mszy świętej. Wcześniej odwiedził cmentarz na wyspie. Jest tam pochowanych wielu migrantów, którzy zginęli na morzu. Ustawione tam krzyże wykonane są z drewna pozyskanego z łodzi. Leon XIV był też w jednym z najbardziej symbolicznych miejsc na wyspie, przy pomniku o nazwie Brama Europy. Jest ono poświęcone migrantom, ofiarom katastrof na Morzu Śródziemnym. Stoi w najbardziej wysuniętym na południe punkcie wyspy najbliżej Afryki. Na molo Leon XIV pobłogosławił tablicę, która upamiętnia wizytę papieża Franciszka. 13 lat temu Lampedusę odwiedził poprzednik Leona XIV.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed burzami z gradem ostrzega mieszkańców Warmii, Mazur i Podlasia i MGW. W całym kraju jest sporo chmur, miejscami pada przelotny deszcz. Nie jest zbyt ciepło jak na lipiec. 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości regionów, do 23 na Dolnym Śląsku. Wieje umiarkowany i dość silny wiatr. Nad morzem chwilami silny, w porywach do ponad 60 km na godzinę. Mocniej wieje też w Karkonoszach i w Tatrach.

0: opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiat.

0: Te podlanek grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Po reklamie. Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: 7 minut po godzinie 11.
8: Pałac kontra pałac.
7: Przed nami podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia w polskiej polityce, być może nie tylko w polskiej, a w studiu pani dr Emilia Zakrzewska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Politolożka, Uniwersytet Warszawski. I pan dr Andrzej Janusz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
7: Politolog, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego. I zastanawiam się, od którego, znaczy inaczej, normalnie byłoby tak, że teraz mógłbym powiedzieć, zastanawiam się, od którego tematu należy rozpocząć, który był najważniejszy, natomiast mam takie wrażenie, że w tym tygodniu właściwie nie ma wyboru, bo jest tylko jeden temat, od którego można rozpocząć i myślę oczywiście o Szpitalu Południowym, choć znów powinienem się zawahać, bo na początku to była afera związana ze Szpitalem Południowym, a teraz tu już jest chyba coś o wiele, wiele więcej. To jest temat, który... I za tydzień, i za dwa, i za trzy tygodnie będzie jedynką, czy nie? Pani doktor.
9: Trudno powiedzieć, bo wchodzimy już w taki szeroki okres wakacyjny, prawda? Już tutaj temat ten
7: rozwija. A to my mamy jeszcze coś takiego jak okres wakacyjny w polskiej polityce?
9: No, myślę, że dla Polaków tak. Większość już myśli o tym, żeby jednak odpocząć i nie zajmować się może tymi tematami politycznymi, więc teraz to jest taka trochę walka z czasem, ale też i taka trochę, taki trochę czas na przeczekanie, bo podsumowujmy to, co się już do tej pory stało. Mamy prawie...
7: Ja nie wiem, czy nam wystarczy czasu, szczerze mówiąc.
9: Tak, ale tak szybko, generalnie kluczowy jest w sumie, tak praktycznie można powiedzieć, wczorajszy dzień i dwie konferencje, dwa wystąpienia prezydenta Rafała Trzaskowskiego i tutaj dymisja dwóch wiceprezydentek. Mamy też bardzo szerokie zapowiedzi odpolitycznienia spółek miejskich, nie tylko tych związanych z opieką zdrowotną, więc mamy tutaj jakby już taką odpowiedzialność personalną, która została zapowiedziana przez prezydenta Trzaskowskiego i zrealizowana. I mamy też, co kluczowe przed nami, i być może to będzie takie domknięcie tymczasowe tematu, ultimatum, które Donald Tusk postawił pani minister zdrowia i prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, żeby przygotowali rekomendacje rozwiązujące te najbardziej kluczowe zdaniem Donalda Tuska kwestie, czyli saloników VIP, tak zwanych zeszytów szpitalnych, czyli tego, żeby nikt nie omijał tych kolejek, które politycy powinni stać w kolejkach, w których stoimy my wszyscy, czyli obywatele. I oczywiście kwestia wynagrodzeń dla lekarzy. Więc zobaczymy, co się jeszcze okaże we wtorek. Czy te głowy spadną i będzie dalsza odpowiedzialność polityczna, która też była zapowiedziana.
7: Pojawiły się takie komentarze, przepraszam, że te głowy to już tak naprawdę spadły, tylko tyle, że my się o tym dowiemy właśnie we wtorek albo w środę.
9: Tak, ale też z drugiej strony zauważmy, czy to będą duże straty polityczne. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, jeżeli rzeczywiście zdymisjonowana zostanie pani minister zdrowia, to brzydko powiem, nie będzie to duża strata polityczna z racji tego, że pani minister zdrowia jest w ogóle źle oceniana i przez społeczeństwo. Zarzuca się jej tutaj brak reakcji, stanowczej reakcji, jeżeli chodzi o te kwestie związane z ogólnie zarządzaniem służbą zdrowia i też odpowiedzialność za to, co się stało w Szpitalu Południowym. Jest to też taki, brzydko powiem, indywidualny eksperyment Donalda Tuska, który chciał zamiast polityka włożyć technokratę,

0: menadżera, który miał rozwiązać te problemy. I teraz mamy też prezesa NFZ-u. Przypomnijmy, to jest człowiek, który został nominowany na to stanowisko w 2021 roku, jeszcze za rządów PiS-u, więc to też nie jest człowiek obecnej koalicji rządzącej.
1: Jeżeli chodzi o panią minister zdrowia, zastanawiam się też, na ile, no, oprócz tego wszystkiego, co oczywiście dzieje się wokół Szpitala Południowego, na ile znaczenie mają również informacje, zresztą chyba Onet jako pierwszy, też Onet jako pierwszy o tym napisał, no, dotyczące jej rozliczeń z poprzednim pracodawcą, czyli z poprzednim szpitalem, w którym pracowała, zanim została panią minister. No i tam pojawiają się, znaczy formalnie wszystko jest w porządku, ale jednak jakieś znaki zapytania się przy okazji tego rozliczenia, czy też tych pieniędzy, a chodzi o 500 000 zł, jeżeli dobrze pamiętam, no pewne znaki zapytania, czy też pewne wątpliwości takiej natury etycznej się też pojawiają.
0: Znaczy w ogóle pani minister jest niewygodna już dla pana Donalda Tuska, bo jest krytykowana zarówno przez koalicjantów, ma bardzo słabe noty, jeżeli chodzi o obywateli. Jest też mało komunikatywna, to znaczy, że w ogóle mało osób ją tak naprawdę zna, rozpoznaje, jakie ma plany, jaką ma strategię w ogóle, jeżeli chodzi o rozwiązanie głównych problemów dotyczących ochrony zdrowia. Jej też wypowiedzi budzą też wiele emocji. Ona występuje rzadko, ale jak występuje, to też nie do końca ta strategia komunikacyjna jest, można powiedzieć, przemyślana, delikatnie mówiąc. Więc też ten język korporacyjny, menedżerski też nie jest dobrze przyjmowany przez ogół społeczeństwa. Więc Donald Tusk, jeśli nawet ją poświęci w tej aferze, to nie będzie wysoki koszt polityczny.
1: No dobrze, to ostatnie pytanie do pani. A na ile to jest, jeżeli tak będzie, ale możemy zakładać, że tak zapewne będzie. Na ile to jest być może jednak ruch troszkę spóźniony? Że to się powinno wydarzyć pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, być może przy drugim, trzecim doniesieniu, nie teraz.
0: Donald Tusk, w ogóle jeżeli spojrzymy na jego strategię działania polityczną, to on ma zawsze taką strategię na przeczekanie. Czyli zobaczymy, co wyjdzie, zobaczymy, co się pokaże, bada i sonduje, jakie są reakcje na poszczególne zjawiska. Tutaj kierował się tym, co jeszcze wyjdzie, jeżeli chodzi o aferę Szpitala Południowego i moim zdaniem to była taka kwestia tego, że został zwolniony zarząd szpitala, rada nadzorcza także została poświęcona. Tutaj mamy dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy. Jedna odpowiedzialna za tą sferę polityki, druga, która pani Góra, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala. Więc on sobie daje po prostu czas na to, żeby sondować
1: tylko,
0: i reakcje.
1: Czy ma ten czas?
0: Oczywiście nie ma czasu i też nie ma czasu też na jakieś wielkie reformy i zmiany, które mógłby wprowadzić do października 2027 roku. Tą zapowiedzią, która jest, to jest ewentualnie system e-rejestracji, który ma wejść w życie do końca tego roku, ale to już w ogóle nie ma zmian, nie ma czasu na wielkie zmiany, reformy systemu zdrowia, bo jeżeli takie reformy miałyby nastąpić, to trzeba było się nimi zająć już na początku kadencji, czyli w 2023 roku.
1: Panie doktorze, rzeczywiście jest tak, że nikt po pani minister nie będzie płakać, jeżeli do tej dymisji dojdzie?
2: Znaczy tak, pani, tutaj się zgadzam z panią doktor, pozycja pani minister jest bardzo szczególna. Ja mam takie poczucie, że pani minister to też ma taką pełną relację osobistą bardzo z Donaldem Tuskiem. Przypomnijmy, że była szefową szpitala z Pomorza, właśnie nie ma żadnego zaplecza politycznego, jest jakby spoza takiej, można powiedzieć, tej polityki partyjnej. No i została w moim przekonaniu namówiona osobiście przez premiera Tuska, żeby została ministrem. I teraz. To jest bardzo ciekawa, moim zdaniem, taka psychologicznie sytuacja. Dlatego, że to nie było tak, że jakaś grupa stała za nią, nawet jakieś lobby, żeby ją, że tak powiem, wypchnęło i żeby ona została ministrem. Tylko to Tusk ją osobiście poprosił. W związku z tym relacje między premierem a tą panią minister są bardzo szczególne. I teraz moim zdaniem oczywiście polityka jest brutalna i jak trzeba, to Tusk niejednokrotnie pokazywał, że poświęcał najbliższych współpracowników, nie wiem, Grzegorz Schetyna, prawda, afera hazardowa i tak dalej.
1: No, wtedy bez mrugnięcia okiem.
2: Dokładnie. W związku z tym wiemy, że tutaj premier nie będzie miał z tym problemu. Natomiast to jest taka ciekawa, szczególna relacja. I moim zdaniem to, że jest ta szczególna relacja, spowodowała, że Tusk nie reagował od razu. Zgadzam się, że rzeczywiście on lubi czekać, patrzeć, analizować, ale on

przeczekał. Znaczy on tutaj aż za długo to zrobił i jeszcze tej decyzji nie ma. W związku z tym ja dzisiaj wcale bym na 100% się nie zakładał, że w środę na pewno pani minister będzie zdymisjonowana. Natomiast no, sytuacja jest w ogóle jakby szersza.

0: Trzaskowski, co by nie powiedzieć, działa szybciej. To znaczy on jednak zdymisjonował zarząd, zdymisjonował radę nadzorczą.
1: No tak, ale to jest jego miasto, to jest jego szpital.
0: Tak, tak, tak. Ale teraz zaraz właśnie przejdę, ale przejdę teraz do politycznego, bo teraz tutaj to, co się wydarzyło na tej konferencji, co on ogłosił, moim zdaniem świadczy o bardzo poważnym problemie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego? Dlatego, że ogłoszenie decyzji, że odpolitycznia spółki miejskie, to jest uderzenie wprost Marcina Kierwińskiego. Bo to Marcin Kierwiński wskazywał osoby tych polityków do tych spółek. I teraz jeśli Trzaskowski mówi, że do końca lipca macie wybrać, albo zostajecie w spółkach, albo odchodzicie z partii, no to to jest już wojna wewnętrzna w Koalicji Obywatelskiej.
1: Przepraszam, czy to jest pytanie, odchodzicie od Kierwińskiego?
0: Tak, tak, tak. Znaczy to
1: i zostajecie ze mną?
0: Tak, tak. I to jest już wprost wojna wewnętrzna w Koalicji Obywatelskiej w Warszawie na całego. I tutaj żarty się skończyły, bo tutaj są pieniądze, są posady, są stanowiska i jest na ostro. No dobrze, i to się wszystko na oczach publiczności.
1: Ale to ja muszę o jeszcze jedną rzecz dopytać, bo zostały zwolnione, przepraszam, same złożyły papiery. Dwie panie wiceprezydent. Co do obu mówi się, że one tak naprawdę w praktyce nie odpowiadały za ten szpital, że to nie one nadzorowały ten szpital. Tam się pojawia nazwisko innego, mniej znanego, mniej rozpoznawalnego polityka Koalicji Obywatelskiej, o którym jest cisza. I to jest pierwsza jak gdyby wątpliwość, którą chociażby zgłaszają dziennikarze Onetu. Druga polega na tym, że skoro zostały zdymisjonowane, przepraszam, podały się do dymisji dwie panie prezydent, no to właściwie pytanie, czy na tym się kończy ta drabinka odpowiedzialności. I jeszcze jedno pytanie dotyczące pana Kierwińskiego, który przecież odpowiada za, no, za te warszawskie struktury.
2: Tak. Przepraszam, ja chcę powiedzieć, że w przypadku Rafała Trzaskowskiego, zgadzam się tutaj z panem Luterą, on zostaje osamotniony na tym placu walki i dba i walczy już o siebie. Mamy zapowiedź zbierania podpisów pod referendum.
1: Stał się bagażem trochę dla Platformy, znaczy dla Koalicji Obywatelskiej.
2: Wizerunkowy,
1: i dla,
2: tak.
1: I dla
2: on
1: premiera.
2: Został już osamotniony i porzucony w momencie, kiedy przegrał wybory prezydenckie, gdzie wiele osób go jakby miało do niego pretensje o tym, że nie sprostał za daniu. Więc on teraz wykonuje te ruchy, które wykonuje rzeczywiście. To są ruchy, które jest walka o własne przetrwanie, że jeśli doszłoby, znaczy szanse na odwołanie oczywiście nawet w referendum Rafała Trzaskowskiego są małe, chociażby ze względu na tego próg, ile osób musi, tam około 450 tysięcy osób musiałoby wziąć udział chyba w referendum, żeby było ono ważne i ewentualnie jeszcze kwestia tego, czy rzeczywiście...
1: Znając życie, zwolennicy, sympatycy raczej nie pójdą.
2: Tak, i tutaj jest moja tutaj już taka autorska, nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi, że nawet jeżeli doszłoby do odwołania Rafała Trzaskowskiego za referendum, ono by się odbyło pod koniec roku, w styczniu 2027 roku, to i tak szanse na to, że ktoś inny spoza Koalicji Obywatelskiej zająłby stanowisko prezydenta Warszawy jest mało prawdopodobne, więc pewnie byłaby to inna osoba z Koalicji Obywatelskiej. Więc
1: ale
2: pytanie...
1: nie zmienia to faktu, że byłoby to wizerunkowe uderzenie w Koalicję Obywatelską, gdyby do tego doszło jakimś cudem.
2: No tak, ale to jest kwestia też walki wewnętrznej, bo zawsze da się powiedzieć, tak jak jest też w Krakowie, zobaczymy kto wygra. Też mamy kwestię referendum krakowskiego.
1: Choć tam chyba sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana.
2: Tak, tylko pytanie, na ile to będzie porażka, a na ile to po prostu kwestia zmian personalnych. Bo jeżeli wygra na przykład ktoś z Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i tak samo stałoby się w Warszawie, no to jest narracja, która mówi, no poświęciliśmy tego, który nie wywiązywał się dobrze ze swoich zadań. Mamy lepszego, nowego kandydata, który uzdrowi czy jedno miasto, czy kwestia podniesie jakieś warunki życia mieszkańców, więc mieszkańcy, wyborcy bardziej patrzą przez pryzmat niepersonalnych jakby zmian, że komuś jest szkoda, czy też generalnie jakie to są kwestie, jak bardzo uderzają w partię takie zmiany pod względem wizerunkowym, czy bardziej oceniane jest to, czy dojdzie do realnych zmian. Bo nawet jeżeli weźmy uwagę, już oddaję tu głos panu doktorowi, jeżeli stanowisko straci minister zdrowia, szef NFZ-u, tutaj jakby żadna strata w takim sensie politycznym, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, ze względu, o których wcześniej powiedziałam, to i tak Polacy bardziej będą oceniać, czy cokolwiek się zmieniło w służbie zdrowia, niżeli to, czy jakie głowy spadną. To jest taka chwilowe poczucie sprawiedliwości tego, że ktoś bierze za to odpowiedzialność.
1: A my naprawdę wierzymy w to, że coś się zmieni, no bo tak naprawdę tą wiarą to Polacy już żyją od 20 lat, chyba nie przesadzam. 30?
0: Znaczy, ja jeszcze krótko do Warszawy i potem bardzo chętnie o tej perspektywie już 25-letniej ponad systemu

0: ochrony zdrowia w Polsce. Więc w Warszawie rzeczywiście prezydent Trzaskowski w tej chwili walczy już o siebie. I ta osoba, ten wiceprezydent, to jest Tomasz Męcina, o którym pan redaktor mówił. To jest jego kolega ze szkoły podstawowej, czyli można powiedzieć jego prawa ręka, taki podstawowy żołnierz w tej chwili, który w Warszawie będzie, dlatego on go nie odwołał. Chociaż rzeczywiście jemu podlegają spółki handlowe, a wiemy, że szpital został merytorycznie był pod panią prezydent Kaznowską jako... Prawda, ona odpowiadała za ochronę zdrowia,
1: natomiast jako spółka
0: podlegał wiceprezydentowi Męcinie. W związku z tym ewidentnie widać, że on, jakby prezydent Trzaskowski, tych najbliższych swoich współpracowników wokół siebie konsoliduje i poszedł na wojnę z Marcinem Kierwińskim. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I to się może skończyć w pewnym momencie tak, że premier Donald Tusk, tak jak w Krakowie to miało miejsce, rozwiąże struktury partii w Warszawie i będzie je budował na nowo. Moim zdaniem taki scenariusz docelowo w ciągu paru miesięcy, tak to się może skończyć. Teraz jakby wracamy.
2: Mieliśmy już taką próbkę, przypomnę kwestię prohibicji, co mam takie wrażenie, kompletnie wymknęło się spod kontroli i stało się tematem ogólnopolskim.
0: Tak jest. Dokładnie tak było, bo widać było, że tutaj doszło do zderzenia. Prezydent Trzaskowski generalnie był za tą prohibicją, natomiast klub... Pan radny Szostakowski, przewodniczący klubu, to jest człowiek, który rozgrywa w Warszawie w imieniu Kierwińskiego wszystkie sprawy i te właśnie personalne i tak dalej. I radni się przeciwstawili temu i w związku z tym doszło do tego, że nie wprowadzono tej prohibicji. Potem były badania opinii publicznej, że zdecydowana większość warszawiaków po prostu była oburzona tym, że nie wprowadzono prohibicji. No i zostało to odwrócone po paru miesiącach. Wiemy, że w tej chwili prohibicja jest. Także to już nie pierwszy raz jest, że mamy starcie radnych i partii, mówiąc wprost, w Warszawie, gdzie rządzi Marcin Kierwiński z prezydentem Trzaskowskim. Teraz wracając jakby do tego systemowego rozstrzygnięcia, no mamy podstawowy problem. To znaczy ostatnia próba systemowego rozwiązania problemów służby zdrowia to były kasy chorych wprowadzone przez rząd Akcji Wyborczej Solidarność Unii Wolności 2000 rok. I co się wydarzyło?
2: 26 lat temu. Tak. To nowe pokolenia wyborców
0: tak
2: weszły
0: jest
2: na rynek.
0: I teraz co się wydarzyło? To od tego czasu tak bardzo w skrócie. Ten system obowiązywał rok, już zaczął jakoś tam się zbierać, zaczął rzeczywiście funkcjonować. Tam było 16 kas chorych, pewna konkurencja, kasa branżowa i tak dalej. Chcę powiedzieć, kasy chorych to jest model niemiecki, oparty w Niemczech, prawda? I w krajach postkomunistycznych. W Czechach zrobiono dokładnie model na podstawie kas chorych. Czechy mają najlepiej funkcjonującą służbę zdrowia w krajach postkomunistycznych.
2: No, bardzo chętnie...
0: Polacy jeżdżą do Czech się leczyć.
2: Polską służbę zdrowia tak. Bardzo chętnie porównuje się właśnie do czeskiej.
0: I teraz jeszcze opowiem bardzo krótko, dlaczego zniszczono ten system. Bo ten system już przez rok działał. Po zmianie władzy w 2001 roku doszło do władzy SLD. Ministrem zdrowia był polityk SLD. I stwierdzono, że trzeba scentralizować służbę zdrowia przede wszystkim przez wymiar zamówień, ogromnych pieniędzy, które można było, przetargi na sprzęt, na różne rzeczy, trzeba to z powrotem scentralizować. Scentralizowano, utworzono wspólną do jednego wora, czyli NFZ, umownie mówiąc, prawda? Przypomnę, co się wtedy działo, jaka była patologia. Minister odwołany w atmosferze skandalu, aresztowania wiceministrowie, wysocy urzędnicy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten system kompletnie po prostu poległ na zasadzie, że SLD zapłaciło za to między innymi później strasznie szybkim spadkiem poparcia. I teraz, od tego czasu żaden rząd, czy PiS, czy Platforma, nikt się już nie zdecydował na powrót do systemowego rozwiązania służby zdrowia. W międzyczasie co się wydarzyło?
2: To przepraszam, to dobrze świadczy akurat o tych partiach, bo to oznacza, że nie mają jakichś takich, nie wiem, zapędów samobójczych, no bo zmierzenie się z tym problemem to byłoby polityczne samobójstwo.
0: To znaczy, to jest kwestia, tak. Znaczy,
2: mówi oczywiście z przekąsem.
0: Tak, z przekąsem, ale moim zdaniem jesteśmy teraz w sytuacji takiej, że po 25 latach takiego funkcjonowania, a to funkcjonowanie w dużym stopniu w tej chwili opiera się na tym, że mamy ten scentralizowany system, jakby można powiedzieć worek bez dna, na którym w dużym stopniu w paru miejscach są pieniądze. To są takie wyspowo, pieniądze są. I oczywiście pieniądze są na pensje lekarzy. No wiadomo, po COVID-zie doszło do jakby pewnej nowelizacji. Dzisiaj lekarze zarabiają ogromne pieniądze.

0: Tylko że mamy sytuację taką, że są szpitale, gdzie 100% pieniędzy idzie na pensje lekarzy, a nie ma na inne podstawowe rzeczy. W związku z tym te kolejki rosną i tak dalej, i tak dalej. I teraz doszliśmy w moim przekonaniu do sytuacji, że teraz partia, która zaproponuje, przynajmniej pokaże jakiś wiarygodny program naprawy służby zdrowia, to zyska, a nie straci. No dobrze, tak jak do tej pory, panie redaktorze, było tak, że bali się, bo bali się dotknąć lobby, jedno, drugie, lekarskie, nikt nie chce się kopać, prawda, z lekarzami i tak dalej, to teraz jest sytuacja, w moim zdaniem, już dochodzi do tego, że to jest chyba ten moment, że czas trzeba na zaprezentowanie systemowych rozwiązań.
1: Czyli rozumiem, cała afera no, być może będzie miała bardzo zaskakujące konsekwencje i pozytywne. Jest na to szansa, czy nie? No bo myślę sobie, że mamy naprawdę już niedużo czasu do wyborów. Ewidentnie widać, że Koalicja Obywatelska nie ma trochę pomysłu na to, z czym do tych wyborów pójść. No to może paradoksalnie to, co jest w tej chwili największym obciążeniem, będzie teraz hasłem na sztandarach.
2: Oczywiście każdy kryzys przy dobrej woli można byłoby zamienić w coś pozytywnego, tak? Być może efektem tej afery będą punktowe rozwiązania, czyli chociażby właśnie ten system rejestracji, być może da się zawalczyć i tu zgadzam się z panem dyrektorem, jest duży opór wśród oczywiście chociażby Naczelnej Izby Lekarskiej co do tego, żeby modyfikować wynagrodzenia. To jest zrozumiałe, żadna grupa społeczna nie chce tracić swoich, swoich apanarzy i swoich benefitów, ale tutaj, jeżeli by nawet doszło do jakichś strajków ze strony lekarzy, to myślę, że społeczeństwo poparłoby rządzących w tej kwestii. To jest taki idealny moment do tego, żeby wykorzystać, do tego, żeby rzeczywiście zreformować ten system wynagrodzenia. Chociażby, żeby nie ucinać ich. Lekarze powinni godnie zarabiać, to co do tego nie ma wątpliwości.
1: Ale to przepraszam, to jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli chodzi o te gigantyczne zarobki, no to pamiętajmy o tym, że to jest jakaś grupa lekarzy. Tak, ale wielu lekarzy patrzy na to no, z pewnym zdziwieniem, czy też potępieniem wręcz.
2: Tak, ale tu chodzi o wyrównanie, ustalenie po prostu jakichś takich stawek, które by wyeliminowały chociażby kwestie patologii walki o danych specjalistów, którzy mają na przykład tutaj duże moce, jeżeli chodzi o to, tego, żeby żonglować to, jakie wynagrodzenia ale bez limitu mogą się...
1: Tak, ale specjaliści mają na to rozwiązanie. Nie może być tak, że szpitale są dla siebie konkurencją na przykład w danym powiecie, tak, czy w danym województwie, tylko powinno to być opracowane jako pewien zbiór ośrodków zdrowia, na przykład w danym regionie, które ze sobą współpracują, uzupełniają się, a nie konkurują.
2: Tak, no ale przecież pani minister zdrowia miała program dotyczący konsolidacji chociażby szpitali. Przecież ona już rok temu mówiła o kwestii uregulowania tych kwestii wynagrodzeń, więc z jednej strony mówimy o tym, że no przecież nic nie robi, ale z drugiej strony pytanie, jaką ona miała, jakie ona miała zaplecze do tego, żeby walczyć chociażby z tymi poszczególnymi grupami, na ile ona miała wsparcie od Donalda Tuska, który być może sam ją hamował, mówił, dobrze, zostaw tego, nie rusz, ale teraz jest ten idealny moment do tego, żeby zawrzeć umowę ze społeczeństwem, do tego, że przystępujemy. Ja nie mówię, nie wierzę w to, jest za mało czasu co do tego, żeby zmienić systemowo, chociażby z dwóch względów. Po pierwsze, jeżeli byłyby to zmiany ustawowe, nie wiemy, czy pan prezydent by je podpisał.
1: No tak, ale to przepraszam, ale tu jest argument pod tytułem, proszę bardzo, przygotowaliśmy 5, 10, 15 ustaw, projektów, rozporządzeń. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, to teraz...
2: No
1: prezydent.
2: Tak, ale i tak nie mamy, jakby już widzimy taki jakby jak kancelaria prezydenta zareagowała chociażby na pomysły kwestii zreformowania kwestii wynagrodzeń. Słyszymy, że no nie, no przecież rząd tu chce całą odpowiedzialność przerzucić na lekarzy, nie możemy ich karać za te afery, więc w gestii, jakby w interesie opozycji i pana prezydenta przed wyborami parlamentarnymi 2027 roku nie będzie woli działania na rzecz społeczeństwa, tylko będzie wszystko robione do tego, żeby pokazać, że rząd Donalda Tuska jest nieudolny, nie udało mu się przeprowadzić żadnych reform, nie udało mu się wprowadzić żadnych zmian w ochronie zdrowia, dlatego czas na zmiany.
1: No dobrze, ale to powtórzę to pytanie. Jeżeli by się okazało, że tuż przed wyborami, i zapewne data nie byłaby przypadkowa, na biurku prezydenta ląduje taki rzeczywiście całościowy pakiet reform, propozycji, zmian dotyczących służby zdrowia. Jest to odpowiednio sprzedane, jeżeli chodzi o narrację, choć akurat z tym Koalicja Obywatelska i rząd też mają od dłuższego czasu bardzo poważny problem. To nawet gdyby tego podpisu nie było, no to rozumiem, że jednak te punkty po stronie Koalicji Obywatelskiej, czy też po stronie rządu,

0: nie pojawiłyby się? Bo muszę tu zdradzić, że tutaj pani doktor tak z powątpiewaniem kiwa głową.
1: My nie, wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie będą ich, nie mówię o tych niezdecydowanych, wahających się, nie mówię o tym stałym elektoracie 25%, będą oceniać rząd za konkretne rozwiązania i to, czy w ich percepcji ta sytuacja w ochronie zdrowia się zmieniła, a nie za samo kwestię tego, czy ktoś ma dobrą wolę, czy nie, i czy chciał wprowadzić jakieś zmiany, czy też nie. Jeżeli nawet będzie ten punkt dla tego twardego elektoratu, tych 25%, którzy mówią, no to rzeczywiście starali się, no ten zły prezydent, to mimo wszystko walka zawsze w wyborach jest o ten elektorat niezdecydowany, który będzie zdemobilizowany.
0: I tego się nie da przekonać, tego elektoratu?
1: Tak, i tu nie będzie punktów za dobre intencje.
0: Panie doktorze.
2: Ja myślę, że tutaj jest bardzo prawdopodobny scenariusz, jeśli mówimy o tych rozwiązaniach bardziej systemowych, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje pewną ustawę i ta ustawa zostanie skonsultowana z prezydentem Nawrockim i będzie wspólna ustawa systemowa, która będzie w parlamencie wystawiona, przedstawiona przez PiS i będzie miała poparcie prezydenta. I teraz się zastanawiam, czy ona w ogóle będzie procedowana jeszcze przed wyborami, bo PiS może powiedzieć, że no, większość rządząca ją odrzuci, natomiast oni pójdą z tą ustawą do wyborów. Pójdą z tą ustawą do wyborów i powiedzą tak, że jeśli my wygramy wybory, to wiemy, że prezydent tą ustawę podpisze, no bo będą wspólne tutaj ustalenia i to jest ta szansa. I to jest oczywiście kwestia wiary, tak? Ile osób jakby, ilu wyborców uwierzy, że ta ustawa rzeczywiście poprawi tą sytuację.
0: No dobrze, ale to wtedy...
2: Czyli jest ta perspektywa, o której pani doktor mówiła. To znaczy, to jest, opozycja będzie grała w tą nadzieję, tak? I to połączy ewidentnie już z kampanią wyborczą. Natomiast zgadzam się, dzisiaj wyborcy bardziej obozu rządzącego, no będą przynajmniej czekali, żeby te parę takich konkretów punktów zostało zapalnych, pokazane, tak. Że jesteśmy w stanie co zrobić. I moim zdaniem, no rejestracja będzie na pewno położona w środę, tak?
0: No bo podobno czyli, to jest już przygotowane, jeszcze, tylko do tej pory nie było woli
2: jeszcze być może,
0: żeby to
2: jeszcze
0: wdrożyć.
2: Być może kilka punktów i to będzie próba takiego rozwiązania, natomiast moim zdaniem my z tematu służby zdrowia już do wyborów nie odejdziemy. Oczywiście to będą raz więcej, raz mniej, przerwy pewne, ale to już będzie jeden z głównych motywów. To będzie motyw, który może kosztować Koalicję Obywatelską władzę, w takim sensie, jak był motyw podwyższenia wieku emerytalnego. Pamiętamy, jakie tutaj było starcie. To znaczy podwyższenie wieku emerytalnego, a opozycja wtedy, prawda, PiS mówi, nie, dojdziemy do władzy, obniżymy wiek emerytalny. I kwestia służby zdrowia będzie bardzo podobnym w kategoriach emocji społecznych tematem, wokół którego się będzie jakby rozgrywała
0: Muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. A dla kogo to będzie temat wygodny? No bo rozumiem, że będzie to temat zapewne wygodny dla Prawa i Sprawiedliwości, które będzie mogło zaproponować pewne zmiany, korekty wspólnie z prezydentem. To może być temat ryzykowny, ale jednak dający jakąś nadzieję również dla strony rządowej, obecnego rządu. Natomiast na ile to będzie trudny temat na przykład dla Konfederacji? No bo Konfederacja ma przecież kompletnie inny pomysł na to, jak tego typu problemy rozwiązywać, sprywatyzować.
1: Tak, i oczywiście oni nawet mówią właśnie o tym, że całe problemy próbują jakby tutaj sprowadzić tego do braku konkurencyjności. Bardzo mają takie moim zdaniem hasło populistyczne, bo jak ja jakby chciałam głębiej wejść w te rozwiązania, które proponuje Konfederacja, to oprócz samej prywatyzacji i na zasadzie no to radźcie sobie, jak jesteście zdrowi, piękni, młodzi, to jakby to jest okej. Okay. Jakby temat na razie...
0: No to na ile to jest rzeczywiście narracja, czy też na ile to jest propozycja, która może się Polakom jakoś spodobać, bo ja mam co do tego poważne wątpliwości.
1: No właśnie, chodzi o to, moim zdaniem, i tu się przychylę do pana doktora a propos PiS-u. Moim zdaniem PiS nie przedłoży niczego przed wyborami, bo zaczęto by to analizować, eksperci by się zaczęli wypowiadać co do tego, czy to jest realne, czy nie, więc on będzie machał tą
0: teczką
1: na zasadzie, zobaczcie, mamy idealne rozwiązania, tak prezydent mówi, tak, zwołaliśmy ekspertów, konsilia, wszyscy są zgodni co do tego, że tutaj będzie super rozwiązanie, bo obiecać można wszystko. To jest taki pewien zakup psychologiczny, tak, ze strony elektoratu.
0: Ale to się sprawdziło w 2015 roku, kiedy PiS rzeczywiście szedł do wyborów z kilkoma konkretnymi
2: 500
0: projektami.
2: 500+, emerytury obniżymy.
1: No to 500+ to był złoty gral, tak jakby dla Koalicji Obywatelskiej złotym gralem była kwestia kwoty wolnej od podatku, no ale wiadomo, że budżet jest jaki jest i tutaj rzeczywiście Koalicja w swoim programie ma te złote, że tak powiem, strzały, ale których nie wykona. Albo wykona, zobaczymy, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, więc lepiej jest obiecać, a później

0: zastanawiać, czy to będzie realne do wprowadzenia. Moim zdaniem Konfederacja, oprócz tych takich ogólnych haseł, być może na razie jakby nie słychać, oprócz tego, że punktowo krytykują oczywiście system zdrowia, mówią, że w ogóle jest nieudolny, no to wszyscy wiemy, to nie ma konkretnych propozycji i to też nie jest jakby dla mnie, z mojego punktu widzenia dla Konfederacji czy Grzegorza Brauna ten temat, z którym oni będą brali na sztandary i tym temat, który będą walczyć o wyborach 2020.
1: No, czy to nie jest tak, że jeżeli nie wezmą tego tematu na sztandary, nie będą chcieli się z tym tematem zmierzyć, no to jeżeli będzie to temat numer jeden tych wyborów, to oni trochę jednak będą na straconej pozycji.
2: Znaczy tutaj wejdźmy w analizę elektoratów głównych tutaj graczy, czyli Koalicji Obywatelskiej i PiS-u. To są w tej chwili w dużym stopniu ludzie starsi. To są ludzie, bardzo duża grupa, 60 plus umownie mówiąc, i to są ludzie, którzy zawsze w większości chodzą na wybory. I teraz to ugrupowanie, które pokaże, no i wiemy, że to są ludzie, którzy coraz bardziej no, są zainteresowani systemem ochrony zdrowia z przyczyn oczywistych i oni wokół tego jakby, ich życie coraz bardziej się wokół tych spraw toczy i oni wokół tym się interesują. I teraz to ugrupowanie z tych dwóch, czyli Koalicja i PiS, które pokaże tutaj bardziej wiarygodny program, albo taki, który część tych ludzi, większość tych ludzi uwierzy w to, ma szansę po prostu wygrać wybory. W związku z tym to jest dlatego tak ważna rozgrywka, dlatego że to jest z punktu widzenia PiS-u, to jest nawet próba przejęcia kilku procent dzisiaj wyborców, którzy mówią, że głosują na Koalicję Obywatelską, to tych starszych.
1: To takie przejścia są jeszcze możliwe w polskiej polityce?
2: Moim zdaniem są takie grupy i to są właśnie grupy i kwestia zdrowia to jest ta grupa, która może kilka procent jakby zadecydować. W związku z tym dlatego to będzie tak ważne i tutaj to będzie wojna między głównie właśnie Koalicją a PiS-em, bo oni to są ich wyborcy. A teraz jeśli chodzi o Konfederację. Oczywiście Konfederacja, dokładnie, oni się odwołują do innych, do młodszych, prawda, do tych, że tak powiem, zaradnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście i zarówno Koalicja, jak i PiS powie, nie, no. My nie będziemy likwidować tego ochrony z tej prywatnej, która jest i w Polsce, umownie mówiąc, no, odgrywa coraz większą rolę. No taka prawda jest. Z roku na rok ochrona prywatna, prawda, wielkie firmy, Luxmed i tak dalej, one mają coraz więcej jakby do powiedzenia, mają coraz więcej klientów, no bo ludzie, którzy odbijają się od publicznej służby zdrowia, zaciskają zęby, wyciągają ostatnie oszczędności, idą i się leczą, ratują w tych prywatnych. W związku z tym oczywiście PiS ani Koalicja nie powie, że my likwidujemy. W związku z tym będą mówić, dobrze, to wy jako Konfederacja tam się do tego odwołujcie. Natomiast systemowo to jest naprawdę fundamentalny spór między Koalicją Obywatelską a PiS-em, bo to jest przesunięcia tych kilku procent między tymi ugrupowaniami, które może zdecydować o wyborach.
1: Ja spoglądam na zegar i myślę sobie, że moglibyśmy spokojnie do 12 rozmawiać na temat służby zdrowia i wszystkie wątki i tak by nie zostały poruszone. Natomiast powinniśmy rozmawiać o różnych tematach, więc państwo pozwolą, że zostawimy służbę zdrowia. Na pewno będziemy do niej powracać, bo mam takie dziwne wrażenie, że to nie jest ostatni rozdział tej historii, to co się ostatnio pojawiło. To teraz drugi temat numer jeden. Ja wiem, że to zabrzmiało trochę kwadratowo, ale chyba można tak powiedzieć, czyli relacje polsko-ukraińskie. Jesteśmy świeżo po wizycie ministra spraw zagranicznych Sybichy, jego spotkaniu z naszym odpowiednikiem, czyli z panem ministrem Sikorskim, wicepremierem Sikorskim. I rzecz ciekawa, temat niezwykle ważny, niezwykle poważny, temat bardzo kontrowersyjny, głośny, szczególnie jeżeli chodzi o Polskę i to, w jaki sposób jest odbierany przez Polaków. A po tym spotkaniu tak naprawdę nie usłyszeliśmy niczego. To znaczy wyszli rzeczywiście do dziennikarzy pan Sikorski, pan Kosiniak-Kamysz, ale właściwie żadne konkrety nie padły. Jeżeli chodzi o delegację ukraińską, ona po prostu wyszła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wsiadła do samochodów i odjechała. Tam nie było nawet ani jednego słowa komentarza.
0: Tak, to właśnie.
1: No to teraz skomentujmy.
0: Tak, z panem doktorem nawet przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym, że po prostu była taka umowa między ministrami, że być może podjęli jakieś decyzje, które wymagają konsultacji ze strony pana Sibichy, tego, żeby wrócił na Ukrainę, porozmawiał być może z Wołodymyrem Zełenskim na temat tych ustaleń, więc oczywiście trudno nam powiedzieć, co tam się działo na tym spotkaniu, ale logika wskazywałaby na to,

0: na wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Sikorskiego, o tym, że dyplomacja lubi ciszę. Być może te rozmowy w kuluarach trwają, wymagają one konsultacji. A druga opcja jest taka, że nie doszło do żadnego porozumienia.
1: No, już o tym też pomyślałem.
0: Nie jątrzyć, po prostu już żadna ze stron nie zajęła stanowiska, tylko jest, jak to się mówi, temat rozwojowy i będziemy na ten temat rozmawiać. Ale to, co jest tym punktem, który mogło być tym punktem takim motywującym, dlaczego minister spraw zagranicznych Ukrainy pojawi się w Polsce, to jest w dniach teraz 6-9 lipca w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad raportem na temat Ukrainy dotycząca tego, na ile ono, na temat stanu przygotowania do akcesji z Unią Europejską i Polska Partia Ludowa, do której należy Koalicja Obywatelska i PSL, zgłosiła poprawkę, aby w tym raporcie znalazła się informacja o potępiająca w ogóle nadanie jednostki wojskowej bohaterów UPA i też takie kwestie dotyczące tego, że tutaj stanowisko Ukrainy nie uwzględnia wrażliwości historycznej Polski i że absolutnie to ten temat powinien być rozwiązany. Więc jeżeli ta poprawka rzeczywiście by przeszła i odebrała i temat zostałby umiędzynarodowiony i rzeczywiście byłoby to wsparcie ze strony krajów Unii Europejskiej co do tego, że no jednak Ukraina tu musi się pochylić nad tą wersją polską, nad tą wrażliwością i jakoś rozwiązać tą sprawę, bo też są głosy ze strony członków Unii Europejskiej, że nikomu nie jest na rękę ten konflikt między Polską a Ukrainą w zakresie właśnie tych zaszłości historycznych, chociaż to nie będzie tylko jedyny temat, bo oprócz oczywiście kwestii historycznych my mamy inne, równie potężne tematy, chociażby jak kwestia rolnictwa i wielu innych tematów, które będą tym sprzecznym interesem pomiędzy Polską a Ukrainą i tutaj będzie duża siła też ze strony polskiego rządu, na ile uda mu się oczywiście ugrać dobre warunki wejścia. Jeżeli oczywiście Ukraina wejdzie, bo to jest kwestia też wielu, wielu lat, to też weźmy pod uwagę, ile my wchodziliśmy, jak długi był proces akcesyjny, ale te kolejne elementy będą też uzależnione od tego właśnie, jak reformowana będzie Unia, będzie Ukraina. Więc czekamy, co wyjdzie z tej debaty w parlamencie Unii Europejskiej. I myślę, że to był ten czynnik motywujący do tego, że Ukraina jednak stwierdziła, no dobrze, to jednak może być ten element blokujący nas
1: w dalszych rozmowach. Na ile pani mówi o tym głosowaniu, czy też o tej poprawce. Ja właściwie też o tym samym, ale w inny sposób, bo można przy pewnej dozie złośliwości powiedzieć, że minister spraw zagranicznych Ukrainy pojawił się w Warszawie od razu po tym, jak wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, nikt nam nie będzie mówić, jak będziemy głosować, jak mamy głosować.
2: Tak, tak.
1: No i tu też ewidentnie chodziło o kwestię Unii Europejskiej.
2: Tak, to znaczy ja myślę, że prezydent Zełenski, który rozpoczął jakby całą tą sprawę, prawda, wiemy, że w moim przekonaniu to z przyczyn wewnętrznych. To znaczy,
1: choć, przepraszam, pojawiają się też takie głosy mówiące o tym, że Ukraina zaczyna grać w grę pod tytułem kto będzie liderem tej części Europy po zakończeniu wojny.
2: To właśnie chciałem o tym też powiedzieć, bo to znaczy element wewnętrzny, to znaczy po pierwsze, że przypomnijmy, że Władimir Zełenski jest politykiem ze wschodniej Ukrainy. On wygrywał wybory dzięki głosom obywateli wschodniej Ukrainy. Ukraina jest bardzo podzielona, jakby politycznie była do tej pory. Te różnice między wschodnią Ukrainą a zachodnią są bardzo, bardzo duże. Natomiast oczywiście w okresie wojny no, następuje pewna konsolidacja w sposób naturalny. Jest ten element flagi, prawda? I teraz prezydent Zełenski jakby odwołał się do kwestii UPA, bo to jest kwestia, która jest bardzo żywa na zachodniej Ukrainie. To znaczy on jakby on nigdy w swojej karierze politycznej do tego się nie odwoływał. Teraz to zrobił. Moim zdaniem bardzo świadomie i na zimno. To znaczy on jakby zebrał, prawda, ma te poparcie na wschodniej Ukrainie, ale w ogóle ma malejące poparcie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Sondaże spadają.
1: Odwołał
2: się
1: na zachodzie.
2: Tak, zachodnich. Spodziewał się, że będzie za to skrytykowany w Polsce, no bo wielokrotnie o tym była rozmowa. W związku z tym, jak będzie krytykowany z zewnątrz, no to wiadomo, że obywatele wokół niego się skupią, prawda, no bo bronimy naszego prezydenta
1: ale
2: i tak dalej.
1: Nie spodziewał się aż takiej reakcji.
2: I teraz właśnie chciałem do tego przejść. Ale myślał, moim zdaniem myślał, i tutaj jest ten element, ten nowy, że to się jednak zakończy w kategoriach tylko relacji takich polsko-ukraińskich i on to jakoś przeczeka.

0: zobaczymy, co będzie. Natomiast ta sprawa się wylała na tak naprawdę forum europejskie, bo ona jednak w mediach europejskich zaistniała. Rzeczywiście w państwach i w Berlinie, w Paryżu, w kilku miejscach bardzo jest duże zaniepokojenie. I patrzą na to politycy europejscy, no, że to może być problem, który utrudni te relacje między Ukrainą a całą Unią Europejską. I teraz jeszcze w to oświadczenie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no, na który wprost powiedział, prawda, że, no, że de facto odwołał się do tego hasła, że no, z banderyzmem to wy do Unii Europejskiej nie wejdziecie.
1: Po drugiej stronie Jarosław Kaczyński dokładnie. Mówi dokładnie to samo.
0: I dokładnie mówi dzisiaj Kaczyński to samo. W związku z tym moim zdaniem w tym momencie się zapaliła czerwona lampka. No i minister spraw zagranicznych na sygnale przyjechał do Warszawy, żeby tutaj, że tak powiem, przynajmniej pokazać, że jesteśmy w dialogu z Warszawą. No i załatwiamy, i chcemy tą sprawę jakoś załatwić. I teraz, jakie będą, jakie tutaj kuluary mówią o jakichś
1: scenariuszach? Ale to przepraszam, to jeżeli chodzi o te scenariusze, to jeszcze jedno pytanie, no bo nawet idąc tym tropem, że chodziło rzeczywiście o tych wyborców z zachodniej Ukrainy, to na przykład w momencie, kiedy to mleko się już rozlało, czemu miał służyć ten gest? No bo on też musiał być gestem jak najbardziej przemyślanym, żeby ten order Orła Białego odesłać kurierem.
0: No, to zaostrzyć. To jest zaostrzenie.
1: Czyli mimo tego, że wtedy już było widać, że jest gorąco, no ale to, idziemy dalej, tak?
0: Ale idziemy dalej, no ale jeszcze no, przypomnę, że później jest ta wypowiedź Zełenskiego o Panteonie, który mówi, że nikt nam nie będzie wskazywał, jakich bohaterów
1: no
0: mamy.
1: Tak, no i odpowiedź wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
0: I dopiero wtedy jest tak. Czyli jest eskalacja jeszcze. Mhm. To, Zełenski jeszcze podeskalował tym spektakularnie, no odsyłanie paczką orderu Orła Białego, no to rzeczywiście już jest jeszcze zrobienie zdjęcia i pokazywanie, puszczanie w świat. To jest tylko eskalowanie. Natomiast w moim przekonaniu zorientował się Zełenski, że ta sprawa się nie zamknie tylko w relacjach polsko-ukraińskich. Ona się rozlała, ona jest za duża i teraz jest próba jakby ratowania. I teraz jaki tutaj scenariusz?
1: No, a rozumiem, że temat UPA i no, tej całej ideologii wokół UPA, on może być problemem dla Ukrainy, jeżeli chodzi o relacje, nie tylko z Polską.
0: Ale oczywiście, że będzie problemem i teraz myślę, że będzie teraz próba poszukiwania, już się mówi, no, nazwijmy to wspólnych bohaterów. I sądzę, że tutaj na przykład zbliżające się 15 sierpnia, czyli rocznica Bitwy Warszawskiej.
1: Obrona Zamościa.
0: Może być próbą jakby tutaj znalezienia wspólnego, szukania przynajmniej wspólnych płaszczyzn, czyli...
1: No ja jedno myślę, nazwisko pojawia się
0: Petlura,
1: bardzo często.
0: Ataman Petlura, prawda, Piłsudski, umowa wspólna Polski z Ukrainą, no,
1: dowódca,
0: walczymy z Rosją bolszewicką.
1: Dywizji Siczowej, tak, który bronił Zamościa.
0: Zamościa, dokładnie. Czyli będzie, na pewno już się będzie próba poszukiwania i nagle, prawda, dowiemy się, że już nie będzie się na razie mówiło, że bohaterowie UPA nie wejdą do Panteonu. No, o tym na razie nie usłyszymy, ale pewno usłyszymy, że Petlura, czy właśnie inni bohaterowie 20 roku w tym Panteonie się znajdą. I to będzie próba takiego przynajmniej uspokojenia. Natomiast czy to tą sprawę rozwiązuje? Moim zdaniem, jeszcze nie widzę, żeby ta kwestia została rozwiązana.
1: No to pani doktor, dwie kwestie. Czy rzeczywiście to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? I idąc trochę tropem tego, co powiedział pan doktor, jeżeli tak, to czy rzeczywiście on kończy ten spór i kończy temat?
2: Jeżeli chodzi o temat historyczny, to może na jakiś czas rzeczywiście go wyciszyć, ale to tak jak wcześniej powiedziałam, jest wiele jeszcze tematów, które będą tematami spornymi pomiędzy Polską a Ukrainą. To kwestia właśnie rolna. Czy kwestia teraz mamy, no nie mamy tej współpracy militarnej, chociażby kwestia wymiany migów za technologię dronową, którą Ukraińcy mieli nam podzielić się tą technologią. Inna kwestia, czy ona będzie użyteczna, ale to już by nie wchodźmy w to. Ale ja chcę też poruszyć jakby dwie kwestie dotyczące tego w ogóle, jakie ma znaczenie Polska w relacjach Ukrainy i jaka jest nasza pozycja w ogóle na flance wschodniej. Bo tu rzeczywiście Ukraina zaczyna być i chciałaby być może być tym konkurentem rozgrywającym, jeżeli chodzi o ten hub i ten głos wiodący, jeżeli chodzi o obronę flanki wschodniej, no bo mają teraz super tak wojsko, silną armię, najsilniejszą. Tak?
1: No, ale to Ukraina zgłasza taki postulat, żeby podczas tego najbliższego szczytu NATO rzeczywiście zostało przyjęte dokładnie takie stanowisko, że Ukraina już nie jest krajem, któremu się pomaga, tylko jest krajem, który broni NATO przed Rosją.
2: Broni, ma technologię, którą sprzedaje do krajów arabskich. I tutaj też jest inny wątek wrzucę. Istotna też rola, czy będzie stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, bo to byłby ten punkt, który dałby nam jeszcze przewagę co do tego, kto ma być

0: tym liderem na flance wschodniej. Oczywiście perspektywa stałych wojsk amerykańskich w Polsce to jest perspektywa kilku lat, ale jeśli te rozmowy rzeczywiście byłyby zaawansowane i byłyby procedury umowy podpisane, to też by dało to przewagę. Więc tutaj mamy też istotny spór, więc nawet jeżeli zakopiemy na chwilę te kwestie historyczne, to urośnie nam jedna, druga, trzecia góra, której już tak łatwo nie rozwiążemy. I to też jest kwestia tego, jak inne państwa, też z Unii Europejskiej, będą patrzyły na nas na tyle, na ile my możemy rzeczywiście być tym liderem, jeśli chodzi o flankę wschodnią, ale też będzie mieli interes, sprzeczny interes chociażby z Niemcami w kwestii odbudowy Ukrainy. Więc to jest tyle wątków, które się będzie nawarstwiało co do tego, jak będziemy sobie rozwiązywać problemy polsko-ukraińskie. Już dodam jeszcze kwestię tylko emocji, nastawienia społeczeństwa polskiego do Ukrainy i tego ciągłego podsycania przez prawicę, która nie odpuści tego tematu, nawet jeżeli te wątki historyczne
1: idą
0: zostały związane. Bo jeśli skończymy z wątkami historycznymi, zajmiemy się rolnictwem, zajmiemy się kwestią budżetu, obciążeniem, mitycznym obciążeniem, jakie niby Polska daje, jeżeli chodzi o utrzymywanie Ukraińców w Polsce, co jest oczywiście bzdurą, bo wiemy, że mamy dane ekonomiczne, że absolutnie to jest duży wkład gospodarczy Ukraińców, którzy są zatrudnieni, działają i pracują w Polsce. To
1: płacą
0: jest
1: podatki.
0: Około 2,8 PKB, które było za tam chyba 2024 rok, więc to jest około 40 miliardów złotych. To jest ogromne wsparcie, jeśli chodzi o polską gospodarkę, ale oczywiście to są te dane makroekonomiczne, które niewiele osób interesują, więc ta warstwa emocjonalna będzie rozgrywana. Więc to jest bardzo dużo wątków.
1: No i niestety musimy, mimo tego, że jest bardzo dużo wątków, tak jak i przy poprzednim temacie, niestety musimy zakończyć. Pani doktor Emilia Zakrzewska, politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I pan doktor Andrzej Janusz, politolog, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego. Bardzo dziękuję.
2: Kontrapałac.
1: No i po tak potężnej dawce polityki, bardzo poważnej polityki, teraz coś, co być może będzie takim przyjemnym oddechem pod hasłem Brzmienia Historii. Na warszawskiej Cytadeli przed nami wyjątkowy piknik z okazji stulecia Polskiego Radia, a także z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. No myślę, że akurat tego pana nikomu przedstawiać nie trzeba. To wydarzenie organizuje Polskie Radio i Muzeum Historii Polski. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To dwa pytania, oba bardzo istotne. Pierwsze dotyczy pogody i tego, jak w tej chwili wygląda ta kwestia pogodowa, bo to będzie miało wpływ na przebieg imprezy. No a drugie pytanie oczywiście dotyczące tego, co nas dziś czeka.
3: Pogoda na razie dopisuje. Jest przyjemnie, rześko, bez upału, więc zapraszamy. A odwiedzających piknik będą mieli niesamowitą okazję posłuchać przede wszystkim nagrań zgromadzonych przez Archiwum Polskiego Radia. Niektórzy w formie silent disco, inni na żywo. Zaplanowano także warsztaty tańca i pokazy archiwalnych filmów poświęconych historii radiofonii. A największą popularnością tutaj cieszy się podróż w wirtualnej rzeczywistości Audionauci.
4: Widać, że jest dużo stoisk, ludzie przybywają, fajnie. Lubię stare te utwory, lubię oglądać stare filmy w telewizji. Na pewno są lepsze niż teraz produkowane.
5: Misja kosmiczna jest super, no kolega właśnie testuje, także polecam wszystkim.
3: Co można przetestować na tej misji kosmicznej?
5: Z tego co wiem, to tutaj jest do wyboru dogonienie dźwięku, który w danym roku wyleciał z Ziemi.
3: Pan testował tutaj to kosmiczne urządzenie?
6: Testowałem, oczywiście polecam wszystkim, warto spróbować, posłuchać jak oddala się dźwięk od naszej planety i jak go słychać daleko, także polecam. Jak najbardziej robi wrażenie, jak daleki mamy zasięg w wszechświecie, jeśli chodzi o głos.
3: Wystarczy założyć okulary VR i słuchawki, aby posłuchać unikatowych nagrań Polskiego Radia, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
7: Można usiąść za sterami statku kosmicznego i ścigać dźwięki Polskiego Radia w kosmosie. Mieliśmy tu właśnie przed chwilą świetną reprezentację Straży Pożarnej, która ścigała się, próbując odszukać głos marszałka Piłsudskiego. To są takie dźwięki ikony z naszej historii. To są początki Polskiego Radia, to są reportaże z lat 30. Strzępy oczywiście, bo to są dźwięki po kilkadziesiąt sekund. Zwroty historyczne, jest wybuch II wojny światowej, śmierć Stalina, wybuch...

0: papieża, Polaka, wielkie wydarzenia sportowe. Wojciech Fortuna skacze po złoto w Sapporo.
1: O 18:00 punkt kulminacyjny pikniku i wyjątkowy koncert pod tytułem Radio Fog. Zabrzmiał największy przeboje Mieczysława Foga w nowych aranżacjach, mówi Aleksandra Domaracka z Biura Prasowego Muzeum Historii Polski.
2: Podczas tego koncertu chcemy pokazać przeboje, które rozbrzmiewały na antenach radiowych w minionym stuleciu w zupełnie nowych aranżacjach, za które odpowiada Michał Fox Król, ceniony producent, aranżer, laureat tegorocznego Fryderyka. Zaprosił na scenę znakomitych artystów. Będą to Matylda Damiętka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święc i Piotr Zioła.
1: Wstęp na piknik jest wolny.
3: Joanna Stankiewicz, bardzo, bardzo dziękuję. No i przypomnę, warszawska Cytadela i Brzmienia Historii.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Rosja planuje publikację fałszywek o Wołyniu. Ma to zaszkodzić relacjom Kijów-Warszawa. W Świętokrzyskiem poszukiwania mężczyzny jest podejrzany o zabójstwo swojej żony. Miliony osób wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych Ajatollaha Chamenei. Potrwają one blisko tydzień. Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rosja zamierza opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące wydarzeń z czasów II wojny światowej, a w szczególności tragedii na Wołyniu. Ma to pogorszyć relacje Polski i Ukrainy, ostrzega szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Według Andrija Kowałenki rosyjskie media państwowe dostały już polecenie, aby jak najszerzej nagłaśniać i rozpowszechniać nieprawdziwą narrację. W ostatnim czasie zaostrzył się spór między Polską a Ukrainą o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie ukraińskiej powstańczej armii i związanych z nią postaci. Dalsze rozmowy, które mają obniżyć to napięcie, zapowiadają szefowie dyplomacji obu państw. Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha rozmawiali o tym wczoraj w Warszawie. Ponad 100 policjantów szuka męża 64-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono w domu w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Do akcji włączyli się też strażacy, którzy z pontonu przeszukują pobliską rzekę. W poszukiwaniach bierze udział policyjny śmigłowiec. Teraz o innej tragedii rodzinnej. Samobójstwo rozszerzone.

0: było najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci rodziny w podkrakowskiej Skawinie. W nocy policja i prokuratura zakończyły badanie miejsca tego dramatu. Śmierć poniosło młode małżeństwo i kilkudniowa córka i babcia dziewczynki. Sprawcą zbrodni był prawdopodobnie mężczyzna, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.
1: Prawdopodobną wersją, która jest brana pod uwagę, jest tak zwane zabójstwo suicydalne, czyli morderstwo połączone z samobójstwem, i sprawcą prawdopodobnie jest mężczyzna, którego zwłoki również były na miejscu. Nie mamy szczegółów dotyczących motywów zbrodni, to będziemy również ustalać na podstawie zabezpieczonych przedmiotów, telefonów komórkowych. Będziemy próbowali sprawdzić, jakie były okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
0: Pojutrze zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Policjanci z Zawiercia na Śląsku zatrzymali mężczyznę, który strzelał z broni pneumatycznej do przechodniów. Do zdarzenia doszło na ulicy Mrzygłockiej. Jeden z przechodzących mężczyzn został ranny w rękę. Na miejsce wezwano policję. Przechodnie nie wiedzieli dokładnie, skąd padły strzały. Policjanci udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwali ratowników. Funkcjonariusze szybko wytypowali miejsce, z którego strzelano, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze Śląskiej Policji.
2: W budynku zastali 25-letniego mężczyznę, który początkowo zaprzeczał, jakoby to on miał strzelać. Podczas przeszukania jego pokoju mundurowi odnaleźli jednak broń pneumatyczną oraz amunicję. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. 25-latek usłyszał już zarzuty, do których się przyznał.
0: Za chuligański czyn zatrzymany odpowie przed sądem. 6 dni potrwają uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowego i politycznego Iranu, Ajatollaha Alego Chameneiego. Zginął on pod koniec lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów. Dzisiaj uroczystości żałobne odbyły się w Teheranie. Przeniosą się one również do Iraku, do świętych miejsc dla szyitów. Chamenei zostanie pochowany w najbliższy czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego pochodził. Na koniec trudne warunki dla miłośników sportów wodnych. Takie są od wczoraj na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Powodem jest silny wiatr. Ratownicy wodni apelują do żeglarzy o rozwagę i ostrożność. Ratownicy Mazurskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego mieli wczoraj mnóstwo pracy, relacjonuje dyżurny MOPR w Giżycku Piotr Karczewski.
3: Mieliśmy wczoraj aż 10 akcji technicznych spowodowanych głównie dużą ilością łódek, które poprzez silny wiatr znalazły się po prostu na mieliznach. Mieliśmy też jednostki, które zostały zepchnięte nawet na plażę miejską w Giżycku.
0: W rejonie Mazurskich Jezior może powiać do 5 stopni w skali Beauforta.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silny wiatr nie tylko na Mazurach, również nad morzem. Tam w porywach do ponad 60 km na godzinę jeszcze mocniej wieje w górach. W szczytowych partiach Karkonoszy wiatr może osiągać w porywach ponad 100 km na godzinę. W całym kraju sporo chmur, miejscami popada przelotny deszcz. W większości regionów na termometrach około 21 stopni, na Suwalszczyźnie i Podhalu 17. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale. Przewiduje się spadek ciśnienia.
4: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza jest niemal w całym kraju. Tylko w kilku miejscach na Śląsku i Pomorzu powietrze jest dobrej jakości. Złej jest w podkieleckich Nowinach. Ponad 90% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. Do 18:00 zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej po to, aby zużyć jej nadmiar.
4: Klimat. Autopromocja.
5: Biega maratony, jeździ na rowerze, a niedawno wyruszył w samotną wyprawę po Polsce.
6: Myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, że ktoś by się z nami nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa.
5: W podróży towarzyszy mu wierny pies.
7: Najpierw spacery, później biegi krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem.
5: Ostatni Mohikanin. reportaż.

0: reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po południu. Małgorzata Szachowska, witam Państwa w znakomitym zespole. Ewa Lipowicz, Patrycja Pindakiewicz i Eldar Pedorenko. Spędzimy z Państwem kilka najbliższych godzin. Mam nadzieję niezwykle treściwych, ważnych, z informacjami, które Państwa dotyczą bezpośrednio. I zapraszam od razu na polskieradio24.pl, bo tam pogodowy zwrot. Ulewy uderzą w weekend i MGW pokazuje nową animację, a my za nimi. Możliwa trąba powietrzna w Polsce. Wskazujemy Państwu, który region jest najbardziej zagrożony. No i wiemy, kiedy wrócą upały, bo dziś przynajmniej w Warszawie chłodno. Z najnowszych wyliczeń europejskiego modelu wynika, że fala upałów znowu się do nas zbliża. Możliwe temperatury to nawet 35 stopni. No to może ja zostanę przy tej informacji, żeby zachęcić Państwa do odwiedzenia naszego portalu, do wizyty. Tam mnóstwo ciekawych informacji, a te o pogodzie szczególnie Państwu polecam. A teraz zapraszamy na zupełnie nowy i ciekawy projekt Polskiego Radia 24. To będą tylko dobre informacje.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Jeremia Mrożek, dzień dobry. Tylko dobre informacje to coś, czego brakowało w przestrzeni medialnej. Z każdej strony słyszymy o politycznych przepychankach, awanturach i tragediach. W wakacyjnym programie Polskiego Radia 24 idziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa informacje, które mają przede wszystkim szczęśliwe zakończenie. Proszę posłuchać, co tym razem przygotowaliśmy dla Państwa.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: A na początek ekstremalne wyzwanie. Błoto, deszcz, śliskie przeszkody i wymagająca trasa. Pani Aleksandra, która niedawno skończyła 88 lat, właśnie ukończyła swój czwarty Runmageddon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Tym samym stała się jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznej imprezy w Katowicach. Jak podkreślają organizatorzy, w Runmageddonie liczy się przede wszystkim dobra zabawa, przełamywanie własnych ograniczeń oraz wzajemna pomoc między zawodnikami. Po pokonaniu wszystkich przeszkód i dotarciu do mety, pani Aleksandra nie kryła radości. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. To kolejny etap przywracania populacji żółwia błotnego w tym regionie. To bardzo cenny gatunek, mówiła Radiu Łódź Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
11: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. Ten teren, w którym ten gatunek będzie żył, musi być dość specyficzny, czyli ta linia brzegowa musi być bardziej skomplikowana, w wodzie musi być dużo takiej wodnej roślinności.
10: Żółwie mają trafić do trzech nadleśnictw w regionie: Spała, Bełchatów i Skierniewice. Będą to osobniki urodzone w Poleskim Parku Narodowym. Teraz są przygotowywane do wypuszczenia na wolność w łódzkim zoo 50 osobników zamieszka w nadleśnictwie Spała i od tego, jak sobie poradzą, zależeć będzie dalsze zażółwianie lasów województwa łódzkiego. I jeszcze historia o solidarności, wsparciu, która pokazuje przy okazji, że wspólnie możemy odmienić czyjeś życie. Iwona Wójtowicz z miejscowości Witrogoszcz, Osada w Wielkopolsce, od dziecka porusza się na wózku. Niestety przez lata była więźniem we własnym domu, zdana na sąsiadów, którzy znosili ją po schodach. Przyjaciele wpadli jednak na pomysł założenia zbiórki finansowej, no i dzięki jej współpracy udało się zebrać pieniądze na wybudowanie windy, która dla pani Iwony stała się oknem na świat. Teraz samodzielnie może opuszczać mieszkanie na pierwszym piętrze, a to wszystko dzięki wsparciu i reakcji ludzi z całej Polski. Po 13 latach negocjacji Unia Europejska przyjęła nowe przepisy, które idą na rękę pasażerom. Chodzi o zmiany, które mają ułatwić dochodzenie odszkodowań za opóźnienie i odwołane loty, ale nie tylko.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: I o tym właśnie już teraz będę rozmawiać z doktorem Markiem Stusem, ekspertem do spraw rynku lotniczego, prawnikiem. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry.

0: dobry Państwu.
1: Panie doktorze, od teraz linie lotnicze z własnej inicjatywy będą musiały informować podróżnych o przysługujących im prawach. Przewoźnik będzie musiał w ciągu 96 godzin od przylotu przesłać pasażerowi informację o możliwości ubiegania się o odszkodowanie, ale co ważne, będzie tam również instrukcja, jak to zrobić. No i na rozpatrzenie wniosku będzie miał ten przewoźnik 14 dni. To ważna zmiana? Ludzie odczują ulgę?
0: Tak, zdecydowanie, zwłaszcza mniej zorientowani pasażerowie tutaj będą w stanie złożyć reklamację, będą w stanie uzyskać także informację, że w ogóle taka możliwość jest, że to prawo im przysługuje. Skończy się też ten problem, który teraz jest dotkliwy dla podróżnych, wyszukiwania samodzielnego różnych formularzy, czy też w ogóle drogi do złożenia takiej reklamacji, dlatego że wielu przewoźników, nie ma co tutaj się czarować, ukrywa w pewien sposób, czy utrudnia dostęp do takiej informacji. Jeżeli próbujemy znaleźć odpowiedni formularz, czy mail, czy jakikolwiek inny kontakt, jest to często dość skomplikowane, więc ta zmiana, miejmy nadzieję, spowoduje taką przejrzystość w procedurach, pewne ujednolicenie też tych procedur, dlatego że nowe przepisy no w takim kształcie, w jakim one zostały zaproponowane, narzucą przewoźnikom obowiązek wprost informowania o możliwości dochodzenia właśnie odszkodowania w sytuacjach, kiedy nastąpi jakaś nieregularność w przewozie, czyli opóźnienie, odwołanie lotu i tak dalej. I także taki wstępnie, można powiedzieć, zainicjowany formularz reklamacyjny, który pozwoli w prosty sposób, znacznie łatwiejszy niż dotąd, złożyć reklamację danemu pasażerowi.
1: Ostatnio wielkie to wywołało kontrowersje i to też jest bardzo ważna zmiana. Chodzi o ulgę, którą odczują rodzice. Linie lotnicze będą miały teraz zakaz pobierania dodatkowych opłat za posadzenie dziecka obok rodzica lub opiekuna. Proszę mi wyjaśnić, bo przyznam szczerze, że nawet podróżując z dzieckiem, chyba albo się nie przyglądałem tej sprawie, ale zwykle było tak, że dziecko razem z opiekunem siedziało obok. Chociaż teraz mam starsze dziecko, więc już powiem szczerze, nie pamiętam jak to wyglądało do tej pory. Proszę mi przypomnieć.
0: No tutaj to też zależy bardzo mocno od polityki danej linii lotniczej. Zdecydowanie lepsza sytuacja jest obecnie w przypadku podróży liniami sieciowymi, bo one zwykle rzeczywiście nie rozsadzają rodziców i dzieci. Natomiast znacznie tutaj trudniej jest w przypadku tanich linii lotniczych, które mają taką tendencję, aczkolwiek większość z nich stosowała, no różniącą się co do szczegółów oczywiście, ale taką politykę, że starała się przynajmniej jednego z rodziców posadzić przy dziecku. W tym momencie według tych nowych zasad zostanie zniesiona możliwość pobierania opłat za taką właśnie, za takie usadzenie pasażerów, czyli wszyscy rodzice będą mieli możliwość siedzenia razem w trakcie lotów, bez względu na to, jaka trasa, jaki przewoźnik, jaka jest jego ogólna polityka co do właśnie przydzielania siedzeń na pokładzie.
1: Szczególnie tanie linie lotnicze nauczyły nas pobierania opłat naprawdę od bardzo wielu rzeczy. A to, żeby siedzieć przy oknie, osobna opłata. A to, żeby wnieść dodatkowy bagaż, osobna opłata. A to, żeby mieć więcej miejsca na nogi, osobna opłata. To wciąż pozostaje w mocy, to wciąż jest legalne. Tu na razie nie spodziewamy się jakichś większych zmian?
0: Tutaj nowe przepisy żadnych zasadniczych zmian nie wprowadzą. To znaczy każda linia będzie mogła dość dowolnie kształtować swoją politykę, jeśli chodzi właśnie o przydział miejsc na pokładzie, czy to otoczone są do wyboru darmowe dla pasażerów, czy też odpłatne, jakie są stawki, czy właśnie koszty wybrania konkretnego miejsca. Więc tutaj zasadniczo nie ulegnie to jakiejś zmianie. W dalszym ciągu można się spodziewać, że w wielu przypadkach, chcąc wybrać wygodniejsze czy bardziej preferowane miejsce na pokładzie, trzeba będzie liczyć się z opłatą. Natomiast no, te udogodnienia dotyczą osób podróżujących z dziećmi, także z osobami niepełnosprawnymi, na przykład kobiet w ciąży również. Tutaj w tym zakresie nowe przepisy mają wprowadzić zasadę bezpłatnego wyboru miejsc obok siebie. To udogodnienie przede wszystkim będzie dotyczyło tych podróżnych.
1: Ma pan takie poczucie, że zmieniające się przepisy są ukierunkowane właśnie już bardziej na pasażera, a nie na linie lotnicze? Mam na myśli to, że z jednej strony można powiedzieć, prywatny biznes, prywatny przedsiębiorca ma prawo robić to, co chce i pobierać opłaty za to, co chce, a z drugiej strony no, gdzieś pasażerowie domagają się jakichś zmian. To jest pozytywny kierunek, w którym to zmierza ta dodatkowa regulacja europejska?
0: Kierunek jest ogólnie pozytywny, aczkolwiek no, chciałbym tutaj zastrzec, że cały czas rozmawiamy na temat jednak projektu, bo procedura legislacyjna jeszcze się nie zakończyła. Spodziewane jest to w najbliższych tygodniach, a potem nowe przepisy w takim kształcie, w jakim ostatecznie zostaną przyjęte, wejdą w życie dopiero za rok, więc to mówimy o zmianach, które w przyszłym roku tak naprawdę odczujemy podróżując. ale kierunek jest dobry, zwłaszcza w kontekście tego, jak wyglądało

historia tych prac, bo do niedawna wydawało się, że to lobby ze strony linii lotniczych jednak jest silniejsze i że zmiany, które były proponowane, które były dyskutowane w ciągu wielu miesięcy i lat, bo prace trwają od mocno ponad 10 lat nad zmianą, rewizją tego rozporządzenia europejskiego, były takie

0: one ulepszone w niektórych punktach, więc niewątpliwie ten kierunek jest pozytywny i tutaj trzeba się cieszyć z tego, że ostatecznie Parlament w tym kierunku poszedł.
1: To proszę powiedzieć, jakie w zasadzie takie najważniejsze prawa, o których pasażer może nie pamiętać, a posiada? Jakie ja mam prawa, jakie mam możliwości?
0: Przede wszystkim w takiej sytuacji, kiedy lot został opóźniony, odwołany, wystąpiła jakaś nieregularność, jest tak zwane prawo do opieki, czyli mówiąc bardziej opisowo, chodzi o to, że przewoźnik, i to niezależnie jaki, czy to jest linia sieciowa, jak LOT, Lufthansa, czy linia tak zwana tania, prawda, jak Ryanair czy Wizz Air. Wszystkie linie mają obowiązek zapewnić w takiej sytuacji pomoc, która polega na tym, że powinny zapewnić dostęp do wyżywienia, napoju w zależności od tego, jak długi jest czas oczekiwania, więc takiej adekwatnej ilości do właśnie czasu oczekiwania. No w praktyce to wygląda w ten sposób, że dostaje się jakieś vouchery na lotnisku do wykorzystania w różnych sklepach czy kawiarniach, restauracjach. One często nie wystarczają na pokrycie, no z uwagi też na wysokie ceny w większości tych miejsc, więc na pokrycie takich właśnie podstawowych wydatków. Więc oczywiście pasażer może także zakupić to wyżywienie na własny koszt i później domagać się zwrotu. Przewoźnik jest co do zasady zobowiązany zrefundować takie koszty.
1: Okej, okay, czyli nie jestem uzależniony tylko i wyłącznie od tego, co mi oferuje linia lotnicza. Okej, okay. To ważne, nie wiedziałem
0: o tym. Tak, warto o tym pamiętać, z wyjątkiem napojów alkoholowych, co taka tutaj też powinienem o tym wspomnieć, że za właśnie jeżeli gdzieś pasażer się udaje na obiad czy kolację w trakcie oczekiwania na opóźniony lot, to przewoźnicy nie refundują wydatków na wino czy piwo do kolacji. To też
1: woda zdrowsza, jasne.
0: Tak, to jest. A druga rzecz to nocleg. Jeżeli oczywiście to opóźnienie czy odwołanie lotu powoduje, że podróż została przerwana i będzie kontynuowana następnego dnia, kolejnym połączeniami, to przewoźnik musi zapewnić jeden bądź więcej noclegów, no bo czasami jest tak, że kolejny lot jest za kilka dni dopiero dostępny, na swój koszt. I tutaj znów polityka i taka praktyka działania różnych linii lotniczych jest odmienna. Linie sieciowe zazwyczaj same te noclegi organizują, czyli wydają takie vouchery, które pozwalają na odbycie noclegu bez ponoszenia żadnych kosztów w jakimś okolicznym hotelu, który się znajduje w danym miejscu. Natomiast tani przewoźnicy dosyć często no tutaj proszą o samodzielne zarezerwowanie takiego hotelu i później można wystąpić również o zwrot wydanych na to pieniędzy. Więc też te noclegi odbywają się na koszt przewoźników.
1: Czy jest jakiś problem z uzyskaniem takich odszkodowań? Czy przewoźnicy robią problemy, bo na przykład postanowimy wypocząć nie w takim hotelu albo nie w takim standardzie, jak oczekiwałaby to linia lotnicza i faktycznie wybrałem hotel, a nie pole kempingowe, które byłoby 10 razy tańsze?
0: Zdarzają się oczywiście takie problemy, ale trzeba pamiętać o tym, że przepisy już obecnie obowiązujące nie narzucają żadnych limitów górnych co do tego, jaki może być koszt noclegu. Zresztą on będzie zróżnicowany również w zależności od miejsca, w którym ta nieregularność nastąpiła. No bo jeżeli utkniemy w Nowym Jorku, to oczywiście można się spodziewać, że ceny hoteli, nawet takich zupełnie podstawowych, będą znacznie wyższe niż na przykład, jeżeli to nastąpiłoby w Albanii, prawda? Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, że jeżeli rezerwujemy taki hotel na własną rękę, to no, wybrać powiedzmy taki przeciętny hotel, raczej nie staramy się wybierać najdroższych, jeżeli są dostępne tańsze opcje. Aczkolwiek z drugiej strony to nie jest też tak, że jesteśmy zobligowani na przykład wybrać absolutnie najtańszy nocleg i przykładowo jest on znacznie oddalony od lotniska w porównaniu do innych opcji. Więc tutaj wybieramy w rozsądnej cenie, ale też kierując się własną wygodą i dostępnymi miejscami, no bo również może tutaj, jeżeli zwłaszcza są to jakieś nieregularności pogodowe, gdzie więcej lotów jest opóźnionych czy odwołanych w danym miejscu, no to tych miejsc hotelowych również ubywa, więc może być tak, że na przykład nie znajdziemy miejsca w innym hotelu niż jakimś bardzo drogim pięciogwiazdkowym. Więc tutaj nie ma żadnego limitu. No i przewoźnik zasadniczo powinien nam za ten nocleg zwrócić pieniądze.
1: Czy przewoźnik w jakikolwiek sposób musi zapewnić tłumacza? Bo ja rozumiem, że podróżując gdzieś dalej na pokładzie gdzie personel niekoniecznie musi mówić po polsku. Nie zawsze ten nasz angielski jest wystarczający, a szczególnie jak jesteśmy zestresowani, coś się złego dzieje. Czy ta bariera językowa w jakiś sposób jest tutaj po stronie przewoźnika, żeby to on się dogadał z nami, czy to my musimy się gdzieś tutaj ratować tłumaczami i wsparciem, że tak powiem, AI w dzisiejszych czasach?
0: No formalnie obowiązku takiego nie ma, jeśli chodzi o zapewnienie tłumaczenia. Aczkolwiek oczywiście pracownicy linii lotniczych czy agenci reprezentujący przewoźnika na lotnisku

0: nisku, no starałem się w miarę swoich możliwości pomagać i też swoich językowych możliwości.
1: Pytam, bo rodzice od niedawna latają na własną rękę, więc tak trochę prywatnie.
0: No niestety tutaj musimy też jakby współdziałać, jeżeli chcemy w miarę komfortowo z takiej sytuacji przeczekać, prawda, to opóźnienie, które zawsze się może zdarzyć, no to musimy też jakby wykazać się pewną kreatywnością i starać się radzić, prawda, więc no wszelkie środki w postaci różnych tłumaczy, AI, czy też pomocy innych osób, które są na lotnisku, życzliwych, które nam ewentualnie w takiej sytuacji również pomogą, są możliwe i trzeba z nich korzystać.
1: Pytam, bo już zdarzało mi się kilka razy w środku nocy odbierać telefony, więc dlatego tak na wszelki wypadek po prostu dopytuję. A to też się zmienia, to podróżowanie, bo pamiętam swego czasu, jak był boom oczywiście na wycieczki all inclusive i latanie z biurami podróży, a my chyba podróżujemy i to chyba też pan doktor zauważył, chyba coraz bardziej odważnie i coraz częściej sami planujemy podróże, wyszukując na różnych portalach, a to nocleg, a to właśnie podróż. No i tu chciałbym zapytać, co w sytuacji, kiedy organizuję podróż na własną rękę, kiedy mam zabukowany hotel za pomocą strony do bukowania hoteli, no ale przewoźnik nie daje rady, jest opóźnienie, jest problem, no hotel już opłacony. Co w takich sytuacjach? Mój urlop też nie jest z gumy, no też nie powiem pracodawcy, przepraszam, ale utknąłem 3 dni między Stuttgartem a Ibizą na przykład. No i co w takiej sytuacji?
0: No niewątpliwie ta popularność samodzielnie organizowanych wyjazdów, zarówno takich krótkich, jakichś około weekendowych, czy kilkudniowych, jak i znacznie dłuższych, znacznie dalszych, jest coraz większa. Natomiast no warto, przystępując do takiego planowania i później podróżowania w ten sposób, warto właśnie pamiętać o pewnych złotych regułach, czyli o no, starannym planowaniu różnych punktów tego wyjazdu, więc w szczególności nie planowaniu na styk żadnych połączeń lotniczych, które no, grożą utknięciem czy posypaniem się tego planu na dalszym jakby czasie, jeżeli gdzieś tam nie przesiądziemy się na własną rękę z jednego lotu na drugi. A po drugie, warto pamiętać także, a może nawet po pierwsze, przede wszystkim warto pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o takie zupełnie standardowe ubezpieczenie zdrowotne, prawda, czy związane z ewentualnością wypadków, ale właśnie zabezpieczające także nas na przypadek opóźnień czy jakichś komplikacji związanych z samą podróżą. I właśnie takimi sytuacjami, o których pan wspomniał, czyli w sytuacji, kiedy lot zostaje odwołany czy opóźniony, a mamy już opłacony hotel, czy wynajem samochodu, czy jakieś na przykład wycieczki na miejscu, jakieś różne inne usługi. Często one są nie ma możliwości zwrotu, bo minął termin, bądź była to rezerwacja bezwrotna, więc w takiej sytuacji te ubezpieczenia mogą być bardzo pomocne i powodować, że nawet jeżeli nie skorzystamy z tego noclegu, czy różnych innych wycieczek na przykład, które gdzieś tam sobie rezerwujemy, to odzyskamy no, przynajmniej znaczną część środków, które na to przeznaczyliśmy. Więc ubezpieczenie to jest jakby taka zupełna podstawa. Dobre ubezpieczenie, a więc takie, które obejmuje również sam plan podróży i możliwość powstania opóźnień, które obejmuje również bagaż, a nie tylko to, co najważniejsze, czyli zdrowie, prawda, życie w trakcie naszych wojaży.
1: Jeżeli chodzi o te prawa również i te zmiany, które szykują się i są wprowadzane, to między innymi lotnisko w Rzeszowie dołączyło do 2 pozostałych lotnisk w Polsce, które oficjalnie uruchomiło zmodernizowany punkt kontroli bezpieczeństwa. Czym jest ten zmodernizowany punkt kontroli bezpieczeństwa? Co to oznacza dla pasażerów?
0: Dla pasażerów to oznacza, że lotniska odstępują stopniowo od tej takiej bardzo uciążliwej reguły, zasady związanej z przewożeniem płynów bagażu, płynów, żelów i tego typu różnych substancji. Przypominam, że to mniej więcej 20 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, nawet chyba dokładnie, zostało wprowadzone jako tymczasowe rozwiązanie związane z pewnymi wątpliwościami co do bezpieczeństwa. To była próba takiego zamachu w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam przemycenia właśnie w butelkach po napojach czy jakichś substancji, które potem miały być wykorzystane do zdetonowania, skonstruowania jakiegoś ładunku wybuchowego. Mhm. No więc te reguły nam towarzyszą od lat. Myśmy się do nich już trochę przyzwyczaili, ale w tym momencie lotniska, które mają nowe skanery, czyli te tak zwane smoczyce, bo tak to ładnie się nazywa potocznie, pracownicy lotniska, tak, lotnisk, no to tak mówią, bo one są duże i takie właśnie trochę przypominają smoki, więc one umożliwiają skanowanie bardzo dokładne i wygodne też między innymi z tego względu, że nie trzeba już wyjmować sprzętu elektronicznego, czy właśnie tych płynów z bagażu. No i umożliwiają przewożenie bagażu. W tym momencie ten nowy limit już dla lotnisk w Krakowie,

0: Poznaniu, tak jak pan wspomniał, również w Rzeszowie, a wkrótce pewnie też w Warszawie, również w Gdańsku już dwie linie testowo zostały uruchomione, więc Gdańsk będzie też kolejnym lotniskiem, które do tej grupy dołączy. Umożliwiają przewożenie do 2 litrów płynów w butelkach czy w jakichś pojemnikach i nie ma już też tego tak limitu, który był uciążliwy, a gdzieniegdzie był również jeszcze ciągle dość restrykcyjnie stosowany, na przykład w Wielkiej Brytanii przez długi czas, że nie tylko chodziło o to, że jedna pojedyncza rzecz nie może przekroczyć 100 mililitrów objętości, ale też, że maksymalnie możemy zabrać ze sobą do bagażu podręcznego taki woreczek, prawda? To pamiętamy te woreczki przeźroczyste, które
1: Tak.
0: gdzieniegdzie jeszcze funkcjonują i tylko to, co się zmieści do tego woreczka, a wszystko inne musiało być wyrzucone. Więc większość lotnisk już dawno od tego odeszła, od tej drugiej reguły stosowania, ale niektóre jeszcze ciągle na to zwracały uwagę. Więc również możemy więcej, będziemy mogli zabrać więcej rzeczy ze sobą do bagażu podręcznego. No to z kolei oznacza, że w związku z kosztami bagaży rejestrowanych, które coraz częściej są dodatkowo płatne, nie musimy na przykład z tego względu wykupywać takiego bagażu, tylko będziemy mogli zabrać jakieś kosmetyki, czy płyny, czy inne tego typu substancje ze sobą na pokład, bez już stresu, że nam to zostanie usunięte w trakcie kontroli bezpieczeństwa.
1: Albo trzeba było, ja jeszcze pamiętam, było na szybko spożywanie przed
0: Tak,
1: kontrolą.
0: to jeszcze ciągle oczywiście na wielu lotniskach jest. No i nawet taka prozaiczna rzecz, jak jakieś lokalne zakupy typu oliwa czy włoskie wino. Do tej pory albo trzeba było przewozić tego typu produkty w bagażu podręcznym, w bagażu rejestrowanym i ryzykować, że one zniszczą się w trakcie, prawda, podróży, że zostaną uszkodzone, zbite i tak
1: Albo
0: dalej.
1: już za bramkami trzeba było kupować znacznie
0: Albo
1: drożej.
0: trzeba,
1: I
0: tak,
1: to prawda.
0: trzeba było kupować w sklepach tych tak zwanych, podkreśleniem mocnym tak zwanych wolnosłowych,
1: Tak,
0: bo one nie mają nic
1: zaszłość.
0: wspólnego z, tak, to nie mają nic wspólnego tak naprawdę z jakimiś okazjami cenowymi, w większości przynajmniej przypadków. I znacznie drożej niż w markecie, który się znajduje, prawda, kilometr od lotniska, takim lokalnym, gdzie można było często za pół ceny albo i nawet taniej tego typu te same produkty kupić. Więc to też jest takie ułatwienie, jeśli chodzi o przywożenie różnych suwenirów z wakacji, ten brak tego limitu.
1: Szczególnie, że te wakacje właśnie się zaczynają, więc bardzo się cieszę, że takie pozytywne zmiany również czekają pasażerów. Doktor Marek Stus, ekspert do spraw rynku lotniczego, prawnik. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, no i udanych podróży wakacyjnych.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Do usłyszenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Jakże lubimy tylko dobre informacje. Jarema Jamrożek dla Państwa z takimi w Polskim Radiu 24. Ja mam kolejne. Hubert Hurkacz wrócił do momentu, który zmienił jego karierę. Dziś około 14.30 na kort wychodzi Iga Świątek, ale z uwagą przyglądamy się temu, co dzieje się z panem Hubertem. Wrócił do 2024 roku w swojej refleksji, bo wtedy miał chwilę zwątpienia co do tego, czy uda mu się wrócić do dobrej formy. W drugiej rundzie Wimbledonu doznał kontuzji, która wywróciła jego karierę. A w piątek, czyli wczoraj, na tym samym korcie, niemal równo 2 lata po tym wydarzeniu, wywalczył awans do 1/8 finału londyńskiego turnieju. Tym razem obiekt okazał się szczęśliwy dla naszego zawodnika. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia szczęścia, ale też ogromnej, ogromnej pracy. Przed meczem byłem tego świadomy, natomiast jak już grałem, byłem skupiony na rywalizacji, na walce, tak przyznał Hurkacz po wygranej z Tomim Polem 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. 2 lata temu Hurkacz był w Londynie rozstawiony z numerem 7 i kontuzja kolana, której doznał rzucając się, by sięgnąć piłki, ciągnęła się za nim 1,5 roku. Choć najpierw dość szybko wrócił do gry, to tuż przed ubiegłorocznym Wimbledonem postanowił poddać się operacji. Regularnie gra od stycznia, zajmuje teraz 96. miejsce w rankingu i dopiero od niedawna śmielej opowiada o całym procesie. Miałem chwilę zwątpienia, mówi Hubert Hurkacz. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek wrócę na kort, czy będę zdrowy. Przez wiele miesięcy praktycznie nic nie mogłem robić i przy najmniejszym poruszaniu się na korcie od razu pojawiał się duży ból, tak opowiadał w Paryżu. Czy państwo wiedzą, że trenował z Dziokowiczem? No, jakby to ująć? No, z całego serca, choć może to mało profesjonalne, bo za dużo w tym emocji, ale trzymam kciuki za pana Huberta, za Igę Świątek, za Kamila Majchrzaka i za wszystkich, którzy dając siebie na korcie wszystko, nie zawsze to wraca z sukcesami, o jakich marzą. No to życzymy satysfakcji z ciężkiej, wieloletniej roboty, którą wykonują.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czemu to robisz? Przecież to nie twoja sprawa.
2: Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc.
1: I ty zawsze tak robisz?
2: Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują, jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie.
3: Brzmi jak coś wyjątkowego.
2: Bo właśnie takie jest to harcerstwo.
4: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
0: www.całymżyciem.pl Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W Ogrodach Sztuki w niedzielę o 8.30 Ogrody Królewskie Łazienek Królewskich w Warszawie w letniej odsłonie. Wystawy, spacery historyczno-przyrodnicze, koncerty na żywo i sztuka na świeżym powietrzu. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
6: Czy w ogóle można przygotować się do starości? A jeśli tak, to w jakich obszarach życia jest to kluczowe? Kiedy te przygotowania zacząć i kto może nam w tym pomóc? Czy jest to obowiązek państwa wobec oczywistych wyzwań demograficznych? Czy jednak każdy powinien zadbać o siebie, bo państwo nie da rady? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
7: Jest 12.34. Jedno z zasadniczych pytań dotyczących naszego życia i kompetencji mam teraz dla państwa. Czy humanista może być dobrym menadżerem? Czy prowadzenie własnego biznesu to domena umysłów ścisłych? No ale nie ja będę odpowiadać na te pytania, tylko Marek Klapa, autor audycji Saldo Ekstra, która już za chwilę.
0: Saldo Ekstra.
8: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, witam w magazynie gospodarczym Saldo Ekstra. Kolejny weekend i kolejny temat, który myślę dotyczy wielu z nas. Otóż przez lata powtarzano nam, drodzy państwo, taki prosty schemat. Humaniści piszą wiersze i analizują historię, a gospodarkę i biznes zostawmy umysłom ścisłym. Spróbujmy zastanowić się nad tym tematem, a pomoże nam w tym pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Panie Piotrze, no właśnie, czy humanista może być dobrym ekonomistą i sprawnym przedsiębiorcą? Gdzie szukać twardej wiedzy, gdy wokół sami technokraci i tak się zastanawiam, jak odnaleźć się z tym z pozoru nie swoim świecie? Bo przecież nie jeden humanista prowadzi firmę i jakoś sobie daje radę.
9: No zdecydowanie tak. W ogóle jest wiele aspektów, dlaczego ci, którzy no, przypisują się do tego grona humanistycznego, tak trochę odpychając od siebie tych ścisłych, że to jednak koledzy, to nie ja, to przecież w sposób naturalny. Co do zasady, pomysł na biznes, prowadzenie biznesu, to jest nie tylko kwestia takich ścisłych rzeczy. To przecież można prowadzić biznes z powodzeniem, mając po prostu jakiś dobry pomysł. I teraz, jeżeli byśmy myśleli od kwestii organizacyjnej zakładania, no to proszę zobaczyć, że w tym bardzo istotny jest czynnik związany z tym, że czy właściciel, jeżeli to jest firma jeszcze mała, czy ktoś, kto zarządza firmą, tak naprawdę musi mieć kilka ciekawych zdolności, które bardzo pomagają w biznesie, których na przykład, powiedzmy tak, na studiach ścisłych rutynowo się nie uczy, bo tam się czas poświęca na inne rzeczy. Proszę zobaczyć, że w takich umiejętnościach jest odpowiedni dobór odpowiednich ludzi, odpowiednia ocena, kogo mam w zespole, kto ma jakie umiejętności i w jaki sposób do niego podchodzić nawet w kwestii motywacji. Bo te wszystkie takie dobre zasady typu, że wszystkich głaskać albo wszystkich kijem, albo tutaj wszystkim damy karnet na basen, one są tak cudownie nietrafne, że aż szkoda o tym gadać, okej? No bo każdy z nas jest inny, ba, każdy z nas jest inny w innym momencie życia, czy nawet w poszczególnych dniach. Coś nas bardziej cieszy, coś mniej cieszy. No i proszę zobaczyć, że te wszystkie umiejętności, które się wkłada jako albo to ci humaniści, czyli jak rozpoznać kto co umie, jak go motywować, co z tym zrobić, jak podtrzymać tą motywację z dnia na dzień, bo to nie jest kwestia taka, że przyszedłem, dałem, nie wiem, po dobrej pensji albo po dobrej premii i od tej pory przez najbliższe 5 lat już się tylko będzie

0: w dobrą stronę. To jest nieustanna praca, więc to jest jeden taki element, gdzie tak naprawdę te umiejętności, często się o nich mówi miękkie, są bardzo istotne. Proszę zobaczyć, że w takich jakby niedostatkach naszej gospodarki, ale też i dużych szansach jest kilka takich obszarów, które mogą nam dać niesamowity skok naprzód i one są raczej w tych miękkich rzeczach. My na przykład powszechnie nie potrafimy rozmawiać i to też jest między innymi w firmach i trochę na przykład czasami to tak niektórzy złośliwie mówią, wpadł szef, bąknął coś, wyszedł, dał deadline na za 2 tygodnie i przecież nie ma takiego odważnego, który by wstał i powiedział, szefie, ja nie zrozumiałem, co do mnie powiedziałeś. No i to się kończy tak, że ludzie robią na oślep albo coś i na pewno nie trafią w co on chciał, albo na wszelki wypadek nic nie robią, bo nie chcą się natrudzić, a i tak zbiorą ochrzan. Więc okej, więc na przykład coś takiego, żeby umieć ludziom wyartykułować, co ja od nich chcę, a potem sprawdzić, czy na pewno zrozumieli, co ja chcę, jest na przykład cenne, ale nie jest powszechne. To są raczej te miękkie, to są raczej te rzeczy humanistyczne. Druga rzecz jest taka, że my mamy kłopoty w zarządzaniu zespołami. Właśnie nie ma powszechnie uczonych tych umiejętności, jak ocenić poszczególnych ludzi, jak oni reagują, jak reagują ze względu na to, w jakiej są fazie grupy. A tu jest bardzo duża rezerwa, bo można niebywale podnosić wydajność, tak? Jak ludzie są w odpowiedni sposób prowadzeni, to można zrobić różnicę. No przypuśćmy, że taka typowa wydajność to jest 100, jak ludzie są w takiej fazie już zniechęcenia, to pewnie ze 40, a pewnie ich można pod tą setkę doprowadzić, jeżeli się ich umie prowadzić, tak? I może jeszcze jeden aspekt, z którym warto się podzielić. Jest tak, jeżeli by pan redaktor popatrzył na takie teorie troszkę od zarządzania, ale ja przepraszam, ja bardziej będę o nich opowiadał jako ktoś o tym kiedyś słuchał, a nie ktoś, kto to jest w stanie wykładać. No to zobaczmy, że ludzie często są dzieleni na takie dwa przeciwstawne obozy. Jeden to jest taki celownik. On wie, że gdzieś chce iść i naprawdę nie będzie patrzył, w co on po drodze wdepnie, czy się potknie. On ma cel i mówi, idziemy tam. I proszę zobaczyć, że w strukturze firmy cudownie, jak taki jest szef główny i na przykład szef sprzedaży. Ale są też ludzie z drugiego krańca, oni są na problemy. Jak szef im tam daleko pokazuje, to oni mówią, tu będzie rów, tu trzeba znaleźć mostek, tu trzeba mieć lepsze buty, coś tam. Oni są właśnie ci na problemy i oni są kapitalni w firmie po to, żeby uniknąć ryzyk, żeby je jakoś mitygować, żeby sobie poradzić, bo ten cel jest świetny, ale trzeba tam dojść. No i proszę zobaczyć, że to jest wymarzone stanowisko dla szefa finansowego, dla audytora, okej, dla innych służb, które oceniają, mitygują ryzyko. I tak naprawdę często ludzie o takim na przykład humanistycznym podejściu stosunkowo często to oni są właśnie tymi celownikami. Bo oni często nie dostrzegają, że będą jakieś problemy i wiedzą, jaki jest cel, wiedzą, że chcą dojść, wiedzą, że jak natchnąć resztę zespołu, żebyśmy do tego celu pobiegli, tak? A stosunkowo często ludzie, którzy mają to formalne wykształcenie, nazwijmy takie te ścisłe, oni są częściej kierowani po to, żeby być potem takimi dobrymi na problemy, żeby przypilnować, sprawdzić, zmierzyć. I to są różne role w firmach. I żeby było w 100% jasne, to nie jest tak, że świetnie się będzie rozwijała firma, która ma samych celowników, bo ona będzie miała świetny start i się wykopertnie po tygodniu. I jak firma ma też samych na problemy, to oni nigdzie nie dojdą. Oni będą tak naprawdę wegetować do ostatecznego zamknięcia firmy, bo oni się zaoszczędzają na śmierć. To musi być taki miks tych umiejętności. Jeżeli by pan redaktor spróbował zrobić jakieś badania socjologiczne, w której populacji humanistów czy tych ściślaków, których jest więcej, no to też by pan redaktor dostał odpowiedź, czy warto sięgać do tego zasobu. Moim zdaniem tak.
1: Niezwykle ciekawe jest to, o czym pan opowiada, ale tutaj mówimy o tych dużych firmach, tu gdzie mamy do czynienia z zespołem. A jak jest w przypadku takiej jednoosobowej działalności gospodarczej, których przecież w Polsce jest całe mnóstwo? Wtedy właściciel firmy, pomysłodawca biznesu, zarządzający tym biznesem jest nie tylko prezesem, ale też wykonawcą, strategiem, bywa też kierowcą sam dla siebie i to już jest dużo trudniejsze. No właśnie, kto się lepiej odnajduje w takiej jednoosobowej działalności? Humanista czy jednak umysł ścisły?
0: Wydaje mi się, że tutaj jest bardziej kwestia wskazania na tą wizję, tak? I jeżeli by to byli humaniści, bo to nie znaczy, że ludzie o tym ścisłym rysie nie są w stanie być celownikami, bo dużo z nich tak. No ale proszę zobaczyć, że to jest tak trochę łatwiej i trudniej niż kiedyś. Łatwiej jest o tyle, że kiedyś faktycznie myśmy i lubili być takie zosie samosi i wszystko w firmie zrobić samemu, bo to się tam też zdawało, że to jest taniej. Natomiast w tej chwili

0: I jest tak, że w dużej ilości funkcji można się zdać na kogoś. Ktoś nam prowadzi księgowość, ktoś nam prowadzi marketing, ktoś nam na przykład dojrzy tych tematów technicznych, ktoś nam załatwi jakieś sprawy organizacyjne, żeby ten właściciel, prezes nie musiał wszystkiego sam pilnować, tak? On ma zarys i patrzy, czy nazwijmy te wszystkie wsparcia idą w dobrą stronę, natomiast no, nie musi tego sam wykonywać, tak? Więc jest o tyle łatwiej. Trudniej jest dlatego, że świat się nam komplikuje i na przykład prowadzenie działalności gospodarczej zaczyna być obwarowane naprawdę bardzo dużą ilością i sprawozdawczości, i obowiązków, i kosztów, i w tym trzeba w jakiś sposób sobie radzić. I to często jest nie na głowę jednej osoby. I ci, którzy zdają sobie sprawę, że to czasami nawet jak to jest niewielka firma, czy jednoosobowa, czy firma, która zatrudnia kilku pracowników, no to, że gdzieś to można tak, nazwijmy, outsourcować i poprosić o jakieś wsparcie w tym obszarze i sobie poradzić. Ale tak jak pan redaktor cały czas zadaje to pytanie, czy humaniści, czy ci śli, to ja odpowiem, ci, co mają wizję, tak? Ja nie wiem, tych z wizją, w której populacji jest więcej. Jeden i drugi może mieć wizję, więc to nie jest tak, że jak ktoś jest humanistą, to na pewno sobie nie poradzi, bo on może mieć świetną wizję i on będzie wiedział, będzie na przykład miał doskonałe wyczucie swoich potencjalnych klientów, co oni chcą, a to jest główny sukces, no bo proszę zobaczyć, że no, kiedyś nam się wydawało, jak byliśmy jeszcze przed zmianą systemu, no, być może część słuchaczy jeszcze nie pamięta, jak to było wtedy, ja pamiętam, to na przykład wtedy było tak, że trudno było z zaopatrzeniem i jak ktoś już potrafił wyprodukować, to nie było możliwości, żeby on nie sprzedał. Bo był tak niedobór towaru, że trzeba było być głównie tym technokratą, który jest w stanie wyprodukować i też organizacyjnie znaleźć z czego i potem już nie ma problemu. I jak przeszliśmy transformacyjnie, to towaru się zrobiło w bród i sztuką było dotrzeć do klienta, znaleźć go i go namówić, tak? Sztuką było sprzedać, a nie wyprodukować. To się zmienia, tak? I oczywiście nigdy ten świat nie jest zero-jedynkowy, że my albo tylko produkujemy, albo tylko sprzedajemy, okej? Okay? Bo to jakie są wymagania rynku, to oczywiście cały czas faluje i to gdzieś chodzi. No bo oczywiście też jak będę miał coś niedoskonałego i kiepskiego, no to ja mogę pięknie o tym opowiadać, ale ostatecznie nie sprzedam albo sprzedam tylko trochę i pójdzie tak zła opinia, że nic z tego nie będzie, więc ci technokraci też są potrzebni, tak? Ale no ale czasami te zdolności sprzedażowe, wyczucia klienta to też dużo daje.
1: Gdzie szukać wiedzy? Jak sobie pomóc? W księgarniach cała masa podręczników, w internecie możemy znaleźć tutoriale, filmy, wykłady mentorów, mamy również szkolenia i to są takie dwie grupy tych wszystkich pozycji. Pierwsza grupa to jest rzeczywiście poznaj finanse od podszewki, opowiemy ci o finansach ludzkim językiem, a z drugiej strony też takie miękkie umiejętności, czyli jak stworzyć strategię, jak rozmawiać z ludźmi. To jest ciekawe, bo ten wybór jest bardzo duży, ale też można strzelić kulą w płot, bo też z tą jakością tych wszystkich propozycji też bywa różnie.
0: Bywa różnie, bo to też jest jakaś taka mieszanka. Jest sporo wiedzy, która była sprawdzana i ona jest, że tak powiem, przekazywana dalej, ale na przykład z taką wiedzą właśnie jest kłopot polegający na tym, że może pan świetny podręcznik o sprzedaży przeczytać, ale nie dla naszego rynku. I na przykład w Stanach Zjednoczonych się sprzedaje inaczej niż w Polsce. Jeżeli pan zobaczy taką książkę o rewelacyjnej sprzedaży i tam nawet człowiek, który miał duże sukcesy w sprzedaży amerykańskiej, mogłoby się okazać, że on nic nie sprzeda w Polsce. I na przykład świetny sprzedawca polski zdziwi się, jak mu nie idzie w Stanach. Tak? To mogą być tego typu rzeczy, bo na przykład klient jest inaczej skonstruowany od strony, nazwijmy, takiego podejścia do życia. Tak? My strasznie nie lubimy, żeby nam pomagać, żeby nam coś wskazywać, my chcemy o wszystkim decydować. Tak? Jak ktoś idzie tą metodą, to nie aż tak dużo sprzedaje. Tak? A gdzieś w jakichś społecznościach to się może sprawdzać. Ja myślę, że warto by było te rzeczy odsiewać przez sprawdzenie, kto jest pierwotnym dostawcą myśli do tego systemu, który my byśmy chcieli wziąć. Bo jeżeli to jest jakiś człowiek, który jest z dużymi sukcesami swoimi w tej branży, to tak, na przykład, nie wiem, ktoś sprzedawał w Polsce, ma długoletnie doświadczenia i on to na przykład opisał. Ma jakąś metodę, sposób, świetnie, tak? Bo trochę też przestrzegam przed takimi ludźmi, którzy no teraz jest stosunkowo duża łatwość, żeby te treści namnożyć i tam próbować zaistnieć w te teraz już często nie ścigamy się, kto ma coś lepsze, tylko kto fajniej dotrze do klienta i zapewni. No bo żeby to nie było tak, że trafiliśmy na takiego człowieka, co mówi, nie szło mi w sprzedaży, to ja teraz będę uczył ludzi, jak sprzedawać, tak? Albo inny człowiek mówi, że no nie chcieli mnie na szefa, to ja będę opowiadał, jak się zarządza grupą, nie?

0: żeby to przypadkiem tak nie było, tak? Mhm. Żeby to ludzie byli z doświadczeniem takim, które można obejrzeć i jest fajne. I nie chodzi tylko o to, żeby oni sobie tam w CV-kę powpisywali, nie wiem, bardzo ważne firmy, w których oni pracowali, tylko żeby po efektach ich pracy coś było widać. Ja wiem, że to trudno ocenić, ale tak jak bierzemy książkę i tam jest napisane, nie wiem, jakieś imię i nazwisko, no to trudno nam sprawdzić, co ten człowiek robił w życiu, tak?
1: Ale ta weryfikacja jest tutaj konieczna.
0: Ważna, no bo
1: w co inwestujemy
0: czasami,
1: czas i pieniądze.
0: Trochę czasami szkoda czasu na chłam, a czasami warto może nawet coś takiego nie za bardzo efektownego od strony, nazwijmy, dotarcia do nas marketingowego poczytać, bo tam mogą być ciekawe rzeczy. No.
1: A może sztuczna inteligencja nas tutaj w wielu kwestiach wyręczy i te kursy oczywiście, te dobre kursy warto odbyć, ale jeżeli AI w szybkim trybie poda nam odpowiedź na nurtujące nas pytania, może coś doradzi, no to może to jest rozwiązanie.
0: Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawy nurt, ale ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz.
1: Brak czynnika ludzkiego?
0: Nie. Duża część tego, co my możemy zrobić ze sztuczną inteligencją i zapytać ją o coś, to duża część jakości zależy od tego, jak cwanie my zapytamy. Bo jeżeli my zapytamy typu, no weź mi poradź jak w życiu, no to on oczywiście wyleje stek frazesów, no bo to jest tak ogólnie napisane, że nie ma sensu. I ja myślę, że warto po pierwsze oswajać się z tym, próbować i cały czas doskonalić, jak się pisze te zapytania. I warto by było powiedzieć, że ktoś bez doświadczenia dziesiątek godzin pytań kolejnych i poprawiania tych pytań, żeby one dawały coraz lepsze odpowiedzi, nie powinien robić takiej rzeczy typu pierwszy raz usiadłem i niech mi tam maszyna napisze. Bo to prawdopodobnie będzie droga do klęski, bo ta maszyna nie dostanie odpowiedniego wkładu, czyli promptu, o co mi chodzi, więc coś napisze. Więc jeżeli się to przyjmie bezrefleksyjnie, to dramat, więc to jest ciekawy pomysł, natomiast ja bym przestrzegał przed takim bardzo łatwym podejściem, że w zasadzie jak tylko otworzę komputer, to już jestem. To trochę jak z neurochirurgiem, tak? Świetny zawód, dobrze płacą, tylko ja po 3 minutach kursu na YouTubie nie będę dobrym neurochirurgiem, tylko no może to powinno trochę więcej zająć, żebym już mógł być tym wziętym neurochirurgiem.
1: I sztuczna inteligencja również nie przeprowadzi za nas operacji, a zatem ta wiedza, i to jest bardzo dobry przykład, pokazuje, że jednak to jest cały czas trzon działalności człowieka. Panie Piotrze, jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest rzecz związana z prowadzeniem firmy i genem przedsiębiorczości. Mówi się o tym, że przedsiębiorczość wynosi się z domu, że to może nie jest problem, czy ktoś jest humanistą, czy ktoś jest umysłem ścisłym, ale chodzi przede wszystkim z jaką wiedzą, jakim podejściem do życia wychodzi się z domu. Jak pan to ocenia?
0: Panie redaktorze, bo to też trzeba by się było zastanowić, co my myślimy jako przedsiębiorczość, bo przedsiębiorczość to może być wprost prowadzenie firmy i po prostu no, działalności gospodarczej, tak? Wzięcie tego na własne barki, poukładanie tego całego procesu, ale przedsiębiorczość to też może być dobre dopasowanie się w ogóle do wszystkich procesów gospodarczych. I ja nie muszę być przedsiębiorcą, czy tutaj prowadzić firmy, ale na przykład mogę dobrze się poruszać w tych procesach, będąc pracownikiem jakiejś firmy, tak? I wykonując jakieś funkcje w jakichś obszarach. Więc, ale jeżeli myślimy o tym pierwszym rozumieniu, typu no, prowadzenie firmy i tak dalej, no to czasem działa, a czasem nie działa, no bo proszę zobaczyć, że to nie zawsze jest tak, że człowiek, który się wychował w rodzinie, gdzie przedsiębiorczość była, nie wiem, tata, mama prowadzili firmę, albo może jeszcze przejęli ją po dziadkach, okej? Że ten człowiek chce albo może przejąć tą firmę. Czasami nie ma zdolności, czasami nie ma chęci, czasami się rozwija zupełnie gdzie indziej. Dosyć często i w Polsce, i w świecie były wskazywane kłopoty na przykład z tym, że nie ma kto przejąć firmy, no bo weźmy taki no, przykładowy, trochę wydumany. No, tata prowadził duży, wzięty zakład mechaniczny jakiejś rzeczy, no wytwarzał coś, tak? Pracował w metalu, no i stwierdził, że to ciężka, trudna praca i nie wiem, syna wysłał na prawo, córkę na medycynę, bo to takie wysokie zawody, no, cieszące się prestiżem. mężem. No i on tak po 30 latach, jak oni są już dorośli i w tym zawodzie swoim, mówią, to które z was przejmie firmę? A oni odpowiadają, ojciec, ja się na tym nie znam. Mhm. Okay? I to jest na przykład częsty problem, więc pytanie, czy to jest, czy to nie jest. No i w drugą stronę, no często ktoś, kto absolutnie w rodzinie nie miał żadnych tradycji przedsiębiorczości, nagle coś otwiera i on jest pierwszym w tej

0: w tym jakby, że tak powiem, łańcuchu rodowym, który otwiera firmę, otwiera z sukcesem, działa, walczy i jest super, tak? Więc to nie założyłbym
1: dlatego
0: się, tak?
1: Ja pomyślałem o tej przedsiębiorczości nawet nie tyle pod kątem dziedziczenia, czy też sukcesji, takie modne ostatnio słowo, ale pod kątem podejścia do życia, podejścia tak. do zdobywania wiedzy. Takiego przesłania też od samych rodziców. Nie bój się, spróbuj. To chyba jest kluczowe.
0: To jest oczywiście ważne i żeby no, część tych procesów po prostu rozumieć. Czy ja będę prowadził firmę, czy będę zdolnym i ciekawym pracownikiem jakiejś firmy i będę z tych rozsądnych, że tak powiem, wzorców korzystał, no to już jest inna kwestia, no bo też warto pamiętać, że jak teraz ktoś myśli o przedsiębiorczości, to teraz jest trochę inaczej niż, nie wiem, w tej rzeczywistości choćby sprzed 30 lat, gdzie stosunkowo prosto można było się w firmach rozwijać, one rosły, część no, nie przetrwała, ale jakoś takie działanie, nazwijmy na początku w pojedynkę czy w małych zespołach jakoś działało, no ale od kilku dekad na tym świat pędzi w tą stronę, że tylko duzi wygrywają i bardzo trudno jest teraz zacząć od takiego małego organizmu. I przyznam, że bardzo się cieszyłem, bo ostatnio rozmawiałem z ludźmi, którzy no w zasadzie dopiero wchodzą na rynek pracy i zastanawiać, co będą robić. Oni często kombinują tak, że oni chcą być przedsiębiorcami, ale wiedzą, że to nie ma sensu, żeby każdy z nich zaczynał oddzielnie. I oni na przykład w gronie przyjaciół wiedzą, że ten ma zdolności do sprzedażowych rzeczy, bo on oczaruje każdego. Tamten świetnie przypilnuje papierów. Ktoś inny jest dobrym prawnikiem, a ktoś inny ma zainteresowania, nazwijmy, takie około technologiczne, że on zrobi produkt, który oni będą sprzedawać. I oni już od ręki łączą siły. I proszę zobaczyć, że to nie jest taka przedsiębiorczość, jak kiedyś byśmy mówili, każdy z nich założył firmę i tutaj pcha do przodu. Nie. Oni bardzo świadomie, bardzo rozsądnie spotkali się, lubią, mają do siebie zaufanie i tworzą od ręki coś większego. To jest super.
1: To jest ciekawe, bo bardzo często mówi się o tym, że przedsiębiorczość z takiej pozycji wolnych strzelców, freelancerów, samotnych wilków przesuwa się właśnie w stronę sportu drużynowego.
0: Tak, zdecydowanie tak i to też podnosi nas na taki nowy wymiar. My często mamy taką tezę, że w Polsce mamy kłopot w kształtowaniu takich stosunków w biznesie czy gdzieś, że jest win-win. Stosunkowo często jest pokusa, że jak partner ten większy wie, że sobie może pozwolić, to tego mniejszego dociska. No więc jaka jest wtedy reakcja tego mniejszego dociskanego? Mówi, ja cały psa w nos i sam sobie rób, ja z tobą nie będę działał. I nie ma w ogóle żadnej współpracy, nikt nie wygrał. I zamiast takiej, że ktoś duży, dominant mówi, ja tu będę wyciskał ze wszystkich soki i oni będą robili na mnie, na niego nie ma kto robić, tak? Więc jak będziemy już przechodzili do tego etapu, że jesteśmy się w stanie w kilka osób spotkać, dogadać, zrobić taką strukturę tej współpracy, żeby ona była nie tylko na dobry czas, bo dzisiaj się spotkaliśmy, wypiliśmy dobre wino, przemyśleliśmy świetny sposób, jutro zakładamy firmę, no ale na przykład umowa spółki musi być też na trudny czas, typu któryś z nas, no nie wiem, robi coś nieracjonalnego i jak reszta ma sobie z tym poradzić i też zabezpieczyć jego interesy, bo to nie jest tak, że go wzięli za ucho, wyrzucili ze spółki, no kawałek był jego, tak?
1: To był magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Jak to jest być kobietą w męskim świecie futbolu?
6: Jak to jest być trenerką przecierającą szlaki dla przyszłych pokoleń?
5: Jak wygląda praca i przyjaźń z Ewą Pajor?
6: Jak buduje się drużynę, autorytet i sukcesy?
5: W jakim miejscu jest futbol w Polsce, futbol kobiecy i futbol w ogóle, a w jakim powinien być?
6: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć selekcjonerkę piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, Ninę Patalon.
5: Zapraszamy już jutro o 25.
6: Filip Jastrzębski
5: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostrzeżenie szefa ukraińskiego centrum przed publikacją przez Rosję fałszywych dokumentów. Poszukiwania na ziemi i z powietrza. Policja tropi podejrzanego o zabicie swojej żony w Świętokrzyskiem. Każdy może przyjść na plenerowy piknik na warszawskiej Cytadeli z okazji stulecia Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Celem tych działań będzie pogorszenie relacji Polski i Ukrainy. Jutro Rosja zamierza opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące m.in. tragedii na Wołyniu. Tak zapowiada szef ukraińskiego Rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Według Andrija Kowałenki rosyjskie media państwowe dostały już polecenie, aby jak najszerzej nagłaśniać i rozpowszechniać nieprawdziwą narrację. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji dwustronnych, tak mówi premier Donald Tusk. Jak dodał, strona polska chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, że Kijów jest gotów naprawić relacje z Warszawą.
2: Będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią.
1: Poza politykami rozmowy mają też prowadzić duchowni polscy i ukraińscy. Wczoraj w Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji oraz historyków. Kieleccy policjanci poszukują 65-letniego mężczyznę. Ma to związek z postępowaniem dotyczącym śmierci jego żony. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono wczoraj w jednym z domów w Borkowie w Świętokrzyskiem. Apelujemy do osób, które widziały mężczyznę, o pilny kontakt, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
3: Mężczyzna ma włosy krótkie.

0: koloru siwego. W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, był ubrany w brązowy sweter z dekoltem w serek oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami. Gdy był widziany po raz ostatni, nie miał na sobie butów ani skarpet. Charakterystyczną cechą jest wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Osoby, które posiadają informacje o miejscu pobytu mężczyzny lub widziały go w ostatnim czasie, proszone są o pilny kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
1: W akcji biorą udział różne jednostki policji, w sumie ponad 100 funkcjonariuszy. Poszukiwania prowadzone są także z powietrza. Informacje na temat poszukiwanego można przekazywać pod numer alarmowy 112. Można też zadzwonić do najbliższej jednostki policji. Z przyczyn technicznych są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa-Wawer-Otwock. Niektóre składy mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconej relacji. Powodem utrudnień jest awaria zasilania sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Falenica. Wyjątkowy piknik trwa na terenie dawnej Cytadeli w Warszawie. Imprezę zorganizowano z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Organizatorami wydarzenia są Polskie Radio oraz Muzeum Historii Polski. Zwiedzających przebywa. Największym zainteresowaniem cieszy się kosmiczna podróż w wirtualnej rzeczywistości Audionauci.
2: Misja kosmiczna jest super, no kolega właśnie testuje, także polecam wszystkim.
3: Co można przetestować na tej misji kosmicznej?
2: Z tego co wiem, to tutaj jest do wyboru dogonienie dźwięku, który w danym roku wyleciał z Ziemi.
3: Pan testował tutaj to kosmiczne urządzenie?
4: Testowałem, oczywiście polecam wszystkim, warto spróbować, posłuchać jak oddala się dźwięk od naszej planety i jak go słychać daleko, także polecam. Jak najbardziej robi wrażenie, jak daleki mamy zasięg w wszechświecie, jeśli chodzi o głos.
1: O 18.00 rozpocznie się plenerowy koncert zatytułowany Radio Fog. Jubileusz Mieczysława Foga i Polskiego Radia. Zabrzmią utwory Foga w najnowszych aranżacjach Michała Foksa-Króla. Na scenie wystąpią m.in. Matylda Damięcka, Mela Koteluk i Skubas. Wstęp na koncert będzie wolny. Trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską zawitała do Zakopanego. W programie jest wiele atrakcji. Edukacyjny piknik Polskiego Radia i wspólna potańcówka. Wieczorem zaplanowano wielki koncert plenerowy. Do odwiedzenia mniej znanych zakątków miasta zachęca burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mówił o tym w radiowej jedynce.
5: My mamy tak bogaty folklor i tak bogatą kulturę, że tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i można w nieskończoność odkrywać te drobne smaczki, bo i architektura, i rzemiosło, i wiadomo, że muzyka. Natomiast no, mamy takie perełki jak małe galerie sztuki, które są prowadzone przez naszych lokalnych artystów. Mamy Czerwony Dwór, który jest miejską instytucją, która pokazuje tą kulturę rodzimą. No jest dużo, dużo tych miejsc do zobaczenia, także każdy pobyt w Zakopanem może odkryć coś nowego.
1: O 20.00 na Równi Krupowej rozpocznie się koncert. Wystąpią m.in. Justyna Steczkowska, Maja Jeżowska, Reniusi z Bratanki i Organek. Przed prognozą pogody jeszcze ważna informacja dla tych, którzy wypoczywają nad morzem. Czerwone flagi, które oznaczają zakaz wejścia do wody, powiewają na ponad 100 kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Porywisty wiatr również w Warszawie. Najsilniejszy jest właśnie nad morzem, na Mazurach, także w Tatrach i Karpatach. W górach prędkość wiatru wynosi do 100 km na godzinę. W całym kraju sporo chmur, miejscami popada przelotny deszcz i nie jest zbyt ciepło. Na termometrach przeważnie około 21 stopni. Na Suwalszczyźnie i na Podhalu termometry pokazują 17 stopni.
7: Radio 24.
6: Słowem wszystko.
8: 7 minut po 13 w uzupełnieniu informacji o pogodzie. Zaproszenie dla Państwa na polskieradio24.pl. Tam o tym, że sytuacja pogodowa zacznie się pogarszać już dziś po południu. Strefa ulew dotrze wtedy do naszego kraju od północnego wschodu. Co dalej? A to już na portalu w specjalnym raporcie pogodowym, który przygotowaliśmy dla Państwa. Co tam w świecie, Michale? Michał Strzałkowski.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Z czym przychodzisz dzisiaj do nas?
9: No będziemy mówić o Ameryce, bo 250

0: lat Ameryka świętuje swojej niepodległości, czy właściwie ogłoszenia tej niepodległości, bo trzeba ją było jeszcze wywalczyć z Anglikami, więc to jest 250 lat ogłoszenia tej niepodległości. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, to Amerykanie mają trudne warunki do świętowania, bo z kolei upały dość podobne do tych, jakie myśmy mieli w Europie w zeszłym tygodniu, teraz są w Ameryce 38-39 stopni, więc w gorącu świętują, ale od gorąca, gorąco to jestem przede wszystkim od emocji.
1: Zdecydowanie jestem bardzo ciekawa twoich gości. Zapraszamy państwa.
2: Świat 24.
0: I pierwszym gościem jest dr Jan Misiuna ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista od polityki amerykańskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Donald Trump wygłosił w nocy polskiego czasu przemówienie przed górą Rushmore w Dakocie Południowej, czyli tą słynną górą, w której zboczu wykute są oblicza czterech 18 i 19-wiecznych prezydentów: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. No, Trump jakiś czas temu twierdził, że jego twarz również powinna być tam wykuta, choć nie wiem za bardzo, czy jest tam jeszcze miejsce na jedną twarz. Ale w tym przemówieniu Trump oczywiście o sobie mówił. Po raz kolejny żalił się, że nikt mu nie dał pokojowego Nobla, chociaż zakończył 8 wojen. Kiedyś mówił o 10, teraz znowu mówił o 8. Ale w dużej mierze też mówił oczywiście o Ameryce. I to było takie przemówienie, w którym oczywiście wspominał, że Ameryka to najwspanialszy kraj świata, najwspanialsza demokracja świata, najwięcej medali na Igrzyskach Olimpijskich. To takie dość standardowe rzeczy, które mógł powiedzieć każdy amerykański prezydent. Ale było też trochę takich Trumpa wtrętów, które myślę zabrzmiały oryginalnie, jak choćby ten, że jeśli się zmieni trochę reguły wyborów do kongresu, to republikanie nie stracą władzy przez 100 lat. I to już trochę tak zabrzmiało dziwnie zaraz po tych słowach o demokracji. Jak pan ocenia w ogóle ten początek tych obchodów? No, Trump próbuje skupić uwagę na sobie.
3: Jak zawsze próbuje kupić. Jak zawsze próbuje skupić uwagę na sobie. No i tym razem również. I w sumie no, te obchody tak zapowiadały się, zapowiadane były jako wielkie święto, a potem one się zaczęły, tutaj ktoś rezygnuje, tam coś się psuje, tutaj wielki remont, który tego reflecting pool, który kończy się algami zaburzającymi całą koncepcję.
0: No to tak powiedzmy, że to wyglądało mniej więcej tak. Trump mówi, trzeba naprawić tę sadzawkę refleksyjną. I to była prawda, ona przeciekała, ona była od dawna nieremontowana. Mówi, ja zadzwonię do mojego faceta od basenów, on mi to zrobi za 2 miliony. Koniec końców facet od basenów zrobił to za milionów kilkanaście, a sadzawka po kilku dniach, mimo drugiego malowania, zamiast niebieskiej była zielona, bo zakwitły algi, wpuszczono środki chemiczne do zwalczania alg. To doprowadziło do tego, że popękała ta niebieska farba. No, zaczęły być dowcipy, że teraz trzeba wpuścić krokodyle, żeby zjadły farbę, a na końcu myśliwych ze strzelbami, żeby zatłukli krokodyle. Więc no rzeczywiście ciężko było.
3: Ciężko było z tym wszystkim i mam wrażenie, że to jest najlepsza metafora całych tych obchodów. Znaczy się, coś było planowane, coś być może było potrzebne, potem coś jest szybko robione, żeby zastąpić, żeby pokazać splendor, a potem okazuje się, że to może było robione i szybko, ale za to było robione drogo i niezbyt dobrze. Ale nadal będziemy upierali się, że wszystko jest super, ponieważ jest to w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone są najwspanialszym, najlepszym krajem na świecie i największym, to Trump powiedział, osiągnięciem ludzkości w historii. No więc nie może być to inne niż najwspanialsze.
0: No i to, co było wczoraj w Dakocie Południowej, to jest taki wstęp do tych uroczystości. Dzisiaj główna część, bo to dziś przypada to amerykańskie święto. Dziś Trump ma przemówić po raz kolejny w Waszyngtonie. Według amerykańskich mediów to ma być najdłuższe przemówienie Trumpa w jego prezydenckiej historii. Ma być gigantyczny pokaz fajerwerków. Największy, tak to zapowiada Trump też w amerykańskiej historii. Czego się możemy spodziewać po kolejnym przemówieniu? Coś sobie Trump zostawił na dzisiaj, czego nie powiedział wczoraj?
3: Myślę, że jeszcze może troszeczkę pocisnąć Sąd Najwyższy za to, że nie dostał wszystkiego tego, czego chciał dostać. Myślę, że może jeszcze troszeczkę agresywniej wejść w tematy antyimigranckie, bo w tym ostatnim przemówieniu jednak troszeczkę wspomniał, że ktoś tam czyha, ale jednak nie tak radykalnie, jak można by się było spodziewać. Myślę, że może trochę mówić więcej o przeciwnikach Stanów Zjednoczonych, zagranicznych. Być może będzie chciał podkreślić to, że dawni sojusznicy są niewdzięczni i nie dają wystarczająco

0: wolności Ameryce, nie oddają im należytej części tego, co powinni dawać w zamian za zapewnienie przez Amerykę bezpieczeństwa, bo ten temat też się nie poszewinął w tym dniu. No, pole jest całkiem duże, powiedziałbym.
1: No i tutaj oczywiście przy tych obchodach kontrowersji jest dużo, nie tylko dotyczących tych różnych remontów, jakie przygotowano w Waszyngtonie, które się no, w części nie udały, trzeba to powiedzieć wprost, ale także kwestia komitetu, który organizuje te obchody, bo to się wszystko zaczęło, ale to ma trwać miesiące, to ma być właściwie takie półrocze świętowania tej niepodległości. No i powstał taka organizacja Freedom 250, który jest złożony tak naprawdę z ludzi bliskich Trumpowi wyłącznie, tymczasem 10 lat temu, kiedy już myślano oczywiście o tych obchodach, to był taki pomysł na komitet, który byłby totalnie ponadpartyjny. Znaczy on by angażował ludzi zasłużonych dla Ameryki ze wszystkich stron sceny politycznej. Przede wszystkim byłych prezydentów, były pierwsze damy. To się miało nazywać America 250. Trump wolał jednak organizować to wszystko wyłącznie w gronie swoich najbliższych współpracowników. Czyli takie zawłaszczenie tych obchodów?
0: Trochę tak i trochę pokazanie tego, że to jednak on w tym momencie jest szeryfem w tym mieście i wszystko będzie dokładnie tak, jak on chce. No i przede wszystkim jednak no, myślę, że to jest rzecz, której on się nie jest w stanie powstrzymać, to znaczy się postawienia siebie w centrum, ponieważ no, on jest prezydentem. I myślę, że jest bardzo mocno przekonany o tym, że te 250 lat pod jego przywództwem w tym momencie, no to jest jasny sygnał, że jest to ten szczyt możliwości Stanów Zjednoczonych, skoro mają takiego wybitnego przywódcę w tak ważnym momencie.
1: No Trump ma też inne plany, na przykład wydanie limitowanej serii paszportów amerykańskich, o które Amerykanie mogliby od poniedziałku występować. Paszportów, na których znajdzie się wizerunek Trumpa, czyli Amerykanie mogliby po świecie jeździć z paszportem, na którym się znajduje Trump. Moneta z 24-karatowego złota z wizerunkiem i podpisem Trumpa. No i jeszcze jest pomysł na to, żeby wypuścić taki limitowany, no pewnie bardziej kolekcjonerski niż użytkowy banknot o dość oryginalnym nominale $250, no bo 250. rocznica niepodległości, ale tam na tym banknocie miałby się znaleźć Trump. Przecież na banknotach amerykańskich są ci najważniejsi amerykańscy prezydenci, czy najważniejsi ludzie dla amerykańskiej niepodległości właśnie. Więc Trump się próbuje cały czas sam dopisać do tej niepodległości amerykańskiej, do tego, co się wydarzyło 250 lat temu.
0: Tak, absolutnie. On jest o tym przekonany, że jest jednym z najwybitniejszych prezydentów w historii, w ogóle jedną z najwybitniejszych jednostek. W związku z czym to, że zwykle tego typu rzeczy jednak przysługiwały pośmiertnie i to kolejne pokolenia decydowały o tym, kto jest najwybitniejszy, a kto nie, jemu to jakoś za bardzo nie przeszkadza, stwierdza widocznie, że po prostu jeżeli sam się nie pochwali, no to nie ma na co czekać. No.
1: Tymczasem jego rankingi poparcia przez Amerykanów, czy tego, jak go dobrze Amerykanie oceniają, dołują. No, najnowszy ranking, patrzę na niego teraz, 37% tylko Amerykanów zadowolonych z tego, jak Trump sprawuje swoją prezydenturę. No to jest bardzo dużo. No, 58% z kolei jest niezadowolonych, czyli niezadowoleni są nawet ci, którzy na Trumpa głosowali.
0: Tak, jak najbardziej, ale jemu to staje się nie przeszkadzać. Amerykanie mają znacznie bardziej krytyczny pogląd na to, w którą stronę Stany Zjednoczone zmierzają niż Donald Trump. Natomiast trzeba podkreślić to, że ci, którzy go popierają, no to go popierają. Znaczy się wierzą w to, że Stany Zjednoczone faktycznie zmierzają w lepszą stronę i nawet jeżeli nie we wszystkim, to tym, co ta administracja obie się zgadzają, to jednak są elementy, które powodują, że ta administracja jest dla nich tym, co by chcieli.
1: No i skąd się to też bierze? No bo Trump, mam wrażenie, oczywiście ma bardzo duży elektorat negatywny wśród Amerykanów liberalnych, wśród Amerykanów, którzy chętnie widzieliby w Białym Domu przedstawiciela Partii Demokratycznej. No ale ten jego taki żelazny elektorat, ruch MAGA, też trochę się od niego odkleja, bo Trump według nich jest za mało radykalny, nie spełnia niektórych obietnic, tak jak choćby długo trwało, zanim te dokumenty w sprawie Epsteina zostały ujawnione. Więc no, Trump gdzieś jakby z dwóch stron zaczyna to poparcie tracić.
0: Tak, troszeczkę tak. Natomiast myślę, że ta najbardziej radykalna

0: atrakcja. To ona jednak jest w dalszym ciągu stosunkowo niewielka.
1: No to...
0: Ale to, że ona faktycznie odpada, no to powiedziałbym, że to są ci, dla których te kwestie czystości moralnej, którą zarzucali w Waszyngtonie, nie

0: dobre intencje prezydenta.
1: Ale ta grupa jest mała, ta radykalna, ale jednak dość głośna. Zawsze była głośna.
0: Tak, oczywiście, ale z drugiej strony pod presją, jaką wywiera na nich Donald Trump, oni potrafią się wycofać z brania udziału w tej polityce na poziomie kongresowym, tak jak Marjorie Taylor Greene, która przecież wycofała się, chociaż wcale nie musiała, no jest aktywnym krytykiem Donalda Trumpa, ale jednak podejmując decyzję o odejściu z kongresu, no, postawiła się troszeczkę w roli antysystemowej.
1: Przed nami główna część tych obchodów. 50 lat temu, kiedy Ameryka świętowała 200 lat ogłoszenia niepodległości, w 1976 roku na National Mall, czyli tam w Waszyngtonie, taka zielona oś, która się ciągnie, gdzie od mauzoleum Lincolna przez ten staw refleksyjny po pomnik Waszyngtona, aż gdzieś tam dalej jest też budynek kongresu i Kapitol. No to tam się zgromadziło około miliona ludzi, żeby świętować, żeby podziwiać ten pokaz fajerwerków, żeby słuchać przemówienia ówczesnego prezydenta. No Trump na pewno liczy na to, że tych ludzi będzie w tym roku więcej, tylko że dziś ma być w Waszyngtonie ponad 40 stopni. Niektórzy szacują, że nawet 42 stopnie, więc potężny upał. No, Trumpowi, jak rozumiem, bardzo zależy na tym, żeby była tam rekordowa liczba ludzi.
0: Z całą pewnością i on będzie przekonany, że to będzie rekordowa liczba ludzi. Także i pan, i ja, i ci z nas, którzy wierzą w możliwość liczenia, będą mieli twarde dane o tym, że przyszło, nie wiem, powiedzmy 200 tysięcy czy 150, tyle tysięcy, ile będzie w stanie wytrzymać ten upał i będzie na tyle zdeterminowanych. Natomiast Donald Trump będzie przekonany, że nigdy nie było większego tłumu.
1: No i w jakimś sensie będzie rywalizował z tym, co się dzieje między innymi w Teheranie, bo tam zaczęły się uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneja, zabitego przez Amerykanów pierwszego dnia wojny tej najnowszej na Bliskim Wschodzie najwyższego przywódcy duchowego Iranu. No i tam już wiadomo, że no, pogoda też trochę lepsza w tym momencie w Iranie, że na pewno będą miliony ludzi i szacuje się, że nawet około 20 milionów ludzi może przybyć na te uroczystości pogrzebowe. No to rozumiem, że Trump się też trochę będzie z tym ścigał.
0: Oczywiście, aczkolwiek w tym momencie mówił pod transport, że przecież no, wstrzymali się z dalszą wojną w Iranie na tydzień, żeby dać im możliwość dokonania pogrzebu. No ale poza tym Iran chce się z nim dogadać. To będzie już chyba 39. zawieszenie broni. Także no, będzie się licytował, ale to raczej z przekonaniem, że ile osób by tam nie było, to on tak wygra.
1: Tak, dokładnie 39. CNN to policzył, a Hunter Biden, syn prezydenta Joe Bidena, na Twitterze ironizował, że w związku z tym koniecznie trzeba tego Nobla pokojowego Trumpowi dać, bo jeszcze nikt nie zakończył jednej wojny 39 razy, a liczba ciągle rośnie i może być jeszcze wyższa. No ten Iran też trochę Trumpowi te notowania popsuł. No, na początku, kiedy się ta wojna zaczęła, to mu te ratingi podskoczyły powyżej 40% poparcia, ale im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej to spada.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza, że to Donald Trump jako kandydat, jako były prezydent, ale jeszcze zanim został, kiedy tam Barack Obama był prezydentem, to podkreślał wielokrotnie, że ilekroć amerykańskiemu prezydentowi coś nie będzie szło, no to, że zaraz rozpocznie się wojna z Iranem, bo demokraci będą chcieli ratować swoje ratingi i będą chcieli pokazać, że jednak coś potrafią. No i w tym momencie ta antydemokratyczna część amerykańskiego elektoratu faktycznie tej wojny z Iranem się bardzo bała, ale człowiekiem, który na nią poszedł, no, okazał się być republikański prezydentem, który miał już się nie pakować w żadne nowe konflikty, szczególnie na Bliskim Wschodzie.
1: Te uroczystości, tak jak mówiliśmy, będą trwały przez kilka miesięcy, więc Trump ma jeszcze wiele okazji do tego, żeby się pokazać, budować swój wizerunek. On to właściwie zaczął chyba od swoich urodzin już w połowie czerwca, od tego, co się działo przed Białym Domem na trawniku, ta gala zapaśnicza, no takie właściwie walki gladiatorów w Koloseum ku uciesze cesarza.
0: Trochę tak. Jakby właściciel kasyna, właściciel hotelu, który postanowił wziąć, zrobić imprezę taką, która po prostu mu się najbardziej podoba. No i akurat mieszka w miejscu, gdzie mieszka, no to nie będzie się ograniczał.

0: No, to nie jest ograniczanie się na pewno coś, co by Trumpa cechowało. A czy opozycja amerykańska, partia demokratyczna, liberalni politycy są w stanie jakoś przy tych uroczystościach zaistnieć? No bo Trump będzie się starał, tak jak mówiliśmy, absolutnie skupić wszystko wokół siebie i zmienić te obchody z ogólnoamerykańskich w bardziej, nawet nie tyle partyjne, co bardziej takie jakby jego środowiska nawet. To inne frakcje polityczne tutaj nie bardzo mają jak zaistnieć. No nie mają tej machiny państwowej, nie mają tych pieniędzy do dyspozycji.
1: Nie mają tej maszyny, nie mają tych pieniędzy, no nie mają takiej jasnej agendy, tak? Bo Trump jednak idzie w stronę tego, co kiedyś nazywano kultem jednostki i u niego przekaz jest bardzo jasny, prosty i wszystko można ładnie sobie wziąć po prostu w stronę takiego dość prostego brandingu zrobić. Natomiast z drugiej strony no, są podejmowane obchody, próby organizacji obchodów, ale faktycznie z mniejszym budżetem, z mniejszym przytupem, bardziej niejednolite w swoim charakterze, ponieważ nie z jednego centralnego ośrodka, tylko znacznie bardziej zróżnicowane. No i taką próbę, nie powiem, że rzucenia rękawicy, ale uczczenia tej rocznicy na swój własny sposób, no to mieliśmy wczoraj w wydaniu burmistrza Nowego Jorku, który też miał speech podkreślający 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych o zupełnie innym charakterze i podkreślający zupełnie inne elementy amerykańskiej historii i amerykańskiej tradycji, wcale nie będąc mniej z niej dumnym.
0: To prawda, no i to jest zupełnie inna opowieść też o Ameryce, Zoran Mamdani, no człowiek, który się urodził poza Ameryką, został amerykańskim obywatelem, został lokalnym politykiem najpierw niższego szczebla, potem tego najwyższego w Nowym Jorku. No niektórzy widzą w nim jakąś nadzieję partii demokratycznej, no tylko że oczywiście zgodnie z konstytucją Zoran Mamdani o prezydenturę nie będzie się mógł nigdy ubiegać, no bo urodził się poza Stanami Zjednoczonymi, ale rzeczywiście taka inna opowieść o Ameryce też się przebija?
1: Tak. Tylko oczywiście poza kręgiem związanym z prezydentem Stanów Zjednoczonych i bardziej rozproszona, ale ta opowieść też w dalszym ciągu jest i bardzo mocno ona wybrzmiewa w opozycji do Donalda Trumpa. On, że tak powiem, prowokuje wręcz tym skoncentrowaniem na sobie, na tych wątkach, które jemu są bliskie, żeby budować opowieść zupełnie inną.
0: No mówił pan o tym, że Trump zaczyna budować kult jednostki wokół siebie. Amerykanie na kult jednostki jak patrzą w ogóle? No bo to się kojarzy na przykład w czasach zimnej wojny z Związkiem Radzieckim, z kultem jednostki budowanym w krajach totalitarnych, krajach niedemokratycznych, krajach komunistycznych. A w tym przemówieniu przed Mount Rushmore Trump twierdził, że komunizm był większym zagrożeniem niż faszyzm czy terroryzm islamski.
1: I że komunizm jest zagrożeniem,
0: dalej,
1: który, tak, to jest dziwne, żeby tyle lat po upadku bloku jednak zwycięstwie Ameryki w zimnej wojnie twierdzić, że komunizm nadal jest największym zagrożeniem, ale jest jak najbardziej tutaj ten wątek sprzeciwiania się temu kultowi jednostki. Były całe serie protestów pod hasłem No Kings, przetaczających się przez całe Stany Zjednoczone, gdzie łącznie wzięły udział miliony ludzi. Właśnie pokazujący, że no, nie może być takiej sytuacji, że w państwie, które jest demokracją, gdzie ten trójpodział władzy od dawien dawna jest wniesiony do najważniejszej zasady ustrojowej i że jeden człowiek ma mieć pozycję absolutnie wyjątkową, na którym skupiać ma się wszystko, co się dzieje w państwie. Także ten opór przeciwko takiemu stylizowaniu się Donalda Trumpa jest duży i jest powszechny.
0: A czemu z drugiej strony część Amerykanów jednak ten kult jednostki Trumpa kupuje? No bo upublikowano dane o dochodach Trumpa, gigantyczny dokument, prawie 1000 stron. Dla porównania taki sam dokument dotyczący Joe Bidena liczył stron 11. I w tym gigantycznym dokumencie można przeczytać, że dużo więcej niż na deweloperce, hotelach, nieruchomościach Trump w ostatnim czasie zarobił na sygnowanej przez siebie kryptowalucie, na sprzedaży tak zwanego merchu, czyli koszulek, czapeczek, gadżetów, wszystkiego, co jest nim sygnowane. I w ogóle wszystkich rzeczy, które są tak naprawdę właśnie takimi elementami kultu jednostki. Czyli część Amerykanów, i to nie mała zapewne, to kupuje. No, a tymczasem to świętowanie niepodległości, to jest właśnie świętowanie niepodległości od króla. No przecież to król i Wielka Brytania była wrogiem Amerykanów walczących.

0: o niepodległość 250 lat temu.
1: Jak najbardziej, jednocześnie język angielski od tysiącleci, jak to Donald Trump mówił, Mount Rushmore jest językiem wolności, co w kontekście niepodległości od Wielkiej Brytanii i właściwie Anglii wtedy jest dość zabawne. Natomiast ten branding jako podstawa fortuny Donalda Trumpa, to, że on wszystko sygnował swoim nazwiskiem, od steków, krawatów, pseudouczelni wyższej, no w tym momencie kryptowaluty. To jest jego pomysł na biznes w gruncie rzeczy od co najmniej lat 90. I on w tej kadencji znacznie bardziej niż poprzedniej wykorzystuje pozycję, którą ma. I Amerykanie faktycznie to kupują. Są nie tylko Amerykanie. Ja myślę, że tutaj możemy zaryzykować tezę, że część z tych zysków, które Donald Trump czerpie z tego swojego brandingu, to jednak pochodzi nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale i w ogóle z całego świata, gdzie tych jego fanów, ludzi, którzy są gotowi zainwestować jakieś mniejsze lub większe pieniądze w rzeczy sygnalne jego nazwiskiem, jednak uzbiera się całkiem dużo.
0: To prawda i nawet w Polsce można takich znaleźć ludzi, nawet wśród części sceny politycznej, którzy sobie takie gadżety ze Stanów Zjednoczonych przywozili, zamawiali czy kupowali. Mówimy o miliardach dolarów, jeśli chodzi o zyski z tego brandingu Trumpa. Koniec końców, już zapytam tylko na koniec, te kilka miesięcy uroczystości rocznicowych pana zdaniem podbije Trumpowi popularność? Uda mu się to czy niekoniecznie? No bo tak jak mówiliśmy, wpadek jest sporo i pewnie jeszcze kilka się zdarzy.
1: Ja myślę, że to się będzie utrzymywało na tym samym poziomie. Znaczy, że ci, którzy są przekonani o wyjątkowej roli Donalda Trumpa, wyjątkowo pozytywnej roli, pozostaną przekonani, a ci, którzy są zniesmaczeni tym i zmęczeni tą prezydenturą, no oni są zmęczeni ją już teraz, w związku z czym po tych kilku miesiącach dodatkowej ekspozycji na wszechobecności Donalda Trumpa będą zmęczeni jeszcze bardziej.
0: To będziemy obserwować te obchody, które się zaczęły tak oficjalnie wczoraj. Dziś ich główny element, ale kilka miesięcy potrwa to, co rozpisano, żeby świętować 250-lecie amerykańskiej niepodległości. Doktor Jan Misiuna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość.
0: I za chwilę będziemy rozmawiać dalej o Stanach Zjednoczonych, ale o amerykańskiej obecności wojskowej na świecie, w Europie. No i to, co nas najbardziej interesuje w Polsce.
2: Świat 24.
0: Bo moim i Państwa gościem jest dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka od bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Cały czas dyskutujemy i zastanawiamy się nad tym, czy powstanie w Polsce stała amerykańska baza wojskowa, czyli nie byłaby to obecność rotacyjna, tylko właśnie stała. Różni się to znacząco. No i oczywiście ma to znacząco większy wpływ dla ewentualnego polskiego bezpieczeństwa. Są kolejne sygnały, że to zielone światło dla takiej obecności jest. Taką informację przywiózł prezydencki minister Marcin Przydacz z Waszyngtonu, gdzie rozmawiał z Marco Rubio, sekretarzem stanu. Podobne sygnały otrzymywał z Waszyngtonu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. No ale jednocześnie Pentagon prowadzi taki rozpisany na 6 miesięcy wielki przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na świecie, głównie w Europie. No i nie ukrywają tego ludzie z Waszyngtonu, ludzie z Białego Domu, że skutkiem tego przeglądu będzie to, że amerykańskich żołnierzy w Europie będzie po prostu mniej, a jest możliwe, że będzie ich więcej w Europie, że to nie będą tylko wycofania, ale właśnie przesunięcia.
3: Czy sumarycznie więcej w Europie na pewno ich nie będzie. Cały ten audyt, który trwa teraz, a tak naprawdę jest skutkiem koncepcji, która została przyjęta już w okresie prezydentury Baracka Obamy. To jest rok 2011, kiedy Obama ogłosił słynny Asia Pivot, gdyż wszystkie amerykańskie instytuty analityczne zajmujące się właśnie obecnością wojskową Amerykanów na świecie i projektowaniem przyszłych zagrożeń wskazały, że w przyszłości takim zagrożeniem dla dominacji Amerykanów w tym wymiarze globalnym będą Chiny. Więc konieczność skoncentrowania się właśnie na tym froncie I tutaj taki trend wojna rosyjsko-ukraińska. Z perspektywy amerykańskiej jest to incydent. Niestety.

0: to, co dla nas jest końcem świata. W długoletnim planowaniu amerykańskim jest, no może wieloletnim, ale jednak incydentem, którym oni oczywiście musieli zarządzić w jakiś sposób. Natomiast długoterminowo Amerykanie nie przewidują wzrostu zdolności rosyjskich na tyle, by trzeba było tutaj skupiać więcej uwagi właśnie na kontynencie europejskim. Dla nas oczywiście to jest fatalna wiadomość i próbujemy to amerykańskie myślenie o przyszłości, przyszłych możliwościach rosyjskich odkręcić, bo mamy też wiele danych wskazujących na to, że Rosja oczywiście jest osłabiona wojną, natomiast długoterminowo również może stanowić zagrożenie. Natomiast to nie zmienia faktu, że wszelkie instytucje amerykańskie zajmujące się długoterminowym planowaniem, tym force posture w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę szykują się na Chiny. I tutaj też dane są bezwzględne, bo jeżeli chodzi o możliwości chińskie, to w każdej z domen walki, czy to będzie domena lądowa, morska, kosmiczna, tak? Czy to będzie kwestia wdrażania nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, dronów, o których przecież mówimy teraz już bezustannie, to ta przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych, ona nadal jest w każdej z tych domen. Natomiast nie ulega wątpliwości, że choćby na przykład w domenie morskiej ten dystans pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami się zmniejsza.
1: No Chińczycy gigantyczne inwestycje czynią w tym kierunku, żeby Amerykanów gonić.
0: Tak, i nadal mimo pewnych oczywiście też problemów po tamtej stronie i moglibyśmy długo dyskutować na temat tego, na ile te rozbudowane chińskie zdolności są rzeczywiście zdolnościami przynoszącymi przewagę, tak, w przyszłości, bo widzimy, że jednak to, czym Chiny dysponują, a mniej więcej wiemy to stąd, że Chiny dzielą się swoim sprzętem, na przykład sprzętem radarowym, tak, czy satelitarnym, ze swoimi sojusznikami. Wiemy, że pomagają Rosji, pomagali Wenezueli, Iranowi, więc można na podstawie tego szacować, jak dobrze ten sprzęt sprawdza się w konkretnych operacjach i widzimy, że to nie jest jeszcze coś, co mogłoby Stanom Zjednoczonym zagrozić, czy powstrzymać ich przed dosyć efektywnymi operacjami. Natomiast no, ta przewaga chińska jednak wraz oczywiście z innymi czynnikami systemowymi, ustrojowymi w Stanach Zjednoczonych budzi na tyle lęku, tak? I naprawdę, jeśli przyjrzymy sobie analizy, które powstają w amerykańskich ośrodkach analitycznych, to one naprawdę w przytłaczającej większości są właśnie poświęcone kwestii chińskiej i to, tak jak mówię, nie tylko kwestiom militarnym, ale także kwestiom systemowym, no bo przecież i samymi militariami budujemy potęgę.
1: I stąd też to mniejsze zainteresowanie Europą, to można zrozumieć, ale czy to koniec końców może sprawić, że jednak ta stała baza się amerykańska w Polsce pojawi? No bo to, że jest zielone światło, to jeszcze nie świadczy o tym, że ta baza powstanie. To raczej, że jest zielone światło do tego, żeby w tym kierunku prowadzić rozmowy, negocjacje, starania. No to jeszcze nie jest decyzja o tym, że taka baza powstanie.
0: Tej decyzji nie ma w tej chwili. To zielone światło też na razie trzeba tak interpretować dosyć ostrożnie. Na co ja bym zwróciła uwagę? No oczywiście tutaj diabeł tkwi w szczegółach. To nie jest tak, że za decyzją natychmiast skonstruujemy tutaj tak dodatkową instalację, bo przecież my mamy już obecność wojsk amerykańskich w Polsce, więc to nie jest rzecz kompletnie nowa, więc tutaj oczywiście na korzyść tej decyzji przemawiałoby to, że istnieje już długa, dosyć długa, tak, historia stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Natomiast tutaj rzecz będzie zależała przede wszystkim od tej jasnej decyzji politycznej, a potem nastąpi, jak to zwykle bywa, bo przypomnę, że przecież chociaż my Amerykanów mamy od dawna, to jednak taka znacząca obecność pojawiła się dopiero po 2017. I dlaczego, skąd to wynikało? No, przede wszystkim stąd, że te procesy negocjacyjne, jeśli chodzi o ruchy wojskowe, konstrukcje dużych baz, no bo tutaj to już musiałem

0: być większa instalacja, a nie jakaś tam prowizorka, tak? Wymagają bardzo dużo czasu. To są kwestie dogrywania szczegółów porozumienia, tak? To są kwestie finansowania. Kto za co płaci? Musimy oczywiście przyjąć wariant, że większość finansowania spadnie na nasz budżet. Czy nasz budżet, chociaż bardzo teraz bogaty, tak? Że tak się wyrażę, na obronę, ale jednak większość tego idzie na modernizację armii, więc czy my jesteśmy w stanie unieść takie koszty finansowe tej stałej bazy? To są koszty infrastruktury. Infrastruktura też nie rozbudowuje się z dnia na dzień.
1: Czyli rozumiem, że to zielone światło ze strony Amerykanów to może być po prostu takie: przekonajcie nas.
0: Tak, tak. I tutaj dużo zależy od strony polskiej. Zresztą dużo wcześniej już o tym się jakoś tak nie mówiło powszechnie w mediach. Natomiast te przeszkody też leżały właśnie po stronie polskiej, dlatego że tutaj wiadomo, że musimy wybrać lokalizację, musimy dostosować czy zbudować nowe budynki, tak? Jeśli ci żołnierze, bo przy okazji stałych baz żołnierze często przyjeżdżają wraz z całymi rodzinami, to jest kwestia też infrastruktury towarzyszącej, bo nie tylko instalacje wojskowe, ale także dostosowanie infrastruktury cywilnej. Widzieliśmy, ile zajęło przeniesienie żołnierzy tak z Rzeszowa, gdzie mieliśmy hub i tam dużo praca się rozpisywała na temat tego, jak bardzo jest to wszystko prowizoryczne i nieprzystosowane, tak, do tak naprawdę stałego funkcjonowania. Jeżeli żołnierze przyjeżdżają z rodzinami, to znaczy, że przyjeżdżają z dziećmi. Dzieci muszą gdzieś pójść do szkoły i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę duży projekt, więc ja myślę, że faktycznie tutaj inicjatywa w tej chwili leży po naszej stronie i to będzie wymagało dużej mobilizacji. I ja tą mobilizację bym rekomendowała, dlatego że jest więcej czynników na nie w tej chwili, jeśli chodzi o taką właśnie politykę globalną, niż na tak. To, co jest, przemawia na nie, no to właśnie ta reorientacja na Azję, ale też to, co mnie najbardziej w ostatnich miesiącach martwi, to taka rozprzestrzeniania przez Amerykanów narracja, i oni rzeczywiście tutaj przyjeżdżają na różnego rodzaju debaty i podtrzymują tą narrację, że co prawda Polska może stać się przedmiotem ataku, tak, jakiegoś incydentu militarnego ze strony Rosji, ale z drugiej strony Amerykanie też bardzo podkreślają to, że Rosja już przegrała tą wojnę. I teraz jeżeli w administracji amerykańskiej rzeczywiście takie przekonanie o przegranej Rosji się ugruntuje, to argument do tego, żeby tutaj czynić jakieś rozbudowane instalacje, które oczywiście dużo kosztują, a pokazał się świetny raport Ośrodka Studiów Wschodnich ostatnio na ten temat o takim znamiennym tytule: czy kołdra jest za krótka? Więc oczywiście, że ta kołdra jest za krótka, więc jeżeli będzie właśnie wybór, tak, dojdzie do tego wyboru, gdzie tak naprawdę rozbudowywać swoją obecność wojskową, przy założeniu, że Rosja już przegrała wojnę i zajmie jej to wiele lat, zanim się odbuduje, no to tutaj Europa nie będzie tą priorytetową lokalizacją, więc my się naprawdę musimy postarać tak długo, jak jeszcze to zagrożenie rosyjskie jest jednak postrzegane jako znaczące, bo jeżeli ono zostanie w tej narracji amerykańskiej, tak, przekonaniu amerykańskim wygaszone, to wtedy stracimy to okienko możliwości, które się pojawiło dla nas wraz z wojną rosyjsko-ukraińską. I tu rzeczywiście no, troszkę naszej opieszałości widać. To jest też kwestia oczywiście finansowania. Przy czym teraz bardzo dużo tego finansowania mamy dzięki pożyczkom z SAFE i tutaj budżet na modernizację możemy dzięki temu odciążyć, właśnie dzięki temu, że te środki idą z innych źródeł, a możemy skoncentrować się na rozbudowie właśnie infrastruktury trwałej, co rzeczywiście przy tych nakładach budżetowych wcześniej, zanim zdecydowaliśmy się na tak znaczącą zwyżkę budżetu obronnego, mogły być problemem. Jest też taki

0: mało znany, ponieważ my też dosyć nie jesteśmy specjalnie efektywni w wyszukiwaniu potencjalnych finansowań, tak, które istnieją, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, bo my nie musimy tylko negocjować z Amerykanami. I przypomnę, że rzeczywiście tutaj te inwestycje amerykańskie ogółem na wschodniej flance są ogromne, bo to jest ponad 35 miliardów dolarów włożonych w różnego rodzaju projekty infrastrukturalne od czasu pojawienia się tej inicjatywy European Deterrence Initiative, czyli po ataku Rosji na Gruzję, potem po aneksji Krymu, gdzie ta inicjatywa została uruchomiona, ale też na przykład europejskie bank inwestycyjny, chociaż nie finansuje stricte środków bojowych, ale na przykład można tam aplikować po finansowanie właśnie związane z infrastrukturą, z rozbudowaniem jakichś tam mieszkalnych, tak, obiektów. Więc tutaj gdybyśmy byli jeszcze bardziej sprawni, bo na razie udał nam się wielki projekt SAFE, to jest zdecydowanie świetna wiadomość.
1: Nie bez kłopotów, ale się udało.
0: Nie bez kłopotów, oczywiście. No, nigdy nie jest to, zdobywanie pieniędzy nigdy nie jest proste. W tym gąszczu biurokratycznym trzeba się jednak umieć poruszać. Natomiast Unia Europejska też jeszcze dysponuje środkami z innych funduszy, po które też możemy sięgać, ale problem jest taki, że wiedza o nich nie jest jakoś szczególnie pogłębiona. My też nie mamy, jeśli chodzi o kwestie obronności, takiego zwyczaju wyrobionego, żeby właśnie tam szukać dodatkowych źródeł finansowania, więc właśnie akurat w tej sferze nie jest, do tej pory nie było to jeszcze takie efektywne. I teraz jest moment, żeby przejrzeć, tak, co my tak naprawdę możemy z tych banków, które też coraz aktywniej się angażują, bo to nie są, to ma powstać zresztą na szczycie, a w Ankarze bank Resilience, tak, z nazwą Resilience w nazwie.
1: Czyli odporność.
0: Tak, natowski, oprócz właśnie tych instrumentów unijnych, tam też będą zdeponowane dosyć duże pieniądze właśnie do dyspozycji państw członkowskich, więc myślę, że myśmy powinni już na tym etapie bardzo szczegółowo, tak, uważnie przyglądać się, na co te finansowanie będzie można pozyskać, no i szybko po te środki się, bo Amerykanie zapowiedzieli wyraźnie i naprawdę powinniśmy na serio to traktować, że nie będą za wszystko tutaj płacić. Tak, że jeżeli my chcemy tej ochrony, może to źle zabrzmi jako właśnie takie opłata za ochronę, no ale niestety realia są takie, że Amerykanom coraz trudniej jest wytłumaczyć i ich własnemu społeczeństwu, które też jest zmęczone ciągłym finansowaniem wszystkiego na świecie i to jak, no może to zrozumieć.
1: Ta opłata,
0: tak?
1: Oczywiście to polega w dużej mierze na tym, że się inwestuje we własne zdolności obronne, najlepiej kupując coś od Amerykanów, więc to też jest taka opłata, ale coś za to się też dostaje oczywiście. To...
0: Nie, jasne. Biznes amerykański sporo tutaj jeszcze ma przyszłości, no mimo tego, że program SAFE jest nakierowany bardziej na pozyskiwanie uzbrojenia. Jeśli chodzi o Polskę, no to lokalnego, bo mamy jednak lwią część umów tutaj z naszym rodzimym biznesem. Reszta europejska w zasadzie prawie w całości, no ale no, nie sądzę, żeby przez to przyszłość kontraktów z Amerykanami była w jakiś sposób zagrożona, bo też Europa nie dysponuje tymi wszystkimi zdolnościami, które oferują Amerykanie, więc dużo rozwiązań nadal będzie pozyskiwanych ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, jeśli chodzi o takie właśnie kwestie infrastrukturalne, to tak jak powiedziałam, Amerykanie tutaj też dużo dołożyli, więc to też nie jest tak. To jest w ogóle fakt, który się bardzo ciężko przebija w świadomości jakiejś szerszej, że to nie jest tak, że Amerykanie tutaj tylko sprzedają i dzięki temu mają oczywiście spore zyski, jeśli chodzi o ich zbrojeniówkę, ale to, że Amerykanie tutaj zainwestowali ogromne środki właśnie poczynając od 2009 roku. Więc tak jak wspomniałam, ta kwota 35 miliardów dolarów, z tym, że to są wyliczenia jeszcze tam przed kilku lat, dzisiaj to tak...

0: tutaj ta kwota, myślę, że jest też odrobinę większa, więc to też nie jest tak, że myśmy wydali na uzbrojenie, a tak naprawdę nic z tego nie mamy, bo tak naprawdę wszystko, co zbudowano w ramach sojuszu, tak, na wschodniej flance, no to są jednak inwestycje amerykańskie. Europa tutaj do tej pory nie stworzyła jakichś bardzo trwałych, tak, struktur, jeśli chodzi właśnie o inwestycje. To są dopiero ostatnie lata, kiedy Europejczycy...
1: No ta wojna, rosyjska agresja na Ukrainę zmobilizowała Europę.
0: Tak, tak. I tutaj warto jeszcze wspomnieć o tych projektach Military Mobility, tak? Bo przecież mamy takie wyliczenia, które są dramatyczne, no, że jeżeli rzeczywiście coś tutaj się stanie na wschodniej flance, to przerzut wojsk z bardzo różnych powodów infrastrukturalnych, powodów prawnych, barier różnego rodzaju administracyjnych, których do tej pory jeszcze też przecież nie, żeśmy nie załatwili pomiędzy sobą, no to jest o tygodnie, tak? A my potrzebujemy tego przerzutu błyskawicznie. Dlatego właśnie ta logika polska, która jest słuszna i która cały czas prze do tego, żeby tych wojsk w pierwszym rzucie, no właśnie nie trzeba było przerzucać dalekich odległości, tylko żeby one tutaj stacjonowały na stałe, bo to jest też duże ułatwienie właśnie logistyczne w wypadku agresji. Mamy tych żołnierzy tutaj na miejscu. To właśnie przy tych uwarunkowaniach europejskich jest bardzo ważnym czynnikiem, tak? Żeby nie trzeba było od dnia zero właśnie gdzieś tam zbierać ludzi z zupełnie innych frontów.
1: W tym kontekście też te doniesienia, o których pisał w Polsce portal Onet, na świecie Daily Telegraph, brytyjski dziennik, ale we współpracy też z dziennikarzami Onetu, że wywiady państw zachodnich, w tym amerykańskim, mają informacje o tym, że mogą Rosjanie w ciągu najbliższych miesięcy spróbować przetestować tę jedność NATO i zdolność do odpowiedzi poprzez jakąś prowokację o charakterze już nie tylko takim hybrydowym, ale takim, no, w zasadzie kinetycznym. Jakiś dron, jakaś zabłąkana rakieta, jakieś przekroczenie granicy przez wojska. No to byłoby też testowanie mocne i Amerykanów, i NATO.
0: Tak, tak. Tylko ja bym się tutaj nie zgodziła z takim powiedzeniem, że mogą spróbować, bo oni już spróbowali. I nie do końca rozumiem, dlaczego ten fakt już jakby...
1: Ma pani na myśli ten incydent z dronami rosyjskimi, prawda?
0: Tak. W Polsce. To był atak o charakterze konwencjonalnym. Przecież to nie jest atak hybrydowy. Więc myśmy tak naprawdę napaść rosyjską o skali, no może niewielkiej, ale jednak no, była to napaść.
1: Były to drony, no nieuzbrojone, ale jednak one spowodowały, że obrona przeciwlotnicza została uruchomiona, tak, poderwane tak, myśliwce.
0: Tak, i to testowanie już się odbyło i oczywiście na podstawie tego incydentu, chociaż dla mnie słowo incydent jest absolutnie niewłaściwe tutaj, ja bym jednak nazywała rzeczy po imieniu, czyli atak. Ten atak pokazał nam, że jeżeli zdarzył się raz, to może się zdarzyć drugi raz, bo Rosja mimo tego, że jest osłabiona ogólnie, tak, w sensie gospodarczym czy też militarnym, tu jednak cały czas bardzo dokładnie obserwuje i bardzo dobrze umie wykrywać wszelkiego rodzaju luki w zabezpieczeniach, czyli tak, no właśnie, testuje ten system, tak jak się mówi w informatyce, tak, że mamy testerów. Tak samo tutaj Rosjanie naprawdę bardzo bacznie przyglądają się i obserwują wszystkie luki. Też oczywiście czytając nasz prasę, tak, bo przecież tak w Polsce, jak i w innych krajach europejskich powstaje seria raportów o tym, gdzie my jeszcze nie jesteśmy zabezpieczeni, tak? Przecież Rosjanie wiedzą o tym, jaki mamy problem właśnie z military mobility. Rosjanie wiedzą o tym, że nie mamy dobudowanej tej części obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, tej najniższej, która będzie efektywnie bronić nas przed dronami i musimy uruchamiać myśliwce, tak? Tak naprawdę podrywać myśliwce, żeby zwalczać jednak te małe obiekty, co przecież nie jest najbardziej koszty, w relacji koszt-efekt, no to nie jest efektywne. I przecież oni doskonale wiedzą, gdzie leżą nasze słabości i te słabości testują, to są tysiące ataków cybernetycznych, bo przecież ta wojna się rozgrywa również w cyberprzestrzeni, żeby nie powiedzieć o ciągłej dezinformacji, ingerowaniu w dysputy polityczne w danych krajach itd., itd. Więc to nie jest kwestia przyszłości. Ta wojna już trwa, tak? I to, że nie mamy tutaj takiego ciężkiego frontu, jak

0: na Ukrainie nie oznacza, że my nie jesteśmy z Rosją w stanie no przynajmniej konfliktu, tak? No bo wojna jednak musi spełniać pewne kryteria prawno-międzynarodowe, ale my jesteśmy w Rosji, z Rosją w stanie permanentnej konfrontacji, choćby przez to, że pomagamy Ukrainie, co Rosja uznała za akt wrogi wobec niej. I tutaj no, wszelkiego rodzaju testy odbywają się tak naprawdę, jak to mówi się po angielsku, daily basis, tak? Czyli no, no, codziennie mamy coś nowego, więc tak, musimy dalej inwestować w swoje bezpieczeństwo. Ja teraz trochę obawiam się tych amerykańskich narracji, które usłyszałam właśnie w ciągu ostatnich tygodni w trakcie różnych debat, no bo przy okazji właśnie święta niepodległości, tak, jest też dużo debat poświęconych amerykańskiej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, gdzie Amerykanie już prawie z takim, powiedziałabym, zrelaksowaniem, jeśli można to tak nazwać, mówią o Rosji jako o państwie pokonanym, które nie będzie już w stanie...
1: No to dość wcześnie to mówią, myślę.
0: Tak, to jest, z naszej perspektywy jest to dosyć szokujące, bo my to cały czas jesteśmy w pewnej gotowości, tak, powstają kolejne opracowania, gdzie Rosja nam zagraża w sensie konwencjonalnym, hybrydowym. Mamy całe debaty o Morzu Bałtyckim, tak, o flocie cieni, gdzie właśnie na forum Rady Państw Morza Bałtyckiego też były omawiane te wszystkie kwestie, jak zwalczać rosyjską flotę cieni. Także my tutaj cały czas żyjemy w przekonaniu nadal poważnego zagrożenia, gdzie Amerykanie już praktycznie no, mają taką, demonstrują takie poczucie, że już jesteśmy na jakiejś końcówce, tak, że to już będzie można odhaczyć. Teraz tylko trzeba właśnie odbudować Ukrainę, przeznaczyć środki na odbudowę i no i w zasadzie mamy sprawę zamkniętą, co jest no, jednak bardzo niebezpieczne. Dlatego to okienko jest tak ważne, o którym mówiłam. Żebyśmy, to jest ten rok, naprawdę poświęciłabym na potrojenie, przynajmniej potrojenie wysiłków, żeby ta baza tutaj rzeczywiście powstała.
1: To na koniec mamy tylko 2 minuty niecałe. Jak pani ocenia, jakie są szanse na to, że ona powstanie?
0: To rzeczywiście zależy od nas, bo Amerykanie też, zwłaszcza ta administracja, lubią konkrety. Więc to jest trochę tak jak przy pozyskiwaniu środków z Sejm. Gdybyśmy wtedy, tak, nie przeżyli tej pełnej mobilizacji, nie dotrzymali terminów, Unia Europejska ma bardzo, tak, srogie deadline, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z różnych projektów, więc gdybyśmy wtedy nie przyspieszyli, to dzisiaj tych środków by nie było. Tak samo będzie z Amerykanami, którzy są pomimo wszystkich zastrzeżeń wobec NATO przychylnie nastawieni akurat do Polski, w czym jest zasługa no, kolejnych rządów, tak? Bo przecież te stosunki naprawdę były bardzo, bardzo skrupulatnie, starannie wypracowywane przez kolejne rządy. Natomiast no, jeżeli nie wykażemy tutaj po stronie wojskowej, właśnie administracyjnej, nie przedstawimy takiego trochę biznesplanu, używając języka biznesowego, no to się wszystko po prostu może rozmyć i może się skończyć na deklaracjach. Ale tutaj cała administracja musi się zmobilizować, dlatego że to nie jest kwestia tylko tego, co przedstawi Ministerstwo Obrony, ale przecież bardzo różne instytucje muszą jakby współuczestniczyć w planowaniu tego procesu.
1: To jest bardzo skomplikowany proces bez wątpienia i tutaj wszystkie ręce na pokład w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski, była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwu dziękuję za uwagę. To był magazyn Świat 24. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności

0: oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
4: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy będzie dymisja szefowej resortu zdrowia? Premier Tusk nie wyklucza tego. Uszkodził komisariat policji i policyjne radiowozy. Tak zrobił w tym barku pijany żołnierz. Kilkanaście tysięcy ton śniętych ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Jest śledztwo w tej sprawie. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy oraz zapowiedź odpolitycznienia wszystkich spółek miejskich. Takie decyzje podjął prezydent stolicy po aferze w Szpitalu Południowym. Premier Donald Tusk postawił ministerce zdrowia i szefowi NFZ-u ultimatum. Do wtorku mają przedstawić, jak się wyraził szef rządu, satysfakcjonującego propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. W przeciwnym razie premier podejmie decyzje personalne. Ewentualna dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy nie będzie miała dla Donalda Tuska, wielką stratą polityczną. Tak uważa politolożka Emilia Zakrzewska. Jak zauważyła na naszej antenie, Polacy i tak negatywnie oceniają szefową resortu zdrowia.
2: Tusk, w ogóle jeżeli spojrzymy na jego strategię działania polityczną, to on ma zawsze taką strategię na przeczekanie. Ale to już w ogóle nie ma czasu na wielkie zmiany, reformę systemu zdrowia, bo jeżeli takie reformy miałyby nastąpić, to trzeba było się nimi zająć już na początku kadencji, czyli w 2023 roku.
1: Aferę związaną z warszawskim Szpitalem Południowym badają prokuratura, ABW i NFZ. W tej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze. Poza kolejnością mieli być przejmowani politycy Koalicji Obywatelskiej. Były też nieprawidłowości w prosektorium szpitala. Nietrzeźwy żołnierz uszkodził drzwi do komisariatu policji w Tymbarku w Małopolsce. Wojskowy miał rzucać koszem na śmieci. Uszkodził też zaparkowane w pobliżu samochody. Do incydentu doszło nad ranem, informuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Katarzyna Cisło.
3: 20-letni mężczyzna, który jak się później okazało był nietrzeźwy, uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu, dwa radiowozy oraz dwa prywatne samochody zaparkowane przed budynkiem. Na miejsce został skierowany patrol policji, który zatrzymał tego mężczyznę. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.
1: 20-latek jest w policyjnej izbie zatrzymań. To żołnierz zawodowy. Służy w batalionie strzelców podhalańskich. Jego sprawa będzie przekazana żandarmerii wojskowej. Będzie śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu.

0: 100 ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Postępowanie wszczęła prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim. Wodę ze zbiornika spuszczono po to, aby rozpocząć remont zapory. Śledztwo prowadzone jest w kierunku dokonania przestępstwa przeciwko środowisku. Chodzi o zanieczyszczenie wody w takiej skali, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody. Będą zabezpieczone dokumenty od inwestora i wykonawcy inwestycji, także od osób, które wydały zgody na poszczególne etapy prac. Na Cytadeli Warszawskiej trwa wyjątkowy piknik z okazji stulecia Polskiego Radia oraz 125. Urodzin Mieczysława Foga. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz, z którą teraz się połączymy. Dzień dobry, Jasiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co przygotowano dla odwiedzających?
1: Mimo wietrznej pogody temperatura jest optymalna, aby odwiedzić Cytadelę Warszawską, bo atrakcji jest mnóstwo. Na przykład alejka muzeów z namiotami Narodowego Muzeum Techniki, Muzeum Fryderyka Chopina. Można zobaczyć też, jak powstają efekty dźwiękowe, które są częścią słuchowisk radiowych, mówi dyrektor Muzeum Teatru Polskiego Radia Wojciech Ramus.
2: Będzie taki dźwięk jesiennego parku. Możemy sobie przejechać starą ciuchcią.
1: A co to było?
2: To była paczka makaronu, marki nie podam. Ważne, żeby był makaron, suchy, nieugotowany. W teatrze radiowym, jak mawiają wszyscy radiowcy, musi być słychać otwierające się drzwi. My mamy takie drzwi zastępcze tutaj. Tymi drzwiami jest stara skrzynia, która też może oczywiście być skrzynią ze skarbami.
1: Punktem kulminacyjnym całego pikniku o godzinie 18 będzie plenerowy koncert Radio Fog, jubileusz Mieczysława Foga i Polskiego Radia. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny.
0: Za relację dziękujemy Joannie Stankiewicz i zapraszamy na Cytadelę Warszawską. Na koniec informacja ważna dla tych, którzy wybierają się nad morze albo wracają. Na drogach A6 i S3 między węzłami Szczecin-Kijewo a Klińska utworzył się zator drogowy w obu kierunkach. Przyczyną była kolizja z udziałem trzech samochodów osobowych. Korek na trasie Szczecin-Berlin ma ponad 5 km. Jeszcze dłuższy jest na trasie Gdańsk-Świnoujście. Sięga blisko 7 km.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest przeważnie pochmurno, ale zdarzają się chwile ze słońcem. Tak było właśnie w Warszawie. Miejscami popada przelotny deszcz i nie jest zbyt ciepło. Na termometrach przeważnie około 21 stopni. Wieje porywisty wiatr. Najsilniejszy jest nad morzem, na Mazurach, a także w Tatrach i Karpatach.
4: Radio 24.
3: Słowem wszystko. Adres zamieszkania.
5: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak zmienia się nasze otoczenie. I dzisiaj porozmawiamy o tym trzecim aspekcie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Jak zmienia się nasze otoczenie? Bo otoczenie wokół nas może się zmieniać błyskawicznie. Nagle zaczynają się remonty, znikają małe sklepiki, pojawiają się bogaci sąsiedzi i eleganckie butiki. Za ścianą zamiast znajomej emerytki nagle są jacyś turyści z walizkami, a czynsze rosną jak oszalałe. Już pewnie wiedzą Państwo, o czym będziemy rozmawiać. O gentryfikacji. Czym jest, co ją powoduje i czy cokolwiek może ją przyhamować. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Z nami Anton Ambroziak, dziennikarz portalu OKO.press, specjalizujący się w tematyce polityk mieszkaniowych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Gentryfikacja brzmi z cudzoziemska. Co to jest za słowo? Kto pierwszy raz go użył?
6: No faktycznie, nie brzmi jak termin ukuty w Polsce. Po raz pierwszy został użyty na początku lat 60. i wyszedł zupełnie z akademii. To rzadko się zdarza, żeby terminy akademickie tak mocno do dzisiaj penetrowały naszą wyobraźnię społeczną, ale tak akurat jest

0: terminem gentryfikacji. Użyła go w takiej przedmowie do książki o zmieniającym się Londynie socjolożka, która nazywa się Ruth Glass. I ten termin miał wówczas opisać proces wypierania uboższej ludności z dzielnic robotniczych, na przykład Napping Hill, które dzisiaj nam się kojarzy bardzo luksusowo i z zamożniejszą klasą wyższą. No to tak, to ta klasa wyższa, która dzisiaj zamieszkuje te miejsca, miała po prostu pieniądze na remontowanie budynków i zaczęła się tam wprowadzać powoli, wypierając tę klasyczną robotniczą ludność, a słowo gentry oznacza po angielsku ziemiaństwo, szlachtę, więc to miało być takie ironiczne użycie, w Polsce to by było zaziemienie, uszlachetnienie, było to ironiczny termin.
1: To były lata 60., kiedy pierwszy raz ten termin pojawił się w użyciu, a następnie podbił najpierw dyskusje urbanistyczne, socjologiczne, też te związane z prawami człowieka, a potem zawędrował oczywiście do Polski. Takie najsłynniejsze przykłady poza Londynem to łatwo pewnie Państwu zgadnąć. To są te najpiękniejsze stolice Europy. Barcelona, Berlin, Paryż, a w mniejszych miastach, w mniej znanych, sławnych, atrakcyjnych, to też się dzieje?
0: Oczywiście, że się dzieje, tylko to zależy, co to znaczy atrakcyjność miasta. No bo tutaj wymieniliśmy sobie miasta, które są atrakcyjne turystycznie. To znaczy do stolic miejskich z historycznymi kwartałami, ciekawą zabudową, architekturą, bogatą ofertą kulturalną podróżuje bardzo dużo turystów, ale też te szlaki turystyczne idą różnym kluczem, no bo idą kluczem właśnie na przykład zabytków, ale idą też kluczem alternatywy i na przykład kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób gentryfikował się Berlin, są jednak te alternatywne szlaki. To by był w sumie taki przykład bardziej nowojorski, no bo w sumie gdy ja myślę o gentryfikacji, to najbardziej taka romantyczna pocztówka tego procesu to jest dla mnie Manhattan. No bo to był klasyczny przykład zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy, która była zlokalizowana nad rzeką. Ta rzeka będzie nam się pewnie przewijać przez całą audycję, która została nagle zasiedlona przez artystów, bohemę i Soho, które dzisiaj jest synonimem luksusu. No w latach 60. było miejscem, gdzie były pracownie artystyczne.
1: Tylko też,
0: lofty.
1: Żebyśmy tego za bardzo nie romantyzowali, te środowiska artystyczne, te wszystkie też wyrzutki, które spływały do Nowego Jorku z całej Ameryki, tam spływały między innymi dlatego, że tam było tanio, a jednocześnie mogli znaleźć tam takich jak oni.
0: Tak, to nie są romantyczne nie są pobudki, ale też ten obraz gentryfikacji nie powinien być romantyzowany. To znaczy, to nie było kolorowe życie i ten proces wcale nie był delikatny i to nie było tak, że nagle po prostu cała dzielnica zaczęła być kolorowa, zaczęło być tam bezpiecznie, luksusowo, milutko, wszystkim dobrze się żyło. Nie, to było miejsce, gdzie było bardzo dużo napięć społecznych, bardzo dużo konfliktów, również o podłożu rasowym, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale też jeśli mówimy na przykład o Paryżu, czy Berlinie, Holandii i tak dalej, to tam te różnice etniczne również są bardzo ważne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w latach 90. Soho było takim miejscem, do którego zaczął płynąć w końcu kapitał. To znaczy wielki kapitał, inwestorzy zrozumieli, że to jest miejsce atrakcyjne, bo w centrum miasta i można się tam osiedlać ekonomicznie. I powstawały takie dzieła, które w popkulturze wybielały ten proces, jak na przykład znany wszystkim pewnie serial Seks w Wielkim Mieście. Jak się pamięta mieszkanie Carrie Bradshaw, no to ono znajdowało się na West Village, gdzie mieszkała właśnie już taka bardzo bogata, artystyczna bohema i w tym serialu no, problemy elit wypierały to zwykłe życie. I to był taki element, to był też element romantyzowania. Zresztą do dzisiaj jest bardzo dużo seriali, które ten proces romantyzują, więc bardziej o to mi chodziło.
1: Bo to też jest tak, że bohemia nierówna. Są artyści, którzy opisywali swoje życie w Nowym Jorku właśnie na przykład w latach 60., gdzie najbardziej atrakcyjnym towarzyszem nocy był nie ten, kto najprzystojniejszy, tylko ten, kto miał ogrzewanie w domu. Więc to byli artyści, którzy tam się sprowadzali, a następnie ruszyła taka druga fala. I myślałam, żeby przenieść się na stary kontynent i do Berlina, gdzie dzielnicą kolorową, różnorodną, ale jeszcze wtedy nie zgentryfikowaną był Kreuzberg i w ogóle wschodni Berlin, a teraz jest to jedna z najdroższych dzielnic Berlina i ten kolorowy ptak Berlina zamienia się w swoją własną parodię, prawda?
0: Tak, no byłem tam ostatnio na weekend majowy i muszę przyznać, że cała ta część Kreuzberga, Neukölln, aż po Friedrichshain, które ciągną się

0: też było wzdłuż rzeki Szprewy, no to one wyglądały jak jeden wielki turystyczny festiwal. Cały też ten brzeg Szprewy został zabudowany projektem o nazwie Media Spray. On został wymyślony około 10 lat temu. Chodziło o to, żeby skupić wokół rzeki branżę medialną, telekomunikacyjną. Powstały tam wielkie wieżowce, apartamentowce. Jest wielka hala widowiskowa, która nazywa się Uber Areną, na której odbywają się koncerty największych gwiazd. No i ten proces w Berlinie wyglądał tak, że najpierw ściągało się tam artystów i ludzi z branży kreatywnej i intelektualistów od lat. To był taki hub po prostu dla osób, które żyły tam na stałe, albo był to dla niektórych etap w karierze, miejsce na stypendium, rezydencję, znalezienie swojej niszy, zrobienie czegoś ciekawego, aż właśnie była też zresztą taka fajna książka napisana przez Dorotę Grojecką, która sama miała refleksję na temat tego, czy jako rezydentka w Berlinie jest gentryfikatorką, czy nie jest gentryfikatorką. No ale to dzisiaj to jest właśnie taka absolutna groteska, no bo te dzielnice stały się takimi pocztówkami z alternatywnego życia, ale tego alternatywnego życia w życiu w ogóle tam nie ma. To są po prostu takie jakby no, grupy turystów, które przechadzają się, oglądają murale, oglądają te tak prowizorycznie podniszczone budynki, ale jeśli mają skorzystać z jakiejś infrastruktury, która tam jest, to chętniej wybiorą się do jakiejś sieciówki napić się kawy, niż skorzystają faktycznie z jakichś lokalnych biznesów.
1: No ale ktoś nas słuchający mógłby powiedzieć, o czym wy tam rozmawiacie? Przecież to dobrze, że dzielnice się bogacą, że są remontowane budynki, że jest atrakcyjnie i napływają turyści ze swoimi pieniędzmi, że robi się być może bezpieczniej, że ci, których na to stać, mogą znaleźć miejsce do mieszkania w centrum miasta, a nie tak jak omawialiśmy to wielokrotnie, ten proces rozlewania się miast, bo kto zamożniejszy, ten z centrum uciekał, było w nim głośno, niewygodnie, mieszkał pod miastem, a korzystał z miasta na co dzień. Co pan na to? Co pan na ten argument, że gentryfikacja ma tą swoją słodką stronę, tę swoją stronę upiększania świata, ulepszania świata i że nie ma nic złego w tym, że powstają w dawnej przemysłowej dzielnicy luksusowe butiki?
0: No to jest tak jakby patrzeć tylko na pierwszy fragment tego procesu. No to faktycznie jest tak, że w pierwszej fazie gentryfikacji można odbierać ten proces pozytywnie, no bo dzielnica, która była zapuszczona, mówiąc kolokwialnie, zaczyna rozkwitać, ale tworzy to bardzo dużo problemów, które potem trudno jest zastopować albo wyeliminować. No, do niedawna gentryfikacja była, jeśli chodzi o negatywne zjawiska, kojarzona głównie z konfliktami społecznymi, wypychaniem lokalnej społeczności, przesiedleniami. Tak, innymi słowy, zmieniał się po prostu klasowy charakter mieszkańców, a więc też cała infrastruktura im dedykowana. Zamiast targu i lokalnego sklepiku powstawały różne luksusowe salony, kawiarnie, koncepty talerzykowe i tak dalej. Znamy to wszyscy z Warszawy bardzo dobrze.
1: Targi śniadaniowe.
0: Ale na to wszystko nałożył się większy proces. To znaczy w miastach postępuje generalnie coś, co nazywamy utowarowieniem mieszkań. I to sprawiało, że z niektórych dzielnic, tych centralnych, w ogóle wypychani są mieszkańcy. Mm-hmm. I tak jak mówimy o tym, że na przykład co złego w tym, że bogate osoby zaczynają mieszkać w centrum miasta, a zamiast dojeżdżać, no to jest po prostu nieprawda. Warszawa na przykład nie wyludnia się jako miasto, ale coraz bardziej rozlewa się na przedmieścia. W Obwarzanku w ciągu ostatnich 5 lat przybyło około 50 tysięcy mieszkańców. Za to w samej Warszawie tylko 5 tysięcy. No dobra, nie wyludnia nam się Warszawa, ale jak popatrzymy już na Śródmieście, no to Śródmieście staje się taką białą plamą na mapie naszej stolicy. To znaczy,
1: nie ma mieszkańców. Chodzi pan o to, że mieszkania są wieczorami nieoświetlone. Tam nikt nie mieszka. Tam są biura albo właśnie turyści się pojawiają. Trudno jest tam być zwykłym domownikiem, o tak użyję tego
0: dokładnie
1: słowa.
0: Dokładnie. Jakby przybywa turystów i firm, no jak próbujemy przejść z centrum miasta w ciągu dnia, no to jest tam bardzo gęsto. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w nocy, no to mamy albo najem krótkoterminowy, albo usługi hotelarskie, albo usługi, które służą generalnie do konsumowania miasta, a nie życia w nim. No to jest dokładnie taka sama trajektoria jak w Paryżu, gdzie kiedyś w centrum miasta mieszkało 4 miliony ludzi, dziś jest to 2 miliony i ta liczba cały czas maleje, więc te wszystkie procesy sprawiają, że miasta coraz mniej służą do życia, a coraz bardziej do akumulacji kapitału, albo dla firm, albo też dla samych samorządów, które również niestety w tym uczestniczą.
1: O, to zaraz będziemy mówić już nie tyle o przyczynach gentryfikacji, co o hamulcach, o sposobach na to, żeby ten proces powstrzymać. Ale a propos jeszcze rzeczy.

0: Eki, bo już dwukrotnie padła jako przykład. Rzeka i dzielnice położone przy niej są jakoś szczególnie atrakcyjne, bo wskazał pan na to.
1: Tak, właśnie historycznie okazuje się, że wszystkie poprzemysłowe dzielnice albo historyczne, które są zlokalizowane nad rzeką, szczególnie jeśli w centralnych kwartałach miasta, w takiej historycznej zabudowie,

0: zamieszkać, albo w których można ulokować swój biznes, szczególnie turystyczny. Więc
1: tak, mówiło się często, że miasto stoi tyłem do rzeki. Tak mówiło się o Paryżu, tak. Mówiło się tak o Warszawie. Paryż się zupełnie dosekwany teraz przytula. Stworzył nad nią takie pasaże spacerowe, drogi, ogromne drogi rowerowe, wyrzuca samochody z nadsekwany, żeby było tam przyjemniej. No, Warszawa też nagle się zorientowała, że ma dziką rzekę, najcenniejszą po prostu rzekę płynącą przez jedyne takie, taka stolica europejska, przez którą płynie dzika rzeka. I nagle się okazało, że to wszyscy tam chcą być. No, ale no właśnie nie każdego będzie stać, prawda, na to.
0: Absolutnie, ale też Warszawa chociaż zachowała częściowo dziką tę rzekę. Mam nadzieję, że te procesy urbanizacji tych terenów nie będą postępować. Natomiast no, ja urodziłam się we Wrocławiu i jeden rok swojego życia spędziłem na dzielnicy, która nazywa się Nadodrze. Jak sama nazwa wskazuje, mieści się ona nad Odrą. Była ona kiedyś pełna starych poniemieckich kamienic, które akurat nie uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. W PRL-u sobie niszczały. W latach 90. To Nadodrze uchodziło za taką jedną z najniebezpieczniejszych zakątków miasta. Było określone mianem miejsc wstydu, że były tam odrapane klatki schodowe, były zniszczone elewacje. No i też tkanka
1: też,
0: społeczna była...
1: Chyba raperzy z wrocławscy to właśnie o tej dzielnicy śpiewali, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Osa, jeśli ktoś kojarzy Osę, to między innymi chodzi o Nadodrze. No i tak, no i oprócz tego, że był tam wysoki odsetek osób ubogich, korzystających z socjalnej pomocy państwa, to mieszkały tam też mniejszości etniczne. Bardzo dużo na przykład wrocławskich Romów zamieszkiwało Nadodrze. No ale było też tam już w latach 90., tak jak pamiętam, zalążki kontrkultury, to znaczy pierwsze skłoty na przykład... albo pierwsze inicjatywy typu Food Not Bombs, czyli takiej anarchistycznej jadłodzielni, powstawały właśnie tam. No i kiedy tam mieszkałem na drugim roku studiów, no to zaczęła tam kiełkować znowu artystyczna działalność. Pojawiły się pierwsze kooperatywy społeczne, jakieś warsztaty sitodruku były organizowane, małe galeryjki, kawiarnie z kawą speciality, rzemieślnicze piwko, a zaczęły znikać monopolowe, spontaniczne targowiska i tak dalej. Potem okazało się, że te kwartały są super, jest trochę pustych tych kwartałów, można zbudować tam osiedla deweloperskie i przez te kilkanaście lat Nadodrze stało się jedną z najdroższych dzielnic we Wrocławiu, ale też w Polsce.
1: A co się stało z rodzinami romskimi? Bo użył pan wcześniej takiego słowa przesiedlenia. To jest słowo, które jest wstydliwe. No, przesiedlenia kojarzą nam się z jakimiś dramatycznymi wydarzeniami, takimi jak wojny światowe, w których rzesze ludzi trzeba lub zmusza się do tego, żeby się przeniosły. Ale w przypadku gentryfikacji to jest na mniejszą skalę. To są równie dramatyczne historie. Ludzi, którzy na przykład po 50 latach zmieniają kompletnie otoczenie.
0: No tak, no jakby część osób, akurat wrocławscy Romowie zamieszkujący nad Odrze mieli też prawa własnościowe do części tych budynków, nie wszystkich ich udało się miastu wyrzucić, mówiąc bardzo brutalnie. Natomiast duża część mieszkańców zamieszkujących mieszkania komunalne czy socjalne zostało po prostu eksmitowanych na mniej atrakcyjne tereny, wyciągniętych ze swojej naturalnej tkanki społecznej. I chyba najbardziej takie drastyczne przypadki takich przesiedleń to pamiętam jednak z Poznania, bo tam głównie studiowałem.
1: No właśnie, jest to taki... dzielnica Śródka? To jest
0: tak, dokładnie, Śródka i tam jest ulica Chwaliszewo. To było miejsce, które było obiektem takich walk lokatorskich naprawdę przez kilkanaście lat i byłem tam dosłownie kilka dni temu i patrzyłem sobie na obecną zabudowę i Chwaliszewo jest również nad rzeką Wartą i jest tam taki ciąg deweloperskich nowych apartamentowców. Naprawdę wygląda to jak z północy Amsterdamu. Super nowoczesne budynki wśród zieleni, nad rzeką, z fajną infrastrukturą blisko. Tutaj pawilon tańca, tam knajpki, tutaj jakieś kontenerowe inicjatywy. No w ogóle ekstra. I została w tym ciągu jedna stara kamienica komunalna Chwaliszewo 5, rozpadająca się z takimi powybijanymi szybami. I jakby jest to dosyć niesamowite, że jakby w tej walce lokatorskiej ostała się jedna ta kamienica, ale ona jest takim po prostu symbolem procesu, który toczył się tam przez przez kilkadziesiąt lat w zasadzie. Wyrzucania po prostu lokalnej społeczności na rzecz inwestycji. I też trzeba powiedzieć, że w tym procesie brało udział miasto, ponieważ miasto dysponuje zasobem lokalowym gminnym i to ono odpowiadało za te decyzje. Zresztą Poznań jest na tej liście miast, które przez wiele lat wstydliwie operowało przesiedleniami na

0: osiedla kontenerowe.
1: Tak, i to jest jeden straszny taki epizod w historii miejskiej Poznania, a drugi to oczywiście czyściciele kamienic, którzy oczywiście nie tylko w Poznaniu, oddajmy sprawiedliwość, ale ten proces, zresztą musimy do niego kiedyś w audycji wrócić. To teraz zacznijmy rozwiązywać problemy, dlatego że przed chwilą powiedział pan redaktor, że samorząd dysponuje zasobem lokalowym, którym może w różny sposób operować. Powiedzmy więcej o tym, jakie są możliwości, bo jedno to jest coś, co się nazywa prawo do pozostania, czyli miasto się zobowiązuje, że będzie na przykład wprowadzało takie elementy tak zwanej rewitalizacji, remontowało, uświetniało, ulepszało, ale jednocześnie jeśli lokatorzy muszą na jakiś czas się wynieść, bo jest na przykład wielki remont, to będą mogli zdecydować, czy wracają. Nawet być może czynsze będą wyższe, ale będą mieli prawo wrócić do miejsca, w którym żyli całe życie. To jest jeden element.
0: To, o czym pani redaktor mówiła, to jest jeden z pomysłów, ale on jest super dla tej grupy mieszkańców, która już tam zamieszkuje, ale z drugiej strony środowisko, w które ta grupa mieszkańców wraca, jest zupełnie inne. I to jest często tak, że to jest taki proces stopniowego wypychania ich. Oni mogą wrócić i mogą wrócić na przykład z lekko podwyższonym czynszem, ale cała infrastruktura, która jest wokół nich, nie jest dla nich dostosowana, więc oni z czasem sami w pewnym sensie podejmują decyzję o tym, żeby się stamtąd wynieść.
1: No tak, bo zamiast warzywniaka nie ma warzywniaka, jest drogi targ.
0: Biomarket, nie wiem.
1: Nie ma już...
0: ekologicznymi warzywami i tak dalej. Więc tak, więc jakby to jest ta druga strona tego problemu, która nie rozwiązuje go.
1: Ale zaraz, to od razu dodajmy. Miasto również, miasta w Polsce dysponują lokalami usługowymi, czyli mogą również decydować, że komuś, usługodawcy drobnemu, krawcowi właśnie na warzywniak, obniżą czynsz. To nie jest tak, że miasto po prostu mówi, no sorry, ale rynek jest rynek, my tu dajemy temu, kto ma naj... Więc tutaj od razu jest też możliwość. To od razu zanotujmy
0: możliwość.
1: To. Mhm. Co jeszcze?
0: Ale no taki w zasadzie potrzebny jest większy namysł, taka fundamentalna dyskusja nad tym, jaka jest rola miasta i państwa w regulowaniu mieszkaniówki. No i jeden taki mechanizm, który mógłby to spowalniać, no to są inwestycje w dostępne mieszkania w centralnych lokalizacjach. I to się już w Polsce dzieje, ale wciąż na zbyt małą skalę. I chodzi mi tutaj na przykład o inwestycje w TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To są mieszkania pod tani najem. I jak spojrzymy na przykład na Warszawę, czyli TBS Południe, który buduje na południowym brzegu Wisły, to okaże się, że w końcu inwestycje w te tanie mieszkania czynszowe są planowane bliżej centrum, a nie gdzieś daleko, gdzie trzeba właśnie dojeżdżać, gdzie tworzy się jakieś, nie wiem, getta na przykład klasowe. Nie, one powstają w szybko zmieniających się dzielnicach, na przykład na Pradze Północ, która przechodzi błyskawiczny proces gentryfikacji aktualnie i to zapewnia pewien miks społeczny, to znaczy dalej sprawia się, żeby osoby, które są w jakiś sposób wykluczone albo które mają niższe zarobki, mogły nadal zostawać w centralnych dzielnicach. I tutaj wzorowym przykładem jest Wiedeń, o którym zawsze się mówi w kontekście mieszkalnictwa w samych superlatywach i tam jest generalnie obowiązek budowania w tak zwanym miksie. Nawet jeśli buduje deweloper prywatny, to dostaje zgodę na inwestycje, jeśli dostarczy pełną infrastrukturę, czyli na sprzedaż mieszkania dla najbogatszych, pod tani najem dla klasy średniej. Są też mieszkania komunalne i socjalne. Są też specjalne moduły dla osób ze specjalnymi potrzebami, na przykład dla seniorów albo osób z niepełnosprawnościami. I w Polsce takie TBS-y również zaczynają powstawać. Na Piotrkowskiej w Łodzi. No kolejny nowy trakt turystyczny, kiedyś dzielnica, którą baliśmy się chodzić, ja przynajmniej bałem się chodzić. Teraz jest to ulica, która jest po prostu pocztówkowa, jest miejscem pod turystów, ale z drugiej strony miasto zainwestowało w odremontowanie jednej z kamienic, gdzie zrobiło TBS dla seniorów i seniorek. Co więcej, w tym pasażu, w którym mógłby być lokal usługowy, stworzono taki klubik seniora, gdzie osoby mogą się jeszcze dodatkowo bez pieniędzy spotykać.
1: Tak, nie muszą wydawać na kawę 15 zł. To odsyłam wszystkich Państwa do audycji z zeszłego tygodnia, kiedy z profesorem Adamem Czerniakiem ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawialiśmy między innymi o tym mechanizmie, o którym teraz wspomina Anton Ambroziak, czyli umowy z deweloperem. Możesz budować w naszym pięknym, atrakcyjnym mieście, ale część lokali wchodzi do na przykład zasobu komunalnego. To się w Polsce już teraz też dzieje. Dzięki nowym przepisom jest to możliwe. Odsyłam do rozmowy, tam więcej na ten temat mówiliśmy. Ale
0: jeszcze powiem o drugim, który można by było, bo to jest rzecz, która już zaczyna się dziać, potrzeba po prostu, samorządy chcą budować, potrzeba trochę, może więcej pieniędzy, i będzie lepiej, jeśli o to chodzi. Ale jest jeszcze druga rzecz, którą moglibyśmy już dawać.

0: No zrobić, ale nie zrobiliśmy i to jest uregulowanie najmu krótkoterminowego platform takich jak Airbnb. No
1: ale ustawa jest w Sejmie.
0: Nawet są dwie ustawy. Są dwie ustawy, bo jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i ustawa przygotowana przez Polskę 2050 i komisje nad nią pracują. Zaraz powiem, jakie są różnice. No ale chodzi o to, że skoro mówiłem o tym, że Warszawa się wyludnia i są takie plamy puste w centrum stolicy, no to oznacza, że to nie oznacza, że nagle w jakiś magiczny sposób te mieszkania zniknęły, tylko służą właśnie pod najem krótkoterminowy dla branży turystycznej, która jest absolutnie nieregulowana. No i na przykład Barcelona, która zmagała się z tym dużo bardziej, bo jest dużo bardziej turystyczną destynacją niż Warszawa, wprowadziła taki odgórny zakaz, który sprawia, że do 2028 roku wygasną wszystkie licencje na prowadzenie takiej działalności i mieszkania, które do tej pory służyły turystom, będą musiały wrócić na rynek najmu długoterminowego. To jest, powiedzmy, radykalne. Takie radykalne cięcie.
1: No ale Barcelona ma też radykalny problem. My natomiast mamy łagodniejsze narzędzia, które i tak już wzbudziły protesty branży i o tym też zresztą już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy w adresie zamieszkania. Z kolei Państwa odsyłam do archiwum na stronie polskieradio.pl. Cała rozmowa o najmie krótkoterminowym, o tych rozwiązaniach proponowanych przez Polskę 2050, o przedziwnej niechęci do regulacji ze strony Ministerstwa Sportu i o tym, kto tam puka do drzwi resortu, to o tym wszystkim rozmawialiśmy 2-3 tygodnie temu. Już zupełnie na koniec. Czy jest jakieś miasto w Polsce, które szczególnie już zwróciło uwagę na problem gentryfikacji i jakoś, zasługuje na pochwałę z naszej strony. Może już nie rozwiązało wszystkich problemów, ale przynajmniej widać tam zrozumienie problemu.
0: Wydaje mi się, że temat gentryfikacji to był temat, który był bardzo nośny w dyskusji o mieszkalnictwie jakieś 10-15 lat temu. Jak mnie pani redaktor zaprosiła do tej dyskusji, to aż byłem zdziwiony, że ktoś sobie przypomniał, że takie hasło w ogóle istnieje, ponieważ teraz wszyscy rozmawiają o tym, w jaki sposób rozwiązać kryzys mieszkaniowy. To jest oczywiście pewna pochodna procesu gentryfikacji, ale nikt tego słowa nie używa, no bo ono się cały czas, to jest okrutna konstatacja, ale gentryfikacja cały czas się kojarzy z tematem pobocznym, dotykającym osób najuboższych. I kiedy oni byli przesiedlani, musieli się gdzieś wynosić, no to nikogo to za bardzo poza garstką osób nie interesowało. A gdy kryzys mieszkaniowy, czy inne zupełnie hasło, zaczyna dotykać młodych, klasę średnią, młode rodziny, czyli większe połacie i takie atrakcyjniejsze też dla rządzących połacie elektoratu, no to okazuje się, że mamy problem, który można zaadresować. Więc wydaje mi się, że z problemem gentryfikacji rozumianym tak holistycznie, całościowo i takim, który nie skupia się tylko na punktowych rozwiązaniach, ale też w tym, jak projektować miasta, żeby były do życia, żeby nie były do konsumpcji, jak właśnie też można modelować ten rynek usług, żeby on był również dostępny, komu dawać tutaj licencje, komu nie dawać, no to jest z kim zawierać umowy, to jest temat, do którego chyba nikt tak w Polsce nie podchodzi, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś początek większej dyskusji, ale myślę, że na razie zostajemy na tym punkcie, żeby poprawić dostępność mieszkań, a jesteśmy jeszcze daleko od dyskusji o dostępnych miastach.
1: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Dziękuję za tę puentę. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, specjalizujący się, jak słyszą Państwo, w politykach miejskich, w politykach mieszkaniowych. Ogromnie dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Adres Zamieszkania już za tydzień po 14:00, oczywiście w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Zamieszkania. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
7: 14:33, Polskie Radio 24 i Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem.
2: Komentarz.
7: Herbata, szerbat i miliony ludzi na ulicach, tak Teheran

0: że żegna Alego Chamenejego. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. Po miesiącach opóźnień Iran organizuje sześciodniowe ogólnokrajowe uroczystości pogrzebowe po śmierci Ajatollaha. W cieniu napiętych rozmów USA-Iran całą noc trwały uroczystości żałobne. Przyglądała się im Milena Rashid Shehab. Dzień dobry, Mileno.
1: Dzień dobry.
0: A dlaczego to musiało tyle trwać? Dlaczego czekaliśmy na te uroczystości 4 miesiące?
1: Te uroczystości miały się być początkowo w marcu, bo oczywiście taki wielki pogrzeb wymagał ogromnej oprawy i mimo, że szyici robią wszystko, żeby zgodnie ze swoją wiarą w ciągu 24 godzin zwykle pochować, no to tutaj to wiadomo było, że będzie coś specjalnego, ale wtedy wojna uniemożliwiła zaplanowanie takiego wydarzenia z wielką pompą. Było zbyt duże ryzyko, że te bombardowania Teheranu, które wtedy następowały, jakoś zakłócały. Teraz sytuacja jest zupełnie inna, bo Irańczycy i Amerykanie pracują właśnie nad pełnym tekstem porozumienia i wiadomo było, że tutaj nic się nie wydarzy i rzeczywiście jest spokojnie. To, na czym przede wszystkim zależało Irańczykom, to żeby tutaj było bardzo dużo ludzi. I rzeczywiście tych ludzi też jest sporo. Dzisiaj od 6 rano można było, czy cały czas można przychodzić na takie, to się nazywa Mosella, to jest taki kompleks modlitewny, właściwie trochę przypomina taki miejscową wersję Lichenia, gdzie jest mnóstwo miejsc właśnie przeznaczonych do takiej wspólnej modlitwy i tam ludzie przychodzą i żegnają wystawione na środku trumny z ciałem Ajatollaha, z ciałem jego rodziny. Jest taka najmniejsza też z ciałem jego wnuczki. I to trwa właściwie cały czas. Tych ludzi jest, tak jak mówiłam, mnóstwo. Mówi się, że nawet 10 milionów, a nawet może 20 szacowane jest, że będzie, że przyjdą Irańczycy. I jeśli przyjdą oczywiście, bo też nie do końca można było być pewnym, na ile ten reżim będzie mógł liczyć na swoich obywateli, bo chodzi przecież o to, żeby pokazać siłę całemu światu. To nie jest przypadek, że 4 lipca zaczynają się te główne uroczystości, o których mówili Irańczycy już od paru tygodni, bo to jest rzeczywiście taki przytyczek właściwie w kierunku Ameryki. Ale też tutaj dużo się mówi o tym, kto był, ale też kogo nie było. No bo z jednej strony po raz pierwszy pojawił się jeden z głównych dowódców, który ukrywał się właściwie od początku lutego No, to była jakaś niespodzianka dla Irańczyków. Też sporo zagranicznych przedstawicieli, także głów państw, zwłaszcza z regionu. Ale co ciekawe, cały czas nie ma, nie widać Mocztaby Chamenejego. Może pojawi się jutro o 6 rano. Jeśli tak, to będziemy Państwa o tym natychmiast informować. To jest o tyle ważne, że Mocztaba Chamenei, czyli syn zmarłego Alego Chamenejego, który został wybrany na nowego najwyższego przywódcę, ani razu nie pojawił się publicznie. Przypomnijmy, że on był ciężko ranny wtedy, kiedy był ten atak pierwszego dnia wojny. I od tego czasu właściwie tylko wydaje oświadczenia pisemne. Nawet nie słyszeliśmy ani razu jego głosu. Więc zagadką pozostaje, czy jutro się pojawi.
0: Mileno, bardzo ci dziękuję za twoją relację. Trzymaj rękę na pulsie i czekamy na kolejne. Państwa jednocześnie zapraszam na polskieradio24.pl, bo tam oprócz podsumowania tych uroczystości także sporo zdjęć. Tegoroczne ministerialne podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają w sobie coś niezwykle znajomego. Czyta się je niemal tak samo jak listę postanowień noworocznych sporządzoną około 2 w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Od jutra będę regularnie ćwiczył, będę zdrowo się odżywiał, przeczytam 50 książek, nauczę się hiszpańskiego, ograniczę media społecznościowe, będę więcej czasu spędzał z rodziną, rozwinę karierę zawodową, nauczę się medytować. Ministerstwo najwyraźniej postanowiło spróbować podobnej metody ze szkołą. To jeden z wpisów internetowych naszego gościa, Anna Bolechowska, pedagogzka.

0: nauczycielka języka polskiego i informatyki w drugim liceum ogólnokształcącym w Stargardzie i laureatka konkursu Innowacyjny scenariusz lekcji z AI. Dzień dobry Pani Anno.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja zacytowałam fragment Pani wpisu, bo on mnie niezwykle zainteresował. Czy to wskazuje, Pani zna tę szkołę prawie na wylot, na wskroś, dobrze, ładniejsze słowo może. Nie daje Pani szans tym zmianom, które czekają i nauczycieli, i młodych ludzi?
1: Oczywiście, że daje szansę. Oczywiście, że daje szansę tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o priorytety związane z technologią, ze sztuczną inteligencją. Myślę, że to nie jest już pytanie czy, bardziej pytanie jak wprowadzać nowe technologie do szkoły. I to nam robi całą różnicę, aczkolwiek no, muszę przyznać, że bardzo wiele na nasze barki spada. Jakikolwiek problem pojawia się społeczny, technologiczny czy jakikolwiek inny, to wiadomo, że finalnie zajmie się tym szkoła i nauczyciel.
0: Reforma przyspiesza. Pisze Pani także o tym, że kolejny rok szkolny oznacza szkołę wymagającą, wspierającą i przyjazną, budującą odporność społeczną, patriotyzm, obywatelskość i bezpieczeństwo. To będzie szkoła dbająca o zdrowie fizyczne, psychiczne, cyfrowe, oduczy uzależnień, nauczy pierwszej pomocy, przygotuje do rynku pracy, rozpozna indywiduum. Przepraszam, że się uśmiecham, ale to nie jest do zrobienia.
1: Czy nie jest do zrobienia? Tak jak napisałam, wielość tych priorytetów nie przekłada się wcale na jakość edukacji. Bardzo byłabym za tym, żeby się skupić na kilku, może dwóch, trzech priorytetach. Wtedy byłoby to na pewno bardziej skuteczne. Natomiast myślę, że my nauczyciele przyzwyczajamy ludzi do tego, że no, potrafimy bardzo wiele, ze wszystkim sobie dajemy radę. No cóż mogę więcej powiedzieć? Tak po prostu jest. Niezależnie od opcji politycznej te kierunki, tak jak napisałam, pozostają w zasadzie bez zmian, dochodzą jakieś nowinki. Jest oczywiście reakcja na bieżące potrzeby, ale praktycznie od lat są one już niezmienne, więc chyba też się już troszkę do tego przyzwyczailiśmy.
0: Jasne. Nauczyciel, myślę, Pani Anno, że może nie wszystko, ale większość tego, co dobre, zaczyna się od relacji nauczyciel-uczeń w szkole. Albo kończy się wtedy, kiedy takiej relacji nie ma. To jeszcze zanim przejdziemy do sztucznej inteligencji, która jest Pani niezwykle bliska, o ile bot może być bliski, ale o to też zapytam. Czy szkoła ta dzisiejsza i ta rekomendowana przez reformę daje szansę nauczycielowi, który chce więcej?
1: Tak, tak. Wbrew pozorom podstawa programowa jest tak skonstruowana, że pozostawia nauczycielowi wiele swobody i jak najbardziej tak.
0: Czy sztuczna inteligencja może pomóc uczniom lepiej zrozumieć na przykład Gombrowicza? Ja podążam za Pani pytaniem.
1: Czy sztuczna inteligencja może pozwolić zrozumieć Gombrowicza? Tak, taki był temat mojej pracy właśnie konkursowej. I tak jak powiedziałam już w jednym z wywiadów, to była lekcja, podczas której uczniowie wykorzystywali sztuczną inteligencję po to właśnie, żeby zrozumieć, co w sztuce, co w kulturze, co w człowieku pozostaje niezaprzeczalnie ludzkie. Więc tak, jak najbardziej może sztuczna inteligencja pomóc zrozumieć Gombrowicza, pod warunkiem, że korzystamy z niej we właściwy sposób.
0: Dobrze, ja pozwoliłam sobie na eksperyment. Uwielbiam takie, nie ukrywam. Otworzyłam taką stronę z czatem i wpisałam pomóż mi zrozumieć Gombrowicza. Jesteśmy ciekawi, co odpowie. Jasne, twórczość bywa trudna, bo celowo podważa to, co wydaje się oczywiste. Zamiast szukać jednej poprawnej interpretacji, warto poznać kilka kluczowych pojęć, które przewijają się przez większość jego utworów. Najważniejsze pojęcie: forma. Gęba to etykieta przypięta człowiekowi przez innych. Pupa oznacza upupienie. Och, znamy to z Ferdydurkę. Sprowadzenie kogoś do roli dziecka lub osoby niedojrzałej. Niedojrzałość. Dlaczego jego książki są dziwne? No proszę sobie wyobrazić, Pani Anno, bo Gombrowicz celowo używa absurdu, groteski, przesady i humoru. Pomogła? Dziś? Akurat wiem, że zależy sporo od pytania czy od zadania, które jej postawimy, ale w tej formie, której użyłam, sprawdziła się?
1: Trudno powiedzieć tak na szybko, czy się sprawdziła.

0: Natomiast z uczniami robiliśmy trochę szerzej pojęty eksperyment. Sztuczna inteligencja, dlatego ją zostawiłam z Gombrowiczem, bo myślę, że tak jak Gombrowicz pisał 100 lat temu o gębach, właśnie o przyprawianiu gęby, o narzucaniu schematów, działaniu poprzez schematy, tak samo sztuczna inteligencja można powiedzieć, że jest taką współczesną formą, która też właśnie działa poprzez schematy. My przekładaliśmy właśnie fragmenty Gombrowicza na język współczesny, tworzyliśmy obrazy inspirowane właśnie Gombrowiczem, próbowaliśmy tworzyć współczesne teksty groteskowe. No i uczniowie tutaj dochodzili do wniosków, że jednak no, o ile AI, sztuczna inteligencja dość dobrze potrafi streścić fabułę na przykład, to nie zawsze rozumie metafory, nie zawsze czuje grozę, nie rozumie kompletnie groteski, którą zazwyczaj sprowadza do komizmu po prostu. Pastisze, dzieła, które tworzy, no można by było powiedzieć, że są poprawne, ale są bezduszne, że nie ma czegoś tego, co jest przynależne tylko człowiekowi. Czyli bardziej szliśmy w to krytyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji niż takie po prostu wytłumacz mi Gombrowicza, bo to z kolei może wbrew pozorom osłabiać umiejętność samodzielnego myślenia. Jeżeli uczeń przyzwyczai się, że każde zagadnienie, każde zadanie może zlecić sztucznej inteligencji, to zaczyna właśnie zanikać to, co w edukacji jest najcenniejsze, czyli właśnie stawianie poprawnych pytań, analizowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków, formułowanie własnych opinii.
1: Zadałam jeszcze jedno zadanie. Jemu, jej, nie wiem jak to coś nazywać. O co chodzi w cytacie? Również podążając za pani sugestią, tak? Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę. Poczekam, niech ona pomyśli. Wspólnie zacytujemy naszym słuchaczom wynik czy odpowiedź jego, jej. Pani proponuje młodym ludziom zupełnie inne podejście do sztucznej inteligencji, czyli zaczynamy od myśli, zagadnienia,
0: od problemu,
1: a używamy jej jako narzędzia, które ma nas do tego prowadzić, a nie jako narzędzia, które ma nas prowadzić do odpowiedzi, a nie jako narzędzia, które załatwia za nas myślenie.
0: Tak, dokładnie tak.
1: A to jest do zrobienia?
0: Tak, jest to do zrobienia, aczkolwiek mamy tutaj właśnie zagrożenie, to bezrefleksyjne zaufanie technologii. No bo wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi tworzyć nam odpowiedzi, które brzmią niezwykle wiarygodnie, nawet jeżeli zawierają błędy albo są całkowicie zmyślone. I to jest szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi. Często wpadają właśnie w tę pokusę tej łatwości, tej dostępności. Oni dopiero się uczą właśnie odróżniać wiarygodne źródła od niewiarygodnych. No i tutaj chyba jest właśnie rola szkoły. To my musimy nauczyć ich weryfikacji, żeby nie uznawali właśnie, że to wszystko, co wygeneruje sztuczna inteligencja, jest prawdą.
1: Pani proponuje młodym ludziom doświadczenie. To znaczy oni najpierw na swojej własnej skórze i doświadczeniu mają zrozumieć, czym jest groteska, a także inne formy, inne emocje i inne reakcje, jak sądzę. A dopiero później wplatamy w to AI. My się przez to, znaczy my, młodzi ludzie, mogą się przez to stawać bezpieczniejsi od jej wpływu.
0: Tak, myślę, że tak, bo to pozwala spojrzeć na sztuczną inteligencję w sposób krytyczny, co dzisiaj jest bardzo ważne. Zresztą to też jest jeden z priorytetów ministerialnych, żeby młodzi ludzie uczyli się krytycznego myślenia.
1: No właśnie, właściwie znowu powinnam zapytać, czy szkoła w tym pomaga, bo nie wiem, jak wielu jest takich ludzi jak pani, którzy sięgają do źródeł albo szukają sposobu zrozumienia i wykorzystania AI jako narzędzia, a nie jako przewodnika czy autorytetu, prawda? Bo taka jest, jak sądzę, różnica. Tylko żebyśmy mieli naprzeciwko siebie nauczyciela, który ma taką ideę jak pani, to on też musi to rozumieć, musi to wiedzieć i gdzieś musi tę wiedzę znaleźć, zdobyć. Jak to wygląda? Musi być specjalistą, po prostu taki nauczyciel, żeby znaleźć te niuanse, o których pani mówi.
0: Specjalistą, może bardziej pasjonatem, może taką osobą, która też lubi się uczyć i która właśnie wie, że człowiek nauczyciel

0: ale i człowiek w ogóle uczy się przez całe życie. No i proszę mi uwierzyć, że takich nauczycieli wbrew pozorom w szkołach mamy naprawdę bardzo wielu. My cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, cały czas się uczymy również sztucznej inteligencji.
1: Mówi pani młodym ludziom, że sztuczna inteligencja nie jest niezależnym bytem, tylko to wszystko, co wie, nauczyła się od nas?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nauczyła się od nas i tu mamy też z tego wynikające kolejne niebezpieczeństwo, kolejną pułapkę. Właśnie stereotypy i uprzedzenia. Sztuczna inteligencja właśnie uczy się od nas, uczy się od ludzi na ogromnych zbiorach danych, które zostały stworzone właśnie przez człowieka. No a ludzie wiemy, że przez lata utrwalali przeróżne stereotypy dotyczące płci, wieku, wyglądu, pochodzenia, statusu społecznego. No i w efekcie sztuczna inteligencja po prostu te schematy odtwarza. No i taki przykład. Dziewczynki mogą otrzymywać sugestie związane w przyszłości z zawodami opiekuńczymi, chłopcy z technicznymi. Czyli to jest kolejne niebezpieczeństwo i też z tego wynika, że szkoła powinna uczyć nie tylko zadawania pytań sztucznej inteligencji, ale zadawania pytań odpowiedziom, tak? Czyli dlaczego sztuczna inteligencja tak właśnie odpowiedziała? Czy nie pomija jakiejś zupełnie innej perspektywy? Czy nie powiela właśnie stereotypu? I to także jest bardzo ważne. Ja się pokusiłam kiedyś o taki eksperyment. Wiem, że może nie ma on żadnej wartości naukowej. Bardziej to było dla zabawy i bardziej w celu takim napisania felietonu. Poprosiłam sztuczną inteligencję o wygenerowanie wizerunku kobiety sukcesu i mężczyzny sukcesu. No i kobieta sukcesu była młodą, piękną blondynką. Jej głównym atutem wynikało ze zdjęcia była uroda. Natomiast mężczyzna był troszkę starszy. Mężczyzna miał siwe włosy. Bardziej tutaj prezentował się jako człowiek, który po prostu ma doświadczenie z okularami, ze zmarszczkami. Poszłam krok dalej, wrzuciłam do sztucznej inteligencji swoje zdjęcie i tu jeszcze, żeby było jasne, był to model, z którego nie korzystałam nigdy wcześniej i poprosiłam sztuczną inteligencję o odpowiedź na pytanie, kim może być ta kobieta, żeby wymyślił jej, moją historię. No i okazało się, że na podstawie mojego zdjęcia sztuczna inteligencja przewidziała historię osobistej sekretarki prezesa dużej korporacji, która od wielu lat siedzi przy tym samym biurku, hoduje pomidory, jest po rozwodzie oczywiście, boi się młodszych koleżanek, które aplikują do firmy. Jeżeli chodzi o jej rozwój, to są to tylko kursy AI. A wieczorami płacze przed lustrem i liczy zmarszczki. No czyż właśnie nie są to stereotypy?
1: No tak, no ale działa to pewnie tak, że on czy ona, jakbyśmy tego nie nazywali, tworu, przegląda wszystko, co jest dostępne w sieci albo sprowokowane naszym promptem i wyciąga wnioski na bazie tego, co znajdzie, a nie kreuje naszej rzeczywistości. Ona jeszcze nie czuje. Czy pani się spotyka z czasem, czasem z tym, że ona aż się boję zapytać, że zaczyna przeczuwać, przewidywać i rozumieć emocje?
0: Ja tutaj bym może nawiązała do tego, co pani powiedziała kilkakrotnie, on czy ona, i opowiedziała o takim dość zabawnym doświadczeniu moim i mojej koleżanki. Pół żartem, pół serio, kiedyś się o to pokłóciłyśmy, bo koleżanka twierdzi, że sztuczna inteligencja jest kobietą, bo mówi do niej zrobiłam, napisałam i tak dalej. Do mnie mówi jako mężczyzna. Więc pewnie, czy coś przeczuwa, może bardziej dostosowuje się do odbiorcy, do tego, co my chcemy z niej wyciągnąć, co chcemy otrzymać po prostu.
1: Zrobiłam to samo, co pani. I poprosiłam ją o historię o kobiecie sukcesu. Oczywiście ten prompt brzmiał trochę inaczej. W jasnym, eleganckim biurze, ubrana w stylowy biznesowy strój, pewna siebie, z życzliwym wyrazem twarzy, na biurku laptop, notatnik, filiżanka kawy, w tle subtelne elementy świadczące o osiągnięciach zawodowych, takie jak regał z książkami, nowoczesna przestrzeń w pracy, naturalne światło, profesjonalny, inspirujący klimat, wysoka jakość, fotorealistyczny styl. Ja czasem się z nią bawię i na przykład

0: z nim. Pisze wieczorem taką prośbę, wpisuje taki prompt: wesprzyj mnie, miałam ciężki dzień. No dzieją się niesamowite rzeczy. Ja mam do tego dystans, bo ja to robię specjalnie. Ale ona też coraz częściej nie jest tylko źródłem wiedzy, ale staje się, zastępuje nam relacje.
1: Tak, tak. I to jest też kolejne niebezpieczeństwo. Mamy taki świat pędzący bardzo szybko. My jak my tak jak pani powiedziała, bawimy się sztuczną inteligencją, natomiast jest to niebezpieczeństwo, że młodzi ludzie mogą traktować model językowy jako osobę do towarzystwa, co wbrew pozorom pogłębia samotność, a nie jest lekiem na samotność.
0: Dziwią się młodzi ludzie, kiedy mówi im pani, że ona nie jest magiczna ani wszechwiedząca, tylko totalnie odtwórcza?
1: Wie pani, co to jest różnie? To jest różnie. Mam wielu młodych ludzi, dla których AI jest wyrocznią. Ona tak powiedziała, to tak musi być. Ale mam też coraz więcej takich i to mnie chyba cieszy, którzy mówią mi, że nie lubią sztucznej inteligencji. Że nie lubią, bo opowiadają mi tutaj w tym momencie o ekologii, o tym, że ona może w przyszłości komuś zabrać pracę i dużo różnych innych powodów, że no po prostu nie ma emocji, że jest że nie jest człowiekiem. I to mnie cieszy z tego powodu, że oni właśnie patrzą na model językowy w sposób krytyczny, tak? To nie jest tak, że to jest ten jeden wielki zachwyt, aczkolwiek takich młodych ludzi też mamy, ale coraz więcej już patrzy na to w sposób krytyczny.
0: A mówi im pani, że ona kradnie? Inaczej, to znaczy, przepraszam, kopiuje pomysły? Dzieła.
1: Tak, tak, tak. Oni sami również mówią to do mnie, tak. Tak, że to nie jest właśnie jakby twórczość, tylko jest to zbiór twórczości różnych ludzi, tego, co już wcześniej było stworzone. Tak, oni sami również to dostrzegają, ale użyła tutaj pani słowa kradnie, a ja od razu powiedziałam tutaj też, pomyślałam o kwestii prywatności, bezpieczeństwa naszych danych, bo to też może nie kradnie, bo my to jednak dobrowolnie wrzucamy, ale pojawia nam się kolejne niebezpieczeństwo, bo no też młodzi ludzie nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że wrzucając do sztucznej inteligencji dane osobowe, czy swój wizerunek, czy nawet wpisując fragment jakiejś pracy swojej bądź czyjejś, mogą naruszać prywatność, tak? I to jest też to kolejne niebezpieczeństwo. No właśnie ta edukacja cyfrowa w szkole musi też dzisiaj obejmować świadomość, co wolno udostępniać, czego nie wolno udostępniać systemom, które są oparte na sztucznej inteligencji.
0: Czyli chodzi o budowanie dystansu do jej zasobów, prawda?
1: I
0: umiejętnego korzystania z tych zasobów. To jeszcze na koniec naszej rozmowy. Mówiłam, że wpisałam prośbę, dosłownie wpisałam, o co chodzi w cytacie, nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę. Myślę, że jest pani bardzo ciekawa, pewnie nasi słuchacze też. Cytat oznacza, że człowiek zawsze funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi, którzy narzucają mu określone role i wyobrażenia. Nie można całkowicie uwolnić się od tych społecznych masek. Można je zastąpić, można jedynie zastąpić jedną inną. Mądrze.
1: No tak. Tak, czyli poprawnie odpowiada
0: zdała,
1: na pytanie.
0: Zdała.
1: Tak. Ten egzamin sztuczna inteligencja zdała.
0: Jasne. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Anna Bolechowska, pedagogzka, nauczycielka języka polskiego i informatyki, idąca w tej dziedzinie za pan brat ze sztuczną inteligencją. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam!
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Hi.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są

0: O, bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Już jutro po 12 w TDI. Najnowszy ranking polskich plaż. Posłuchajcie, gdzie najlepiej odpocząć. Polski superfood, jagoda kamczacka, nazywana jest owocem wiecznej młodości, a Polska jest liderem w produkcji tych owoców na świecie. Z badań wynika, że Polacy są coraz szczęśliwsi. Posłuchajcie, jak tłumaczy to trenerka odporności psychicznej. Bo u nas po 12 tylko dobre informacje. Jarema Jamrożek, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier Tusk o kryzysie w polsko-ukraińskich relacjach. Jak mówi, pierwszego kroku w celu ich naprawy oczekujemy od Kijowa. Są pierwsze dymisje, czas na reformy. Politycy dyskutują, jak poprawić sytuację w służbie zdrowia po wykryciu afery w szpitalu południowym. Zajrzymy też do Zakopanego. To kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Minęła godzina 15. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. Jak wskazał, Warszawa chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, iż Kijów jest gotowy naprawić relacje. Donald Tusk poinformował również, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, w którym wyraził on gotowość do rozmowy na temat stosunków między naszymi krajami.
2: Będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią. Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
1: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować duchowni z Polski i Ukrainy. Ograniczenia wynagrodzeń, dokładniejsza kontrola czasu pracy czy zakaz łączenia prywatnej praktyki medycznej z pracą w publicznym szpitalu. Takie propozycje reformy w ochronie zdrowia wskazują politycy. W najbliższy wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. Posłanka Lewicy Dorota Olko zwraca uwagę, że oprócz zmiany sposobu wydawania pieniędzy należy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia.
3: Dlatego jako Lewica zaproponowaliśmy zmiany, wprowadzenie podatku zdrowotnego, który byłby sprawiedliwszy, bo te koszty nie wisiałyby tylko na barkach pracowników i pracownic.
1: Posłanka PiSu Anna Gembicka powiedziała, że reformy w ochronie zdrowia powinny dotyczyć rozwiązań propacjenckich.
4: Wycofania się przez panią minister zdrowia i koalicję rządzącą, chociażby z tej propozycji, że szpitale mają kredytować działalność NFZ-u, czyli NFZ ma im płacić nie kwartalnie, tylko po roku, że szpitale nie dostają całości za nadwykonania.
1: Premier do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia. Zapowiedział, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. Już wczoraj z powodu afery w Stołecznym Szpitalu Południowym do dymisji podały się dwie wiceprezydentki Warszawy. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci rodziny w podkrakowskiej Skawinie było samobójstwo rozszerzone. Zginęło młode małżeństwo, ich kilkudniowa córka i babcia dziewczynki. Dziś w nocy policja i prokuratura zakończyły badanie miejsca rodzinnej tragedii. Sprawcą był prawdopodobnie mężczyzna, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Nie mamy szczegółów dotyczących motywów zbrodni, to będziemy również ustalać na podstawie zabezpieczonych przedmiotów, telefonów komórkowych. Będziemy próbowali sprawdzić, jakie były.

0: okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
1: Sekcja zwłok ofiar jest zaplanowana na poniedziałek. Trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitała do Zakopanego. Na mieszkańców i turystów czeka dzień pełen atrakcji. W programie znalazł się edukacyjny piknik Polskiego Radia, wspólna potańcówka, a wieczorem wielki koncert plenerowy. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zachęcał na antenie radiowej Jedynki do odwiedzenia mniej znanych zakątków miasta.
2: My mamy tak bogaty folklor i tak bogatą kulturę, że tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i można w nieskończoność odkrywać te drobne smaczki, bo i architektura, i rzemiosło, i wiadomo, że muzyka. Natomiast no, mamy takie perełki jak małe galerie sztuki, które są prowadzone przez naszych lokalnych artystów. Mamy Czerwony Dwór, który jest miejską instytucją, która pokazuje tą kulturę rodzimą. No, jest dużo, dużo tych miejsc do zobaczenia, także każdy pobyt w Zakopanem może odkryć coś nowego.
1: Wieczorem na Dolnej Równi Krupowej wystąpią m.in. Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Nafromental, Bratanki, Piersi czy Organek. Początek koncertu o godzinie 20.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W okolicach Suwałki i Białegostoku obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie nawałnicą może towarzyszyć grad. Słabszy deszcz możliwy w całej północno-wschodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze sporo chmur, ale bez opadów. Obecnie na termometrach od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 23 na południowym zachodzie.
3: Klima.
1: Jakość powietrza niemal w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Dostateczna jedynie w Koszalinie. 2/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Do 17 obowiązują tak zwane zielone godziny. Zalecane jest bardziej intensywne korzystanie z energii elektrycznej, by zużyć jej nadmiar. W Polsce wschodniej i centralnej, a także w części województwa zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. Na zachodzie kraju oraz w niektórych rejonach na południu i zachodzie w lasach jest średnie zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Kapitał i praca.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o progach podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, o tym jak wpływa to na realną wysokość opodatkowania, ale też o wracającym pomyśle 60-tysięcznej kwoty wolnej, czy propozycji ulgi na drugie dziecko, co miałoby być kolejnym finansowym motywatorem do poprawy polskiej demografii. Moimi gośćmi są panowie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Witam panów. Polska 2050, a więc koalicjant ekipy rządzącej wyszedł z takim pomysłem, aby podwyższyć próg podatkowy do 140 tysięcy złotych w skali roku. Brak podnoszenia progu podatkowego oznacza właśnie w praktyce, że coraz więcej osób zaczyna płacić. Zamiast 12% to 32% podatku. No i od coraz większych kwot też, bo przecież wynagrodzenia systematycznie rosną. Czy zatem to dobry pomysł, żeby progi podwyższyć jednoznacznie i dla kogo? A może są jakieś argumenty przeciw? Piotr Palutkiewicz.
7: Tak, musimy sobie zdać sprawę, że brak podwyższenia progów podatkowych to jest de facto podwyższenie podatków. To znaczy zarabiamy więcej. Mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z wysoką inflacją, która teraz szczęśliwie wyhamowała, ale ciągle to jest 3% inflacja. Zarobki oczywiście nadążają za wzrostem cen, więc zarabiamy więcej. I w chwili obecnej, kiedy średnie wynagrodzenie wynosi 8900 zł, a próg podatkowy 120 tysięcy zł, czyli no de facto wystarczy zarobić 10 tysięcy miesięcznie, około 10-12% ponad średnią, po to, aby płacić już 32% podatku od każdej dodatkowego złotego powyżej 120 tysięcy. I z uwagi na to, że coraz więcej, oczywiście statystycznie Polaków zarabia większe kwoty, coraz więcej osób wpada w ten drugi próg i płacimy wyższe podatki. Trzeba pamiętać, że w 2020

0: 1992 roku, kiedy ten próg był wprowadzany, stanowił on 1, w przybliżeniu 6% przeciętnego wynagrodzenia. W chwili obecnej to jest 1,12, czyli widzimy, że ta proporcja pomiędzy progiem podatkowym a średnim wynagrodzeniem zmalała znacząco. No i problem jest tylko taki, że oczywiście teoretycznie powinniśmy waloryzować ten próg, no ale wiemy, że budżet państwa i finanse publiczne nie są w zgumy i w chwili obecnej z rekordowym deficytem. Pytanie, czy to jest rozsądne, bo oczywiście jest rozsądne obniżać każdemu podatki, natomiast pytanie, czy to jest odpowiedni moment, by to robić.
1: A czy może pan odpowiedzieć na to pytanie, tak czy nie?
0: Znaczy, chciałbym odpowiedzieć tak, ale musiałbym wskazać winnego, dlaczego nie podwyższamy tych podatków. No to są konsekwencje decyzji politycznych sprzed kilku lat, kiedy te programy socjalne były pompowane dość mocno. Była obniżka podatków oczywiście, czyli ten pierwszy próg podatkowy został obniżony do 12%, więc zmniejszyliśmy wpływy budżetowe, zwiększając wydatki. Czyli no to już lecieliśmy wtedy na taką dysproporcje i niebilansowanie budżetu. Doszły oczywiście wydatki niespodziewane jak na obronność. Spowodowało to rekordowy deficyt i teraz, kiedy powinniśmy podwyższać ten próg podatkowy, no jest bardzo ciasno, aby to zrobić. No i winni są politycy, którzy w dobrych latach trochę rozhulali nam ten budżet i teraz brak jest tego buforu na racjonalne decyzje, które oczywiście dobrze, abyśmy zobaczyli, ponieważ no to jest więcej środków w kieszeni nas wszystkich. Więcej rozporządzalne większa kwota rozporządzalna zostaje w naszej kieszeni. 300 zł miesięcznie, myślę, że jest kwotą, która każdemu by ulżyła.
1: No właśnie, ale jak tak sobie zaczęliśmy już tę rozmowę, to tak mi przyszło do głowy, przypomniałam sobie, że my nie pierwszy raz rozmawiamy o w ogóle w przestrzeni publicznej o tym, że nie podwyższa się w Polsce progów podatkowych. Ja mam wrażenie, że to jest taka cecha naszego systemu podatkowego, w PiCie mam na myśli, że nie podwyższamy tych progów podatkowych. Ja naprawdę pamiętam, to już może nie będę mówiła ile lat temu, ale dyskusję na ten temat toczyliśmy, gdy wiceministrem finansów był Witold Modzelewski. Pamiętam. Proszę państwa, to może zasięgnąć tak naprawdę do, nie wiem, kalendarza i zobaczyć, kiedy to było. Ale i później wielokrotnie Łukasz Kozłowski już potakuje, no więc mam pytanie do pana, jak pan się odnosi do tego stanowiska i też przy okazji, czy może chociaż pracodawcy na przykład w Radzie Dialogu Społecznego macie jakieś wspólne stanowisko na ten temat? Czy myślicie inaczej? Jak to jest? Jakie jest wasze stanowisko też co do tego, czy ten próg podnosić, czy nie?
2: Tak, ostatnie 20 lat to jest to okres praktycznie permanentnego mrożenia progu podatkowego.
1: Tak,
2: w zasadzie
1: jest.
2: To jest po kryzysie finansowym 2008 roku. To jest stałe narzędzie jakby oszczędnościowe sektora finansów publicznych. Na początku to było motywowane procedurą nadmiernego deficytu. W 2014-2015 roku tą procedurę uchylono, a w dalszym ciągu te działania oszczędnościowe jakby kontynuowano i tak naprawdę te zmiany związane z Polskim Ładem, który wchodził w 2022 roku, to był jedyny moment, tak, kiedy de facto te progi realnie zwaloryzowano. Natomiast okazało się, że inflacja w późniejszym czasie była tak duża, że wróciliśmy do punktu wyjścia. Czyli tak naprawdę proporcja osób, które wpadają w ten drugi próg podatkowy, wraca do poziomu sprzed Polskiego Ładu, jest nawet wręcz wyższa. Mówimy tutaj o tym, że idziemy w kierunku około 10% podatników, którzy wpadają w ten drugi próg podatkowy. I to jest zmiana tym bardziej bolesna, że mamy ogromną rozpiętość pomiędzy stawkami podatkowymi. Tak? Pierwsza stawka to jest 12%. Ona była w systemie też się obniżana. Stawka druga wynosi 32%, a zaliczki na podatek dochodowy rozliczamy w taki sposób, że w ciągu roku płacimy zawsze ten PIT 12%, dopóki nie przekroczymy progu 120 tysięcy złotych.
1: Chociaż można zgłosić. Chcę, żeby mi potrącać 32%, natomiast tylko, że nic tego nie robi prawie.
2: Natomiast mało kto tak czyni. I w ciągu roku, w zależności od tego, czy zarabiamy lepiej, czy gorzej, czy to w grudniu, czasami w wrześniu, czasami już w lipcu i się zarabiamy naprawdę dobrze, to po prostu nasze wynagrodzenie to jest obniżane i to bardzo znaczącym stopniu. Tak naprawdę myślę, że tym tematem w końcu jakby dyskusja będzie na tyle intensywna, że presja na to, żeby wprowadzić jakieś zmiany w zakresie, się pojawi. I paradoksalnie wydaje mi się, że nasza debata publiczna trochę chyba zatoczy koło. Czyli tak naprawdę w kręgach osób, które zajmują się systemem podatkowym, coraz częściej mówi się o tym, że mamy za mało progów podatkowych, że różnica między progiem 12%

0: 32%
1: jest zbyt duża. Mm-hmm. A tak naprawdę mieliśmy w Polsce trzy progi podatkowe przed 2008 rokiem. Ten próg najwyższy sobie zlikwidowaliśmy. Tak,
0: i 42, ile pamiętam, był najwyższy.
1: Tak.
0: Ale tam, tam były 25, około 30, różne były.
1: Około 40%. Natomiast ten pierwszy próg obniżyliśmy z poziomu 19% docelowo na 12%. W tym momencie ta różnica stała się tak duża, a grono osób, które jest to w tym drugim progu podatkowym, tak liczne, że faktycznie coś należy zmienić, ale wszystko rozbija się właśnie o kwestię finansów publicznych, ponieważ no, te podwyższenie o 20 tysięcy złotych tego drugiego progu, no, to jest koszt fiskalny rzędu 8-9 miliardów złotych w skali roku. Jeśli chodzi o projekt Polski 2050, to źródła finansowania niestety nie są przekonujące, jeśli chodzi o pokrycie tych wydatków, ponieważ de facto to jest konsumpcja tego, co już i tak zostało przewidziane w budżecie państwa, na co pieniądze zostały de facto już wydane. Mhm. Ponieważ tam jako źródło finansowania skazano na przykład wyższe opodatkowanie banków, tak? Czyli wyższa stawka CIT dla zysków banków. Ale te pieniądze zostały już rozplanowane, ponieważ to jest ustawa, która już w tym momencie jest ustawą obowiązującą. A deficyt sektora finansów publicznych za poprzedni rok to jest 7,2% PKB, jak wynika z najnowszych danych. To jest potężny deficyt.
0: To nie my.
1: I w tych warunkach jakkolwiek waloryzacja progów podatkowych byłaby działaniem, no, zasadnym, tak, z punktu widzenia no właśnie sytuacji podatników, to realia finansowe są brutalne i w tym kontekście no nie spodziewam się, że zmiany nastąpią szybko, natomiast myślę, że ten temat będzie wracał do nas co roku
0: wraca,
1: coraz większą siłą, ponieważ dolegliwość właśnie wpadania w ten drugi próg dla podatników staje się faktycznie no, potężna i to jest zjawisko coraz bardziej powszechne. To już nie jest jakaś marginalna grupa 1% podatników, jak to było jeszcze kilka lat temu. Tutaj mówimy naprawdę o ogromnej rzeszy pracujących. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę to jest rozwiązanie, które system, który wypycha pracowników z etatu na niestandardowe formy zatrudnienia, na przykład takie jak działanie gospodarcze, ponieważ ktoś, kogo boli wpadanie w drugi próg podatkowy, zaczyna odkrywać to, że jeśli założy działalność, jednoosobową działalność gospodarczą, no to może skorzystać z podatku liniowego, czyli 19% do każdej zarobionej złotówki, albo przejść na ryczałt przychodów ewidencjonowanych i w zależności od rodzaju prowadzenia działalności płacić 15 albo 8,5% od przychodu, który osiąga właśnie w ramach rozliczanego w ramach tej działalności. Więc tak naprawdę to jest to rozwiązanie, które jakby trochę też jakby wypycha.
0: I to mówię przedstawiciel pracodawców, zaznaczam.
1: Standardowej formy zatrudnienia z punktu widzenia takiej...
2: Albo wręcz do szarej strefy, bo to już widzimy, że jest duża koncentracja podatników w okolicach tego progu 120 tysięcy złotych, czyli ci, którzy przekraczają albo są zdemotywowani do tego, aby ujawnić swoje faktyczne dochody, czyli przechodzą do szarej strefy, albo nie podejmują prac, które mogliby podjąć, wiedząc, że one będą w 1/3 de facto opodatkowane. Mm-hmm. Skoro wiemy, że z zarobionego 1000 złotych 320 złotych zostanie nam zabrane bezpośrednio jako podatek, to no, zniechęca do podjęcia jakiejś dodatkowej
0: pracy. To nie zniechęca, jak to są duże kwoty, ale jak są niewielkie właśnie takie, to zniechęca. No to wiadomo, no bo już jeśli zarabia ktoś bardzo dużo, no, to jeszcze ostatecznie może się na to zdecydować, bo i tak dużo mu zostanie, no mówiąc najbardziej tak banalnie. Tak. Ale no panowie, tak. No ale to może to, co powiedział pan Łukasz, nie wiem, co panowie na to, może rozwiązaniem tej sytuacji właśnie, wracając do podwyżki progów, może od razu należy prowadzić taki pomysł ze zwiększeniem liczby progów. Tylko tutaj mamy, ja zaznaczam od razu, przypominam, był taki pomysł, on też ciągle wraca, pomysł lewicy na ten 50-procentowy próg. Myślę, że to jest psychicznie zaporowe. Takie.
2: Znaczy, to doprowadziłoby faktycznie już do masowej ucieczki osób, które wpadałyby w 50-procentowy próg na inne formy opodatkowania, co byłoby bardzo łatwe. Czyli wystarczy przejść na tak zwane B2B, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, aby płacić właśnie wspomniane 19% podatku liniowego, więc de facto okazałoby się, że tam znikoma liczba podatników by funkcjonowała w tym najwyższym progu.
0: No ale nic nam nie przeszkadza zrobić, nie wiem, 35 na przykład, 18, 12, tak?
2: Tak, będą, znaczy, to jest to jedna droga, ale myślę, że już jeśli otwieramy to okienko ustawowe na zmianę regulacji w zakresie progów podatkowych, ja bym jednak utrudnił trochę życie politykom i zapisał ustawowo, że wysokość na przykład drugiej

jego bądź hipotetycznego trzeciego progu podatkowego powinna być jakimś stałym mnożnikiem na przykład przeciętnego wynagrodzenia. Bo okazuje się, że właśnie brak waloryzacji jest taką ukrytą podwyżką

0: niedostarczonymi dochodami budżetowymi, więc utrudnienie trochę ministerowi finansów i zapisanie na przykład trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, jak to ma miejsce w Czechach, spowodowałoby, że po pierwsze budżet byłby bardziej przewidywalny i politycy podchodziliby do tego zagadnienia mniej politycznie, a mieliby bardziej związane ręce i oczywiście byłoby to bardziej sprawiedliwe.
1: Dodać, jako, to...
2: I właśnie
0: logika systemu.
2: Brak rozwiązania, o którym mówił Piotr Pałtkiewicz, powoduje, że system podatkowy nam się rozjechał. Dlaczego? Dlatego, że waloryzowany jest próg 30-krotności składek ZUS-owskich, natomiast nie jest waloryzowany próg podatkowy, drugi próg podatkowy. Czyli drugi próg podatkowy wynosi 120 tysięcy złotych, próg 30-krotności w tym momencie 250 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że najbardziej opodatkowane, jakby taką krańcową stawką opodatkową, są osoby średnio zarabiające, nie najwyżej zarabiające, ponieważ jak przekroczymy, zaczniemy zarabiać powyżej 250 tysięcy złotych, każda dodatkowa złotówka jest opodatkowana stawką 32% w PIT-cie, ale już nie jest od tej dodatkowej złotówki odprowadzane składki, rozliczenia emerytalne i rentowe, na skutek czego, no właśnie, na przykład wprowadzono Polski Ład, to wprowadzono taką ulgę dla klasy średniej, która później się obliczeniowo rozjechała. Ale dlaczego? Dlatego, że bez tego rozwiązania tak naprawdę Polski Ład najbardziej uderzałby właśnie w te osoby, które są średnio zarabiające, że tutaj one by najwięcej traciły. Dlatego te parametry naszego systemu składkowego i podatkowego musimy jakoś ze sobą skorelować. Dlatego, że jakby obecnie mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, że waloryzujemy te progi, które państwu się opłaca waloryzować, tak? Ponieważ waloryzacja progu 30-krotności powoduje, że jakby jest wyższy limit, po przekroczeniu którego przestajemy odprowadzać składki, więc jakby tutaj państwu się opłaca waloryzować, więc jest waloryzowane. Ale ten próg właśnie podatkowy, tak, no nie jest waloryzowany, dlatego że to działa
1: w
2: odwrotnym kierunku, ale to powoduje, że kreujemy pewnego rodzaju absurd, gdzie najwyżej opodatkowane są te dochody, które są osiągane w przedziale między 120 tysięcy a 250 tysięcy złotych w skali roku.
1: No właśnie pan to powiedział, właśnie o to mi chodzi, do tego chcę nawiązać, bo ja mam takie badania, z których wynika, że na tych stojących progach podatkowych, takie nazwijmy, przede wszystkim traci klasa średnia z jednym dzieckiem. Tak jest to, tak to jakby to z tego wyszło, klasa średnia z jednym dzieckiem. No i pytanie, czy państwo powinno dusić tą swoją klasę średnią, czy jednak nie powinno jej zależeć na rozwoju, no bo to są też osoby właśnie prowadzące firmy, często nieduże, średnie, tak, które ten rozwój gospodarczy też pchają. Więc właściwie tutaj wydaje się, że powinno na tym zależeć. No i dawałoby... Jakby też wydaje się, że może większe wydatki, może ta klasa, to też z kolei są wszelkie badania, choćby bankowe, z których wynika, że im ktoś więcej zarabia, tym jednak więcej wydaje. No więc to też powinno się państwo jakby opłacić z punktu widzenia dochodów w sumie budżetowych, ale innym sposobem niż pobieranie samego podatku, tylko jednak z obrotu, z konsumpcji. Co panowie na to? Czy ktoś o tym tak myśli, czy nie?
0: Znaczy, zadała pani redaktor pytanie retoryczne, odpowiadając w zasadzie na wszystkie bolączki, które eksperci dostrzegają. Z jednym tylko zastrzeżeniem, że osoby, które prowadzą swoją firmę, są właśnie najczęściej już na działalności gospodarczej, a w tych progach podatkowych poszkodowane są osoby, które pracują na etat. I to jest właśnie ta klasa średnia pracująca na umowach o pracę i oni są w wysokim stopniu poszkodowani, ale jest jeszcze jedna grupa, o której nie wspomnieliśmy w kontekście braku waloryzacji progów podatkowych, czyli kwota wolna. Ona także jest niezmieniona już od kilku lat.
1: No chciałam po kolei do tego przejść, ale skoro pan już do tego przeszedł.
0: Najmniej zarabiające, czyli przypominamy, że kwota wolna wynosi obecnie 30 tysięcy złotych i to miało, waloryzacja tej kwoty w zasadzie dość mocna podwyżka z 3 tysięcy złotych w 2022 roku. Do 30 tysięcy, czyli w zasadzie 10-krotna podwyżka, co oczywiście było dobrym rozwiązaniem. Ulżyło to osobom najmniej zarabiającym, ale analogicznie jak w przypadku drugiego progu podatkowego, od 4 lat kwota ta jest niewaloryzowana i coraz większa liczba osób w zasadzie już wychodzi z tej kwoty wolnej i to są już osoby najuboższe, a nie klasa średnia.
1: Wydaje mi się, tak, że to jest już, oddaję głos, wydaje mi się, że to jest bardzo trudny temat. Tutaj polityka nam wchodzi już naprawdę bardzo szerokimi drzwiami, dlatego że tu była wprost obietnica i ta obietnica nie była tego typu, mówię obietnica obecnie rządzących, tak? To nie była obietnica typu, podwyższymy wam progi podatkowe, ulżymy wam jakoś. Tylko to było powiedziane. 60 tysięcy złotych, więc dlatego to jakby cały czas do tego tematu wraca. No i pytanie na przykład też dotyczące już do pana Łukasza Kozłowskiego. Czy znowu na przykład wy w Radzie macie chęć do tego wracać, do tej właśnie kwestii? Czy chcecie, czy planujecie? No bo z kolei według rządu, tak, który się odżegnuje od tego, że to zrobi, to jest powiedziane,

0: że to zależy od poprawy stanu finansów publicznych. No i ponieważ jest szacowane na 50 miliardów, no to a ten stan jest jaki jest, jak pan Łukasz już powiedział i pewnie zaraz powtórzy. To, że tak powiem, no tego nie będzie, ale to zgłasza, żebyśmy już zamknęli to koło PSL, czyli koalicjant Łukasz Kozłowski.
1: Tylko przepraszam, jedna mała dygresja. Jak poprawie ulegnie stan finansów publicznych, jakby to był mechanizm, który sam się ma naprawiać, no ale zapytajmy, no kto za te finanse publiczne odpowiada? No odpowiadają politycy i Ministerstwo Finansów. I od tych decyzji zależy stan finansów.
2: W 2022 roku, kiedy wprowadzono 30 000 złotych kwoty wolnej od podatku, osoba zarabiająca płacę minimalną nie płaciła w ogóle PIT-u. Teraz osoba zarabiająca płacę minimalną w ciągu roku odprowadza 2000 zł podatku dochodowego, więc kwota wolna nie obejmuje nawet minimalnego wynagrodzenia, co było pierwotnym założeniem jakby tej zmiany, więc to stanowi silną przesłankę.
0: Prawda jest taka, że teraz tych osób zarabiających płacę minimalną jest 3,1 miliona, a wtedy było 1,3. To tak ładnie to się tak odwracają te cyfry.
2: Znaczy tak naprawdę ta zmiana nie jest aż tak daleko idąca, dlatego że tutaj musimy odróżnić osoby, które są objęte podwyżką płacy minimalnej w danym roku. Jak ona mocno rośnie, to jest to duża grupa, a liczba osób, która zarabia faktycznie na poziomie obowiązującego w danym momencie minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jest jakby źródło pewnych rozbieżności, jeśli chodzi o te dane, o których mówimy. Tak naprawdę ta liczba jest nieco bardziej stabilna w czasie, niż to wynika z tych szacunków, które były przedstawiane. Ale faktycznie no, to stanowi silną przesłankę stojącą za tym, żeby tą kwotę wolną waloryzować, ale musimy waloryzować ją mądrze. Czyli no, 60 tysięcy z roku na rok to jest niemożliwe. Musimy określić ścieżkę w czasie dojścia do tego celu i ewentualnie zlikwidować niektóre ulgi podatkowe po to, żeby ten koszt fiskalny ograniczyć. Myślę, że jakby utrzymując pewną odpowiedzialność elementarną za finanse publiczne, ale wprowadzając dodatkowe rozwiązania właśnie kompensujące, jesteśmy w stanie ten cel zrealizować i jak rozumiem też te propozycje, które w tym kontekście tutaj są sygnalizowane, właśnie jakby idą też w tą stronę, ponieważ no, myślę, że nikt nie jest w stanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w przyszłym roku kwota wolna 60 tysięcy. To jest nie do udźwignięcia.
0: No dobrze, to przejdźmy do tego, bo w tym projekcie PSL-owskim to tak nie jest powiedziane, że 60 tysięcy z dnia na dzień, tylko tam jest mowa o takiej ścieżce właśnie dojścia. To tak de facto dopiero po 3 latach, rozumiem, doszłoby do tej kwoty 60 tysięcy. Tyle ona by wynosiła. W pierwszym roku 35 tysięcy, w drugim 45, a w trzecim właśnie 60, czyli progi. Gdyby przepisy weszły 27 roku, to pełna ta kwota 60 tysięcy byłaby w 29 roku. Tak się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą. Wiemy też, kiedy są wybory. Ta polityka ciągle nam tutaj to jakby dotyka tego. I pytanie, czy ktoś inny by się z tym już nie borykał, że byłoby te 60 tysięcy, a nie wiadomo, jaki by był stan ten finansów publicznych, bo tego nie wiemy na dziś, tak? Na razie jest, jaki jest. No i...
2: Tak. Znaczy, no, koszt na pewno było w dużym czasie, bo w pierwszym roku to jest 5 tysięcy podwyższenia, więc tak, jest to do udźwignięcia. Natomiast warto wspomnieć, że ten projekt no, uwzględnia również właśnie działania kompensujące, takie jak na przykład likwidację odliczania kosztów uzyskania przychodów w ramach PIT-u i odliczania zapłaconych składek rozliczenia społeczne w ramach PIT-u. Więc to też powoduje, że ten koszt jakby przy kwocie 60 tysięcy to wciąż nie byłoby 60 miliardów złotych dodatkowego kosztu. To też ścina dobre kilkadziesiąt miliardów złotych z kosztów fiskalnych tej propozycji, więc tutaj no, jakaś logika ekonomiczna została jednak w to włączona. I tak, no jakby tutaj też przyznam otwarcie, no my jako Federacja Przedsiębiorców Polski też jakby współuczestniczyliśmy w opracowywaniu jakby tutaj tych propozycji i tutaj staraliśmy się właśnie pogodzić te dwa porządki. Tak, czyli właśnie z jednej strony tutaj no twarde ograniczenia budżetowe, a z drugiej strony jednak to, że no jednak tutaj padła dosyć mocna i wyraźna deklaracja, że kwota wolna ma wynieść 60 tysięcy złotych. Więc jeśli mielibyśmy w ogóle myśleć o takim rozwiązaniu, to właśnie no, sądzę, że właśnie to musi być powiązane. Po pierwsze z rozłożeniem tego naprawdę w czasie, a po drugie z takimi rozwiązaniami, które no, trochę upraszczają system i likwidują pewne odliczenia od podatku, które obecnie...
0: Jakie by pan zrezygnował? Bo ja już nie widzę prawie żadnych ulg tak naprawdę.
2: Jak już wspomniałem, koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu bardziej premium cywilnoprawne. prawne niż umowa o pracę, tak? Bo koszt umowy o pracę ma 250 zł ryczałtowego liczenia, a umowy cywilnoprawne 20% lub 50%. Więc to powoduje, że nawet gdybyśmy na przykład równe oskładkowanie umów zlecenia i umów o pracę, umowa zlecenia wciąż byłaby tańsza, tak? Mm.

0: już umowy o pracę. Więc w tym kontekście no, to jest rozwiązanie, które, które właśnie tutaj to trochę wyrównuje. Natomiast jakby sumując podwyżki kwoty wolnych podatku i likwidację tych odliczeń, efekt netto dla podatników wciąż jest dodatni, tak? Czyli generalnie jakby ta zmiana nie produkuje osób, które są, tracą na reformie, tylko jest ona przynajmniej neutralna albo korzystna, niezależnie od poziomu dochodu, który się
1: Piotr
0: z tego
1: Malutkiewicz,
0: uzyskuje.
1: Ja jeszcze bym chciała jedno dodać, ale już niestety zbliżamy się do końca, ale tak chociaż krótko, bo PSL w tym swoim projekcie wraca również do innego swojego pomysłu, który jest stricte związany z tą kwotą 60 tysięcy, jakbym powiedziała, czyli z emeryturą bez podatku. No bo to by się tak mogło, że tak powiem, połączyć. Tak? Powiedzmy, że emeryci by podatku de facto nie płacili. No duża grupa, powiedzmy, emerytów by nie płaciła, gdyby te 60 tysięcy wprowadzić. A może po prostu wprowadzić emeryturę bez podatku zamiast drążenia w tym 60 tysięcy.
2: Znaczy samo opodatkowanie emerytur ma w sobie trochę taki absurd. To znaczy przelewamy w zasadzie z pieniądze państwowe. Dajemy to obywatelowi, żeby od razu to jest emerytura oczywiście od państwa, no od ZUS-u, ale de facto to jest sektor publiczny po to, aby z powrotem pobrać część w ramach podatku. Więc jak najbardziej kierunkowo no, wymaga ten system jakiejś korekty. Ale absurdów, które sobie namnożyliśmy w całym systemie podatkowym, liczbę ulg, zwolnień, o których przed chwilą Łukasz Kozłowski wspominał, no jest, liczba jest mnoga i wszelkie działania, które by upraszczały, tak jak przed chwilą omawianym rozwiązaniu, tego rodzaju uproszczenia są mile widziane. Czyli zawsze coś za coś. Dajemy na przykład większą kwotę wolną, ale oczywiście pewne odliczenia likwidujemy, tak samo jak cały system zapomóg,
1: na dzieci, który jest... Te na dzieci takie odliczenia no gigantyczne
2: to jest
1: dla rodzin z czwórką dzieci więcej.
2: To jest zawsze politycznie oczywiście niebezpieczne, bo znajdą się osoby, które stracą. No oczywiście zyskają w całości tego systemu, ale te ulgi, które namacalnie otrzymywały, zapewne także odczuwalna ich strata dla poszczególnych obywateli by była, ale dla logiki systemu jest to rozwiązanie właściwe. Nie mówiąc już o całym systemie zapomóg, który ciągle funkcjonuje w naszym kraju, który także jest niewaloryzowany. Te kwoty wsparciowe są w zasadzie już w chwili obecnej symboliczne. Politycy zdają sobie z tego sprawę, ale tego tematu nie ruszają, ponieważ politycznie to jest ryzykowne, a żyjemy w systemie bardzo skomplikowanym.
1: I tu panom dziękuję. Stawiamy kropkę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam na kolejny Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga, uwaga, do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
10: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
9: Nie wierz się elektrykom, wierz się własnym uszom.
10: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
9: Poleca JJ.
10: Krzysiek Skiba.
9: Poleca Polskie Radio.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Po reklamie.
14: Jest 15.33, tak jest, Świątek przełamuje rywalkę, to będzie wielki hit Wimbledonu, Iga Świątek gra o czwartą rundę i nie będzie to proste zadanie po drugiej stronie siatki zawodniczka, która już napsuła Polce krwi. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co się dzieje w starciu Świątek Hala. Na razie wystarczy, że będziemy trzymać kciuki.
4: Gość Polski.

0: Polskiego Radia 24.
1: Wilki, jak się o nich myśli, są bardzo dzikie, a jak się je spotyka, to już są dobre. Tak mówi 8-letnia Halszka, ale to niezbyt powszechne przekonanie. W ciągu lat status prawny polskich wilków kilkakrotnie się zmienił. W 1956 roku weszło w życie rozporządzenie zezwalające na tępienie wilków wszelkimi sposobami, także przy użyciu trucizny. Tak zwana akcja wilcza doprowadziła do niemal zupełnego wybicia przedstawicieli gatunku pod koniec 75 roku. Wilk stał się zwierzęciem łownym. Nie można było go już truć, a w niektórych częściach kraju zabroniono też polowania w czasie wychowu młodych. Tę piękną opowieść o tych niesamowitych zwierzętach proponuje Państwu Anna Maziuk, autorka książek o wilkach i niedźwiedziach, edukatorka przyrodnicza, reporterka. Dzień dobry, Pani Anno.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak Pani reaguje na sygnały, że wilki, niedźwiedzie atakują, trzeba się ich bać, na Podkarpaciu rośnie panika?
2: No, takie komunikaty zdarza mi się słyszeć nawet jak ostatnio dosłownie u ginekolożki, u lekarki.
1: No proszę.
2: Tak, i takie różne też fake newsy typu, bo to najnowsze właśnie, świeżo zasłyszane, że za 4 pokolenia to wilki już się nie będą bały ludzi. A skąd to wiadomo? Kto to powiedział?
1: A dlaczego dopiero za 4 pokolenia?
2: No i kto to i w jaki sposób sprawdził, no ale oczywiście jeśli słyszą to osoby, które nie zajmują się tematem, nie mają z dużymi drapieżnikami, nie mają wiedzy biologicznej, nie mają z tymi dużymi drapieżnikami do czynienia, nie mają wykształcenia kierunkowego albo po prostu zawodowo się tym nie zajmują, no to niestety dla nich to brzmi wiarygodnie. No tak, nie poluje się, prawda, już ileś lat, to zaczną po prostu faktycznie tych ludzi zabijać.
1: Mm-hmm. To się namnożyły, czują się pewnie.
2: Namnożyły się, grasują.
1: Grasują, to jest takie bardzo popularne słowo.
2: Tak, tak, one zawsze rozszarpują, grasują, gdzieś wtargną, prawda, i wszystko jest takie i mroczne, i złowieszcze, jeśli chodzi o wilki. No a teraz, ponieważ doszło rzeczywiście do tragicznego wypadku, trzeba to bardzo podkreślać, natomiast no, sprawiło to, że uwaga nasza też się skupiła nagle i na niedźwiedziach, a wręcz przekierowany został ten taki negatywny zalew tych fake newsów i takiej dezinformacji właśnie na niedźwiedzie. Oczywiście działy się równolegle procesy, które od lat były nabudowywane, problemy, którym nie zapobiegano, nie, prawda? Teraz mówimy o Bieszczadach i niezabezpieczaniu między innymi odpadów dostępnych dla niedźwiedzi, ale obok tego, co się działo i było wynikiem wieloletnich zaniedbań, doszła też taka fala straszenia po prostu niedźwiedziami. Być może musimy wyjaśnić, o co chodzi, ale to
1: spróbujemy.
2: Pani.
1: Tak, tak, jasne, oczywiście. Przepraszam za dosadność tego pytania, ale co jest największą głupotą z tych wszystkich fake newsów, które ostatnio pani słyszała?
2: Nie wiem, czy da się tak wskazać jedną rzecz. No, mnie najbardziej rozbraja to, że tak łatwo jest podawane dalej, że bez żadnej refleksji osoby no niezwiązane z tematem, ale jednak przyjmują rzeczy, które no przecież gdyby wilki masowo, gdyby w ogóle zabijały ludzi w Polsce, to byśmy o tym wiedzieli. Nic takiego nie miało miejsca jeszcze dużo wcześniej, nawet niż przed II wojną światową. No ale co najmniej od tego czasu nie mieliśmy żadnego wypadku śmiertelnego, jeśli chodzi o wilki i człowieka. No więc teraz skąd jakby taki pomysł, że nagle gdzieś to się zaczyna i ma się zacząć dziać masowo, prawda? Więc ten brak refleksji z jednej strony, ale też taka determinacja ludzi, którzy zajmują się no, takim generowaniem takich wiadomości, takich właśnie fejków, to też jest dla mnie bardzo zaskakujące i mam wrażenie, że to się wszystko łączy. Poziom nienawiści, który się wiąże z kolei z tym, jeśli ktoś próbuje te fejki prostować, próbuje je opowiadać o tym, czym one w rzeczywistości są, to tutaj osobiście nawet spotykam się po prostu z falą takiego hejtu i nienawiści ze strony, częściowo to są pewnie jakieś takie a propos fejkowe konta, czyli tworzone specjalnie tam przez jakieś boty, prawda, które generują takie negatywne posty, ale to też jest taki zalew. To jest coś,

0: czego ja jeszcze parę lat wcześniej nie obserwowałam.
1: Ale
0: nie
1: się,
0: na taką skalę.
1: Nie obawiamy się tego w naszej rozmowie, prawda?
0: Że teraz nagle słuchacze, słuchaczki zaczną dzwonić i nas...
1: Nie, nie, bo myślę sobie, że większą wartością będzie to, że kogoś przekonamy do rozwagi, niż sprowokujemy
0: to znaczy,
1: do
0: ja przede
1: jakiegoś
0: wszystkim,
1: hejtu.
0: Ja zawsze zachęcam do rozmowy. Ja zawsze zapraszam osoby, które w internecie się wypowiadają, żeby przyszły na spotkanie, bo ja się bardzo dużo z ludźmi spotykam w bardzo różnych miejscach. Sama też mieszkam na Podkarpaciu, gdzie to wszystko się rozgrywa, więc też no, raz, że rozmawiam z ludźmi a propos we wspomnianym gabinecie, czy takim, no jeszcze to była i pani położna, i sama pielęgniarka, i jeszcze była jedna pani, więc no, to się rozchodzi, prawda? Ten rodzaj edukowania i prostowania różnych takich nieprawdziwych informacji zadziewa się na każdym poziomie. I ja też zapraszam ludzi, żeby rozmawiali, żeby pytali. Oczywiście nie jestem w stanie zawsze i w każdym momencie odpowiedzieć, ale no takich osób, które jakąś wiedzę mają, jest na szczęście w Polsce więcej.
1: Pani, książka Instynkt to książka o relacjach człowieka ze zwierzętami. Możemy je sobie wypracować w imię własnego bezpieczeństwa przede wszystkim, prawda? Ale do tego potrzebowalibyśmy pokory. Pokory, która oznacza, że zarówno my, jak i te zwierzęta możemy koegzystować. Mamy taką pokorę w sobie?
0: Mało. Muszę przyznać, że mało. Z jednej strony osoby, które się dopiero co przeprowadzają gdzieś, dajmy na to, pod las, na wieś i chcą, mają taką często wyidealizowaną wizję tego, jak to życie w tej, tuż obok tej dziczy, takiej też mitycznej już, będzie wyglądało. I czasami jak się okazuje, że to wcale nie tak, bo tu jakiś karczownik podżera roślinki, a sarny zjadają, obgryzają drzewka zasadzone przez nich. No więc się okazuje, że to jest trochę wyidealizowane i ta pokora nagle gdzieś znika. Nawet jeśli była do któregoś momentu. A z drugiej strony osoby, które mieszkają od dziesięcioleci w danym miejscu. Czasem mam wrażenie, że też coś, jakieś dziwaczne procesy nam się zadziały społeczne i taka polaryzacja, która już teraz od no, dobrych parunastu lat, się, to znaczy do niedawna miała w Polsce miejsce przy za poprzedniej władzy, zwłaszcza ten, mam wrażenie, że no, polaryzacja nastąpiła. Jakby konsekwencje do dziś odczuwamy. I te osoby, które mieszkają już tak długo w danym miejscu, też czasami, nie wiem, czy z takiego właśnie zastania, czy gdzieś nie, tej pokory brakuje. Ale oczywiście są inne ruchy i inne kierunki. Natomiast no, potrzeba nam wiedzy, po pierwsze, żeby jeśli coś wiemy, rozumiemy, to też łatwiej nam tą pokorę w sobie jakoś tak kultywować, prawda?
1: No tak, bo te mity, właściwie żeby nie używać mocniejszych słów, to się chyba zaczyna od stwierdzenia, że te zwierzęta przestają się bać człowieka, a jak już raz z takiego czy innego starcia wyjdą zwycięskie, to już po nas. To
0: tak,
1: prawda?
0: To strasznie ciężko właśnie wytłumaczyć przeciętnej osobie.
1: To proszę spróbować.
0: Która o procesach ewolucyjnych choćby wie niewiele, że no, to, żeby taki wilk, zwłaszcza no, niedźwiedź pokarmowo, tak tymczasowo przyzwyczaja się szybciej, ale absolutnie nie jest tak, że jeśli zdarza się jakiś taki wypadek z udziałem niedźwiedzia, bo my nie mamy w Europie wypadków, w całej Europie, nie mówię tylko o Polsce, wypadków drapieżnych z niedźwiedziami, czyli takich, gdzie niedźwiedź atakował, polował po prostu, żeby zjeść, zabić i zjeść człowieka. No więc te wszystkie przypadki, które się zdarzają, to są takie wypadki związane z reakcjami obronnymi albo mającymi na celu przepłoszenie człowieka.
1: Taka no też mogła być ta ostatnia, niezwykle drastyczna, prawda?
0: Wszystko na to wskazuje, tak. Natomiast no, to był zbieg wielu bardzo niekorzystnych czynników, no ale pani była po prostu w takim miejscu w lesie, gdzie mogło się to znaczy, gdzie mogła spotkać niedźwiedzia, a niestety niedźwiedź zaskoczony. Zdarza się, że reaguje właśnie w taki sposób, jak mówię, no konsekwencje, ponieważ jest to ogromne zwierzę, no mogą być straszne. Natomiast nie, od tego, że nawet taki duży drapieżnik spróbowałby, nazwijmy to, spróbowałby, jak to często się mówi, krwi człowieka, prawda, takie można czytać komentarze, od tego, do tego, żeby takie zwierzę zaczęło na ludzi polować i ich jeść, jest ogromnie długa droga. Dlatego, że zwłaszcza w przypadku wilków, to musiałoby się okazać opłacalne. To musiałoby być cały
1: w jakim
0: proces,
1: sensie
0: żeby
1: opłacalne?

0: No właśnie, czy musiałyby, to są zwierzęta wysoko wyspecjalizowane, jeśli chodzi, prawda, to są drapieżniki mięsożerne i jedzą na przykład konkretnie jelenie, sarny, dziki. I to jeszcze w zależności od regionu mają tą dietę zróżnicowaną w zależności od tego, co najłatwiej upolować i co da im największy sukces reprodukcyjny, czyli najwięcej dzieci, prawda, to znaczy, że będą w stanie mieć najwięcej miotów i takich skutecznych, czyli takich, gdzie te młode przeżyją, brak chorób i tak dalej. I to jest bardzo długi proces. W ogóle musiałoby rozpoznać ludzi jako ofiary, co się nie dzieje od tak. Nauczyć się na nich polować, mieć w tym właśnie sukces, później to przekazać potomstwu.
1: Jeszcze, dobrze, pani jeszcze posłucha, ale ograniczać straty, jak rozumiem, tak? W tym łańcuchu.
0: No, to znaczy, to musiałoby się opłacać.
1: Żeby jak najwięcej musiało ich przeżyć, prawda? Żeby potem mogły rozwijać swoją społeczność, prawda? No a kontakt z człowiekiem im się nie bardzo kalkuluje. Jasne. One to wiedzą, czują instynktownie.
0: Jeśli wilk próbowałby zapolować na człowieka, zginąłby. Czyli jest to prosty sygnał dla pozostałych wilków, prawda? Polowanie na człowieka się nie opłaca. Ja wiem, że tutaj zaraz głosy, ale przecież nie polujemy my na wilki, no to nie wiedzą. Natomiast nawet w tych miejscach, gdzie tak jak powiedziałam, już wróćmy do tego procesu, on się od tak nie zadziewa, taka zmiana, że zwierzę po prostu rozpoznaje jakieś nietypowe, inne zwierzę nagle jako ofiarę, ale przede wszystkim nawet w tych miejscach, gdzie się na te zwierzęta, gdzie ludzi nie ma i one sobie z nimi nie mają kontaktu, kiedy człowiek się pojawia, nie mają instynktu polowania na człowieka. Po prostu nie należymy do repertuaru ofiar ani wilków, ani niedźwiedzi. My jesteśmy tak zwanym super drapieżnikiem i wszystkie zwierzęta, w zasadzie wszystkie zwierzęta na tej planecie tak na nas reagują, tak. No, strachem, nawet no jeśli dobrze. To nie jest paniczna ucieczka.
1: Dobrze, to co się dzieje, jeśli w ogóle dochodzi do takiej sytuacji, to co się dzieje? Zwierzę jest w jakimś potrzasku, albo jest chore, albo jest... albo jest wygłodzone jakoś skrajnie, tak, żeby się odważyć na taki czyn, czyli zdesperowane. Co jeszcze musiałoby się wydarzyć?
0: To w naszym przypadku szczęśliwie jest, to znaczy w Polsce, prawda, w tej części Europy, my na szczęście mamy lasy dość bogate w ofiary, tudzież pożywienie, jeśli chodzi o niedźwiedzie, bo one są głównie roślinożerne. Tutaj w Europie, w Polsce, więc raczej mają pokarm, prawda? Przede wszystkim zwierzęta niebezpieczne, niedźwiedzie, czy przede wszystkim wilki, to wilki z wścieklizną. Tutaj w Polsce zrzucamy szczepionki dla lisów, które są głównymi roznosicielami wścieklizny. W związku z tym raczej się takie przypadki, to mówię raczej z takim, naprawdę one są ekstremalnie rzadkie, żebyśmy spotkali wilka z wścieklizną. On by się wówczas zachował bardzo nietypowo i takie sytuacje, gdzie no, zwierzę zupełnie nie reagowałoby ucieczką, odchodzeniem, pomimo bardzo bliskiego kontaktu, należy oczywiście zgłaszać przede wszystkim Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Można oczywiście, jeśli to jakieś bardzo dziwne zachowania, też zadzwonić po prostu na policję i się poradzić, gdzie dalej. Ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest pierwszym kontaktem. No więc tak, wścieklizna albo zwierzę, które, czy to w przypadku niedźwiedzia, czy wilka, zostało wybrane, to znaczy w przypadku wilka wybrane z nory, w przypadku niedźwiedzia, nie wiem, gdzieś tam zabrane, prawda, ze szlaku i pokarmowo przyzwyczajone, czyli przyzwyczajone, że człowiek dostarcza pokarm. Wówczas, po pierwsze, w przypadku wilków, one już nie potrafią polować, bo to uczą się od rodziców tego i to stosunkowo późno, gdzieś tam bliżej pierwszego roku życia, a nie jak mają parę miesięcy. Więc jeśli się nie nauczą, no to będą u człowieka szukały pokarmu.
1: Czyli w tych niezabezpieczonych śmietnikach, tak,
0: i wówczas
1: otwieranych.
0: Tak. I wcale wówczas nie planują na człowieka polować, natomiast przychodząc do niego po pokarm, oczywiście człowiek może się przestraszyć takiego wilka, który próbuje gdzieś tam łapać za rękę i daj jeść, prawda? Dlatego zwykle to nie są takie sytuacje ataków, ale mogłyby się skończyć tragicznie, czy przynajmniej jakoś niebezpiecznie, bo zapewne człowiek reagowałby czy to ucieczką, czy próbą walki, a wtedy takie półdzikie zwierzę może reagować rzeczywiście agresywnie. Natomiast to są ekstremalnie znów rzadkie przypadki i takie, których możemy uniknąć, zwłaszcza jeśli chodzi o to wybieranie zwierząt z nor, czy właśnie gdzieś zabieranie z lasu. No tego absolutnie trzeba unikać i dokarmiania zwierząt. To są dwie takie naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zwierzęta. I dystans. I dystans. Naprawdę trzymanie przez nas dystansu.
1: No dobrze. Czasem się to nie udaje z tym dystansem. Znowu wracam do tragicznego wydarzenia sprzed kilku tygodni, ale ostatnio oglądałam też, słuchałam relacji.

0: relacji z Japonii, w której to dzieci, ponieważ tam rośnie populacja niedźwiedzi, to chodziło zwłaszcza o niedźwiedzie, nie o wilki.
1: Niedźwiedzie czarne. Mhm.
0: Tak, dzieci są uczone reagowania na widok takiego zwierzęcia, na jego bliską obecność. Dosłownie są uczone takich fizycznych zachowań, tak? No,
1: tak.
0: Nie można by tego zrobić?
1: Absolutnie można, zwłaszcza myślę, że nie tylko można by, tylko należy i to powoli zaczyna być wdrażane na pewnych poziomach, ale jeszcze brakuje tego na przykład w taki systemowy sposób, żeby działo się to w szkołach, żeby taka edukacja zadziałała się w szkołach, czy w parkach narodowych, ale tak w zasadzie systemowo.
0: No właśnie, spotkała się pani gdzieś z jakimś miejscem, samorządem, nie wiem, jakąś małą miejscowością, która wzięła sprawę w swoje ręce i uczy na przykład mieszkańców i turystów, czego nie robić, jak się zabezpieczyć, gdzie nie iść, o jakiej porze roku nie wchodzić do młodnika, czy nie wiem, inne takie miejsce.
1: Póki co nie, no właśnie, bo tak jak pani wspomniała o tej sytuacji z kwietnia, już z końcówki kwietnia z niedźwiedziem, no to tutaj było bardzo, znaczy uniknąć tego zdarzenia można było na dwa sposoby. Nie wchodzić w wietrzny dzień w głąb lasu, poza ścieżki, w pojedynkę, prawda, i nie zachowywać się cicho. Czyli być głośno, być
0: wietrzny?
1: Z kimś.
0: Dlaczego zwróciła pani uwagę na wietrzny dzień?
1: Tak, bo to rzeczywiście pierwsze, na co zwróciłam uwagę tamtego dnia, dlatego, że zwierzęta wtedy mogą nas później usłyszeć, kiedy się zbliżamy, bo ten wiatr jakby, prawda, jest dużo innych jednocześnie z jednej strony tych dźwięków w lesie, ale przede wszystkim kierunek, z którego nadchodzimy, wiatr może być w przeciwnym kierunku, wówczas nasz zapach do nich nie dociera tak szybko. I to przede wszystkim to, no też słyszalność jest zaburzona, właśnie to wszystko troszkę może być z opóźnieniem. W związku z tym jesteśmy w stanie podejść bliżej. I dlatego też, jeśli już w taki wietrzny dzień wchodzimy poza ścieżkami sami do lasu, gdzie występują niedźwiedzie, to powinniśmy i podchodzimy do gęstego młodnika, bo to wszystko się właśnie w takich okolicznościach wydarzyło. Powinniśmy być głośno, naprawdę głośno, nie wiem, głośno do siebie mówić, uderzać kijami o siebie, cokolwiek, żeby te zwierzęta miały
0: przy
1: czas
0: sobie
1: odejść.
0: Gwizdek
1: może
0: na przykład?
1: Mogą być dzwonki, gwizdek jest okej również, ale chodzi o to, że rzeczywiście, żeby dawać o sobie znać, zwłaszcza przy tych gęstych młodnikach, przy dużym powalonym drzewie, przy dziuplastych drzewach, takich, gdzie właśnie niedźwiedzie gawrują, to w ogóle w tym czasie zimowym powinniśmy być szczególnie
0: zimowym
1: ostrożni.
0: Zimowym i wiosennym, prawda?
1: To znaczy, od jesieni do wiosny wczesnej, tak.
0: Czy gwarantuje nam pani, że jeżeli niedźwiedź albo wilk wie, że się zbliżamy, to nie będzie sam z siebie szukał konfrontacji?
1: Ja nie mogę niczego zagwarantować, bo mówimy o dzikich zwierzętach, ale jeśli chodzi o wilki zwłaszcza, wilki naprawdę nie są nami zainteresowane inaczej niż jeśli mamy, w innym wypadku niż jeśli jesteśmy z psami. Nasze psy mogą wilki zainteresować i dlatego powinniśmy zawsze z nimi chodzić na smycze, na jakieś lince. Wówczas możemy je łatwo do siebie odwołać, prawda? I wilkowi dać znać, że jest z nami. Wilki naprawdę unikają kontaktu z ludźmi. Młode wilki mogą się nieco dłużej przyglądać, no ale to też, jeśli zachowamy się odpowiednio i na przykład właśnie coś tam do tego wilka głośniej powiemy, żeby go po prostu wystraszyć dla jego własnego dobra, on się oddali.
0: Jasne. Dlaczego o to zapytałam? Dlatego, że to mogłoby wskazywać na edukację. I gdybyśmy znali to ABC, gdybyśmy przestrzegali pewnych reguł, bylibyśmy bardziej bezpieczni. Nie mówię w 100%, ale znacznie bardziej.
1: Tak, i to się dzieje w większości miejsc na świecie, gdzie niedźwiedzie, zwłaszcza, bo tak jak mówię, niedźwiedzie mogą stanowić dla nas jakieś zagrożenie w pewnych sytuacjach, w przeciwieństwie do wilków, poza tymi ekstremalnie rzadkimi sytuacjami, o których wspomniałyśmy. I w tych miejscach, gdzie te niedźwiedzie są, ta edukacja jest na wysokim poziomie. Edukacja, jak się zachować w terenie podczas biwakowania. A propos, pytała pani, Tatrzański Park Narodowy w Polsce jest takim bardzo dobrym przykładem tego, że edukacja tam w latach 2000, bo już pod koniec lat 90. minionego wieku, Tatrzański Park Narodowy miał tego typu problemy, jak obecnie mają Bieszczady z niedźwiedziami, że te niedźwiedzie podchodziły do schronisk, szukały tam pożywienia, potrafiły zabrać turystom gdzieś z talerza po prostu jakieś, nie wiem, naleśniki czy coś, kanapkę z plecaka.
0: Ale w obecności turysty?
1: W obecności turysty. W związku z tym to był taki poziom na

0: naprawdę zaawansowany tej synantropizacji, tego utraty lęku tych niedźwiedzi, bo okazało się, że tak łatwo jest pozyskać przy ludziach pożywienie. Natomiast Tatrzański Park wtedy bardzo, pracownicy zareagowali bardzo rygorystycznie. Wszystkie śmietniki usunęli z terenu parku. Zaczęli prowadzić edukację intensywną i odpłaszanie tych niedźwiedzi, które już do tych schronisk podchodziły. Jeszcze zabezpieczyli wszelkie tam przy samych schroniskach odpady, prawda? Musiało być na przykład pastuchami elektrycznymi dobrze zamontowanymi. I do dziś na terenie parku nie mieliśmy, to znaczy była w 2007 jedno zdarzenie rzeczywiście z udziałem niedźwiedzia, młodego niedźwiedzia, który podszedł do turystów, prawdopodobnie przez nich zanęcony jakimiś kanapkami, bo chcieli robić zdjęcia. Ja zresztą tą sprawę dość dobrze w książce opisałam. I w konsekwencji ten niedźwiedź został przez tych turystów zabity, ale pomimo, mówimy o tym jednym przypadku, natomiast w Tatrach są, jak pani wie, no w zasadzie parę milionów zdaje się rocznie, prawda, tych turystów się przetacza. Tam jest po prostu tłumy turystów
1: każdego
0: dnia.
1: A ile jest niedźwiedzi w Tatrach? Na przykład w rejonie parku to jest...
0: Około, wiemy, że po polskiej stronie Tatr może przebywać około 64 niedźwiedzie, ale to są takie dane, które naukowcy sami jeszcze muszą dopiero przeliczyć, zweryfikować. Ale co więcej, możliwe, że jest tych niedźwiedzi obecnie mniej ze względu na odstrzały po słowackiej stronie. Natomiast no, jeśli będzie to nawet około 50 niedźwiedzi, no to ciągle tak jest, że one, prawda, bywają
1: no tak, ale Tatrzański Park Narodowy ma jednego zarządcę, prawda? Można taką akcję przeprowadzić, można ją skoordynować.
0: Ale
1: co
0: skoro
1: innego
0: można
1: lokalne samorządy. Ale o jeszcze jeden pomysł chcę panią zapytać, bo przy okazji tego ataku z kwietnia usłyszałam, że gdzieś komuś tli się w głowie czipowanie tych zwierząt po to, żebyśmy mogli sobie w aplikacji, nie wiem, uruchomić aplikację i zobaczyć, gdzie miś śpi, a gdzie miś nie śpi.
0: Przede wszystkim chipowanie nam niczego takiego nie da. Musielibyśmy założyć obroże telemetryczne każdemu niedźwiedziowi, co jest po pierwsze okrutne, a po drugie w zasadzie niewykonalne, po trzecie okrutnie drogie. Niewykonalne z tego względu, że dziki niedźwiedź, taki niedźwiedź, który nie będzie, zwłaszcza na przykład duży samiec, starszy, za nic w świecie się tak łatwo nie da złapać. No, na pewno nie wejdzie do takiej klatki. Więc założenie takiej obroży już jest bardzo wymagające. To są takie pomysły, troszeczkę właśnie.
1: Bliskie idei. Czyli bardzo dużo zależy od nas, bo zmierzamy do końca naszej rozmowy. Chcę, żeby jakieś ważne rzeczy zostały w głowach naszych słuchaczy. Że jeżeli się zabezpieczymy, będziemy szanowali niezależność takiego zwierzęcia, spróbowali się dowiedzieć, zorientować, co oznacza wchodzenie w jego terytorium, gdzie tego nie robić.
0: Dbali też o nasze podwórka, jeśli mieszkamy w górach, w terenie występowania niedźwiedzi, czyli właśnie zabezpieczanie odpadów, kompostowników, ogródków z jakimiś drzewkami owocowymi, pasiek. To jest strasznie ważne, bo to wszystko niedźwiedzie przywabia. Ale jeśli nie mają po co przychodzić, nie będą przychodzić do miejscowości. Także tak my jak najbardziej jesteśmy w stanie żyć z tymi niedźwiedziami, możliwie przyzwoicie, a z wilkami myślę, że już no, tutaj z kolei trzeba dbać o bezpieczeństwo psów, o to, żeby psy były na noc bezpieczne i w ciągu dnia gdzieś na co najmniej lince, jeśli idziemy gdzieś do lasu, żebyśmy mogli je do siebie
1: wywołać. No tak, bo zaatakowane na przykład niedźwiedź czy wilk też będą się bronić. To proszę nie mieć co do tego
0: i psy niestety potrafią przywabiać, zwłaszcza niedźwiedzie do nas. Także psa w razie czego proszę a propos spuścić. Niech on biegnie i ma szansę uciec, a nie przywabi niedźwiedzia do państwa w razie takiej sytuacji. Inaczej niż w przypadku wilków. Jak już
1: miała pani okazję tak oko w oko z wilkiem stanąć gdzieś w jego przestrzeni?
0: Tak, szczęśliwie. Wow. Parokrotnie. I wilki zawsze dość szybko się ulatniały, jeśli to były bliskie spotkania, a jeśli dalsze, no to mogłam się szczęśliwie pocieszyć widokiem. Najlepiej jak to było tak, że przez lornetkę patrzyłam. Wówczas rzeczywiście miałam okazję poobserwować je, prawda, przez pół godziny.
1: Została pani obdarowana takim spojrzeniem prosto w oczy?
0: Zostałam
1: magicznym,
0: obdarowana.
1: Absolutnie.
0: Ale to nie jest tak... W zasadzie, wie pani co, w dziczy takim z bliska nie. Najbliższe moje było tak na dziko z 50 metrów, więc to jednak jest taka odległość, a mimo wszystko wilki uciekły.
1: Dziękuję pani bardzo za tę niezwykle pouczającą opowieść. Pani
0: Dziękuję,
1: Anna
0: pięknie.
1: Maziuk, autorka książek o wilkach, niedźwiedziach, edukatorka przyrodnicza. Zapamiętajmy te słowa. Dziękuję.
0: Do widzenia.
2: Reklama. Wpadaj do

0: Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd planuje ogromne inwestycje w energetykę. Do 2030 roku chce przeznaczyć na ten cel 100 miliardów złotych. Policyjna obława na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna jest poszukiwany w związku ze śmiercią żony. Wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Zachodniopomorskiem. Maszyna zahaczyła o baner reklamowy. Minęła godzina 16. Radosław Siennicki, zapraszam. Miliardów złotych zostanie przeznaczonych do 2030 roku na sieci dostarczające energię elektryczną. Zapowiedział to minister energii Miłosz Motyka, który z premierem Donaldem Tuskiem odwiedził dziś farmę fotowoltaiczną w wielkopolskim Kleczewie. Więcej na ten temat Aleksander Przoniak.
2: W 140 hektarach postawiano 500 000 paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowana w ten sposób energia wystarczy na wypełnienie zapotrzebowania dla 100 tysięcy domów. Premier Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
3: One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim.
2: Farma Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna Orlenu. Podczas wizyty minister energii Miłosz Motyka powiedział, że takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd, na który czekali.
4: 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
2: Łączna moc farmy w Kleczewie wynosi prawie 270 MW. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Rządzący i opozycja domagają się od Ukrainy zwrotu w polityce historycznej. Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami. Te zostały nadszarpnięte po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Komentarze polityków zebrał Michał Makowski.
5: Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło stwierdziła, że przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej musi być oparta na prawdzie historycznej.
6: Nie ma szybkiej ścieżki, nie ma taryfy ulgowej dla nikogo w Unii Europejskiej, a w szczególności w tematach tak wrażliwych.
5: Tymczasem prezes PiSu Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jego partia nie dopuści, aby Ukraina z kultem Bandery i innych zbrodniarzy weszła do Unii Europejskiej. Posłanka PiSu Anna Gembicka uważa, że polityka historyczna Ukrainy pogorszyła wizerunek państwa na arenie międzynarodowej.
7: Sobie sami strzelili w stopę takim gloryfikowaniem zbrodniarzy i ludobójców.
5: Poseł PSL-u Jarosław Rzepa dodaje, że polscy rolnicy obawiają się nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich rolników.
8: Gospodarze, którzy tam już są, oni chcą rynku europejskiego i to jest dla nich najważniejsze.
5: Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw wspólnoty. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Po śmierci 64-letniej kobiety kieleccy policjanci poszukują jej męża. Ciało znaleziono wczoraj w jednym z domów na terenie Borkowa. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach apeluje o pilny kontakt od osób, które widziały 65-latka.
9: Mężczyzna ma włosy krótkie, koloru siwego. W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, był ubrany w brązowy sweter z dekoltem w serek oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami. Gdy był widziany po raz ostatni, nie miał na sobie butów ani skarpet. Charakterystyczną cechą jest wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Osoby, które posiadają informacje o miejscu pobytu mężczyzny lub widziały go w ostatnim czasie. Proszone są o pilny kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
1: Informacje na temat poszukiwanego można przekazywać pod numer alarmowy 112 lub kontaktują

0: się z najbliższą jednostką policji. Wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w Wisełce w Zachodniopomorskiem. Podczas próby lądowania maszyna zahaczyła o baner reklamowy, mówi aspirant Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim.
1: Podczas lądowania śmigłowca doszło do uszkodzenia znajdującego się w pobliżu banera. W związku z koniecznością wykluczenia ewentualnego uszkodzenia maszyny przed jej ponownym startem oczekiwany jest przyjazd serwisu technicznego, który zweryfikuje możliwość dalszego bezpiecznego lotu śmigłowca.
0: Mężczyzna, do którego wezwana została pomoc drogą lądową, został przetransportowany do szpitala w Gryficach. Po wypadku całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka numer 102. Ratownicy wodni ostrzegają przed wchodzeniem do Bałtyku. Od wczoraj na całym wybrzeżu panują niekorzystne warunki pogodowe. Wieje silny wiatr i jest wysoka fala, mówi koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian.
2: Czerwona flaga zawieszona z powodu przede wszystkim wysokiej fali oraz silnych prądów stecznych. Stan morza na tę chwilę mamy 4. Odradzamy wchodzenia do wody na kąpieliskach niestrzeżonych, także no jest to bardzo ciężki weekend dla ratowników.
0: Więcej informacji znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W okolicach Suwałki i Białegostoku obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie nawałnicom może towarzyszyć grad. Słabszy deszcz możliwy jest w całej północno-wschodniej połowie kraju. Temperatura od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 na południowym zachodzie kraju.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: 6 minut po 16. Małgorzata Żochowska i cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. W sprawie europejskiej obronności neutralna, w sprawie budżetu oszczędna, w sprawie amerykańskiego Big Techu silnie powiązana. To tylko kilka paradoksów irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej, która właśnie się rozpoczyna, a więcej o tym Beata Płomecka i Maciej Sokołowski w podcaście Szczyt Europy.
5: Radio Podcast.
6: Szczyt Europy.
7: Dziś będą i pożegnania, i powitanie. Zaczniemy od pożegnań. Pożegnamy cypryjską prezydencję.
8: To pół roku minęło tak szybko. Jeszcze niedawno zaczynaliśmy, mówiliśmy, jakie mogą być problemy w związku z cypryjską prezydencją. Te spory na linii Cypr-Turcja. No a już dzisiaj żegnamy cypryjską prezydencję. To znaczy podsumowujemy to, co wydarzyło się przez ostatnie pół roku. Trochę Cypr
7: choć króciutko, bo zajmiemy się bardziej tym, co się wydarzy w kolejnym półroczu. Beata dzisiaj w Irlandii, więc więcej o Irlandii będziemy dzisiaj mówić. Cypryjska prezydencja, jakby się oceniła? Dobra prezydencja, zła prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?
8: Dobra pod tym względem, że rzeczywiście Cypryjczykom bardzo zależało na kilku kwestiach i udało im się doprowadzić do porozumienia chociażby przy wzmocnionych prawach pasażerów linii lotniczych. Odsyłamy do naszego odcinka, w którym mówiliśmy obszernie o tym, co nas czeka już od przyszłego roku, od połowy przyszłego roku. Natomiast z tego, co słyszę od dyplomatów, trochę było takiego południowego stylu, czyli dokumenty na ostatni moment, uzgodnienia na ostatni moment. Nie wszyscy byli informowani o tym, więc trochę było narzekań, ale też Cypryjczycy nie mieli żadnej dużej wpadki, a to, co im się udało, to też im okoliczności sprzyjały. No bo jeżeli mówimy o zgodzie na pożyczkę dla Ukrainy, jeżeli mówimy o otwarciu rozdziałów negocjacyjnych pierwszych z Ukrainą, no to tylko dlatego to się udało, bo na Węgrzech nastąpiła zmiana rządu.
7: Dużo więcej o sytuacji na Cyprze mówiliśmy także w odcinku cypryjskim, bo byliśmy na szczycie w Nikozji. Nie tylko tam, bo też trochę przemieszczaliśmy się i po Cyprze, i także Nikozja, przecież podzielona stolica, więc do tego cypryjskiego odcinka Państwa także zapraszamy.
8: Zobaczymy, jak sobie poradzi Irlandia, bo to już ósme przewodnictwo Irlandii w Unii Europejskiej od czasu, kiedy weszła do wspólnoty w 1973 roku.
7: I zobacz, to już też kolejna prezydencja, o której my mówimy. Podcast Szczyt Europy ruszył przed polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i na czas polskiej prezydencji, aby opowiadać o tym, czym jest takie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, na czym polega ta praca dyplomatów wtedy także polskich dyplomatów. Polska prezydencja już za nami, potem była duńska, była cypryjska, rozpoczynamy

0: kolejną irlandzką, a ty na miejscu właśnie. Gdzie dokładnie dzisiaj jesteś?
1: Dzisiaj jestem w miejscowości Cork w południowo-zachodniej Irlandii, a jeszcze dwa dni temu byłam w Dublinie. O tym wszystkim, co się działo w Dublinie i w Cork, państwu powiemy. A sytuację pozwoli nam naświetlić nasz gość, profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula, znawca problematyki irlandzkiej, autor wielu książek o Irlandii.
2: Tym doświadczeniem, jakie Irlandia nabyła, pokazując, że sama coś może zrobić ze sobą, myślę, że jest znakomitym przykładem pewnej pracy u podstaw, która wydała doskonałe owoce. Ale jak to się zawsze dzieje, dobre owoce mają też to do siebie, że nie można bezustannie te owoce zjadać.
0: Będą też inni goście, których spotkałaś i nagrałaś bezpośrednio, będąc w Irlandii, ale wcześniej to, o czym dziś nie będziemy mówić.
1: A nie powiemy o tym, że Komisja Europejska dała Chinom czas do października na przywrócenie równowagi we wzajemnych relacjach gospodarczych. Poinformował o tym komisarz odpowiedzialny za handel Maruszewczowicz, który spotkał się w Brukseli z chińskim ministrem handlu. My już o tym wcześniej mówiliśmy w odcinku poświęconym Chinom. Deficyt w handlu Unii z Chinami wynosi miliard euro dziennie, rocznie ponad 360 miliardów. Unia uzależniała się przez dekady od dostaw z państwa środka, potem zorientowała się, że wpadła w pułapkę, że to wszystko jest zagrożeniem dla jej bezpieczeństwa, także gospodarczego, więc teraz postanowiła przywrócić równowagę i czas do października to jest czas na dialog. Jeśli te rozmowy z Chinami zakończą się fiaskiem, no to wtedy Komisja Europejska już będzie uderzać regulacjami i ma nadzieję, że wtedy uzyska poparcie większości, zdecydowane większości krajów, jak już wcześniej mówiliśmy w naszym odcinku, państwa unijne są akurat podzielone. Jedne chcą kontynuować dobre relacje gospodarcze z Chinami, inne uważają, że należy tę ekspansję natychmiast zahamować.
0: A w tym kontekście nie będziemy także mówić o nowej opłacie, której podlegać będzie nie tylko każda przesyłka spoza Unii Europejskiej, ale każdy przedmiot także w takiej paczce to 3 euro opłata celna. Dla przykładu, jeśli zamówimy, a najczęściej chodzi o portale właśnie z Azji, z Chin, takie jak Shein, Temu czy AliExpress. Tanie produkty, produkty elektroniczne czy to odzież, no to za każdą taką kategorię produktów dodatkowa opłata 3 euro, która nie spoczywa jednak na nas, ale na portalu, który pewnie jednak przeniesie także koszty na klientów. Stąd ceny mogą wzrosnąć i zakupy na tych chińskich portalach nie będą już tak opłacalne. Nie ukrywa tego Komisja Europejska, że to jest właśnie cel, aby zrównać warunki konkurencji między tymi europejskimi przedsiębiorstwami a chińskimi platformami. Jak podaje Komisja Europejska, w ubiegłym roku do odbiorców w Unii trafiło niemal 6 miliardów takich paczek o niskiej wartości. To tak jakby każdy Europejczyk, niezależnie od wieku, składał jedno zamówienie miesięcznie. To stanowi 97% wszystkich indywidualnych przesyłek, ale zaledwie 2% unijnego importu. Wspominaliśmy już o tym, że Komisja ma przygotować inne instrumenty, które mają w jakiś sposób ochronić także europejski biznes. Myślę, że tutaj najtrudniejszym zadaniem jednak będzie przekonanie europejskich konsumentów, że czasem opłaca się wydać więcej.
3: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
1: Wylądowaliśmy w Dublinie, teraz odprawa. Zawsze człowiek się dziwnie czuje, jak wylatuje ze strefy Schengen i teraz musi pokazać paszport. To już te czasy, o których Polacy pewnie już nie pamiętają, ale Irlandii nie ma w strefie Schengen, więc odprawa paszportowa, potem autobus i podróż na Zamek Królewski, zamek w Dublinie. Tam uroczyste rozpoczęcie przewodnictwa irlandzkiego, a po południu jeszcze wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
4: Okay. Hi, hello. Are you from the Irish presidency?
5: Yes.
4: Okay. Where shall
5: exactly.
4: we go then?
5: So the very top of the escalator is the boss situation.
4: Okay. And then somebody is waiting for us.
5: Yes.
4: Thanks.
6: If you could all please put on your belts. We are going to be guard escorted to Dublin Castle, but I'd like to have your seatbelts on as well, please. Thank you very much.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 77.

0: odcinku podcastu Szczyt Europy. Ten odcinek wyjazdowo-pomostowy. Okazją półroczne przewodnictwo Irlandii w Unii Europejskiej. Słyszeli Państwo lądowanie w Dublinie. Ja właśnie wylądowałam w Dublinie 2 dni temu, teraz już jestem w Cork. A Maciek?
1: Ja cały czas w Brukseli obserwuję ten początek irlandzkiej prezydencji zdalnie.
0: Zaczęło się od wizyty na zamku w Dublinie.
2: It is my privilege as Taoiseach to welcome you all to Dublin Castle this afternoon to mark this important moment.
3: It's a pleasure to join you here in Dublin to mark the beginning of the Ireland's presidency of the Council.
4: Thanks for invitation. Thanks Dublin.
0: Uroczysta inauguracja przewodnictwa, a na niej przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dowiedzieliśmy się o tym kilka godzin przed całą uroczystością, że ukraiński przywódca będzie na inauguracji. Nie zdarzało się to często, żeby Wołodymyr Zełenski był na rozpoczynanych prezydencjach. Teraz Irlandia postanowiła pokazać, że dla niej sprawy wschodu to jeden z priorytetów. Sankcje na Rosję, dalsze wspieranie Ukrainy, wspieranie wojskowe, wspieranie finansowe, no i też otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. To są założenia.
1: Ale czy Irlandia rzeczywiście tutaj nie musiała dodatkowo przekonywać, że ona jest tak zainteresowana tymi kwestiami bezpieczeństwa? No bo ma tu pewien problem albo pewien minus przy tej prezydencji Irlandii. No to jest kwestia właśnie tego, że Irlandia nie należy do NATO, wydaje bardzo mało na obronność, co za tym idzie na europejską obronność. I chyba nawet w tym wypadku, gdy był tam prezydent Zełenski, gdy ty tam byłaś na zamku, no to u wybrzeży Irlandii fregata francuska musiała podpłynąć, aby bronić wybrzeże tego kraju, bo Irlandia sama nie ma na tyle rozwiniętych sił obronnych, aby była w stanie tutaj zapewnić bezpieczeństwo tej prezydencji.
0: Co do kwestii bezpieczeństwa, to jak kiedyś w którymś z odcinków mówiliśmy, że Europa po zakończeniu zimnej wojny poszła na długie wakacje, bo uznała, że parasol ochronny będzie wieczny Stanów Zjednoczonych, nie będzie musiała niczego robić, no to Irlandia, mam wrażenie, że zapadła w letarg, czyli stan głębokiego i długotrwałego snu, bo z wyboru, przywiązana do swojej neutralności, postanowiła pozostać taką od czasów II wojny światowej. Od zakończenia II wojny światowej, zresztą w czasie II wojny światowej też manifestowała tę swoją neutralność. No ale rzeczywistość jest jaka jest, zderzyła się z nią, musi zapewnić bezpieczeństwo, a że nie ma możliwości swoich, no to poprosiła inne kraje. Francuska fregata, bardzo dobrze wyposażona w radary i pociski rakietowe, niby przypłynęła z wizytą kurtuazyjną, ale tak się zdarzyło, że już zacumowała na dłuższy czas i stoi niepozornie, ale stoi i strzeże Irlandii. I wydaje mi się, że też chyba wspominaliśmy, jak byliśmy w Danii przy okazji duńskiego przewodnictwa, że tam Dania też miała problemy z dronami i poprosiła o wsparcie Niemiec i Francji. Jeśli chodzi o systemy antydronowe, Irlandia oprócz tej fregaty też poprosiła o wsparcie antydronowe.
1: Bo gdy byliśmy w Kopenhadze przy okazji szczytu, no to wtedy lotniska także były zamykane. To była taka fala, gdy trwały negocjacje na temat pieniędzy dla Ukrainy właśnie. Nie tylko przecież w Danii, ale w innych krajach pojawiały się te drony niewiadomego pochodzenia, w nawiasie rosyjskie. I Irlandia też miała taki problem przy okazji wizyty prezydenta Zełenskiego jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Wtedy nad lotniskiem także pojawił się dron nieznanego pochodzenia. Tłumaczono, że nie miało to wpływu na lądowanie prezydenta Zełenskiego, ale także pokazało w tym momencie, że tutaj Irlandia ma pewne problemy, musi zrobić więcej, musi wydać więcej na swoją obronę, szczególnie w kontekście właśnie rozpoczynającej się prezydencji.
0: Irlandia jest po prostu w lesie, jeśli chodzi o tę swoją obronę. Rozpoczęła działania. Na tych spotkaniach tutaj z przedstawicielami Ministerstwa Obrony czy Spraw Zagranicznych podkreślano, to rzeczywiście jest prawda, że Irlandia zaczęła zwiększać wydatki na obronę, zaczęła się dozbrajać, tylko jest to robione powoli, na to też trzeba czasu, więc stąd musiała prosić o pomoc sojuszników z Unii Europejskiej, bo jak powiedziałeś, Irlandia do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie należy.
1: I to jest pierwszy z takich paradoksów, o których dzisiaj będziemy mówić, dotyczących irlandzkiej prezydencji, gdy cała Unia, Europa mówi o kwestiach dotyczących obronności, safe, bezpieczeństwa Ukrainy, no to przewodnictwo w Unii obejmuje kraj, który nie należy do NATO. No ale pamiętając, że przejmuje od kraju, który także do NATO nie należał, czyli inna wyspa, wyspa także podzielona. Tu byliśmy na południu Europy, na południowym wschodzie Europy, teraz jesteśmy na północnym zachodzie Europy. od Cypru do Irlandii.

0: ale kilka elementów wspólnych tutaj znajdujemy. Wyspa podzielona, wyspa, która z powodu tego podziału także do NATO nie może należeć.
1: To pierwsza sprzeczność w tej irlandzkiej prezydencji. Tu bezpieczeństwo, tu niskie nakłady, tu poza NATO i kraj neutralny. Druga sprzeczność przy okazji wschodu. Irlandia jest orędownikiem surowych

0: z eksportem aluminy do Rosji, ale więcej o tym i w ogóle o irlandzkiej prezydencji mówił nam profesor Wawrzyniec-Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula, znawca problematyki irlandzkiej.
1: Szczyt Europy.
0: I jakie są atuty Irlandii, a jakie mogą być ewentualne problemy podczas tej prezydencji? Mam na myśli głównie bezpieczeństwo.
2: Irlandia ma bardzo dużo atutów. Dzień dobry Państwu. Dlatego, że jest to kraj, który ma przede wszystkim niezwykle ciekawe doświadczenia historyczne, jako ten, który jeszcze 40 lat temu był w sposób szalenie wysoki, zdominowany przez swojego największego partnera strategicznego, a zarazem państwo, które przecież z perspektywy historycznej odbierane było źle, jako ten, który był okupantem. No, trzeba to nazwać tak, jak to wtedy było wielokrotnie. I praktycznie od tego czasu, kiedy rozpoczął się ten proces stworzenia fenomenu, który znamy pod nazwą celtyckiego tygrysa, można było powiedzieć, że Irlandia stała się w pewnym momencie jednym z najważniejszych przykładów absolutnego awansu gospodarczego, ale i awansu, ja bym to nazwał, mentalnościowego albo właściwego kulturze politycznej czy kulturze prawnej i gospodarczej, co oczywistych powodów może stanowić, tak sądzę, pewien istotny bodziec dla tych krajów i członków Unii Europejskiej dzisiaj, które są uwikłane w wewnętrzne konflikty na dużą skalę. Więc ten typ doświadczenia, jaki Irlandia nabyła, pokazując, że sama coś może zrobić ze sobą, myślę, że jest znakomitym przykładem pewnej pracy u podstaw, która wydała doskonałe owoce. Ale jak to się zawsze dzieje, dobre owoce mają też to do siebie, że nie można bezustannie te owoce zjadać. I w związku z tym to, że mamy dzisiaj w Irlandii, bo mamy problem poważny z kryzysem na rynku nieruchomości, jest czymś, co w dużym stopniu samych Irlandczyków niepokoi, ale co jest ważne, to się nie przekłada na jakieś znaczące osłabnięcie reputacji, dobrej reputacji Irlandii. Celowo mówię słowo dobra reputacja, bo mi się przypomina świetny utwór Thin Lizzy, Bad Reputation, czyli grupy irlandzkiej. Reputacja może być dobra i zła wbrew pozorom. W związku z tym ma ona dobrą reputację i na tej dobrej reputacji w dużym stopniu jedzie. I myślę, że w tych czasach szalenie turbulentnych, w jakich dzisiaj żyjemy, to, że Irlandia będzie miała teraz, ma już to przewodnictwo w Unii Europejskiej, może być czynnikiem, który będzie stabilizować pewne relacje wewnętrzne. Irlandia jest przykładem kraju, który jest ewidentnie sukcesem i skoro jest ona sukcesem i skoro uzyskała tę dobrą reputację, to miejmy nadzieję, że będzie w stanie pewne sytuacje w Europie ustabilizować.
0: Pytam o atuty i problemy, bo problemy miałam na myśli bardziej wkład w bezpieczeństwo Europy, to znaczy kraj nienależący do NATO z niskimi wydatkami na obronę, nazywany jakoś w ostatnim czasie, jeszcze przed objęciem prezydencji, pasażerem na gapę przez międzynarodową prasę albo słabym punktem.
2: Jak wiemy doskonale, Irlandia nie jest członkiem NATO, dlatego że ma miejsce podział Irlandii. To jest słynne stwierdzenie jeszcze w okresie powojennego, z czasów, kiedy rząd, pierwszy rząd pięciopartyjny tak zwany, czyli rząd antagonistyczny względem Fianna Fáil, taką deklarację podtrzymał, bo co prawda wtedy proklamowano ustawową nazwę państwa Republika Irlandii, ale pamiętajmy, to nie jest nazwa konstytucyjna, w związku z tym oficjalna nazwa Irlandii brzmi po prostu Irlandia albo Eire po celtycku. W związku z tym to, że Irlandia nie jest członkiem NATO, wynika z tych zaszłości historycznych, które nie są przecież przezwyciężone, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeszcze w latach 50. Irlandia była dość aktywnym uczestnikiem, jeśli chodzi na przykład o pewne inicjatywy na rzecz rozbrojenia, przypomnę, inicjatywę Franka Eikena. Irlandia nie jest członkiem NATO i myślę, że w myśl doktryny tego państwa wyrażanej przez główne partie mainstreamowe, bo te mam na myśli, jak na razie tego się nie neguje. W związku z tym możemy domniemywać, że Irlandia będzie miała tutaj bardzo ciekawą rodowodową kartę, której będzie mogła użyć jako państwo małe, ale państwo, które zawsze było za stosowaniem polityki, która nie miała ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o pozycję siły.
0: Tlenek glinu, czyli ta alumina produkowana na wyspie, trafia do Rosji. Mało tego, trafia do rosyjskich zakładów zbrojeniowych, czyli jest wykorzystywana do atakowania Ukrainy. Irlandia, jak kraj unijny, proeuropejski, oczywiście popiera wszystkie sankcje. No, alumina nie jest objęta sankcjami, ale

0: jest zdecydowanie proukraińska. No a tu taki skandal jednak, bo niby wszystko zgodnie z prawem, a moralnie nie do końca. Jak to można wytłumaczyć? Dlaczego tego nikt nie przypilnował?
1: Dlatego prawdopodobnie, to oczywiście jest tylko moja spekulacja, że biznes okazał się ważniejszy niż priorytet polityki stosowanej przez państwo, które werbalnie oczywiście nie zgadza się z jakimikolwiek agresywnymi działaniami Rosji przeciwko Ukrainie. Te zakłady Ogniż Alumina, które są, jak wiadomo, frakcja Limerick, to są zakłady, które rzeczywiście mają jak na razie bardzo dobry bilans handlowy i płatniczy, jeśli chodzi o zyski z tytułu eksportu tego minerału. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli się pojawia ten temat jako temat drażliwy, on jest drażliwy oczywiście, ponieważ w jakimś stopniu jest to jednak uderzenie w zwartość sankcyjną, którą przecież stosują państwa Unii Europejskiej en bloc, przynajmniej denominę, no ale z tego punktu widzenia, z tego co sprawdziłem, wynika jasno i wyraźnie, że rząd irlandzki też nie chce oddziaływać jakimikolwiek kanałami na sferę biznesu, bo zdaje sobie świetnie sprawę, że zamknięcie czy ograniczenie znaczące eksportu tego minerału oznaczałoby utratę pracy przez setki osób, co w warunkach irlandzkich no, ma pewne znaczenie, a to oczywiście przełożyłoby się na znowu zły odbór rządu w Dublinie. To jest cały czas ta sama kwestia. Pryncypia są z jednej strony jasne i klarowne, ale gdy dochodzimy do czegoś, co znamy z naszej polskiej literatury, a co nazywamy skrzeczącą rzeczywistością, to ta skrzecząca rzeczywistość okazuje się być ważniejsza. To jest dylemat, którego prawdopodobnie nie uda się rozwiązać, dlatego że myślę, że w tej kwestii ogólne sankcje europejskie, gdyby miały one objąć również eksport aluminy, to prawdopodobnie spotkałoby się to jednak, to jest pewien paradoks, z dużą krytyką części biznesu irlandzkiego, a jednocześnie przecież pamiętajmy, celowo o tym powiedziałem, że Ukraińcy są najliczniejszą obcą diasporą w Irlandii. W związku z tym z oczywistych powodów będą w tej kwestii z pewnością mieli całkowicie odmienne zdanie niż irlandzki biznes i irlandzki rząd.
0: Wspomniał pan kryzys mieszkaniowy w Irlandii. Czy są jeszcze jakieś problemy, z którymi Irlandia musi sobie radzić? Czy wstrząsy pobrexitowe wywołały też jakieś problemy, czy sobie z nimi poradziła?
1: Cameron zachował się wybitnie egoistycznie i stworzył istotny problem, bo jak państwo doskonale wiecie, zdecydowana większość Brytyjczyków w wieku średnim i bardzo młodym jest dzisiaj tą decyzją zdegustowana. Rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o tę kwestię, udało się wyjść obronną ręką i całe szczęście, bo mam absolutną pewność, że gdyby doszło do znaczących problemów na linii przede wszystkim współpracy gospodarczej obu części Irlandii, eksportu, importu kapitału, wymiany siły roboczej, to przełożyłoby to się w sposób bardzo niekorzystny na tworzenie przesłanek ku być może rewitalizacji napięć politycznych, żeby nie powiedzieć napięć, których efektem byłoby stosowanie ponownie przemocy. Bo to, że Irlandzka Armia Republikańska w roku 2006 ostatecznie tę swoją broń zdała, jak sama to twierdziła, to nie znaczy, że wszystkie struktury paramilitarne po stronie i nacjonalistycznej, i unionistycznej zanikły. One nie zanikły, tylko straciły glebę ku swojemu działaniu na taką skalę, jak miało to miejsce wcześniej. I ta gleba oczywistych powodów byłaby bardzo płodna dla takich działań, gdyby wpływ Brexitu na wewnątrzirlandzkie relacje gospodarcze, polityczne, ale i kulturowe został ograniczony. Tak się na szczęście nie stało.
2: Szczyt Europy.
3: Opuszczamy już w takim razie zamek w Dublinie. Ty także ruszyłeś w dalszą podróż. Zostawiamy kwestię bezpieczeństwa i obrony. Jeden z paradoksów dotyczących z tej irlandzkiej prezydencji. Kolejne paradoksy już za chwilę, ale najpierw musimy dojechać do kolejnego miasta, które odwiedziłaś.
0: W czwartek, czyli drugiego dnia wizyty w Irlandii, wyruszyliśmy z Dublina do Cork, czyli na południowy skraj Irlandii, a w drodze towarzyszył nam rodak.
2: Szczyt Europy.
0: Drugi dzień lipca, szybkie śniadanie.
4: Wsiadamy do autobusu, jedziemy do Cork, tam spotkanie Komisji Europejskiej z irlandzkim rządem, ale wiezie nas pan...
5: Marcin Gruszczyński.
4: I...

0: Pan jest Polakiem, mieszka pan tu od ilu lat?
1: Od 24 lat. Przyjechałem tutaj w 2002 roku, 1 września, nigdy nie zapomnę.
0: Przyjechał pan tu z zamiarem zostania?
1: Nie, nie. Każdy imigrant pewnie na całym świecie przyjechał tu na 6 miesięcy, a po 6 miesiącach, później był rok, dwa, później dzieci i tak dalej, no i zrobiło się 24 lata.
0: Dobrze się tu mieszka?
1: Myślę tak, myślę, że bezpiecznie. Znaczy ja jako bezpieczeństwo rozumiem nie może bezpiecznie to, co się dzieje na ulicach, tylko to, że jeśli dwójka ludzi pracuje, to nie mają takich problemów jak spłata kredytu, wysłanie córki na studia, to znaczy bezpieczeństwo dla nas. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy jeździli Lamborghini, ale bezpieczeństwo to co innego dla nas.
0: Jak długo pojedziemy do Cork, proszę mi powiedzieć, z Dublina?
1: Myślę, że w 3 godziny się zamkniemy.
0: Bezpieczeństwo na drogach na jakim jest poziomie? Czy bezpiecznie się jeździ na drogach irlandzkich?
1: No, kultury jazdy moglibyśmy się uczyć od Irlandczyków. No. Taki najlepszy przykład to jest, jedzie traktor rolniczy i za nim 3 samochody i każdy ma w swoim interesie wyprzedzenie tego traktora. I najpierw wyprzedzi go pierwszy samochód, drugi, trzeci. No u nas to wygląda trochę inaczej. Najpierw wyprzedzi go BMW, który jedzie jako piąty, a dopiero później będziemy wyprzedzali ten traktor po kolei. Także kultura ruchu jest na wysokim poziomie, moim zdaniem.
0: Bezpieczeństwo, o którym pan mówił, takie bezpieczeństwo życiowe, bezpieczeństwo też na drogach.
1: No tak, no to najważniejsze dla kierowcy chyba.
0: A przyjechał pan tu jako kierowca już, czy tu się pan uczył fachu?
1: Nie, przyjechałem po skończeniu uniwersytetu UAM w Poznaniu. 2 lata pracowałem jako nauczyciel. Przyjechałem tu jako kierowca. No oczywiście nie będę kłamał, jak każdy imigrant ze względu na pieniądze. No i tutaj się nauczyłem tego wszystkiego.
0: A jak się jeździ po lewej stronie? To jest łatwiej? Łatwo się przyzwyczaić szybko?
1: To znaczy, to nie jest tak, że my jedziemy po lewej stronie. Wy w Polsce jeździcie po prawej stronie, a my jeździmy po tej proper stronie.
0: Aha, tak to wygląda. Czyli my po tej złej jeździmy.
1: No nie, no żartuję. Nie, no wszystko jest kwestią nauczenia się. Nikt z tym się nie urodził, każdy się tego nauczył.
0: Bardzo dziękuję. Proszę nas zawieźć. Wiecie pan grupę około 40 brukselskich korespondentów. Proszę nas zawieźć szczęśliwie do Cork.
1: Postaram się, zrobić wszystko w to w mojej mocy.
2: Szczyt Europy.
3: Dojeżdżając do Cork, możemy powiedzieć o kolejnym pytaniu, które dotyczy irlandzkiej prezydencji, a więc kwestia wielkich amerykańskich firm technologicznych. Z jednej strony Unia Europejska, także w najbliższych miesiącach, poszukując pieniędzy w budżecie, będzie chciała znaleźć nowe źródła finansowania, może nałożyć podatki, opłaty na wielkie korporacje, także te korporacje internetowe, no tyle tylko, że wiele z nich te europejskie siedziby ma właśnie w Irlandii.
0: Irlandia od wielu, wielu lat nawiązywała relacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Od wielu, wielu lat gościła inwestycje amerykańskie u siebie.
3: Tam, gdzie jesteś, w Cork, firma Apple pojawiła się już w 1980 roku. No i do dzisiaj ma tam dużą swoją siedzibę zatrudniającą, z tego co widzę teraz, chyba ponad 6 tysięcy osób.
0: W ogóle ta część Irlandii jest bardzo mocno związana ze Stanami Zjednoczonymi. Przyciągały do portu drugiego co do wielkości naturalnego portu, jeśli chodzi o wielkość, oczywiście powierzchniową, bo nie przeładunkową, na świecie, do Cork. Przypływały ładunki i towary między innymi ze Stanów Zjednoczonych, ale niedaleko Cork jest inny port, Cove, i to jest serce irlandzkiej z kolei emigracji do Ameryki. To był ostatni port, do którego zresztą zawinął słynny Titanic, zanim wyruszył w tragiczny rejs. To tyle historii.
3: Ale ten statek do Ameryki nie dopłynął, więc ten łącznik, powiedzmy, nie do końca zachowany. Został przerwany tragicznie. Natomiast to, co do dzisiaj istnieje wyraźnie, no to także ta europejska siedziba firmy Meta, której centrala znajduje się także przecież w Irlandii. Europejska centrala Google także jest, czyli Alphabet.
0: Giganci farmaceutyczni, to samo.
3: Jeśli mówimy także o tych związkach z Ameryką, no ale także dla samej Irlandii, to jest przecież ogromna część budżetu, te przychody podatkowe, które płacą Irlandii właśnie amerykańskie firmy technologiczne. Stąd nasze pytania o to, na ile teraz Irlandia jest w pozycji, aby stać się mediatorem, kontaktem między Unią Europejską a Waszyngtonem, bo na razie przecież takich prób nie widzimy.
0: O tym między innymi mówił nam także profesor Wawrzyniec-Konarski.
2: Szczyt Europy.
3: Kwestia do rozstrzygnięcia także dla prezydencji, ale nie tylko w tym kontekście, no to jest ten ogromny amerykański przemysł. Wielkie firmy technologiczne, które znajdują się, mają fabryki, centra danych na terenie Irlandii. Na ile w czasie, gdy Unia też poszukuje dodatkowych źródeł finansowania, chce ewentualnie nakładać podatki na takie firmy, chce poprowadzić postępowanie antymonopolowe,

0: chce nakładać kary. Irlandia tutaj może być jakimś mediatorem, czy jest rzeczywiście zdecydowaną stroną, która sama także ostatnio ma coraz większy problem z energią, której brakuje, bo całą energię na wyspie zasysają właśnie te wielkie centra danych amerykańskich korporacji technologicznych.
1: To, że dzisiaj mamy absolutnie znaczących potentatów, czy są to giganci jak Google, właśnie Apple, Meta, Microsoft, które są obecne w Irlandii. Otóż te wszystkie firmy są firmami, których obecność jest przecież także i w naszym bieżącym życiu, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w zasadzie ugruntowane. Jeżeli Irlandia jest takim terytorium przesyłowym działania tych firm na resztę Europy, no to z oczywistych powodów jest ważna także dla tych firm. Z drugiej strony Irlandia jako państwo europejskie odnalazła się w Unii Europejskiej. To wszystko, mam nadzieję, będzie po prostu czymś w rodzaju takich składających się wzajemnie puzli, które będą z jednej strony ułatwiać obecność Irlandii jako państwa, które przewodniczy Unii Europejskiej i jest słuchane, a z drugiej strony jako państwa, które mając dobre relacje z tymi potentatami, będzie w stanie też tworzyć poczucie bezpieczeństwa, że ich obecność w Europie, tych potentatów, jest też niezagrożona. Pamiętajmy zresztą o tym, że tym niezwykle fundamentalnym przykładem decyzji, jeśli chodzi o już lata 80., a które zapoczątkowały rozwój okresu zwanego później okresem celtyckiego Tygrysa, była decyzja o stworzeniu atrakcyjnych i stabilnych, co jest ważne, bo niestabilność w systemie podatkowym jest absolutnie zmorą dla wszelkiej działalności, więc jeśli się tworzy przesłanki ku zmianie systemu podatkowego, ale ten system ulega petryfikacji, a tak się stało w Irlandii, podatki były przecież bardzo atrakcyjne właśnie dla zewnętrznych importerów, no to jest jeden z elementów wiarygodności irlandzkiej i myślę, że niezależnie od tego, kto będzie amerykańskim prezydentem, ta obecność Irlandii, ten jej pozytywny odbiór wśród wielkich potentatów korporacyjnych amerykańskich będzie utrzymany.
2: Mówimy o obecności amerykańskich firm i technologicznych i farmaceutycznych i też pewnie dlatego Irlandia jest nazywana amerykańską bramą do Europy. No ale skoro tak, to dlaczego w tych sporach za Donalda Trumpa z Stanów z Unią tych irlandzkich przywódców nie słychać? Bo jest premier Włoch Giorgia Meloni, jest prezydent Finlandii Alexander Stubb. No są jakieś próby tutaj przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen, którą chyba jako jedyną jakoś traktuje Donald Trump z całej tej Unii, jeżeli chodzi o unijne instytucje. Dlaczego nie ma nikogo z Irlandii? Z czego to wynika?
1: Ja myślę, że wynika to jednak z pewnego przypisania sobie roli kogoś, kto pokazuje swoje sukcesy, ale nie pcha się bardzo mocno w kierunku, użyję metafory, świateł fleszy. Bo Irlandia, jeśli chodzi o jej potencjał gospodarczy i o jej przemianę, jest ewidentnie doskonale znana w tej chwili już na całym świecie. Jeżeli ta obecna irlandzka prezydencja będzie prezydencją, którą później sami Irlandczycy uznają za udaną, to z pewnością aktywizacja przede wszystkim premiera będzie musiała mieć miejsce i właśnie pokazanie, że Irlandczycy już trochę wychodzą ze swojego wewnętrznego podwórka i idą w kierunku nadawania pewnego tonu, tonu o charakterze moim zdaniem przede wszystkim mediacyjnym w sytuacji turbulentnego świata, będzie nieodzowna. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I oczywistych powodów będzie musiał to robić premier i jego rząd, a nie pani prezydent, która jest znakomitym przykładem polityka zgadzającego się i wykonującego swoją funkcję w sposób pasywny, ponieważ prezydent irlandzki nie jest i nigdy nie był prezydentem aktywnym.
0: Beata wprost pytała o Donalda Trumpa także, bo nawet czytając takie publikacje w irlandzkiej prasie przed prezydencją, w jednej linii największych klęsk dla Europy, z którymi musi sobie poradzić także ta irlandzka prezydencja, wymieniane są problemy dotyczące właśnie jeszcze w ostatnich latach migracji, COVID-u, rosyjskiego ataku na Ukrainę i prezydentury Donalda Trumpa. Pan mówi, że Irlandia nie jest na tej pierwszej linii rozmów, bo nie chce wychodzić przed szereg, bo woli gdzieś zostać nie w tym blasku fleszy. Czy jednak po prostu to jest kraj zbyt mały i mu brakuje siły, argumentów, aby takie rozmowy

0: w ogóle z Trumpem prowadzić w imieniu Unii Europejskiej? Czy jest za bardzo powiązana z tym biznesem amerykańskim, że boi się jakiejkolwiek odpowiedzi, retorsji ze strony Amerykanów?
1: Michel Martin jest premierem, który przyjechał nie wszystkich po Polsce. No nie jest osobą, która byłaby porównywalna z tymi wielkimi politykami irlandzkimi. Nie chcę używać słowa, które kogokolwiek miałoby obrazić, ale on na tle Hoheya, Aherna, a nawet Reynoldsa, który też przecież rozpoczął proces budowania dobrych relacji z perspektywy konfliktu w Irlandii Północnej, jest kimś, kto być może, jeśli będzie to umiał dobrze zaplanować, będzie w stanie zyskać taką opinię osoby, która coś może zacząć inicjować i wpływać na pewną stabilizację stosunków międzynarodowych. Jeśli tego nie zrobi, to te szanse moim zdaniem straci. Do tego, no, to jest o tyle ważne, że jak wiemy doskonale, pewnym wyzwaniem także, albo czy też próbą powrotu do pewnych dawnych debat jest ostatni pomysł Sinn Féin, by rozpocząć zapewne ewolucyjną dyskusję o unifikacji wyspy. To też będzie przecież oznaczało kolejne przypomnienie o tych wszystkich sprawach, które kiedyś głęboko Irlandczyków dzieliły. Myślę, że im większym stopniu premier Martin będzie w stanie pokazać, że chce być kimś z perspektywy międzynarodowej, tym bardziej stabilna ta dyskusja na tematy wewnętrzne irlandzkie. Ale im większa byłaby jego aktywność i miałaby ona efekty konstruktywne, w tym większym stopniu debata wśród samych Irlandczyków na temat przeszłości ich koegzystencji w postaci przeszłości być może jednego państwa będzie debatą, która będzie wzmacniała w tym przypadku rząd w Dublinie. Tak to widzę, tak widzę te puzzle.
2: Szczyt Europy.
3: A kolejny na liście priorytetów irlandzkiej prezydencji jest też wynegocjowanie unijnego budżetu po 2027 roku. Mówimy o tym siedmioletnim, lata 2028-34. Podczas tych spotkań z premierem Irlandii, a mieliśmy ich już 5, i za każdym razem podkreślał, że Irlandia chce doprowadzić do porozumienia do końca roku. No a podczas spotkania z nami sam przyznał, że to będzie niesłychanie trudne.
0: To kolejny paradoks, który może dotyczyć prezydencji irlandzkiej, bo Irlandia nie jest takim ścisłym gronie krajów skąpców, o których mówimy, że są przeciwnikami dużego budżetu, ale jest wśród tych krajów, które są płatnikami netto, czyli więcej już się dokładają niż dostają z unijnego budżetu, więc im do końca nie zależy na tym, aby tych wydatków było tak dużo, więc będziemy czekać na ten tak zwany negobox opublikowany przez irlandzką prezydencję w październiku lub w październiku powinien się pojawić, aby te negocjacje rzeczywiście mogły być prowadzone z pewną nadzieją, że w grudniu uda się doprowadzić do porozumienia.
3: Chociaż jak nie będzie to grudzień, a będzie styczeń albo luty, to też się nic nie stanie. Warunkiem koniecznym jest wynegocjowanie go przed wyborami francuskimi. Ale Irlandia mówi, że zrobi wszystko, żeby ta propozycja tego negoboksu, czyli ta propozycja kompromisowa, była już do zaakceptowania przez wszystkie kraje.
0: Ale czy ty widzisz, rzeczywiście usłyszałaś taką sprzeczność na tych spotkaniach, że tutaj Irlandia jest w innym obozie niż Polska, że Irlandia będzie ciągnęła w drugą stronę?
3: Akurat Irlandia jest dość umiarkowana, nie ma takich żądań cięć. Zresztą pytaliśmy o to też premiera Irlandii i on sam przyznawał, wskazywał, że Irlandia jest w tym miejscu, w którym jest, bo otrzymywała wsparcie na rozwój regionów, otrzymywała wsparcie społeczne i on uważa, że z tego nie należy rezygnować, że może i stara polityka, ale przynosi rezultaty. Irlandia sama musiała postawić na nogi swoją gospodarkę, poprawić sytuację u siebie zaraz po wejściu do Unii Europejskiej, a potem stała się krajem, do którego obywatele nowo przyjmowanych bardzo chętnie wyjeżdżali. Wyjeżdżali też Polacy, zresztą w Irlandii jest dosyć prężna grupa Polaków. Ja właśnie rozmawiałam z jedną z Polek. Teresa Buczkowska to dyrektor generalna Irlandzkiej Rady Imigranckiej i opowiadała mi o sytuacji w Irlandii, o tym, jak żyje się Polakom i jacy są Irlandczycy.
2: Szczyt Europy.
3: Jak pani tutaj długo już mieszka?
4: Właśnie minęło mi 21 lat, dosłownie 2 tygodnie temu. Przyjechałam tutaj na 3 miesiące i po prostu w dalszym ciągu mieszkam. Tak się złożyło. Ja tutaj wyjechałam po 4 roku studiów z takim właśnie zamiarem, że na wakacje coś dorobię, pojadę do Polski, skończę studia. Potoczyło się inaczej.
3: Czym się tu pani zajmuje?

0: Ja jestem dyrektorem głównym Irlandzkiej Rady Imigrantów. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się pracą z imigrantami i ochroną praw imigranckich.
1: Tutaj jest bardzo duża społeczność polska.
0: Tak, my jako społeczność polska jesteśmy największą mniejszością etniczną w Irlandii. Jest nas tutaj ponad 125 tysięcy Polaków, co jest dość znaczącą liczbą, dlatego że tylko jest 6 milionów wszystkich mieszkańców Irlandii. I od prawie 20 lat, odkąd zaczęliśmy przyjeżdżać tutaj po otwarciu się Unii Europejskiej na Polskę, cały czas jesteśmy największą społecznością. Ukraińcy prawie nas już doganiają, ale w dalszym ciągu Polacy jesteśmy największą mniejszością. Tutaj była bardzo mała społeczność polska. Pracownicy ambasady dość często się śmieją, że przed 2004 rokiem wszyscy Polacy się zmieścili w jednym pokoju w ambasadzie na choince świątecznej. Był kraj na krańcu Europy i raczej nie był takim popularnym. Zatem on też miał problemy ekonomiczne. Tak naprawdę Irlandia dopiero od połowy lat 90. tak wypłynęła ekonomicznie, gdzie tutaj się zaczęto warto było przyjechać, a wcześniej nie za bardzo. To Irlandczycy wyjeżdżali zawsze niż odwrotnie.
1: A proszę powiedzieć, jak się tu żyje?
0: Różnie. Wiadomo, że każdy miał dość ciężkie początki. Ja tu przyjechałam z takim dość kiepskim angielskim, więc trochę zajęło czasu, chociaż mi się zajęło około roku, żeby nauczyć się tak płynnie tego angielskiego. My jako Polacy też niestety doświadczamy dyskryminacji na rynku pracy, więc nie każdy, na przykład posiadając jakieś kwalifikacje z Polski, był w stanie znaleźć odpowiednią pracę tutaj na takim samym stanowisku, więc dużo Polaków mimo wszystko w dalszym ciągu wykonuje takie prace manualne poniżej swoich kwalifikacji. Badania na przykład Economic and Social Research Institute pokazały, one były zrobione bodajże 3 lata temu, pokazały, że Polacy zarabiają od 20 do 40% mniej niż Irlandczycy na tych samych stanowiskach, więc jest problem z integracją niestety Polaków, ale ogólnie tak rzecz biorąc to nie jest też złe życie, dlatego że jednak dostęp do pracy, jak my tutaj przyjechaliśmy, tutaj było bardzo dużo pracy na dość dobrym poziomie i nawet zarabiając tą taką minimalną krajową, człowiek mógł normalnie wyżyć. Wprawdzie w tym momencie największym problemem jest mieszkalnictwo. Nawet jeżeli osoba zarabia dość dobre pieniądze, jest problem z wysokimi czynszami, no i z dostępnością. Więc no, naprawdę są przeróżne doświadczenia. Mamy Polaków, którzy sobie świetnie radzą, a mamy też Polaków, którzy są bezdomni, którzy potrzebują świadczeń społecznych. W tym roku, w grudniu byłam na choince polonijnej organizowanej przez Barkę. I mnie to naprawdę zszokowało, że były rodziny, które ustawiały się w kolejce po świąteczne paczki. Dlatego, że no, tego się aż tak nie widzi, ale to jest i czym się trzeba zająć.
1: A pani za co lubi Irlandię? Co się pani tu podoba?
0: Ja przede wszystkim lubię Irlandię za łatwość życia i za takie luzackie podejście do życia. Oni takie mają powiedzenie, ach, it will be grand, czyli będzie spoko, wszystko będzie dobrze. Tutaj nie ma takiego spięcia, jak na przykład pójdzie się do urzędu, te panie są miłe, chcą pomóc, jak na przykład, nie wiem, zapomni się jakiegoś dokumentu, one nie krzyczą, tylko mówią, dobrze, proszę donieść, nic się nie stanie, jeżeli się ktoś spóźni, to też nie ma problemu. Więc to jest takie luzackie podejście do życia i mi to się bardzo podoba i taka otwartość na ludzi. No, ale też są minusy, oczywiście, wiadomo. Największym minusem jest pogoda. Już nawet nie chodzi o ten deszcz, ale to ciągłe zachmurzenie. No, są miesiące, że nie widać niebieskiego nieba i słońca i to jest dość przygnębiające.
1: A proszę mi powiedzieć, jak z kuchnią irlandzką?
0: No, Irlandia raczej nie słynie z wykwintnej kuchni. Kubki smakowe Irlandczyków, ja też bym powiedziała, że są raczej stępione. Użycie soli i pieprzu jest dość ograniczone. No ale są takie wymysły kuchenne, które na pewno zszokowały wielu Polaków, jak na przykład frytki z octem. I chyba każdy Polak się na to naciął, po prostu poszedł do miejsca, gdzie sprzedają frytki. 20 lat temu wtedy była dość mało imigrantów, więc nawet nikt nie pytał, czy ten ocet człowiek chce, tylko po prostu lali ten ocet, więc człowiek próbował tego frytka i wypluwał natychmiast. Ale są też takie jakieś specyfiki, które są smaczne, na przykład no najsłynniejsze chyba danie irlandzkie to jest golonka z gotowaną kapustą, ziemniakami i sosem pietruszkowym. No, ziemniaki są też królem stołu, tak jak i w Polsce. Raczej kiszonek tu nikt nie jada. No, mi się wydaje, że dużo Polaków miało z tym problem, żeby się przyzwyczaić do irlandzkiego jedzenia, dopóki nie zaczęły powstawać polskie sklepy. One też szybko zaczęły powstawać, ale ja też ze swojego własnego doświadczenia wiem, że my mieliśmy problemy żołądkowe na początku, żeby się przyzwyczaić do tej kuchni.

0: kuchni i do braku kiszonek.
1: Jeśli chodzi o sam Dublin, to nie jest najpiękniejszym miastem, prawda?
0: Nie jest i też Irlandczycy narzekają, że dużo się pogorszyło, że tutaj ten celtycki tygrys ekonomiczny, który się rozwinął od połowy lat 90., że dużo zepsuł Dublina, bo powstało wiele nowoczesnych budynków, hoteli przede wszystkim i budynków służących za centra dla tych międzynarodowych firm jak Facebook, Google i tak dalej. I wielu Irlandczyków właśnie ubolewa, że Dublin został zepsuty. No ale też musimy pamiętać, że Irlandia to było państwo na peryferiach imperium. Ono było wyzyskiwane przez Anglików, więc tutaj nawet jak się pójdzie do muzeum, to nie ma za wielkich zbiorów, bo wszystko zostało wywiezione. Tutaj nie było inwestycji, więc raczej też ta architektura nie jest jakaś piękna. Są dzielnice, naprawdę piękne dzielnice, gdzie można coś fajnego zobaczyć, ale jak już ktoś się decyduje na przyjazd do Irlandii, to ja bym polecała z miast Galway, ale natura to nie ma sobie równych, więc po prostu trzeba pojechać poza Dublin i zwiedzać naturę i wtedy naprawdę można przeżyć naprawdę wspaniałe rzeczy.
1: A miasto Cork, ładne?
0: Nie jest złe, nie jest złe. Ono mi przypomina troszeczkę Kraków. Są też miejsca które są ładne. No Cork było z tym jednym takich głównych miast wysyłających imigrantów, bo on naprawdę przeżywał wielką biedę, więc też trzeba za to zwracać uwagę, że tam nie ma tej historii po prostu bogactwa, która by się mogła okazywać w architekturze.
1: Jeszcze tylko dopytam o tych Polaków, bo powiedziała pani, że część Polaków pracuje poniżej swoich kwalifikacji. A jakie zawody są takie, gdzie wielu Polaków jest, gdzie mogą pracować w swoim zawodzie, które odpowiadają ich kwalifikacjom?
0: To tak naprawdę Polacy mogą pracować w każdym zawodzie, który odpowiada ich kwalifikacjom.
1: Ale gdzie jest ich najwięcej? Czy to można tak powiedzieć, zakwalifikować Polaków?
0: Nie, dlatego że w Irlandii jest bardzo mało badań na ten temat. My możemy tylko wywnioskować z jakichś innych takich pośrednich badań. Na przykład w czasie pandemii badania stwierdziły, że kobiety z rejonów Europy Środkowo-Wschodniej najbardziej były narażone na utratę pracy, dlatego że one najczęściej pracowały w usługach. A wtedy te usługi były zamykane, więc możemy z tego wywnioskować, że wiele kobiet z Polski pracuje w usługach. No mężczyźni, wiadomo, budowy, na pewno w takich rejonach. Mi się też wydaje, że wielu Polaków w tym momencie jakby się wybija z tych prac, które były poniżej kwalifikacji, ma więcej odwagi, żeby no, jednak sięgać po swoje. Czasami była to kwestia nauki języka angielskiego, czasami po prostu też odwagi takie, żeby się pchać łokciami. No ja się pchałam łokciami, ja się nikogo nie prosiłam, więc do tego doszłam, gdzie jestem. I mi się wydaje, że czasami my, przyjeżdżając z Polski, mając jednak tą taką kulturę, że się nie wybijamy, że jednak tacy jesteśmy raczej skromnym narodem, nie chcemy się chwalić, że to się odbiło na tych Polakach, że jednak oni uważali, że no co się będę wychylać, jak ktoś powinien zauważyć, że ja jestem dobry w swojej pracy. No ale niestety tak nie zawsze tak jest.
2: Szczyt Europy.
3: Nasłuchała się także po drodze o priorytetach pewnie prezydencji, hasło prezydencji, logo prezydencji. Już kończąc podsumowanie tego irlandzkiego przewodnictwa w Radzie Unii, no nie może zabraknąć takich wątków jak właśnie logo i hasło. Jak ci się logo podoba?
1: Przecież. Podoba mi się, bo jest skromne. Zaciekawiło mnie wyjaśnienie, bo to są mgławice. Spiralna struktura mgławic. Po raz pierwszy zaobserwowana w Irlandii w latach 40. XIX wieku.
3: W skrócie taka gwiazdka z takimi kółeczkami, które układają się w spirale. Ale tak, no logo okej, sprawne, nie będziemy się czepiać. No i z mottem, no właśnie problem jest większy, bo motto zawiera takie powiedzenie w języku irlandzkim. Ní nacht go cúile ciele.
1: Nie wiem, czy dobrze myślę, że on brzmi inaczej.
3: Czekaj, znalazłem taką moment piosenkę, która jest dla dzieci. Ona z tym właśnie mottem jest. Puszczę sobie przed piosenkę. Ní nacht go cúile ciele. Ciele. Ní nacht go cúile ciele. Tak to brzmi, przynajmniej jeśli dobrze usłyszałem po irlandzku.
1: A czyli siła
3: oznacza
1: jedności.
3: To, dokładnie, tak to możemy przetłumaczyć. Dosłowne tłumaczenie no, trochę inne, że osobne części bardziej się połamią, czy też coś, co jest osobne, połamie się, a coś, co jest razem, się nie połamie. W każdym razie tak, siła w jedności to hasło irlandzkiej prezydencji.
1: Taka ciekawostka, powiedzieliśmy, że Irlandia po raz ósmy kieruje pracami Unii, ale jest to pierwsza prezydencja irlandzka, podczas której język irlandzki jest używany już jako w pełni operacyjny język Unii Europejskiej. Mnie to bardzo zaciekawiło. Rozmawiałam na ten temat z rzecznikiem irlandzkiego przewodnictwa. Wyjaśnił mi, że Irlandia

0: Irlandia oczywiście weszła w 73 roku do Unii. Irlandzki był językiem urzędowym, ale mówiło się, że to bardziej status traktatowy, czyli niepełnoprawny język roboczy. To oznaczało w praktyce, że irlandzkie wersje językowe traktatów były dostępne, owszem, ale obywatele Unii Europejskiej nie korzystali z tego języka, bo nie było tłumaczy, jak się okazało. Więc trzeba było dodatkowo więcej czasu, żeby zapewnić tłumaczy, żeby kolejne dokumenty były tłumaczone na język irlandzki i tak naprawdę ten status zmienił się dopiero w 2007 roku. Stał się językiem roboczym, chociaż też ograniczony status, czyli niewielka liczba dokumentów była tłumaczona na język irlandzki i dopiero wzrosło to tłumaczenie dwukrotnie między 16 a 19 rokiem. Od 2022 to już jest w pełni operacyjny, w pełni funkcjonalny język Unii Europejskiej.
1: Zainteresowanych zapraszamy do odcinka 26, gdzie myślę, że bardzo ciekawy odcinek był wtedy o tłumaczeniach i językach w Unii Europejskiej. Czy ty już wiesz, jak jest po irlandzku premier? To znaczy nie ma słowa premier, tylko szef rządu po irlandzku, jak się nazywa?
0: Sprawdzałam tę wymowę z rzecznikiem irlandzkiej prezydencji. Też miałam problem z jego wymową imienia i nazwiska. Mam wrażenie, że już teraz się nauczyłam, bo to jest Padraig O'Hoolbhone. Pisze się zupełnie inaczej, niż się wymawia.
2: Szczyt Europy.
1: W tym miejscu kończy się nasz czas antenowy, ale to wcale nie jest jeszcze koniec tego odcinka.
0: Do odsłuchania całego zapraszamy na strony internetowe naszych stacji, czyli Polskiego Radia, TVN24+, na popularne platformy jak Apple, Spotify i YouTube. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski z Brukseli
1: i Beata Płomecka z Cork w Irlandii.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Polskie władze są zgodne, to Kijów musi wykonać pojednawczy gest. W Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Aliego Chameneiego. Organizatorzy spodziewają się nawet 20 milionów osób. Świat sportu żegna Grzegorza Miętusa. Były skoczek narciarski zmarł w wieku 33 lat. Minęła godzina 17. Radosław Siennicki, zapraszam. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni. W relacjach polsko-ukraińskich potrzeba dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Więcej na ten temat Jan Olencki.
2: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
3: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio. Między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
2: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
4: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku.
2: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Rząd planuje ogromne inwestycje w energetykę. Do 2030 roku chce przeznaczyć na ten cel 100 miliardów złotych. Zapewni to przedsiębiorcom tani prąd, mówił minister energii Miłosz Motyka podczas wizyty na farmie fotowoltaicznej w Wielkopolsce.
5: Tak wielkie farmy powstają w Polsce, jedne z największych w Europie. Podobnie jest z magazynami energii. Polska jest wielkim placem budowy dla dobra właśnie polskich firm. Bo co najważniejsze i w tej inwestycji, i w inwestycjach, które prowadzimy w sieci, prowadzimy budując hub gazowy, 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
1: Farma w Kleczewie to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna Orlenu. Może zasilić energią nawet 100 tysięcy domów. Nietrzeźwy żołnierz uszkodził drzwi do komisariatu policji w Tymbarku w Małopolsce. Miał przy tym rzucać koszem na śmieci, uszkadzając dodatkowo samochody zaparkowane w pobliżu. Jak poinformowała Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, do zdarzenia doszło około 4 rano.
6: 20-letni mężczyzna uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu, dwa radiowozy oraz dwa prywatne samochody. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.
1: Po zakończeniu policyjnych czynności sprawa żołnierza zostanie przekazana żandarmerii wojskowej. Setki tysięcy ludzi żegnają Aliego Chameneiego, byłego najwyższego przywódcę Iranu. Polityk zginął 28 lutego. Irańczycy, którzy od 6 rano ciągną do kompleksu modlitewnego Mosalla w centrum Teheranu, niosą jego zdjęcia, machają flagami i szukają odrobiny cienia, bo w Teheranie w słońcu jest ponad 50 stopni. Na miejscu jest nasza specjalna wysłanniczka Milena Rashid-Szechab.
7: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek.

0: Tyłek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Podczas trwających prawie tydzień uroczystości władze Iranu spodziewają się nawet 20 milionów ludzi. Nie żyje Grzegorz Miętus. Były skoczek narciarski i trener kadry juniorów. Miał 33 lata. Grzegorz Miętus był uczestnikiem Mistrzostw Świata Juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W 2008 roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w konkursie drużynowym. Był także medalistą Mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej związał się z pracą szkoleniową. Od lat był trenerem w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego oraz klubu AZS Zakopane.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na północnym wschodzie kraju oraz na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu oraz krańcach południowo-wschodnich także burze. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie od 6 do 8 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 10 do 15 stopni.
3: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: 6 minut po 17. Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Obiecałam informację o Idze Świątek. Otóż Iga Świątek odpada z Wimbledonu. Przegrała z Aleksandrą Ealą 6-7-2-6. Ostatnie ukraińskie ataki na okupowany przez Rosję Krym wskazują, że Kijów będzie chciał wyzwolić półwysep. Czy odbicie Krymu zmusi Putina do negocjacji pokojowych i będzie końcem jego reżimu? O tym jest m.in. nowa audycja Macieja Jastrzębskiego, Prawdziwa Rosja.

0: Viva Rosja!
1: Hurra!
2: Krym. Bajkowe miejsce nad Morzem Czarnym. Strome zbocza gór, wrzynające się w morze, kolorowe kwiaty, oliwki i palmy. W 2014 roku Władimir Putin przemocą i podstępem zaanektował półwysep należący do Ukrainy. Ogłosił, że to historycznie sprawiedliwe i na 1000 lat. Minęło lat 12 i wywołana przez Putina wojna przeciwko Ukrainie paradoksalnie może dyktatora pozbawić jego oczka w głowie zaanektowanego Krymu. W audycji Prawdziwa Rosja wita państwa Maciej Jastrzębski. Dziś o tym, czy rzeczywiście odbicie Krymu przez Ukraińców to klucz do obalenia reżimu Putina. Zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: Siedemnastego marca odbyło się na Krymie referendum. Przeprowadzono je zgodnie z demokratycznymi procedurami i międzynarodowym prawem. W głosowaniu wzięło udział ponad 82% wyborców, z których ponad 96% opowiedziało się za powrotem Krymu do Rosji. Te liczby są bardziej niż przekonujące.
2: Krymscy Tatarzy nie wzięli udziału w referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji. Po przemówieniu Władimira Putina potwierdzającym aneksję Półwyspu przez Federację Rosyjską, rdzenna ludność Krymu coraz bardziej obawia się o swoje życie. Na drzwiach domów, w których mieszkają działacze tatarskiego Medżlisu, ktoś narysował niewielkie krzyżyki. Tak za czasów Stalina wskazywano wrogów państwa.
3: W Symferopolu odbył się pogrzeb Reszata Ametowa, Tatara brutalnie zamordowanego przez nieznanych sprawców. Według relacji świadków 38-letni mężczyzna wziął udział w akcji protestacyjnej przeciwko aneksji Krymu, skąd został uprowadzony przez zamaskowanych ludzi. Na jego ciele odnaleziono

0: ślady pobicia i tortur. Pozostawił żonę Zarinę i trójkę dzieci.
1: Thank you.

0: социальные игры.
1: Ну как бы он сильно разочарован был, что российские войска.
2: Jakiś taki przygnębiony chodził. Mówił, że nie może zrozumieć, dlaczego rosyjscy żołnierze z bronią w ręku wdarli się do jego kraju. Jak tak można? Jak tak można? Pytał w kółko.
1: Как так можно? Говорил. Ну, 15 марта, получается, в интернете было написано, что нашли труп.
2: Chyba 15 marca przeczytałam w internecie, że policja znalazła trupa płci męskiej. Nie płakałam. Uspokajałam się, że to nic pewnego, że to tylko domysły. Jednak gdy 16 wieczorem przyjechali niezapowiadani goście, coś we mnie zaczęło pękać. Pamiętam dokładnie ten dzień, bo trwało prorosyjskie referendum. To było na pewno 16 marca wieczorem. Przyjechał do mnie nasz tatarski mufti i adwokat. Obu znałam. Obaj pracowali z moim mężem. Zobaczyłam ich i wszystko zrozumiałam. Chcieli, żebym następnego dnia pojechała do kostnicy zidentyfikować ciało.
1: Oni mi сказали, że должна на следующий день поехать.
2: Miałam stwierdzić, czy to mój mąż, czy nie.
1: Ja go сразу знала.
2: Od razu go poznałam.
1: Oni znaleźli w Białogórskim rejonie, село Ziemlenicznaja.
2: Znaleźli go w Białogórskim rejonie, w pobliżu wioski Ziemlenicznaja. Leżał niedaleko od drogi, w jabłoniowym sadzie. Dół podobno był wcześniej wykopany. Niezbyt głęboki. Mordercy wrzucili go i tylko z wierzchu przysypali ziemią. Ciało znalazł jakiś miejscowy rolnik. Sama nie widziałam, a ludzie różnie gadają. Jedni, że mąż miał nogi skute kajdankami, inni, że kajdanki leżały obok. Usta miał podobno zaklejone plastrem. Był mocno pobity. Wychodzi na to, że gdy myśmy go szukali, bandyci się nad nim znęcali, aż w końcu zabili. Umarł od tego, że mu nóż wbili w lewe oko.
1: Śmierć nastała od tego, że w lewy głaz nożem wotknęli.

0: Rosyjskie wojska wstupują jak okupanty.
1: Rosyjskie wojsko działa jak okupant. Weszli na terytorium suwerennej Ukrainy i to bardzo źle, bo nie jesteśmy przecież bandyckim państwem.
0: Nie bandyckie государство.
2: Jak się było раньше, tak должно i być.
1: Wszystko powinno być tak, jak do tej pory. Rozpaliliśmy konflikt, który teraz trudno będzie zgasić. Musimy zrozumieć, co nam grozi i przeciwstawić się temu. Dlatego protestuję przeciwko wojennej agresji.
2: Protestujemy przeciw wojennych działań.

0: Prawdziwa Rosja. Po trwających od kilku tygodni nalotach ukraińskich dronów na rosyjskie cele na Krymie, na półwyspie nie ma paliwa, wyłączany jest prąd i internet, a w sklepach ograniczono sprzedaż produktów spożywczych. Przypomnę za niezależną telewizją Deszcz, jak reagują na to mieszkańcy Krymu. Moi rodzice mieszkają w rejonie miasta Saki. Co 2-3 godziny słychać wycie syren alarmów przeciwlotniczych. W nocy słychać eksplozje. Ostatnio przez 5 godzin nie było prądu, wody i łączności. Pytałam mamę, czy ludzie panikują, i mama odparła, że tak.
1: I mam powiedziała, że tak.
2: Benzyn proszę prokomentować.
0: Wszyscy proszą, żeby powiedzieć, czy jest benzyna na Krymie.

0: odpowiadam, nie ma. Zaczął się sezon lawendy. Wczoraj zamknęliśmy sezon róż, a tu taka wiadomość, nie sprzedają benzyny i my nie możemy dojechać do naszych pól. A teraz przenieśmy się w czasie do 2014 roku. Jest połowa marca. Zwolennicy Putina tak reagowali wtedy na wiadomość o aneksji Krymu. Krym był i jest nasz, rosyjski. Ta wielka radość i wielka sprawiedliwość. Krym jest częścią wspaniałej historii Rosji i naszej chwały. Znowu jest z Rosją. Wiele lat śpiewaliśmy w naszym hymnie o niewzruszonym Związku Republik i wszyscy w to wierzyliśmy. I co? Rozpadł się nasz związek. Dziś przedstawiciel Komisji Parlamentarnej mówi tak samo o nienaruszalności nowej granicy lądowej na Krymie. Twierdzi, że to granica na zawsze. Nie wpadajmy w euforię. Nam taka granica nie jest potrzebna. My musimy iść dalej. Mówimy, że ta granica ma być na zawsze i jednocześnie co? Porzucimy miliony Rosjan w Donbasie, w Doniecku, Charkowie, Ługańsku, w Odessie? Kawałeczek wzięli, a tam Rosjanie nie giną?
1: Kusoczek wzięli, no a te rosyjskie pogibają.

0: Ten ostatni to nieżyjący już deputowany Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Władimir Żyrinowski. Można byłoby nazwać go prorokiem swoich czasów. Przewidywał, że putinowskie opowieści o tym, że Krym będzie rosyjskim na zawsze, są mało prawdopodobne. Dziś moim i państwa gościem jest rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel, którego zapytałem, jak ważny jest Krym dla Władimira Putina. Ludzie sowieccy w szkole z podręczników uczyli się o podbiciu Krymu w czasach carcy Katarzyny. Rywale Putina na wyborach w 2000 roku Łóżkow i Prymakow krzyczeli, że Sewastopol to rosyjskie miasto. Rosyjska baza wojskowa w Sewastopolu, która funkcjonowała na podstawie umowy rosyjsko-ukraińskiej, była dla mnie sygnałem, że wojny nie da się uniknąć. Jeśli Rosja straci kontrolę nad Krymem, to Rosjanie będą to przeżywać bardziej niż cokolwiek innego.
1: Jeśli Krym będzie потерян, rosyjskiemu społeczeństwu to będzie przeżyć na mnogo сложniej, чем что-либо другое.
2: Jak ja понял, to ważne to, że dla общества.
0: Jak rozumiem, to jest kwestia ważna także dla społeczeństwa. Tak, to jest problem nie tylko Putina, ale również społeczeństwa. Dlatego z takim zaangażowaniem nie tylko ludzie wewnątrz Rosji, ale również opozycja na emigracji przyjęła jako swoją frazę Krym nasz. To jest właśnie ten gigantyczny problem.
1: W tym i jest gigantyczna problem sytuacji.
2: Jeśli, no, допустим, да?
0: Jeśli przyjmiemy teoretycznie, że Ukraina odbije Krym i stanie się ponownie częścią ukraińskiego państwa, to będzie można przyjąć, że rozpocznie się proces utraty władzy przez Putina? To będzie gigantyczna strata i sądzę, że będzie bardziej przeżywana przez społeczeństwo niż utrata w XX wieku po Wersalu zaanektowanych terytoriów przez Republikę Weimarską.
2: A jeśli ty smotrisz różne roliki...
0: Oglądasz filmiki, czytasz komentarze i rozmawiasz z przyjaciółmi, którzy pozostali w Rosji. Czy rzeczywiście tam jest bardzo zła sytuacja?
2: To tam действительно очень плохая ситуация.
1: Хуже в России, в Москве ситуация более чем...
0: Gorzej jest ogólnie mówiąc w Rosji niż w Moskwie. W Moskwie jest w miarę do przyjęcia. Tam ludzie, nie mówię oczywiście w tym momencie o osobach z kręgu władzy, żyją dość komfortowo, nie czując wojny.
1: Pod sobą nie czuję wojny.
2: A w Krymu?
1: W Krymu, nie tylko w Krymu.
0: Na Krymie, ale nie tylko, bo również w regionach znajdujących się dość blisko Ukrainy wojny odczuwa się znacznie bardziej. Proszę pamiętać, że na Krymie są różni ludzie. Zapomniałem wcześniej dodać, że nawet wtedy, gdy Krym był pod ukraińską kontrolą, tam ogromne połacie ziemi i wiele firm kupili Rosjanie. Utrata tego majątku dla nich jest czymś strasznym. Problemy z paliwem czy innymi produktami dotyczą przede wszystkim zwykłych ludzi. Jak to się mówi, dla jednych wojna to nieszczęście, a dla innych rodzona matka, jak napisał Bertolt Brecht.
1: Dla kogo wojna bieda, a dla kogo to i matka rodna, jak napisał Bertolt Brecht.
2: Ja każdy dzień, jak rozkazywaję radio słuchaczom o событиях...
0: Gdy codziennie opowiadam słuchaczom o wydarzeniach na Krymie, informuję...

Mówi ich, że półwysep jest prawie izolowany. Czy to uprawnione stwierdzenie? To uprawnione stwierdzenie. Ale tak można też powiedzieć i o obwodzie królewskim.

0: zawsze będzie właśnie taka.
1: W Krymu, w любой terytorii Rosji sytuacja всегда будет такой.
2: Ja niedawno смотрел ролик Рефата Чубарова.
0: Niedawno oglądałem filmik nagrany przez przewodniczącego samorządu Tatarów Krymskich Refata Czubarowa, który uciekł z Krymu w 2014 roku. On rekomendował Rosjanom, którzy przyjechali na Półwysep już po aneksji, żeby zabierali walizki i uciekali, póki nie jest za późno.
2: Ребята, бегите, пока не поздно.
0: To dobra rada. Rozsądna rada człowieka, który mówi o swojej rodzinnej ziemi, który rozumie, że gdy Krym wróci pod kontrolę Ukrainy, to wszyscy wspierający reżim będą musieli za to odpowiedzieć. Ci, którzy nie chcą zasiąść na ławie oskarżonych, powinni rzeczywiście uciekać. Wiemy przecież, że postsowieckie narody chorują na coś takiego jak samosąd. Dlatego zgadzam się z tą humanitarną propozycją Refata.
1: Im wszystkim придется za to odpowiedzieć. Тем, кто не хочет садиться на скамью подсудимых, а ведь мы знаем, что, к сожалению, постсоветское общество больно ситуацией самосуда. Поэтому я абсолютно согласен с предложением, я бы сказал, гуманитарным предложением Рефата.
3: Правдива Россия.
0: W jednym z wywiadów pytałem o to, jak ważny jest Krym dla Putina, także przewodniczącego Medżlisu Tatarów Krymskich, Refata Czubarowa.
4: Putin, dla tego, żeby jakimś образом mobilizować rosyjskie społeczeństwo, оправдать начало войны или силовых действий в отношении Украины,
0: Putin, żeby jakoś zmobilizować rosyjskie społeczeństwo, usprawiedliwić początek wojny, siłowych działań wobec Ukrainy, polecił rozkręcenie bezprecedensowej kampanii propagandowej. Miała ona utwierdzić rosyjskie społeczeństwo, że Krym jest główną klamrą, bardzo ważnym ogniwem łańcucha w rosyjskim życiu społecznym, bez którego rosyjski świat nie mógłby funkcjonować, bez którego Rosja jako państwo nie mogłaby się umocnić. I na tyle intensywnie oni całymi latami prowadzili taką politykę, że Rosjanie w jakiejś części uwierzyli w to. Dlatego teraz już samo wyzwolenie Krymu od okupacyjnych wojsk wydaje się jakby pozbawieniem Putina życiodajnego czynnika, ponieważ w rosyjskiej mentalności Krym kojarzy się nie tylko z główną zdobyczą Rosji, ale bardzo ważnym ogniwem, dzięki któremu Rosja istnieje. I teraz trzeba tylko umacniać ten rosyjski świat. Zgadzam się z ekspertami wojskowymi, którzy mówią o tym, że wyzwolenie Krymu byłoby uderzeniem w rosyjską władzę, w rosyjską mentalność. Może to doprowadzić do dezorientacji wojskowego i politycznego otoczenia Putina. Może też doprowadzić do dezintegracji rosyjskich regionów. Zniewolone narody teraz z uwagą obserwują tę sytuację. Im na razie nie wystarcza sił, żeby występować przeciwko dyktatowi Moskwy. Mam na myśli narody Kaukazu, Czeczenów, Inguszy, narody mieszkające na terytorium Dagestanu, Tatarstanu i Baszkirii. Porażka, utrata Krymu może stać się iskrą dla dezintegracji Rosji. Tak to widzimy i staramy się wpływać na różne możliwe czynniki.
4: Porażenie, потеря, utrata Krymu może stać i takim, znacie, толчком dla dezintegracji Rosji. Po krajnej mierze my tak widzimy i my staramy się nawet w jakiejś mierze wpływać na takie możliwe faktory.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Na początku audycji przypomniałem Państwu hura optymistycznych zwolenników Putina i aneksji Krymu. Jednak w 2014 roku nie wszyscy Rosjanie tak myśleli. W Moskwie organizowano wielotysięczne wiece antyputinowskie, co dziś nie mieści nam się w głowie.
5: Giną nasze dzieci, podumali by o tym.
6: Na wojnie zginą nasze dzieci, nasze wnuki. Niech o tym pomyślą i nie zaczynają wojny. To straszna tragedia. Doigraliśmy się. Nami rządzą szaleńcy.
7: Nami prawie sumaszyczy.
6: To, co dzieje się na Ukrainie, to jest wewnętrzna sprawa Ukrainy i nam nic do tego. A to, że chcemy wysłać tam wojsko, nazwać trzeba wprost podłą prowokacją, która wywoła napięcia w regionie.
8: Podłe prowokacje.
9: To, co dzieje się dzisiaj.
0: Wiceprzewodniczący
3: memoriału Nikita Pietrow.
7: To, co wyprawia Rosja, można nazwać międzynarodowym przestępstwem. Stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa świata i pokoju, popełniać czyny, których nie widziano od zakończenia II wojny światowej, to rzecz potworna.
8: My możemy obmanąć swój naród.
7: Można okłamywać swój naród, demagogicznie wmawiając ludziom, że wszyscy tak robią, ale prędzej czy później ludzie przejrzą na oczy, zobaczą, że nastąpił proces, którego już nie da się odwrócić.

0: Proces, za który jeszcze długo, dziesiątki lat będziemy się wstydzić.
1: Многие десятилетия стыдно.
2: Почему 90%? No,
0: dlaczego aż 94% Rosjan, pana zdaniem, akceptuje to, co się dzieje w Rosji?
1: Слабы, им хочется...
0: Bo ludzie są słabi i chcą żyć za szerokimi, silnymi plecami państwa. Dlatego popierają takie działania.
1: Поэтому они готовы поддержать такие вещи.
2: A wam nie кажется, что Путин прав?
0: A nie wydaje się panu, że może rację ma prezydent Putin, twierdząc, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy są dziś wrogami Rosji?
1: Tak kto ich zdjął wrogami, kto ich objawił wrogami?
0: A kto zrobił z nich wrogów? Nikt inny do tego się przyczynił, jak grupa rządząca, opierająca swoją władzę na najgorszych instynktach dzikiego tłumu. Putin i jego zwolennicy potrzebują wrogów, bo inaczej trudno będzie im kierować Rosją.
1: Putinu i jego соратnikom нужны враги, inaczej im będzie trudno управлять Россией.
2: Może ja was obijaję?
0: A może to, jak ja czy inni mieszkańcy krajów Unii Europejskiej oceniamy dzisiaj działania Rosji, obraża rosyjski naród?
1: Nie, дело w tym, że
0: rosyjski naród powinien obrazić się sam na siebie za to, że brakuje mu rozsądku, zdecydowania, aby przeciwstawić się dzikiej, imperialistycznej propagandzie, którą się obecnie uprawia.
1: Совершенно dzikiej, imperskiej linii propagandy, która ведется.
3: Prawdziwa Rosja.
4: Ja wszystkich swoich gości,
0: pytam, a co będzie później? Ukraina odbije Krym, zmusi Putina do negocjacji, skończy się wojna i co wtedy? Co wtedy będzie z Rosją?
4: Zakończy się wojna. I co z Rosją?
5: Ja też zadam pytanie.
0: Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel.
5: Który ja już pół roku zadaję w różnych krajach moim kolegom.
0: Ja też zadam pytanie, które zadaję już pół roku moim kolegom w różnych krajach na świecie. To samo pytanie niedawno zadawał także jeden z parlamentarzystów niemieckiego Bundestagu. Co by było, gdyby towarzysz Stalin w 1944 roku wydał rozkaz, aby Armia Czerwona nie przekroczyła granic sprzed 22 czerwca 1941 roku? Zgodziłby się, żeby Wojsko Polskie czy Czeski Korpus Generała Swobody przekroczyli te granice, ale Sowiecka Armia Czerwona nie. W jakiej Europie byśmy żyli po 1945 roku? Problem w tym, że jeżeli Ukraina wyzwoli tylko swoje terytoria, te 5 regionów, które nielegalnie w sposób barbarzyński, terrorystyczny przejęła Rosja, to w najlepszym przypadku nasze wnuki i dzieci będą dyskutować o tych samych kwestiach, o których rozmawiamy my teraz. Każdy Reich musi podpisać bezwarunkową kapitulację. Musi zostać zmieniony trend, nie nazwa, nie flaga, nie hymn, nie portret na ścianie, ale trend rozwoju państwa. Ukraina nie osiągnie tego sama. Musi mieć poparcie światowej społeczności. Jeśli tak się stanie, to mamy jeszcze jakąś perspektywę. Jeśli nie, to obawiam się, że to twoje pytanie będzie wisiało nad nami jak miecz Demoklesa.
5: To boję się, że twój вопрос będzie wisieć Damoklowym mieczem jeszcze bardzo długo.
4: No, ty mnie napomniał pierwszą mirową wojnę, kiedy w Kąpień...
0: Przypomniałeś mi o pokoju w Kąpień, gdzie zawarto w traktacie warunki kapitulacji Niemiec, w tym denazyfikację i demilitaryzację. Proponujesz, aby z Rosją podpisać to samo?
4: Ty proponujesz Rosji to samo zrobić?
5: Jeśli nie będzie, jeszcze raz mówię...
0: Powtórzę, jeśli nie zostanie zniszczony trend rozwoju państwa rosyjskiego, które budowano na despotyzmie w odniesieniu do własnych obywateli i w odniesieniu do państw sąsiednich, to nic się nie wydarzy. Jan Paweł II uznał, że powinien przeprosić za inkwizycję, że powinien pojednać się z muzułmanami, Żydami i prawosławnymi chrześcijanami. To nie on popełnia złe czyny wobec nich, ale rozumiał, że dzięki takiemu postępowaniu ludzkość, a szczególnie katolicka jej część, zrobiła krok do przodu. A jeśli poszlibyśmy w przeciwnym kierunku, to kolejnemu pokoleniu będzie znacznie trudniej rozwiązać wszystkie problemy niż naszemu pokoleniu.
5: Решать эти проблемы будет еще намного сложнее, чем даже наш.
4: Я оставлю мой вопрос открытым.
0: Pozostawmy moje pytanie otwartym i twoją odpowiedź również. I obiecajmy radiosłuchaczom, że wrócimy do tej kwestii za 2 tygodnie i porozmawiamy o nastrojach w rosyjskim społeczeństwie. Czy utrzymało się niezadowolenie? A może ten poziom rozdrażnienia Putina spadł?
4: Ili все пошло на спад?
5: Я согласен с твоим предложением полностью и вообще в любой момент.
0: Zgadzam się z twoją propozycją. W każdej chwili jestem do twojej i radiosłuchaczy dyspozycji. Na razie powiem tak, że to niezadowolenie na razie nie jest niezadowoleniem z władzy. To niezadowolenie wywołane jakimś socjalnym problemem. To ogromna różnica. Marsz z pustymi garnkami to jedno, a obalenie reżimu to coś zupełnie innego.
5: Marsz.

0: этими кастрюлями – это одно. Свержение режима – это совершенно другое.
1: Правдива Россия. Dziś mówiliśmy o izolacji Krymu i wpływie ukraińskich ataków na nastroje społeczne w Rosji. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak żyje się w Moskwie, gdzie skoncentrowano w jednym miejscu ogromne pieniądze i władzę. Dziś w audycji Prawdziwa Rosja to już wszystko. Kłania się Państwu Maciej Jastrzębski i mówię do

0: Viva Rosja!
1: Hurra!
2: Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Po reklamie.
13: 17.34, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Za chwilę przejrzymy ostatnie najważniejsze wydarzenia polityczne z naszym gościem.
12: Gość Polskiego Radia 24.
13: Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry Pani Profesor.
14: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
13: Jakże się cieszę, że znalazła Pani dla nas czas w weekend. Może oddam Pani uszeregowanie wydarzeń ostatnich dni w kolejności najważniejszej dla Pani?
14: Oj, to jest trudne zadanie, szczerze mówiąc.
13: Prawda?
14: Bo nie mamy sezonu ogórkowego w polityce. Tych wydarzeń jest tak dużo. Ja ciągle odnoszę wrażenie, nie uciekam od tego pytania, ale ciągle odnoszę wrażenie, że każdy kolejny dzień w jakimś stopniu przykrywa to, co już się wydarzyło. Chyba dla mnie jednak, tak teraz odezwę się bardziej z perspektywy tej marketingowej, marketingu politycznego, no najbardziej jednak fascynująca opowieść, która w polityce się pojawiła w ostatnich dniach, no to ta związana z rzekomym zamachem na jeszcze nie prezydenta wówczas, ale kandydata na prezydenta, no bo jednak jest to ciekawe już nie tylko jako sama strategia komunikowania politycznego, ale też pewien zamysł, no myślę jednak wplatający się w ten czas przed wyborami. Tego jeszcze w

0: polskiej polityce nie mieliśmy, mieliśmy za granicą, więc no, patrzenie, jak ta opowieść rezonuje, jak się zmieniają też narracje wokół tego, co stało się tym medialnym faktem, no dla mnie była fascynująca, więc to chyba taki numer jeden.
1: Czy dobrze sądzę, że znalazła pani pewną analogię z budowaniem mitu Donalda Trumpa za oceanem, który kulom się nie kłania? Tam ta sytuacja była znacznie bardziej tak. radykalna, oczywiście, tak? I absolutnie nie podważamy tego, co się wydarzyło. Choć okoliczności rzekomego zamachu na pana prezydenta Karola Nawrockiego, rzekomego mówię, bo są dość zagadkowe. Nie wezwano pomocy, nie wezwano pogotowia, żeby pomóc wówczas kandydatowi, który bardzo źle się czuł, jak twierdzą ludzie z jego otoczenia. Przynajmniej jedna z nich, z tych osób, wyglądał jakby nie żył. A to wszystko przez to, że pocałował kogoś w rękę. To brzmi nieprawdopodobnie. Ja sobie zupełnie świadomie pozwalam na ten komentarz, bo może jesteśmy, albo ktoś próbuje nas uwikłać w jakąś sensacyjną opowieść.
0: No ja myślę, że sensacyjna opowieść to nawet jest za mało powiedziane. Ja sobie tak prześledziłam te posty, które pojawiają się w polityce. Tutaj nawiązanie do otrucia, no też jest takim motywem spektakularnym, który znamy z historii, nawet tej starożytnej, które znamy później z różnych filmowych opowieści. Rzeczywiście takie najbliższe odniesienia to jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, tylko tak jak pani redaktor powiedziała, no skala była inna i jeszcze patrząc na chłodno, sytuacja, która przydarzyła się Donaldowi Trumpowi, która została przez niego świetnie wykorzystana w dalszej kampanii, to była ta historia obrazkowa. To znaczy wszyscy widzieli to zdarzenie. Natomiast my mamy do czynienia z sytuacją, która jest właściwie do wyobrażenia, bo mówimy o czymś, co się zadziało ponad rok temu, 13 miesięcy wcześniej i co sobie tylko trzeba wyobrazić. No ale tutaj politycy, otoczenie prezydenta też wyposaża nas w takie pomocnicze wskazówki. No sceny jak z Egzorcysty, no to działa na wyobraźnię, prawda? Tylko właśnie no trochę tutaj mówię to wszystko z przekąsem, ale najważniejsze jest to, o czym pani redaktor wspomniała. To znaczy, co takiego się dzieje ze społeczeństwem, że dajemy się, jeżeli nie uwikłać, to wciągnąć w taką narrację, że rozmawiamy, analizujemy o czymś, co z perspektywy każdego zwykłego człowieka no dzieje się w sposób właśnie chyba oceniany jako nieracjonalny. Gdyby to dotyczyło nas, no to pewnie pierwszym odruchem byłoby skorzystanie z pomocy, wyjaśnienie tej sytuacji. Natomiast my rozmawiamy no właściwie o przypuszczeniach, które staramy się racjonalizować na miarę faktów. Mhm.
1: Po pierwsze, w moim przekonaniu, pani profesor, nie wzywa się pogotowia do człowieka, który jest niezniszczalny. Tak się buduje jego mit. Może. A po drugie, dlaczego dajemy się wikłać? Bo może wszystko inne już było?
0: Czy wszystko inne już było? No chyba tak. Chyba rzeczywiście to spektrum narzędzi, którymi politycy dysponują, no jest w jakimś sensie ograniczone, natomiast zawsze można odświeżyć. Zgodzę się, jakkolwiek cynicznie to brzmi, że przy budowaniu mitu polityka niezłomnego, no wzywanie pomocy wydawałoby się no nielicujące z tym, co chcemy osiągnąć. Ale proszę zauważyć, z drugiej strony, no wystarczy sobie wyobrazić tę sytuację, o której sam prezydent mówi, to znaczy kładzie się na tylnym siedzeniu autokaru, wymiotuje w sposób spektakularny, po czym wstaje i bierze udział w kolejnym spotkaniu, gdzie wygłasza mowę. No, no wydaje się, że to jest po prostu tak nieracjonalne, że nawet nam, jako tym wyborcom, którzy już do wielu rzeczy przywykli, różne historie słyszeli, no powinno być trudno w to uwierzić, a jednak...
1: Może no, są
0: chyba
1: tacy,
0: wierzymy, że dyskutujemy.
1: No tak, ale są tacy, którzy uwierzą w moc pana prezydenta dzięki temu, że mimo wszystko, że to są jakieś podchody Kremla, któremu jest niewygodny, że miał kogoś pocałować w rękę i to stąd. Ale z drugiej strony jest to ryzykowne działanie, bo sieć zalała inna informacja towarzysząca temu wydarzeniu. Zestawienie... Słyszy pani, że się trochę waham, ale dobrze, no, skoro powiedziałam A, powiem B. Lista reakcji organizmu na przedawkowanie snusa jest bardzo no. podobna do tego, o czym pan prezydent opowiada.
0: No to jest trochę chyba, chciałby się rzec, kto mieczem wojuje, tak?
1: No, dlatego mówię, że to może być ryzykowne, bo przy odrobinie nieuwagi otoczenia pana prezydenta to może pójść

0: nie w tę stronę, którą sobie państwo wybrali.
1: Tylko właśnie pytanie, do jakiego elektoratu może nie trafić, może pójść w złą stronę. Ja myślę, że tutaj ryzyko jednak było kalkulowane i przekonanie, że takie opowieści, takie mity, które występują, ja użyję kolokwializmu, w takiej postaci pewnego combo, bo jest bohater niezniszczalny, jest element otrucia, jest wrogie mocarstwo, a nawet jest no, taki rycerz, który całuje kobiety w rękę i prawdopodobnie wówczas ta trucizna do jego organizmu dostaje się, ale mimo wszystko od tego zwyczaju nie odstępuje. Więc ja uważam, że właśnie zrobienie kompilacji tak wielu różnych mitów i stworzenie takiego eposu jak gdyby przeważyło po stronie zysków, nawet jeżeli stratą, miałoby być to niewygodne pytanie, czy to nie jest efekt przedawkowania. Ja sądzę, że otoczenie prezydenta doskonale o tym wiedziało, a jednak to ryzyko się opłaciło. No i patrząc też, jak dobrze prezydent wypada w sondażach poparcia, no to można by powiedzieć, no nieważne racjonalne czy nieracjonalne, ważne, że te działania są skuteczne.
0: Ja sobie pozwolę też na taką analizę, bo możemy spróbować zastanowić się, do kogo skierowane są poszczególne elementy kampanii pana prezydenta i jego działania. No bo jeżeli mówimy o antyukraińskich nastrojach, no to Konfederacja, prawda? Część jednej, prawie cała druga. Na budowanie takiego mitu, wrócę jeszcze do tego, o czym czytałam w mijającym tygodniu, że tak naprawdę tym działaniami antyukraińskimi pan prezydent spłaca dług wobec tej części elektoratu. Ale jeszcze została inna część elektoratu, to znaczy ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy na niego głosowali. No im też musi coś zaproponować. No to może ta niezłomność to właśnie dla nich.
1: A ja myślę, że ta niezłomność i ten mit, o którym tutaj rozmawiamy, że on ma jednak taki charakter bardziej, powiedziałabym, uniwersalny, bardziej globalny, że on jest generalnie kierowany do ludzi o pewnej wrażliwości. Może nie chciałabym mówić do osób, które mają mniej uruchomiony system krytycznego myślenia, że to się po prostu dobrze klika, dobrze sprzedaje, nawet jako historia nieprawdopodobna, więc nieważne, czy my wierzymy, czy nie wierzymy, no ale powtórzone tyle razy te opowieści jednak utrwalają się w naszej głowie i coś z nich zostaje. Więc ja nie sądzę, że to były działania jak gdyby przemyślane i skierowane do konkretnej grupy, bo one mają w sobie ten walor uniwersalny. Właśnie ten mit niezłomnego lidera. Mhm.
0: Roman Giertych chce pociągnąć tę sprawę, skierować ją na drogi prokuratorskie, znaczy na tę ścieżkę prokuratorską wyjaśnienia tej sytuacji. Jestem ciekawa, czy będzie w tym konsekwentny. A Donald Tusk, pani profesor, po wczorajszej konferencji i oczekiwaniu konkretów w sprawie Szpitala Południowego, całej tej sytuacji od Ministerstwa Zdrowia i zapowiedzi decyzji personalnych?
1: Tak, tylko my mówimy o działaniach kryzysowych wobec kryzysu, który w mojej ocenie ma taki charakter rozlewający się. Przecież kiedy pojawiły się te pierwsze informacje na temat Szpitala Południowego, to ja myślę, że nikt nie sądził, jaka będzie skala, jak dalece ta sytuacja będzie rezonowała. I tak naprawdę, gdyby politycy potrafili, a w mojej ocenie niezależnie od proweniencji nie potrafią zarządzać sytuacjami kryzysowymi, to wszystko, co zadziało się wczoraj czy przedwczoraj, powinno się zadziać o wiele wcześniej. Można znać oczywiście wszystkie kroki, co się robi, kiedy kryzys się pojawia, ale nie można zapominać o czynniku najważniejszym, którym jest czas. Mhm. Jeżeli ten czas nie jest odpowiednio wykorzystany, to zarządzanie czasem nie jest odpowiednio wcześnie uruchomione, no to nawet działania, które są poprawne, ale są podejmowane z opóźnieniem, no one nie odbudują zaufania, one nie stworzą przekonania, że ktoś tę sytuację kontroluje, a jednocześnie tworzy się przestrzeń, którą opozycja bardzo dobrze wykorzystuje do nakręcania tej spirali informacji, do wskazywania kolejnych placówek. Chyba zresztą no wszyscy mamy takie przeświadczenie, że tu jest jeden sztandarowy przykład nieprawidłowości w systemie służby zdrowia, no ale to nie jest przykład jedyny. Więc można sobie wyobrazić, że przy tak no nieumiejętnym zarządzaniu kryzysowym te kwestie związane z obszarem tak newralgicznym jak służba zdrowia, one posłużą.

0: służą jako paliwo wyborcze o wiele dłużej niż w sytuacji, gdyby próbowano ten kryzys rozbroić w momencie, kiedy on się pojawił.
1: No tak, i coś, działanie, które może być bardzo skuteczne chwilę po, kilka tygodni po, może się okazać groteskowe.
0: Dokładnie tak jest. Ja uważam, że z tym scenariuszem mamy teraz do czynienia. I tutaj nawet zwolennikom obecnie rządzącej koalicji chyba trudno znaleźć jakieś kontrargumenty w obronie premiera, w obronie prezydenta Trzaskowskiego. No, dzieje się tak, jak się dziać powinno, tylko o wiele za późno.
1: Izabela Leszczyna miała polityczne zaplecze, ale brakowało jej doświadczenia w ochronie zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda, dzisiejsza minister, ma wiedzę, ale nie ma politycznych pleców. Jak pani sądzi, pani profesor, kogo poświęci premier Donald Tusk? No chyba, że do środy, bo to chyba o ten termin chodzi, usłyszy jakieś rewelacje w sprawie planu naprawy służby zdrowia.
0: To ja bym nie liczyła i chyba pani redaktor również. To jest myślenie życzeniowe, że te rewelacje się pojawią, jeżeli
1: nie
0: my
1: ma na to szans.
0: Od właściwie dekad, prawda? Mierzymy się dokładnie z tym samym problemem i to jest problem tak głęboko systemowy, a jednocześnie no, mam wrażenie, że znowu niezależnie od tego, kto rządzi, no, brakuje takiej odwagi, żeby podjąć jakieś bardziej zasadnicze tutaj działania, nawet w zakresie właśnie podniesienia tej składki zdrowotnej. Więc na pewno te rozwiązania z dnia na dzień nie nastąpią. Potrzeba poświęcenia kogoś i wskazania, że konkretna osoba została zdymisjonowana. No myślę, że w jakimś sensie są artykułowane społecznie. No a jak wiadomo, rządzący, no niestety, to jest taka giętkość marketingowa. Tutaj nie mamy do czynienia z liderami, którzy wskazują cel i konsekwentnie do niego dążą, tylko działają reaktywnie w zależności od tego, co się dzieje w otoczeniu. No to jest bardzo zła metoda uprawiania polityki, ale właśnie taka jest. I to, co pani redaktor wskazała, jeżeli chodzi o konkretne osoby kierujące resortami. Ja już pomijam, że resort tak trudny. No tak się dzieje, że wskazywane są jako liderki kobiety, więc panowie chyba niekoniecznie tutaj są chętni do zajęcia się tym bardzo no, trudnym odcinkiem polityki rządu.
1: Nie chcą być kozłami ofiarnymi.
0: No nie chcą być kozłami ofiarnymi. No niestety tak to brzmi. Ale gdybym miała wskazywać, no to sądzę, że jednak no, taką chyba osobą, która jest pierwszym skojarzeniem z tym kryzysem, z tym, co nie zostało dopilnowane. Pomijam tutaj personalia w konkretnych jednostkach służby zdrowia, ale że chyba jednak no, pani ministra może być tą osobą, która zostanie poświęcona, z tym, że no, tutaj od razu pojawia się pytanie, no kto zamiast niej, bo przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że trudno znaleźć osoby, które by tak chętnie same zgłaszały się do kierowania resortem. Zresztą przy każdym konstruowaniu rządu wiadomo, że to jest resort, po który no, niewielu polityków chętnie sięga.
1: Ja pomyślałam o jeszcze jednym aspekcie, znaczy spodziewanych chyba zmian w rządzie i rekonstrukcji, o której mowa. Jest też, pojawia się temat konfliktu między, może za dużego słowa użyłam, za mocnego, między ministrem Żurkiem a prokuratorem generalnym, przepraszam, krajowym, Dariuszem Kornelukiem, że do rekonstrukcji rządu będzie potrzebny pan prezydent.
0: Tak, ja myślę, że
1: myślała
0: ten
1: pani
0: konflikt...
1: o tym, że na przykład gdyby chodziło o ministra Żurka i pan premier, ja teraz teoretyzuję oczywiście, i pan premier zaproponował kogoś innego, a pan prezydent powiedziałby nie? Nie podoba mi się ten człowiek?
0: To jest scenariusz, do którego jesteśmy, myślę, przyzwyczajeni. Natomiast o tym konflikcie, no niestety, mówi się coraz głośniej, więc to chyba nie jest nadużycie, że my w tej chwili również o nim rozmawiamy, wskazując. No i to jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna, bo wydawałoby się, że to, co jest do załatwienia przed wyborami, co jest taką kwestią priorytetową, no to właśnie te rozliczenia, do których współpraca między panami no jest konieczna. Więc znowu dochodzimy do tego, czego zaczęło powiedziałyśmy, że ta kwestia czasu w polityce, zwłaszcza kiedy tutaj słyszymy, jak odmierza kolejne dni i miesiące ten zegar wyborczy, no jest dla samego premiera największym obciążeniem, a wszystkie te sytuacje, gdzie jeszcze ma być obecność prezydenta, no dodatkowo zwiększają, gdzie jest konieczna podpis, zgoda, kontrasygnata, dodatkowo zwiększają.

0: zwiększają ryzyko tych działań, no i tym samym osłabiają ten potencjał wyborczy, który teraz no, każda partia polityczna powinna budować, a nie tracić.
1: A Prawo i Sprawiedliwość w ofensywie. Jestem ciekawa kolejnych propozycji po podwyższeniu progu podatkowego, które zaproponował minister Czarnek. Nie słyszałam reakcji koalicji rządzącej na ten postulat. Może myślą, że rozejdzie się po kościach. Otóż nie, nie rozejdzie się.
0: Tak, tylko proszę też zauważyć, że ta strategia Prawa i Sprawiedliwości to jest coś, co w marketingu nazywa się także tym komercyjnym, taką strategią salami, czyli całą tę swoją ofertę dzielimy na bardzo takie cienkie plasterki, no i przedstawiamy tutaj w takich transzach, więc ja rozumiem skąd to oczekiwanie, że być może no, sama kwestia rozejdzie się i niepotrzebna będzie dyskusja, no bo jeżeli tych deklarowanych punktów ma być 21, no to pewnie politycy liczą na taką krótką pamięć wyborców, chociaż akurat ta kwestia, którą pani tutaj przywołała, no to przecież jest jeden z takich no, również flagowych postulatów, czy jedna z takich deklaracji, którą koalicja składała, no, z której już teraz wiadomo, przynajmniej tak twierdzi minister finansów, że będzie bardzo trudno się wywiązać, no, na pewno nie tu i teraz, kiedy kondycja gospodarcza kraju jest jaka jest, więc wydawało się, że należało tę piłkę podjąć, kiedy ona była po naszej stronie boiska. Natomiast no, ta strategia właśnie takiego uciekania od problemu, no, ona w dłuższej perspektywie na pewno się nie sprawdza, bo to, co teraz nie zostało w jakiś sposób upublicznione, czyli stanowisko obydwu stron, no, w innej narracji pojawi się tuż przed wyborami i ludzie na pewno do tej kwestii powrócą, ponieważ znowu dotyczy ona dużej rzeszy wyborców. To nie jest jakiś niszowy elektorat, to jest jednak kwestia społecznie no, szeroka, interesująca.
1: No to jeszcze na podsumowanie tylko zacytuję, w ramach podsumowania zacytuję wniosek dziennikarzy, którzy są autorami Strefy Wpływów, czyli Renata Grochel, Jacek Czarniecki i Roch Kowalski w Polskim Radiu 24, że sprzątanie po aferze, to taka propos Szpitala Południowego, że my powinniśmy dostać pakiet, nie kropelka po kropelce, nie osoba po osobie, nie wiceprezydentki po, nie wiem, jedna po drugiej, tylko raz, a dobrze. Czyli to wszystko, zarząd szpitala, rada nadzorcza, dwie wiceprezydentki i pewnie ktoś jeszcze za jednym razem.
0: Ależ zdecydowanie tak, bo to wtedy wskazywałoby no nie na szukanie kozła ofiarnego i jakieś przedłużające się dyskusje, kto nim ma być, tylko że istnieje pewien pomysł, jak systemowo rozwiązać na przykład obecność polityków w różnych spółkach, tak? Nie tylko związanych z opieką zdrowotną. Ja się tutaj absolutnie zgadzam, że tego elementu brakuje, bo to jest znowu ta responsywność, czyli problem nie zniknął, nie dało się go przeczekać, no to trzeba podjąć jakieś działania. Tak, powinniśmy otrzymać pakiet, bo to buduje przekonanie, że rządzący są nie tylko decyzyjni, ale że mają pomysł, a nie, że są tylko właśnie reaktywni, to znaczy jeżeli jest pożar, no to dopiero uruchamiają się jakieś działania.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Ja się już z Państwem żegnam, ale bardzo powoli. Oddaję mikrofon i studio. Ze mną już Jaremia Mrożek. Dzień dobry, drogi Jaremo. Co przynosisz?
2: Dużo wydarzeń zagranicznych. Między innymi pojawi się dzisiaj wieczorem na antenie Polskiego Radia 24. Dwa takie wielkie wydarzenia to oczywiście uroczystości związane z niepodległością Stanów Zjednoczonych. 250 lat. Wszystkie te uroczystości, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, rozumiem, za czasów Trumpa muszą być ogromne, wyjątkowe. Więc
1: pewnie by takie były, gdyby nie upał.
2: Dlatego będziemy rozmawiać z amerykanistą, czy lekkie rozczarowanie tym, co dzieje się dzisiaj w Stanach i generalnie jak wygląda ta wolność, ten American Dream po 250 latach niepodległości. Oprócz tego, jakby na drugim biegunie tych wydarzeń są te uroczystości, które odbywają się na Bliskim Wschodzie. W Teheranie rozpoczęły się uroczystości związane z pogrzebem najwyższego przywódcy duchowego. No i też pytanie, czy to jakoś ewentualnie wpływa na samopoczucie Donalda Trumpa, na jego notowania polityczne. Więc to na pewno się pojawi, a krajowa polityka

0: dotyka oczywiście to, co się aktualnie dzieje, ale nie tylko kwestia Szpitala Południowego, o którym przed chwilą rozmawiałaś i też pytanie, jakie konsekwencje jeszcze można się spodziewać, również konsekwencji politycznych. Ale przygotowując się dzisiaj do rozmowy, czytam 120 miliardów złotych, tyle wynosi wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w audytach dotyczących wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i pytanie, co dalej?
1: To Krajowa Administracja Skarbowa, tak? I tak jakby bez echa przeszło.
0: No, 120
1: to się nazywa
0: miliardów.
1: Znieczulenie, drogi Jaremo. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za to zaproszenie, bo takie traktuję. Dziękuję państwu za wspólny czas. Jarema Jamrożek z zespołem.
0: Zapraszam.
1: Po 18 w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Czy wakacje bez internetu mogą być ciekawe?
14: Ba, jak spędzić dobrze wakacje i co to znaczy?
13: Na te i inne pytania odpowiemy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
14: No i posłuchamy reportażu Urszuli Żółtowskiej Na wakacjach i fragmentu reportażu Grażyny Wielowiejskiej Letnisko.
13: Porozmawiamy także o wakacyjnym czasie z kawalerem Orderu Uśmiechu Radosławem Potracym, harcmistrzem, nauczycielem historii.
14: Zapraszamy Państwa.
13: Dorota Poniecka-Górny
14: i Wiesław Molak.
12: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja wciąż prowadzi obławę na 65-latka z Borkowa w Świętokrzyskiem. Mężczyzna jest poszukiwany w związku ze śmiercią żony.

0: Kolumbijczyk, który włamał się do Akademii Sztuki Wojennej, przebywał w Polsce nielegalnie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem. W trzeciej rundzie turnieju uległa pochodzącej z Filipin Aleksandrze Iali. Minęła godzina 18. Radosław Siennicki, zapraszam. Policja nadal prowadzi obławę na 65-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią jego żony. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono wczoraj w domu w Borkowie w Świętokrzyskiem. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Poszukiwany jako ostatni miał kontakt ze zmarłą kobietą. Wszyscy, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa, proszeni są o pilny kontakt z policją, apeluje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
1: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.
0: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Osoby mające informacje o miejscu jego pobytu proszone są o kontakt pod numerem 112 lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji. Kolumbijczyk podejrzany o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Do zdarzenia doszło wczoraj. Według ustaleń śledczych podejrzany wybił szybę i dostał się do budynku z pomieszczeniami administracyjnymi uczelni. Został ujęty przez pracowników ochrony i przekazany policjantom. Funkcjonariusze ustalili, że Kolumbijczyk przebywał w Polsce nielegalnie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy oraz zapowiedź odpolitycznienia wszystkich miejskich spółek. To decyzje podjęte przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. Na poziomie polityki ogólnokrajowej Donald Tusk postawił szefom resortu zdrowia i NFZ-u ultimatum. Premier zapowiedział, że albo przedstawią satysfakcjonującego propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia, albo w najbliższą środę podejmie odpowiednie decyzje personalne. Zdaniem politolog Emilii Zakrzewskiej, ewentualna dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy nie będzie dla Donalda Tuska wielką stratą polityczną. Podkreślała na naszej antenie, że minister zdrowia i tak jest oceniana przez Polaków negatywnie.
2: Donald Tusk, w ogóle jeżeli spojrzymy na jego strategię działania polityczną, to on ma zawsze taką strategię na przeczekanie. Ale to już w ogóle nie ma czasu na wielkie zmiany, reformy systemu zdrowia, bo jeżeli takie reformy miałyby nastąpić, to trzeba było się nimi zająć już na początku kadencji, czyli w 2023 roku.
0: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO Dawid Kacprzyk. Według ostatnich doniesień medialnych nieprawidłowości były również w prosektorium szpitala. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Iyalą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występów w Wielkim Szlemie.
3: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Iyala po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibic oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności, które zwykle są jej największą siłą. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Tym razem londyńska trawa nie dała drugiego tytułu, ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok i jak zawsze trzymać kciuki.
0: O czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy na północnym wschodzie kraju oraz na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu oraz krańcach południowo-wschodnich także burze.

0: Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie od 6 do 8 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 10 do 15 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Można bez przeszkód korzystać z energii elektrycznej. W Polsce wschodniej i centralnej, a także w części województwa zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach na zachodzie kraju oraz w niektórych na południu i zachodzie utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowały Justyna Błońska i Dominika Malkut. Za realizację odpowiada Wiktor Sudyka. Dzisiaj wieczorem porozmawiamy m.in. o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To już 250 lat niepodległości Amerykanów. Będziemy pytać o tym, czy faktycznie ten American Dream jeszcze ma rację bytu, jeszcze funkcjonuje. Na początek jednak kolejna odsłona naszego radiopodcastu, czyli Czarnobyl, prawdziwa historia. Dziś o tym, jak obecnie wygląda strefa zakazana wokół elektrowni w Czarnobylu. Dlaczego wciąż mieszkają tam ludzie? Czy naprawdę nie boją się promieniowania? W tym odcinku sprawdzamy, co jest faktem, a co mitem wokół jednej z największych katastrof XX wieku. Jak wygląda życie w miejscu, które miało pozostać na zawsze opuszczone. Autorem podcastu jest Roman Czejarek, dziennikarz Polskiego Radia, a ja już teraz zapraszam na program.
4: Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Te jego kasety przejął KGB, popełnił samobójstwo, tam się powiesił po prostu na tych schodach, dokładnie w tym pokoju, gdzie z nim rozmawiałem.
7: Tam było bardzo dużo takiej rosyjskiej pogardy śmierci, takiej wschodniej. Małowiecka chwała, wystawiamy się na niepotrzebny uszczerbek na zdrowiu.
8: W Czarnobylu nadal pracują dwa reaktory. Według was w Kijowie Ukraina potrzebuje pomocy międzynarodowej na zamknięcie Czarnobylu i wybudowanie obok elektrowni na gaz.
9: Człowiek widzi to wszystko. Wchodzi do szkoły, zagląda do dziennika szkolnego. Widzi, że oceny się kończą 26 kwietnia. Że są uwagi, Saszka czy Iwan byli niegrzeczni. I potem nagle wszystkie strony są puste. I zaczynasz rozumieć, że ci ludzie żyli tak samo jak my.
10: Tak, powstały specjalne brygady. Te brygady powstały już w maju 1986 roku. One składały się z żołnierzy, z leśniczych, z lekarzy weterynarii i zajmowały się stricte zabijaniem tych zwierząt.
8: Ukraińskie władze zaproponowały zamknięcie elektrowni w Czarnobylu, jeśli Zachód pomoże finansowo. Koszt całej operacji szacowany jest na około 4,5 miliarda dolarów.
11: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czejarek. Zapraszam. Pechowa noc z piątku na sobotę. Z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Największa w historii świata katastrofa w elektrowni jądrowej. Wybuch reaktora w Czarnobylu. Gigantyczne skażenie terenu. Ewakuacja setek tysięcy ludzi, którym kłamano, że po kilku dniach będą mogli wrócić do swoich domów. W Polsce 18 milionów ludzi pije płyn Lugola. Małym dzieciom trzeba go na siłę wlewać do ust. Ginie? No właśnie. Według jednych zaledwie kilkadziesiąt osób. Według innych co najmniej 1,2 mln mieszkańców, głównie Ukrainy, ale także innych europejskich krajów. Wszędzie tam, gdzie dotarła radioaktywna chmura. Wiele osób milczy lub nie chce mówić całej prawdy. Co stało się tej pechowej nocy? Co stało się potem? Ten odcinek was zaskoczy, bo pojedziemy do zakazanej strefy. A tam jest inaczej niż sobie wyobrażacie. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Odcinek trzeci. Ruszamy w drogę.
10: KPP Dietjatki. Biuro przepustek. Pierwsze biuro przepustek Dietjatki to jest była wieś na granicy 30-kilometrowej strefy wykluczenia. I wtedy już te emocje zaczynają faktycznie rosnąć, bo człowiek wie, że już właśnie za chwilę przekroczy ten szlaban. Tak, jakby ten szlaban w ogóle otwierał zupełnie inny świat. Początkowo faktycznie po przekroczeniu tego szlabanu wydaje się, że wszystko jest takie same jak przed chwilą, ale później jak już człowiek odwiedza te wioski, jak później widzi te pozostawione cmentarze,

0: że pomniki, jak widzi przemysłową strefę elektrowni jądrowej, jak widzi Prypeć, no to to już jest zupełnie faktycznie inny świat. Trwa to kilka godzin. Można podjechać pod całą elektrownię, można nawet odwiedzić sterownię czwartego bloku energetycznego. Były takie wycieczki organizowane, to aż dziwnie brzmi, prawda, że to są wycieczki, ale tak jest. Trwa taka wycieczka dosłownie kilka minut, można wejść na teren sterowni, czyli tam, gdzie to wszystko w nocy z 25 na 26 się działo. Do wieczora, bo to nie jest tak, że my sobie możemy po tej strefie krążyć ile chcemy i zwiedzać ją ile chcemy. Do pewnej godziny trzeba, w okresie letnim czy zimowym, do pewnej godziny trzeba tą strefę opuścić. No i cóż, i człowiek po przekroczeniu tego szlabanu już drogę powrotną do Kijowa, już jest wieczór, zmrok, już zaczyna planować kolejny wyjazd.
1: Co sprawia, że tych, którzy tam byli, wyjazd do Czarnobyla, do zakazanej radioaktywnej strefy, wciąga jak narkotyk? Dlaczego nie boją się promieniowania? Borys Tynka, autor książki Sekrety Czarnobyla, jest oficjalnie przewodnikiem po zakazanej strefie. Zaskoczeń nie brakuje już przy samej granicy.
0: Najzwyklejszy szlaban. Z dwóch stron znajdują się budki bardzo charakterystyczne, które postawiło jedno z biur podróży, jeden z organizatorów wyjazdów do strefy. W tych budkach można kupić dosłownie wszystko od ubrań po jakieś kombinezony, maseczki, książki, magnesy, chipsy, kawę. Można kupić nawet puszkę z powietrzem z Prypeci. Puszka taka jak puszka rybna na przykład. Taka niewielka, coś takiego. Dozymetr każdy może sobie zabrać indywidualnie, ewentualnie wypożyczyć. To już jest kwestia indywidualnego wyboru. Przewodnicy zawsze, opiekuni grup zawsze mają ze sobą dozymetry. Przy wjeździe do strefy każdy wjeżdżający dodatkowo otrzymuje tak zwany miernik radiacji, który sobie wieszamy na szyi. Później przy wyjeździe ze strefy oczywiście trzeba, należy to zwrócić. Pusto jest, co się rzuca w oczy, to na pewno asfalt, który jest świetnej jakości. Po 1986 roku, po awarii, tam nawet zbudowano przecież obwodnicę po to, aby te pojazdy zanieczyszczone nie mijały się na przykład z tymi pojazdami czystymi, które do strefy wjeżdżały. Ale pierwsze, co się rzuca w oczy, no to przede wszystkim no, zieleń, która, ja byłem w okresie letnim akurat, tak się trafiło pierwszy raz. Bardzo niekomfortowa pora roku na zwiedzanie strefy, tak a propos. Spacerując po tych opuszczonych wioskach, no chcemy widzieć jak najwięcej, a w lecie no niestety jest to troszeczkę utrudnione i ze względu właśnie na tą bujną roślinność, która jest bujna, bo człowiek jej nie przeszkadza sobie rosnąć, rozwijać się. Nikt tych drzew nie podcina. Te drzewa czasami dosłownie wręcz zarastają już do wnętrz tych domów, czasami już opierają się ze starości na tych domach, więc myślę, że to jest kwestia czasu, że te drzewa jednak pomogą tym domom troszeczkę tak już niestety się zawalić. I dodatkowo jeszcze temperatura, no przecież potrafią być upały. Musimy mieć długą bluzę z długim rękawem, takie są warunki, zwiedzając strefę. Musimy mieć długie spodnie. Dobrze wiemy, że pewne radionuklidy, które tam pozostały w strefie, ulegną rozpadowi pewnie za kilkaset, kilka tysięcy lat. Chodzi o to, aby to ciało człowieka zabezpieczyć maksymalnie.
1: Puszka z powietrzem z Czarnobyla to coś, czego się nie spodziewałem. Ale uwaga, od wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą wjazd do strefy dla turystów został surowo zakazany. Bo elektrownia i skrywający ją teraz sarkofag to linia frontu i obiekt o wyjątkowym strategicznym znaczeniu. Oficjalnie już nikt tam nie wjeżdża. Ale jak się domyślacie, są jednak tacy, którym się to dalej udaje. Ostatni raz kiedy?
2: Półtora tygodnia temu, w każdym razie w tym roku już trzykrotnie. Powiem tak, mi się udaje. Wjechać normalnie nie można do Czarnobyla, nie są tam teraz wpuszczani cywile w żaden sposób, ponieważ musimy tutaj zrozumieć geografię, jak to wygląda, bo Czarnobyl, a w zasadzie czarnobylska strefa zamknięta, to jest teren na pograniczu ukraińsko-białoruskim. Plus to jest najkrótsza droga między granicą a Kijowem. Już raz Rosjanie tamtędy wjechali, dokładnie pierwszego dnia wojny. Tam właśnie przez Czarnobyl przejął ten front, który miał w te słynne trzy dni zdobyć Kijów, co jak wiemy po czterech latach dalej się nie udało. Wycofali się wtedy po pięciu tygodniach i zabezpieczają teren teraz wojska ukraińskie. Z tym, że ich tak naprawdę nie widać tam w Czarnobylu nawet. Kiedy jest alarm, kiedy syreny wyją znowu w Czarnobylu, co w ogóle jest absurdalne trochę, że jesteś w Czarnobylu i znowu wyją syreny. Się człowiek czuje jak w 1986 roku i nagle zewsząd wyjeżdżają pick-upy z karabinami zamontowanymi. Ci żołnierze wszyscy się rozjeżdżają, polują na rosyjskie drony, żeby one w nic tutaj nie trafiły. No, wojska ukraińskie doskonale rozumieją, że Rosjanie znowu spróbują, że tutaj nie jest pytaniem, czy tylko kiedy Rosjanie wjadą. I to stanowi główny problem, bo teraz strefa zamknięta jest naprawdę zamknięta, bo przed wojną dało się tam jeszcze wjechać. Ja zresztą organizowałem wyjazdy do Czarnobyla do czasu wojny. No obecnie cywile nie są wpuszczani.

0: Mnie wpuszczają, ponieważ tam pomagam.
1: Tyle Krystian Machnik, autor książki Ostatni ludzie z Czarnobyla. Dla osób, które żyją tragedią z 1986 roku, jest kimś w rodzaju czarnobylskiego guru. W zakazanej strefie spędził w sumie już dużo więcej czasu niż rok. Wydaje się, że zna wszystkich. Zajrzał prawie w każde niedostępne miejsce. Bo by tam jechać, trzeba naprawdę sporo wiedzieć.
0: Mamy tam dwie strefy. Strefa 10-kilometrowa, strefa 30-kilometrowa. I za każdym razem, kiedy wyjeżdżamy z tych stref, musimy przejść kontrolę dozmetryczną. Kiedy wychodzimy z elektrowni też. Więc w zasadzie, kiedy na przykład byłem w dniu, w którym byłem w elektrowni i musiałem wyjeżdżać, to trzykrotnie przechodziłem kontrolę dozmetryczną. To trochę jest inne miejsce w rzeczywistości niż na filmach i grach komputerowych, bo tam oczywiście to jest miejsce złowrogie, gdzie jest zagrożenie. I oczywiście jest tak, ale w pewnych konkretnych miejscach. Natomiast strefa czarnobylska jest bardzo duża, bo to jest obszar, ja to porównuję do... To jest 2600 km2. To nic nikomu nie mówi, więc ja to porównuję do dwóch średniej wielkości powiatów polskich. Dla człowieka była to katastrofa, dla zwierząt to było chyba błogosławieństwo, bo właśnie zniknął człowiek.
1: Dlaczego Krystian mówił o przyrodzie? Bo jej siła w Czarnobylu jest pierwszą rzeczą, która szokuje i przeczy naszym wyobrażeniom. Borys Tynka.
2: Niestety rozczaruje pewnie niektórych. Wszystko jest w normie, jest pięknie, jest zielono, jest gęsto od tej zieleni. Zwierzęta, które spotykamy, a najczęściej są to psy. Bo psy, widząc autobus turystyczny, im w głowach się włącza automatycznie dzwoneczek, że przyjechało śniadanie, turyści karmią te psy. Komary gryzą tak jak zwykłe komary na jeziorach mazurskich. Te psy nie mają dwóch głów, nie mają ośmiu ogonów, czy tam nie świecą się, więc wszystko tutaj jest pod kontrolą. To są stereotypy. Były słynne sumy, które pływały sobie w pobliżu zbiornika. Był taki sum o imieniu Borka, to mój imiennik. Ogromny. Ogromny sum, ale nie dlatego, że ta jego masa wynikła z powodu promieniowania, ale po prostu z powodu tego, że turyści go karmili bardzo często pełnymi bochenkami chleba. On był wiecznie głodny, no i po prostu stąd jego wielkość. Zwierzęta biegają po strefie, jest ich bardzo dużo, jest mnóstwo zwierząt, gatunków zwierząt, które są wpisane na listę do Czerwonej Księgi Ukrainy, czyli tych gatunków chronionych. Jak będziemy mieli szczęście, możemy spotkać konie przewalskiego. Konie przewalskiego zostały celowo sprowadzone z obwodu chersońskiego, z rezerwatu Askania Nowa. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Początkowo to było kilka osobników. Po strefie biegają również niedźwiedzie, żbiki, rysie, latają orły, żubry nawet przechodzą. Czasami zdarza się z terenu Białorusi, więc naprawdę ekosystem świetnie sobie radzi. Kto wie, może bardziej człowiek był szkodliwy dla tego ekosystemu niż samo promieniowanie.
1: Zaskakujące, prawda? Jak pogodzić te opisy z rekordowym skażeniem, śmiertelnym promieniowaniem, z uszkodzeniami płodów, z poronieniami i z tym wszystkim, o czym mówiono nam mniej lub bardziej otwarcie w 1986 roku, tuż po katastrofie? Też byłem ciekaw. W czasach Związku Radzieckiego dopuszczono do sekretów Czarnobyla tylko jednego Polaka. Był to Waldemar Siwiński. By tam pojechać, użył pewnego fortelu. Bo skoro pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow, mówił wtedy tyle o głasności, o pierestrojce, czyli o otwartości na świat i o zmianach, to może warto było użyć oficjalnie właśnie tego argumentu.
3: Przekonaliśmy ich, że dobrze byłoby, gdyby Polak jako reprezentant ówczesnych krajów socjalistycznych, tej grupki, no, napisał książkę o Czarnobylu. Skoro ogłaszają głasność, pierestrojkę, otwartość, no to pokażcie trochę. I oni w pewnym momencie się zdecydowali, no, kilku dziennikarzy dopuścić. Telewizje zachodnie pojechały do zony. Ja jako pisatel, znaczy od książki, ja miałem być od książki, chciałem mieć dostęp do wszystkich miejsc i do wszystkich ludzi. W rezultacie Moskwa, Białoruś, Ukraina. Ja miałem kilka wjazdów, jak gdyby, prawda, blisko elektrowni, kilka kilometrów, przybiegała granica ukraińsko-białoruska. Główna fala tych radionuklidów, tego cezu i wszystkich innych pierwiastków, ona poszła najpierw na północ, bo wiatr tak wiał. I ja najpierw tam pojechałem, dlatego że w Moskwie byłem kilka dni, żeby spotykać się z różnymi naukowcami, czy właśnie z profesorem Guskową, szefową tej kliniki numer 6. I potem pojechaliśmy do Mińska. Zresztą ja jeździłem tam, jak się okazało, po pepeszy.
1: Czy wiecie, co znaczyło jeździć po Związku Radzieckim po tak zwanej pepeszy? Pepesza była specjalną, wyjątkową zgodą najwyższych władz w Moskwie. A jak Moskwa coś kazała, to nikt nie śmiał odmówić. Taka zgoda, taki papier czy takie polecenie otwierało prawie wszystkie drzwi.
3: przyjeżdżam do Mińska i ponieważ to było no, wyjątkowe,

Tak, no przyjeżdża, prawda, dziennikarz czy pisarz, jak oni mówili tutaj. Pierwsze spotkanie miałem z wicepremierem rządu Białorusi. Uśmiechnięty, szczęśliwy, wesoły. Ja mówię, cieszę się, że pan taki widzę, taki jest taki żyznieradosny, taki optymistyczny. On mówi, nie, mówi, ja się cieszę, bo ja, mówi, dwa dni temu wróciłem, mówi, po pół roku w Afganistanie. I on mówi, no, Waldemar, da, a wy

0: dwoma czy trzema wojskowymi gazikami, no pojechaliśmy w tę strefę zamkniętą. No i to był wjazd w kraj zupełnie wyludniony. Tak na granicy, tak mniej więcej 40 kilometrów od elektrowni, bo to tak liczymy, bo to Czarnobyl jest tutaj takim punktem. No to był po prostu drąg drewniany, szlaban, tam wielki napis, no strefa zamknięta, tam wjazd zabroniony, ale jakaś farma taka hodowlana, pusta. Domy już stojące, puste zupełnie, nic tam, bez życia, to widać, że nie ma życia. Bielizna się nigdzie nie suszy, ludzi nie ma, no hałasów żadnych nie ma, psy nie szczekają. 30 kilometrów dalej, to gdzieś na takie 10 kilometrów od elektrowni w Czarnobylu, 2,5-metrowy płot z drutem kolczastym, prawda, czyli taka zagroda z drutem kolczastym, pod prądem, mówię, ale niskim, nie po to, żeby no, porazić kogoś, jak będzie chciał przejść, tylko po to, żeby wiedzieć, że było przekroczenie nielegalne, prawda, bo to chodziło o sygnalizację szabrownicy. To jest dobre słowo. No i tam już krajobraz był o tyle inny, dlatego że zdjęto na wielkich jak gdyby przestrzeniach, przynajmniej tam, gdzie wzrok sięgał, zdjęto wierzchnią warstwę ziemi. Pół metra, metr, półtora metra, to zależało, jakie tam były wyniki, jak bardzo była ona skażona. I ją zakopano, znaczy robiono takie mogilniki, czyli takie no, doły wielkie, gdzieś tam koparki poszły, tę ziemię zwożono i tam zrzucano, zakopywano. A na obrzeżach jeszcze no, robiono jeszcze wielkie rowy, żeby woda, która będzie stamtąd wiosną spływać, no żeby ona w tych rowach się zatrzymywała, a nie płynęła dalej, bo dalej kanały, Prypiat i by wszystko spływało do Kijowa.
1: Z jednej strony z okolic Czarnobyla wywieziono wtedy setki tysięcy ludzi. Z drugiej strony przywieziono tam najpierw dziesiątki, a później setki tysięcy robotników i żołnierzy. Jednych na rozkaz, innych mamiąc bardzo wysokimi zarobkami. Było o tym w poprzednim odcinku. I nie mówiono im nic o promieniowaniu, czyli po ich niemu o radiacji. Po co mieli się bać czegoś, czego i tak nie widać?
0: Wszędzie było szaro. To jest takie dominujące uczucie. Czyli była taka pustka. To jest tak jakby, nie wiem, no, bomba jądrowa tam wybuchła i wszystko na 10 czy 20 kilometrów zmiotła jak gdyby w tym wszystkim. Bo jak się stanęło przed tym gmachem dyrekcji, prawda, i oni mówią, zobacz Waldemara, tutaj był Park Komsomolski. Ja mówię, ale ja tu nic nie widzę. Nie. I tak mówi, my mówimy Komsomolski, bo to kiedyś tam komsomolcy w czynie społecznym nasadzili tych drzew. Mówi, ale gdzie się nie sięgnęło wzrokiem, aż do takiego ryżego lasu. Tam były tam dalej na horyzoncie tak zwany ryży las. To jest taki najbardziej skażony. On był taki rzeczywiście rudy las, jak gdyby, bo tam poszła duży wyrzut poszedł. No rudy był po prostu. No, nie czarny, a rudy, no bo to promieniotwórczość działa w sposób taki no, jednoznaczny, dlatego potem powycinano wszystkie drzewa przy wszystkich drogach, które prowadziły do Czarnobyla, bo one też były skażone, a tam ludzie jeździli. Ale chodzi o to, że wszystko było szare, mówię tak, na kilometry, jak widziałem. I oni mówią, słuchaj, no było szare, wywieziono tę glebę do mogilników i tam, gdzie się dało, gdzie to miało sens, wylane asfaltem, wielkie przestrzenie takie, no 500 metrów od elektrowni, to była jedna wielka taka płyta asfaltowa, no a dalej to było właśnie ta wywieziona ziemia. To było takie wjeżdżanie w taki świat nierealny, prawda, pozbawiony człowieka. To się czuje tak naprawdę.
1: Co ciekawe, wjazd od strony Ukrainy wyglądał zupełnie inaczej niż od strony Białorusi.
0: Natomiast zupełnie czym innym było kilka dni później wjazd do Czarnobyla od strony Ukrainy. Ja mówię kilka dni później, dlatego że tam nie było bezpośredniego przejazdu na granicy żadnych. Zona była. W związku z tym trzeba było wrócić do Homla, pociągiem objechać do Kijowa, w Kijowie spotkać się z władzami no, ukraińskimi, masa uczonych różnych akademików. No i potem jak pojechaliśmy, miasteczka namiotowe wojskowe, namiotowe pawilony, tam wojsko było potrzebne. Trzeba było gdzieś te 200 tysięcy likwidatorów umieścić, czyli ruch cały czas, czyli betonowozy, jakieś tam ciężarówki ze żwirem, wołgi z władzami, które jeździły. Tam było poczucie wjazdu już do strefy wielkiego przemysłu. Tam musiano dokonać dezaktywacji olbrzymiej. No, pracujące jakieś kompanie czy bataliony żołnierzy, którzy las wycinali na przykład. Kiedy jeździliśmy, zawsze miałem opiekuna, albo z Moskwy, albo lokalnego, czyli albo jeden, albo dwóch. Tam się nie dało inaczej. Co było o tyle dobre, no bo jeden zdjęcia robił, prawda? I potem te zdjęcia dotarły do mnie, w związku z tym mam różnego rodzaju ciekawe, fajne zdjęcia właśnie z tego okresu. I wszędzie, gdzie się pytaliśmy o cokolwiek, pełna tajemnica, no dlatego, że bez decyzji z góry, to była pełna centralizacja taka, nic nie mogli powiedzieć.
1: Różnice między Czarnobylem od strony Białorusi i Czarnobylem od strony Ukrainy wynikały z różnych poziomów skażenia. Inaczej było blisko elektrowni. inaczej w miastach, inaczej na polu albo

0: w lesie. Tak było wtedy w 1986 roku. I szczerze mówiąc, bardzo podobnie jest do dziś. I teraz uwaga, bo podobne efekty różnego rodzaju skażeń od radioaktywnej chmury pojawiły się także u nas, w Polsce. Czy wiecie, gdzie jest do dziś największe skażenie w naszym kraju? Nie, wcale nie tam, skąd do Czarnobyla najbliżej. Nie na Lubelszczyźnie i nie na Podlasiu. Polecimy teraz wraz z radioaktywną chmurą z Czarnobyla także do Polski. Wracamy pod elektrownię.
1: Strefa zamknięta jest skażona bardzo nierównomiernie. Na przykład południe strefy to jest teren, który tam, gdzie mieszkają samosioły, to jest teren bardzo skażony bardzo nieznacznie. Okolice elektrowni tutaj bywa różnie, jest dużo gorących punktów, tak zwanych hotspotów. Miasto Prypeć tu też zależy, ale bywa tak, że w jednym miejscu mierzymy poziom promieniowania bardzo duży, a w innym niższy niż w Polsce. No właśnie, jeśli chodzi o Polskę, okolice Opola są najbardziej skażone radioaktywnie. To brzmi groźnie i jeśli słuchają nas mieszkańcy Opola, to nie ma się czego obawiać. Wtedy w 1986 roku faktycznie, i to jest potwierdzone, był tam największy opad radioaktywny. I z czego to wynika? Gdzie będzie opad radioaktywny? No przede wszystkim wiatr, czyli w którym kierunku to zawieje. Mieliśmy pecha wtedy w 1986 roku, bo wiał wiatr w kierunku ze wschodu na zachód. I mieliśmy pecha, ponieważ zazwyczaj wieje w przeciwną stronę. Czyli raczej z Polski nad Czarnobyl leci. No, wtedy mieliśmy ogromnego pecha, że to nie poleciało na Moskwę, tylko na Warszawę. Gdzie będzie pył radioaktywny, opad radioaktywny? To zależy od tego, w momencie, kiedy przelatuje nad nami taka faktyczna, potwierdzona chmura radioaktywna i zaczyna padać deszcz. No to wtedy nam te pyły sprowadza na ziemię i wtedy tam będzie największe skażenie radioaktywne. I w okolicach Opola faktycznie jest. I teraz tak, przechodziłem wielokrotnie badania całego ciała w liczniku. To jest urządzenie, do którego wchodzimy, leżymy tam 15 minut. Sprawdza, jakie radionuklidy są w naszym ciele. Czyli jeśli mamy sobie jakiś radionuklid, pierwiastek radioaktywny, no to on go wykrywa, mierzy, ile go jest. We mnie zmierzono C137, czyli pierwiastek sztuczny, który powstaje w dosyć specyficznych warunkach, czyli w reaktorach jądrowych, pochodna paliwa jądrowego. Natomiast wartości dosyć niskie, które nie mają wpływu jeszcze na mój organizm żaden. Mieszkańcy Kijowa potrafią mieć kilkukrotnie więcej niż ja, bo jadają grzyby i jagody z jednak z tych okolicznych lasów, a Kijów jest 100 kilometrów od Czarnobyla.
0: Zwróciliście uwagę na słowo samosioły, którego użył Krystian Machnik? Samosioły. To słyszy się w Czarnobylu i w okolicach bardzo często. Samosioły. Czyli tak naprawdę kto?
2: To jest bardzo niesprawiedliwa nazwa, samosioły, bo ta samosioły, już ta sama nazwa nam mówi, że ktoś u kogoś tak jakby samoczynnie, samodzielnie się osiedla, prawda? Ci ludzie, mówimy o ludziach, którzy początkowo byli ewakuowani z wiosek, bo no nie oszukujmy się, do Prypeci, do mieszkania nikt nie wracał. Wróciło ich około, mówi się o liczbie 2000 osób. Musimy sobie zdawać sprawę, że osoba, która mieszkała całe życie na wsi, dostaje mieszkanie w Kijowie. Kijów przecież ogromne miasto, stolica Republiki Socjalistycznej Ukraińskiej. No nie jest w stanie zaaklimatyzować się, więc ona wraca. Wrócili do swoich domów. Władza oczywiście początkowo chciała się ich pozbyć ponownie. Jeszcze raz oni się postawili, władzy powiedzieli, że nie, my zostajemy. I mieszkali sobie przez długie, długie lata. Jest ich rzecz jasna coraz mniej. Mówi się o liczbie 24 osoby, że zostały z tych powiedzmy 2000. No, jeżeli oni mieli w 1986 roku 30-40 lat, no to zrozumiałe, że musi ich być coraz mniej, ale wielu z nich dożyło sędziwego wieku. Pewnie wielu z nich zmarło, czy to na choroby związane z nowotworem, białaczką, z jakimiś zaburzeniami spowodowanymi promieniowaniem, ale wielu z nich właśnie przez długie lata hodowało sobie pomidorki, ogórki, prawda, kurki, biegały po ogródku, dziobały sobie ziarno, ogrzewali w piecu drewnem, które zbierali w lesie. Wiadomo, że przecież drewno musiało być zanieczyszczone i doskonale sobie dawali radę. Czasami nawet zdarzało się, że przyjeżdżały do nich wnuczki w okresie wakacyjnym. Takie sytuacje też miały miejsce.
0: Wysłać dobrowolnie dzieci do dziadków w okolice Czarnobyla brzmi szokująco, ale rzeczywiście tak też było. Dlaczego ci ludzie, wywiezieni, by ratować ich życie przed promieniowaniem, uparcie próbowali wracać? Jak to zrozumieć?
1: Część wracała z powodu tęsknoty za domem czy ostracyzmu społecznego wynikającego z tego, że byli traktowani jak trędowaci, jako ci z Czarnobyla, którzy nam tu zaraz coś przywiozą, coś i nasze dzieci będą cierpieć, tak? Więc byli tak wytykani palcami, że część z nich postanowiła jednak wrócić. Wracali nielegalnie, często przez druty kolczaste. Milicja ich wyrzucała, oni znowu wracali, milicja znowu wyrzucała. No i oczywiście część z tych ludzi odpuściła. Ci, co zostali, To byli ludzie najbardziej, najbardziej

0: uparci. To też nie było tak, że utworzono czarodziejską strefę zamkniętą i stwierdzono, że tak, od teraz to będzie zawsze opuszczone miejsce. Nigdy takiej decyzji nie było. Ewakuacja zawsze była tymczasowa. Inaczej mówiąc, bardzo długo istniała nadzieja, że życie tam jeszcze wróci. Tym bardziej, że jeszcze przez kilka lat tak naprawdę trwała akcja dekontaminacji tych terenów, żeby je przywrócić do życia. Gdyby nie upadek Związku Radzieckiego, to nie rezygnowano by z tego, tylko dłużej by te prace prowadzono. One były po prostu bardzo kosztowne, a jak wiemy, Związek Radziecki no, chylił się już ku upadkowi. Czarnobyl, jak to Gorbaczow powiedział, dobił Związek Radziecki. Niby część wróciła, 1/3 wioski na przykład, ale nie ma sklepu, nie ma nic, nikt się nami nie zajmuje. Niby ludzie są, ale wioska tak jakby nie działa. No więc wyjeżdżali. Takich prawdziwych samosiłów mieszkających na wioskach. I tutaj trochę rozróżniam miasto Czarnobyl, bo tam są 3 sklepy, od tych, którzy mieszkają na wioskach, bo wioski są opuszczone w 100%. Czarnobyl opuszczony z 90%, ale te 10% daje nam miastkę cywilizacji. Natomiast tych mieszkających na wioskach jest zaledwie 11. Z tych kilku, powiedzmy, tysięcy, którzy tam wrócili. W 2 wioskach. Wioska Kupowate to jest taka stolica samosiołów, bo mieszka tam 6 osób. To naprawdę są ostatni ludzie Czarnobyla. Ci, którzy tam się rodzili, tam się ich mamy rodziły, babki, prababki, praprababki. Ci, którzy żyją w sumie tak samo jak żyli wtedy, w 86 roku, bo oni dalej żyją w drewnianych chatkach bez bieżącej wody.
1: Wróćmy teraz do samej ewakuacji po wybuchu w elektrowni. Ci, którzy interesują się tragedią w Czarnobylu, często opowiadają historie, które budzą dreszcz na plecach. Na przykład jest to opowieść o specjalnych oddziałach. Oddziałach byłych żołnierzy z Afganistanu, sprowadzonych do zony tylko po to, by pozabijać pozostawione w domach zwierzęta. Czy rzeczywiście tak było?
2: Tak, to jest prawdziwa historia. Zacznijmy od tego, że osoby, które były ewakuowane, miały zakaz brania ze sobą swoich czworonogów, kotów, psów, ptaków. No chodziło o to, że sierść tych zwierząt przyciąga promieniowanie, chcąc uniknąć rozprzestrzeniania tego promieniowania, wprowadzono ten zakaz. Ludzie, którzy byli ewakuowani początkowo, oni myśleli, że wrócą za kilka dni, więc pozostawiali więcej jedzenia dla tych swoich pupili. No jasne było, że kilka dni nie wystarczy, więc no, te zwierzaki później goniły się między sobą, psy goniły koty, leżały te truchła tych zwierząt, no gdzie tylko popadło. I tak, powstały specjalne brygady, te brygady powstały już w maju 86 roku, one składały się z żołnierzy, z leśniczych, z lekarzy weterynarii i zajmowały się stricte zabijaniem tych zwierząt. Pewnie zdarzyli się tacy, którzy wykonywali swoją pracę skrupulatnie, pewnie byli też tacy, którzy starali się nie trafiać. Promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć, więc wiele osób mogło po prostu tą kwestię zlekceważyć.
1: Kolejna, często przywoływana historia to opowieść o piwnicach przychodni. Przychodni, do której przywieziono strażaków, gaszących pierwszej nocy pożar elektrowni. Ich mundury były bardzo silnie skażone. Były radioaktywne, więc złożono je w podziemiach, gdzie po prostu nikt nie chodził. Podobno leżą tam do dziś. I dalej przyłożone do nich liczniki promieniowania kompletnie wariują.
2: Tak, prawda. To jest oczywiście, że prawda. I w dalszym ciągu te ubrania są. Minęło już 40 lat i te ubrania dalej w tym korytarzu, bo ta piwnica przypomina taki długi korytarz. One w dalszym ciągu są. Kilka lat temu była możliwość zejścia do piwnicy, oczywiście nielegalnie. Znajdowali się śmiałkowie, którzy do tych piwnic schodzili, zakładali odpowiednie, powiedzmy, skafandry, mieli ze sobą dozymetry, przykładali do tych ubrań. One są, leżą tam i wykazują bardzo duże dawki promieniowania. Oficjalnie również nie wolno wchodzić do domów na wsiach, ale to jest oficjalnie, więc przewodnik zawsze przymknie oko. No trzeba oczywiście uważać, patrzeć pod nogi, patrzeć to, co się znajduje nad naszymi głowami. Można wchodzić jak najbardziej do mieszkań. Jeżeli mamy zamiar wejść na 10 czy 15 piętro, no to windy nie działają. Mieszkania są puste, tam w zasadzie już nic nie ma. Jakieś zgniłe, odpadające tapety, zerwane, może gdzieś tam sporadycznie jakieś deski, parkiety, prawda, boazerie. Ja raz w jednym z mieszkań zobaczyłem ogromną wannę żeliwną. Też bardzo długo zastanawiałem się, dlaczego ta wanna tam się znalazła, nie wiem. Może szabrownicy nie byli w stanie jej po prostu wywieźć. Tam nawet kaloryferów nie ma w pokojach. Wszystko zostało rozkradzione. To jest bardzo smutne. Te mieszkania naprawdę są w fatalnym stanie. Bardzo często na klatkach schodowych możemy zobaczyć spis lokatorów.
1: Wyobrażacie sobie w praktyce życie w zakazanej, zamkniętej strefie? W miejscu, gdzie czas zatrzymał się w 1986 roku? Podejrzewam, że tylko wyobrażacie sobie, co może się tam dziać. Ale jest troszkę inaczej.
0: 96 opuszczonych miejscowości, w tym 4 miasta. Jest babuszka, ma drewnianą chatkę. Wodę musi sobie sama przynieść ze studni. Jedna mają obok posesji, druga trochę dalej. Prąd na ogół mają, chociaż bywa, że na przykład cały miesiąc

0: Nie ma, to już w wyniku działań zbrojnych, bo generalnie władze zadbały o to, żeby ten prąd dostarczyć do tych babuszek. Sklepu nie ma. Jeszcze przed wojną był sklep obwoźny, który przyjeżdżał dostawczak, wrota się otwierały i można coś kupić. Znaczy kupić to, co było wcześniej zamówione tak naprawdę. Raz na miesiąc trzeba było zakupy planować na cały miesiąc, bo jeśli czegoś zapomniałeś, to tego nie miałeś. Drewniana chatka, która najczęściej wygląda tak, że wchodzimy, mamy jakąś letnią kuchnię, dalej główne pomieszczenie, w którym kilka osób spało, cała rodzina w jednym pomieszczeniu. Piec, który służy zarówno do ogrzewania tej chaty, jak i gotowania w nim, taki piec chlebowy, jak i spania na nim zimą, bo wiadomo, te chaty drewniane dosyć szybko się wychładzały. Mają babuszki swoje pole, czarną ziemię, bardzo, bardzo tam często urodzajną. To życie w skrócie wygląda trochę tak, jak u nas jakieś 100 lat temu. Jest po prostu ziemia, żyje się w zgodzie z naturą. Jak smakuje warzywo z Czarnobyla? Pomidor taki. W Polsce muszę go prawie przyłożyć do nosa, żeby go czuć. Czarnobylski pomidor czuć w całym pomieszczeniu. To samo jabłko. Jeśli je przekroimy w pomieszczeniu, to czuć od razu po wejściu, że w tym pomieszczeniu jest jabłko przekrojone.
1: Przyznam szczerze, chyba bym takiego pomidora albo jabłka, nawet najpiękniej pachnącego, zwyczajnie nie zjadł. A wy? Wróćmy do innych rzeczy. Z pewnością słyszeliście o sarkofagach budowanych nad zniszczonym reaktorem. Najpierw był pierwszy, oficjalnie zbudowany na 30 lat, ale szybko okazało się, że nie wystarczy. Potem zbudowano drugi, niby na 100 lat, ale już wiemy, że jego dach przecieka, bo został przedziurawiony przez rosyjskiego zabłąkanego drona. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja tego ataku. Zajmiemy się tym w następnym odcinku, bo budowa tych sarkofagów jest koszmarnie kosztowna i wydaje się, że to studnia bez dna. A płacimy za to między innymi my. W archiwum Polskiego Radia zachowało się nagranie zrobione przez naszego reportera kilka lat po katastrofie, ale jeszcze długo, bardzo długo przed obecną wojną. To Juliusz Głuski, wtedy młody reporter w Sygnałach Dnia. Rok 2001. 15 lat po wybuchu, ale aż 25 lat temu.
2: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przekaże Ukrainie środki na budowę nowego metalowego sarkofagu, który będzie zabezpieczał czwarty reaktor elektrowni w Czarnobylu. A niedawno wrócił stamtąd nasz reporter Juliusz Głuski.
3: Oksana dawniej mieszkała w Prypeci, tuż koło elektrowni, w mieście, które dziś świeci pustkami, a dawniej mieszkało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Teraz mieszka w Czarnobylu i pracuje w stołówce.
4: Mieszkają tu ludzie, którzy wcześniej tu mieszkali. Wracają tu i mieszkają. Mają jak dawniej swoje gospodarstwa. Przynoszą nam malinę, truskawki. Bardzo smaczne. Pytają mnie znajomi, Oksana, jak ty możesz pracować w Czarnobylu? Po Czarnobylu na pewno trójgłowi ludzie chodzą. Mają parę nóg i parę głów. A ja im odpowiadam, ludzie, to nieprawda, ja przecież tam pracuję. Ja przecież jestem normalna dziewczyna. Teraz wiele osób chodzi na ryby. Ryby są normalne. Przynoszą nam ich bardzo dużo. Mój chłopak pracuje w milicji, często łowi ryby, jem je i żyję.
3: Andrzej Iwanowicz mieszka wraz z innymi robotnikami w internacie w Czarnobylu.
5: My już przywykli, jak doma żyją.
6: Już się przyzwyczailiśmy do tego wszystkiego. Mieszkamy tu jak w domu, jemy te owoce, rosną tu, to je jemy. Możesz spróbować, nic strasznego, ale grzybów lepiej nie próbować, to niebezpieczne. Tu już rządzą prawa botaniki, grzyby są bezpośrednio na samej ziemi. A do jabłek jeszcze zanim dojdą soki, to radioaktywność zniknie.
3: W czarnobylskiej elektrowni atomowej pracuje 6,5 tysiąca osób. Ich zadaniem jest neutralizacja odpadów jądrowych. Tylko 500 osób to ludzie, którzy pracowali tu w 1986 roku. Resztę sprowadzono po awarii. Dawniej wszyscy mieszkali w Prypeci. Teraz 50 kilometrów od Czarnobyla w Nowym Sławutyczu, mieście, które powstało w ciągu 2 lat. Prypeć, która znajduje się kilka kilometrów od samej elektrowni, świeci pustkami. Nikt tu nigdy nie zamieszka.
7: Wszędzie są właśnie takie ściany. Odchodzi farba, to ze starości.
3: Tu jest zamknięte?
7: Proszę. Wybite szyby. Wszystko tu rozkradli. Wyrywali zamki, żeby nikt tu już nie zamieszkał.
8: Nazwiska mieszkańców klatki numer 8. Po prospektu Lenina, budynek 18. Pod 66. Pawłowska, 67. mieszkanie. Karlan, 68. Iwanenko i tak dalej.
7: Kiedy pierwszy raz tu przyjechałam, to był koszmar. Pierwszy raz zawieźli nas tu, kiedy byłam w 11 klasie. W autobusie było bardzo wesoło. Śpiewaliśmy piosenki, a jak tylko tu dojechaliśmy,

0: jesteśmy. Zapadła grobowa cisza.
1: W zonie rozwiłość очень много собак.
0: W strefie ochronnej jest teraz bardzo dużo psów. Tam koło budynku, w którym się przebieramy, mieszka ich chyba 8 czy 9. Teraz jest decyzja. Będą je wyłapywać. Wydaje mi się, że to dobre, miłe pieski, ale nikt nie wie, czego można się po nich spodziewać. Psy jednoczą się w sfory.
2: Sobak twory.
3: Julii Marusicz bardzo podoba się jej strój.
0: Proszę bardzo, tak wygląda strój. Spodnie, marynarka i kurtka. Kolor, no powiedzmy ultramaryna, ciemna ultramaryna. To nie jest żaden specjalny materiał, po prostu odzież robocza, którą zostawiamy w przebieralni, kiedy idziemy do domu. Mamy to na sobie tylko w pracy.
3: A my przyjechaliśmy w tym samym ubraniu, w którym będziemy wyjeżdżać.
0: No, wie pan, wielu ludzi po powrocie do domu pozbywało się tych ubrań, bojąc się o swoje zdrowie. O, widzę, że już pan się nie uśmiecha. Myślę, że przez ten czas, kiedy tu jesteście, godzina, półtorej, nie grozi wam podwyższona radioaktywność.
3: Oleg Gołoskow pracuje w Czarnobylu od kilku lat. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje w elektrowni. Według niego na terenie elektrowni, w reaktorach i specjalnych basenach znajduje się 3000 ton materiałów radioaktywnych. Sarkofag 4. reaktora nie jest jednak hermetyczny.
4: A my o tym mówimy otwarcie, że tak, jest opasność obruszenia krowli.
5: Mówimy o tym otwarcie, tak, istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia sarkofagu, ponieważ nowe konstrukcje były kładzione na stare i nikt nie może powiedzieć, na ile pewne są te stare konstrukcje. Na razie nie mamy dokładnych danych, ile radioaktywności wydostaje się na zewnątrz. Kiedy doszło do zniszczenia reaktora, do atmosfery wydostało się tylko 3% odpadów jądrowych. Reszta została w środku.
3: Może pan spokojnie jechać. Wszystko w normie. A ja chcę jeszcze zbadać moją radioaktywność. Niżej niż tło radioaktywne. A więc tak jak przyjechaliście. Tak, też wyjeżdżamy. Znaczy, będę jeszcze żyć. No, jeśli ja tyle lat tu żyję.
6: Zapewniam, znamy się osobiście i Oleg cieszy się dobrym zdrowiem. Na szczęście. Dodajmy szczerze. Ludzie jeździli wtedy do strefy z bardzo różnych powodów. Dawni mieszkańcy wracali, bo nie odnajdywali się w nowej rzeczywistości. Albo, jak już wiemy, byli traktowani jak zakażeni. Więc co mieli robić? Gdzie mieli się podziać? Ale jak to w dawnym Związku Radzieckim znaleźli się też i tacy, którzy zwietrzyli w tym dobry interes? I wcale nie chodziło o ekstra zarobki. Trzeba było pojechać do zony choć na chwilę. Ważne było to, by mieć oficjalne papiery, że się tam było. A potem szybko do urzędu, po tak zwany status likwidatora, który dawał po prostu różne przywileje.
7: No, czyli status osoby, która uczestniczyła w likwidacji skutków awarii. Co ciekawe, zdarzały się przypadki, no, likwidatorem mógł być każdy. To, znaczy inaczej, mógł. Był każdy, kto uczestniczył w likwidacji skutków awarii. To był żołnierz, to był kierowca, to był lekarz, to był strażak, to był dozymetrysta. Ale likwidatorem też stawali się bardzo często partyjniacy, którzy przyjechali na przykład na kilka godzin do strefy, prawda, zaliczyli kilka godzin w strefie i oni nagle już stawali się właśnie uczestnikami likwidacji skutków awarii. Takie sytuacje też niestety było. Ilu likwidatorów straciło życie, ilu straciło zdrowie, naprawdę bardzo ciężko powiedzieć. No, jestem przekonany, że było ich naprawdę bardzo dużo. No, takie były czasy.
6: Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pokazowy proces rzekomych winnych czarnobylskiej tragedii. Jak już wiecie, jedyną osobą wpuszczoną tam z Polski był znany już wam Waldemar Siwiński. Rosjanie mu wierzyli. Miał słynne dokumenty. Zgodę Moskwy, czyli pepesze, więc pozwolono mu przyjechać.
8: Na zakończenie tego mojego pobytu, miałem spotkanie na Kremlu, w budynkach kremlowskich, tam gdzie mieściło się biuro Szczerbiny, czyli wicepremiera odpowiedzialnego za likwidację skutków awarii. To jest ten jeden z dwóch bohaterów z Legasowem, który w HBO jak gdyby tam był w filmie. Tam wszystko zobaczyłem, bo wszystkie plany mi pokazał, bo ja miałem dużo pytań wtedy. Potem dostaję informację, słuchaj, udało się, prawda, będzie proces tam, na początku lipca on się zaczynał, mówi, przyjeżdżaj do Moskwy wtedy i wtedy, dlatego że nie można było jechać do Kijowa dziennikarzowi. Trzeba było przez Moskwę jechać, tam wszedłem w skład.

0: takiej ekipy MSZ-u, grupy, która nadzorowała dziennikarzy zagranicznych. 10 nas było, pamiętam, była telewizja NHK japońska, był Reuters, AP był fotoreporter, no i nas było kilku z krajów socjalistycznych. Ja, Węgier i Jugosłowianin wtedy jeszcze. Ten proces był bardzo oczekiwany przez wszystkich. Zresztą pewnie dlatego zrobiono go w Czarnobylskim Domu Kultury, czyli w strefie zamkniętej, bo ten dom odszykowano. Ja byłem w tym domu wcześniej, no to była taka trochę ruina, tam łuszczący się tynki i tak dalej, zrobiono z niego. Odnowiono, wyłożono tą główną salę tkaninami takimi, jak gdyby, żeby to wszystko się dobrze było. 4 godziny to trwało, takie odczytywanie aktu oskarżenia, jakieś spotkania, jakieś inne. Zresztą było to męczące, bo większość tego odczytywania wyroku była na stojąco. Nie wiem dlaczego. Mam nawet takie zdjęcie, prawda? Tu stoję na odczytaniu z magnetofonem, gdzieś tam z jakiegoś filmu wyciąłem, prawda? I słuchamy tego wszystkiego. No i ten proces bardzo oczekiwany, no był takim, myślę, końcem tej całej operacji, żeby poszedł sygnał, że to jednak operatorzy byli winni. To było widać z odczytywania, tam z reakcji różnych ludzi, z komentarzy, że to się kupy nie trzyma, dlatego że nie było paragrafu nawet, z jakiego można było oskarżyć kogokolwiek za wybuch w elektrowni jądrowej, bo system radziecki nie przewidywał wybuchu w elektrowniach jądrowych, w związku z tym takie zaniechania, takie różne paragrafy, takie podciągano, takie trochę na siłę. Nie było oczywiście Legasowa na tym procesie, to co jest w filmie HBO, prawda, bo to tak dobrze nie było tym wszystkim. My byliśmy też pod taką kontrolą takiej komórki. Chłopaki z KGB, to było widać, no i tego nie ukrywali. Każdy, kto wjeżdżał, był u nich przejmowany przez nich, jak gdyby to było oczywiste, ale nie byli nachalni, w związku z tym czasami robili takie dowcipy, na przykład kiedyś mi mówią, zobacz, o, mówi, tutaj mamy w zonie, że postawiliśmy taki automatyczny system kontroli radiacji. Taki wiatraczek, czyli wiatraczek, jakieś tam tutaj coś, pomarańczowe takie, żeby było widać. Ja mówię, nie, no to jest ciekawe i co? Nie, no to jest automatycznie, to nam raportuje promieniowanie, jak gdyby w tych. Oczywiście potem się okazywało, że te wiatraczki były tylko na tej trasie, gdzie jako dziennikarz chodziłem, prawda, i szybko znikały w tym wszystkim. Jeżdżąc tam, ja wiedziałem jedno, że nie mogę dać się oszukać.
1: Co w słynnym serialu HBO jest prawdą, a co jest fałszem? Jakie są największe mity dotyczące Czarnobyla? Ile w rzeczywistości było ofiar? Kilkadziesiąt czy setki tysięcy? Czemu sarkofag nad reaktorem jest tak kosmicznie drogi? Kto wystrzelił drona nad Czarnobyl? I jaką mamy gwarancję, że nie będzie kolejnych ataków? Skoro naprawa nawet jednej małej dziury kosztuje miliony dolarów. Poszukajmy odpowiedzi. Zapraszam na odcinek 4. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Za 11 minut godzina 19. 4 lipca 1776 roku uchwalono Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Był to dokument, który nie tylko zapoczątkował narodziny nowego państwa, ale także na trwałe odmienił historię świata. Dziś mija 250 lat od tego wydarzenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie doktorze, czy rozmach dzisiejszych uroczystości jest zgodny z oczekiwaniami? Bo wiemy, że Donald Trump lubi, jak wszystko jest największe, najlepsze i oczywiście prawdziwie amerykańskie.
5: Na pewno jest zgodne z oczekiwaniami wyznawców Donalda Trumpa. Natomiast jest szereg imprez oczywiście w całych Stanach i są tak jakby dwie imprezy. Jedna kontrolowana przez semi-prywatną instytucję, którą powołał Donald Trump, Freedom 250, a druga to jest America 250. I to jest właśnie rząd federalny je organizował, no ale został wypchnięty ze sceny także przez brak finansowania decyzjami administracji Trumpa.
4: To jak dzisiaj wyglądają te uroczystości pańskim okiem, pańskim zdaniem?
5: No w dużej mierze są podzielone, tak samo jak jest społeczeństwo amerykańskie podzielone i jest to bardzo mocno zgodnie z liniami politycznymi, czyli podzielono republikanów i demokratów. Jak przy tej okazji są prowadzone też badania opinii społecznej, no to ten tę różnicę, te

0: dysproporcje między Republikanami a Demokratami w ocenie tych uroczystości są bardziej niż jasne.
1: To jest tak, że nawet Święto Niepodległości, nawet rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości nie jest tym spoiwem, nie jest tym elementem, który właśnie na ten jeden dzień powinien jednoczyć całe społeczeństwo?
0: Myślę, że w warstwie ideologicznej w dużej mierze jest. Natomiast Donald Trump, trzeba tu jasno wskazać odpowiedzialnego, zrobił bardzo dużo, żeby sprywatyzować to święto i żeby używać go jako maczugi na tych, którzy się z nim zgadzają. Oczywiście w jego mniemaniu każdy, kto nie zgadza się z jego polityką, nie jest prawdziwym Amerykaninem i nie zasługuje na to, żeby świętować tak samo niepodległość, 250 lat Deklaracji Niepodległości.
1: Ja powinienem zapytać, co dziś doskwiera Amerykanom, ale to jest złe pytanie, to może inaczej. Co dziś doskwiera Amerykanom, którzy nie głosowali na Donalda Trumpa, a co doskwiera Amerykanom, którzy na Trumpa oddali swój głos?
0: No to, tym, którzy nie głosowali, to chyba można powiedzieć, że wszystko. No, ta polaryzacja zaszła tak daleko, że wszystko, co robi Donald Trump, będzie oceniane negatywnie. Też uznajmy otwarcie, że niewiele jest takich osiągnięć Donalda Trumpa, które poprawiło życie większości Amerykanów. Z jednym takim małym wyjątkiem, że wciąż większość Amerykanów pozytywnie ocenia to, co się Trumpowi udało, a innym wcześniej nie, czyli całkowite powstrzymanie imigracji nielegalnej. W ujęciu statystycznym to jest całkowite powstrzymanie. Natomiast bardziej skomplikowana sytuacja jest rzeczywiście w tej drugiej grupie, czyli zwolenników czy wyborców byłych lub wciąż obecnych Donalda Trumpa. No bo ten twardy rdzeń wyborców, ja ich nazywam wyznawcami, to wciąż uważa, że wszystko jest okej. Natomiast rosnące ceny życia, rosnące ceny paliw, to, że zamiast skończenia wojen rozpoczynane są kolejne, to, że na ulicach pojawia się wojsko, że czasami służby strzelają do Bogu Ducha w innych osób, no to już się... Następuje erozja tej grupy po prostu wyborców Trumpa.
1: Czy to oznacza, że to urzędowanie Donalda Trumpa, albo inaczej, urzędowanie czy władza Republikanów staje pod wielkim znakiem zapytania co do choćby nawet wyborów w Kongresie lub dalej w kontekście na przykład następnych wyborów prezydenckich?
0: Tak, absolutnie. Tylko że trzeba rozróżnić poparcie społeczne i jakie mogą być wyniki wyborów ze względu na specyfikę systemu wyborczego w Stanach Zjednoczonych.
1: To prawda.
0: No tak, więc jeżeli patrzymy na generyczne sondaże, no to 50% Amerykanów chciałoby głosować na demokratów, a 35% na republikanów. Z tym, że te sondaże nie mają żadnego znaczenia, bo tam dominuje system wyborczy większościowy, czyli kto uzyska w danym okręgu najwięcej głosów, ten wygrywa. No i na przykład, wciąż na przykład The Economist szacuje, że demokraci mają 85% szans na przejęcie większości w Izbie Reprezentantów, a w listopadzie cały skład będzie wymieniany. To wciąż nie obejmuje czegoś, czego nie może obejmować, czyli majstrowania przy redystrykcji, czyli przerysowywania okręgów wyborczych w taki sposób, że jeżeli na przykład Republikanie mają mniejszość w danym okręgu, to żeby podzielić go i połączyć z innymi okręgami, gdzie mają większość. I to może spowodować, że niekoniecznie przegrają te wybory, a w Senacie natomiast sprawa wygląda... Teraz, jak to się kolokwialnie mówi, 50-50, ponieważ trzeba pamiętać, że 35 miejsc jest tylko do ubrania. To jest 1/3 składu ze 100-osobowego Senatu i są to w większości miejsca bezpieczne dla Republikanów. Natomiast ze względu na tragiczną w skutkach dla Amerykanów politykę Trumpa, no niektórych tych miejsc już Republikanie nie mogą być tak pewni, jakby byli. Natomiast jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów, to się szacuje, że z 470 bodajże miejsc tylko 15 jest takich, gdzie nie wiadomo, kto wygra. Reszta jest już zdecydowana. I w ten sposób niestety należałoby stwierdzić, że w dużej mierze te wybory są fasadowe w Stanach Zjednoczonych. I nie ze względu na to, że ktoś komuś ogranicza, chociaż to też się zdarza, że w sposób aktywny prawo głosu, tylko że ten system tak spowodował.

0: podobał, że wszyscy są już tak podzieleni, że nie, w większości okręgów nic się nie zmienia.
1: Panie doktorze, czy demokraci wykorzystują pańskim zdaniem te potknięcia Donalda Trumpa, czy raczej są w pozycji takiej, nie wtrącają się, bo czekają, co znowu Donald Trump nowego wymyśli? Zastanawiam się, czy jest to bierne działanie, czy demokraci aktywnie jednak włączają się w próbę, rozumiem, przejęcia władzy?
0: To jest bardzo zasadne pytanie, bo ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Większość establishmentu dotychczasowego, tych demokratów z pierwszej strony gazet, to jest brak aktywności. I można by powiedzieć, że tak jak w polityce zagranicznej na przykład, wystarczy Trumpowi nie przeszkadzać, tak robi Xi Jinping, bo i tak to będzie wszystko, co on zrobi, te tragiczne błędy, jak chociażby wojna w Iranie, będzie działała na naszą korzyść, to w polityce wewnętrznej to już tak nie działa. Bo Trump zrobił jedno z polityką amerykańską, najważniejsze. On jest rewolucjonistą. On rzeczywiście wywraca stolik. Nie wywraca oczywiście w sposób taki, jaki mówił, że teraz się wszystkim będzie żyło lepiej i uboższym Amerykanom też. To wszystko jest fikcja, żyje się głównie bilionerom lepiej, ale to jest autentyczna rewolucja pod wieloma względami. I teraz oczekiwania społeczne są takie, że nastąpi jakaś zmiana. No, i dlatego postawa establishmentowych demokratów nie wystarcza. Oczekiwania. Oni oczekują jakiejś oferty. A jedyną ofertą wychodzą socjaldemokratyczni demokraci. Coś, co dla nas jest normą, że jest socjaldemokracja w Unii Europejskiej, w Europie, to tam to są, często są określani komunistami. I dla wielu Amerykanów, republikanie się z tego bardzo cieszą, oni mogą być zbyt progresywni, zbyt ekstremalni. Republikanie się z tego cieszą, bo teraz dostają amunicję. Patrzcie, co się dzieje w partii demokratycznej. Tam komuniści wygrywają, jak Zoran Mamdani w Nowym Jorku, więc tylko my jesteśmy rozsądną partią, na którą powinniście głosować, nawet jak nie lubicie Trumpa.
1: Panie doktorze, to jest niesamowite, że rządy Donalda Trumpa odczułem nawet ja osobiście, tankując na stacji benzynowej. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Spokojnego wieczoru życzę. Pozdrawiam.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Szef MON mówi o potrzebie prowadzenia racjonalnej polityki w stosunku do Ukrainy. Podkreśla, że bez rozliczenia przeszłości nie można budować wspólnej przyszłości. Trwa dyskusja na temat lokalizacji drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Największe szanse mają Bełchatów oraz Konin. Stany Zjednoczone świętują Dzień Niepodległości. Tymczasem z powodu upału odwołana została jubileuszowa parada w Waszyngtonie. Minęła godzina 19. Radosław Siennicki, zapraszam. W relacjach z Ukrainą trzeba prowadzić politykę racjonalną, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas Rady Naczelnej PSL wicepremier tłumaczył, że taka polityka oznacza pamięć o ofiarach i wydarzeniach.

0: Wydarzeniach Wołynia, co jest konieczne dla budowania wspólnej przeszłości z Ukrainą.
1: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku między przyjaciółmi, mówimy to wprost. Z drugiej strony też nie możemy zapomnieć, bo niektórzy w Polsce chcieliby to zakrzyczeć, nawet ci, którzy tej pomocy udzielali militarnej, jak rządzili. Chcieliby to przemilczeć i wykrzywić, że Ukraina każdego dnia od ponad 4 lat zużywa Federację Rosyjską jak nikt inny od II wojny.
0: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. Konin lub Bełchatów. To wskazane przez rząd preferowane lokalizacje dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne i dobre, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz, począwszy od geologicznych. Do finału doszły te dwie lokalizacje, a eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład.
0: Według zapowiedzi rządu w przyszłym roku powinien nastąpić wybór inwestora, który wybuduje drugą elektrownię jądrową w Polsce. Lokalizacja ma zostać ogłoszona w 2028. Mieszkańcy podkrakowskiej Skawiny są wstrząśnięci tragedią, która wydarzyła się w ich mieście. Wczoraj po południu w jednym z mieszkań służby odkryły ciała 4 osób. Jak ustaliła policja, był to 35-latek, jego 27-letnia żona, 56-letnia teściowa oraz 8-dniowa córeczka. Najprawdopodobniej mężczyzna zabił kobiety i noworodka, a na końcu odebrał sobie życie. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Kraków, nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
3: No ja widziałam, tej tłum stał, policja była. Co się tym ludziom dzieje w głowach?
4: No wielka tragedia. Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało, może zatrucie gazem albo coś. A dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
5: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko.
6: Według mnie to jest tragiczne. Nie możemy się to mieścić w głowie. Coś takiego się stało. Każdy jest przybity tą sytuacją.
0: Dokładny czas oraz bezpośrednie przyczyny śmierci wszystkich 4 osób będą znane po sekcji zwłok. Ten zaplanowano na poniedziałek. Doroczna parada z okazji Dnia Niepodległości w Waszyngtonie została odwołana. To z powodu fali ekstremalnego upału, jaka nawiedziła stolicę USA. Organizatorzy powołali się na ostrzeżenie przed niebezpiecznymi temperaturami wydane przez Krajową Służbę Meteorologiczną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Parada w stolicy to jeden z najbardziej symbolicznych elementów Święta Niepodległości. Organizatorzy odwołali przemarsz po tym, jak Krajowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem. Dziś w Waszyngtonie temperatura ma sięgać 39 stopni Celsjusza, a wskaźnik odczuwalnego ciepła nawet 46 stopni. Fala gorąca zmusiła organizatorów obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych do zmiany planów w całym mieście. 16-dniowe wydarzenie zwane Wielkim Jarmarkiem Amerykańskim zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak 44 uczestników wymagało pomocy medycznej w związku z upałem. Lokalne media poinformowały później, że 11 osób trafiło do szpitala, a 7 przypadków uznano za poważne. Wieczorne wystąpienie prezydenta Trumpa i największy w historii Stanów Zjednoczonych pokaz fajerwerków odbędą się jednak zgodnie z planem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Na koniec zaglądamy do Zakopanego, które stało się dziś letnią stolicą dobrej zabawy i muzyki. Na Równi Krupowej u podnóża Tatr trwa piknik Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na mieszkańców oraz turystów czeka mnóstwo atrakcji, interaktywne eksperymenty czy międzypokoleniowa potańcówka. Z kolei za godzinę początek wielkiego plenerowego koncertu. Wystąpi Plejada Gwiazd, a energetyczny występ zapowiada m.in. Dominik Dudek.
8: Będzie lato, bo nie mamy deszczu, tylko mamy słoneczko, więc myślę, że będzie super koncert. Usłyszymy przede wszystkim Mój Przełaj, Od Kiedy Jesteś, ale też jeden cover. Jak ktoś się jeszcze zastanawia, to serdecznie zapraszamy.
0: Na scenie wystąpią też m.in. Justyna Staszkowska, Majka Jeżowska, Afromental czy Bratanki. Dla tych, którzy nie zdążą pod Tatry, transmisja koncertu od 20 w telewizyjnej Dwójce.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro czeka nas pochmurny dzień. Lokalnie może popadać.

0: Dać deszcz, niewykluczone też burze. Termometry pokażą od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu i na Podkarpaciu, przez 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
1: Sześć minut po godzinie 19.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Setki tysięcy ludzi od 6 rano udają się do kompleksu modlitewnego Mosala w centrum Teheranu w Iranie, niosąc zdjęcia zabitego 28 lutego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, Milena Rashid-Szehab. Dzień dobry, Milena. Powiedz, co dzieje się aktualnie na miejscu?
3: Komentarz.
4: Liczne. Ja rozmawiałam z wieloma osobami, które przyszły, nawet przyjechały, czasami jechały po kilkanaście godzin, żeby pożegnać umiłowanego przywódcy, jak to powiedział jeden z moich rozmówców. I to, co mnie uderzyło, muszę powiedzieć, to oprócz takiego tonu żałobnego, który jest charakterystyczny dla tego typu wydarzeń, bardzo dużo ludzi mówiło o jakiejś potrzebie zemsty. Nie wiem, na ile to jest jakaś takie zorganizowane, czy to wynika z tego, nie wiem, jakich mediów słuchają, czy z czegoś. Natomiast to jest coś, co mnie dosyć zaskoczyło. Często się powtarza właśnie wzywanie do zemsty. Pomścimy śmierć naszego lidera, pomścimy śmierć naszego najwyższego przywódcy. Nie wiem dokładnie, jak to interpretować, ale to jest coś, co mnie tutaj oprócz właśnie tych tłumów, które są naprawdę ogromne, bardzo uderzyło.
1: Milena Rashid-Szehab, prosto z Iranu. Bardzo dziękuję Ci za tę relację. Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, powiedział dziś w Kleczewie w Wielkopolsce premier Donald Tusk, nawiązując do nazwania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, z czego się nie wycofano. Przy naszym telefonie jest Joanna Solska z tygodnika Polityka. Dobry wieczór, pani redaktor.
5: Dobry wieczór.
1: Panie redaktor, szef polskiego rządu przekazał, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, z apelem, by przeszłość nie rządziła przyszłością. Czy pani zdaniem premier w tej sprawie skutecznie odczytuje nastroje społeczne w Polsce?
5: No myślę, że dość skutecznie, ponieważ te nastroje bardzo się podgrzały, zupełnie niepotrzebnie, i podgrzał je... Zaczęło się zło od niestety strony ukraińskiej, bo prezydent Zełenski, już nie będę teraz wnikać w powody, dlaczego to uczynił, no ale pozwolił na nazwanie imieniem UPA jednej z jednostki wojskowej. To nie było żadne wydarzenie wyjątkowe, bo Ukraińcy w większości mają bardzo pozytywny stosunek do UPA jako tej... nie wiem, organizacji, która od lat walczy o niepodległość Ukrainy, o własne państwo. Zwykle wrogiem są Rosjanie, ale oni są, no były takie momenty w historii, że oni są, byli gotowi jednoczyć się z każdym przeciwko Rosjanom. I to Polskę akurat w tym momencie zabolało bardziej, co jest naturalne, że nas zabolało bardziej, bo my z UPA mamy zupełnie inne wspomnienia. Natomiast moim zdaniem niepotrzebnie podgrzał to nasz prezydent. Niepotrzebna jest ta wymiana orderów, bo ona też dezawuuje ten nasz order. No i teraz żeśmy się zaciukali. Obie strony się zaciukały, obie są... Znaczy w Polsce na pewno jest świadomość, że ten konflikt niczemu nie służy, ale jednocześnie bardzo się rozgrzały nastroje antyukraińskie. Myślę, że na Ukrainie no, też płyną takie sygnały, że atmosfera jest za gorąca, tylko nie bardzo ani Ukraina, ani my nie bardzo mamy teraz pomysł, jak z tego wszystkiego wyjść. Nie my powinniśmy robić pierwszy krok, no bo zło się zaczęło od strony ukraińskiej, a oni nie widzę, żeby też mieli

0: mieli pomysł na ten pierwszy krok. No, co prawda się nasz minister spraw zagranicznych spotyka z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Mhm. Dobrze, że to robią. Dobrze, że ze sobą rozmawiają, ale problemem są nastroje i Polaków, i Ukraińców. I z tym jest gorzej.
1: Jak pani myśli, bo premier mówi, Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego. Jest takie oczekiwanie, że Zełenski przeprosi?
0: Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, bo jak mówią ludzie biegli w dyplomacji, nie należy partnera czy przeciwnika, nie należy upokarzać. Mhm. A to byłoby potraktowane jako upokorzenie Zełenskiego. Więc ja nie wiem, ja nie specjalizuję się w dyplomacji. Nie wiem, co oni mogą zrobić. Płyną takie sygnały pojednawcze, ale to są tylko bardzo ciche, bardzo niewyraźne sygnały. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. No już doszło do tego, że jak nie będzie bardziej gorąco, to już będzie lepiej.
1: No i jest też w tym wszystkim chyba polityczna kalkulacja. No i tak jak rozumiem, że pan prezydent gra na swoje środowisko prawicowe, które domaga się właśnie radykalnych ruchów wobec Ukrainy, tak na co powinien albo na co gra z kolei premier Donald Tusk? No bo widzi, że te nastroje antyukraińskie się powiększają. Idąc na kontrę, ryzykuje pewnie jakiś spadek poparcia. Czy bezpiecznie jest, tak jak właśnie pan premier mówi, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku, tonując jednak te nastroje? Czy może stracić na tym, że nie był jeszcze bardziej radykalny od pana prezydenta? Nie ogłosił na przykład, że Polska w tym momencie będzie blokować udział Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej na przykład?
0: No i co zyskamy w ten sposób?
1: Kolejnego
0: ja
1: wroga.
0: Ja postawię sprawę troszkę inaczej. Nam się wydaje, ciągle jesteśmy na tym etapie, że Unia to się strasznie będzie martwiła, jak Polska będzie wygrażała, że może z Unii wyjść. A ja dostrzegam kiełkujące nastroje inne, że Unia trochę jest tą Polską zmęczona i że zaczyna patrzeć na atuty Ukrainy. To i tak nie jest sprawa na za rok, za dwa, czy wydaje mi się, że nawet chyba nie za pięć. Ukraina może dostarczyć Unii to, co Polska dostarczała, jak weszliśmy do Unii, czyli tanią żywność. Ceny w Unii są wysokie, ceny na świecie żywności są wysokie. I to jest jeden plus Ukrainy. Drugi jest taki, być może nawet ważniejszy, świetna armia. I niedobrze jest, że Polacy szermują tym argumentem, że my nie dopuścimy Ukrainy do Unii. To jest ważny argument, dobrze, że my go mamy, ale nie nadużywajmy, bo to też w żadnej sprawie nie pomaga.
1: Pani redaktor, zmieniając temat, ale koncentrując się na polskiej krajowej tutaj polityce i też zamieszaniu, że no, po tej aferze w Szpitalu Południowym dwie osoby pożegnały się ze stanowiskiem w ostatnim czasie. To Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, czyli dwie warszawskie wiceprezydentki, które podały się do dymisji. Rafał Trzaskowski przekazał, że trwają kontrole we wszystkich stołecznych szpitalach. Jakie wnioski płyną z tej afery w Szpitalu Południowym? Jak to może być odebrane również przez społeczeństwo? No bo co prawda szpital warszawski, ale chyba sprawa dotyczy tak naprawdę całej Polski, a przede wszystkim chyba Koalicji Obywatelskiej.
0: Myślę, że społeczeństwo ma powody, żeby być oburzone. Ale ja cały czas powtarzam, to co wybuchło w Szpitalu Południowym nie jest przyczyną patologii w ochronie zdrowia, tylko jest jej skutkiem. I mam prawo się obawiać, że takie rzeczy mogą się dziać w innych szpitalach w całej Polsce. I nie bez przyczyny to mówię. Jeśli doszło do tego, że są szpitale, które ponad 90% swojego budżetu wydają na płace, to te szpitale nie mają pieniędzy, żeby leczyć. Więc doszło do takiej patologii, której ja bym chciała

0: jeszcze raz mocno podkreślić, nie lekarze ją zawinili. I nie chciałabym, żeby wahadło się teraz w drugą stronę wahnęło, że będziemy hejtować lekarzy, że będziemy tępić ich za pazerność. Proszę zważyć. Lekarze protestowali od lat, ale też od lat wykazywali się powściągliwością pewną, że lekarze nie odchodzili od łóżek pacjentów. Przemawiał do nich, oczywiście do pewnego stopnia, argument, że państwo nie ma pieniędzy, że nie mogą spodziewać się za dużo. I proszę zważyć, co się stało w czasie COVID-u. Lekarze zobaczyli bardziej niż my wszyscy, jak ciężkie pieniądze są marnowane na budowę szpitali, w których nie było ani jednego pacjenta, na zakup respiratorów bezwartościowych kompletnie, na zakup maseczek, które się do niczego nie nadawały. Jak ja przeglądałam teraz niektóre oświadczenia majątkowe radnych związanych teraz z Konfederacją przed tym, z Prawem i Sprawiedliwością, to ten komin ze Szpitala Południowego, tego lekarza bez specjalizacji, to w ogóle się wydaje kominkiem, bo tam ratownik, który przestał być ratownikiem, a otworzył punkt szczepień, w ciągu roku zarobił ponad 4 miliony. I to się działo kilka lat temu. Ta patologia nie jest wynikiem rządów Koalicji Obywatelskiej, tylko ona narasta od lat, a teraz wybuchła. I to, o co możemy mieć pretensje, nie wiem, czy do Platformy, na pewno do miasta, to już teraz przejdę do tej sprawy prosektorium, która w ogóle mnie wbiła w ziemię. Jak to było możliwe? Ale tutaj mam prawo powiedzieć, a gdzie był nadzór? Ja nie wiem, czyj nadzór. Ten pan, który sobie sprywatyzował kostnicę, miał jakiegoś szefa, ten jego szef nad sobą też miał jakiegoś szefa. Jak to było możliwe, że to się działo? Jak to było możliwe, że Polak, który jest wrażliwy na takie rzeczy, ja wiem, że do prosektorium to się przychodzi, człowiek nie myśli o tym, że musi zapłacić nielegalnie, człowiek jest pełen bólu, bo przychodzi po ciało kogoś bliskiego. Ale potem emocje z czasem stygną, że nie było anonimu, że nic w internecie się nie działo. To jest dla mnie zdumiewające. Nie wiem, czy to był przypadek jednostkowy, czy nie. Tutaj nie będę wniosków wyciągać. Natomiast to, że lekarze zarabiają bajońskie w tej chwili sumy i że szpitale biedne płacą bogatym lekarzom, to nie jest wymysł Warszawy. To jest patologia, która kwitnie od lat, a po COVID-zie osiągnęła swoje szczyty. I może taka dobra strona tego wszystkiego jest taka, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. Bo rządzący wychodzili z takiego założenia, no jest źle, ale może jeszcze uda się dobrnąć do końca kadencji. No i tej ekipie się nie udało dobrnąć do końca kadencji, bo skandal wybuchł. Ale gdyby nie wybuchł teraz, to by wybuchł w następnym rządzie. No to... Także naprawdę trzeba się wziąć za reformę, tylko że to nie będzie lekka reforma.
1: No właśnie.
0: I przeciwników tej reformy będzie bardzo wielu i będą to i lekarze, i częściowo pacjenci. Nie wiem, kto będzie zwolennikiem.
1: No właśnie, bo pojawiła się przecież taka sugestia, że już na początku, kiedy nowa minister zdrowia obejmowała swój urząd, wyszła z taką propozycją ograniczenia zarobków i spotkała się z ostracyzmem ze strony środowiska lekarskiego, no bo rozumiem, kto chciałby mniej zarabiać. No ale teraz rozumiem, kiedy afera wybuchła, to pani minister po prostu będzie miała za sobą jakby no, społeczne poparcie dla tej kwestii.
0: Ale ja mówię o reformie. A ograniczenie zarobków nie jest reformą. Ograniczenie zarobków jest populistyczną zagrywką, za którą jeśli nic nie pójdzie, no to nie jest żadna reforma i to będzie dalej, ta patologia będzie kwitła, tylko ona się będzie przemieszczała. Będzie inaczej wyglądać. Natomiast jeżeli mówimy, że lekarze są pazerni, to ja przepraszam, ale chciałabym uderzyć także w panią minister. Bo w ostatnich dniach się mówiło o tym jej oświadczeniu majątkowym. Mnie nie razi w tym oświadczeniu suma. Mnie razi coś innego. Ja rozumiem.

0: ministrą niemieckiego rządu. Ona nad tymi szpitalami pomorskimi ma nadzór. Ona jest ich zwierzchnikiem. I jeżeli ona bierze pieniądze za zakaz konkurencji, to to jest bardzo dwuznaczne. I nie suma mnie oburza, oburza mnie sam fakt.
1: To pani redaktor, to teraz suma, która może oburzać. 120 miliardów złotych. Tyle wynosi wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówił wiceminister finansów Zbigniew Stawicki w TVN24. Jak podkreślił, to pieniądze, których zabrakło na obronność, służbę zdrowia czy edukację. No dobrze. 120 miliardów złotych. I co?
0: No więc właśnie, sprawa nie miała żadnego rezonansu. Myślę, że z dwóch powodów. Normalny Polak, dla niego to jest suma abstrakcyjna. On nie wie, co to jest 120 miliardów, nie umie sobie tego przełożyć. To jest połowa tego, co w ogóle wydajemy na publiczną ochronę zdrowia. Więc to już bardziej mówi o wielkości tej sumy. A druga sprawa, no skoro ta suma została zmarnotrawiona, a dochodzi prawie trzeci rok rządów nowej ekipy, to ludzie mają prawo się spodziewać, że za te 120 miliardów złotych ktoś zostanie rozliczony. I to, że to się ślimaczy, to nie jest, to bardzo źle robi, bo to nie żądamy rozliczeń z rządu zemsty. Ja to cały czas podkreślam. Tylko z takiego powodu, że jeśli każdej ekipy się nie rozliczy za to, co ona zrobiła, to następcy będą robić to samo. Ochrona zdrowia jest tego dobrym przykładem.
1: No właśnie, bo pani redaktor...
0: Patologie narastały od lat, nikt z nimi nie zrobił porządku, no teraz wybuchły.
1: Amber Gold to było 850 milionów, ale skończyło się wyrokami i faktycznie odpowiedzialni
0: milionów,
1: za Amber...
0: a my mówimy
1: tak,
0: o miliardach.
1: A my mówimy o miliardach. Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że tutaj jest 850 milionów złotych, no i były wyroki skazujące. Tutaj mamy 120 miliardów złotych. No i jeżeli chcieć by rozliczać, to można powiedzieć, no dobrze, część osób, które chciano rozliczyć, są za granicą, poukrywały się, ale czy jest takie poczucie ze strony elektoratu, tego, który głosował na obecną koalicję, że te rozliczenia, mimo licznych komisji śledczych, mimo licznych oskarżeń, no nie doprowadziły do jakiegoś, nazwijmy to, satysfakcjonującego finału albo do jakiegokolwiek...
0: Do żadnego finału nie doprowadziły.
1: No właśnie.
0: I ponieważ nie doprowadziły do finału, to teraz osoba, która powinna odpowiadać za zakup tych respiratorów od handlarza bronią, innych nazywa złodziejami, a sama chodzi w glorii osoby niewinnej.
1: Do tego stopnia, że nawet prokuratura włącza się w tę sprawę i na przykład umarza śledztwo w sprawie dwóch wież. A patrząc na choćby nawet rzecznika rządu, to odniosłem takie wrażenie, że nawet on nie dowierzał do końca to, co ustaliła prokuratura, zarzucając, że prokuratura w tej sprawie niewiele zrobiła. No ale kto ma nadzór nad prokuraturą?
0: Ale ja rozumiem, że prokuratura uznała, nie jestem prawniczką, więc tu żadnych wyroków ferować nie będę, że prokuratura uznała, że sprawa się nie nadaje do sprawy karnej. Ale faktów nikt nie podważył. Pan prezes zamawiał u krewnego jakieś projekty, za te projekty nie zapłacił. W grę wchodziła łapówka dla byłego księdza. To wszystko wiemy, to nie zostało zanegowane. Więc być może sprawa karna się, to się nie kwalifikuje do sprawy karnej. Ale osąd moralny jest jednoznaczny. Poza tym mnie przeszkadza tutaj to, że polityk, jakim jest pan Giertych, jednocześnie jest adwokatem i te dwie role mu się mylą. Ja bym wolała tutaj bardziej czystego rozgraniczenia pewnych ról, żeby się nie mieć wątpliwości. Adwokat jest adwokatem, polityk jest politykiem. Skoro jesteś politykiem, przestań być adwokatem, tak jak inni to zrobili.
1: Pani redaktor, czy pani zdaniem dzielące nas...

0: miesiące, no bo to, co dzieje się, powiedzmy, no to można nazwać, nie wiem, taką prekampanią. Czy gdzieś te straty uda się nadrobić? Czy widzi pani, że rząd jednak idzie w tym kierunku, w którym próbuje jakby nadrobić tę sytuację? Może na przykład tłumacząc, to nie są kwestie na jedną kadencję. Może to po prostu takie rzeczy wymagają czasu, bo 120 miliardów rozliczyć to nie jest prosta sprawa.
1: Ale jeśli nie rozliczy się w tej kadencji, to się w następnej tym bardziej nie rozliczy, bo przyjdzie nowa ekipa i zobaczy pan, że tę ekipę rozliczy nawet za to, czego ona nie zrobiła. Także wydaje mi się, że tutaj jak się pewnych spraw nie doprowadzi do końca w tej kadencji, to już się nigdy ich nie doprowadzi.
0: A mając na myśli nowa ekipa, rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość w obecnym...
1: Niekoniecznie. Ktokolwiek będzie, no bo raczej... Wszystko wskazuje na to, że w każdym razie wiele wskazuje na to, dzisiejsze sondaże, że dokładniej mówiąc, że ta ekipa obecna może nie utrzymać władzy. To następcy już przebierają nogami i zapewniam, że oni się nie będą oglądali na to, czy coś jest praworządne, czy nie jest praworządne. A wracając do sprawy Szpitala Południowego, na razie bardzo konsekwentnie poleciały głowy. Ale tu nie chodzi o to, żeby leciały głowy. Tu chodzi o to, żeby zrobić taką reformę, która uniemożliwi występowanie takich patologii, z jakich byliśmy świadkami. To są dwie różne rzeczy, bo ścinanie głów może być zamiast. I jeśli będzie zamiast, to moim zdaniem ta afera, nawet jeśli przycichnie, to ona będzie się rozpełzać, bo te patologie dalej będą kwitły.
0: A wracając z kolei do mojego pytania, pani redaktor, myśli pani, że nie wiem, nowa ewentualnie władza, rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość, to jest ekipa, która jest w stanie dotrzeć do wyborów w obecnym składzie, czy patrząc na to, jakie są podziały wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, mimo że gdzieś jest próba zatarcia tych podziałów, no ale one są. Czy ten system, czy ten projekt jakby wytrzyma do samych wyborów? Pani zdaniem?
1: To zależy, co się stanie po drodze. Te podziały były bardzo wyraźne i bardzo osłabiały Prawo i Sprawiedliwość, bo ja tu nie wykluczam sytuacji, że jeśli nawet prawica wygra wybory, to niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość będzie tu karty rozdawało. Raczej może to być Konfederacja, więc jeszcze jest rok. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale to, co się zdarzy, zależy również od tego, jak obecna ekipa zareaguje na ten kryzys w ochronie zdrowia. Co ona zrobi, na co się odważy, czy tylko będzie wykonywała ruchy właśnie typu poleci prezes NFZ-u, poleci ktoś tam.
0: Czyli jest to kluczowa rzecz.
1: Bo to jest zamiast, to nie jest reforma.
0: To jest kluczowa rzecz, rozumiem, ta reforma, czy generalnie spojrzenie na służbę zdrowia. To jest kluczowa rzecz, która no może przeważyć gdzieś tam tą szalę.
1: Może, jeśli tak będzie, jak jest w tej chwili. Bo mówienie o tym, że będzie jakaś maksymalna suma, którą może zarobić lekarz, to się rozpełznie, to nie działa. To tak nie może być. Musi być taki system, w którym to, co robi lekarz, jest powiązane z prawami pacjenta, z efektami dla pacjenta. A tutaj mieliśmy 9% składki. Przecież Polski Ład wprowadził, podwyższył nam składkę na zdrowie. Kolejki się wydłużyły. Lekarze zaczęli zarabiać horrendalne pieniądze. Co zrobił pan premier Morawiecki? Umożliwił im przejście na ryczałt, żeby płacili nie tak jak my, 32% podatku plus 9% składki, tylko 14% ryczałtu. Więc ja mam takie wrażenie, że pan premier Morawiecki już wtedy, czyli jeszcze będąc premierem, już sobie przekupywał potencjalne grupy wyborców. Nam teraz rząd mówi, że się nie można odmrozić drugiego progu podatkowego, bo państwa na to nie stać, ale pan premier Morawiecki nie tylko odmroził, ale obniżył podatki nie tylko lekarzom, także pośrednikom w handlu nieruchomościami. Bardzo wiele grup, to jest ponad, grubo ponad 2 miliony osób, nie płaci podatku według skali podatkowej, tylko

0: właśnie ryczałt. I o tym jest cicho. Polski Ład uderzył polskie rodziny po kieszeni mocno, ale jednocześnie wyłonił grupę potężnych beneficjentów. Kto zakłada dzisiaj fundacje rodzinne?
1: No tak.
0: Nie tylko, nawet nie przede wszystkim polskie firmy, które chciałyby się rozwijać, tylko właśnie lekarze, prawnicy.
1: I sami politycy, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Pani redaktor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Joanna Solska z tygodnika Polityka była gościnią Polskiego Radia 24. Spokojnego wieczoru życzę. Do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Jak to jest być kobietą w męskim świecie futbolu?
15: Jak to jest być trenerką przecierającą szlaki dla przyszłych pokoleń?
14: Jak wygląda praca i przyjaźń z Ewą Pajor?
15: Jak buduje się drużynę, autorytet i sukcesy?
14: W jakim miejscu jest futbol w Polsce, futbol kobiecy i futbol w ogóle, a w jakim powinien być?
15: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć selekcjonerkę piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet Ninę Patalon.
14: Zapraszamy już jutro o 25.
15: Filip Jastrzębski
14: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
13: Autopromocja. Powtórka programu.
16: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
17: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
18: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
19: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
20: To nie u nas. Zaczynamy.
21: TDI. Tylko dobre informacje.
1: Jeremia Mrożek, dzień dobry.

0: Tylko dobre informacje to coś, czego brakowało w przestrzeni medialnej. Z każdej strony słyszymy o politycznych przepychankach, awanturach i tragediach. W wakacyjnym programie Polskiego Radia 24 idziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa informacje, które mają przede wszystkim szczęśliwe zakończenie. Proszę posłuchać, co tym razem przygotowaliśmy dla Państwa.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: A na początek ekstremalne wyzwanie. Błoto, deszcz, śliskie przeszkody i wymagająca trasa. Pani Aleksandra, która niedawno skończyła 88 lat, właśnie ukończyła swój 4. Runmagedon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Tym samym stała się jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznej imprezy w Katowicach. Jak podkreślają organizatorzy, w Runmagedonie liczy się przede wszystkim dobra zabawa, przełamywanie własnych ograniczeń oraz wzajemna pomoc między zawodnikami. Po pokonaniu wszystkich przeszkód i dotarciu do mety pani Aleksandra nie kryła radości. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. To kolejny etap przywracania populacji żółwia błotnego w tym regionie. To bardzo cenny gatunek, mówiła Radiu Łódź Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. Ten teren, w którym ten gatunek będzie żył, musi być dość specyficzny, czyli ta linia brzegowa musi być bardziej skomplikowana, w wodzie musi być dużo takiej wodnej roślinności.
0: Żółwie mają trafić do trzech nadleśnictw w regionie: Spała, Bełchatów i Skierniewice. Będą to osobniki urodzone w Poleskim Parku Narodowym. Teraz są przygotowywane do wypuszczenia na wolność w łódzkim zoo 50 osobników zamieszka w nadleśnictwie Spała i od tego, jak sobie poradzą, zależeć będzie dalsze zażółwianie lasów województwa łódzkiego. I jeszcze historia o solidarności, wsparciu, która pokazuje przy okazji, że wspólnie możemy odmienić czyjeś życie. Iwona Wójtowicz z miejscowości Witrogoszcz, Osada w Wielkopolsce, od dziecka porusza się na wózku. Niestety przez lata była więźniem we własnym domu, zdana na sąsiadów, którzy znosili ją po schodach. Przyjaciele wpadli jednak na pomysł założenia zbiórki finansowej, no i dzięki jej współpracy udało się zebrać pieniądze na wybudowanie windy, która dla pani Iwony stała się oknem na świat. Teraz samodzielnie może opuszczać mieszkanie na pierwszym piętrze, a to wszystko dzięki wsparciu i reakcji ludzi z całej Polski. Po 13 latach negocjacji Unia Europejska przyjęła nowe przepisy, które idą na rękę pasażerom. Chodzi o zmiany, które mają ułatwić dochodzenie odszkodowań za opóźnienie i odwołane loty, ale nie tylko.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: I o tym właśnie już teraz będę rozmawiać z doktorem Markiem Stusem, ekspertem do spraw rynku lotniczego, prawnikiem. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od teraz linie lotnicze z własnej inicjatywy będą musiały informować podróżnych o przysługujących im prawach. Przewoźnik będzie musiał w ciągu 96 godzin od przylotu przesłać pasażerowi informację o możliwości ubiegania się o odszkodowanie, ale co ważne, będzie tam również instrukcja, jak to zrobić, no i na rozpatrzenie wniosku będzie miał ten przewoźnik 14 dni. To ważna zmiana? Ludzie odczują ulgę?
3: Tak, zdecydowanie, zwłaszcza mniej zorientowani pasażerowie tutaj będą w stanie złożyć reklamację, będą w stanie uzyskać także informację, że w ogóle taka możliwość jest, że to prawo im przysługuje. Skończy się też ten problem, który teraz jest dotkliwy dla podróżnych, wyszukiwania samodzielnego różnych formularzy, czy też w ogóle drogi do złożenia takiej reklamacji, dlatego że wielu przewoźników, nie ma co tutaj się czarować, ukrywa w pewien sposób, czy utrudnia dostęp do takiej informacji. Jeżeli próbujemy znaleźć odpowiedni formularz, czy mail, czy jakikolwiek inny kontakt, jest to często dość skomplikowane, więc ta zmiana, miejmy nadzieję, spowoduje taką przejrzystość w procedurach, pewne ujednolicenie też tych procedur, dlatego że nowe przepisy, no w takim kształcie, w jakim one zostały zaproponowane, narzucą przewoźnikom obowiązek wprost informowania o możliwości dochodzenia właśnie odszkodowania w sytuacjach, kiedy nastąpi jakaś nieregularność w przewozie, czyli opóźnienie, odwołanie lotu i tak dalej. I także taki wstępnie, można powiedzieć, zainicjowany formularz reklamacyjny, który pozwoli w prosty sposób, znacznie łatwiejszy niż dotąd, złożyć reklamację danemu pasażerowi.
0: Ostatnio wielkie to wywołało kontrowersje i to też jest bardzo ważna zmiana. Chodzi o ulgę, którą odczują rodzice. Linie lotnicze będą miały teraz zakaz pobierania dodatkowych opłat za posadzenie dziecka obok rodzica lub opiekuna. Proszę mi wyjaśnić, bo przyznam szczerze, że nawet podróżując z dzieckiem, chyba albo się nie przyglądałem tej sprawie.

0: Wiesz, ale zwykło było tak, że dziecko razem z opiekunem siedziało obok. Chociaż teraz mam starsze dziecko, więc już powiem szczerze, nie pamiętam jak to wyglądało do tej pory. Proszę mi przypomnieć.
1: No tutaj to też zależy bardzo mocno od polityki danej linii lotniczej. Zdecydowanie lepsza sytuacja jest obecnie w przypadku podróży liniami sieciowymi, bo one zwykle rzeczywiście nie rozsadzają rodziców i dzieci. Natomiast znacznie tutaj trudniej jest w przypadku tanich linii lotniczych, które mają taką tendencję. Aczkolwiek większość z nich stosowała, no różniącą się co do szczegółów oczywiście, ale taką politykę, że starała się przynajmniej jednego z rodziców posadzić przy dziecku. W tym momencie według tych nowych zasad zostanie zniesiona możliwość pobierania opłat za taką właśnie, za takie usadlenie pasażerów, czyli wszyscy rodzice będą mieli możliwość siedzenia razem w trakcie lotów bez względu na to, jaka trasa, jaki przewoźnik, jaka jest jego ogólna polityka co do właśnie przydzielania siedzeń na pokładzie.
0: Szczególnie tanie linie lotnicze nauczyły nas pobierania opłat naprawdę od bardzo wielu rzeczy. A to, żeby siedzieć przy oknie, osobna opłata. A to, żeby wnieść dodatkowy bagaż, osobna opłata. A to, żeby mieć więcej miejsca na nogi, osobna opłata. To wciąż pozostaje w mocy, to wciąż jest legalne. Tu na razie nie spodziewamy się jakichś większych zmian?
1: Tutaj nowe przepisy żadnych zasadniczych zmian nie wprowadzą. To znaczy każda linia będzie mogła dość dowolnie kształtować swoją politykę, jeśli chodzi właśnie o przydział miejsc na pokładzie, czy to otoczone są do wyboru darmowe dla pasażerów, czy też odpłatne, jakie są stawki, czy właśnie koszty wybrania konkretnego miejsca. Więc tutaj zasadniczo nie ulegnie to jakiejś zmianie. W dalszym ciągu można się spodziewać, że w wielu przypadkach chcąc wybrać wygodniejsze czy bardziej preferowane miejsce na pokładzie, trzeba będzie liczyć się z opłatą. Natomiast no, te udogodnienia dotyczą osób podróżujących z dziećmi, także z osobami niepełnosprawnymi, na przykład kobiet w ciąży również. Tutaj w tym zakresie nowe przepisy mają wprowadzić zasadę bezpłatnego wyboru miejsc obok siebie. To udogodnienie przede wszystkim będzie dotyczyło tych podróżnych.
0: Ma pan takie poczucie, że zmieniające się przepisy są ukierunkowane właśnie już bardziej na pasażera, a nie na linie lotnicze? Mam na myśli to, że z jednej strony można powiedzieć, prywatny biznes, prywatny przedsiębiorca ma prawo robić to, co chce i pobierać opłaty za to, co chce. A z drugiej strony, no, gdzieś pasażerowie domagają się jakichś. To jest pozytywny kierunek, w którym to zmierza ta dodatkowa regulacja europejska?
1: Kierunek jest ogólnie pozytywny, aczkolwiek no, chciałbym tutaj zastrzec, że cały czas rozmawiamy na temat jednak projektu, bo procedura legislacyjna jeszcze się nie zakończyła. Spodziewane jest to w najbliższych tygodniach, a potem nowe przepisy w takim kształcie, w jakim ostatecznie zostaną przyjęte, wejdą w życie dopiero za rok, więc to mówimy o zmianach, które w przyszłym roku tak naprawdę odczujemy podróżując, ale kierunek jest dobry, zwłaszcza w kontekście tego, jak wyglądała historia tych prac, bo do niedawna wydawało się, że to lobby ze strony linii lotniczych jednak jest silniejsze i że zmiany, które były proponowane, które były dyskutowane w ciągu wielu miesięcy i lat, bo no, prace trwają od mocno ponad 10 lat nad zmianą, rewizją tego rozporządzenia europejskiego. Były takie różne pomysły, żeby jednak osłabić pozycję pasażerów. To się nie udało. Fundamenty, można powiedzieć, ochrony praw pasażerów pozostały, wygląda na to, niezmienione, ulepszone w niektórych punktach, więc niewątpliwie ten kierunek jest pozytywny i tutaj trzeba się cieszyć z tego, że ostatecznie Parlament w tym kierunku poszedł.
0: To proszę powiedzieć, jakie w zasadzie takie najważniejsze prawa, o których pasażer może nie pamiętać, a posiada? Jakie ja mam prawa, jakie mam możliwości?
1: Przede wszystkim w takiej sytuacji, kiedy lot został opóźniony, odwołany, wystąpiła jakaś nieregularność, jest tak zwane prawo do opieki, czyli mówiąc bardziej opisowo, chodzi o to, że przewoźnik, i to niezależnie jaki, czy to jest linia sieciowa, jak LOT, Lufthansa, czy linia tak zwana tania, prawda, jak Ryanair czy Wizz Air. Wszystkie linie mają obowiązek zapewnić w takiej sytuacji pomoc, która polega na tym, że powinny zapewnić dostęp do żywienia, napoju, w zależności od tego, jak długi jest czas oczekiwania, więc takiej adekwatnej ilości do właśnie czasu oczekiwania. No w praktyce to wygląda w ten sposób, że dostaje się jakieś vouchery na lotnisku do wykorzystania w różnych sklepach czy kawiarniach, restauracjach. One często nie wystarczają na pokrycie, no z uwagi też na wysokie ceny w większości tych miejsc, więc na pokrycie takich właśnie podstawowych wydatków. Więc oczywiście pasażer może także zakupić to wyżywienie na własny koszt i później domagać się zwrotu. Przewoźnik jest co do zasady zobowiązany zrefundować takie koszty.
0: Okej, okay, czyli nie jestem uzależniony tylko i wyłącznie od tego, co mi oferuje linia lotnicza. Okej. Okay. To ważne.

0: No nie
1: Tutaj
0: wiedziałem o tym.
1: warto o tym. Tak, warto o tym pamiętać. Z wyjątkiem napojów alkoholowych, to taka tutaj też powinienem o tym wspomnieć, że właśnie jeżeli gdzieś pasażer się udaje na obiad czy kolację w trakcie oczekiwania na opóźniony lot, to przewoźnicy nie refundują wydatków na wino czy piwo do kolacji. To też
0: Woda
1: powinno
0: zdrowsza,
1: być
0: jasne.
1: jasne. Tak, to jest. A druga rzecz to nocleg. Jeżeli oczywiście to opóźnienie czy odwołanie lotu powoduje, że podróż została przerwana i będzie kontynuowana następnego dnia, kolejnym połączeniami, to przewoźnik musi zapewnić jeden bądź więcej noclegów, no bo czasami jest tak, że kolejny lot jest za kilka dni dopiero dostępny, na swój koszt. I tutaj znów polityka i taka praktyka działania różnych linii lotniczych jest odmienna. Linie sieciowe zazwyczaj same te noclegi organizują, czyli wydają takie vouchery, które pozwalają na odbycie noclegu bez ponoszenia żadnych kosztów w jakimś okolicznym hotelu, który się znajduje w danym miejscu. Natomiast tani przewoźnicy dosyć często no tutaj proszą o samodzielne zarezerwowanie takiego hotelu i później można wystąpić również o zwrot wydanych na to pieniędzy. Więc też te noclegi odbywają się na koszt przewoźników.
0: Czy jest jakiś problem z uzyskaniem takich odszkodowań? Czy przewoźnicy robią problemy, bo na przykład postanowimy wypocząć nie w takim hotelu albo nie w takim standardzie, jak oczekiwałaby to linia lotnicza i faktycznie wybrałem hotel, a nie pole kempingowe, które byłoby 10 razy tańsze?
1: Zdarzają się oczywiście takie problemy, ale trzeba pamiętać o tym, że przepisy już obecnie obowiązujące nie narzucają żadnych limitów górnych co do tego, jaki może być koszt noclegu. Zresztą on będzie zróżnicowany również w zależności od miejsca, w którym ta nieregularność nastąpiła. No bo jeżeli utkniemy w Nowym Jorku, to oczywiście można się spodziewać, że ceny hoteli, nawet takich zupełnie podstawowych, będą znacznie wyższe niż na przykład, jeżeli to nastąpiłoby w Albanii, prawda? Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, że jeżeli rezerwujemy taki hotel na własną rękę, to no, wybrać powiedzmy taki przeciętny hotel, raczej nie staramy się wybierać najdroższych, jeżeli są dostępne tańsze opcje. Aczkolwiek z drugiej strony to nie jest też tak, że jesteśmy zobligowani na przykład wybrać absolutnie najtańszy nocleg i przykładowo jest on znacznie oddalony od lotniska w porównaniu do innych opcji. Więc tutaj wybieramy w rozsądnej cenie, ale też kierując się własną wygodą i dostępnymi miejscami, no bo również może tutaj, jeżeli zwłaszcza są to jakieś nieregularności pogodowe, gdzie więcej lotów jest opóźnionych czy odwołanych w danym miejscu, no to tych miejsc hotelowych również ubywa, więc może być tak, że na przykład nie znajdziemy miejsca w innym hotelu niż jakimś bardzo drogim pięciogwiazdkowym. Więc tutaj nie ma żadnego limitu. No i przewoźnik zasadniczo powinien nam za ten nocleg zwrócić pieniądze.
0: Czy przewoźnik w jakikolwiek sposób musi zapewnić tłumacza? Bo ja rozumiem, że podróżując gdzieś dalej, na pokładzie personel niekoniecznie musi mówić po polsku. Nie zawsze ten nasz angielski jest wystarczający, a szczególnie jak jesteśmy zestresowani, coś się złego dzieje. Czy ta bariera językowa w jakiś sposób jest tutaj po stronie przewoźnika, żeby to on się dogadał z nami? Czy to my musimy się gdzieś tutaj ratować tłumaczami i wsparciem, że tak powiem, AI w dzisiejszych czasach?
1: No formalnie obowiązku takiego nie ma, jeśli chodzi o zapewnienie tłumaczenia, no aczkolwiek oczywiście pracownicy linii lotniczych czy agenci reprezentujący przewoźnika na lotnisku no starają się w miarę swoich możliwości pomagać i też swoich językowych możliwości.
0: Pytam, bo rodzice od niedawna latają na własną rękę, więc tak trochę prywatnie,
1: No
0: trochę.
1: niestety tutaj musimy też jakby współdziałać, jeżeli chcemy w miarę komfortowo z takiej sytuacji przeczekać, prawda, to opóźnienie, które zawsze się może zdarzyć, no to musimy też jakby wykazać się pewną kreatywnością i starać się radzić, prawda? Więc no, wszelkie środki w postaci różnych tłumaczy, AI, czy też pomocy innych osób, które są na lotnisku życzliwych, które nam ewentualnie w takiej sytuacji również pomogą, są możliwe i trzeba z nich korzystać.
0: Pytam, bo już zdarzało mi się kilka razy w środku nocy odbierać telefony, więc dlatego tak na wszelki wypadek po prostu dopytuję. A to też się zmienia, to podróżowanie, bo pamiętam swego czasu, jak był boom oczywiście na wycieczki all inclusive i latanie z biurami podróży, a my chyba podróżujemy i to chyba też pan doktor zauważył, chyba coraz bardziej odważnie i coraz częściej sami planujemy. planujemy podróże, wyszukując na różnych portalach, a to nocleg, a to właśnie podróż. No i tu chciałbym zapytać, co w sytuacji, kiedy organizuję podróż na własną rękę, kiedy mam zabukowany hotel za pomocą strony do bukowania hoteli, no ale przewoźnik nie daje rady, jest opóźnienie, jest problem, no hotel już opłacony. Co w takich sytuacjach? Mój urlop też nie jest z gumy, no też nie powiem pracodawcy,

0: przepraszam, ale utknąłem 3 dni między Stuttgartem a Ibizą na przykład. No i co w takiej sytuacji?
1: No niewątpliwie ta popularność samodzielnie organizowanych wyjazdów, zarówno takich krótkich, jakichś około weekendowych, czy kilkudniowych, jak i znacznie dłuższych, znacznie dalszych, jest coraz większa. Natomiast no warto, przystępując do takiego planowania i później podróżowania w ten sposób, warto właśnie pamiętać o pewnych złotych regułach, czyli o no, starannym planowaniu różnych punktów tego wyjazdu, więc w szczególności nie planowaniu na styk żadnych połączeń lotniczych, które no, grożą utknięciem czy posypaniem się tego planu na dalszym jakby czasie, jeżeli gdzieś tam nie przesiądziemy się na własną rękę z jednego lotu na drugi. A po drugie, warto pamiętać także, no, może nawet po pierwsze, przede wszystkim warto pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o takie zupełnie standardowe ubezpieczenie zdrowotne, prawda, czy związane z ewentualnością wypadków, ale właśnie zabezpieczające także nas na przypadek opóźnień czy jakichś komplikacji związanych z samą podróżą. I właśnie takimi sytuacjami, o których pan wspomniał, czyli w sytuacji, kiedy lot zostaje odwołany czy opóźniony, a mamy już opłacony hotel, czy wynajem samochodu, czy jakieś na przykład wycieczki na miejscu, jakieś różne inne usługi. Często one są już nie ma możliwości zwrotu, bo minął termin, bądź była to rezerwacja bezzwrotna, więc w takiej sytuacji te ubezpieczenia mogą być bardzo pomocne i powodować, że nawet jeżeli nie skorzystamy z tego noclegu czy różnych innych wycieczek na przykład, które gdzieś tam sobie rezerwujemy, to odzyskamy no, przynajmniej znaczną część środków, które na to przeznaczyliśmy. Więc ubezpieczenie to jest jakby taka zupełna podstawa, dobre ubezpieczenie, a więc takie, które obejmuje również sam plan podróży i możliwość powstania opóźnień, które obejmuje również bagaż, a nie tylko to, co najważniejsze, czyli zdrowie, prawda, życie w trakcie naszych wojaży.
0: Jeżeli chodzi o te prawa również i te zmiany, które szykują się i są wprowadzane, to między innymi lotnisko w Rzeszowie dołączyło do 2 pozostałych lotnisk w Polsce, które oficjalnie uruchomiło zmodernizowany punkt kontroli bezpieczeństwa. Czym jest ten zmodernizowany punkt kontroli bezpieczeństwa? Co to oznacza dla pasażerów?
1: Dla pasażerów to oznacza, że lotniska odstępują stopniowo od tej takiej bardzo uciążliwej reguły, zasady związanej z przewożeniem płynów bagażu, płynów, żelów i tego typu różnych substancji. Przypominam, że to mniej więcej 20 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, nawet chyba dokładnie, zostało wprowadzone jako tymczasowe rozwiązanie związane z pewnymi wątpliwościami co do bezpieczeństwa. To była próba takiego zamachu w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam przemycenia właśnie w butelkach po napojach czy jakichś substancji, które potem miały być wykorzystane do zdetonowania, skonstruowania jakiegoś ładunku wybuchowego. Mhm. No więc te reguły nam towarzyszą od lat. Myśmy się do nich już trochę przyzwyczaili, ale w tym momencie lotniska, które mają nowe skanery, czyli te tak zwane smoczyce, bo tak to ładnie się nazywa potocznie pracownicy lotniska, tak, lotnisk, no to tak mówią, bo one są duże i takie właśnie trochę przypominają smoki, więc one umożliwiają skanowanie bardzo dokładne i wygodne też między innymi z tego względu, że nie trzeba już wyjmować sprzętu elektronicznego, czy właśnie tych płynów z bagażu. No i umożliwiają przewożenie bagażu. W tym momencie ten nowy limit już dla lotnisk w Krakowie, w Poznaniu, tak jak pan wspomniał, również w Rzeszowie, a wkrótce pewnie też w Warszawie, również w Gdańsku już 2 linie testowo zostały uruchomione, więc Gdańsk będzie też kolejnym lotniskiem, które do tej grupy dołączy. Umożliwiają przewożenie do 2 litrów płynów w telkach, czy w jakichś pojemnikach i nie ma już też tego takiego limitu, który był uciążliwy, a gdzieniegdzie był również jeszcze ciągle dość restrykcyjny, stosowane na przykład w Wielkiej Brytanii przez długi czas, że nie tylko chodziło o to, że jedna pojedyncza rzecz nie może przekroczyć 100 ml objętości, ale też, że maksymalnie możemy zabrać ze sobą do bagażu podręcznego taki woreczek, prawda, to pamiętamy te woreczki przeźroczyste, które tak. Gdzieniegdzie jeszcze funkcjonują i tylko to, co się zmieści do tego woreczka, a wszystko inne musiało być wyrzucone, więc większość lotnisk już dawno od tego odeszła, od tej drugiej reguły stosowania, ale niektóre jeszcze ciągle na to zwracają uwagę, więc również możemy więcej, będziemy mogli zabrać więcej rzeczy ze sobą do bagażu podręcznego. No to z kolei oznacza, że w związku z kosztami bagaży rejestrowanych, które coraz częściej są dodatkowo płatne, nie musimy na przykład z tego względu wykupywać takiego bagażu, tylko będziemy mogli zabrać jakieś kosmetyki, czy płyny, czy inne tego typu substancje ze sobą na pokład, bez już stresu, że nam to zostanie usunięte w trakcie kontroli bezpieczeństwa.
0: Albo trzeba było, ja jeszcze pamiętam, było na szybko spożywanie przed kontrolą.
1: Tak, to jeszcze ciągle oczywiście na wielu lotniskach.

0: Jest. No i nawet taka prozaiczna rzecz, jak jakieś lokalne zakupy typu oliwa czy włoskie wino, do tej pory albo trzeba było przewozić tego typu produkty w bagażu podręcznym, w bagażu rejestrowanym i ryzykować, że one zniszczą się w trakcie, prawda, podróży, że zostaną uszkodzone, zbite i tak
1: Albo
0: dalej.
1: już za bramkami trzeba było kupować znacznie
0: Albo trzeba,
1: drożej. To
0: trzeba
1: prawda.
0: było kupować, trzeba było kupować w sklepach tych tak zwanych, podkreśleniem mocnym tak zwanych wolnosłowych,
1: Tak,
0: bo one już nie mają nic
1: zaszłość.
0: wspólnego z, tak, to nie mają nic wspólnego tak naprawdę z jakimiś okazjami cenowymi, w większości przynajmniej przypadków. I znacznie drożej niż w markecie, który się znajduje, prawda, kilometr od lotniska, takim lokalnym, gdzie można było często za pół ceny albo i nawet taniej tego typu te same produkty kupić. Więc to też jest takie ułatwienie, jeśli chodzi o przywożenie różnych suwenirów z wakacji, ten brak tego limitu.
1: Szczególnie, że te wakacje właśnie się zaczynają, więc bardzo się cieszę, że takie pozytywne zmiany również czekają pasażerów. Doktor Marek Stus, ekspert do spraw rynku lotniczego, prawnik. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, no i udanych podróży wakacyjnych.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Do usłyszenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara.
3: No.
4: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Incydent z udziałem śmigłowca LPR w Wisełce w Zachodniopomorskiem. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci 4 osób znalezionych wczoraj w mieszkaniu w Skawinie. W Stanach Zjednoczonych obchody 250. rocznicy niepodległości. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego podczas próby lądowania zahaczył o wystający element. Do zdarzenia doszło w czasie silnego wiatru w Wisełce w Zachodniopomorskiem. Maszyna na kilka godzin została uziemiona. Informację potwierdza rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.
2: Podczas lądowania doszło do dotknięcia reklamowego flyersa do łopaty wiernika nośnego. To spowodowało konieczność inspekcji stanu łopat przez mechanika. Inspekcja nie wykazała żadnych uszkodzeń. Śmigłowiec wrócił do bazy i załoga kontynuuje dyżur.
1: Na czas akcji przez kilka godzin zablokowana była droga wojewódzka nr 102 na linii Międzyzdroje-Kołczewo. Obecnie ruch odbywa się normalnie. Mieszkańcy podkrakowskiej Skawiny wstrząśnięci tragedią w ich mieście. Wczoraj po południu w jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości służby odkryły ciała 4 osób. Jak ustaliła policja, był to

0: 35-latek, jego żona, teściowa i 8-dniowa córeczka. Najprawdopodobniej mężczyzna zabił kobiety i noworodka, a na końcu odebrał sobie życie. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
1: Ja widziałam, tej tłum stał, policja była. Co się tym ludziom dzieje w głowach?
2: No wielka tragedia. Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało, może zatrucie gazem albo coś. A dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
3: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko.
2: W Tarnowie też była taka sytuacja kilka lat temu. Tak sobie pomyślałam też, zamordował żonę, córeczki i sam na końcu.
4: Według mnie to jest tragiczne. Nie może mi się to mieścić w głowie. Coś takiego się stało. Każdy jest przybity tą sytuacją.
0: Przyczyny śmierci będą znane po sekcji zwłok, którą zaplanowano na poniedziałek. Znany jest już plan uroczystości 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wśród uroczystości zaplanowanych na 1 sierpnia znalazły się akcja Wolność Łączy oraz spotkanie z powstańcami w godzinę W w Parku Wolności przy muzeum i koncert na Placu Piłsudskiego. Jak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, będzie to największe wydarzenie obchodów.
5: Największa impreza, największe spotkanie, największa uroczystość obchodów Powstania Warszawskiego odbędzie się po raz 20 i pokaże, że są takie obszary, są takie miejsca, gdzie wszyscy Polacy mogą być razem. To są ludzie, może być różnych profesji, różnych poglądów, różnego stosunku do świata, ale tego wieczoru wszyscy są razem, żeby oddać hołd powstańcom.
0: Przed 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się również tradycyjne spotkanie powstańców z prezydentem Polski i prezydentem Warszawy. Były prezydent USA Bill Clinton ostrzega przed zagrożeniami dla amerykańskich instytucji i demokracji. W specjalnym oświadczeniu z okazji 250. rocznicy niepodległości USA skrytykował obecną administrację, ale wyraził przekonanie, że kraj jest w stanie sam naprawić się.
6: 79-letni Bill Clinton odniósł się krytycznie do, jak napisał, ludzi obecnie rządzących, nie wymieniając nikogo z nazwiska. Ocenił, że 250. rocznica przypada w momencie pytań o przyszłość i rolę Ameryki w świecie. Zaznaczył jednak, że w Ameryce nie ma niczego złego, czego nie dałoby się naprawić. Oświadczenie Clintona pojawiło się w momencie, w którym obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych zbiegły się z pogłębiającą polaryzacją polityczną kraju. Same wydarzenia rocznicowe zakłóca fala upałów obejmująca wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie z powodu ekstremalnych temperatur odwołano paradę z okazji Święta Niepodległości. Trwają natomiast przygotowania do wieczornego pokazu fajerwerków, który ma towarzyszyć przemówieniu prezydenta Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Centrum dzisiejszych obchodów jest Nowy Jork. Głównym punktem uroczystości jest jedna z największych parad żaglowców w historii kraju, w której uczestniczy także fregata szkolna Dar Młodzieży, reprezentująca Polskę wśród jednostek z prawie 20 państw. W Beskidach duży ruch turystyczny, weekend, wakacje i dobra pogoda sprzyjają wycieczkom. Piotr Stec, ratownik ochotnik z beskidzkiego GOPR-u, przypomina o zasadach bezpieczeństwa w górach.
7: Trzeba wziąć ze sobą jakieś kurtki i napoje, no bo też mogą występować gdzie jakieś burze, a naładniać się po prostu trzeba.
0: Warto mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją ratunek, a także powerbank. Zaplanujmy też trasę tak, by dostosować ją do swoich możliwości, kondycji i pogody.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie i zachodzie opady deszczu. Temperatura od 11 do 15 stopni. Na Podkarpaciu i Podhalu chłodniej, tam 8. Wiatr słaby i umiarkowany. W Karkonoszach porywy wiatru do 90 km na godzinę, a w Tatrach 65. W niedzielę przelotne opady deszczu, a na wschodzie miejscami burze. Temperatura w dzień od 18 stopni na północy i Podkarpaciu do 23 na południowym zachodzie.
1: Sześć minut po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Pod Tatrami rozpoczęło się właśnie wielkie muzyczne widowisko. Punktualnie o godzinie 20 na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem wystartował koncert w ramach trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Zanim jednak scena zapłonęła od świateł, stolica Tatr przez cały dzień tętniła rodzinną zabawą i plenerowymi audycjami. Na miejscu w samym środku tego wakacyjnego święta jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Piotrze, koncert ruszył zaledwie kilka minut temu. Jaka

0: atmosfera panuje pod Giewontem. No i na kogo publiczność w tym momencie czeka najbardziej?
1: No atmosfera jest fantastyczna. Dolna równia Krupowa dosłownie pęka w szwach. Choć pierwsze takty muzyki wybrzmiały zaledwie kilka minut temu, publiczność od dawna gromadziła się pod sceną, gotowa na spotkanie ze swoimi ulubionymi artystami. Rozmawiałem z widzami tuż przed startem. Rozstrzał muzycznych gustów pod Giewontem jest ogromny, ale góralskie rytmy i klasyka polskiej estrady niezmiennie królują. To na kogo czekają widzowie?
2: Na wszystkich, na Jeżowską, na Jasterzkowską, na Karpiel Bułeczkę.
3: Pięknie śpiewa.
2: Pięknie.
4: Zdecydowanie Jasterzkowska.
5: Na Frumental czekamy.
6: Chcielibyśmy zobaczyć, właśnie usłyszeć na żywo.
7: Ale właśnie takie te góralskie rytmy najbardziej na scenie.
1: Bratanki?
7: Bratanki, tak. Dokładnie.
1: Zanim jednak wieczorna energia w pełni opanowała Zakopane, miasto od samego południa żyło rodzinnym piknikiem edukacyjnym pod hasłem Z życia wzięte. Na górnej równi Krupowej bawiły się całe pokolenia turystów i mieszkańców, którzy chętnie testowali przygotowane atrakcje i nie kryli zadowolenia.
8: Przyjechaliśmy dopiero, także bardzo fajnie. Chodzimy tutaj po tych wszystkich stanowiskach, no i jesteśmy zadowoleni.
1: Jak zabawa dzisiaj?
9: No świetnie.
10: Super, super, dopiero przyszliśmy, ale się rozkręcamy, dziękuję.
1: W strefie piknikowej ogromnym zainteresowaniem cieszył się interaktywny radiowy Escape Room. Chętnych do łamania szyfrów i zdobywania nagród nie brakowało, a Monika Mączyńska, która obsługiwała strefę zagadek, zdradziła nam, na czym polegało główne zadanie dla poszukiwaczy przygód.
11: Mamy 6 zagadek do rozwiązania, które wspólnie dadzą nam kod do sejfu, który trzeba otworzyć. Wszystko w fabule radiowej. W każdej zagadce powinna wyjść cyfra. Nawet jeżeli wydaje się, że będzie to słowo, to i tak będzie to cyfra.
1: Spokojnie, za tydzień trasa Lata z Radiem zawita do Ełku i tam również będzie można skorzystać z naszego radiowego Escape Roomu. A teraz wszystkich uwaga ponownie skupia się na wielkiej plenerowej scenie. Koncertowa machina ruszyła, a już za kilka minut przed zakopiańską publicznością zamelduje się Dominik Dudek, który zapowiada energetyczne letnie brzmienia.
12: Będzie lato, bo nie mamy deszczu, tylko mamy słoneczko, więc myślę, że będzie super koncert. Usłyszymy przede wszystkim Mój Przełaj od Kiedy Jesteś, ale też jeden cover. Jak ktoś się jeszcze zastanawia, to serdecznie zapraszamy.
1: Oprócz niego pod Giewontem wystąpią dziś jeszcze m.in. Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reni Jusiś, Piersi, Organek, Afrumental i Bratanki. Transmisja z tego wyjątkowego wydarzenia trwa na antenie telewizyjnej Dwójki, a za godzinę także ruszy w radiowej Jedynce.
0: To Piotr, jeszcze dopytam o pogodę. Czy pogoda dzisiaj dopisuje wszystkim festiwalowiczom?
1: Oczywiście, że tak. Od samego rana towarzyszy nam tutaj piękne słońce. Nie ma upału, do którego przyzwyczajaliśmy się w ostatnich dniach. Temperatura, można powiedzieć, idealna. Piękne słoneczko, więc no nie brakowało po prostu same plusy do tego, żeby można było dzisiaj korzystać z tych wszystkich atrakcji tutaj w Zakopanem.
0: Dobra zabawa gwarantowana, a do tego pogoda dopisuje. O tym wszystkim Piotr Durys. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za te relacje. Baw się dobrze.
1: Dziękuję ślicznie. Idę się bawić.
0: Najbardziej chciałbym zobaczyć Igę Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu, ale to raczej nie będzie mi dane. Rafał Bała razem ze mną. Dobry
13: Witam
0: wieczór.
13: Witam cię serdecznie. No ja też bym
0: chciał.
13: Co tam
0: się wydarzyło?
13: No to o tym opowie nam Cezary Gurjew, ale Iga Świątek widać, że mnóstwo błędów popełniła, szczególnie przy serwisach też, to co było jej kiedyś mocną stroną, ale wyrzucała dużo piłek też za końcowe linie. Coś dzieje się takiego z Igą, że im starsza, tym mniej tej dokładności, ale być może to też efekt tych zmian, na pewno tej presji, która przecież już od kilku lat jej towarzyszy. W każdym razie nie będzie jej w kolejnej rundzie Wimbledonu. Kto będzie w kolejnych rundach piłkarskich Mistrzostw Świata? No to też opowiemy w dzisiejszej audycji. No i opowiemy też o ciekawym wydarzeniu, bo Tour de France, czyli wyścig dookoła Francji, kolarski, gdzie się zaczyna w tym roku? W Barcelonie. Także przyjaźń francusko-hiszpańska kwitnie.
0: To ja już teraz zapraszam na sportowy weekend.
13: A w sportowym weekendzie na początek łączymy się z Filipem Jastrzębskim, który obserwuje mecz 1/8 finału Mundialu. Kanada kontra Maroko. Witaj Filipie, powiedz, co wydarzyło się tam w pierwszej połowie?
3: Dobry wieczór. No, chciałbym Państwu powiedzieć, że działo się bardzo dużo, było mnóstwo goli, sytuacji, zwrotów akcji, ale nic z tych rzeczy. Dzieje się po prostu niewiele. W Houston to spotkanie raczej dalekie jest od takiego meczu, który wyglądałby na spotkanie wielkiej rangi na mundialu, a przecież takim meczem starcie Kanadyjczyków z Marokańczykami.

0: Jest nieco lepiej w pierwszej połowie spotkania wyglądali Kanadyjczycy i to jest raczej niespodzianka, ponieważ spodziewaliśmy się tego, że Maroko spróbuje zdominować rywala. Natomiast to Kanada gra nieco lepiej, też bez przesady, ale przynajmniej miała świetną sytuację. Taką najlepszą zmarnował Tanitolua Oluwaseyi, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam, nie zdołał pokonać marokańskiego bramkarza. Drużyna z Maroka właściwie bez takiej dogodnej sytuacji. Bardzo dużo jest takiej niechlujnej gry, faulowania. Sędzia Michael Oliver już sześciokrotnie musiał wyjmować żółtą kartkę z kieszeni, właściwie mógłby jej nie chować. No i tak naprawdę mało jest futbolu w tym spotkaniu, a więcej takiej bijatyki, nerwowości. No ale też można to zrozumieć, że stawka jest spora. Dla Kanady to najważniejszy mecz w historii tamtejszego futbolu. No dla Maroka prawie najważniejszy, bo przecież przypomnijmy, że drużyna z Północnej Afryki była już w półfinale Mistrzostw Świata w Katarze. No i powtórzenie tego wyniku niecałe 4 lata później, no to byłoby na pewno wielkie osiągnięcie dla tej reprezentacji. Na razie jednak Marokańczycy nie pokazują nic dobrego w tym spotkaniu, nie tworzą sytuacji i muszą mieć się na baczności, bo w końcu okazuje się, że jednak Kanadyjczycy potrafią zagrozić marokańskiej bramce, natomiast tych sytuacji trzeba tworzyć na pewno dużo więcej. Widać pewną bojaźń, widać ostrożność w poczynaniach obu drużyn, no ale ktoś tutaj w końcu będzie musiał w tym spotkaniu zaryzykować. O, i jeszcze siódma kartka widzę teraz. Znaczy żółta kartka po raz siódmy w ręku Michaela Olivera, więc dalej biją się na boisku piłkarze obu drużyn. Czekamy na piłkarskie fajerwerki w Houston.
1: Oby jednak bramki były, jeśli nie, no na pewno będą, ale jeśli nie będzie ich czy w regulaminowym czasie, czy w doliczonym, to no to na pewno będą w rzutach karnych, a przecież karne już w tym mundialu mieliśmy. Filip Jastrzębski, wrócimy do niego oczywiście jeszcze później na meldunek z drugiej połowy. Teraz kilka informacji z różnych aren. No to piłkarskie Mistrzostwa Świata trwają. Dokończono minionej nocy 1/16 finału. Dalej grają Egipcjanie, Argentyńczycy, Kolumbijczycy. Egipt po karnych wyeliminował Australię. Argentyna po dogrywce wygrała 3-2 z Republiką Zielonego Przylądka. Kolumbia 1-0 pokonała Ganę. Iga Świątek, jak słyszeliśmy, nie obroni tytułu w Wimbledonie. Polska tenisistka odpadła w trzeciej rundzie. Przegrała z Filipinką Aleksandrą Uelą 6-7-2-6. Poza turniejem także ubiegłoroczna finalistka, Amerykanka Amanda Anisimova. Z rywalizacją deblistów pożegnał się Filip Pieczonka. W drugiej rundzie Polak i Czech Wit Kopriwa przegrali z francuskim duetem Dumbia-Rebul 2-6-6-3-3-6. W cieniu Wimbledonu trwa Challenger na kortach ziemnych w rumuńskim Braszowie. Grał w nim Max Kaśnikowski, ale w półfinale przegrał z Węgrem, z Żomorem Piroszem 6-4-3-6-2-6. No i informacja z ostatniej chwili. Zmiana wyniku. Przenosimy się do Filipa Jastrzębskiego w meczu Maroka z Kanadą. Halo, halo, Filipie. Czy się słyszymy?
0: Halo, halo. Tak. Czy teraz mnie słychać?
1: Tak, teraz.
0: Bardzo miło ze strony Marokańczyków, że poczekali na naszą audycję Sportowy Weekend w Polskim Radiu 24, bo nic się nie działo wcześniej, a teraz w końcu zaczęły się te piłkarskie fajerwerki. 50. minuta spotkania i dośrodkowanie, tak tuż przed pole karne, zdaje się tam świetnie ustawiony, niepilnowany Azedin Onuahi. On zdobywa bramkę precyzyjnym strzałem prawą nogą. No niewiele zanosiło się na to, że to Maroko obejmie prowadzenie w tym spotkaniu, no ale w końcu ta sztuka udała się zawodnikom z Północnej Afryki, a zatem miejmy nadzieję, że teraz dopiero się zacznie, że Kanadyjczycy zrobią wszystko, by się odgryźć. Na razie Maroko na prowadzeniu w Houston 1-0.
1: A my wracamy do informacji z innych aren. Zespół Wisma Lis Bike wygrał 19-kilometrową drużynówkę czasową w Barcelonie, która otworzyła słynny kolarski wyścig Tour de France. Pierwszym liderem został Duńczyk Jonas Vingegaard, no i drugi Włoch Filippo Ganna z Ineosu, trzeci Słoweniec Tadej Pogacar z Emi Reitz. Natomiast Michał Kwiatkowski 73, Kamil Gradek 164. Jutro kolejny etap w Barcelonie, a Tour de France potrwa do 26 lipca. Natalia Kołucka zajęła drugie, Aleksandra Mirosław czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej w Krakowie. Wygrała indonezyjka Desa Krita Mirosław, która za kilka tygodni skończy karierę. W finale popełniła falstart. Tym razem została wykluczona z dalszego ścigania. Zawody na krakowskim rynku przyniosły nowy rekord świata. W półfinale dotychczasowy wyczyn Mirosław o 400 sekund poprawiła Amerykanka Emma Hunt. Od dziś rekord wynosi 5 sekund i 99 setnych. A teraz to wszystko, jeśli chodzi o skrót informacji. Pora na tenis i nieco więcej o porażce Igi Świątek.

0: Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejszym dzisiejszym wydarzeniem sportowym był oczywiście mecz Igi Świątek w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Wimbledonu. Iga to, przypomnijmy, obrończyni tytułu, w zeszłym roku grała fantastycznie, wspaniale, no i zwyciężyła, odniosła wielkie zwycięstwo. Natomiast w tym sezonie wiadomo było już przed turniejem, że nie będzie łatwo, sporo zmian i również te zmiany widać w grze Igi Świątek, chociaż niekoniecznie na lepsze, nie zawsze na lepsze, no tak może powiedzmy. Cezary Gurjew jest na kortach Wimbledonu. Witam cię, Czarku.
1: Dobry wieczór. Tak, rzeczywiście Iga Świątek odpada. Dzisiaj można powiedzieć, no już nie chcę powiedzieć, że żartobliwie, bo tutaj nie ma żartów, każdy ma swoje ambicje, ale odpadła także Amanda Anisimova, więc finałowa rywalka Igi sprzed roku. Także nie ma drugiej rakiety świata, mistrzyni z Australii, triumfatorki na kortach Przyczerczot w Londynie 4 lata temu, Jeleny Rybakiny. No i tak to się wydarzyło. Aleksandra Jala Filipinka, no przecież to jest tenisistka, która robi coraz większą karierę. Ktoś może powiedzieć, że daleki ranking, ale jak się obserwuje tenis, sposób gry tej bardzo inteligentnej dziewczyny, no to wiemy, że ta zawodniczka, która przecież trenuje w Akademii Rafy Nadala w Manacor na Majorce, to jest naprawdę niezwykle groźna i utalentowana tenisistka. Iga Świątek miała swoje szanse. No już pomijam to, że przełamała na początku rywalkę, potem sama musiała odrabiać dystans, odbroniła setbola przy stanie 3-5, skracając to wszystko, był tiebreak. Iga miała swoje szanse, dwie piłki setowe, ostatecznie przegrała tego pierwszego seta 6-7, w drugim no zupełnie to się wszystko zawaliło jak domek z kart. Iga przegrywała 0-4, potem się zerwała, ostatecznie drugiego seta przegrała 2-6. Dużo się działo i pytanie, czego Iga w tym meczu najbardziej żałuje?
2: Myślę, że żałuję tych błędów dwóch z returnów w tiebreaku, gdy miałam tam chyba 2-1 czy coś na deseń. Tego, że później jak było jakieś po 6 czy tam po 7, nie pamiętam konkretnie, też jakby miałam okazję, żeby zmienić kierunek, to może powinnam była trochę przyspieszyć, zagrać po prostu odważniej, żeby wygrać tego seta. No a ogólnie no to mogę powiedzieć, że po prostu tych wszystkich błędów z returnu, ale to nie jest tak, że teraz bym wyszła na trening i bym je nagle grała wspaniale, bo bym zrobiła coś innego. Po prostu nie czułam tego rytmu, nie dostosowałam się do nich dobrze i jedno co mogę zrobić, to po prostu jakoś jeszcze więcej czasu spędzić na trenowaniu takich wolnych, niskich piłek, bo na pewno jak cały czas się returnuje serwisy, które jednak są ponad te 100 mil na godzinę, to mimo tego, że ma się świadomość tego, że przeciwniczka serwuje zupełnie inaczej i zupełnie inaczej ta piłka leci, to ciężko jest po prostu automatycznie zagrać tą piłkę dobrze. Więc mogę powiedzieć, że tego żałuję, ale sama nie wiem, co ja bym dzisiaj z tym lepiej zrobiła.
1: I wracamy do meczu. Mówiłem o tym zaciętym w pierwszym secie, ale w drugim było widać, bo ta przecież przewaga na początku Aleksandry Jali wynikała z tego, że ona zaczęła grać odważniej. Ona poczuła swoje szanse, chciała zaskoczyć Igę i właśnie, czy też Iga dostrzegała to, że Aleksandra odważnie zaczęła sobie poczynać?
2: Na początku ja zrobiłam kilka błędów, ale tak, grała, wydaje mi się, trochę odważniej. Mi było takiego z tej strony przebijania, tylko faktycznie wchodziła, już atakowała, czy to nawet serwisy zdarzały się w linie i bardziej takie ryzykowne, więc ciężko mi ocenić, musiałam obejrzeć.
1: Iga Świątek odpada. W ubiegłym roku zaskoczyła wszystkich, jak wygrała turniej na kortach Wimbledonu. Genialnie wtedy serwowała. Była najlepiej serwującą tenisistką turnieju. Wszystko jej sprzyjało. No szkoda, że nie będzie Igi, bo ten drugi tydzień mają być upały, ma być wspaniała tutaj aura dla tenisistek i tenisistów, którzy lubią długie wymiany. Ta trawa będzie wolniejsza, będzie mało deszczu i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
0: Czarku, jakbyś mógł powiedzieć, jak to się dzieje, że Iga Świątek, no właściwie im staje się bardziej doświadczona, im ma więcej tych turniejów rozegranych, przecież w różnych sytuacjach i fantastycznie wygrywała i rzeczywiście jest wielką tenisistką, to jednak potrafi popełniać w meczu tak dużo błędów i tyle podwójnych błędów przy serwisach. No wydaje się, że im tenisista starszy, tenisistka starsza, to jednak większą precyzją się charakteryzuje, prawda? Może być problem z motoryką, z dynamiką i tak dalej, ale tych uderzeń, tych treningów, tysiące uderzeń do linii czy po krosie, właśnie gdzieś na końcową linię, powinno to funkcjonować tak, że tych błędów jest mniej. Tymczasem, no nie wiem, czy to zdenerwowanie, czy może akurat Iga w tym momencie jest w takim

0: w takiej chwili, czy w takim stanie gdzieś tam psychofizycznym, że jednak mniej jest tej pewności i dokładności u niej.
1: Tak, Rafał, to jest temat złożony, bo nie możemy, broń Boże, za bardzo tego wszystkiego uprościć, wyciągnąć takich daleko idących wniosków, bo to jest wszystko skomplikowane. To też jest już

0: Martinez podchodzi do niej, czy wszystko tam, kochanie, z tobą jest dobrze, wtedy zapytała, przeszła na drugą stronę kortu, potem to się wszystko jej posypało, przegrała. Martina wygrała 18 turniejów wielkoszlemowych. Tu jest wiele różnych elementów. Tak jak powiedziałem, ta presja, z którą trzeba sobie radzić, różnie to u Iggy jednak wychodzi. Może brakuje jej takiej tenisowej bezczelności, że ona wychodzi, patrzy na te rywalki, ja jestem Iga Świątek. Tutaj musicie uważać. Brakuje może tego cwaniactwa. Z drugiej strony też są tenisistki i tenisiści. Też nie chcą upraszczać sprawy. No, w tenisie męskim trochę inaczej to wygląda, ale weźmy pod uwagę Barborę Krejcikową, nieprzygotowana fizycznie. Naprawdę ona tu już zadziwiła w tym roku na kortach Wimbledonu, ale to jest tenisistka, która myśli, analizuje. To jest wyszła spod ręki dziewczyny, która miała kiedyś kłopoty mentalne tutaj w 93 roku, potem wygrała w 98 Jany Nowotnej. Ale Barbora jest bardzo inteligentna na korcie. Obserwuje. No, mamy Maję Chwalińską, która jest geniuszem, jeśli chodzi o ten sposób patrzenia, co dzieje się po drugiej stronie siatki. Taka była Agnieszka Radwańska. Iga ma wszystko. Iga jest legendą. Tyle wygrała, czego nie wygrała na przykład Agnieszka Radwańska. Ale no, jest to taki proces. Dlatego nie chciałbym tego jakoś sprowadzić do jednej płaszczyzny, do jednego wymiaru. Tych składowych jest więcej, ale Iga musi nad tym popracować, żeby oceniać. No dzisiaj dużo wyrzuconych piłek, nieczysto uderzonych, otwarty kort, mogła być wrzutka, Iga uderza z całej siły, Iga nie czeka na kozioł, Iga chce drive'em z góry, czyli piłka jest jeszcze w powietrzu, chce dodać jej siły, piłka leci gdzieś za końcową linię. Jest dużo materiału do analizy. Przegrała. Przegrała Rybakina, przegrała Anisimowa. Dużo się tutaj dzieje na kortach. Trzeba wyciągać wnioski. 6 tytułów wielkoszlemowych jest, 6 pucharów. Dzisiaj to wszystko boli. Iga musi bardzo mądrze popracować.
1: 4 lipca dziś, to pechowy dzień akurat w tym roku dla Igi Świątek, odpada z Wimbledonu, ale to też pechowy dzień dla Agnieszki Radwańskiej. 10 lat temu dokładnie też odpadła 4 lipca z Wimbledonu, wtedy z Dominiką Cibulkową w 4 rundzie. No ale mamy nadzieję, że 5 lipca będzie szczęśliwy, bo to przecież jutro Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał Wimbledonu.
0: Hubi wraca na kort numer 2, bo tam przecież grał z Tomy Polem. Tam doznał tej koszmarnej kontuzji 2 lata temu. Wydaje mi się, że Hubert będzie faworytem tego spotkania, choć trzeba uważać na Niemca Struffa. To bardzo solidny tenisista, ale wydaje mi się, że z tą dokładnością, z tą precyzją naprawdę Hubert ma wielką szansę. Otwiera mu się tutaj ta droga. No, może mieć piękne mecze, gdyby wygrał ze Struffem. Gdzieś tam na horyzoncie przecież jest Sinner, potem Djokovic już tak oczywiście galopuje, ale naprawdę Hubert Hurkacz jest w wysokiej formie, ale wiemy, tenis do 3 wygranych setów, coś się nie ułoży w jednym secie, w drugim, także trzeba na to patrzeć spokojnie, ale nie wszystko jeszcze na kortach Wimbledonu rzeczywiście stracone.
1: Ale wszystko na korcie może się wydarzyć i za to właśnie ten tenis kochamy. Cezary Guriew, dziękuję ci serdecznie, Czarku.
0: Dziękuję pięknie.
1: I wracamy do tematu piłki nożnej. Filip Jastrzębski powie nam teraz, co nowego w meczu Kanady z Marokiem.
2: Na razie nic nowego, tak jak wspominałem ostatnio, 1-0 dla reprezentacji Maroka. Tego gola strzelił pięknym, precyzyjnym strzałem zza pola karnego Azedin Onuahi, dla którego to taki mały jubileusz, bo to 10. trafienie w reprezentacji Maroka. No i Kanadyjczycy muszą brać się za odrabianie strat. Wydawało się, że w pierwszej połowie spotkania to właśnie podopieczni trenera Jesse'ego Marsha wyglądają nieco lepiej. Marokańczycy tak jakby nieobecni na boisku w Houston, a tutaj okazało się, że na początku drugiej połowy spotkania ten strzał Ounahiego, no, sieje spustoszenie teraz w głowach piłkarzy kanadyjskich i trenera Jesse'ego Marsha i wszystkich kibiców kanadyjskich, czyli współgospodarzy turnieju, którzy rozkochują się w futbolu, aby ta miłość nie okazała się dzisiaj taką miłością brutalną, bo wszyscy widzą Kanadę w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, a tutaj okazuje się, że mogą być problemy. Z każdą minutą to Maroka Chińczycy są bliżej najlepszej ósemki tego mundialu. Teraz zmiany dokonywane przez selekcjonera reprezentacji Maroka Mohameda Ouabiego. Też duże nadzieje związane z występem jego podopiecznych, szczególnie po tym czwartym miejscu na Mistrzostwach Świata w Katarze. Ale to wciąż nie jest widowisko, które może zachwycać. To wciąż nie jest porywające.

0: mecz. Na razie 63. minuta spotkania w Houston. Maroko, Kanada 1-0.
1: I ciągle jesteśmy w klimacie piłkarskich mistrzostw świata, bo oczywiście trwa teraz pierwszy mecz 1/8 finału, ale za nami już wszystkie mecze 1/16 finału, czyli tej pierwszej rundy pucharowej, no bo wcześniej była faza grupowa, no i nie zabrakło niespodzianek, ale o tym wszystkim będę już teraz rozmawiał z Tomaszem Kowalczykiem. Witam cię, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: To najpierw uzupełnijmy tę 1/8, czyli ostatnie mecze 1/16. Wiemy, że awansowała Argentyna, ale po niesamowitym meczu awansował też Egipt, no i na koniec awansowała Kolumbia. Od czego zaczynamy?
2: Od Argentyny, bo ten mecz na pewno przyciągał uwagę kibiców. Chcieli fani zobaczyć ciekawe spotkanie, no ale musieli się na rozstrzygnięcie naczekać, bo o północy polskiego czasu to spotkanie się rozpoczęło, a skończyło się trochę przed trzecią. I to po dogrywce, bo Argentyńczycy mieli problemy. Sami sobie je troszkę sprokurowali. Udało się objąć prowadzenie po golu kogo? No oczywiście Leo Messiego, który trafił po raz siódmy na tych mistrzostwach świata po świetnym podaniu Lisandro Martineza. I jeszcze to jest jego 20 gol na mundialach w ogóle. No ale druga połowa tak troszkę wchodzonego grała Argentyna. Skończyło się to trafieniem Duarte w 59 minucie. Dogrywka. Trzeba było zagrać dogrywkę. Tu znowu Argentyna wyszła na prowadzenie po trafieniu Martineza. Natomiast jest odpowiedź Cabrala. Cudowny strzał pod koniec pierwszej części dogrywki. I już przerażenie w oczach było widać Leo Messiego, ale te ostatnie 15 minut dogrywki wykorzystali. Ostatecznie bramka samobójcza Borgesa po dośrodkowaniu Messiego z rzutu rożnego i zamieszaniu w 16. Udało się, trzeba to powiedzieć, udało się Argentynie wygrać. Nie to, że zasłużyła jakoś bardzo mocno na to, a ekipa Republiki Zielonego Przylądka oddała łącznie 16 strzałów, 5 na bramkę, więc była godnym rywalem dla Argentyny. Argentyńczycy dla przeciwwagi 10 strzałów na bramkę. No i mamy tutaj do czynienia z takim wyrównanym meczem, gdzie absolutnie na to się przed spotkaniem nie zanosiło.
1: Z czego to mogło wynikać? Czy z już pewnego może osłabienia troszkę Argentyny? Może no, ze zlekceważenia przeciwnika to chyba bym nie chciał tak powiedzieć, bo Argentyńczycy to raczej drużyna turniejowa. Oni wiedzą, że z meczu na mecz czy graliby z Brazylią, czy grają z Republiką Zielonego Przylądka, to każdy kolejny mecz i szczególnie te fazy pucharowej to muszą być zagrane na 100% możliwości.
2: No, może nie chodziło o samo zlekceważenie rywala, ale chodziło o taką próbę gry ergonomicznej, takiej, żeby zaoszczędzić jak najwięcej sił, i tutaj mogła Argentyna właśnie na tym fakcie się przejechać, że no, nie dawała z siebie wszystkiego. Przy prowadzeniu wydawało się, że nie może się wymknąć im ten mecz spod kontroli, a prawie się wymknął i to tak na dobre. Więc wydaje mi się, że właśnie z tego, że też wiele osób mówi, że Argentyna ma taką drogę usłaną różami do finału, i wydawało im się, że ten mecz po prostu sam się wygra, a tak się nie dzieje. Jeżeli rywal stawia trudne warunki, no to takie problemy spotykają Argentyńczyków właśnie.
1: Niewiele zabrakło, a mielibyśmy w 1/8 finału Australię, czyli zespół, no co tutaj dużo mówić, słaby, jeśli chodzi o poziom grania. Oglądałem chyba 2 czy 3 mecze w tym mundiale Australijczyków i rzeczywiście, no jeśli chodzi o wyszkolenie, ale także i przede wszystkim taką ciągłość w grze, no to nie mają zbyt wielu atutów, ale Egipt, no męczył się bardzo mocno i niewiele zabrakło właśnie, a Egipt, czyli teoretycznie faworyt z tej pary, by odpadł.
2: Tak, ale Australia w meczu z Turcją pokazała się z dobrej strony. Przecież wyeliminowała mocną europejską drużynę, która tutaj miała jechać i być czarnym koniem. W dodatku regularnie gra w Mistrzostwach Świata i też na poprzednim turnieju grała w 1/8 finału, chociaż format był inny i z grupy wyszła, więc to jest reprezentacja, która już na Mistrzostwach Świata wie, jak sobie radzić. Ostatecznie rzeczywiście Egipt ma bardziej klasowych zawodników. Salah, Marmoush to piłkarze, którzy mogą nadać taki odpowiedni ton rywalizacji, którzy mogą naprawdę tchnąć w drużynę wiarę, umiejętności, to, że oparta jest drużyna na zawodnikach potrafiących strzelać gole.

0: A żeby awansować, no musiała tutaj dokonać tego po rzutach karnych i w tych rzutach karnych Egipt zdecydowanie lepszy. Natomiast Australijczycy próbowali takiego manewru, który im raz przyniósł już szczęście w eliminacjach do poprzedniego mundialu. Otóż zmiana bramkarza tuż przed karnymi. Bejcz opuścił boisko, w jego miejsce wszedł Ryan, a kiedy awansowali 4 lata temu na Mistrzostwa Świata w Katarze, to akurat Ryan opuszczał boisko i tam wchodził taki charakterystyczny australijski bramkarz i wtedy karnymi awansowali. Teraz ta zmiana nie przyniosła rezultatu, bo słabo strzelali jedenastki, a Egipcjanie nie dali się wyprowadzić z równowagi. W dodatku trener Egiptu był dosyć dobrze przygotowany, bo tuż przed tymi jedenastkami jeszcze pokazywał, jak właśnie tutaj Ryan karne broni na kompilacji przygotowanej przez prawdopodobnie swojego asystenta, więc byli przygotowani naprawdę na wszystko Egipcjanie. No i wykorzystali i takie umiejętności boiskowe i intelektualne.
1: No i ostatni mecz, który zakończył tę fazę 1/16 finału, czyli Kolumbia-Gana, jedyny minionej nocy, który zakończył się w regulaminowym czasie gry.
0: Tak, 1-0, bez takiej wielkiej historii akurat ten mecz o późnej porze dla tych, którzy na pewno chcieli zobaczyć kawałek niezłej piłki, bo o 3:30 to spotkanie się rozpoczęło i było pod dyktando Kolumbii. 20 strzałów łącznie, 8 na bramkę. Gana nie oddała celnego strzału, więc to też pokazuje, że jakoś bez wiary przystąpili zupełnie do tego spotkania. A Kolumbijczycy dobrze to spotkanie sobie ustawili, bo gol na początku w pierwszym kwadransie za sprawą Ariasa, też kompletnie zgubiony w polu karnym. No i Kolumbia, która jeszcze rok, dwa lata temu naprawdę imponowała taką serią meczów bez porażek, zwycięstwami, tym, że ma głębię składu, że ma też zawodników bardzo dobrych ofensywnych, jak Diaz, jak Cordoba. Trochę się musiała namęczyć, no i w następnej rundzie będzie miała ciężko z reprezentacją Szwajcarii, ale nie jest powiedziane, że i tą 1/8 finału Kolumbijczycy z rozpędu przejdą.
1: To Tomku, na koniec jeszcze, według ciebie takie podsumowanie 1/16 finału, największe zaskoczenia albo też kto na tobie zrobił największe wrażenie?
0: Tak, no myślę, że to największe zaskoczenie. Nie będę tutaj oryginalny. Jednak porażka Niemców z Paragwajem to był szok dla wszystkich. Niemcy kompletnie przekombinowali z taktyką. Teraz zapłacił za to wszystko trener Julian Nagelsmann, który został zwolniony ze stanowiska. Więc Niemcy płacą ogromną cenę i krytyka w kraju jest nieprawdopodobna. Jeżeli chodzi o to, co mogło się nam podobać, to na pewno mecz Portugalii z Chorwacją, wygrany 2-1. Dramaturgia nieprawdopodobna w tym meczu. 3 nieuznane gole Chorwatów, 1 Portugalczyków. Wszystkie decyzje sędziów poprawne albo poprawione przez VAR, ale i tak poczucie niesprawiedliwości u Chorwatów jest duże, no bo jak strzela się 3 razy i 3 razy sędziowie gola nie uznają, to nawet jeżeli jest to słuszne, to może się rodzić taka frustracja. No i pożegnał się Luka Modrić, tak chciał trochę w samotności pobyć na boisku, nie potrzebował w tym momencie nikogo, ani gestów pocieszenia ze strony swoich kolegów, ani Portugalczyków. No, czuł, że ten zawodnik, który ponad 200 spotkań zagrał w narodowych barwach, właśnie żegna się ze swoim ostatnim mundialem. No i jeszcze ten mecz Holandii z Marokiem. Też może sam mecz nie był bardzo porywający, bo tych strzałów mogło być więcej, ale konkurs rzutów karnych kibicom wszystko wynagrodził. 1-1 w regulaminowym czasie i po dogrywce, 3-2 w karnych dla Maroka. Słabo strzelane te karne przez Holendrów. Znów Bono był bohaterem reprezentacji Maroka. No i odgrzewana jest teraz taka wypowiedź Marco van Bastena, który 10 lat temu dziwił się, dlaczego Hakim Ziyech, którego tutaj już nie ma w reprezentacji Maroka, ale grał na poprzednich Mistrzostwach Świata, wybierał reprezentację Maroka, a nie Holandii. No to właśnie dlatego, bo Maroko może mieć większy potencjał ofensywny, było wyżej.

0: rozstawione od Holandii o jedną pozycję w rankingu FIFA w pierwszej dziesiątce. Broni tego czwartego miejsca z poprzedniego mundialu i nie powiedziało Maroko z pewnością jeszcze ostatniego słowa, bo absolutnie na pokonanie Kanady stać ekipę Maroka.
1: A to wszystko podsumowywał Tomasz Kowalczyk. Dziękuję ci serdecznie, Tomku.
0: Dziękuję.
1: Niby Kanadę stać na pokonanie Maroka, ale czy to Maroko pokona, czy w ogóle będzie dogrywka, czy może będą karne? Filip Jastrzębski ma najświeższe informacje w tej sprawie.
2: No i wciąż 1-0 dla reprezentacji Maroka. Kanadyjczycy, co ciekawe, lepiej grali w pierwszej połowie spotkania przy tym bezbramkowym remisie niż po tym straconym golu w 50. minucie spotkania. Przypomnę, Ounahi przymierzył zza pola karnego prawą nogą po asyście Hakimiego i dał prowadzenie Marokańczykom. Prowadzenie trochę niespodziewane, ponieważ Marokańczycy w tym spotkaniu po prostu grają słabo, ale Kanadyjczycy też nie grają tak, że mogliby zaszkodzić Marokańczykom. 8 żółtych kartek pokazał już Michael Oliver i przypomniał mi się taki mecz z ostatnich Mistrzostw Świata, to był ćwierćfinał, Argentyna kontra Holandia. 15 żółtych kartek pokazał Mateu Laos i jedną czerwoną. No to gdyby dzisiaj doszło do dogrywki, no to myślę, że sędzia Michael Oliver mógłby Mateu Laosa przeskoczyć. Na razie jednak z każdą minutą to Maroko bliżej awansu, bo na kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry Lwy Atlasu prowadzą w Houston 1-0.
1: To tyle, jeśli chodzi o Houston, a teraz przenosimy się na Florydę, bo tam jest Jan Pachlowski. Witam cię, Janku. Halo, halo, halo. Nie mamy Jana Pachlowskiego, ale za chwileczkę na pewno będzie. No być może jest teraz na jakiejś uroczystościach związane z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych. No przypomnijmy, że 250. rocznica powstania Stanów. FIFA przygotowała specjalną oprawę przedmeczową. Święto 4 lipca to upamiętnia rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości z 1776 roku, a więc bardzo ważne święto w historii Stanów Zjednoczonych. Już teraz wiemy, że z tego świętowania wrócił Jan Pachlowski. Witamy cię. Już teraz nas słyszysz pewnie.
3: Kłaniam się nisko. Rzeczywiście to warto podkreślić, bo mundial dokładnie zgrał się, wypada z bardzo ważną, jak i nie najważniejszą, nawet w ostatnich dekadach uroczystością państwową w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj okrągła 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. FIFA przygotowała taką specjalną oprawę przedmeczową. Najpierw ona miała miejsce właśnie w Houston, a następnie będzie miała w Filadelfii w przypadku spotkaniu Francji z Paragwajem. Ta uroczystość na stadionie w Houston było takim wyjątkowym świętowaniem Dnia Niepodległości. To wszystko odbyło się w wielkim stylu, pełnym barw narodowych, czerwieni, bieli i błękitu. No też to pozwoliło widzom w pełni cieszyć się, bo Amerykanie podkreślają, a też pokazać zagranicznym gościom ten wyjątkowy dzień i to wyjątkowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Tutaj warto podkreślić, że też było specjalne wykonanie hymnu, a potem to, co będzie się działo dzisiaj w Filadelfii. To się tak zgrało niesamowicie, że ten mecz jest w Filadelfii, bo do tych najważniejszych punktów programu, mówimy tutaj o spotkaniu Paragwaju z Francją, należeć będzie rozwinięcie na murawie wielkiego baneru inspirowanego energią wybuchu fajerwerków, a także porywające wykonanie hymnu narodowego. To wszystko będzie w Filadelfii, gdzie 4 lipca 1776 roku, Rafał już to przed chwilą wspomniał, przyjęto właśnie deklarację niepodległości i ten mecz będzie też hołdem dla historii i trwałego dziedzictwa Filadelfii i też Stanów Zjednoczonych. Ponadto kibice zgromadzeni na stadionie będą mogli wziąć udział w tworzeniu oprawy z takich kartoników oraz obejrzeć przelot eskadr z bazy lotnictwa marynarki wojennej Virginia Beach. Dzisiaj podczas transmisji tutaj w telewizji Fox, która ma prawa do pokazywania właśnie w Stanach Zjednoczonych mundialu, to warto podkreślić, że kibiców z zagranicy, nawet tak przepytywali dziennikarze, co wiedzą o historii Stanów Zjednoczonych, pokazywali symbole, przepytywano Francuzów, przepytywano Kanadyjczyków i muszę powiedzieć, oglądając to, to całkiem nieźle kibice z zagranicy znali się na historii, na amerykańskich symbolach. To wszystko jest dzisiaj taki połączony w bardzo piękny organizm, czyli mundial, wyjątkowa impreza i wyjątkowa impreza w Stanach Zjednoczonych, czyli odbywające się właśnie w ten dzień piłkarskie Mistrzostwa Świata.
1: No pamiętamy wtedy deklarację niepodległości, gdzie 13 kolonii ogłosiło zerwanie więzi z Wielką Brytanią. Wtedy narodził się nowy, niepodległy kraj. No swoją drogą ciekawy, jak

0: na trybunach oklaskiwani są teraz Anglicy, ale myślę, że to już 250 lat, to już dużo czasu minęło. Natomiast a propos meczu Anglików, to mecz Mistrzostw Świata pomiędzy Meksykiem a Anglią zaplanowano na niedzielę w mieście Meksyk. Tutaj oczywiście chodzi o czas lokalny. Odbędzie się o pierwotnie wyznaczonej porze, chociaż tam było, Janku, sporo kontrowersji, głównie ze względu na upał chyba, tak?
1: To prawda, bardzo duże zamieszanie. Ja przypomnę Państwu, że ostatni mecz Meksyku z Ekwadorem tutaj w tej pierwszej rundzie strefy pucharowej został przesunięty o godzinę ze względu na wyładowania atmosferyczne. Meksyk to jest takie miasto, w którym może nie jest aż tak gorąco jak teraz w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład może być w Filadelfii, gdzie na przykład odwołano, a w Filadelfii przecież jest następny mecz, tam odwołano między innymi okolicznościową paradę z okazji 4 lipca ze względu właśnie na temperaturę, która w południe sięga nawet blisko 40 stopni, a tam stadion jest niekryty w Filadelfii, to podkreślamy. Natomiast wracając do tego wszystkiego, co wywołało bardzo duże zamieszanie, to mecz pomiędzy Meksykiem a Anglią odbędzie się o tej pierwotnej wyznaczonej porze, to będzie godzina 18 w stolicy Meksyku, druga w nocy z niedzieli na poniedziałek, operujemy teraz tutaj już czasem polskim, a ta decyzja pojawiła się po tym, jak doniesienia, że tutaj wyszły na jaw, że FIFA rozważa wcześniejsze rozpoczęcie spotkania na stadionie Azteka w godzinach właśnie popołudniowych ze względu na prognozowane na wieczór burze i deszcz. I to wywołało bardzo, ale to bardzo duże protesty i z obozu meksykańskiego, i z obozu brytyjskiego. I utrzymanie tego pierwotnego terminu nastąpiło po tym, jak właśnie przedstawiciele obu drużyn wyrazili takie ogromne niezadowolenie z powodu tej planowanej zmiany, o której szeroko zaczęły pisać media. I ta drastyczna zmiana rozpoczęcia meczu, co ciekawe, mogła też wpłynąć już na podsumowanie i pociągnąć za sobą konsekwencje dla drugiego tego niedzielnego spotkania 1/8 finału, bo o godzinie 16, czyli 22 czasu polskiego, Brazylia zagra w New Jersey z Norwegią i żeby doszło tam do przesunięcia meczu, to rzecznik brazylijskiego Związku Piłki Nożnej, mówiąc przesunięcia w Meksyku, przyznał agencji Reuters, że mecz pięciokrotnych Mistrzostw Świata mógłby zostać opóźniony o godzinę, gdyby FIFA zdecydowała się na tą zmianę terminu tego właśnie spotkania Anglia-Meksyk.
0: No to zobaczymy, co z tymi godzinami i terminami będzie, ale na razie patrzymy na to, co się dzieje teraz na Mundialu. Kanada gra z Marokiem, Filip Jastrzębski obserwuje to spotkanie. Dwa słowa o tym meczu, Filipie, ale także o tym, co nas czeka jeszcze, bo przecież czekamy na mecz niesamowitego Paragwaju z Francuzami.
2: Jeśli chodzi o to spotkanie w Houston, to przynajmniej dobra informacja dla nas postronnych kibiców jest taka, że Kanadyjczycy wzięli się do pracy. Późno, bo późno, ale jednak rzut wolny i Jonathan David ponad poprzeczką. Po chwili Buchanan także próbował zza pola karnego, ale jego strzał obronił bramkarz, więc Kanadyjczycy poddać się nie zamierzają. Jednak wciąż przegrywają z Marokańczykami 0-1. No i wydaje się, że w tym spotkaniu Paragwaju z Francuzami oczywiście faworyt jest jasny, to reprezentacja Francji, która łatwo w Filadelfii powinna sobie poradzić. Z drugiej strony naprawdę wydaje się, oglądając mecze na tym mundialu, że już nic nie może nas zdziwić. A to, co minionej nocy wydarzyło się w meczu Argentyńczyków z piłkarzami z Republiki Zielonego Przylądka, no to jest już dobitnym potwierdzeniem tej tezy. Więc oczywiście wydaje się, że Francja dość łatwo powinna awansować do ćwierćfinału, ale no, jeśli chodzi o Paragwajczyków, to też już chyba żadna niespodzianka nikogo nie zdziwi. No i pytanie, czy to w ogóle są już niespodzianki, bo te wyniki są rzeczywiście niespodziewane. No i pozwolić, że wrócę jeszcze do wydarzeń w Houston. No i Houston mamy problem, mogą powiedzieć piłkarze kanadyjscy, ponieważ Ounahi, ten sam zawodnik, który w 50 minucie dał prowadzenie Marokańczykom, w 82 minucie po podaniu Brahima Diaza ponownie pakuje piłkę do kanadyjskiej bramki. Krepeau pokonany po raz drugi, a zatem wiele wskazuje na to, że reprezentacja Maroka awansuje do ćwierćfinału Mistrzostw Świata i będzie to kolejny wielki sukces Lwów Terangi. No, po tym drugim ciosie Kanadyjczycy chyba już się nie podniosą.
0: Filip Jastrzębski, no chyba można już powoli mówić, że to już po tych kanadyjskich ptakach, jak to się mówi. A Francuzi z Paragwajem zagrają, czyli wiemy, kto będzie kibicował Francji, oczywiście Francuzi, a ciekawe, komu będą kibicować Hiszpanie, bo wielka impreza sportowa rozpoczęła się dziś właśnie w Hiszpanii, mimo że to impreza dotycząca Francji, czyli Tour de France, kolarskie Tour de France, no gra Paragwaj, więc może Hiszpanie będą kibicować Paragwajczykom.

0: Aczkolwiek na ten właśnie dzisiejszy wieczór, na to dzisiejsze popołudnie, to chyba można powiedzieć, że te dwa narody się zbratały, jeśli chodzi o kolarstwo. Andrzej Grabowski tak na mnie patrzy i nie wie, co ma odpowiedzieć na ten mój wstęp.
1: Dobry wieczór. Faktycznie zaskoczyłeś mnie nieco, więc nie wiem, co mam ci odpowiedzieć, ale odpowiem inaczej. Prawie 10 milionów euro rząd Katalonii zapłacił za to, żeby móc ugościć start Tour de France, 113 odsłony Wielkiej Pętli. Sprawa jest o tyle ciekawa, że właściwie to zapłata za niewielki wycinek tego wyścigu, bo dzisiejsza drużynowa czasówka, jutrzejszy etap, też oparto o Monciuik, tak jak dzisiaj o tę słynną górę, na której między innymi polscy kolarze w latach 70. tak pięknie się spisywali.
0: No i na której polscy lekkoatleci zdobyli mnóstwo medali w 2010 roku w Mistrzostwach Europy.
1: No więc ta góra rzeczywiście nam dużo szczęścia przyniosła. Robert Lewandowski też tam golina strzelał przecież w międzyczasie.
0: Grała tam Barcelona.
1: Kiedy Camp Nou było remontowane. I sprawa jest to tyle ciekawa, że to się tak czy siak zapewne zwróci do blisko 10 milionów euro. Sami dobrze wszyscy wiemy, że Sagrada Familia została już, można powiedzieć, oddana do użytku w takim kształcie zewnętrznym, w jakim być miała, więc jestem przekonany, że Katalończycy na pewno na tym interesie zarobili. Wyścig rozpoczął się taką nietypową drużynową czasówką 19-kilometrową. Nietypową, bo to jest taki nowy format, który od jakiegoś czasu jest próbowany. Bodaj pierwszy raz w Tour de France został sprawdzony. Format jest o tyle ciekawy, że choć zawodnicy startują w swoich drużynach, to i tak liczy się czas na mecie tylko tego pierwszego, a nie tak jak zwyczaj, że właściwie dobrze by było, żeby pół drużyny dojechało do mety, a jeśli chodzi o klasyfikację indywidualną, każdemu zawodnikowi po prostu tak czy siak liczymy czas indywidualny, więc to trochę było jak wyścigi sprinterów raczej niż czasówka, bo trzeba było możliwie jak najszybciej rozprowadzić tych swoich najlepszych zawodników, żeby dać im perspektywę do walki o coś dużego. I Wisma Lisebajk bardzo dobrze sobie z tym poradziła. Holenderska drużyna, która zawsze na Tour de France zmienia koszulki, bo mają takie bardzo mocno zaakcentowane żółte kolory, a tutaj nie można się sparować z żółtą koszulką lidera Tour de France, więc trzeba było przerobić ją na czerni tradycyjnie, tylko z takimi żółtymi odcieniami. Nawet niektórzy zastanawiali się, czy przy zapowiadanych upałach, bo wiele etapów jest nawet nieco zagrożonych przez zapowiadane bardzo wysokie temperatury we Francji, czy te czarne koszulki nie będą zbyt grzać zawodników, ale tutaj organizatorzy z drużyny Wisma Lisebajk są przekonani, że żadnego problemu nie będzie. Wisma Lisebajk, czyli Jonas Vingegaard, to on jest pierwszym liderem Tour de France. 8 sekund przed Filippo Ganną z Ineosu, ale to jest po prostu świetny czasowiec, który liczył na to, że dzięki tej dobrej współpracy jego drużyny uda się zdobyć tę żółtą koszulkę. Tu się trochę nie udało, bo jeden z zawodników z Ineosu, taki bardzo mocny Francuz Kevin Vaucleu, miał defekt, więc część zawodników musiała zostać. Chyba też został Michał Kwiatkowski do pomocy Vauclenowi, bo tego nie widzieliśmy. Tutaj organizator nam nie zapewnił tej atrakcji, żeby móc pośledzić do końca Michała Kwiatkowskiego. 12 sekund traci Tadej Pogacar, to bardzo ważna sprawa. Ale te straty są symboliczne i dobrze wiemy, że ten wyścig właściwie każdego dnia będzie nam się kształtował na nowo. Jutro już właśnie kolejny etap, na którym też możemy spodziewać się zmian, bo ten etap taki pagórkowaty, górzysty, zmienny właśnie z podjazdem pod Monciuik, a w poniedziałek już pierwsze Pireneje, już wjedziemy na 1800 metrów, więc wydaje się, że ten wyścig bardzo szybko może się w jakimś stopniu ułożyć. Jeszcze jedna sprawa, Francuzi bardzo liczą na to, że po 41 latach wreszcie doczekają się zwycięstwa. Mają takiego bardzo zdolnego chłopaka, Paula Seksasa, 19-latka, najmłodszego uczestnika Tour de France od bodaj 37 roku, ale tak efektownie i tak sprawnie jeżdżącego, że Francuzi liczą na to, że tutaj coś z tego już będzie. Pewnie o zwycięstwo jednak będzie ciężko, ale o podium kto wie. Polacy, dodajmy oczywiście w ciężkiej pracy, piękni 36-letni Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. Więc staraty i miejsca już dzisiaj odległe. Kwiatkowski 73, Gradek 164.
0: Andrzej Grabowski o tym wszystkim odpowiadał. Oczywiście będziemy śledzić Tour de France, bo to 3 tygodnie wspaniałej jazdy. A teraz o wielkim sportowym wydarzeniu w centrum Krakowa. Na rynku głównym Puchar Świata we wspinaczce na czas, który obserwował Marek Solecki.
2: Historia pisze się na naszych oczach. Ostatni start w karierze przed polską publicznością złotej medalistki z Igrzysk w Paryżu Aleksandry Mirosław. Pierwsze w historii zawody na 4 torach, a nie jak do tej pory 2. pierwsza w historii rywalizacja w sztafetach mieszanych, a także w sztafecie kobiecej i męskiej oraz przede wszystkim złamanie bariery 5 sekund we wspinaczce kobiet. Nowy, fenomenalny rekord świata. Ale po kolei. Ola Mirosław pożegnała się z polską publicznością u stóp wieży ratuszowej na krakowskim rynku głównym, dochodząc do finału po świetnych wcześniejszych biegach, gdzie jednak 11-krotna rekordzistka świata popełniła pierwszy raz w karierze.

0: karierze. Falstart, który nie pozwolił jej walczyć o zwycięstwo.
1: To był szok, bo w ogóle moją intencją nie było w żaden sposób testowanie, jak bardzo mogę się wbić, nie było myślenia o czasie. To był po prostu czysty szok. Wiadomo, że potem, jak już zeszłam ze sceny, gdzieś tam siadłam, no to te emocje doszły, to jest naturalne, jakby jestem sportowcem, przyjeżdżam na zawody z najwyższymi celami, z ambicjami. Natomiast powiedziałabym, że nauczyłam się w życiu tego, że wszystko jest dla mnie, nie przeciwko mnie i wszystko dzieje się po coś, więc to jest paradoks tej gry, że już przeszłam całą, ale jednak czegoś brakowało, był to falstart. Wiadomo, czy mogłam wygrać te zawody? Myślę, że tak. Czy mogłam pobić rekord świata? Oczywiście, ale tego się nigdy już nie dowiemy.
0: Naszą złotą medalistkę olimpijską dzielnie w finale zastąpiła Natalia Kałucka, zajmując drugie miejsce, przegrywając tylko z reprezentantką Indonezji Desak Maderitą. Tarnowianka przyznała, że niewiele brakowało, by w ogóle jej w Krakowie nie było, bo przed zawodami przeżywała poważny kryzys.
2: No nie będę ukrywać, troszkę tutaj się zdziwiłam, że tu siedzę. 2 tygodnie temu miałam bardzo duży taki mental breakdown, ponieważ nie chciałam tu przyjeżdżać, bo czułam się zbyt wolna w tym sezonie i było to bardzo ciężkie, bo po prostu nie wierzyłam to, że mogę coś w tym Krakowie pobiegać. Też nie będę ukrywać, że dzisiaj miałam bardzo dużo szczęścia i naprawdę też mentalnie dobrze sobie radziłam. I tak, no zrobiłam medal, nie będę ukrywać, że nadal chyba trochę w to nie wierzę. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy przyjechali do Krakowa nam kibicować. Szczerze mówiąc, mi zazwyczaj na zawodach w Polsce idzie zazwyczaj dobrze, szybko, więc może przez tym właśnie polską energię tutaj właśnie siedzę.
0: Natalia Kałucka na drugim miejscu, jej siostra bliźniaczka Ola, brązowa medalistka z igrzysk w Paryżu, awans do finału przegrała o 0,01 sekundy. A trzecie miejsce w finale zajęła Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale ustanowiła nowy, fenomenalny rekord świata, łamiąc barierę 5 sekund, uzyskując 4 sekundy 99 setnych. Jestem szczęśliwa, że pobiłam swój rekord życiowy, że ustanowiłam nowy rekord świata. Gdybym miała wybierać między zwycięstwem w zawodach Pucharu Świata a ustanowieniem nowego rekordu i no na takim poziomie, to oczywiście wybrałabym rekord świata. Jestem szczęśliwa, że udało się to osiągnąć w Krakowie, gdzie zawody są naprawdę fantastyczne. Amerykanie na krakowskim rynku spisują się zresztą znakomicie i są w doskonałych nastrojach. Emma Hunt nową rekordzistką świata, Samuel Watson wśród mężczyzn zwycięzcą dzisiejszych zawodów. Zwyciężając w dniu Święta Niepodległości USA, w 250. rocznicę ustanowienia Stanów Zjednoczonych.
3: Thomas Jefferson, George Washington, Martin Luther King, all of those great Americans.
0: Thomas Jefferson, George Washington, Martin Luther King. Wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda historia Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy dumni, że możemy ten kraj tutaj reprezentować. Cieszę się, że w tym dniu sięgnąłem po zwycięstwo. Startujemy tu zresztą razem jako ekipa amerykańska, razem pracując na zwycięstwa i licząc na kolejne sukcesy także w sztafetach. W finale Samuel Watson pobił swój rekord życiowy. Były rekordzista świata uzyskał 4 sekundy 60 setnych. Tylko o 6 setnych sekundy gorzej od aktualnego rekordu świata. Chińczyka Zhao Yichenga, z którym zresztą wygrał dwukrotnie i w półfinale i w finale.
4: Wspinaczka sportowa na czas. Bardzo dynamiczny sport. Czy tak dynamiczna jest piłka nożna? No mówi się, z roku na rok, z imprezy na imprezę coraz więcej mocy muszą mieć piłkarze, coraz więcej biegania jest. Czy tak jest rzeczywiście w meczu Kanada teraz, która gra w 1/8 finału z Marokiem? Czy no, można powiedzieć, że pierwszy współgospodarz jest bliski odpadnięcia? Filip Jastrzębski.
5: No tak, okazuje się, że pierwszy z trzech współgospodarzy za chwilę dozna goryczy porażki i odpadnie w 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo Marokańczycy prowadzą w Teksasie 2-0 z reprezentacją Kanady. Dwie bramki zawodnika Girony Ounahiego, który najpierw prawą nogą przymierzył zza pola karnego w 50 minucie, a później już w ostatnim kwadransie także pokonał bramkarza reprezentacji Kanady. No były dwie sytuacje współgospodarzy przy prowadzeniu Maroka 1-0. Wówczas wydawało się, że mogą pokusić się podopieczni trenera Jesse'ego Marsha o odrobienie tej straty, o doprowadzenie do dogrywki, ale nic z tych rzeczy, bo te wszystkie próby chyba tylko rozzłościły Marokańczyków, którzy strzelili na 2-0. Mogli mieć nawet trzybramkowe prowadzenie, ale Sofian Rahimi trafił strzałem głową w poprzeczkę, więc to

0: Będzie jak najbardziej zasłużony awans reprezentacji Maroka, natomiast wspominałeś o tej intensywności, o tym jak te mecze dzisiaj wyglądają. No na pewno to nie jest reklama futbolu. Mecz Kanady z Marokiem raczej ekonomiczni do bólu Marokańczycy. Kanadyjczycy też nie zachwycają w doliczonym czasie gry. Maroko prowadzi 2-0.
1: Filip Jastrzębski, no nieszczęśliwy dla Kanadyjczyków to może być dzień ustanowienia, 250. rocznica ustanowienia Stanów Zjednoczonych, tak jak i dla Igi Świątek. Odpadła dziś z Wimbledonu, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Andrzej Grabowski, wydawca, Wiktor Sudyka, no, nasz realizator i prowadzący Rafał Bała. Dziękujemy Państwu za uwagę i mówimy do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Reklamie. Autopromocja.
9: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: We wtorek mamy poznać nowe zasady wynagradzania lekarzy i czasu ich pracy. Nad projektem pracuje Ministerstwo Zdrowia. Druga elektrownia jądrowa może powstać w Koninie lub Bełchatowie. W Teheranie trwają kilkudniowe uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Iranu. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. W najbliższy wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. Rozwiązania mają dotyczyć wynagrodzeń lekarzy i rozliczania czasu pracy medyków. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło uważa, że zarobki lekarzy powinny być bardziej przejrzyste.
2: Większej transparentności w zakresie wynagrodzenia lekarzy w publicznej służbie zdrowia. To nie może być tak, że gro budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia, zwłaszcza w szpitalach, zjadają wynagrodzenia lekarzy. To jest niezwykle ważne. Ja bym chciała, aby rozwiązania, które zaproponuje pani minister, nie wydłużyły kolejek.
1: Sekretarz Konfederacji Krzysztof Rzońca sprzeciwia się dosypywaniu dodatkowych pieniędzy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez ostatnie 10 lat kwota ta zwiększyła się o prawie 160% do prawie 300 miliardów złotych.
3: Te pieniądze nie poszły na pacjentów, nie poszły na jakość usług publicznych, tylko poszły na napychanie kieszeni lekarzy, co obserwujemy od dłuższego czasu. My proponujemy zmianę systemu bardzo radykalną i to jest reforma oparta na systemie choćby holenderskim, czyli na uwolnieniu konkurencji, na likwidowaniu monopolu NFZ-u.
1: Premier Tusk oczekuje też skrócenia terminu wdrożenia centralnej rejestracji pacjentów do lekarzy specjalistów do końca roku. Konin i Bełchatów to preferowane przez rząd lokalizacje drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Mówił o tym dziś w Wielkopolsce premier Donald Tusk.
4: Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz. Począwszy od geologii,

0: publicznych. Do finału doszły te dwie lokalizacje, a eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład.
1: W przyszłym roku będzie wiadomo, jaki inwestor wybuduje drugą elektrownię jądrową w kraju, a jej lokalizację poznamy za 2 lata. Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody w związku z suszą. Gmina Uścimów na Lubelszczyźnie zwraca się do mieszkańców, by nie podlewali trawników, nie myli teraz samochodów i nie napełniali basenów, mówi wójt Eliza Panasz.
2: Z wodą nie jest ciekawie. Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle. Ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
1: Jeśli mieszkańcy nie będą oszczędzać, to wody w gminie może zabraknąć. W 50-stopniowym upale w Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Iranu zabitego w lutym podczas ataku Stanów Zjednoczonych. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Na placu, na którym wstawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Podczas trwających prawie tydzień uroczystości władze Iranu spodziewają się nawet 20 milionów ludzi. W Nowym Jorku wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, w tym polskiego Daru Młodzieży. Parada jest elementem obchodów 250. rocznicy niepodległości USA.
4: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statuły Wolności. Nad zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach Międzynarodowego Przeglądu Lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie i zachodzie kraju deszcz, temperatura od 11 do 15 stopni, chociaż chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu, tam maksymalnie 8. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, w niedzielę też przelotny deszcz, a na wschodzie kraju burze. Temperatura w dzień od 18 stopni na północy i Podkarpaciu do 23 na południowym zachodzie.
5: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju, nigdzie nie ma smogu. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest małe lub średnie. 40% prądu obecnie produkowane jest z odnawialnych źródeł.
5: Klimat. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.

0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
3: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
2: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
3: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
2: Mamo!
4: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: 8 minut po godzinie 21. 250 lat. Ameryka świętuje swoją niepodległość, a w zasadzie ogłaszanie swojej niepodległości, bo było trzeba jeszcze ją wywalczyć. Donald Trump wygłosił w nocy polskiego czasu sukcesy USA i wyjątkowość Amerykanów. Komentował to na naszej antenie specjalista od polityki amerykańskiej Jan Misiuna w rozmowie z Michałem Strzałkowskim.
7: Jak pan ocenia w ogóle ten początek tych obchodów? No, Trump próbuje skupić uwagę na sobie.
8: Jak zawsze próbuję skupić uwagę na sobie. No i tym razem również. I w sumie no, te obchody tak zapowiadały się, zapowiadane były jako wielkie święto, a potem one się zaczęły, tutaj ktoś rezygnuje, tam coś się psuje, tutaj wielki remont, który tego reflecting pool, który kończy się algami zaburzającymi całą koncepcję.
7: No to tak powiedzmy, że to wyglądało mniej więcej tak. Trump mówi, trzeba naprawić tę sadzawkę refleksyjną. I to była prawda, ona przeciekała, ona była od dawna nieremontowana. Mówi, ja zadzwonię do mojego faceta od basenów, on mi to zrobi za 2 miliony. Koniec końców facet od basenów zrobił to za 1 milion kilkanaście, a sadzawka po kilku dniach, mimo drugiego malowania, zamiast niebieskiej była zielona, bo zakwitły algi, wpuszczono środki chemiczne do zwalczania alg. To doprowadziło do tego, że popękała ta niebieska farba. No zaczęły być dowcipy, że teraz trzeba wpuścić krokodyle, żeby zjadły farbę, a na końcu myśliwych ze strzelbami, żeby zatłukli krokodyle. Więc no rzeczywiście ciężko było.
8: Ciężko było z tym wszystkim i mam wrażenie, że to jest najlepsza metafora całych tych obchodów. Znaczy się, coś było planowane, coś być może było potrzebne, potem coś jest szybko robione, żeby zastąpić, żeby pokazać splendor, a potem okazuje się, że to może było robione i szybko, ale za to było robione drogo i niezbyt dobrze. Ale nadal będziemy upierali się, że wszystko jest super, ponieważ jest to w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone są najwspanialszym, najlepszym krajem na świecie i największym, to Trump powiedział, osiągnięciem ludzkości w historii. No więc nie może być to inne niż najwspanialsze.
7: No i to, co było wczoraj w Dakocie Południowej, to jest taki wstęp do tych uroczystości. Dzisiaj główna część, bo to dziś przypada to amerykańskie święto. Dziś Trump ma przemówić po raz kolejny w Waszyngtonie. Według amerykańskich mediów to ma być najdłuższe przemówienie Trumpa w jego prezydenckiej historii. Ma być gigantyczny pokaz fajerwerków. Największy, tak to zapowiada Trump też w amerykańskiej historii. Czego się możemy spodziewać po kolejnym przemówieniu? Coś sobie Trump zostawił na dzisiaj, czego nie powiedział wczoraj?
8: Myślę, że jeszcze może troszeczkę pocisnąć Sąd Najwyższy za to, że nie dostał wszystkiego tego, czego chciał dostać. Myślę, że może jeszcze troszeczkę agresywniej wejść w tematy antyimigranckie, bo w tym ostatnim przemówieniu jednak troszeczkę wspomniał, że ktoś tam czyha, ale jednak nie tak radykalnie, jak można by się było spodziewać. Myślę, że może trochę mówić więcej o przeciwnikach Stanów Zjednoczonych, zagranicznych. Być może będzie chciał podkreślić to, że dawni sojusznicy są niewdzięczni i nie dają wystarczająco.

0: czci Ameryce, nie oddają im należytej części tego, co powinni dawać w zamian za zapewnienie przez Amerykę bezpieczeństwa, bo ten temat też się nie poszewinął w tym przemieniu. No, pole jest całkiem duże, powiedziałbym.
1: No i tutaj oczywiście przy tych obchodach kontrowersji jest dużo, nie tylko dotyczących tych różnych remontów, jakie przygotowano w Waszyngtonie, które się no, w części nie udały, trzeba to powiedzieć wprost, ale także kwestia komitetu, który organizuje te obchody, bo to się wszystko zaczęło, ale to ma trwać miesiące, to ma być właściwie takie półrocze świętowania tej niepodległości. No i powstał taka organizacja Freedom 250, który jest złożony tak naprawdę z ludzi bliskich Trumpowi wyłącznie, tymczasem 10 lat temu, kiedy już myślano oczywiście o tych obchodach, to był taki pomysł na komitet, który byłby totalnie ponadpartyjny. Znaczy on by angażował ludzi zasłużonych dla Ameryki ze wszystkich stron sceny politycznej. Przede wszystkim byłych prezydentów, były pierwsze damy. To się miało nazywać America 250. Trump wolał jednak organizować to wszystko wyłącznie w gronie swoich najbliższych współpracowników. Czyli takie zawłaszczenie tych obchodów?
0: Trochę tak i trochę pokazanie tego, że to jednak on w tym momencie jest szeryfem w tym mieście i wszystko będzie dokładnie tak, jak on chce. No i przede wszystkim jednak no, myślę, że to jest rzecz, której on się nie jest w stanie powstrzymać, to znaczy się postawienie siebie w centrum, ponieważ no, on jest prezydentem. I myślę, że jest bardzo mocno przekonany o tym, że te 250 lat pod jego przywództwem w tym momencie, no to jest jasny sygnał, że jest to ten szczyt możliwości Stanów Zjednoczonych, skoro mają takiego wybitnego przywódcę w tak ważnym momencie.
1: No Trump ma też inne plany, na przykład wydanie limitowanej serii paszportów amerykańskich, o które Amerykanie mogliby od poniedziałku występować. Paszportów, na których znajdzie się wizerunek Trumpa, czyli Amerykanie mogliby po świecie jeździć z paszportem, na którym się znajduje Trump. Moneta z 24-karatowego złota z wizerunkiem i podpisem Trumpa. No i jeszcze jest pomysł na to, żeby wypuścić taki limitowany, no pewnie bardziej kolekcjonerski niż użytkowy banknot o dość oryginalnym nominale $250, no bo 250. rocznica niepodległości, ale tam na tym banknocie miałby się znaleźć Trump. Przecież na banknotach amerykańskich są ci najważniejsi amerykańscy prezydenci, czy najważniejsi ludzie dla amerykańskiej niepodległości właśnie. Więc Trump się próbuje cały czas sam dopisać do tej niepodległości amerykańskiej, do tego, co się wydarzyło 250 lat temu.
0: Tak, absolutnie. On jest o tym przekonany, że jest jednym z najwybitniejszych prezydentów w historii, w ogóle jedną z najwybitniejszych jednostek. W związku z czym to, że zwykle tego typu rzeczy jednak przysługiwały pośmiertnie i to no, kolejne pokolenia decydowały o tym, kto jest najwybitniejszy, a kto nie, jemu to jakoś za bardzo nie przeszkadza, stwierdza widocznie, że po prostu jeżeli sam się nie pochwali, no to nie ma na co czekać. No.
1: Tymczasem jego rankingi poparcia przez Amerykanów, czy tego, jak go dobrze Amerykanie oceniają, dołują. No, najnowszy ranking, patrzę na niego teraz, 37% tylko Amerykanów zadowolonych z tego, jak Trump sprawuje swoją prezydenturę. No, to jest bardzo dużo. No, 58% z kolei jest niezadowolonych, czyli niezadowoleni są nawet ci, którzy na Trumpa głosowali.
0: Tak, jak najbardziej, ale jemu to staje się nie przeszkadzać. Amerykanie mają znacznie bardziej krytyczny pogląd na to, w którą stronę Stany Zjednoczone zmierzają niż Donald Trump. Natomiast trzeba podkreślić to, że ci, którzy go popierają, no to go popierają, znaczy się wierzą w to, że Stany Zjednoczone faktycznie zmierzają w lepszą stronę i nawet
2: a ze specjalistą od polityki amerykańskiej Janem Misiuną rozmawiał Michał Strzałkowski. Na antenie Polskiego Radia 24 teraz trochę o pogodzie, ale w szerszym tego słowa znaczeniu. Upały stają się coraz poważniejszym problemem. Wiemy, że nie będzie lepiej, jak więc możemy dostosować się do zmian klimatu. Najbardziej nagrzewają się miasta. Co władze miast mogą zrobić, by mieszkańcy mniej dotkliwie odczuwali skutki ocieplenia? Zapraszam na program Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Marzyciele i Rzemieślnicy.
4: Marzyciele i Rzemieślnicy, Kuba Wygnański w kolejnej audycji i powiem tak, no ona jest nagrywana w stoczni i w tle będzie taki subtelny dźwięk.

0: wiatraczków. One chyba towarzyszą wielu z nas. Wiatraczek w tych czasach to jest jakieś świadectwo prawdy, ale ten szum jest potrzebny, bo przysięgam, że bez tego wiatraczka to ja bym tej audycji dzisiaj nie zrobił, gdyż jest bardzo gorąco w Warszawie. I to jest jeden z powodów, mimo że audycja, jak mówię, nie jest o sprawach bieżących i interwencyjnych, ale jest bardzo na czasie i będę rozmawiał z doktorem Zofią Boni, adiunktą z Zakładu Antropologii Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam cię, Zofio.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Ale to, żeby z Zofią przeprowadzić ten wywiad, wziął się z innego epizodu, takiego, że przechadzałem się, mogę powiedzieć, dziedzińcem Uniwersytetu Warszawskiego dla wtajemniczonych zaraz za szlabanem. Po lewej stronie są różne pamiątkowe tablice, informacje związków zawodowych, stołówek, kursów językowych, nie wiem co tam jeszcze. Ale między innymi są takie informacje o wykładach otwartych i jednym z tematów była właśnie praca dr Zofii Boni na temat tego, jak dajemy sobie radę z upałami w dwóch ważnych miastach. Jednym jest Warszawa, możemy się domyśleć, a drugim jest Madryt. I o tym trochę porozmawiamy. Jak szybko te dwa światy, w sensie temperatur, się do siebie zbliżyły, choć mieliśmy nadzieję, że to potrwa trochę dłużej. Możecie Państwo znaleźć stronę, która mówi o tym i ona się nazywa ładnie mclick.com. No i klik raczej jest od klimatu. Powiedz trochę o tym badaniu, bo to jest większe przedsięwzięcie.
1: MCLIC pisane przez C. Nasz projekt badawczy był zatytułowany Doświadczenie zmian klimatycznych transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast i był realizowany w latach 2020-2024. I to jest w ogóle ciekawe doświadczenie dla mnie, bo jak ja zaczynałam te badania 6 lat temu, to musiałam wszystkim tłumaczyć, że rosnące upały są w Polsce już i będą za chwilę wielkim problemem. Ja musiałam tłumaczyć, czym jest miejska wyspa ciepła i spotykałam się z takim trochę niedowierzaniem, nie zawsze zrozumieniem. A teraz mam wrażenie, że jesteśmy 6 lat później i właściwie nie muszę tego tłumaczyć, bo wszyscy tego doświadczamy właśnie teraz i doświadczyliśmy. Więc to też jest ciekawe, jak to tempo zmian potrafi być naprawdę gigantyczne. Swoją drogą wspomniałeś o Warszawie i Madrycie. Ostatnie wyniki badań Kopernikusa, to jest taka europejska sieć badawcza, wskazują nie tylko, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, ale również, że tempo ocieplania się Europy Wschodniej jest szybsze niż Europy Zachodniej. Więc oczywiście te nasze temperatury nie są tak wysokie jak temperatury w Europie Południowej czy Zachodniej, ale tempo ocieplania się u nas jest większe. Co jest o tyle problematyczne, że nie jesteśmy pod kątem infrastruktury zupełnie do tego przystosowani.
0: No właśnie, bo to widać, że to rzeczywiście urasta i jakoś normalizujemy to. Ktoś mi kiedyś powiedział, to taki specjalista od takich, wiecie, myślenia w przyszłości, future thinking, i pamiętam takie ładne powiedzenie, przyszłość to teraz, tylko że gdzie indziej. I tam były zdjęcia właśnie jakichś miast objętych upałami i tak dalej. Mówię sobie, no dobra, to fajnie, że gdzie indziej, ale że szybko one się tutaj pojawiały. I są takie paradoksy, że krótko mówiąc, że w Europie bywa goręcej niż w miejscach, które generalnie kojarzą nam się właśnie z tą formą ekscesu, tak bym powiedział. No i też moment, który prawie idzie tak bez zauważenia, że ten klimat, wiecie, propaganda klimatyczna, ocieplenie, że ono po prostu tak nam puka do drzwi i do okien po prostu, i że to się dzieje. Brak wody, taka temperatura i że okazuje się, że tak to się zdarza, że 50 lat temu napisany raport Klubu Rzymskiego, 52 chyba lata temu, że oni kurczę mieli rację. To jest pewien kłopot.
1: Tak, to nawet nie jest tak, że u nas temperatury są wyższe, bo w Indiach na przykład mówimy o temperaturach 50-stopniowych, ale chodzi też o kontekst. To znaczy, że te temperatury, czy ten upał, który jest wypadkowo wilgotności i temperatury, trzeba w konkretnym kontekście interpretować. I my, wracając do naszych badań, to były badania, które dotyczyły doświadczania upału przez starsze osoby, czyli osoby powyżej 65 roku życia, które są szczególnie narażone na negatywne konsekwencje stresu cieplnego i o tym mogę zaraz jeszcze więcej powiedzieć. I prowadziliśmy te badania w dwóch miastach, jak już powiedziałeś, w Warszawie i w Madrycie, a to dlatego, że miasta są szczególnie narażone na wysokie temperatury i upały ze względu na efekt tak zwanej miejskiej wyspy ciepła. I tutaj ma znaczenie to, jak te miasta wyglądają, jak są zbudowane i są na świecie miasta, które są trochę lepiej dostosowane do upałów, bo żyły w takim kontekście geograficzno-środowiskowo-kulturowym długo i takie, które nie są.
0: No właśnie, bo to było ważne z tym przygotowywaniem się też, że takie Indie, no to wszystko od diety, architektury, trybu wszystkiego praktycznie jest powiązane z tym, a dla nas to jest taki trochę przeskok i bardzo szybko chyba musimy się uczyć, tak bym powiedział.
1: Tak, my jesteśmy, większość miast i w ogóle krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, byliśmy historycznie i kulturowo przystosowani do radzenia sobie z chłodem i z zimnem. To był jakby problem zawsze. I cała nasza zabudowa, nasze praktyki kulturowe są do tego dostosowane. A teraz się okazuje, że zupełnie co innego staje się wielkim problemem i że te rozwiązania, które były, nie działają. działają, bo problem jest zupełnie gdzie inny. I dlatego te upały tak bardzo, nawet jeżeli temperatury u nas nie są aż tak wysokie,

0: Tokio, jak mogło być w Hiszpanii, a były teraz w wysokości 40 stopni Celsjusza, to po prostu my sobie z tym infrastrukturalnie zupełnie nie jesteśmy w stanie poradzić.
1: I badaliście osoby, które poruszają się po parterze, tak bym powiedział, w Warszawie, ale wiem, że w tej topografii miejskiej, w której są różne wyspy, gorąca, czasami chłodu, czy żeby było choć trochę chłodniej, to jeszcze jest ta oś

0: żyć w tych piekarnikach na wyższym piętrze. Nie widzę tam zbyt wielu klimatyzatorów, żeby było jasne. I wiem, że wyście brali pod uwagę to, że ta trzecia oś też jest nie bez znaczenia w tym wszystkim i byliście w domach tych osób, jeśli dobrze rozumiem, bo to jest etnograficzne badanie.
1: Tak, rzeczywiście ostatnie piętra w budynkach są tymi, które są szczególnie narażone na wysokie temperatury i bardzo trudno jest obniżyć tę temperaturę. W naszym projekcie stosowaliśmy bardzo różne metody. To były badania interdyscyplinarne. Ja jestem antropolożką społeczną i były też inne antropolożki społeczne, ale były też osoby z socjologii, szczególnie socjologii ilościowej, z klimatologii, epidemiologii. I współpracowaliśmy też z fizykami, bo używaliśmy czujników do pomiarów temperatury, więc rzeczywiście patrzyliśmy na ten aspekt doświadczania upałów i też efektów i konsekwencji upałów w Warszawie i Madrycie na bardzo różne sposoby. I jeden z elementów tych badań rzeczywiście były badania etnograficzne prowadzone w obu tych miastach. W Warszawie robiła to Zosia Bieńkowska, a w Madrycie Paloma Janes Serrano. I to polegało na tym, że one z grupą 10 osób przez 2 lata pod rząd, czyli w 2021 i 2022 roku, spędzały bardzo dużo czasu prowadząc z nimi wywiady, rozmawiając z nimi, obserwując, jak te osoby na co dzień żyją, robiąc też mapy okolicy czy mapy ciała. Tych metod stosowaliśmy bardzo dużo po to, żeby zrozumieć dogłębnie ich doświadczenie i ich praktyki związane z upałem i z adaptacją do upałów. I połączyliśmy to z pomiarami czujników, które mierzyły temperaturę w mieszkaniach tych osób, żeby zostawić w jaki sposób na przykład ich odczucia, na ile były zawsze spójne, a na ile różniły się od de facto temperatury, którą mieli w tych mieszkaniach.
0: A powiedz, bo możemy się ów jak gorąca, ale w tym przypadku te nadwymiarowe, powiedziałbym, przypadki zgonów w Europie są rejestrowane i one są przypisywane właśnie fali upałów i te liczby są, nie wiem jakiego słowa użyć, jakiego przymiotnika, duże, to jest minimalny, ale że upał zresztą zabija chyba znacznie skuteczniej niż przypadki zimna to chyba rzeczywiście się w tej chwili dzieje. Nie wiem jak jest w Polsce, ale to jest parametr właściwie zagrożenia życia. Na pewno jakości życia, bo widzę w waszych badaniach, że w szczególności dla osób starszych, bo ja to się może czuję dyskomfortowo, ale widzę, że są szczególne objawy, które rozumiem w tym badaniu etnograficznym, nie medycznym rozumiem, ale mogliście jakoś zarejestrować, o ile to jest, nie wiem, trudnie, jeśli mogę tak powiedzieć w tym wszystkim. No to nie są osoby, które mówią, pójdę do znajomych, do biura, bo mają klimatyzowane, albo pójdę do kawiarni. Są skazane na to w jakimś sensie.
1: Tak, poruszyłeś kilka ważnych wątków. Jedna rzecz, jeśli chodzi o skalę śmiertelności, w tym momencie cały czas jesteśmy w momencie, że więcej osób ginie ze względu na zimno, niż ze względu na gorąco i upał, ale różne prognozy epidemiologiczne wskazują, że to się będzie zmieniać. Więc jesteśmy teraz w takim momencie, ja myślę, że ta fala upałów, którą przeżywamy wciąż jeszcze, dobrze to pokazuje, że naprawdę bardzo krytycznie musimy powprowadzać różne zmiany po to, żeby uniknąć tego. I to jest przerażająca skala. Znaczy każda osoba, która umiera ze względu na falę upałów, to jest śmierć, której można uniknąć, dlatego że powodem tej śmierci są systemy społeczne, które funkcjonują w taki, a nie inny sposób. Znaczy oczywiście fizjologicznie dochodzi do udaru cieplnego albo do przegrzania, do zatrzymania akcji serca, ale to są śmierci, których można uniknąć. I często się mówi o upale jako o takim niewidzialnym zabójcy, że to jest coś, co bywa i do tej pory było bagatelizowane, która się nie widzi tych osób, bo upał jest, przychodzi, potem mija, już się cieszymy tym, że jest lato. W ogóle przez większą część roku zapominamy o tym, że upały są problemem i nie zauważamy tych ofiar. I tak jak powiedziałeś, bardzo często osoby starsze do nich należą i to się łączy z tym, że one mają trochę inną fizjologiczną reakcję, to znaczy o wiele trudniej jest im termoregulować swoje ciało, dostosować do wysokich temperatur. Często mają już innego rodzaju schorzenia albo osłabienia, które sprawiają, że jeszcze trudniej sobie poradzić z tą termoregulacją, ale te przyczyny są również społeczne. Eric Klinenberg, który jest socjologiem ze Stanów, który taką pierwszą społeczną analizę fali upałów zrobił, analizując falę upałów w Chicago w 1995 roku, wskazał na to, że powodem umieralności starszych osób jest izolacja i samotność. To znaczy, że te osoby siedzą w swoich mieszkaniach, nikt nie sprawdza, jak się czują, czy piją dostatecznie dużo wody, a często nie odczuwają pragnienia i to też jest problem. Nikt nie sprawdza, jak się czują, czy się chłodzą, jaka jest temperatura w ich mieszkaniach. I w tym sensie to są tragedie do uniknięcia, bo to właśnie izolacja i samotność sprawia, że te osoby umierają. I to wychodziło też bardzo w trakcie naszych badań.
0: No tak, to były prawie legendarne badania o tym heatwave w Chicago. To w wielu rzeczach wychodzi, że właściwie to, czego ludzie potrzebują, to jest troska i uwaga i że można mieć bardzo dużo maszyn, robotów, mierników i tak dalej i guzików życia, ale czasami no, trzeba czegoś więcej i paradoksalnie no, w Chicago te osoby, jeśli mogę powiedzieć, materialnie gorzej mające się, ale mieszkające w takich bardziej warunkach bliskiego sąsiedztwa, ujmę to tak delikatnie, były bardziej zaopiekowane po prostu, mimo tego, że nie miały maszyn do chłodzenia, różnych innych rzeczy, które mogły też zawieść w tej sytuacji i to jest, wydaje mi się,

0: bardzo ciekawe. Tutaj ja powiem taką, jeszcze nie wiesz, taką skłonność do wrzucania jakichś różnych rzeczy, które mi do głowy przychodzą, ale teraz mi się połączyła kropka z takim jakby pomysłem, który chyba w niektórych krajach jest stosowany, który miałby tutaj zastosowanie, co zrobić z ludźmi, którzy, no listonoszami, listonoszkami, bo te poczty na wielu krajach po prostu nie mają już racji bytu w formie roznoszenia klasycznie listów i to są instytucje, które się zapadają, ale na przykład wiem, że we Francji jest taka subskrypcja chyba, która polega na tym, że możesz kupić właściwie usługę polegającą na tym, że listonosz zapuka raz na tydzień i zapyta, czy brałeś leki. Gdybym był zarządzał miastem, pocztą, cokolwiek, to wydaje mi się na przykład teraz, to jest dla mnie podstawowe pytanie, skąd będziemy wiedzieli, kto potrzebuje pomocy, jeśli nie jest na radarze pomocy społecznej, RODO zabrania tego, żeby dzwonić i mówić, no i tak dalej. To jest dużo takich problemów, kiedy okazuje się, że nasze systemy są bardzo dobrze, tylko że niestety są bardzo zawodne. Nie wiem, czy ludzie mają, jak w filmach z Hansem Klossem, przesunąć po prostu doniczko na lewą stronę okna, informując tym, że jest niebezpiecznie, ale nam brakuje zupełnie takich analogowych metod i na przykład te teraz, no to nie wiem, pewnie bym zapytał, gdybym był włodarzem miasta, może listonoszy, czy przychodzi im do głowy ktoś, do kogo należy zapukać. Trochę mnie interesuje, wiesz, właśnie jak te miasta, bo ja się zajmuję trochę innowacjami społecznymi, jak działają jakieś rozwiązania na ludzką skalę. Wy wymieniacie trochę takich rzeczy, które w architekturze miasta, w tym jak ono jest zbudowane, mogą pomóc. Opowiedz trochę o nich. Czy my się różnimy w ogóle od tego, co jest w Hiszpanii?
1: Różnimy się od tego, co jest w Hiszpanii. Tak, to było jedno z takich założeń przy planowaniu tego projektu badawczego, że chcieliśmy zrobić badania w Europie centralno-wschodniej, czyli którą była Warszawa, która właśnie historycznie jest dostosowana bardziej do zimna. I drugie badania w mieście, które zakładaliśmy, że jest i historycznie, i środowiskowo, i kulturowo wiele bardziej dostosowane do upałów, jakim jest Madryt. I oczywiście Madryt jest lepiej dostosowany, czy był lepiej dostosowany pod takim kątem trochę jednak architektury, chociaż akurat zieleni ma mniej, pod kątem różnych rozwiązań małej architektury, czyli tego, że wszyscy mają okiennice, które w ogóle są świetnym rozwiązaniem, tego, że absolutnie normą jest rola siesty i bycia na sieście tam i tak dalej, ale zauważyliśmy też, że to nie znaczy, że tam jest świetnie i tam jest bardzo dużo też problemów związanych zarówno z polityką miejską i dostosowaniem miasta, jak i zmieniającymi się też praktykami i tutaj mogę od razu ciekawy przykład jeden powiedzieć. Na przykład było tak, że starsze osoby, tradycyjnie dużo osób się chodziło na takich patiach, które były wspólne, które często były zielone i można było wyjść z domu, szczególnie wieczorem, przewietrzyć się, ale też porozmawiać z sąsiadami. A to, co się teraz dzieje, to że dużo osób instaluje klimatyzację i gorące powietrze z tych klimatyzacji pada właśnie na te patie. Czyli to pogłębia izolację. Czyli jeżeli wszyscy będziemy siedzieć w swoich mieszkaniach, każdy ze swoją klimatyzacją, która jest absolutnie formą maladaptacji na poziomie indywidualnym, to jakby uniemożliwiamy na przykład taki rodzaj spotkania z sąsiadami i społeczności.
0: To jest klasyczne tragedy of commons, czyli tragedia wspólnego pastwiska. To jest jakoś tak odwrotnie, ale rzeczywiście, że jeżeli wybieramy rozwiązania indywidualne, a nie wspólnotowe, ja mam małą obsesję na ten temat, że te sytuacje graniczne, w których jesteśmy, są być może ostatnią szansą, żeby zauważyć, że oczywiście dla niektórych oni mogą się indywidualnie zabezpieczyć, katapultować, mieć w ogóle przeżyć coś w tej bańce, ale że generalnie bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, a ta jest jednym z nich, jest sąsiedzkie, dobro sąsiedzkie, wspólnotowe, powiedziałbym komunitarystyczne, to znaczy, że to jest właśnie rodzaj umowy. Jesteśmy na patio, i to jest jakiś rodzaj sprawiedliwego, no jeszcze o różne są teorie sprawiedliwości, ale ta, która mówi o tym właśnie, że dostęp do jakości powietrza i że ktoś, kto pewnie na ogół byśmy nie pomyśleli o tym, że jak robimy klimatyzator, no słyszeliśmy, że on przecież wyrzuca ciepło w końcu, więc wszystkim będzie cieplej, ale te gry indywidualne i kolektywne, wydaje mi się, że w tych czasach i w tego rodzaju wyzwaniach, czy to jest blackout, czy to jest właśnie fala upałów, wracają do takiej pierwotnej, prawie antropologicznej struktury tego, jak za siebie nawzajem odpowiadamy w niewielkiej grupie.
1: To jest bardzo dobry przykład klimatyzacji maladaptacji, bo oczywiście ona powinna być dostępna w takich miejscach jak szpitale, bo po prostu jest niezbędna tam i tak dalej, ale na poziomie indywidualnym, ja nie znam badań dla Warszawy, ale są badania dla innych miast, skumulowanie tych indywidualnych klimatyzatorów i tego, ile ciepłego powietrza one wyrzucają na zewnątrz, sprawia, że temperatury w mieście rosną. I trochę jesteśmy w takim momencie, że będą dwa światy, tak? Będzie świat, w którym osoby mają klimatyzację w domu, klimatyzowanym samochodem jadą do pracy, do biura, gdzie też jest klimatyzacja, albo mogą sobie pozwolić na to, co jest jedną z najlepszych form adaptacji do upału w miastach, żeby wyjechać z tego miasta w lecie. I to na przykład w Madrycie się już bardzo dzieje i u nas też się coraz bardziej dzieje, że po prostu wyjeżdżasz, masz działkę, jedziesz na działkę, jedziesz gdzieś, gdzie jest chłodniej. A z drugiej strony mamy osoby, które nie mogą sobie pozwolić na klimatyzatory. W Polsce mało osób de facto cały czas ma klimatyzację zainstalowane. W Madrycie na przykład bardzo dużo osób miało klimatyzację, ale nie mogło sobie pozwolić na ich używanie ze względu na koszty prądu.
0: Prądu, tak.
1: I była ona włączana na przykład

0: na 10-15 minut. I z jednej strony będziemy mieli te osoby, które żyją w takim klimatyzowanym świecie, zupełnie oderwanym tak naprawdę od takiej doświadczalnej rzeczywistości i w komforcie dużym. I osoby, które będą się dusić, które będą siedzieć w przegrzanych mieszkaniach, chodzić po ulicach, gdzie się roztapia asfalt, gdzie temperatury w tym mieście wzrosną jeszcze właśnie ze względu na te klimatyzatory. No tak. Nie mówiąc już o tym, że nasza infrastruktura w Polsce na przykład jest też nieprzygotowana, jeżeli wszyscy by teraz zainstalowali sobie klimatyzację, no to pod kątem infrastruktury elektrycznej to by absolutnie nie wytrzymało tego. Tak, więc ja też myślę, że to nie jest tędy droga i nie ten kierunek. I powiedziałeś o trosce wcześniej i o takim dobru wspólnym. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne. I są takie rozwiązania. Wydaje mi się, że to też jest wprowadzone właśnie we Francji. Czyli jest taka lista osób zrobiona, dzieje się to poprzez Urząd Miasta, które są osobami szczególnie narażonymi na negatywne konsekwencje stresu cieplnego. I właśnie jak się zbliża fala upałów, to do tych osób, to co mówiłeś o listonoszach, do tych osób się dzwoni, sprawdza, rozmawia z nimi, uprzedza i tak dalej. I to jest element czegoś, co się nazywa Heat Health Action Plan. Bardzo dużo krajów w Europie ma już wprowadzone takie plany. Po polsku możemy uznać, że to jest upalno-zdrowotny plan działania, nazwijmy to tak, który jest z jednej strony długofalowym planem, jak przeciwdziałać rosnącym upałom i ich bardzo negatywnemu wpływowi na zdrowie, a z drugiej strony ma takie bardzo konkretne rozwiązania akcyjne. Jeżeli wiemy, że jest duża fala upałów, to w bardzo różne elementy infrastruktury miejskiej, bardzo różne urzędy, bardzo różne jakby jednostki, w tym szpitale, w tym Urząd Miasta i inne, wiedzą, co zrobić i jak zareagować. I Polska nie ma takiego planu. Jesteśmy jednym z kilku krajów w Europie, które nie mają opracowanego takiego upalno-zdrowotnego planu działania. Co myślę, że tylko dobrze pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na to, co się właśnie wydarzyło w tym tygodniu.
1: No to rzeczywiście jest trudno, bo ja po poprzedniej audycji mówiłem o tym, że no nie mam dobrych wiadomości, że 80% gmin w Polsce w ogóle nie ma na właśnie takich planów reagowania kryzysowego, mimo że ustawowo istnieje taki obowiązek. Może to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że jak będą je tworzyć, a chyba powinny, to wezmą pod uwagę te nowe rodzaje wyzwań, no takich właśnie jak to, o których tutaj mówimy, o których dawniej do nich by w ogóle nie pomyślał, a teraz najwyższy czas, żeby o nich pomyśleć. I no wiem, że to jest dużo do zrobienia. Miałem taką, pozdrawiam zresztą panie i panu, z którymi miałem ostatnio taki rodzaj, nie wiem, zajęć, spotkania dyrektorowie regionalnych i dyrektorki regionalnych ośrodków polityki społecznej. To są poważne instytucje, takie ministerstwa na poziomie regionów i robiliśmy właśnie taki test. Poprosiłem, żeby w małych grupach odpowiedzieli w ciągu 10 minut, co zrobią jako szefowie regionalnych struktur polityki społecznej, jeśli dowiedzą się, że pojutrze w ich mieście będzie 42 stopnie. I ilość wiedzy, jaką tam dostałem, tego jak potrafią improwizować, ale też wskazują na olbrzymie bariery, że mowa była o tym, że jeden rodzaj dokumentu i decyzji wymaga 9 podpisów na przykład. I że niby mamy, nie mamy procedury, ale że jesteśmy zbyt powolni w tym wszystkim. A zresztą i tak nikt nie wygra, jeśli mogę tak powiedzieć, w takim sensie z sąsiadem. To znaczy nie będziemy mieli aż takich służb, które zwolnią nas o to, żeby zapukać i zapytać. Więc to jest w ogóle pytanie, wszystkie te razem kryzysy, czy one nas uczą jakoś rozumianej solidarności codziennej, czy uczą nas właśnie ratuj się kto może i jak mówi polskie przysłowie, jeśli masz na kogoś liczyć, to licz na siebie. I wydaje mi się, że w wielu dziedzinach jest tak, że to nam nie pomoże, nie kupimy od tego ubezpieczenia i że poruszające było to, co powiedziałeś, tak? No właściwie, no pewnie, może sam nie należy do tej grupy, ale że można życie całe przeżyć w tunelu, to znaczy, bo jeśli mogę tak powiedzieć metaforycznie, w klimatyzowanym tunelu, na końcu musi się okazać, że to jest źródło naszej słabości tak naprawdę. Właśnie cała ta teoria czarnych łabędzi, bo przecież miało tak nie być, a jednak tak jest. I później to pojęcie antykruchości, która mówi, że w ogóle nie byliście na to gotowi, bo wydawało wam się, że klimatyzacja was nie zawiedzie. Że będzie benzyna, będzie działał prąd i samochód zawsze będzie miał nabitą klimatyzację. Może być inaczej, wtedy to nie jest jakaś nagroda ani zemsta, no ale ci, którzy obywali się bez tego, będą znacznie bardziej odporni.
0: Tak, David Barber napisał, wydał taką książkę After Comfort i w ogóle trochę się mówi właśnie wśród badaczy o idei komfortu i co ono oznacza w momencie, w którym nasze lato może tak wyglądać, że będziemy mieli 40 stopni w Polsce i że jeśli kolektywnie wszyscy jakoś trochę nie zgodzimy na to, że musi nam być mniej wygodnie, to nie mamy absolutnie żadnej szansy, żeby w ogóle myśleć o zaadresowaniu kryzysu klimatycznego.
1: Tak, to chyba dotyczy kompozycji miasta, z tego co pamiętam, prawda? Że w miastach nieuchronnie będzie mieszkać coraz więcej ludzi, jeśli nie będą one mądrze, gęście upakowane i że każdy ma taki dystans i taki płot i nikt tu mi do mnie nie wejdzie i to jest tylko moje, no to będzie katastrofa. Także społeczna, myślę, może jakaś nawet rewolta, że ja często powtarzam ten przykład, ale to jest z dawnych czasów, że na warszawskim budynku Pasty zresztą był taki wielki plakat wiele lat temu, gdzie były zdjęcia dwóch tabliczek z nazwami ulic i była wspólna.

0: no, która zresztą jest bardzo blisko, i druga była taka prostopadła, nazywała się Własna. I reklama kredytu hipotecznego brzmiała: wreszcie ze wspólnej na własną.
1: Czyli to było coś negatywnego?
0: Dokładnie, tak, że wspólne to jest tak. I że, no i teraz opowiedział mi z powrotem, no bo to może być bardzo różnie w różnych sytuacjach. A powiedz, co można, bo w waszym raporcie czytam, że jest trochę fajnych takich rekomendacji dla polityk miejskich, no bo za takim ogólnie uważajmy na siebie, to jest ważne. Ludzie, pijcie więcej płynów, różne takie rzeczy, ale patrzę na poziomie takich mikropolityk miejskich, podajecie kilka, moim zdaniem, ciekawych rzeczy, które warto rozważać, żebyśmy się szybciej uczyli, niż tak, żebyśmy dogonili Madryt od tej strony, żebyśmy potrafili reagować na to.
1: Tak, bo to była jedna z tych rzeczy, która nam wyszła, że rzeczywiście z jednej strony było to, że osoby w Madrycie, starsze osoby w Madrycie, które uczestniczyły w naszych badaniach, miały o wiele większą wiedzę dotyczącą adaptacji. Znaczy, że ten upał był tam koszmarny i jest wielkim problemem, ale taka społeczna wiedza i wiedza przekazywana międzypokoleniowo jest o wiele większa. I tego u nas brakuje i nie ma, chociaż mam wrażenie, i to było zaskakujące, że starsze osoby, z którymi rozmawialiśmy, też poprzez wywiady grupowe, które zrobiliśmy z 80 osobami w Warszawie i poprzez takie warsztaty partycypacyjne, które też organizowaliśmy, poza tymi badaniami etnograficznymi, o których już wspomniałam, że większość z tych osób miała świadomość tego, że upał jest dla nich problemem. Na tym etapie prowadzenia badań, czyli kilka lat temu, mam wrażenie, że oni bardziej dostrzegali to jako problem niż szerzej społeczeństwo czy media i tak dalej. Że oni nam już wtedy mówili, że na przykład jeśli mogli, to zainwestowali w działeczkę taką miejską albo działkę poza miastem, żeby wyjeżdżać w czasie upałów. Że już wtedy opowiadali o bardzo różnych rozwiązaniach, takich bardzo oddolnych, które stosują, żeby sobie poradzić. A to też jest dlatego, że definicja fali upałów jest bardzo specyficzną kwestią i teraz przeżyliśmy 40 stopni, tak? Przy 30 stopniach, zależnie od temperatury w nocy, czasem będzie bądź nie będzie to fala upałów. Ale z naszych badań wynikało, że starsze osoby czują już duży dyskomfort i że upał wpływa na ich dobrostan już przy 25 stopniach, czyli przy o wiele niższych temperaturach niż włączają się różnego rodzaju alarmy. Także zestawmy to sobie z tą sytuacją, w której się znaleźliśmy w tym tygodniu i w zeszłym tygodniu. Tak, jeżeli przy 25 stopniach te osoby czują w ich mieszkaniach, że już jest za gorąco, że się źle czują, że zaczynają odczuwać fizyczne i psychiczne konsekwencje tego, że jest za ciepło, a mieliśmy teraz 40 stopni, no mi to spędzało sens powiek. Myślenie o tym, w jakich warunkach dużo osób w Warszawie funkcjonowało w ostatnim czasie. Te różne alarmy i teraz to, że się tak dużo o tym mówi, dotyczy już absolutnie ekstremalnych temperatur, ale są różne grupy, które odczuwają już problem właśnie w mieście poprzez miejska wyspa ciepła zdecydowanie wcześniej, przy innych, mniejszych temperaturach. I tak samo mówiliśmy o tej śmiertelności i oczywiście o tym trzeba mówić. To jest tragiczne i trzeba o tym mówić, ale wspomniałeś o tym wpływie na dobrostan. I to jest właśnie też coś widzieliśmy, tak? Znaczy, że już te na przykład 4-5 lat temu uczestnicy naszych badań w Warszawie opowiadali o tym, że izolują się, nie wychodzą, odwołują wizyty, siedzą w mieszkaniach, żeby przeczekać upał, a ci, w których mieszkaniach temperatury były bardzo wysokie, wychodzą na przykład do centrów handlowych albo do piwnicy. Jedna osoba opowiadała nam o tym, że myśli o nocowaniu w piwnicy, bo nie jest już w stanie wytrzymać w mieszkaniu. I to jest kilka lat temu, tak? Znowu nie mówimy o upale wysokości 40 stopni, tak jak mieliśmy teraz.
0: No tak, pewnie będziemy się uczyć, żeby przetrwać, ale cytuję wasze własne rekomendacje, bo dzisiaj już wiemy o miejscach chłodzących, to też no, 3 lata temu w ogóle nie znaliśmy słowa na to, co to chłodnie są. Wiecie, to jest ciekawe, że na całe minus 20 jesteśmy w sumie przygotowani, bo to zresztą z mądrości tych państw, z którymi rozmawiałem, zrobił taką symetrię, że na procedurę zimową minus 20 i tak dalej mamy i budżet na ciepłe posiłki i patrolowanie osób, które są w kryzysie bezdomności i noclegownie, które są dostępne dla każdego. Natomiast na plus 40 w ogóle nie mamy ani budżetów na dystrybucję wody, ani specjalnych, nazwijmy to, systemów patrolowania. Brak wyznaczonych chłodni, to się zmienia, bo rozumiem, w Warszawie jest ich około 150, ale w ogóle, że jakby bardzo szybko musimy się nauczyć, że są miejsca, do których można się udać, nie udając, że zamierzasz coś kupić albo nie kupując biletów do kina, tylko po prostu przychodzisz tam. I to w to powinna być zaangażowana cała infrastruktura. Rozumiem, że urzędy publiczne, ale też prywatne, kościoły, które zresztą miały kiedyś takie funkcje różne, jeśli mogę powiedzieć, obronno-klimatyczne. No nie wiem, są klimatyzowane sale gimnastyczne, że powinniśmy jakby uchylić drzwi, nie przed tradycyjnie nam się to kojarzy, uchylamy drzwi. No też problem bezdomności, który jest dokładnie odwrotny, bo w zimie musimy chronić tych, którzy mają domu. A jak jest taki upał, to właściwie problem jest tych, którzy się uwięzili w domu właśnie, że jest odwrotnie, że muszą z niego wyjść, się schronić. Także myślę, że będziemy się tego uczyć, ale widzę u ciebie na przykład takie fajne rzeczy i tak o tym, że trzeba dostarczać wody, to już było, ale na przykład masz coś takiego jak półkolonie chłodzące poza miastem. O co tu może chodzić?
1: To jest raport, który powstał na bazie warsztatów z seniorami, a seniorkami, które zrobiliśmy w Warszawie.

0: I to już jakby było po tym głównym projekcie badawczym i wspólnie z nimi wypracowywaliśmy pomysły na właśnie nie indywidualne, a bardziej systemowe rozwiązania. I to był jeden z ich pomysłów, żeby zorganizować półkolonii chłodzących, czyli takiej opcji dla starszych osób, że Urząd Miasta organizowałby jakby wycieczkę poza miasto do natury, gdzieś gdzie jest
1: Świetne.
0: chłodniej, zawożąc i odwożąc te osoby do domu. Także to nie jest coś, co
1: Klimatyzowanym
0: gdzieś jest.
1: autobusem, pewnie. Tak, to ma
0: Pewnie
1: sens.
0: tak, ale zostałabym na chwilę przy tym, co powiedziałeś o tych miejscach chłodu i otwieraniu przestrzeni. One bardzo dobrze działają na przykład w Barcelonie albo w Nowym Jorku. To są takie miasta, które już od lat, no też ze względu właśnie na to, jaki tam jest klimat i temperatura i pogoda, się do tego przystosowywały. I u nas to jest super. Biuro Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta Warszawa zauważyło ten problem już jakiś czas temu i zaczęło działać i to jest fantastyczne. I rzeczywiście jest około 150 miejsc chłodu. One są nierównomiernie rozłożone w Warszawie i są dzielnice, gdzie jest jedno albo dwa, więc zależnie od tego, gdzie się mieszka, można mieć do takiego miejsca bardzo blisko albo bardzo daleko, a to ma znaczenie, bo dotarcie do niego, jeżeli trzeba do niego dotrzeć przy temperaturze 40 stopni, no to jest to bardzo, bardzo ryzykowne i trudne. To
1: Tak.
0: jest jedna kwestia. Druga jest taka, że one są w większości, w tym momencie są istniejące różne publiczne przestrzenie, na przykład biblioteki albo właśnie urzędy miasta, które zazwyczaj są w weekendy zamknięte. I w
1: Tak.
0: związku z tym te miejsca chłodu zazwyczaj też są w weekendy zamknięte, chociaż widziałem, że kilka z nich
1: Tak,
0: ogłaszało, że akurat
1: jest
0: w ten
1: otwarte.
0: weekend teraz było otwarte. Tak,
1: Ale wiesz,
0: to
1: to mnie
0: było super.
1: prowadzi do tego, że poza tym, co państwo, bo to też jest taki moment, jedni wierzą, że sami wszystko będą mieli, się katapultują, inni, że państwo rozwiąże wszystko, ale nie ma kłopotu, żeby ktoś, kto prowadzi duży sklep na przykład, albo jakieś miejsce, w którym jest klimatyzacja, lub w każdym razie, no, jakby tak zrobił taki welcome. Proszę, wejdźcie, nie ma kłopotu. Pamiętam, że po pandemii była ta dyskusja, że niektórzy wydawało się, o, emeryci, to takie nudne mieć te działeczki, wiecie, w środku miasta, że nagle był jakiś pomysł na to, żeby się nimi dzielić, przyjmować tam gości. Znaczy, że generalnie nagle pomyśleć o tym, że to nie jest tylko osobisty, indywidualny azyl, tylko że to może być w ogóle ciekawa bardzo okazja do tego, żeby zadzierzgnąć jakieś w ogóle ciekawe relacje. My tak bardzo szukamy pretekstu, żeby nie być sami, że to, że nagle może stworzyć z ciebie, że użyję socjologicznej kategorii, socjometryczną gwiazdę. Wszyscy chcą się z tobą, no mam takich znajomych, co mają mieszkania za granicą i nagle się okazuje, że wszyscy się dowiadują, kiedy właśnie wyjeżdżają, bo chcieliby zamieszkać w tym na chwilę, na przykład w Bari albo w takim miejscu, więc wyzwanie takiej natury daje nam też jakąś szansę, że powiem tak filozoficznie i chyba.
0: Na przykład czytałam, że w Paryżu, które przeżyło niewyobrażalną falę upałów w ostatnich tygodniach i co więcej, ta, która nadejdzie w najbliższych tygodniach, w drugiej połowie lipca, też bardzo będzie się koncentrować na Francji i Paryżu. Oni na przykład wprowadzili jakiś taki system, że ponad 1000 różnych restauracji i miejsc weszło jakby w taki system, że będą za darmo dawać wodę i uzupełniać butelki z wodą, bo dostęp do wody też jest oczywiście wielkim problemem. No więc znowu, to były prywatne przedsięwzięcia, tak? Restauracje za zazwyczaj, czy jak rozumiem, nie wiem, może apteki, tego typu miejsca, które dołączyły do takiej sieci, gdzie wiesz, że możesz wejść i poprosić bezpłatnie o wodę i że to nie będzie problem. A inne rozwiązania, na przykład w Holandii są stosowane, to jest też takie dyspozytory z kremem do opalania. Bo to, że możemy się też spalać od tego słońca, jeżeli jesteśmy na mieście i nie możemy znaleźć cienia, też jest problemem. Więc dostęp do wody, dostęp do kremów do opalenia i dostęp do cienia, do bardzo dużo badań dotyczących adaptacji w miastach teraz, kieruje się w kierunku szukania cienia i szukania jakichś takich relatywnie, nazwijmy to, naturalnych sposobów poszukiwania cienia. Oczywiście zieleni drzewa jest tutaj bezkonkurencyjnym sposobem na cień i ochłodę, ale te instalacje czasem są też w inny sposób robione.
1: Czytam też, że mówicie, że są takie miasta, w których dachy, których nachylenie jest mniejsze niż 10 stopni, muszą być zielone. I to też widzimy. Warszawa się bardzo zazieleniła, to widać. I tu się dużo dzieje i teraz to nie jest tylko jakaś fanaberia, tylko widać, jak dużo to daje. Moglibyśmy tak długo, ale w sumie chyba widać, że bardzo szybko i szybciej niż myśleliśmy. Zmienia się wokół nas świat, że stawia nas przed wyzwaniami. No i że jakby, no nie powiem, że to już jest moment testu ewolucyjnego, no ale musimy mieć formę adaptacyjną i lepiej, żeby ona miała jakieś elementy solidarności społecznej, a nie wyłącznie survival of the fittest, czyli tych, którzy najszybciej się adaptują. No myślę, że to różni nas od innych gatunków, że jednak ten element solidarności powinien tu wystąpić. Bardzo do tego Państwa namawiam. Powtórz jeszcze raz, gdzie ludzie mogą poczytać o tym raporcie.
0: To jest strona www.mclick.com, pisana przez K jak C, czyli mclick.com. Ja tylko jeszcze dodam, bardzo się z Tobą zgadzam odnośnie potrzeby solidarności i troski. No ja dodam, że ja od 6 lat badam społeczny aspekt upałów i że po tych ostatnich tygodniach jestem przekonana, przerażona. Jestem przerażona, mam poczucie, że

0: żyję w jakiejś paralelnej rzeczywistości, w której ja mam poczucie końca świata, myślę o tym, ile osób umrze w tym tygodniu i tak dalej, a z drugiej strony dużo osób się zachowuje, jakby w ogóle nic się nie stało, nie to tylko ciepło, tak, ciepło lato, ale fajnie. I myślę, że trzeba coś zrobić.
1: Z tym apelem Państwa zostawiamy. Bardzo Ci dziękuję. Przypomnę, że Zofia Boni była moją gościną w studio i że jest antropolożką i że pracuje na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Dziękuję za zaproszenie. Dzięki.
1: Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
1: Tak będę zawsze ciężko oddycham, a teraz oddycham jeszcze ciężej, bo straszny jest upał. Ja tutaj do miejsca, w którym to nagrywam, jechałem motocyklem i tam mi się wyświetla ta temperatura, więc było 36,5, prawie się przyspawałem do siedzenia. Jeszcze kask na głowie. Możecie mi Państwo współczuć, ale raczej nie, bo na motocyklu w ogóle w taką pogodę, jak już się jedzie, to jest całkiem miło. I dotarłem do miejsca warszawiakom znanego, to są okolice Placu Bankowego, Błękitny Wieżowiec naprzeciwko ratusza. I jestem na piętrze 21 i błogosławię to, że ktoś kiedyś wymyślił klimatyzację. I są takie kraje, które dzięki klimatyzacji wykonały olbrzymi skok, w szczególności Stany Zjednoczone. No i jest strasznie gorąco. I ze mną jest Joanna Hejda, która jest naczelniczką Wydziału Polityk Klimatycznych.
3: Polityki klimatycznej?
1: Polityki. O, to jest bardzo ważne. Właśnie, czy to jest jedna, czy dużo jest polityk klimatycznych?
3: Staramy się mieć jedną.
1: Polityka a klimat, to byłby temat, to właśnie tak. A tu chodzi o politykę, po angielsku jest to różnienie policy i politics.
3: Dokładnie,
1: tu chodzi o policy, a nie politics, chociaż politics się miesza w policy na wszystkie możliwe sposoby. Za Joanną jest mapa Warszawy, plan Warszawy, duży taki, duży, jak przedpokój mniej więcej wielkość. I widziałem niedawno tą mapę i tam były zaznaczone punkty prawie w czasie rzeczywistym. No taki termometr, heat map, to się nazywa mapa ciepła. Powiedziałabyś trochę o tym, jak to teraz jest w Warszawie w tych dniach i w ogóle co wiemy o tym upale. I tak ogólnie, że pewnie nie będzie lepiej i w takim właśnie rozumieniu sztabowym, no bo rzeczy się dzieją, wydarzają, no to jest bardzo szybkie zmiany są.
3: Generalnie cały nasz miejski krajobraz no nie będzie wolny od wyższych temperatur, bo mamy go oczywiście też poprzecinanego zieleni. Jednak jest to teren zurbanizowany i tych wytworów naszych ludzkich rąk, różnego typu infrastruktury, budynków, dróg, przestrzeni jest o wiele więcej i one się zupełnie inaczej nagrzewają niż te tereny zieleni. Więc to, że pewne rejony są bardziej nagrzane, a inne mniej, wynika z tego, że ta tkanka jest trochę mniej zielona, trochę mniej poprzecinana zielenią. Czasami pewnie też ma mniejsze możliwości przewietrzania się. No ale jeśli i tak ruch powietrza jest nieduży, a tak się ostatnio zdarzało, przy tej fali upałów, no to i tak powietrze się kumuluje nad miastem, miasto przyciąga też.
1: Gorzej to by mogło być, tylko gdyby wilgoć jeszcze była, prawda?
3: Tak, jeśli mielibyśmy dużą wilgotność powietrza, to też byśmy się gorzej czuli, to powietrze by nas trochę oblepiało, krótko mówiąc, i ta wysoka temperatura by to potęgowała. No ale po prostu teren zurbanizowany gromadzi to ciepło słoneczne, które do nas przychodzi i to, co na pewno nas najbardziej męczy, to to, że w nocy nam to oddaje. Więc jeśli nie mamy urządzeń, które pomagają nam się ochłodzić i nie przychodzi ten chłód w nocy, no to jest trudne też do regeneracji.
1: Powiedziałbym najstarsi górale, nie pamiętam, ale górali w Warszawie nie ma, to my idziemy na rekord?
3: Jeśli chodzi o temperatury, tutaj pewnie byśmy się musieli odwołać do tego, co nam opowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no ale wygląda na to, że między nami a poprzednim rekordem jest ponad 100 lat, bo to jest 1924 rok, jeśli dobrze pamiętam.
1: Ale nie mówimy tylko o punktowej, bo to będzie znowu najcieplejsze lato, bo to fajnie by było, gdyśmy założyli, że nagrywamy to, że pojutrze będzie już chłodniej, ale rozumiem, że nikt nam nie może obiecać, że będzie już chłodniej i chłodniej, tylko do sierpnia możemy być na takim rodzaju karuzeli, czy czegoś innego, w górę i w dół.
3: Tak, to jest
1: i to samo w sobie jest męczące podobno, że...
3: Dokładnie. Im dłużej trwają te fale upałów, tym gorzej dla nas i dla przestrzeni, w której jesteśmy, i dla zieleni, dla zwierząt oczywiście, dla całego otoczenia. Natomiast faktycznie jest tak, że te rekordy robią na nas wrażenie, ale najistotniejsze jest to, że jest pewien trend, który pokazuje, że tych dni jest coraz więcej, tych nocy tak zwanych tropikalnych jest coraz więcej i to jest dla nas trudne, żeby się regenerować i też trudne dla naszego otoczenia.
1: No właśnie, bo dawniej takie rytmy były, nawet no, kto z Państwa bywał w takich miastach i myślę, że w Polsce też warto rozważyć zwyczaj siesty, bo to są czasami niemożliwe do zniesienia momenty. Produktywność jest bardzo, bardzo niska, trzeba sobie powiedzieć. No, ale dawniej jak ktoś bywał, mówię, nie wiem, Włochy. Otwierasz na noc okiennicę, pada to, co jest zimniejsze, próbujesz to zatrzasnąć później zamykając i jakoś to idzie. Ale w tej chwili chyba ten problem, który tak jak rozumiem jest duży, to jest taki, że noce nas nie wychładzają już. Powiedziałeś też o tym zieleni, to znowu jeszcze pewnie 10 lat temu nikt by o tym nie myślał, bo byliśmy dumni z tego, że mamy tak wszystko ładnie.

0: już nie chcę cytować Janka Mencfela i betonozy i tak dalej, ale że płacimy za to strasznie srogą cenę. Akurat my siedzimy na 21 piętrze. Warszawa z tego punktu widzenia patrzy w kierunku Żoliborza. Okolic tu jest dużo, dużo zieleni. Myślę, że jeśli chodzi o miasto, dla wielu ludzi z zewnątrz, to widać, że tutaj tego jest. Ale powiedz o tej zależności, poza tym, że trzeba przyjąć do wiadomości, że coś jest betonowe i ciemne, kumuluje energię, no to będzie ją oddawać. Tam, gdzie ludzie mają szczęście do parku, ogrodu, ławki. Powiedz trochę o tym, bo tutaj też jest to biuro z zielenią związane, że te dwie rzeczy nagle są ze sobą połączone. I to nie estetycznie, tylko właśnie zdrowotnie.
1: To jest przede wszystkim taka funkcja chłodząca. Zieleń ma wiele tak zwanych funkcji ekosystemowych, czyli pomaga nam w różny sposób, ale też my tak mówimy zieleń, to jest takie ogólne słowo, ale tutaj trzeba powiedzieć, że ta różnorodność zieleni też ma znaczenie, bo przeprowadzono też takie badania w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Geografii, gdzie pokazywano, że właśnie jeśli mamy tylko i wyłącznie goły trawnik, i też on jest wystawiony na promieniowanie słoneczne, to on niewiele się różni, jeśli chodzi o temperaturę powierzchni, od takich przestrzeni niezielonych, zabetonowanych. I w związku z tym najistotniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli cel sadzenia różnego typu roślinności, czyli tak naprawdę nagromadzenia roślinności różnej wielkości. Oczywiście najfajniejsze są drzewa, bo one oprócz tego, że dają nam chłód, to dają nam też cień. I też te rośliny, różnorodne rośliny zatrzymują wodę w glebie. Tych opadów jest niewiele i nie zapowiada się, żeby było ich więcej. I mamy też długotrwałą suszę w Warszawie. No, mówi się o różnych rodzajach suszy. Ta susza hydrologiczna jest najgorsza. To jest, zdaje się, już 13 rok suszy hydrologicznej, czyli takiej, gdzie mówimy o tym, że te poziomy wód, z których czerpiemy,
0: bo jeszcze nie można Wisły przejść na nogach, bo już bywały takie momenty.
1: W tym roku, z tego co wiem, nie.
0: To powiedz, patrzę na tą mapę. Znaczy, poza tym, że rozumiem, że warto mieć drzewa, sadzić drzewa. Tu tak z miasta jestem dumny, bo bardzo dużo, nawet te torowiska, to widać, że jest bardzo dużo mądrze położonej zieleni.
1: Bardzo nam miło. To jest efekt wielu różnych podejść do tego, obserwacji też w wielu miejscach. No, my obserwujemy inne miasta i w Polsce, i w Europie. Też jesteśmy obserwowani przez inne miasta. Wymieniamy się tymi refleksjami na temat tego, jak zieleń stosować. I faktycznie to, że obsadzimy, to jest jedna rzecz, ale później musimy patrzeć, jak ta zieleń sobie tam radzi.
0: No,
1: jakie efekty ona daje. I na pewno jest też tak, to co mówiłam, to utkanie tkanki miejskiej z zielenią jest bardzo ważne, żebyśmy spróbowali przynajmniej tam, gdzie to jest możliwe, zachować taką równowagę, że jest jednak trochę tego, co my wytworzyliśmy jako ludzie, tego zurbanizowanego terenu i dodatkowo tego naturalnego. Ta natura, od której tak odeszliśmy też, żyjąc w systemie już nie dobowym, nie dzień-noc, zużywając bardzo dużo energii, no podgrzała nas bardzo mocno.
0: Ale widzę, że miasto umie dobierać takie rośliny, które sobie dają radę. Nikt nie jeździ wieczorem ich podlewać, a jednak one się trzymają. To chyba jest wielka sztuka kompozycji tego wszystkiego.
1: Tak, jak najbardziej. Chociaż można zobaczyć w mieście, mamy te worki nawadniające głównie drzewa i też nie jest tak, że terenów nie podlewamy, ale jak mamy zróżnicowaną zieleń na terenie, czyli mamy i tę niską, i tę średnią, i tę wysoką, to ta kompozycja pomaga przytrzymać wilgoć, pomaga zaabsorbować więcej wody.
0: A teraz pomyślmy, bo myślałem, choć nie jest to sztab kryzysowy, bo to jest taka sytuacja, dla jednych, tak jak dla mnie, to jest dyskomfort. Inni wsiadają w samochody, no mają klimatyzację w domu i tak dalej. I to jest jeden z takich momentów, gdzie przyroda, jakby ta sytuacja na różne sposoby nas jakby rozwarstwia, powiedziałbym, bo z punktu widzenia interwencji kryzysowej, jak jeżdżę koło, nie wiem, osiedla za żelazną bramą i wyobrażam sobie starszych ludzi mieszkających w tych piekarnikach i że wcale im nie pomoże to, że mają folią aluminiową wyłożone. Jak wy to widzicie? Bo jako miasto, pewnie miasto najbardziej się też martwi o takich ludzi, a trzeba wiedzieć, że fale upału niestety zabijają znacznie skuteczniej niż fale zimna. No są takie, będziemy o tym pewnie rozmawiać, ale jest kilka legendarnych takich, jak fala upału w Chicago w 2002 roku. W Europie w zeszłym roku było chyba około, jeśli dobrze pamiętam, 70 tysięcy zgonów.
1: Rok 24 to był taki trudny rok. Niesamowite. Bardzo duża śmiertelność we Francji. Tam to osiągnęło no, gdzieś okolice 20-30 tysięcy.
0: A jak to jest w Warszawie? Bo tak się zastanawiam, bo to jest właśnie taki moment, ja tu często mówię o konieczności samopomocy, to zresztą ten eksperyment Chicago był bardzo ciekawy, był opisywany przez socjologów, bo tam też no, to były takie powierzchnie zgentryfikowane, jak to się mówi. Niektórzy mieszkali w domach, w których była klimatyzacja, tylko siadł prąd i zostali sami bez prądu i to było tragiczne. I druga, no nie powiem slumsowa, no, ale taka, gdzie ludzie no, znają się, sąsiedzi, tam śmiertelność była znacznie mniejsza. Może to jest ponure, to nawet nie jest satysfakcja, tylko widać, że ten moment, kiedy zawodzi nas infrastruktura, a wiadomo, że jak włączymy te klimatyzacji jest jeszcze cieplej, że w ogóle to wpada w jakieś takie pętle. Skąd wiecie i kogo powinien to pytać? No właśnie, jaka jest skala tych zagrożeń dla osób, dla których to jest zagrożenie życia tak naprawdę?
1: To jest tak, że oczywiście służby

0: miejskie, które zajmują się zdrowiem, no sprawdzają, krótko mówiąc, i liczby hospitalizacji, i niestety liczby zgonów. I tak się dzieje też na świecie, w innych miastach. I korelują to z tym, co się wydarzało wcześniej, jeżeli chodzi o pogodę. To też jest dosyć istotne, że te obserwacje nie są łatwe, bo bardzo często efekty oddziaływania wysokich temperatur na nasze zdrowie są opóźnione. To są opóźnione reakcje. To jest pewnie oczywiste, ale warto o tym powiedzieć, że najbardziej narażone są osoby po 65 roku życia, osoby, które mają różnego typu choroby przewlekłe, zwłaszcza te związane z układem krwionośnym, czy z układem oddechowym, czy też z nerkami, ale też małe dzieci i kobiety w ciąży, też osoby z różnego typu niepełnosprawnościami, bo przede wszystkim chodzi nam o nawodnienie i schłodzenie się. Więc jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby utrzymać ten poziom nawodnienia, a czasami zdarza się tak, że zarówno wiekowe osoby, jak i małe dzieciaki, no nie tak często sięgają po tę wodę, nie tak często pamiętają o tym,
1: właśnie,
0: żeby pić.
1: Właśnie, niektórzy zapamiętają o
0: po
1: tym.
0: Prostu.
1: Chyba to są takie rzeczy, które trzeba powtarzać i bez przerwy. Mam tu przed sobą ulotkę miasta. Uwaga, upały. I tu jest mowa, no na wszelki wypadek, pedagogicznie w publicznym radiu, jak chronić się przed negatywnymi skutkami upału w mieście. Jest kilka cennych rad. Unikaj przebywania w pełnym słońcu. Wybieraj zacienione, chłodne miejsca. Jeśli to możliwe, nie wychodź na zewnątrz, zostań w chłodnym pomieszczeniu. Noś nakrycie głowy, które ochroni cię przed słońcem. Dbaj o odpowiednie nawodnienie. Zawsze miej przy sobie butelkę z wodą. Wybieraj ławki w cieniu. Przypomnę, że rozmawiałem z Janną Hejdą, naczelniczką Wydziału Polityki Klimatycznej w mieście jakże lubianym Warszawa.
0: Dziękuję serdecznie. Chyba nie byłabym sobą, jakbym nie dodała, że w niektórych z tych miejsc można przyjść też ze zwierzakami, więc pamiętajmy o naszych zwierzakach i też o tym, że one też nie zawsze lubią się napić tyle, ile trzeba.
1: Dobrze, dziękuję Ci.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maroko w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W Świętokrzyskim trwają poszukiwania 65-latka. Wczoraj znaleziono ciało jego żony. I fałszywi policjanci zatrzymani w Warszawie. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Maroko pierwszym ćwierćfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W rozgrywanym w Houston spotkaniu 1/8 finału Maroko pokonało Kanadę 3-0. Ćwierćfinałowym rywalem Maroka będzie Paragwaj lub Francja. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Filipinką i odpadła w trzeciej rundzie turnieju.
2: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Ela po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibice oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności, które zwykle są jej największą siłą. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Tym razem londyńska trawa nie dała drugiego tytułu, ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok. I jak zawsze, trzymać kciuki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Policja poszukuje 65-latka w związku ze śmiercią jego żony. Ciało kobiety znaleziono wczoraj w domu w Borkowie w województwie świętokrzyskim. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Poszukiwany jako ostatni miał kontakt ze zmarłą kobietą, mówi podkomisarz Małgorzata Kiepas.
3: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.

0: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Informacje o miejscu jego pobytu można przekazywać pod numerem alarmowym 112. Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy. Aspirant Kamil Sobotka z Komendy Stołecznej Policji przekazał Polskiemu Radiu, że sprawcy mieli przy sobie m.in. repliki broni, gaz pieprzowy i elementy wyposażenia przypominające policyjne.
1: Zatrzymano 19 i 29-latka, którzy w nocy z czwartku na piątek w rejonie mostu Świętokrzyskiego najpierw próbowali wylegitymować, a potem zaatakowali koczujące tam osoby. 19 i 29-latek trafili do Północnoprawskiej Izby Zatrzymań. Dzisiaj policjanci doprowadzą obu mężczyzn do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ.
0: Jeden z pokrzywdzonych obezwładnił starszego z napastników, drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników, wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Ponad 80% badanych było gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność, mówi dr Paulina Sobiesiak.
2: Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
0: Niektóre samorządy już reagują na oczekiwania konsumentów. Rzeszów chce rozbudować przestrzeń sprzedaży dla lokalnych producentów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie i zachodzie opady deszczu, temperatura od 11 do 15 stopni, ale na Podkarpaciu i Podhalu chłodniej 8. Wiatr słaby i umiarkowany, w Karkonoszach porywy do 90 km na godzinę, a w Tatrach 65. W niedzielę przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju miejscami też burze. Temperatura w dzień od 18 stopni na północy i Podkarpaciu do 23 na południowym zachodzie.
4: Pięć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Są Państwo na wakacjach, a może dopiero planują wyjazd. Wielu Polaków nie potrafi tak naprawdę odpoczywać. Na urlopie myślimy o pracy, o obowiązkach, o różnych sprawach, które czekają na nas po powrocie z urlopu. Jak sprawić, żeby wakacyjny czas rzeczywiście pozwolił nam odetchnąć i nabrać energii? O tym między innymi w programie Co jest na tej taśmie.
6: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
7: I sala zamarła.
8: Co jest na tej taśmie?
9: Astrid Lindgren powiedziała: nie ma nic piękniejszego niż zapach lata, smak świeżych truskawek i ciepły piasek pod stopami. Takie są wakacje. Zgadzasz się z tym, Wiesławie?
10: To może ja z Ludwikiem Jerzym Kernem się zgodzę. Powiedział mi kiedyś tata i miał, jak się zdaje, rację, że największym wynalazcą wszechświata był ten, co wymyślił wakacje. Jeszcze coś z Mikołajka, mojej ukochanej lektury na wakacje.
9: Mojej też.
10: Fajnie jest na wakacjach. Razem z kolegami pływamy, opalamy się, biegamy, bijemy się. Nie odzywamy się do siebie. Jest super. Super zabawa.
9: Tak, Mikołajek to jest rzeczywiście najlepsza lektura na wakacje. Jedna z lepszych i dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Dorota Boniecka-Górny.
10: I Wiesław Molak. Dobry wieczór. Witamy Państwa. Witamy w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe.
9: Już pierwszy tydzień wakacji za nami. Część już pewnie odpoczywa nad morzem, część w górach, nad jeziorem, część też na obozach harcerskich bądź wędrownych.
10: No, a z nami w studiu harcmistrz Radosław Potrac, nauczyciel historii, ale nie tylko. Człowiek, legenda. No jakbyśmy wymienili, czym się zajmuje nasz gość, bo to i nauczyciel roku 2023, i archeolog podwodny, i kawaler orderu uśmiechu, ach albo och.
9: Człowiek orkiestra.
11: Człowiek orkiestra przydaje się bardzo w czasie wakacji.
10: No i jeszcze te dreptaki kiedyś.
11: Zdecydowanie.

0: Panie, nadal drepczemy, może troszeczkę w mniejszym stopniu, ale powolutku się rozkręcamy. Tym razem to nadal są dreptaki praskie, ale już teraz trochę bymowskie.
1: A ilu tych dreptaków
0: było? A to różnie, a to zależy. Wcześniej było od 50 do 100 osób. To są wycieczki organizowane otwarte przede wszystkim dla wszystkich chętnych warszawiaków, więc poza uczniami dołączają do nas ich rodzice, dziadkowie, babcie, ale też ludzie, którzy mają ochotę zobaczyć Warszawę z zupełnie innej strony.
1: Ktoś powiedział panu niezwykły nauczyciel w zwykłej szkole. To jeszcze było na Pradze, na tej prawej stronie Wisły.
0: A tak, to zawsze miło usłyszeć takie słowa, będąc nauczycielem, bo to jest praca, która jest wyjątkową pracą, wymagającą pracą. Niby wolny zawód, ale jednak tak wiele wyzwań, tak wiele oczekiwań, więc to oczywiście przemiłe określenie, ale właściwie dzisiaj każdy nauczyciel robiący swoje jest niezwykłym nauczycielem w zwykłej szkole.
1: A ten przedziwny klub to jest szkolny klub turystyczno-krajoznawczy, Dreptaki. Pan jest jego założycielem, wieloletnim prezesem.
0: Tak jest.
1: No i pod pana opieką uczniowie wykonali również ponad 2000 pocztówek do powstańców warszawskich.
0: Tak, to rzeczywiście akcja Bohateron, ona już funkcjonuje od ponad chyba 10 lat i od samego początku próbowaliśmy wspólnie z młodzieżą pokazywać naszą obecność, ale też naszą pamięć o powstańcach warszawskich, którzy wciąż jeszcze żyją, funkcjonują, wspierają, edukują, spotykają się z młodymi ludźmi, działają sobie razem w Domu Powstańców Warszawskich przy Nowolipiu 22 i nie tylko, bo jest masa stowarzyszeń Warszawy, więc tak, jak najbardziej.
1: No jeszcze prezes Stowarzyszenia Gwara Warsiawska, dobrze powiedziałem? Zawsze no, się z tym mylę.
0: Nie siekamy.
1: Gwara Chociaż Warszawska, ja jestem rodowitym warszawiakiem, a pan przyjechał do nas z Warmii i Mazur, to lepiej po warszawsku.
0: Po warszawsku. Warszawsku. Bez W warszawsku. I rzeczywiście ta Gwara Warszawska jest wyjątkowa, jest takim ewenementem, bo choć już jest nieco martwa, to wciąż żywa i wielu ludzi wciąż chce ją poznawać, odkrywać i utożsamiać się z nią.
1: To nie siekajmy, po warszawsku.
0: Warszawsku.
1: Zaprośmy po warszawsku na te wakacje 2026.
0: Szanowna publiko, drodzy klienci, ewentualnie klawaferajno, wszystkim i każdemu z osobna życzymy udanych ekskursji, udanych wakacji, tak by nie hamować piętą, czuć się jak pączek w maśle.
1: A czy trzeba mieć flotę?
0: Flota się przydaje, sałata również, ponieważ bez tego dzisiaj ani rusz mimo wszystko, choć można wydawać ją w sposób racjonalny i z głową.
2: A jak pan pamięta, jako mały Radek, te swoje pierwsze wakacje?
0: O matko, to jest strasznie trudne, bo mały Radek był między kulturą warmińską a kaszubską, więc mały Radek wyjeżdżał sobie na wakacje do rodziny, do dziadków na Kaszebach. I tam zacetet, kwekweze, bijesz i uczył się tych wszystkich przyśpiewek, rozmów, więc ten język kaszubski był dość intensywny. Może stąd Gwara Warszawska tak ważna w sercu.
1: Jadę sam bez mamy, taty, babci, dziadka. Pamięta pan ten czas?
0: Pamiętam. Najpierw były biwaki w Baranówce pod Fromborkiem. To była baza hutników, którzy budowali, odbudowywali Frombork, o którym to między innymi babcio Chmiel pisał w Tytusie, Romku i Atomku. Ta akcja, gdzie on przebijał korytarz i kanał kopernikowski i parę innych rzeczy. Natomiast już jako harcerz najbardziej chyba pamiętam obóz Grunwaldem, to 188 rok, wielki zlot Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwszy zlot po zmianach takich politycznych samej organizacji. No i niesamowite doświadczenia, bo wielka grupa, ponad 25 tysięcy osób w jednym miejscu, na jednym polu, to było wielkie zdarzenie.
2: Psychologowie mówią, że Polacy nie potrafią odpoczywać. Czy to prawda? Czy cały czas tylko myślimy o tej pracy? Jak wrócimy, to od razu co musimy zrobić?
1: Może dlatego, że nie mają floty i tej sałaty.
0: Ja myślę sobie, że to jest trochę tak, że to zależy, jakiej grupy wiekowej spytamy, której generacji, z którą generacją rozmawiamy. Jak to są milenialsi i starsi, to oni jeszcze rzeczywiście mogą mieć z tym problem, ze względu na to, że żyliśmy w kulturze intensywnej pracy, w której wartość procent wypracowanych miała

0: znaczenie i to było również motywujące dla nas, dla naszej generacji, dla naszego pokolenia. Praca jest formą również motywacji, doceniania siebie, więc my lubimy to robić w gruncie rzeczy, nawet jeżeli narzekamy strasznie, że to jest ciężkie i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przychodzi ten moment, kiedy musimy usiąść, no to rzeczywiście ręce same rwą się, a może jeszcze to zrobię, a może to, tu jeszcze czeka coś. Natomiast z każdym kolejnym pokoleniem, z każdą kolejną generacją jest chyba o wiele łatwiej. Ja dzisiaj ogromnie zazdroszczę młodym ludziom, ogromnie tego, że oni potrafią dbać o swój, takie szumne słowo, dobrostan i starają się dzielić ten czas pracy i odpoczynku, jak nie porówno, to tak, żeby było dla nich dobrze. Bardzo zazdroszczę, bardzo podziwiam, doceniam i kibicuję całym sobą, choć ja chyba jeszcze tak nie potrafię.
1: Co zatem zrobić, by wakacyjne, wolne spełniło to swoje zadanie? Czyli jak odpocząć?
2: O tym w reportażu Urszuli Żółtowskiej na wakacjach. Zapraszamy do słuchania.
3: Kilka metrów stąd w prawo jest pani nad lifcem. Nawet tu, jak przyjeżdżają do tych hurli, to widać, że cały czas tylko myślą o tym, co tam się dzieje w pracy. Każdy rozmawia na temat pracy. Na porządku dziennym dzisiaj. Wszędzie to samo. Laptop i komórka.
4: Wybrałem tylko dwa telefony służbowe.
5: Tylko dwa?
4: Muszę mieć tak, telefon włączony, ale tylko dwa. Na szczęście. Na ogół tak w gronie kolegów na tych samych stanowiskach szanujemy swój czas, że jak wiemy, że ktoś jest na urlopie, to raczej tylko w wypadkach koniecznych dzwonimy.
5: A czym pan się zajmuje?
4: Jestem dyrektorem Archiwum Maknowych w Warszawie, czyli Centralnego Archiwum Rzeczypospolitej. I w związku z tym człowiek musi mieć telefon włączony, ale na ogół sobie szanujemy siebie, że jeśli coś już jest naprawdę bardzo ważnego, to dzwonimy. W tym roku urlop jest dzielony na raty. Mamy kilkadziesiąt dni urlopu, to znaczy, że...
5: Zaległego?
4: Zaległego, że plany planami, a nie zawsze ten urlop można wziąć.
6: To jest różnie, w zależności kto gdzie pracuje. Ja mam brata, który prowadzi swoją działalność i wydaje mi się, że potrafi parę dni wygenerować tak, żeby spędzić ten czas z dziećmi. Nie zabiera ze sobą komputera z tego, co wiem.
5: E-mail w komórce.
6: Przy takiej swojej działalności czasami zdarza się, że jest ten telefon i jest potrzebna taka rozmowa, no bo takie mamy czas, a nie inne, że o tego klienta trzeba dbać.
5: A jak długi urlop pani planuje?
6: Ja zawsze mam dwutygodniowy, jeżeli chodzi o okres letni.
5: Podobno tak średnio bierzemy po 7 dni, 6-7 dni.
6: Ja mam równe 2 tygodnie. Na wyjeździe jest czas poświęcony dziecku, tak? Tam dla siebie też trochę, nie powiem, że nie.
7: Zawsze wyjeżdżamy na przykład nad morze albo nad jezioro. Lubimy nad jezioro, bo nad jeziorem zawsze są fajne dni.
5: I mama cały czas rozmawia przez telefon.
7: Tak.
6: Nie rozmawia przez telefon, nie, tak, ponieważ moja praca... Ale to jeżeli rozmawia, to tylko tam ze znajomymi, to nie jest nic związanego z pracą.
4: Z przeważeniem patrzę na młodych ludzi. Mamy w pracy około 100 osób i są osoby, które praktycznie w ogóle urlopu nie biorą. Że mają jakiś tam urlop przerpany po jeden, po dwa dni. Nie pyta się o uwarunkowania domowe, no ale z drugiej strony to widać. No i jak wiemy, że dana osoba ma dzieci i tak dalej, to znaczy, że rodzina potrzebuje tego ojca, a dzieci potrzebują kontakt z ojcem też.
5: Pracoholizm. No, jedno z uzależnień, które nie jest negatywnie postrzegane.
4: Plus poszukiwanie też środków do życia, bo zarobki w budżetówce są tak małe. Jak coś, jakaś okaza się nadarza, to kosztem odpoczynku i rodziny, no, życia rodzinnego tym bardziej. Teraz tam się obserwuje outsourcing, czyli wyrzucanie pracowników do firm zewnętrznych. Na przykład ktoś miał umowę stałą, nagle się dowiaduje, że jest wyrzucony z podmiotu, w którym pracował. W nowych firmach tych zewnętrznych obcinane są pobory, obcinane premie, zmieniane umowy. To znaczy daje się alternatywę, albo podpisujesz, albo w ogóle tracisz. I człowiek się zastanawia, gdzie tu jest inspekcja pracy. Konstytucja mówi, dobrem obywatela i tak dalej. I jak to się dzieje, że i firmy państwowe to robią, czyli albo spółki, tak jak ostatnio Telewizja Polska, spółki Skarbu Państwa. No, jeśli się tam napiętnuje, czy przekręca historię, mówi o tym przypisaniu ludzi do ziemi, sprzedawaniu w minionych wiekach, to co to jest w tej chwili? No i jak w tym momencie myśleć o urlopie wypoczynku, prawda, są tragedią tych ludzi się spotyka człowiek na co dzień.
8: I przez to ludzie się boją, że jak ich nie ma w pracy,

0: to coś się wydarzy i na przykład, nie wiem, będą zwolnieni. No, mamy wyścig szorów i tyle.
1: Planowana redukcja, to mnie kilka razy w życiu dotykało takie zagrożenie. No tak się to działo, że przeważnie były w okolicach okresu wakacyjnego. I kończyło się to tym, że często tą pracę zabierałem na urlop. W branży finansowej w banku pracowałem i...
2: No i wtedy jaka była taktyka?
1: Brać komputer ze sobą. I potem w trakcie tego urlopu gdzieś ta moja część mojej osobowości była ciągle w tej pracy. Pod namiotem we Włoszech. Wkurzałem żonę koncertowo i no mało się rozwodem nie kończyło. No. No bo nie umiałem się cieszyć tym, co się dzieje.
2: Dobry samochód przed garażem, piękny ogród, fajne dzieci w ładnym domu.
1: Tylko to wymaga dużo wysiłku, który zabija taką radość życia, żeby to wszystko w miarę utrzymać na tym poziomie, bo spalamy się. Ja się nigdy nie uważałem za pracoholika, ale może nie do końca przyjrzałem się temu, co robiłem, bo widziałem według mnie sporo osób w moim otoczeniu, które takie cechy przejawiały pracoholizmu. Życie w ciągłym biegu, szybkie takie krótkie pseudowypoczynki weekendowe, żeby nie zwariować. Ale co najbardziej mi się rzucało w oczy, to właśnie, że firma była wszystkim. Rodzinę zastępowała, chociaż może było mi łatwiej nie wpaść w pełen taki pracoholizm, no bo miałem już rodzinę i miałem dzieci i musiałem się wpasować w ten tryb. Chociaż czasami praca była wymówką, żeby nie pojawiać się za wcześnie w domu.
2: Bo to problemy, dzieci płaczą, też
1: no,
2: tak?
1: No, normalne, standardowe. Jedziemy teraz pierwszy raz od 5 lat na wakacje. 4 dorosłych i 4 dzieci. Trochę się tego boję. Bo to wymaga pewnego znowu zaangażowania w ten program, który tam będzie, czyli poświęcenia się, dedykowania temu, żeby odpocząć. A jak się tego przez ostatnie parę lat nie robiło, no to jest znowu jak gdyby nowa rzecz.
3: Agnieszka Adamczyk-Musiał, psycholog, pracownia Uśmiech Dziecka. No niestety Polacy nie potrafią odpoczywać. Patrząc na tatę, który gdzieś tam non-stop siedzi na komórce, stresuje się, dzieci razem z nim. Dzieci mocno odczuwają nasz stres, mimo że możemy się uśmiechać i starać się ukryć. Niestety dzieciaki wyczuwają nasz niepokój, nasz stres. Zaplanowane jakieś zabawy czy wspólne spędzanie czasu. Nie, teraz tata nie może, bo musi odpisać na maila. Odbija się to na dzieciach, odbija się na związku partnerskim pomiędzy żoną a mężem. Ten kawałek życia jest mocno ważny. Ten kawałek życia potrafi nam dużo dać, ale dość dużo zabrać. Ostatnio czytałam artykuł, że wiele małżeństw i związków partnerskich niestety mocno kłóci się na urlopach. Gdzieś tam w ciągu roku mijają się, widzą się przelotem, a będąc tydzień ze sobą non-stop, okazuje się, że nie potrafią ze sobą przebywać w jednym pomieszczeniu nawet.
2: No trudno uwierzyć. Tak patrząc na obrazki na polskich plażach, chociażby nad Bałtykiem, tłumy ludzi opalają się i zamki z piasku budują, kopią dołki, no tak normalny wydawałoby się urlop.
3: Marząc o wakacjach, marzymy o dłuższym spaniu, o odpoczynku, wstawaniu o 5 rano, żeby znająć jakiś kawałek plaży lub miejsca.
2: Mówi pani o zjawisku, które określane jest jako Januszowy parawaning.
3: O, to słyszę to pierwszy raz. Słyszałam troszkę inny, plażing.
2: Widziałam taki rysunek na jednym pan na kolanach, układający kostkę brukową, napisany Polak w pracy, obok rysunek Polak na urlopie i ten sam pan na kolanach, tylko wbijający kołki parawanu. Polak w pracy, Polak na urlopie.
3: Natomiast nie, 5 rano jest budzik, bo trzeba zająć miejsce na plaży. 5 rano wszyscy z młoteczkami klęczą, a fajnie by trochę na spontaniczności zrobić coś z dziećmi nawet.
1: Bo ja też nie potrafię wypoczywać, może nie potrafiłem, bo ja pracując teraz samodzielnie, organizując sobie pracę, wszystko nadal się wiąże z szeroko rozumianymi usługami finansowymi, ale skierowanymi w tej chwili na nieruchomości. Mój jest plan taki, że przynajmniej kilka dni będę sobie leżał, odpoczywał, czytał. Ale podejrzewam, że moja rodzina mi więcej nie pozwoli. No, założenia są, że się uda. Może jest jedyne ryzyko, że jest tylko 2 tygodnie, ale jest 2 tygodnie poza

Polską może będzie łatwiej się od tego odciąć. I taki właśnie powrót do tego, żeby jednak spokojnie z żoną porozmawiać. No na to liczę, że będzie właśnie taki moment, gdzie będzie można rozmawiać tak zupełnie, bym powiedział, o nieważnych rzeczach. Takich, które są potrzebne w normalnym życiu. O takich codziennych. O tym, co ciekawego przeczytał, co usłyszał, co zobaczył, kogo poznał.

0: którym dzieli to życie. Na to liczę. Pani profesor się wypowiadała na temat właśnie tego długości urlopu i tego, jak to jest ważne. A co naprawdę mi zostało w głowie, to pani Irena Eris, mówiąc o swojej firmie, o swoich pracownikach w kontekście właśnie tych umów śmieciowych i innych, tłumacząc, dlaczego nie zatrudnia na takie umowy. I ona powiedziała, że człowiek, pracownik niewypoczęty jest dużo gorszym pracownikiem, który go wcale nie chce mieć w firmie, bo on przynosi mało wartości, a wręcz jeszcze stwarza zagrożenie. I ona dba osobiście o to, żeby urlopy były prawidłowo wykorzystywane, i to dało mi do myślenia, bo ja widzę po swoich możliwościach, po tym, jaką mam chęć do tego, co robię, że mój organizm się domaga i fizycznie, i psychicznie odpoczynku, i to jest odwrócenie moich ostatnich paru lat, mojej historii i działania. A to się tak naprawdę wiąże z tym, że trzeba z czegoś rezygnować. By dobrze wypocząć, trzeba umieć z czegoś zrezygnować. Trudno się planuje wakacje, jak się ma na przeżycie następnego miesiąca. Spłatę kredytu, mnie to na szczęście nie dotyczy, ale dziesiątki osób, które znam, mają kredyt. I to są te istotne rzeczy, które no, pochłaniają ludzi w normalnym życiu, i zostaje im coraz mniej czasu na cieszenie się tym życiem. I miałem okazję to kilka lat temu jeszcze obserwować, pracując w banku.
1: To co, bon voyage, tak?
0: Bon voyage.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Wysłuchaliśmy reportażu Urszuli Żółtowskiej na wakacjach. Z nami w studiu jest nadal harcmistrz Radosław Potrac, nauczyciel historii, no i człowiek orkiestra. Jak dzisiaj wytłumaczyć młodemu człowiekowi, również rodzicom, żeby te wakacje spędzić jak najmniej, a najlepiej w ogóle poza internetem albo poza komórką?
5: No, tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jaki sposób planujemy te wakacje. Jeżeli to mają być wspólne wakacje i mają służyć naszemu odpoczynkowi, no to niestety aktywność jest wymagana z każdej ze stron. Czyli jeżeli rodzic chce, żeby jego dziecko aktywnie z nim wypoczywało, to musi sam najpierw pokazać, że będzie aktywnie wypoczywał. Więc niestety odkładamy komórki wszyscy. I dorośli, i dzieciaki. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to właśnie, coś zabieram, coś daję. Czyli jeżeli ma to być atrakcyjne i ciekawe, no to rodzic też włącza się do tych aktywności, które się dzieją dookoła. Wspólnie pływamy, wspólnie jeździmy na rowerze, wspólnie idziemy do muzeum, wspólnie coś oglądamy. Wspólnie. To jest to, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
4: No i powiedział pan to jeszcze poza mikrofonem wcześniej, do lasu. Im głębiej do lasu, tym...
5: Idźmy w miejsca, gdzie nie ma zasięgu, będzie mniej bolało.
6: Uwaga na kleszcze, może tak, będzie boleć.
5: No to zawsze coś za coś, natomiast faktem jest, że żeby to było dobre dla wszystkich, to na pewno warto o tym wcześniej porozmawiać, warto to omówić, warto przedstawić oczekiwania i wysłuchać oczekiwań drugiej strony, no tutaj rodzic jest tą stroną wiodącą. A na koniec warto wspólnie, razem wykonywać te wszystkie elementy, które pozwolą przetrwać bez telefonu, bez tabletu.
6: No tak, wracamy do internetu, wracamy do zakazu, bo to już od września komórek dla młodych ludzi w szkołach. I co pan na to?
5: Och, to
6: panie
5: jest
6: terapeuto.
5: Bardzo, to jest bardzo skomplikowane.
6: Panie pedagogu specjalny.
5: To jest bardzo skomplikowany temat. Dlatego skomplikowany, że wprowadzamy zakaz dla grupy osób, która z tym zakazem nigdy nie żyła, nie funkcjonowała. Świat internetu, świat komórek, świat urządzeń elektronicznych, ekranowych jest dla nich światem, w którym się urodzili, funkcjonowali od niemal pierwszej łyżki na siedząco przy włączonym telewizorze czy tablecie. I teraz zabierając coś, powinniśmy dać coś w zamian. Więc otwierajmy boiska, otwierajmy sale gimnastyczne, otwierajmy przestrzeń, w której dzieci będą mogły pójść, pograć w piłę, pograć w ping-ponga, zrobić cokolwiek. Aktywność fizyczna wbrew pozorom wcale nie jest tak trudna do uzyskania. Zakazując komórek, dajmy im coś w zamian. Pozwólmy im się spotkać, zagrać w RPGi, pograć w gry stolikowe. Jak ktoś lubi, proszę bardzo, szachy. Jak ktoś woli, piłka, cokolwiek, zróbmy po prostu zamianę. Zabieramy, to dajemy coś w zamian.
6: panie Radosławie, harcerstwo.

0: Jak to się zaczęło? Obozy, no bardzo prymitywne pewnie. Trudna szkoła życia. Ja pamiętam taki mój obóz pierwszy, 6 w namiocie, 2, ułożenie jak sardynki, ale nam się to bardzo, bardzo podobało. Później był bieg biszkoptów, czyli takie pierwsze nocne podchody. A teraz, jak się organizuje obozy harcerskie? To już nie jest sztuka przetrwania, to jest sztuka odpoczywania?
1: Znowu to zależy od tego, jaki jest cel takiego obozu, bo planując obóz, my planujemy go jako albo podsumowanie roku i wtedy nie musimy szukać jakichś dodatkowych atrakcji. To jest wtedy namiot, często namiot z podłogą, z podpinką, z odpowiednimi warunkami, z całym zapleczem kuchenno-sanitarnym, też odpowiednio przygotowanym, ale to zależy też od organizacji harcerskiej, która organizuje obozy, bo są organizacje, które lubią wracać do korzeni, lubią tworzyć całą pionierkę od początku do końca. Namiot jest, ale w tym namiocie sam muszę zrobić pryczę, czyli nie używam kanały dyjek.
0: Myślałem, że to się nazywa saperka kiedyś, ale to jest pionierka.
1: Sam muszę przygotować półki, sam muszę przygotować wszystkie elementy, w związku z czym to zależy tak naprawdę od tego, czemu służy obóz, jak to wygląda, ale nadal można pojechać na obóz, w którym od początku do końca poza samym namiotem wszystko sobie budujemy, co też ma swoją wartość i znaczenie. Bardzo pomaga się usamodzielnić, pomaga w umiejętności korzystania z narzędzi, jak wykorzystać nóż, żeby się nim nie skaleczyć albo skaleczyć i co wtedy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj bywa różnie, ale w większości już jednak te obozy są troszkę nowocześniejsze, troszkę bardziej zwracające uwagę na dobrostan młodych ludzi, choć ostatnio bardzo modne i chyba konieczne jest również to, że zwracamy coraz większą uwagę na to, żeby były również jak najbardziej zielone i ekologiczne.
2: Tak i też dalej. Chyba bezpieczne. To, tak, co tak, ostatnio, to rok temu była ta cała afera, że dziecko przepłynęło wpław.
1: Rok temu była rzeczywiście sytuacja związana ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej. Próba na sprawność, którą trudno nazwać próbą na sprawność, ale tak naprawdę sprawa tam wciąż trwa, wciąż podejmowane są działania. Zostały postawione już zarzuty, w związku z czym no, tutaj nie uprzedzajmy faktów, pozwólmy działać sądowi, ale dbamy o to, żeby to wszystko było bezpieczne, również w kontekście zjawisk atmosferycznych, również w kontekście umiejętności i znajomości dróg awaryjnych, nawiązywania. No dzisiaj to jest zupełnie inaczej. Każdy obóz jest tak zlokalizowany, że utrzymywana jest stała łączność ze strażą pożarną, utrzymywana jest łączność z miejscem ewakuacji. Cały czas i każdego dnia aktualizowane są dane. To rzeczywiście dawne obozy, a dzisiejsze obozy to jest cała
2: klasa. No właśnie, bo też to ognisko na przykład, no to się kojarzy, ognisko się kojarzy z harcerstwem, tak. I gitara. A jak jest susza, to co wtedy?
1: No jak jest susza, no to można zrobić ognisko w specjalnej misie, na specjalnym podejście. Używa się już dzisiaj takich rozwiązań przyjętych w bardzo wielu domach państwa, które znacie z własnych podwórek czy ogrodów. Po prostu dba się bardziej o bezpieczeństwo w tym zakresie.
0: No jak ognisko, to piosenki i pieśni. Wracamy do dawnych czasów, do dawnych lat. Oczywiście przy ognisku, gdy siedzimy sobie wszyscy, wszystko nas tu rozwesela, bo z nami jest, no i tu można sobie wymienić, kto jedną zapałką, to teraz się tak robi.
1: A no rozpal to jedną tak zapałką był... nadal, oczywiście, że tak.
0: Te kto przynosi chrust, kto załatwia kiełbasy, ziemniaki.
1: No to strażnik ognia, kto załatwia ziemniaki i kiełbasy, no to wiadomo, że na ogniska, na obozach już to wszystko jest zawsze wcześniej zakupione, zadbane, przetrzymywane w odpowiednich warunkach, żeby było świeże i bezpieczne. Natomiast to wszystko nadal pozostaje. To jest te same atrakcje, te same obrzędy, ta sama tradycja. No bo tradycje i obrzędy są częścią historii, są częścią kontynuacji.
0: No i kiedyś się dostawało jeszcze sprawności.
1: I sprawności. Teraz często się dostaje, obóz bywa, tak? Jeżeli obóz jest podsumowaniem roku harcerskiego, można zdobyć krzyż harcerski, można zdobyć inne rzeczy. Więc jak najbardziej, dlatego że harcerstwo jako organizacja sprawności, stopnie, inne rzeczy wykorzystuje jako takie narzędzie samorozwoju i samokontroli, co jest bardzo ważne.
0: Panie Radosławie, ja wiem, że pan potrafi wszystko, a potrafi pan jeszcze... zaśpiewać taką piosenkę przy ognisku sprzed lat? Sprzed wielu, wielu lat?
1: No to może nie przy ognisku, ale płonie ognisko i parę innych rzeczy pewnie bym zaśpiewał. Na pewno te tradycyjne szlagiery harcerskie, które się pojawiają wieczorami jak najbardziej, łącznie z tymi, które są mniej harcerskie, a nadal pozostają w sercach.
2: Czego można nauczyć się właśnie na takim obozie harcerskim, czego nie można.

0: na przykład w szkole.
1: No,
0: Co daje taki obóz harcerski dzieciakom?
1: no, harcerstwo, tak jak większość organizacji skautowych, daje przede wszystkim dzieciakom samodzielność. I to samodzielność, która jest wypracowywana w taki sposób, w którym to młody człowiek stawia sobie cele, wyzwania, realizuje je pod okiem i opieką dorosłego, a następnie jest za nie nagradzany metodą żetonową, czyli właśnie tą sprawnością, tym stopniem harcerskim. Natomiast na całym etapie to on planuje, przewiduje, kontroluje to, co robi. Mimo że w szkołach próbujemy i często uczymy tego również, sam pracuję w tej chwili w szkole, w której ta metoda harcerska jest na bardzo wielu etapach i poziomach wykorzystywana, to jednak to, że harcerstwo jest taką nauką w działaniu, to jest chyba największa różnica między szkołą, w której często to działanie dotyczy wiedzy, czyli tego, czego, co trzeba zachować w głowie, a tego, co potem i jak potem tę wiedzę wykorzystać. Harcerstwo po prostu uczy tej samodzielności, samokontroli oraz ciągłego podejmowania wyzwań.
2: No ale młody człowiek może powiedzieć też tak, wiecie, a ja jadę z rodzicami w ciepłe kraje, nad piękne morze, na piękną, złocistą plażę, wszystko jest all inclusive, tam są dopiero wakacje,
1: jasne,
2: a nie tam gdzieś tam w lesie, przy ognisku.
1: Ale oczywiście, że tak. I teraz pytanie, czy można to wykorzystać? No można, bo młody człowiek może z rodzicami brać udział w planowaniu tego wydarzenia. Może brać udział w planowaniu wydatków, więc mamy edukację ekonomiczną. Może brać udział w zaplanowaniu tego, jakie elementy się pojawią turystyczne w czasie tej wyprawy. Więc tutaj mamy znowu geografię i parę innych rzeczy. Każdy wyjazd, każdy, czy to jest all inclusive, czy to jest all inclusive w lesie z all inclusive komarami, kleszczami, całą resztą, można zamienić w dobrą sytuację edukacyjną, w dobrą sytuację taką, w której każdy wykorzysta coś dla siebie i czegoś nowego się naucza. Przecież o to chodzi.
0: A pan ma jakieś swoje ulubione miejsce, gdzie lubi?
1: Destynacje.
0: Destynacje.
2: Chyba. I okolice.
1: Braniewo i okolice. Warmia z całą pewnością jest jedną z takich destynacji, które uwielbiam, choć rzadko bywam. Grunwald to jest mój stały punkt programu każdych wakacji, ze względu na to, że od lat współtworzę, współorganizuję zloty grunwaldzkie, albo po prostu biorę w nich udział na początku jako uczestnik, potem już jako jeden z twórców. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma chyba takiego miejsca, które uwielbiam szczególnie, bo każde nowo odkrywane miejsce jest dla mnie ważne. W tym roku zaplanowałem, że na pewno skorzystam z tej okazji, że będzie parę dni, może tygodni wolnego, więc będzie rower, będzie hamak, będzie podróż przed siebie i po prostu zatrzymywanie się tam, gdzie jest pięknie.
0: A Urle na przykład.
1: Daniej.
0: A Urle, Urle na przykład.
1: A Urle,
0: które tak jak kiedyś były
1: nasze
0: taką...
1: podwarszawskie. No. Wiele takich miejscowości, wow, pod Warszawą. W związku z czym od Konstancina przez Serock, Otwock i tym podobne. I w każdej z nich można coś...
2: Świder, tam Świder, można było się wykąpać, jak ta rzeczka no, trochę miała tej wody, bo teraz to chyba słabo.
1: No to teraz można nogi pomoczyć, ewentualnie usiąść i poczuć się po warszawsku. Czyli
2: no
1: się
2: i w lesie.
0: Wracamy do tej Warszawy.
1: Wracamy do tej Warszawy.
0: I gwary.
2: Tak. To my przeniesiemy się teraz do Urli. Zabierze nas do tego miejsca Grażyna Wielowiejska w reportażu Letnisko, właściwie we fragmencie reportażu.
0: Urle to jedna z typowo letniskowych miejscowości położonych nad rzeką Liwiec. Domki, przeważnie drewniane, stoją pośród drzew, a w powietrzu unosi się zapach sosnowego lasu. Jest położone nad rzeką, na plaży. Można się opalać, brodzić w wodzie, pływać kajakiem. A więc przenieśmy się do tych Urli i posłuchajmy.
2: No lata temu to było.
0: Lata temu.
3: Niech powrócą te dawne piosenki ludowe, mądre słowa, proste słowa, a dają dużo radości i optymizmu. W ogrodzie przy drodze

0: Zaczęłam przygodę z urnami od kolonii kolejowych. Tata był kolejarzem, także co roku przez 10-15 lat jako dziecko przyjeżdżałam na 3 tygodnie. Natomiast jak urodził się syn w 80 roku i skończył roczek, tak co roku po 2 miesiące żeśmy tutaj siedzieli, wynajmując przez 18 lat u jednego gospodarza.
1: Taka miłość do tego miejsca?
0: Tak, dokładnie. To tak ciągnęło, że ja sobie nie wyobrażałam gdziekolwiek indziej, żadne wakacje za granicą, moje ukochane Urle.

0: A po 18 latach wynajmu nabyłam na Iłach, jest to już moje i ja tu siedzę praktycznie teraz, będąc na emeryturze, pół roku. Pół roku, 7 miesięcy. Dla mnie to jest samo szczęście przebywania tu, że wyjdę na podwórko i ja patrzę na tą zieleń, się wyciszam, uspokajam, żadnych problemów nie ma. Codziennie rowerek, siedzimy nad Liwcem zauroczone jaskółkami i tudzież podobnymi stworzonkami. Także to jest miłość, to jest autentyczna miłość. Tego nikt nie zepsuje i nie odbierze.
1: To są olejne obrazki na deseczkach.
2: Pani maluje, tak?
1: Tak, pamiątki z ulic tak zwane. To są rzeczywiście istniejące domy. Także jak ktoś ma trochę szczęścia, to znajduje swój dom. Urle są moim wyborem. Mieszkam tu 38 lat. Przy czym mąż tu mieszkał i ja się zdecydowałam zamieszkać przy nim.
2: A mieszkała pani gdzie?
1: W Kaliszu. Jestem Kaliszanką z urodzenia. Wielkopolanką. Przyjechałam tutaj z jedną wizytą, z drugą, z trzecią i tak te urle jakoś mi się zakotwiczyły w sercu po prostu zwyczajnie. I wtedy one były jeszcze takie bardzo fajne, bo było dużo tych starych domów. Te domy były jeszcze zdobione. Pierwsza moja zima w Urlach to była taka bardzo śnieżna, mroźna zima i te domy wyglądały jak lukrowane ciastka. Jak pierniczki z ząbeczkami.
2: Pięknie.
1: To były przepiękne. I ja mówię, no nie, to jest moje miejsce jednak. Jak się przeprowadziłam, to w Urlach nie było wody. Trzeba było żurawiem ciągnąć ze studni wodę albo jakąś pompą. Trzeba było prania robić jeszcze w taki dziwny sposób. Wiadro wody, kocioł na piecu i po prostu jazda.
2: Nie chciała pani zdezerterować?
1: Nie uciekam przed trudami. Mieszkaliśmy w bardzo starym domu rodzinnym. Nie wchodził żaden remont pod uwagę, dlatego że on był tutaj w linii nad Liwcem, ten dom. I jak bombardowano w czasie wojny most na Liwcu, to te wszystkie drewniane domy podskakiwały na tych swoich fundamentach. Zniekształcały się, rozłaziły się, jakby nie, potem się nie dało tego już tak zebrać, scalić jakby w taką normalną strukturę domu. No więc musiałam rozbierać ten stary dom. To była taka dobra ciesielska robota, łączenia na drewniane kołki. Drewno bardzo zdrowe, żadnych robaków, musiało być dobrze przechowywane. No i kiedyś pod warstwą tapety znalazłam kuriera warszawskiego z 1903 roku, gdzie było ogłoszenie z Urli. Pensjonat chrześcijański Kotarbiński, towarzystwo rekwintne, rubli tyle i kopiejek tyle. A jak się tutaj przyprowadziłam, to ludzie mówili, że Urle to właściwie jest okres międzywojenny. Nikt nie pamięta jakby tego wcześniejszego. Z kolei moja teściowa mówiła, Aniu, mój ojciec całe życie budował domy, ponieważ był cieślą, i miał w Urlach sam 24 domy. I to o wiele wcześniej, bo to był schyłek XIX wieku, początek XX. No jak potem, jak zaczęłam grzebać, to się okazało, że oczywiście, że ono było tak, na schyłku XIX wieku powstało, że hrabia Zamoyski tą ideą żył w tym okresie, kiedy cała Warszawa nie mogła wyjeżdżać gdzieś dalej. Były zabory, więc te wszystkie dokumenty, które trzeba było przed wyjazdem zgromadzić, pozwolenia i inne takie, żeby wypocząć w innym zaborze, w jakimś kurorcie. Więc ludzie szukali jakichś bliższych sobie miejsc, no i wtedy powstawały Otwocki, tak, te wszystkie po drugiej stronie Warszawy letniska, no i Urle też u hrabiego Zamojskiego.
3: Bo to były tereny Zamojskich. Oni oddali w rejonie Zamościa, a przejęli tutaj Jadów te rejony. Nawet groby są Zamojskich w Jadowie.
1: A poza tym, wcześniej jeszcze, po powstaniu styczniowym zostali tutaj rosyjscy żołnierze i ich lekarze. I oni podobno uważali, że to powietrze leczy. Mówili, że zdarowy was duch, choroszy was duch i ciągle to podkreślano. Jak potem zaczęli tutaj przyjeżdżać też z Warszawy różni lekarze, no stwierdzili, że rzeczywiście coś w tym powietrzu jest. No i stwierdzono ten mikroklimat lokalny i na tej bazie właśnie powstawało to letnisko.
3: Rozwój spowodował, że kolej ta petersburska się rozwijała i dobra dostępność komunikacyjna była. I tutaj przyjeżdżali. I pani Jania tutaj jest społecznikiem i wszystko zna. Ja prześledziłem od początku do stanu obecnego, właśnie architektura. Ona przyszła prawdopodobnie z Kurpi. To jest typowy dom letniskowy. Czyli on jest we wrześniu zamykany i do maja jest nieczynny. Budowane dokładnie były tak samo, z boku wejścia. To są werandy, te są zabudowane, bo są domy, które mają otwarte werandy. Pani tutaj zobaczy i to są okiennice.
4: Takie białoruskie trochę.
3: Białoruskie, Podlasie z rzeźbieniami. Niestety, żeśmy to zlikwidowali. Natomiast jest na Podlasiu tak zwana szlak turystyczny Kraina Otwartych Okiennic. Ja tam byłem i tam właśnie są to kultywowane. To się zamykało i od środka się blokowało takim bolcem.

0: tak, specjalnie, żeby...
1: Ucho przychodziło przez całą ścianę.
2: Mieszka pan tu?
0: Nie, nie, moja babcia zapoznała dziadka, bo babcia była z Warszawy, z Wiejskiej. Przyjechała tu właśnie do pracy w lato w tych pensjonatach, poznała dziadka, wyszła za mąż, a ja od 54 lat tu przyjeżdżam. Babcia już nie żyje, ja po prostu przejąłem to wszystko i kontynuuję tutaj tradycję.
3: Wracając do tych ogłoszeń. Nowo otworzony pensjonat Warszawianka, pokoje wygodnie umeblowane, ceny umiarkowane, wiadomość na miejscu, służące na stacji. To było cudowne, mówię, babciu, co ten służący na stacji? Państwo jechali pociągiem. Ich dobytek jechał wozem i służba jechała na wozie. Więc ktoś musiał po państwa wyjechać na stację, czyli właściciel domu, jeżeli nie miał własnego jakby pojazdu, no to brał jakiegoś sąsiada z koniem, no i jechali po państwo na stację. Dwie wiorsty od Urli, pierwszorzędny pensjonat Julim, to za Liwcem. Kuracja truskawkowa, zawsze mnie zastanawiała ta kuracja truskawkowa.
2: Czy to do ustnie, czy zewnętrznie?
3: No właśnie. Pokój umeblowany z usługą i całodziennym utrzymaniem od rubla jednego i kopiejek 70. Pensjonat w domach hrabiego Zamojskiego, blisko stacji kolejowej Ireny Myszkozowskiej. Pokoje z całodziennym utrzymaniem, wiadomość na miejscu i firma Chowańcza Krakowskie Przedmieście 17. Ktoś komuś polecał. Taką inspiratorką to po hrabim Zamojskim była jego córka, po mężu Kurnatowska. W większości urle należały do niej, więc ona zaczęła wydzierżawiać im działki, sprzedawać działki i pozwolenia na budowę i tak dalej. Ale to była pani, która myślała perspektywicznie o letnisku jako takim, bo każda umowa, którą sporządzała z następnym tam kupcem czy dzierżawcą, to miała taką klauzulę, że wolno jest wyciąć wyłącznie 50%, jak się będzie budowało dom, drzew i że należy zostawić miejsce, żeby można było przyłączyć potem jakąś tam kanalizację, tak, czy wodę, czy w ogóle, i że domy mają być od siebie w takiej odległości, żeby można było swobodnie oddychać i odpoczywać, żeby jedni drugim nie siedzieli na głowie. Bardzo mi się podobało, jak ja pojechałam sobie do Siedlec po jakieś tam właśnie powyciągać dokumenty, tak? No bo tutaj mało kto w ogóle coś wiedział. Była taka ogólna jakby wiedza, która w wielu momentach była błędna, tylko tak błędnie powtarzana też, tak została ugruntowana, więc ja potem to prostowała. No i w Siedlcach znalazłam umowy, które hrabina sporządzała właśnie z ludźmi. Wszystkie one miały tą klauzulę. A poza tym byłam też w innym archiwum i tam z kolei była teczka pod tytułem Urle i okazało się, że tam są z kolei sprawy. Kiedy hrabina sądziła się z ludźmi, właśnie jak ktoś wyciął drzewo więcej, jak ktoś zostawił na przykład konia na słońcu, zaprzęg i koń męczył się na słońcu, jak ktoś z brudnego wozu sprzedawał jakieś tam sery czy mięso czy coś tam, prawda? Więc ona bardzo dbała o takie rzeczy. Ona mieszkała u siebie w swoim pałacu w Włochowie, a tutaj zarządcę miała takiego, który się opiekował jakby jej terenami. No i on tam zwracał uwagę na różne takie rzeczy. Okolica i wszyscy okoliczni mieszkańcy też mieli swój udział w tym rozwoju Urli, no bo tu nie było rolnictwa. Więc ludzie z okolic musieli przyjechać, przywieźć jajka, ser, mleko, warzywa, bo przecież ludzie z Warszawy przyjeżdżali ze swoimi gospodyniami na przykład, które gotowały, szły na ten ryneczek pod las, kupowały.
2: Widzę to.
3: No właśnie, to jest takie właśnie działające w ogóle na wyobraźnię niesamowicie. Ten okres był fantastyczny dla Urli. Przyjeżdżały tutaj właśnie takie persony w ogóle warszawskie, mnóstwo oficerów i oni na przykład założyli nasze stowarzyszenie. Chcieli poprawić jakość letniska, żeby kulturalnie coś tutaj działało. Tutaj na rogu ulicy było kasyno hrabiego Zamojskiego i on to dał stowarzyszeniu, a sobie wybudował kasyno bliżej stacji kolejowej.
2: Czyli nawet było kasyno.
3: Oczywiście, że tak. I w tym kasynie była scena, można było wypożyczyć książkę, bo była biblioteka. Przyjeżdżali artyści warszawscy, tylko ja nie mogę nigdzie znaleźć, czy przeczytam tyle biografii artystów warszawskich. I nie znalazłam takiego odnośnika, tak, że właśnie ci przyjeżdżali. Wiem, że Trapszowie przyjeżdżali, ale oni przyjeżdżali prywatnie sobie na odpoczynek. I Ćwiklińska właśnie w swojej takiej biograficznej książeczce napisała właśnie, jak pan Trapszo, czyli ojciec Ćwiklińskiej, leżał sobie w hamaczku i czytał Kurierka. I się okazało, że on tego dnia występuje w Warszawie. Więc jakimiś konikami pędził na stację. Udało mu się. Tak, dobrze, udało mu się. Ale to właśnie taka anegdota. Tak? Ja w ogóle dużo czytam, strasznie dużo czytam. I miałam takie

0: częściej trafiać na różne takie rzeczy. Na przykład trafiłam na pana, który się nazywa Stanisław Maria Saliński. Pseudonimu, jakiego używał, to Jerzy Seweryn Literackiego. I ja czytałam kiedyś jakieś takie jego raporty o budowie portu w Gdyni i on ciągle nawiązywał, że tak jak w Urlach, piaski i sosny. Sosny i piaski, tak jak w Urlach. Nie wiem, Boże, jakiś miłośnik Urli, tak? Ale potem przeczytałam jakąś jego książkę, Za jeden twój uśmiech, Joanno. Cała akcja zaczyna się jakby w Urlach i to słowo urle jest wymieniane w zasadzie na każdej stronie tej powieści. Ja mówię, matko, jakiś po prostu zwariowany człowiek na punkcie Urli, nie?
1: A może mieszkał tu?
0: Przyjeżdżał na letnisko.
2: Moja prababcia, później babcia, później moja mama. Mojej mamy siostra tu usiadła na stałe, wyszła za mąż. My nie, ale też tu wszystkie wakacje. No i teraz moje dzieci i moje wnuki.
1: Co takiego jest w tym miejscu?
2: Powinna się pani spytać mojego męża, bo on jest obcy. A też się zakochał i wcale gdzie indziej nie chce jeździć. I ja sama jeżdżę nad morze, a on nie, tylko urlę i dom. Nic więcej.
3: Tak? Idzie na werandę.
2: Ja pani powiem, się bardzo dużo dzieje. Jak ktoś chce spędzić pięknie, to wszystko jest.
4: Po wojnie były kolonie w latach 70.
1: Dla dzieci.
4: Dla dzieci. To był bardzo duży ośrodek. Do dzisiaj są pozostałości Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług.
0: Różne ośrodki przemysłowe czy jakieś urzędy państwowe wykupiły sobie działki. Pobudowały ośrodki wypoczynkowe, gdzie zwożono ludzi już wtedy masowo. Wtedy tłumy nad Liwcem, autobusy stojące w różnych miejscach.
1: Tak... Ale tu też, w Urlach, tak?
0: Tak, tak. To się w ogóle zmieniło, tak? To się w ogóle zmieniło. Bo pierwotnie, powiedzmy, że całe to centrum Urli to było letniskiem. Mieszkańcy mieszkali na obrzeżach, powiedzmy, miejscowości, a całe centrum to było letnisko. No i te urządzenia dla letniska, jakieś tam sklepy, powiedzmy, ten ryneczek, poczta i tak dalej. A potem się to wszystko jakby odwróciło, że letnicy, którzy tu przyjeżdżali wcześniej latami, nie potrafiąc odpoczywać w ten sposób, jaki powstał po wojnie, zaczęli szukać sobie takich miejsc, gdzie by mogli kupić działkę i wychodzili poza Urlę. Po wojnie jednak tu nie było pracy. Warszawa też była zrujnowana, więc ludzie gdzieś za pracą jechali, potem niekoniecznie już wracali, ich miejsce zajmowali inni ludzie, już nie znali tej tradycji, nie potrafili tego kontynuować w takim stopniu, jak kiedyś ich dziadowie czy tam rodzice to robili. I to też się zmieniało. Dzisiaj to jest tak, że ludzie przyjeżdżają na krócej. Kiedyś przyjeżdżali wiosną, wyjeżdżali jesień. Byli naprawdę cały sezon bardzo długo w tych Urlach, bo to najpierw była jakaś tam cioteczka, przyjechała z dziećmi, potem dojeżdżali państwo, potem państwo wyjeżdżali, wyjeżdżała jakaś babcia, albo guwernantka, albo ktoś tam, prawda? I to tak trwało sobie, trwało od końca roku szkolnego do początku, albo niektórzy przedłużali te wakacje jeszcze, bo to początek nie taki ważny, albo koniec roku też nie taki ważny, więc to tak się działo dla zdrowotności, żeby się nałykać tego powietrza, nasycić płuca i w ogóle. Prowadziłam tą bibliotekę 36 lat. Niektórzy latami przyjeżdżali i tylko się odnawiało tą kartę na wakacje i było wiadomo, że pani wie, przyjedzie i człowiek się cieszył, że przyjechała w zdrowiu, że była jakaś tam rozmowa na początek sezonu, pożegnanie na koniec sezonu, czasem jakiś telefon na święta w ciągu roku, jakieś życzenia, pozdrowienia i tak dalej. A potem to wszystko takie zostało unormowane. Jakiś turnus, dwa tygodnie, do widzenia, jakiś kolejny turnus, dwa tygodnie, do widzenia i to było na zasadzie, że całym hurtem idziemy nad ten Liwiec i tam się gdzieś rozsiadamy. Dla samych Urli to myślę, że to była niekorzystna zmiana. Letnisko po prostu już poszło w niepamięć jako takie. W latach 80. to jeszcze się ciągle przeprowadzali jacyś ludzie z zewnątrz, którzy już w ogóle nie czuli tej tradycji. Budowali sobie jakiś domek tylko i wyłącznie dla siebie. Nikt już nie myślał, żeby był jakiś pokój dla letników, czy dwa pokoje dla letników.
1: Ale nie przeszkadza pani.
2: Pana w Urlach.
1: Tak? Ale przyjeżdżała pani tu kiedyś, czy teraz?
2: Nie, no ja to z pokolenia na pokolenie już, bo tylko, że na Iłach byliśmy, później tu w Urlach i teraz jesteśmy. Swoje dzieci wychowałam, teraz swoje wnuki wychowuję. Zaprzyjaźniona jestem z wszystkimi.
1: Zaczęło się od kogo? Kto zaczął z rodziny przyjechać?
2: Od mojej babci, prababci zakochała się w Urlach. Tak. Dziadek postawił kapliczkę tam na Iłach, na granicy Urlach. Także no wszyscy kochali. Bo my z Warszawy w ogóle byliśmy. Natomiast tu całe życie babcia przyjechała, kiedy zakochała się, kupiła sobie tam, no i tak.
5: I Ania kupiła.
2: Później ja wymieniłam.
5: Z Jackiem kupili działeczkę. Tak dawno, ja już mieszkam od 75 roku.
1: Stowarzyszenie Miłośników Urli.
0: Zostało założone przez mieszkańców Warszawy.
1: Tych przyjeżdżających, letników.
0: I to sobie trwa do dzisiaj. Głównie teraz są to mieszkańcy.

0: tańce, bo nie urlanie, bo ja nie jestem urlanką, koleżanka też nie jest urlanką. Dbamy o to właśnie, o, żeby coś się działo, żeby ludzie mieli powód do wyjścia z domu, żeby mogli przyjść, poznać się, żeby ktoś chciał przyjechać. Teraz też często ludzie przyjeżdżają na przykład na jeden dzień albo na dwa dni. Jest wasza chałupa. Możecie odkupić swój dom.
1: Dobrze, że nikt nie podkupił.
0: Bo ja go trzymam w ogóle, tak go trzymam.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Wysłuchaliśmy fragmentu reportażu Grażyny Wielowiejskiej, Letnisko.
5: Panie Radosławie, ja jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, taką bardzo może emocjonalną, ale dla młodych ludzi chyba bardzo ważną. No bo jak jest obóz, jak są wakacje, to też jest wakacyjna miłość, prawda?
6: No każdy z nas gdzieś tam kiedyś ją przeżył, to ten czas spędzany razem, mnogość sytuacji, wspólne emocje przeżywane na pewno zbliżają, więc wakacyjna miłość jak najbardziej się pojawia. I chyba w każdym wieku, to nie tylko będąc młodym, a czy bardzo młodym, więc no każdemu, kto może, życzę takiej radości.
4: A ty, Wiesiu, miałeś wakacyjną miłość? Bo ja miałam. No, z Nowego Sącza był. Pamiętam, chyba w trzeciej albo czwartej klasie byłam. I siostra tego kolegi puszczała Manamu piosenkę Kocham cię, a kochanie moje. A my się wstydziliśmy.
6: Pozdrawiamy kolegę z Nowego Sącza. Może nas
5: to ja może dmuchawce, latawce, wiatr. Dobrze. Na tym może skończymy. A to takie moje miejsce najpiękniejsze to trochę obok Warmii. To są Mazury.
6: No,
5: Konstanty Ildefons Gałczyński pisał tak. Rano słońce, rano pogoda, idziemy do kąpieli. Sama radość, sama uroda. No i jak to się nie weselić? Sosnę słychać, dzięcioła stuk. A tutaj ryby brysk spod nóg. Czy potrafimy to jeszcze docenić? No myślę, że tak, tylko trzeba spróbować.
6: Dokładnie tak. Mazury dzisiaj są już o wiele bardziej
5: komercyjne.
6: Komercyjne. No tego nie chciałem
4: Zdeptane
6: powiedzieć.
4: Trochę.
6: Chciałem raczej powiedzieć o tym, że mają świetną infrastrukturę turystyczną. Rzeczywiście na pewno są stałą destynacją na przykład warszawiaków czy mazowszan. Są po prostu dość blisko, ale są przepiękne, są nadal dzikie, są nadal takie, że jadąc nawet gminnymi drogami pięknie wypracowanymi dzięki środkom z KPO, to jednak...
5: Ja tęsknię za tymi szutrowymi.
6: Tak, to jednak mamy jeszcze te lipy posadzone wzdłuż drogi, często zachowane fragmenty, żeby tylko pokazać, jak piękna była Warmia, jak cudowne były Mazury. Wciąż mamy masę śladów po historii, bo i zamki krzyżackie, i zamki biskupów warmińskich. Można sobie jeździć ich śladami. Mamy pozostałości.
5: Tam jest taka miejscowość bez ławki, tam gdzie podobno był ukryty święty Graal. Warto to odwiedzić ten zamek.
6: Oczywiście,
5: tylko trzeba zapukać do proboszcza, żeby nam otworzył. Między 12 a 13, z tego co pamiętam.
6: I takich miejsc jest naprawdę sporo. Szukajcie państwo właśnie takich lokalsów, takich wyjątkowych historii. One powodują, że zapamiętujemy to miejsce, w którym jesteśmy. I warto o tym pamiętać.
5: Ależ pan nam narobił smaku i zapachu tych wakacji. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas z naszym i państwa gościem, harcmistrzem Radosław Potrac. Kłaniamy się państwu do usłyszenia za tydzień.
4: Dorota Boniecka-Górny
5: i Wiesław Molak.
7: Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Biega maratony, jeździ na rowerze, a niedawno wyruszył w samotną wyprawę po Polsce.
12: Myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, że ktoś by się z nami nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa.
11: W podróży towarzyszy mu wierny pies.
13: Najpierw spacery, później biegi krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem.
11: Ostatni Mohikanin. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę

0: 7:06.
1: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota, 4 lipca. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. W Stanach Zjednoczonych obchody 250. rocznicy niepodległości kraju, a w Teheranie rozpoczęły się kilkudniowe uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Iranu, zabitego w lutym podczas ataku USA. I druga elektrownia jądrowa, która może powstać w Koninie albo Bełchatowie, tak zapewnia premier Donald Tusk. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Dzień Niepodległości po raz 250 obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych. To patriotyczne święto, które dla wielu Amerykanów jest jednym z najważniejszych dni w roku. Łączymy się z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie.
1: Powiedz, jak Amerykanie celebrują swoje święto.
2: Jeżeli w czasie tej relacji usłyszą Państwo głośny huk, to znaczy, że przelatuje kolejna eskadra samolotów. One dzisiaj od rana nad Waszyngtonem, mniej więcej co pół godziny, i bombowce B-2, i myśliwce F-16, i myśliwce F-35, i historyczne samoloty przelatują. One lecą nad waszyngtońskim molem, gdzie odbywa się taki narodowy jarmark, festiwal, w którym można spotkać się z przedstawicielami wszystkich stanów, gdzie odbywają się koncerty i tak dalej. Dużym problemem jest upał, dlatego że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest właśnie, przeżywa takie upały, jakie były kilka dni temu w Polsce. Temperatura do 40 stopni Celsjusza, odczuwalna nawet 45-46 stopni, więc jest bardzo gorąco i główna parada, która miała się odbyć w Waszyngtonie, została odwołana. Natomiast w całych Stanach Zjednoczonych takich parad odbyło się, czy odbywa się dzisiaj tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. Oryginalna parada miała miejsce w Nowym Jorku, gdzie przepłynęło 60 statków i okrętów z całego świata właśnie po to, żeby uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Wśród tych 60 okrętów był także Polski Dar Młodzieży. Jeśli chodzi o to, co przed nami, no to główne wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na waszyngtońskim molu tuż przed pokazem fajerwerków. Także Trump ma gwarantowane tłumy, bo to będzie wyjątkowe wydarzenie. 800 tysięcy fajerwerków zostanie wystrzelonych. To jest 40 razy więcej niż co roku wystrzeliwanych jest z tej samej okazji, więc będzie to spektakularny pokaz i dlatego już od kilku godzin mieszkańcy Waszyngtonu i okolic zbierają się z namiotami, z parasolami, z grillami i czekają na to finałowe wydarzenie. Tak zostanie ten finał obchodów w Stanach Zjednoczonych będzie wyglądał. To, co, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, to

0: krytyka samego prezydenta Donalda Trumpa, jeśli chodzi o te obchody, dlatego że Trump je bardzo upolitycznił. Taką ponadpartyjną komisję, którą powołał Kongres w momencie, kiedy został prezydentem, odsunął na bok. W związku z tym te elementy polityczne ciągle się pojawiają i to jest główny zarzut pod adresem prezydenta, że zagarnął dla siebie i dla swojej partii, dla swojego ruchu jedno z najważniejszych święt w ciągu ostatnich dziesięcioleci. No i to spowodowało także, że przez te wcześniejsze dni, bo dzisiaj to już są tłumy na ulicach i dzisiaj Amerykanie naprawdę świętują, ale przez ten okres poprzedzający ten dzisiejszy dzień wiele stoisk, wiele koncertów, wiele imprez, które zorganizował Donald Trump dla Amerykanów w Waszyngtonie, było pustych. Ale dziś atmosfera bardzo świąteczna.
1: Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy za relację. Rozmach dzisiejszych uroczystości jest zgodny z oczekiwaniami wyznawców Donalda Trumpa, tak mówił na naszej antenie amerykanista dr Karol Schulz.
2: Natomiast Donald Trump, trzeba tu jasno wskazać odpowiedzialnego, zrobił bardzo dużo, żeby sprywatyzować to święto i żeby używać go jako maczugi na tych, którzy się z nim zgadzają. Oczywiście w jego mniemaniu każdy, kto nie zgadza się z jego polityką, nie jest prawdziwym Amerykaninem i nie zasługuje na to, żeby świętować tak samo niepodległość, 250 lat deklaracji niepodległości. No, ta polaryzacja zaszła tak daleko, że wszystko, co robi Donald Trump, będzie oceniane negatywnie. Też uznajmy otwarcie, że niewiele jest takich... takich osiągnięć Donalda Trumpa, które poprawiło życie większości Amerykanów. Z jednym takim małym wyjątkiem, że wciąż większość Amerykanów pozytywnie ocenia to, co się Trumpowi udało, a innym wcześniej nie, czyli całkowite powstrzymanie imigracji nielegalnej.
1: Mówił dr Karol Schulz, amerykanista Uniwersytetu Wrocławskiego. Setki tysięcy ludzi od 6 rano udają się do kompleksu modlitewnego Mosalla w centrum Teheranu, niosąc zdjęcia zabitego 28 lutego najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chameneiego. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Podczas trwających prawie tydzień uroczystości władze Iranu spodziewają się nawet 20 milionów ludzi. Łotewskie wojsko zapowiada loty dronów na południowo-wschodniej Łotwie. Jest to element wzmacniania ochrony wschodniej granicy kraju po incydentach z udziałem obcych bezzałogowców, do których doszło wiosną. Kamil Zalewski.
4: Planowe loty dronów przy granicy z Rosją i Białorusią będą prowadzone do 12 lipca. W związku z tym wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. W ubiegłym tygodniu minister obrony Rajvis Mielnice zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, jednak ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił szczegółów dotyczących ich rodzaju ani lokalizacji. Media na Łotwie przypominają, że od ponad roku w ramach bałtyckiej linii obrony budowane są umocnienia na wschodniej granicy. Ponadto łotewskie służby ostrzegały w ostatnich tygodniach, że Rosja może stosować prowokacje wobec państw bałtyckich i Polski. Celem Moskwy ma być wywieranie presji na kraje NATO, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: W maju mieszkańcy wschodniej Łotwy dziewięciokrotnie otrzymywali alerty o zagrożeniu z powietrza. W jednym z incydentów dwa drony spadły na teren bazy paliwowej w Rzeżycy, a kolejny rozbił się i eksplodował w jednym z jezior.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju. Konin i Bełchatów to preferowane przez rząd lokalizacje drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Mówił o tym w Wielkopolsce premier Donald Tusk.
6: Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz. Począwszy od geologicznych. Do finału doszły te dwie lokalizacje. A

0: a eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład.
1: W przyszłym tygodniu będzie wiadomo, jaki inwestor wybuduje drugą elektrownię jądrową w kraju, a jej lokalizację poznamy za 2 lata. Projekt łączy farmę fotowoltaiczną i farmę wiatrową, 4 turbiny, co pozwala na bardziej stabilną produkcję energii. Pod hasłem Lewica dowozi politycy tego ugrupowania rozpoczęli letnią trasę po Polsce. Przez najbliższe tygodnie ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy Lewicy mają odwiedzić dziesiątki miast, miasteczek i wsi. Jak zapowiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski, spotkania mają być okazją zarówno do prezentowania zrealizowanych obietnic, ale i zbierania opinii mieszkańców na temat problemów, z którymi mierzą się na co dzień.
2: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna? Tą walkę trzeba stoczyć już dzisiaj, w 2026 roku.
1: Występująca po wicepremierze minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że odpowiedzią na rosnące społeczne napięcia powinny być działania państwa wspierające obywateli i ograniczające nierówności.
3: Skrajna prawica nigdy nie rozwiąże waszych problemów. Nigdy nie będzie chciała rozwiązać problemu zwykłych ludzi. Dlatego, że codziennymi problemami ludzi skrajna prawica się karmi. Na tych problemach się po prostu tuczy. Nasza odpowiedź musi być jedna, zdecydowana i solidarna. Opiekuńcze, sprawne, dobre państwo, które nikogo nie zostawia z tyłu.
1: Pierwszym przystankiem letniej trasy będzie jutro województwo kujawsko-pomorskie. Politycy Lewicy mają spotkać się m.in. z mieszkańcami Kruszwicy, a w kolejnych tygodniach odwiedzić następne regiony kraju. Policja cały czas poszukuje 65-latka w związku ze śmiercią kobiety. Jej ciało znaleziono wczoraj w domu w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Poszukiwany jako ostatni miał kontakt ze zmarłą kobietą. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 policjantów, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Podkomisarz Magdalena Małgorzata Perkowska-Kiepas apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa mężczyzna, aby kontaktowali się z policją.
4: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.
1: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. W działania zaangażowani są policjanci z kilku jednostek, przewodnicy psów służbowych i bezzałogowe statki powietrzne. Informacje o miejscu pobytu mężczyzny można przekazywać pod specjalnym numerem telefonu 789-759-706 albo numerem alarmowym 112 lub do najbliższej jednostki policji. To niewyobrażalne. Mieszkańcy podkrakowskiej Skawiny są wstrząśnięci tragedią, która wydarzyła się w ich mieście. Wczoraj po południu w jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości służby odkryły ciała 4 osób. Jak ustaliła policja, był to 35-latek, jego 27-letnia żona, 56-letnia teściowa i 8-dniowa córeczka młodego małżeństwa. Najprawdopodobniej mężczyzna zabił kobiety i noworodka, a na końcu odebrał sobie życie. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Kraków, nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
5: No ja widziałam, tej tłum stał, policja była. Co się tym ludziom dzieje w głowach?
6: No wielka tragedia. Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało, może zatrucie gazem albo coś. A dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
7: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko.
6: W Tarnowie też była taka sytuacja kilka lat temu. Tak sobie pomyślałam też, zamordował żonę, córeczki i sam na końcu.
8: Według mnie to jest tragiczne. Nie może mi się to mieścić w głowie. Coś takiego się stało. Każdy jest przybity tą sytuacją.
1: Dokładny czas oraz bezpośrednie przyczyny śmierci wszystkich 4 osób będą znane po sekcji zwłok, którą zaplanowano na poniedziałek. Stołeczni policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji przekazał Polskiemu Radiu, że sprawcy mieli przy sobie m.in. repliki broni, gaz pieprzowy i elementy wyposażenia przypominające policyjne.

0: 15- i 29-latka, którzy w nocy z czwartku na piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego najpierw próbowali wylegitymować, a potem zaatakowali koczujące tam osoby. 19- i 29-latek trafili do Północnopraskiej Izby Zatrzymań. Dzisiaj policjanci doprowadzą obu mężczyzn do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ.
1: Jeden z pokrzywdzonych obezwładnił starszego z napastników, a drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Ratownicy wodni ostrzegają przed wchodzeniem do Bałtyku. Od wczoraj na całym wybrzeżu są niekorzystne warunki pogodowe. Wieje silny wiatr i jest wysoka fala, mówi koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian.
2: Czerwona flaga zawieszona z powodu przede wszystkim wysokiej fali oraz silnych prądów stecznych. Stan morza na tę chwilę mamy 4. Odradzamy wchodzenia do wody na kąpieliskach niestrzeżonych. Także no jest to bardzo ciężki weekend dla ratowników.
1: Służby odradzają wchodzenie do wody, szczególnie na kąpieliskach niestrzeżonych. Czas dotarcia z pomocą może okazać się zbyt długi. Coraz więcej samorządów apeluje z kolei o oszczędzanie wody i wykorzystywanie jej tylko w celach bytowych. W związku z suszą m.in. gmina Uścimów na Lubelszczyźnie prosi o niepodlewanie trawników, o to, aby nie myć samochodów i nie napełniać basenów. Apelujemy do mieszkańców i letników o oszczędzanie, bo wody jest coraz mniej, mówi wójt gminy Eliza Panasz.
3: Z wodą nie jest ciekawie. Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle. Ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
1: Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej, napisano w komunikacie gminy.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Ealą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występów w Wielkim Szlemie. Anna Rączkowska.
5: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Eala po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibice oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności, które zwykle są jej największą siłą. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Tym razem londyńska trawa nie dała drugiego tytułu, ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok i jak zawsze trzymać kciuki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Maroko pierwszym ćwierćfinalistą piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W rozgrywanym w Houston spotkaniu 1/8 finału Maroko pokonało Kanadę 3-0. Ćwierćfinałowym rywalem Maroka będzie Paragwaj albo Francja. Rozpoczął się Tour de France. Największy wyścig kolarski na świecie wystartował w tym roku poza Francją w Barcelonie. Kolarze będą rywalizować przez 3 tygodnie, a finał tradycyjnie odbędzie się na Polach Elizejskich.
6: Od stolicy Katalonii po stolicę Francji. Peloton pokona w tym roku trasę liczącą 3321 km. Po dwóch etapach w Hiszpanii trzeci poprowadzi już przez Pireneje do Francji. Następnie kolarzy czeka jazda wzdłuż atlantyckiego wybrzeża aż do Bordeaux, dalej przez masyw centralny do Burgundii i Alzacji. Na zakończenie seria etapów w Alpach, skąd wyścig przeniesie się do Paryża na finał 21 lipca. W centrum uwagi jest rywalizacja dwóch dominatorów ostatnich sezonów. Słoweńca Tadeja Pogaczara i Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Francuzi liczą natomiast, że w tej rywalizacji namiesza ich młoda gwiazda, 19-letni Paul Sixas. W tegorocznym wyścigu wystartowało także dwóch Polaków, Kamil Gradek i Michał Kwiatkowski, dla którego jest to już 11 występ w Tour de France. Pod tym względem jest on rekordzistą wśród polskich kolarzy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Zakopane stało się dziś letnią stolicą dobrej zabawy i muzyki. Na równi Krupowej u podnóża Tatr czekał rodzinny piknik edukacyjny Lata z radiem i telewizją.

0: Wizji Polskiej. Na mieszkańców i turystów czekało mnóstwo atrakcji, interaktywne eksperymenty, międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem wielki koncert, na którym wystąpiła plejada gwiazd. Między innymi Majka Jeżowska, Justyna Steczkowska, Bratanki, Piersi i Afromental. Turyści i mieszkańcy Zakopanego, którzy odwiedzili piknikowe miasteczko, byli zachwyceni rodzinną atmosferą.
1: Bardzo fajnie. Chodzimy tutaj po tych wszystkich stanowiskach. No i jesteśmy zadowoleni.
2: Jak zabawa dzisiaj?
3: No świetnie.
4: Super, super, dopiero przyszliśmy, ale się rozkręcamy. Dziękuję.
0: Multimedialny projekt Audionauci, archiwalne odcinki programu satyrycznego Kocham Pana Panie Sułku i koncert przebojów Mieczysława Foga w aranżacjach Michała Foksa Króla. To z kolei niektóre propozycje Polskiego Radia na pikniku na terenie Cytadeli Warszawskiej z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga.
5: Ta ostatnia niedziela,
6: super, samo to przeniesienie przeszłości w teraźniejszość jest wspaniałe. To jest zdumiewające, bo jesteśmy troszkę opętani jakby piosenkami Foga, a to jest rok Mieczysława Foga, więc mamy różne wykonania.
7: Świetne były te aranżacje, mi się bardzo podobało, takie współczesne.
8: Uważam, że było super, pięknie, nowocześnie, a jednocześnie wzruszająco.
9: Ja mam wrażenie, że młode osoby, które prezentowały się dzisiaj na scenie przy 125-lecie i repertuarze generalnie i aranżacjach, tego co pokazywali, ich głosy, ich wykon, były bardzo interesujące. Coś, czego potrzebujemy na polskiej scenie. Odświeżanie.
0: I tą informacją kończymy magazyn. Sumę wydarzeń przygotowała Justyna Błońska. Kolejne doniesienia z kraju i ze świata punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Mój koniec świata był 863 dni temu.
15: Pierwsza myśl.
16: Dlaczego ja?
17: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
16: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
15: Jeszcze chciałabym pożyć.
18: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
13: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
19: Czy w ogóle można przygotować się do starości? A jeśli tak, to w jakich obszarach życia jest to kluczowe? Kiedy te przygotowania zacząć i kto może nam w tym pomóc? Czy jest to obowiązek państwa wobec oczywistych wyzwań demograficznych? Czy jednak każdy powinien zadbać o siebie, bo państwo nie da rady? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
13: Autopromocja.
20: 22 minuty po godzinie 23.
21: Wieczór w Polskim Radiu 24.
20: Wieczór w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Przed nami jednak jeszcze moc atrakcji, zmiana klimatu, turbohistoria. Ale ja już z państwem się żegnam. Jeremia Mrożek, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiejszy program przygotowały Justyna Błońska i Dominika Malkut, a za realizację odpowiadał Wiktor Sudyka i Paweł Chodyna. Zapraszam i zachęcam do tego, żeby państwo pozostali z Polskim Radiem 24.
13: Powtórka programu.
22: Zmiana klimatu.
23: Patryk Michalski, dzień dobry.
1: Uff, jak gorąco. To było chyba najczęściej powtarzane zdanie w tym tygodniu, bo takich upałów jak kilka dni temu w Polsce i Europie jeszcze nie było.

było. Rekordy temperatury padły m.in. w Niemczech i Czechach. Rekord również w naszym kraju. Od niedzieli polskim biegunem ciepła są Słubice. Termometr pokazał tam 40,5 stopnia Celsjusza. Takie upały w naszej szerokości geograficznej są anomalią pogodową, ale takich anomalii nie byłoby, gdyby nie ocieplający się

0: znacznie odbiega od średniej długoterminowej. Czyli powiedzmy, mamy czerwiec, możemy sobie popatrzeć, jaka była pogoda w czerwcu przez ostatnie 30-40 lat. I na podstawie tego możemy zobaczyć, czy aktualny stan, który obserwujemy, jest w okolicach tej średniej, czy znacznie od niego odbiega. Ten odbiega bardzo, ponad 10 stopni na plus. Taki układ to nie jest pierwszyzna. Takie układy się zdarzały wcześniej. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to jest tak, bo jest bardzo dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, niestety. Powiem to, co wiemy na pewno. Na pewno wiemy, że Ziemia się ociepla. Na pewno wiemy, że my jesteśmy przyczyną tego ocieplania się. Cały system ocieplił się około 1,5 stopnia od okresu preindustrialnego, czyli powiedzmy od późnego XIX wieku.
1: To niedużo, 1,5 stopnia.
0: No i teraz to nie oznacza, że wszędzie będzie cieplej 1,5 stopnia, bo to nie jest żaden problem. To, że będzie 11,5 zamiast 10, co za różnica. Problem polega na tym, że są miejsca, które się ocieplają w część szybciej i są miejsca, które się ocieplają wolniej. Co więcej, im jest cieplej, tym jest więcej energii w atmosferze, co sprawia, że te zjawiska ekstremalne mają więcej źródła energii, które mogą zużywać. Huragany stają się silniejsze. Tego typu układy baryczne, jak teraz obserwujemy, są w stanie się utrzymywać dłużej i mocniej ogrzewać powietrze. Więc tak, ociepliło się o 1,5 stopnia, ale taki układ, ten omega, który teraz obserwujemy, nagrzał nam Europę o 3-4 stopnie bardziej, niż by nagrzał, gdyby tego ocieplenia Ziemi nie było. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania takich układów, to tutaj sytuacja jest bardzo złożona. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć ze 100% pewnością, że takie układy będą występować częściej.
1: A mrozy będą mniejsze czy niekoniecznie?
0: Będą raczej większe i to jest właśnie to, że im więcej tej energii, tym bardziej wszystkie ekstrema się uwypuklają. Więc zarówno okresy bardzo ciepłe, jak i bardzo zimne. No i teraz często wydaje się tak, że skoro tej zimy było bardzo zimno, no to kasuje całe globalne ocieplenie. No ale niestety za tą zimną zimę zapłacimy bardzo gorącym latem, a nawet jeżeli my nie zapłacimy, to u kogoś innego będzie super gorąco.
1: Mówimy o tym, że te ostatnie dni, ten weekend, no to rekordowe temperatury powietrza to takie wyniki, takie wartości, jakich nie mieliśmy od lat. Ale kiedyś też znowu było, w powiedzmy, nie wiem, 76 chyba roku były takie też upalne dni, upalne momenty zanotowane, więc tyle czasu był spokój, albo spokój, no tyle czasu nie było takich rekordów i teraz nagle znowu mamy kolejny moment, że jest rekord. Może to jest jakaś taka zmienna, a co 50 lat będziemy takie rekordy notować?
0: Średnio tak kiedyś było. I w momencie, kiedy klimat był stabilny, to rzeczywiście było tak, że co jakiś czas, dajmy na to co 50 lat, rzeczywiście było super gorące lato, a co 30 lat była super zimna zima. Były to charakterystyczne anomalie dla naszego klimatu. To, co się teraz zmienia, to to, że te anomalie, które obserwowaliśmy wcześniej, są silniejsze. Efekt jest taki, że częściej będziemy obserwowali ekstremalnie wysokie temperatury, ekstremalnie niskie temperatury, ekstremalnie niskie opady. To tak naprawdę o tym się
1: mało... I ekstremalnie duże opady.
0: Znaczy to, o czym się jak gdyby najmniej, wydaje mi się, mówi w tym wszystkim, to, że dla centralnej Europy największym zagrożeniem są susze. Nie niskie temperatury w zimie, czy wysokie w lecie. Oczywiście to jest bardzo niekomfortowe, za to susza, szczególnie taka długa susza klimatologiczna jest zagrożeniem dla upraw. I w tym momencie wykłada nam się cała gałąź gospodarki. A dotyczy to nas, dotyczy to wielu krajów Europy. W tej chwili najbardziej południe Europy jest zagrożone osuszeniem. Może tam dojść nawet do pustynnienia. Mówię tu o Półwyspie Apenińskim i Półwyspie Iberyjskim. Musimy być przygotowani na to, że coś takiego może wywołać nawet masową migrację w obrębie Europy.
2: A czy tego lata czekają nas jeszcze podobne fale upałów? Trudno odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Dr Artur Szkop tłumaczy, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym znakiem zapytania.
0: Są różne modele dostosowane do różnych kroków i do różnych zakresów czasów. Jeżeli chcemy znać bardzo dokładnie, co się będzie działo, czyli tu będzie padał deszcz, a 100 km dalej już nie będzie padał, to potrzebujemy model, który ma bardzo małe oczko siatki, bardzo krótki krok czasowy. Jesteśmy w stanie przewidzieć wtedy 3, 4, 5 dni do przodu, ale złożoność obliczeniowa takiego modelu jest gigantyczna, więc potrzebujemy włożyć bardzo dużo energii i bardzo dużo czasu procesorów, żeby policzyć, co się będzie działo. Drugim problemem, który na przykład się objawia w modelach zanieczyszczeń, jest to, że czasami brakuje nam danych wejściowych. Model może działać idealnie. Jeżeli nakarmimy go niedokładnymi danymi, czyli na przykład podamy mu nieprecyzyjnie temperaturę na wejściu, no to jak on ma dobrze nam przewidzieć, jaka będzie temperatura za dwa dni? Więc to są dwa jak gdyby osobne problemy w modelowaniu przyszłości. Jeden to że potrzebujemy mieć idealnie działający model. Dwa, że musimy mieć czym go nakarmić. Tych globalnych modeli na Ziemi jest dosłownie kilkanaście. Za to jeżeli mówimy o długoterminowych prognozach, tam się stosuje zupełnie inne oczka siatki i zupełnie inne kroki czasowe. I wtedy jesteśmy w stanie plus minus przewidzieć, jakie

0: będzie lato za 2 miesiące. Ale żeby było jasne, to jest bardzo plus minus i to jest może tak, że będzie ciepło w centralnej Europie.
1: To jest
0: Plus.
1: takie 50 na 50,
0: Tak.
1: czyli tak sobie każdy z nas mógłby trochę sobie tak pogdybać.
0: Dokładnie. A poza tym to jest tak, że może być ciepło u nas, a może być ciepło w Niemczech. No więc model w zasadzie działa i pokazuje prawidłowo, że gdzieś będzie ten taki bąbel ciepła, ale nie spodziewajmy się, że jesteśmy w stanie przewidzieć na 2-3 miesiące do przodu, jaka będzie pogoda w Warszawie. To jest zbyt skomplikowane. Zresztą nie mamy danych, które by były w stanie nakarmić takie modele.
2: Naukowcy jednak podejmują próby przewidywania tego, w którą stronę będzie zmieniał się klimat na świecie. I o tym więcej za chwilę. Bo na ten temat rozmawiałem w tym tygodniu z doktor habilitowaną inżynier Joanną Stróżewską z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ekspertka tłumaczy, w jaki sposób powstają modele zmiany klimatu na świecie na kolejne lata i czy wynika z nich, że rzeczywiście Europa jest kontynentem, który ociepla się najszybciej.
3: To, czy Europa ogrzewa się najszybciej, to musi być zawsze powiązane z jakimś kontekstem, czyli w stosunku
2: do czego?
3: Czego, w jakim okresie. Oczywiście, jeśli spojrzymy globalnie, to istotnie Europa ogrzewa się nieco szybciej. W samej Europie mamy obszary, których ogrzewanie jest nierówne. Jeśli spojrzymy na przykład na Europę Północną, tam widzimy te trendy bardzo szybkie. Powiedzmy Svalbard. Tam widzimy ten wzrost temperatury również powiązany z redukcją czasu zalegania pokrywy śnieżnej, ze zmniejszaniem się lodowców. Generalnie rzecz biorąc, północ Europy, Arktyka, to jest ten rejon, który nam się ociepla najszybciej. Ale to nie jest zjawisko nowe. Tak naprawdę Arktyka jest od bardzo wielu lat tym obszarem, w którym zmiany klimatu były najbardziej intensywne i naukowcy właśnie tam przyglądali się, jak szybko te zmiany mogą zachodzić. Jest to po prostu rejon bardzo wrażliwy. Natomiast my w Europie istotnie jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. Proszę zauważyć, że mamy szalenie ciekawe położenie z punktu widzenia klimatu, dlatego że leżymy w szerokościach geograficznych relatywnie wysokich. Jeśli spojrzymy, jakie mamy pogody po drugiej stronie Atlantyku, no to tak naprawdę tam jest dużo zimniej niż w Europie. Europa jest znacznie cieplejsza. Europa w ogóle uzyskiwała znacznie wyższe sumy opadów niż na podobnych szerokościach geograficznych w innych kontynentach, a jednocześnie Europa jest poddana napływowi powietrza z nadatlantyku, które w zimie będzie cieplejsze, w lecie powinno przynosić ochłodzenie. Jesteśmy poddani wpływom powietrza z nadafryki. Jeśli akurat mamy taki układ ciśnienia, jak w minionych dniach, kiedy wielki niż nad Atlantykiem zaciągał nam to gorące powietrze z nadafryki i powodował taki bąbel gorącego powietrza tutaj zalegający. No również mamy oczywiście ogromne układy ciśnienia, które rozbudowują się nad Azją i które również będą nam i w okresie zimowym wpływać i w okresie letnim na to, jaki mamy typ pogód, czy to będzie pogoda bardziej pochmurna i z deszczem, czy to właśnie będzie pogoda słoneczna. Także jesteśmy tutaj w takich bardzo delikatnych zależnościach pomiędzy układami ciśnienia.
2: Jak bada się, czy tworzy się prognozy tego, jak ten klimat będzie się zmieniał, no to jeżeli mówimy o ocieplaniu się kontynentu, mówimy o ocieplaniu się całego kontynentu, czyli nie tylko lądów, ale też i mórz. W jaki sposób ocieplanie się wody w morzach w Europie też wpływa na to, co dzieje się z pogodą, z klimatem?
3: To ja się cofnę o jeszcze jeden krok. My w ogóle, prognozując klimat, zaczynamy od całego globu. Czyli w ramach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu prowadzone są nieustająco prace i tam podstawą są modele globalne. Modele, które są sprzężone z modelem oceanu. Czyli to nie jest tylko atmosfera, to nie jest taki model prognozy pogody, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tą prognozę na dziś, jutro, pojutrze, ale to jest tak naprawdę troszeczkę model całego świata z uwzględnieniem oceanu. Ocean jest ogromnie ważny, ale tak samo ważne są te komponenty związane z pokrywą lodową, ponieważ lód inaczej zupełnie odbija promieniowanie słoneczne, więc mniej lodu, więcej promieniowania jest zaabsorbowane przez powierzchnię Ziemi. Mamy również ten komponent związany z tym, jakie jest podłoże, czy ono absorbuje, czy ono odbija. I taki bardzo kompleksowy model jest uruchamiany w skali globalnej. I jest uruchamiany nie jeden raz, bo my tak naprawdę

0: naprawdę nie znamy przyszłości, więc mamy jakieś spektrum różnych scenariuszy, gdzie naukowcy zastanawiają się, w jakim kierunku pójdzie nasz rozwój społeczno-ekonomiczny, gospodarczy, czy wymyślimy technologię ograniczania gazów cieplarnianych, czy będziemy podążać tą ścieżką ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię, skąd ta energia będzie pochodzić, nawet jeśli będziemy ciągle potrzebować jej więcej. I dla takiego spektrum scenariuszy obliczana jest ta klimatyczna przyszłość Ziemi. I następnie na podstawie tych scenariuszy, które są opisywane w raportach oceny IPCC, uruchamiane są takie bardziej dokładne obliczenia dla konkretnych kontynentów. Dla Europy to jest inicjatywa Eurocodex i czekamy w napięciu na, powiem, najnowsze, czyli zgodne z 6. raportem oceny, które było opublikowane w 2021 roku, więc tutaj też zawsze jesteśmy z takim lekkim spóźnieniem. Jesteśmy w przededniu opublikowania tych regionalnych prognoz dla Europy, które będą nam z wyższą rozdzielczością pokazywać, jak ten klimat w Europie najprawdopodobniej będzie się zmieniał w najbardziej prawdopodobnych wariantach. My potem te scenariusze bierzemy na warsztat, no i za pomocą różnego rodzaju technik obliczeniowych staramy się przygotować projekcje dla Polski.
1: Czy to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy jednak no, działają państwo na podstawie bardzo rzetelnych danych, które pokazują, w którą stronę to może iść?
0: Działamy na podstawie bardzo rzetelnych danych, natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, operujemy w pewnym spektrum rzeczywistości, i to, co my obliczamy, no na pewno gdzieś tam się w tym spektrum zmieści, ale to absolutnie nie jest odpowiedź na pytanie, czy w 2050 roku w Boże Narodzenie będzie śnieg, czy wręcz przeciwnie. Także tutaj mówimy raczej o właśnie o tendencji, o zmianie temperatur średnich, o częstości występowania zjawisk ekstremalnych, natomiast zdecydowanie nie jest to taka prognoza chronologiczna.
1: Ale te tendencje, które teraz obserwujemy, czy obserwujemy w ostatnich latach, w którą stronę każą patrzeć, jakie te prognozy mogą być?
0: To ja spróbuję troszeczkę uniknąć tego pytania i powiem tak. W projekcjach dla Polski, które były opracowane na podstawie poprzedniego raportu oceny, czyli 5. raportu oceny, nasze obliczenia wskazywały na to, że prawdziwe zmiany zaczną się w drugiej połowie XXI wieku. Czyli na razie będą się nam przeplatać lata nieco cieplejsze, normalne, czasami chłodniejsze. Natomiast zdecydowana zmiana w kierunku wzrostu i to nie tylko w tym scenariuszu, nazwijmy to pesymistycznym, zakładającym jednak zdecydowany wzrost zużycia energii i ciągłe spalanie paliw kopalnych, ale również w tym scenariuszu, nazwijmy go umiarkowanym, gdzie zakładamy, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, w tym scenariuszu również temperatury w drugiej połowie stulecia rosły. Więc o ile w tym momencie możemy traktować te wydarzenia jako trafił się nam taki rok, w zimie było zimno, w lecie jest ciepło. O tyle miejmy z tyłu głowy, że tego typu zdarzenia w drugiej połowie XXI wieku mogą być zdecydowanie częstsze.
1: Pozostaje jednak nadzieja, że do tego czasu ludzkość podejmie zdecydowane działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych albo wymyśli idealny system ich eliminacji z atmosfery, co przecież wcale nie jest niemożliwe. Torfowiska czy oceany od setek milionów lat skutecznie absorbują na przykład dwutlenek węgla. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie gość, pan Szymon Zdziebłowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dziennikarz od lat związany z National Geographic Polska, do tego archeolog z wykształcenia. Wszystko się zgadza?
4: Wszystko się zgadza.
3: No i teraz to, co najważniejsze, bo o tym będziemy rozmawiać i między innymi autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. No i się robi już po tym tytule bardzo, bardzo ciekawie, bo...
4: Sensacyjnie.
3: To tego jeszcze nie zdradzajmy, bo mam takie

0: wrażenie, że to jest pewien paradoks, bo uważamy się za naród niezwykle historyczny, to znaczy bardzo lubimy odwoływać się do swojej przeszłości, historii, szczycić się nią. Mamy sporo argumentów przemawiających za tym, że rzeczywiście jest w czym wybierać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było chwilę przed, to mam wrażenie, że mamy z tym gigantyczny problem, bo raz, że niewiele wiemy, ale chyba też nie za bardzo się interesujemy. Mylę się?
1: No, mam wrażenie, że jednak Polaków bardzo interesuje ich historia, ale też taka nawet głębsza. Mam wrażenie też, że aktywnie poszukują informacji na ten temat. No chociażby jak są odkrycia detektorystów w postaci jakichś skarbów. Ostatnio kilka mieczy udało się znaleźć. To bardzo elektryzuje publikę. I mówimy o mieczach, to są znaleziska sprzed paru tysięcy lat albo średniowieczne.
0: No tak, bo to działa na wyobraźni, ale ja myślę o takim bardziej kompleksowym zainteresowaniu, że tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na podręczniki, jeżeli spojrzymy na naszą wiedzę, to ta historyczna wiedza zaczyna się w okolicach Piasta, być może tam chwilkę wcześniej. Ktoś wie, że był ktoś taki podobno jak krak, ale żeby powiedzieć coś więcej, to byłby problem.
1: No tak, no bo o tym się w zasadzie nie naucza w szkołach, prawda? No tak jak pan zauważył, no ta wiedza zaczyna się od powiedzmy tego X wieku. Troszeczkę jakieś takie mityczne początki Polski. No ale...
0: Ale co było wcześniej?
1: Co było wcześniej? No tego, o tym w szkołach nie za bardzo się mówi. O tym można już na studiach, na przykład archeologicznych albo historycznych, poznać tę historię. Więc wydaje mi się, że jest duże zapotrzebowanie na taką wiedzę. To zdecydowanie tak.
0: No to teraz o pierwszym zaskoczeniu, które ja przeżyłem, bo patrząc na tytuł, ale patrząc również w dużej mierze na okładkę. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie książka, która właśnie mówi o tym, co było tuż przed X wiekiem, czyli jak te polskie ziemie wyglądały w wieku IX, VIII, może VII. A my tak sobie w tej książce na przykład skaczemy 20 tysięcy lat wstecz, 28 tysięcy lat wstecz. Dość daleko pan odszedł od pojęcia bogów Polski.
1: Tak, bogowie Polski to jest bardziej taka wskazówka geograficzna, prawda? No bo granice Polski dynamicznie zmieniały się na przestrzeni tysiąclecia. Tak więc tutaj starałem się znaleźć wszelkie informacje dotyczące wierzeń różnych społeczności, które zamieszkiwały nad Odrą i Wisłą, no już od, tak jak pan powiedział, nawet kilkudziesięciu tysięcy lat. No i zadanie było w mojej ocenie trudne, ale dla mnie praca nad książką była zadaniem fascynującym i mnóstwo rzeczy sam się dowiedziałem też, które mnie też zaskoczyły jako dziennikarza naukowego, który na co dzień zajmuje się tą materią. Tak więc to była wielka przygoda.
0: To przepraszam, bo sprowokował mnie pan, nie mogę nie zapytać. A co w takim razie najbardziej pana zaskoczyło podczas pracy nad książką?
1: To chyba jest odkrycie sprzed 10 lat. Góra Zyndrama w Maszkowicach. To jest województwo małopolskie.
0: Półbogowie czy też olbrzymy, tak? Giganci. Tak.
1: I tutaj mówię o takim znalezisku w postaci muru, który ma, jak się okazuje, 200 metrów. Cyklopowy mur, bo tak archeolodzy go określają, no bo został wykonany z takich wielkich, nawet kilkuset kilogramowych kamieni. No i ten mur powstał no blisko 4000 lat temu.
0: No ale on w żaden sposób nie pasuje do naszych wyobrażeń na temat tego, jak na ziemiach polskich wcześniej budowano, bo co i rusz słyszymy o tym, że te wielkie kamienne budowle z Grecji, z Rzymu, czy też z tych innych kultur, to one były możliwe, ponieważ tamten budulec był, a u nas to wszystko z drewna i z ziemi, no bo budulca nie było. No okazuje się, że nie do końca.
1: No budulec kamienny, mamy go pod dostatkiem. Oczywiście w zależności od województwa, ale raczej sądzono, że nie było know-how. Że raczej ludzie korzystali no właśnie z drewna. I tu staje nam przed oczami Biskupin, VIII wiek przed naszą erą, a to znalezisko z Maszkowic, no to jest jeszcze 1000 lat wcześniej. Tak więc faktycznie budownictwo kamienne, to mówimy raczej o średniowieczu, to się kojarzy nam, że te katedry powstają, no to wtedy ten kamień. A tutaj mówimy o terenach Polski jakieś 1700 lat przed naszą erą i powstał gigantyczny mur, w zasadzie forteca, który częścią był ten mur i no i kto go wzniósł? Archeolodzy też byli zaskoczeni. I jak po raz pierwszy na ten temat pisałem depeszę dla Polskiej Agencji Prasowej, no to myślałem, że spadnę z krzesła. No po prostu to był dla mnie szok.
0: Pan jako archeolog, jako człowiek no, siedzący w tym temacie i w tej branży.
1: Tak, tak.
0: I mimo tego.
1: Tak, nawet pamiętam, że stwierdziłem, nie mogę być zbyt sensacyjny. Dałem jakiś taki stonowany tytuł i dałem tytuł w rodzaju, że odkryto kamienną budowlę sprzed tam blisko 4000 lat, czy coś w ten deseń, bez jakiejś takiej sensacji. Dopiero potem zaczęło do mnie docierać, jak niezwykłe jest to znaczenie.

0: znalezisko. I tak samo jak rozmawiałem potem z archeologami, którzy tam pracują, oni też na początku nie dowierzali w to, co tam udało im się odkryć.
1: Ale my już potrafimy w tej chwili połączyć kropki dotyczące tego odkrycia i powiedzieć kto, co, skąd, po co.
0: Dużo kropek możemy faktycznie połączyć, bo minęło 10 lat od tego odkrycia i w zasadzie co roku tam archeolodzy pracują, pobrano dużo próbek i w zasadzie możemy powiedzieć, że to miejsce było wyjątkowe na archeologicznej mapie Polski, bo drugiej takiej fortecy no nie znamy z terenów Polski. Drugiej no jest, nie, w zasadzie to jest jedyne takie miejsce z taką architekturą.
1: Karpacka Troja?
0: No właśnie,
1: dobrze,
0: tak się zawahałem. Tak się zawahałem, bo jeszcze jest Karpacka Troja niedaleko, ale to jest troszkę coś innego. Mhm. Tak więc nie ma tam takich, aż takich fortyfikacji na przykład. Troszkę inną funkcję pełniła ta forteca. Tak więc jeśli chodzi o Maszkowice, to jest to wyjątkowa rzecz. No i dlaczego to jest wyjątkowa? No bo mówimy tutaj, możemy już zdradzić, kto tam mieszka, zdradzić troszkę.
1: Taką mam nadzieję, oczywiście.
0: Mówimy tutaj o konstrukcji, która jest bliźniaczo podobna do tego, co wznoszono właśnie 1700 lat przed naszą erą w rejonie Adriatyku, czyli w Grecji. A tutaj jesteśmy w głębokiej Europie. Tak więc, co się wydarzyło? No zdaniem archeologów, faktycznie ta społeczność z południa Europy, być może też częściowo z Rumunii, bo najbardziej podobne naczynia ceramiczne pochodzą właśnie z Rumunii. Tak więc architektura jest podobna do tej greckiej, naczynia ceramiczne Rumunia, tak właśnie południowa Europa. Tak więc wygląda na to, że trafiły tutaj na nasze tereny te społeczności. I dlaczego tutaj trafiły? To jest wielkie pytanie.
1: Ale to inne pytanie, które mnie w mojej głowie się pojawia, bo to, że trafiły, no takie rzeczy znamy, chociażby gigantyczną wędrówkę ludów, która przecież nastąpiła później. Ale dlaczego w takim razie nie przetrwało nic więcej i nic potem?
0: Tak, to też obrazuje, jaki był cel tych ludzi. Bo okazuje się, taka jest hipoteza archeologów, że była to taka jedna z wielu fortec na szlaku bursztynowym. Okazuje się, że bardzo podobne konstrukcje wzdłuż europejskich rzek, właśnie wiodące od Adriatyku, no są znane i mniej więcej są z tego samego okresu.
1: Czyli, przepraszam, faktoria handlowa? Tak moglibyśmy powiedzieć?
0: Raczej chyba nie faktoria, tylko takie miejsce, w którym handlarze, którzy wędrowali z samej północy, z nadbałtyku, a może sieć jakichś pośredników, no przekazywano tutaj, więc tutaj raczej
1: czyli miasto było trochę jak z Jedwabnego Szlaku?
0: Pewnie w coś ten deseń, tak. Więc tutaj jakby wygląda na to, że te fortece powstały tylko dlatego, że ktoś z tych pałaców, które wznoszono wówczas w rejonie Grecji, no miał kaprys, żeby mieć coś ładnego. No i to był ten bursztyn. I on był bardzo popularny w tym czasie. I okazuje się, że ten bursztyn był nie tylko popularny w rejonie Grecji, ale nawet w Egipcie, bo w grobowcu Tutanchamona mamy prawdopodobnie bursztyn pochodzący z Nadbałtyku.
1: No ale to jest kolejna zmiana, bo znów w tej potocznej pamięci historycznej szlak bursztynowy to raczej czasy rzymskie by się wydawało.
0: Bo wtedy faktycznie nastąpił, można powiedzieć, rozkwit. Rzym był bardzo, wymagał takiej dużej, większej ilości bursztynu.
1: Był chłonnym rynkiem.
0: Bardzo chłonnym rynkiem. No i to też troszkę inna trasa, prawda? Bo tutaj mówimy już tak bardziej troszkę na południowy zachód, ale faktycznie najbardziej popularna jest ta narracja na temat bursztynowego szlaku, ale z czasów rzymskich. Ale okazuje się, że nie, że on był, funkcjonował całkiem nieźle już wcześniej.
2: Turbo Historia.
1: To jest też dobry pretekst do tego, aby zapytać pana o kolejną rzecz. Właściwie to się pojawia na samym początku książki. Co się zmieniło w ostatnich latach w naszej wiedzy na temat przeszłości, szczególnie tej dalszej przeszłości? Bo pisze pan o tym, że to jest gigantyczna przepaść między tym, co wiemy dziś, a tym, co wiedzieliśmy jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu.
0: W 1979 roku ukazała się książka na temat wierzeń na terenach Polski. I muszę powiedzieć, to jest w zasadzie ostatnia książka, a potem coś takiego zbiorczego dopiero ja się podjąłem. I w zasadzie, no nie wiem ile procent, ale no, ponad połowę to trzeba napisać na nowo.
1: A co się stało? Co się zmieniło?
0: Metody naukowe. Wszystko faktycznie galopuje do przodu. To nie tylko sztuczna inteligencja, ale są też metody niezwiązane koniecznie z tą sztuczną inteligencją. Na przykład mamy skanowanie, lotnicze skanowanie laserowe. Brzmi bardzo fajnie, mądrze.
1: Czyli lidar, tak?
0: Czyli lidar, czyli można powiedzieć podwieszony laser

0: pod samolot i dzięki temu można bardzo precyzyjnie poznać rzeźbę terenu. Czyli w ten sposób można wykryć konstrukcje sprzed tysięcy lat, których nie widać gołym okiem, a które jednak się tam ukrywają. I to nawet takie konstrukcje, które są pod lasem, skrywają się pod lasem. A lasy są najmniej rozpoznanymi terytoriami dla archeologów. To jest taka terra incognita.
1: Czyli docieramy do miejsc absolutnie archeologicznie dziewiczych.
0: Tak, dokładnie. Bo archeolodzy standardowo, gdy szukali stanowisk archeologicznych, to chodzili po polach. Był taki program archeologiczny Zdjęcie Polski, który trwał od kilkudziesięciu lat. No i w zasadzie tylko na podstawie tego, co archeolodzy zebrali na polu, było wiadomo, co tam było kiedyś.
1: Bo rozumiem, na polu, przez to, że nie było wysokiej roślinności, pewne rzeczy można było zauważyć.
0: Tak, rozorane pole to dużo ceramiki na przykład.
1: Lub też przy okazji orki, tych upraw rolniczych coś się pojawiało.
0: Tak, tak, tak.
1: Las był terenem absolutnie niedostępnym.
0: No tak, no bo w zasadzie jakie narzędzia mógł mieć archeolog w trakcie takiego standardowego rozpoznania? No chyba jak coś dzik rozrył, no ale to tak punktowo bardzo. No teraz dochodzą inne narzędzia, takie jak detektory metalu, ale archeolodzy raczej sporadycznie korzystają z tego narzędzia.
1: No ale jest jeszcze jedna zmiana dosyć ważna, o której pan pisze. No bo to, że mam nowe metody, żeby pewne rzeczy odnajdywać, odkrywać, identyfikować, to jest oczywiście bardzo istotne. Ale mamy też do czynienia z bardzo poważnym przesunięciem, jeżeli chodzi o datowanie tych przedmiotów, które już nawet od dawna są nam znane.
0: Tak, jest tak, można powiedzieć, takie pojęcie archeologia magazynowa, że wszystko to, co archeolodzy wykopią, no trafia do tych magazynów i można na szczęście potem spojrzeć i przeanalizować po raz kolejny te
1: zabytki. I trochę odkrywamy te rzeczy na nowo?
0: Tak, czasem zmieniane jest ich datowanie, czasem zmieniane jest określenie, z czego dany zabytek został wykonany. To nie jest tak, że naukowcy są nieomylni. Zmieniają się metody, zmienia się spojrzenie i faktycznie co rusz słychać o takich małych rewolucjach archeologicznych w magazynach.
1: Nie wiem, czy małych, jeżeli przesunięcia na przykład dotyczą kilku albo nawet kilkunastu tysięcy lat.
0: Tak, tak. No, z takim sztandarowym przykładem jest odkrycie najstarszego bumerangu w Polsce.
1: O, to właśnie ja sobie tutaj trzymam palec na tym punkcie. Tak. Tak. Bumerang sprzed 40 tysięcy lat.
0: Tak, miał mieć tylko 30 tysięcy lat, okazało się, że jednak ma 40 tysięcy lat.
1: Jest dużo starszy niż te bumerangi, które są odnajdywane w Australii. No i tak. Teraz pytanie, jakim cudem?
0: Jakim cudem? No nie biegały po naszych terenach kangury, ale jednak bumerangi mieliśmy. No jest to świetne narzędzie do polowania. Ten bumerang nie wracał. Więc no, służył zapewne do polowań, aczkolwiek, znaczy taki typ bumerangu służył do polowań, może w ten sposób powiem. Natomiast ten, który odkryto na terenie Polski, w jaskini obłazowej, tutaj twierdzi się, że on miał znaczenie kultowe.
1: O, przepraszam, to ja teraz muszę, bo to nie dał mi pan szansy, albo inaczej, nie dał pan mi wyboru, bo w pana książce pada rzecz, która brzmi rewelacyjnie. Jeśli nie wiemy, o co chodzi, jeśli nie wiemy, czym to coś było, to na pewno było kultowe.
0: No i trzeba to rozwijać? No to jest oczywista oczywistość, prawda? Oczywiście to się tak śmieje trochę, no bo wiadomo, że te odległe kultury, odległe społeczności no żyły inaczej niż my. To były społeczności, które no, miały bliskość z naturą. Trudno jest nam sobie wyobrazić ludziom, którzy nieraz spędzają 90% czasu w domach, jak się kiedyś żyło. Tak więc wszystko, co wygląda troszkę inaczej lub dziwnie dla nas. No czasami można powiedzieć, archeolodzy śmieją się, że a nie wiesz co to jest, no to kultowe. No nie, tak prosto nie jest, ale...
1: To jest pójście na łatwiznę.
0: No tak, byłoby pójście na łatwiznę, ale archeolodzy często są krytyczni i sięgają też po tą literaturę etnograficzną, spoglądają jak te tradycyjne społeczności żyją i nie zawsze mówią, o to na pewno kultowe.
1: To ja w takim razie chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tak, mamy ten cyklopowy mur, który no, jest czymś niezwykłym, jeżeli chodzi o tereny Polski. Mamy ten bumerang sprzed 40 tysięcy lat, który jest, no, znów powtórzę, czymś niezwykłym, jeżeli chodzi o to nasze wyobrażenie dawnej Polski albo ziem, tych pradawnych ziem, które dziś są Polską. No to ja dorzucę jeszcze jedną rzecz. Ziemno-drewniane konstrukcje, potężne ziemno-drewniane konstrukcje, które są z kolei starsze od egipskich piramid.
0: To są rondele, tak, w taki sposób je określamy. Ta nazwa tak brzmi trochę egzotycznie, dlatego że no, taką nazwę w Czechach się korzysta z niej, no i jakoś to przeszło do nas. Więc nie są to rondelki z kuchni, tylko okrągłe konstrukcje jak kuchenne rondele, ale faktycznie...
1: Skojarzenie z,

0: Fundą jest jak najbardziej na miejscu w tym momencie. No, jeżeli chodzi o nazewnictwo, no, jeżeli chodzi o słowo, tak.
1: Plan, tak, w planie faktycznie jest to okrąg. I to też jest rewolucja w archeologii. W zasadzie, gdy studiowałem archeologię, to o tym nie było mowy, że coś takiego istnieje na terenie Polski. Tak więc
0: ale
1: też
0: nie wiedziano, czy nie doceniano tego faktu, że to zostało odkryte?
1: Zostały wykryte dopiero.
0: Dopiero.
1: Pierwszy został wykryty pod koniec lat 90. No ale w zasadzie o tym tak nie za dużo mówiono. Też trzeba było zweryfikować, co to jest, a odkryto z lotu ptaka. Tak więc można powiedzieć, że jeszcze nie było pewności, no bo archeolog z reguły twierdzi, no trzeba tutaj coś kopnąć, żeby mieć pewność, co to było. Tak więc te nowe metody, archeologia lotnicza, zobrazowania satelitarne, no pozwoliły wykryć te rondele, których teraz twierdzi się, że na terenie Polski jest około 20, z czego tylko 3 zostały przebadane wykopaliskowo, a jeden tylko tak porządnie. Można
0: czyli powiedzieć. Najciekawsze być może dopiero przed nami.
1: Tak, bo okazuje się, że nie wszystkie potencjalne rondele rondelami są, bo jeden z tych 3 okazał się konstrukcją późniejszą z epoki brązu. I tak, jeżeli chodzi o dalsze ich badanie, to jak najbardziej myślę, że tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy jeszcze jest przed nami, jak najbardziej.
0: No to jeżeli ten młodszy jest z epoki brązu, to ile mają te starsze?
1: No one to mają jakieś 4000, powstały około 4700 lat przed naszą erą. Tak więc bardzo stare, o kilka tysiącleci starsze od piramid egipskich, od Stonehenge nawet.
0: To na ile to wszystko, o czym pan teraz powiedział, tych kilka miejsc, tych kilka zabytków, no jednak stawia na głowie znów te nasze wyobrażenie na temat tego, jak wyglądała Polska w tych czasach przedchrześcijańskich. Bo znów mamy takie skojarzenia, że trochę tak naprawdę to biegaliśmy w skórach z patykami w ręku i dopóki to właśnie nie przyszły te wieki wczesnego średniowiecza, znaczy wtedy to u nas nie było jeszcze średniowiecza, ale mówię no, o tych wiekach 7, 8, 9, no to dzikusy, no nic więcej, no, nie ma innego słowa.
1: No okazuje się, że jednak tereny dzisiejszej Polski wówczas nie były peryferiami. Tutaj faktycznie dużo się działo i byliśmy, można powiedzieć, w takich trendach ogólnoeuropejskich. Tutaj nie należy twierdzić, że tylko były dzikie puszcze i nie dało się nawet przejść. Oczywiście tych puszcz było mnóstwo, jak najbardziej, ale działo się tu sporo bardzo ciekawych rzeczy, no i przyczyniały się do tego różnego rodzaju migracje, których było całkiem sporo i jedną z takich ciekawszych jest ta związana z pierwszymi rolnikami ponad 7 tysięcy lat temu. Tak więc te migracje przez całą Europę, nie tylko przez teren Polski, no powodowały, że na całym kontynencie od tysiącleci było naprawdę bardzo ciekawie.
0: Mówimy o miejscach, mówimy o znaleziskach sprzed tysięcy, dziesiątek tysięcy lat, które są odnajdywane na polskich ziemiach, które kompletnie zmieniają nasz obraz naszej przeszłości. Ale to ja zdradzę jeszcze jedną ciekawostkę, która jest w tej książce, bo wśród tych różnych artefaktów z naprawdę zamierzchłej przeszłości nagle pojawia się Jurij Gagarin. Co Jurij Gagarin robi wśród szamanów, bogów i zabytków i artefaktów? To wyjaśnimy Państwu już w drugiej części naszej rozmowy. Kończymy tę część, która jest emitowana na antenie Polskiego Radia 24. Na resztę zapraszamy do podcastów Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać opowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chin.

0: Chińskie znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku, mówi premier Donald Tusk. Przedsiębiorcy z okolic jeziora Pilchowickiego liczą straty po katastrofie ekologicznej. I papież na Lampedusie u bram Europy mówił o migracji. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. W relacjach z Ukrainą trzeba prowadzić politykę racjonalną, uważa minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Rady Naczelnej PSL, wicepremier, tłumaczył, że taka polityka oznacza pamięć o ofiarach i wydarzeniach Wołynia, co jest konieczne dla budowania wspólnej przyszłości z Ukrainą.
2: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku między przyjaciółmi, mówimy to wprost. Z drugiej strony też nie możemy zapomnieć, bo niektórzy w Polsce chcieliby to zakrzyczeć, nawet ci, którzy tej pomocy udzielali militarnej, jak rządzili. Chcieliby to przemilczeć i wykrzywić, że Ukraina każdego dnia od ponad 4 lat zużywa Federację Rosyjską jak nikt inny od II wojny.
1: W obecnej sytuacji powinniśmy szukać porozumienia, a nie różnic światopoglądowych. Tak obecne relacje z Ukrainą skomentował na antenie TVP Info senator Grzegorz Schetyna.
3: My mamy bardzo podobne spojrzenie na tę sprawę, ale mam takie wrażenie, że tak jak czasami słyszę urzędników Kancelarii Prezydenta, że oni więcej widzą w tym takiej lokalnej i krajowej polityki niż strategicznego, poszukiwaniu strategicznego porozumienia i strategicznego spojrzenia na tę sprawę relacji polsko-ukraińskich.
1: Spór między Polską a Ukrainą wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał oddziałowi ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, odpowiedzialnych za mordowanie Polaków na Wołyniu. Premier Donald Tusk powiedział, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok 4 osób znalezionych w jednym z mieszkań w Skawinie. Ustalenia śledczych wskazują, że 35-letni mężczyzna zabił żonę, teściową i nowonarodzoną córeczkę. W końcu odebrał sobie życie, mówi prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
4: W wyniku oględzin wstępnie ujawniliśmy na zwłokach wszystkich osób obrażenia zewnętrzne. Są to obrażenia różnego rodzaju, między innymi prawdopodobnie zadane ciężkim narzędziem. Zabezpieczyliśmy w toku oględzin przedmioty, które mogły być użyte w trakcie całego zdarzenia.
1: Śledczy ustalili, że rodzina nie figurowała w kartotekach. Żyli z rzeki Bóbr, a teraz zaczynają liczyć straty. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni sytuacją po odłowieniu ponad 20 ton śniętych ryb na jeziorze Pilchowickim. Doszło do tego podczas spuszczania wody ze zbiornika. Właściciele gospodarstw agroturystycznych odbierają telefony od zaniepokojonych klientów.
5: Bardzo długo walczyliśmy o to, żeby pozyskać klientów z całej Polski. Byli przeszczęśliwi, jak tu przyjeżdżali. W tym momencie nie chcą, bo się boją, bo w mediach jest, że jest gangrena, że ryby płyną tu. Ryby nie płyną, one gdzieś tam zostały pozabierane na zaporze. Tu jest woda i nawet jesteśmy blisko rzeki teraz. Nie ma tego odoru żadnego, jakiegoś zapachu.
1: Sanepid wydał jednak zalecenie, by nie zbliżać się do koryta rzeki Bóbr. Alert w tej sprawie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegają, że możliwe jest skażenie wody rzeki wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śląski. Prawie 4000 osób uczestniczyło we mszy świętej odprawionej przez papieża Leona XIV na Lampedusie. Było wśród nich wielu migrantów. Papież mówił, że

0: Europa jest godna do tego, by zmierzyć się z kryzysem migracyjnym. Przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji, dlatego z tego odległego zakątka Europy na Morzu Śródziemnym możemy wyraźnie dostrzec doniosłe wezwanie, jakie zjawisko migracji kieruje do społeczeństw europejskich. Lampedusa to włoska wyspa na Morzu Śródziemnym, która często jest celem uchodźców z Afryki próbujących dotrzeć do Europy.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie i zachodzie opady deszczu, temperatura od 11 do 15 stopni, a na Podkarpaciu i Podhalu sporo chłodniej, do 8. Wiatr słaby i umiarkowany, w Karkonoszach porywy do 90 km na godzinę, a w Tatrach 65. W niedzielę przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami też burze, temperatura jutro od 18 stopni na północy i Podkarpaciu do 23 na południowym zachodzie kraju. Pięć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Te jego kasety przejęło KGB, popełnił samobójstwo, tam się powiesił po prostu na tych schodach, dokładnie w tym pokoju, gdzie z nim rozmawiałem.
5: Tam było bardzo dużo takiej rosyjskiej pogardy śmierci, takiej wschodniej. Małecka chwała, wystawiamy się na niepotrzebny uszczerbek na zdrowiu.
6: W Czarnobylu nadal pracują dwa reaktory. Według was w Kijowie Ukraina potrzebuje pomocy międzynarodowej na zamknięcie Czarnobyla i wybudowanie obok elektrowni na gaz.
7: Człowiek widzi to wszystko. Wchodzi do szkoły, zagląda do dziennika szkolnego. Widzi, że oceny się kończą 26 kwietnia. Że są uwagi, Saszka czy Iwan byli niegrzeczni. I potem nagle wszystkie strony są puste. I zaczynasz rozumieć, że ci ludzie żyli tak samo jak my.
8: Tak, powstały specjalne brygady. Te brygady powstały już w maju 1986 roku. One składały się z żołnierzy, z leśniczych, z lekarzy weterynarii i zajmowały się stricte zabijaniem tych zwierząt.
6: Ukraińskie władze zaproponowały zamknięcie elektrowni w Czarnobylu, jeśli Zachód pomoże finansowo. Koszt całej operacji szacowany jest na około 4,5 miliarda dolarów.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Pechowa noc z piątku na sobotę, z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Największa w historii świata katastrofa w elektrowni jądrowej. Wybuch reaktora w Czarnobylu. Gigantyczne skażenie terenu. Ewakuacja setek tysięcy ludzi, którym kłamano, że po kilku dniach będą mogli wrócić do swoich domów. W Polsce 18 milionów ludzi pije płyn Lugola. Małym dzieciom trzeba go na siłę wlewać do ust. Ginie? No właśnie. Według jednych zaledwie kilkadziesiąt osób. Według innych co najmniej 1 200 000 mieszkańców, głównie Ukrainy, ale także innych europejskich krajów. Wszędzie tam, gdzie dotarła radioaktywna chmura. Wiele osób milczy lub nie chce mówić całej prawdy. Co stało się tej pechowej nocy? Co stało się potem? Ten odcinek was zaskoczy, bo pojedziemy do zakazanej strefy. A tam jest inaczej niż sobie wyobrażacie. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Odcinek 3. Ruszamy w drogę.
8: KPP Dietjatki. Biuro przepustek. Pierwsze biuro przepustek Dietjatki to jest była wieś na granicy 30-kilometrowej strefy wykluczenia. I wtedy już te emocje zaczynają faktycznie rosnąć, bo człowiek wie, że już właśnie za chwilę przekroczy ten szlaban. Tak, jakby ten szlaban w ogóle otwierał zupełnie inny świat. Początkowo faktycznie po przekroczeniu tego szlabanu wydaje się, że wszystko jest takie same jak przed chwilą, ale później jak już człowiek odwiedza te wioski, jak później widzi te pozostawione cmentarze, pomniki, jak widzi przemysłową strefę elektrowni jądrowej, jak widzi Prypeć, no to już jest zupełnie faktycznie inny świat. Trwa to kilka godzin. Można podjechać pod całą elektrownię, można

0: a nawet odwiedzić sterownię czwartego bloku energetycznego. Były takie wycieczki organizowane, to aż dziwnie brzmi, prawda, że to są wycieczki, ale tak jest. Trwa taka wycieczka dosłownie kilka minut, można wejść na teren sterowni, czyli tam, gdzie to wszystko w nocy z 25 na 26 się działo. Do wieczora, bo to nie jest tak, że my sobie możemy po tej strefie krążyć ile chcemy i zwiedzać ją ile chcemy. Do pewnej godziny trzeba, w okresie letnim czy zimowym, do pewnej godziny trzeba tą strefę opuścić. No i cóż, i człowiek po przekroczeniu tego szlabanu, już drogę powrotną do Kijowa, już jest wieczór, zmrok, już zaczyna planować kolejny wyjazd.
1: Co sprawia, że tych, którzy tam byli, wyjazd do Czarnobyla, do zakazanej radioaktywnej strefy, wciąga jak narkotyk? Dlaczego nie boją się promieniowania? Borys Tynka, autor książki Sekrety Czarnobyla, jest oficjalnie przewodnikiem po zakazanej strefie. Zaskoczeń nie brakuje już przy samej granicy.
0: Najzwyklejszy szlaban. Z dwóch stron znajdują się budki bardzo charakterystyczne, które postawiło jedno z biur podróży, jeden z organizatorów wyjazdów do strefy. W tych budkach można kupić dosłownie wszystko od ubrań po jakieś kombinezony, maseczki, książki, magnesy, chipsy, kawę. Można kupić nawet puszkę z powietrzem z Prypeci. Puszka taka jak puszka rybna na przykład, taka niewielka, coś takiego. Dozymet każdy może sobie zabrać indywidualnie, ewentualnie wypożyczyć. To już jest kwestia indywidualnego wyboru. Przewodnicy zawsze, opiekuni grup zawsze mają ze sobą dozymetry. Przy wjeździe do strefy każdy wjeżdżający dodatkowo otrzymuje tak zwany miernik radiacji, który sobie wieszamy na szyi. Później przy wyjeździe ze strefy oczywiście trzeba, należy to zwrócić. Pusto jest, co się rzuca w oczy, to na pewno asfalt, który jest świetnej jakości. Po 1986 roku, po awarii, tam nawet zbudowano przecież obwodnicę po to, aby te pojazdy zanieczyszczone nie mijały się na przykład z tymi pojazdami czystymi, które do strefy wjeżdżały. Ale pierwsze, co się rzuca w oczy, no to przede wszystkim zieleń, która, ja byłem w okresie letnim, akurat tak się trafiło pierwszy raz. Bardzo niekomfortowa pora roku na zwiedzanie strefy, tak a propos. Spacerując po tych opuszczonych wioskach, no chcemy widzieć jak najwięcej, a w lecie no niestety jest to troszeczkę utrudnione i ze względu właśnie na tą bujną roślinność, która jest bujna, bo człowiek jej nie przeszkadza sobie rosnąć, rozwijać się. Nikt tych drzew nie podcina. Te drzewa czasami dosłownie wręcz zarastają już do wnętrz tych domów, czasami już opierają się ze starości na tych domach, więc myślę, że to jest kwestia czasu, że te drzewa jednak pomogą tym domom troszeczkę tak już niestety się zawalić. I dodatkowo jeszcze temperatura, no przecież potrafią być upały. Musimy mieć długą bluzę z długim rękawem, takie są warunki, zwiedzając strefę. Musimy mieć długie spodnie. Dobrze wiemy, że pewne radionuklidy, które tam pozostały w strefie, ulegną rozpadowi pewnie za kilka tysięcy lat. Chodzi o to, aby to ciało człowieka zabezpieczyć maksymalnie.
1: Puszka z powietrzem z Czarnobyla to coś, czego się nie spodziewałem. Ale uwaga, od wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą wjazd do strefy dla turystów został surowo zakazany. Bo elektrownia i skrywający ją teraz sarkofag to linia frontu i obiekt o wyjątkowym strategicznym znaczeniu. Oficjalnie już nikt tam nie wjeżdża. Ale jak się domyślacie, są jednak tacy, którym się to dalej udaje. Ostatni raz kiedy?
2: 1,5 tygodnia temu. W każdym razie w tym roku już 3-krotnie. Powiem tak, mi się udaje. Wjechać normalnie nie można do Czarnobyla. Nie są tam teraz wpuszczani cywile w żaden sposób, ponieważ musimy tutaj zrozumieć geografię, jak to wygląda, bo Czarnobyl, a w zasadzie czarnobylska strefa zamknięta, to jest teren na pograniczu ukraińsko-białoruskim. Plus to jest najkrótsza droga między granicą a Kijowem. Już raz Rosjanie tamtędy wjechali, dokładnie pierwszego dnia wojny. Tam właśnie przez Czarnobyl przejął ten front, który miał w te słynne 3 dni zdobyć Kijów, co jak wiemy po 4 latach dalej się nie udało. Wycofali się wtedy po 5 tygodniach i zabezpieczają teren teraz wojska ukraińskie. Z tym, że ich tak naprawdę nie widać tam w Czarnobylu nawet. Kiedy jest alarm, kiedy syreny wyją znowu w Czarnobylu, co w ogóle jest absurdalne trochę, że jesteś w Czarnobylu i znowu wyją syreny. Się człowiek czuje jak w 1986 roku i nagle zewsząd wyjeżdżają pick-upy z karabinami zamontowanymi. Ci żołnierze wszyscy się rozjeżdżają, polują na rosyjskie drony, żeby one w nic tutaj nie trafiły. No, wojska ukraińskie doskonale rozumieją, że Rosjanie znowu spróbują, że tutaj nie jest pytaniem czy, tylko kiedy Rosjanie wjadą. I to stanowi główny problem, bo teraz strefa zamknięta jest naprawdę zamknięta, bo przed wojną dało się tam jeszcze wjechać. Ja zresztą organizowałem wyjazdy do Czarnobyla do czasu wojny. No obecnie cywile nie są wpuszczani. Mnie wpuszczają, ponieważ tam pomagam.
1: Tyle Krystian Machnik, autor książki Ostatni ludzie z Czarnobyla. dla osób, które żyją tragedią z 1986 roku, jest kimś w rodzaju czarnoskórego.

0: nobelskiego guru. W zakazanej strefie spędził w sumie już dużo więcej czasu niż rok. Wydaje się, że zna wszystkich. Zajrzał prawie w każde niedostępne miejsce. Bo by tam jechać, trzeba naprawdę sporo wiedzieć.
1: Mamy tam dwie strefy. Strefa 10-kilometrowa, strefa 30-kilometrowa. I za każdym razem, kiedy wyjeżdżamy z tych stref, musimy przejść kontrolę dozmetryczną. Kiedy wychodzimy z elektrowni też. Więc w zasadzie, kiedy na przykład byłem w dniu, w którym byłem w elektrowni i musiałem wyjeżdżać, to trzykrotnie przechodziłem kontrolę dozmetryczną. To trochę jest inne miejsce w rzeczywistości niż na filmach i grach komputerowych, bo tam oczywiście to jest miejsce złowrogie, gdzie jest zagrożenie. I oczywiście jest tak, ale w pewnych konkretnych miejscach. Natomiast strefa czarnobyska jest bardzo duża, bo to jest obszar, ja to porównuję do... To jest 2600 km2. To nic nikomu nie mówi, więc ja to porównuję do dwóch średniej wielkości powiatów polskich. Dla człowieka była to katastrofa, dla zwierząt to było chyba błogosławieństwo. Bo właśnie zniknął człowiek.
0: Dlaczego Krystian mówił o przyrodzie? Bo jej siła w Czarnobylu jest pierwszą rzeczą, która szokuje i przeczy naszym wyobrażeniom. Borys Tynka.
2: Niestety rozczaruje pewnie niektórych. Wszystko jest w normie, jest pięknie, jest zielono, jest gęsto od tej zieleni. Zwierzęta, które spotykamy, a najczęściej są to psy. Bo psy, widząc autobus turystyczny, im w głowach się włącza automatycznie dzwoneczek, że przyjechało śniadanie, turyści karmią te psy. Komary gryzą tak jak zwykłe komary na jeziorach mazurskich. Te psy nie mają dwóch głów, nie mają ośmiu ogonów, czy tam nie świecą się, więc wszystko tutaj jest pod kontrolą. To są stereotypy. Były słynne sumy, które pływały sobie w pobliżu zbiornika. Był taki sum o imieniu Borka, to mój imiennik. Ogromny. Ogromny sum, ale nie dlatego, że ta jego masa wynikła z powodu promieniowania, ale po prostu z powodu tego, że turyści go karmili bardzo często pełnymi bochenkami chleba. On był wiecznie głodny, no i po prostu stąd jego wielkość. Zwierzęta biegają po strefie, jest ich bardzo dużo, jest mnóstwo zwierząt, gatunków zwierząt, które są wpisane na listę do Czerwonej Księgi Ukrainy, czyli tych gatunków chronionych. Jak będziemy mieli szczęście, możemy spotkać konie przewalskiego. Konie przewalskiego zostały celowo sprowadzone z obwodu chersońskiego, z rezerwatu Askania Nowa. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Początkowo to było kilka osobników. Po strefie biegają również niedźwiedzie, żbiki, rysie, latają orły, żubry nawet przechodzą. Czasami zdarza się z terenu Białorusi, więc naprawdę ekosystem świetnie sobie radzi. Kto wie, może bardziej człowiek był szkodliwy dla tego ekosystemu niż samo promieniowanie.
0: Zaskakujące, prawda? Jak pogodzić te opisy z rekordowym skażeniem, śmiertelnym promieniowaniem, z uszkodzeniami płodów, z poronieniami i z tym wszystkim, o czym mówiono nam mniej lub bardziej otwarcie w 1986 roku, tuż po katastrofie? Też byłem ciekaw. W czasach Związku Radzieckiego dopuszczono do sekretów Czarnobyla tylko jednego Polaka. Był to Waldemar Siwiński. By tam pojechać, użył pewnego fortelu. Bo skoro pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow, mówił wtedy tyle o głasności, o pierestrojce, czyli o otwartości na świat i o zmianach, to może warto było użyć oficjalnie właśnie tego argumentu.
3: Przekonaliśmy ich, że dobrze byłoby, gdyby Polak, jako reprezentant ówczesnych krajów socjalistycznych, tej grupki, no, napisał książkę o Czarnobylu. Skoro ogłaszają głasność, pierestrojkę, otwartość, no to pokażcie trochę. I oni w pewnym momencie się zdecydowali, no, kilku dziennikarzy dopuścić. Telewizje zachodnie pojechały do zony. Ja jako pisatel, znaczy od książki, ja miałem być od książki, chciałem mieć dostęp do wszystkich miejsc i do wszystkich ludzi. W rezultacie Moskwa, Białoruś, Ukraina. Ja miałem kilka wjazdów, jak gdyby, prawda, blisko elektrowni, kilka kilometrów, przybiegała granica ukraińsko-białoruska. Główna fala tych radionuklidów, tego cezum i wszystkich innych pierwiastków, ona poszła najpierw na północ, bo wiatr tak wiał. I ja najpierw tam pojechałem, dlatego że w Moskwie byłem kilka dni, żeby spotykać się z różnymi naukowcami, czy właśnie z profesorem Guskową, szefową tej kliniki numer 6. I potem pojechaliśmy do Mińska. Zresztą ja jeździłem tam, jak się okazało, po pepeszy.
0: Czy wiecie, co znaczyło jeździć po Związku Radzieckim po tak zwanej pepeszy? Pepesza była specjalną, wyjątkową zgodą najwyższych władz w Moskwie. A jak Moskwa coś kazała, to nikt nie śmiał odmówić. Taka zgoda, taki papier czy takie polecenie otwierało prawie wszystkie drzwi.
3: Przyjeżdżam do Mińska i ponieważ to było wyjątek, przyjeżdża, prawda, dziennikarz czy pisarz, jak oni mówili tutaj. Pierwsze spotkanie miałem z wicepremierem rządu Białorusi. Uśmiechnięty, szczęśliwy, wesoły. Ja mówię, cieszę się, że pan taki widzę, taki jest, taki, że z

0: nie radosny, taki optymistyczny. On mówi, nie, mówi, ja się cieszę, bo ja, mówi, dwa dni temu wróciłem, mówi, po pół roku w Afganistanie. I on mówi, no, Waldemar, da, a wy przyjechali po pepesy. Po kakoj pepesy? No mówi, u mnie jest prawitelstwienne postanowienie. No i stamtąd pojechaliśmy do Chojnik, miasto powiatowe niewielkie, które już bezpośrednio zahaczało o 30-kilometrową umowną strefę zamkniętą, które też miało to największe skażenie. Dwoma czy trzema wojskowymi gazikami, no pojechaliśmy w tę strefę zamkniętą. No i to był wjazd w kraj zupełnie wyludniony. Tak na granicy, tak mniej więcej 40 kilometrów od elektrowni, bo to tak liczmy, bo to Czarnobyl jest tutaj takim punktem. No to był po prostu drąg drewniany, szlaban, tam wielki napis, no strefa zamknięta, tam wjazd zabroniony, ale jakaś farma taka hodowlana pusta. Domy już stojące puste zupełnie, nic tam, bez życia, to widać, że nie ma życia. Bielizna się nigdzie nie suszy, ludzi nie ma, no hałasów żadnych nie ma, psy nie szczekają. 30 kilometrów dalej, to gdzieś na takie 10 kilometrów od elektrowni w Czarnobylu, 2,5-metrowy płot z drutem kolczastym, prawda? Czyli taka zagroda z drutem kolczastym. Pod prądem, mówię, ale niskim. Nie po to, żeby no, porazić kogoś, jak będzie chciał przejść, tylko po to, żeby wiedzieć, że było przekroczenie nielegalne, prawda? Bo to chodziło o sygnalizację szabrownicy, to jest dobre słowo. No i tam już krajobraz był o tyle inny, dlatego, że zdjęto na wielkich jak gdyby przestrzeniach, przynajmniej tam, gdzie wzrok sięgał, zdjęto wierzchnią warstwę ziemi. Pół metra, metr, półtora metra, to zależało, jakie tam były wyniki, jak bardzo była ona skażona. I ją zakopano, znaczy robiono takie mogilniki, czyli takie no, doły wielkie, gdzieś tam koparki poszły, tę ziemię zwożono i tam zrzucano, zakopywano. A na obrzeżach jeszcze, no, robiono jeszcze wielkie rowy, żeby woda, która będzie stamtąd wiosną spływać, no, żeby ona w tych rowach się zatrzymywała, a nie płynęła dalej, bo dalej kanały, Prypiat i by wszystko spływało do Kijowa.
1: Z jednej strony z okolic Czarnobyla wywieziono wtedy setki tysięcy ludzi. Z drugiej strony przywieziono tam najpierw dziesiątki, a później setki tysięcy robotników i żołnierzy. Jednych na rozkaz, innych mamiąc bardzo wysokimi zarobkami. Było o tym w poprzednim odcinku. I nie mówiono im nic o promieniowaniu, czyli po ich niemu o radiacji. Po co mieli się bać czegoś, czego i tak nie widać?
0: Wszędzie było szaro. To jest takie dominujące uczucie. Czyli była taka pustka. To jest tak jakby, nie wiem, no, bomba jądrowa tam wybuchła i wszystko na 10 czy 20 kilometrów zmiotła jak gdyby w tym wszystkim. Bo jak się stanęło przed tym gmachem dyrekcji, prawda, i oni mówią, zobacz Waldemara, tutaj był Park Komsomolski. Ja mówię, ale ja tu nic nie widzę. Nie, i tak mówi, my mówimy Komsomolski, bo to kiedyś tam komsomolcy w czynie społecznym nasadzili tych drzew. Mówi, ale gdzie się nie sięgnęło wzrokiem, aż do takiego ryżego lasu. Tam były tam dalej na horyzoncie tak zwany ryży las. To jest taki najbardziej skażony. On był taki rzeczywiście rudy las, jak gdyby, bo tam poszła, duży wyrzut poszedł. No rudy był po prostu. No, nie czarny, a rudy, no bo to promieniotwórczość działa w sposób taki no, jednoznaczny, dlatego potem powycinano wszystkie drzewa przy wszystkich drogach, które prowadziły do Czarnobyla, bo one też były skażone, a tam ludzie jeździli. Ale chodzi o to, że wszystko było szare, mówię tak, na kilometry, jak widziałem. I oni mówią, słuchaj, no było szare, wywieziono tę glebę do mogilników i tam, gdzie się dało, gdzie to miało sens, wylane asfaltem, wielkie przestrzenie takie, no 500 metrów od elektrowni, to była jedna wielka taka płyta asfaltowa, no a dalej to było właśnie ta wywieziona ziemia. To było takie wjeżdżanie w taki świat nierealny, prawda? Pozbawiony człowieka. To się czuje tak naprawdę.
1: Co ciekawe, wjazd od strony Ukrainy wyglądał zupełnie inaczej niż od strony Białorusi.
0: Natomiast zupełnie czym innym było kilka dni później wjazd do Czarnobyla od strony Ukrainy. Ja mówię kilka dni później, dlatego że tam nie było bezpośredniego przejazdu na granicy żadnych. Zona była. W związku z tym trzeba było wrócić do Homla, pociągiem objechać do Kijowa. W Kijowie spotkać się z władzami no, ukraińskimi, masa uczonych różnych akademików. No i potem jak pojechaliśmy, miasteczka namiotowe wojskowe, namiotowe pawilony, tam wojsko było potrzebne. Trzeba było gdzieś te 200 tysięcy likwidatorów umieścić, czyli ruch cały czas, czyli betonowozy, jakieś tam ciężarówki ze żwirem, wołgi z władzami, które jeździły. Tam było poczucie wjazdu już do strefy wielkiego przemysłu. Tam musiano dokonać dezaktywacji olbrzymiej. No, pracujące jakieś kompanie czy bataliony żołnierzy, którzy las wycinali na przykład. Kiedy jeździliśmy, zawsze miałem opiekuna albo z Moskwy, albo lokalnego, czyli albo jeden, albo dwóch. Tam się nie dało inaczej. Co było o tyle dobre, no bo jeden zdjęcia robił, prawda?

0: Potem te zdjęcia dotarły do mnie, w związku z tym mam różnego rodzaju ciekawe, fajne zdjęcia właśnie z tego okresu. I wszędzie, gdzie się pytaliśmy o cokolwiek, pełna tajemnica, no dlatego, że bez decyzji z góry, to była pełna centralizacja taka, nic nie mogli powiedzieć.
1: Różnice między Czarnobylem od strony Białorusi i Czarnobylem od strony Ukrainy wynikały z

0: Skąd do Czarnobyla najbliżej? Nie na Lubelszczyźnie i nie na Podlasiu. Polecimy teraz wraz z radioaktywną chmurą z Czarnobyla także do Polski. Wracamy pod elektrownię.
1: Strefa zamknięta jest skażona bardzo nierównomiernie. Na przykład południe strefy to jest teren, który tam, gdzie mieszkają samosioły, to jest teren bardzo skażony bardzo nieznacznie. Okolice elektrowni tutaj bywa różnie, jest dużo gorących punktów, tak zwanych hotspotów. Miasto Prypeć tu też zależy, ale bywa tak, że w jednym miejscu mierzymy poziom promieniowania bardzo duży, a w innym niższy niż w Polsce. No właśnie, jeśli chodzi o Polskę, okolice Opola są najbardziej skażone radioaktywnie. To brzmi groźnie i jeśli słuchają nas mieszkańcy Opola, to nie ma się czego obawiać. Wtedy w 1986 roku faktycznie, to jest potwierdzone, był tam największy opad radioaktywny. I z czego to wynika? Gdzie będzie opad radioaktywny? No przede wszystkim wiatr, czyli w którym kierunku to zawieje. Mieliśmy pecha wtedy w 1986 roku, bo wiał wiatr w kierunku ze wschodu na zachód. I mieliśmy pecha, ponieważ zazwyczaj wieje w przeciwną stronę, czyli raczej z Polski nad Czarnobyl leci. No, wtedy mieliśmy ogromnego pecha, że to nie poleciało na Moskwę, tylko na Warszawę. Gdzie będzie pył radioaktywny, opad radioaktywny? To zależy od tego, w momencie, kiedy przelatuje nad nami taka faktyczna, potwierdzona chmura radioaktywna i zaczyna padać deszcz. No to wtedy nam te pyły sprowadza na ziemię i wtedy tam będzie największe skażenie radioaktywne. I w okolicach Opola faktycznie jest. I teraz tak, przechodziłem wielokrotnie badania całego ciała w liczniku. To jest urządzenie, do którego wchodzimy, leżymy tam 15 minut. Sprawdza, jakie radionuklidy są w naszym ciele. Czyli jeśli mamy sobie jakiś radionuklid, pierwiastek radioaktywny, no to on go wykrywa, mierzy, ile go jest. We mnie zmierzono C137, czyli pierwiastek sztuczny, który powstaje w dosyć specyficznych warunkach, czyli w reaktorach jądrowych, pochodna paliwa jądrowego. Natomiast wartości dosyć niskie, które nie mają wpływu jeszcze na mój organizm żaden. Mieszkańcy Kijowa potrafią mieć kilkukrotnie więcej niż ja, bo jadają grzyby i jagody z jednak z tych okolicznych lasów, a Kijów jest 100 kilometrów od Czarnobyla.
0: Zwróciliście uwagę na słowo samosioły, którego użył Krystian Machnik? Samosioły. To słyszy się w Czarnobylu i w okolicach bardzo często. Samosioły. Czyli tak naprawdę kto?
2: To jest bardzo niesprawiedliwa nazwa, samosioły, bo ta samosioły, już ta sama nazwa nam mówi, że ktoś u kogoś tak jakby samoczynnie, samodzielnie się osiedla, prawda? Ci ludzie, mówimy o ludziach, którzy początkowo byli ewakuowani z wiosek, bo no nie oszukujmy się, do Prypeci, do mieszkania nikt nie wracał. Wróciło ich około, mówi się o liczbie 2000 osób. Musimy sobie zdawać sprawę, że osoba, która mieszkała całe życie na wsi, dostaje mieszkanie w Kijowie. Kijów przecież ogromne miasto, stolica Republiki Socjalistycznej Ukraińskiej. No nie jest w stanie zaaklimatyzować się, więc ona wraca. Wrócili do swoich domów. Władza oczywiście początkowo chciała się ich pozbyć ponownie. Jeszcze raz oni się postawili, władzy powiedzieli, że nie, my zostajemy. I mieszkali sobie przez długie, długie lata. Jest ich rzecz jasna coraz mniej. Mówi się o liczbie 24 osoby, że zostały z tych, powiedzmy, 2000. No, jeżeli oni mieli w 1986 roku 30-40 lat, no to zrozumiałe, że musi ich być coraz mniej, ale wielu z nich dożyło no, sędziwego wieku. Pewnie wielu z nich zmarło, czy to na choroby związane z nowotworem, białaczką, z jakimiś zaburzeniami spowodowanymi promieniowaniem, ale wielu z nich właśnie przez długie lata hodowało sobie pomidorki, ogórki, prawda, kurki, biegały po ogródku, dziobały sobie ziarno, ogrzewali w piecu drewnem, które zbierali w lesie. Wiadomo, że przecież drewno musiało być zanieczyszczone i doskonale sobie dawali radę. Czasami nawet zdarzało się, że przyjeżdżały do nich wnuczki. W okresie wakacyjnym takie sytuacje też miały miejsce.
0: Wysłać dobrowolnie dzieci do dziadków w okolice Czarnobyla brzmi szokująco, ale rzeczywiście tak też było. Dlaczego ci ludzie, wywiezieni, by ratować ich życie przed promieniowaniem, uparcie próbowali wracać? Jak to zrozumieć?
1: Część wracała z powodu tęsknoty za domem czy ostracyzmu społecznego wynikającego z tego, że byli no, traktowani jak trędowaci, jako ci z Czarnobyla, którzy nam tu zaraz coś przywiozą, coś i nasze dzieci będą cierpieć, tak? Więc byli tak wytykani palcami, że część z nich postanowiła jednak wrócić. Wracali nielegalnie, często przez druty kolczaste. Milicja ich wyrzucała, oni znowu wracali, milicja znowu wyrzucała. No i oczywiście część z tych ludzi odpuściła. Ci, co zostali, to byli ludzie najbardziej uparci. To też nie było tak, że utworzono czarnobylską strefę zamkniętą i stwierdzono, że tak, od teraz to będzie zawsze opuszczone miejsce. Nigdy takiej decyzji nie było. Ewakuacja zawsze była tymczasowa. Inaczej mówiąc, bardzo długo istniała nadzieja, że życie tam jeszcze wróci. Tym bardziej, że jeszcze przez kilka lat tak naprawdę trwała akcja dekontaminacji tych terenów, żeby je przywrócić do życia.

0: gdyby nie upadek Związku Radzieckiego, to nie rezygnowano by z tego, tylko dłużej by te prace prowadzono. One były po prostu bardzo kosztowne, a jak wiemy, Związek Radziecki no, chylił się już ku upadkowi. Czarnobyl, jak to Gorbaczow powiedział, dobił Związek Radziecki. Niby część wróciła, 1/3 wioski na przykład, ale nie ma sklepu, nie ma nic, nikt się nami nie zajmuje. Niby ludzie są, ale wioska tak jakby nie działa. No więc wyjeżdżali. Takich prawdziwych samosiłów mieszkających na wioskach. I tutaj trochę rozróżniam miasto Czarnobyl, bo tam są 3 sklepy, od tych, którzy mieszkają na wioskach, bo wioski są opuszczone w 100%. Czarnobyl opuszczony z 90%, ale te 10% daje na miastkę cywilizacji. Natomiast tych mieszkających na wioskach jest zaledwie 11 z tych kilku, powiedzmy, tysięcy, którzy tam wrócili. W 2 wioskach. Wioska Kupowate to jest taka stolica samosiołów, bo mieszka tam 6 osób. To naprawdę są ostatni ludzie Czarnobyla, ci, którzy tam się rodzili, tam się ich mamy rodziły, babki, prababki, praprababki. Ci, którzy żyją w sumie tak samo jak żyli wtedy, w 86 roku, bo oni dalej żyją w drewnianych chatkach bez bieżącej wody.
1: Wróćmy teraz do samej ewakuacji po wybuchu w elektrowni. Ci, którzy interesują się tragedią w Czarnobylu, często opowiadają historie, które budzą dreszcz na plecach. Na przykład jest to opowieść o specjalnych oddziałach. Oddziałach byłych żołnierzy z Afganistanu, sprowadzonych do zony tylko po to, by pozabijać pozostawione w domach zwierzęta. Czy rzeczywiście tak było?
2: Tak, to jest prawdziwa historia. Zacznijmy od tego, że osoby, które były ewakuowane, miały zakaz brania ze sobą swoich czworonogów, kotów, psów, ptaków. No chodziło o to, że sierść tych zwierząt przyciąga promieniowanie, chcąc uniknąć rozprzestrzeniania tego promieniowania, wprowadzono ten zakaz. Ludzie, którzy byli ewakuowani, początkowo myśleli, że wrócą za kilka dni, więc pozostawiali więcej jedzenia dla tych swoich pupili. No jasne było, że kilka dni nie wystarczy, więc no, te zwierzaki później goniły się między sobą. Psy goniły koty, leżały te truchła tych zwierząt, no gdzie tylko popadło. I tak, powstały specjalne brygady. Te brygady powstały już w maju 86 roku. One składały się z żołnierzy, z leśniczych, z lekarzy weterynarii i zajmowały się stricte zabijaniem tych zwierząt. Pewnie zdarzyli się tacy, którzy wykonywali swoją pracę skrupulatnie. Pewnie byli też tacy, którzy starali się nie trafiać. Promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć, więc wiele osób mogło po prostu tą kwestię zlekceważyć.
1: Kolejna, często przywoływana historia to opowieść o piwnicach przychodni. Przychodni, do której przywieziono strażaków, gaszących pierwszej nocy pożar elektrowni. Ich mundury były bardzo silnie skażone. Były radioaktywne, więc złożono je w podziemiach, gdzie po prostu nikt nie chodził. Podobno leżą tam do dziś. I dalej przyłożone do nich liczniki promieniowania kompletnie wariują.
2: Tak, prawda. To jest oczywiście, że prawda. I w dalszym ciągu te ubrania są. Minęło już 40 lat i te ubrania dalej w tym korytarzu, bo ta piwnica przypomina taki długi korytarz, one w dalszym ciągu są. Kilka lat temu była możliwość zejścia do piwnicy, oczywiście nielegalnie. Znajdowali się śmiałkowie, którzy do tych piwnic schodzili, zakładali odpowiednie, powiedzmy, skafandry, mieli ze sobą dozymetry, przykładali do tych ubrań. One są, leżą tam i wykazują bardzo duże dawki promieniowania. Oficjalnie również nie wolno wchodzić do domów na wsiach, ale to jest oficjalnie, więc przewodnik zawsze przymknie oko. No trzeba oczywiście uważać, patrzeć pod nogi, patrzeć to, co się znajduje nad naszymi głowami. Można wchodzić jak najbardziej do mieszkań. Jeżeli mamy zamiar wejść na 10 czy 15 piętro, no to windy nie działają. Mieszkania są puste, tam w zasadzie już nic nie ma. Jakieś zgniłe, odpadające tapety, zerwane, może gdzieś tam sporadycznie jakieś deski, parkiety, prawda, boazerie. Ja raz w jednym z mieszkań zobaczyłem ogromną wannę żeliwną. Też bardzo długo zastanawiałem się, dlaczego ta wanna tam się znalazła, nie wiem. Może szabrownicy nie byli w stanie jej po prostu wywieźć. Tam nawet kaloryferów nie ma w pokojach. Wszystko zostało rozkradzione. To jest bardzo smutne. Te mieszkania naprawdę są w fatalnym stanie. Bardzo często na klatkach schodowych możemy zobaczyć spis lokatorów.
1: Wyobrażacie sobie w praktyce życie w zakazanej, zamkniętej strefie? W miejscu, gdzie czas zatrzymał się w 1986 roku? Podejrzewam, że tylko wyobrażacie sobie, co może się tam dziać. Ale jest troszkę inaczej.
0: 96 opuszczonych miejscowości, w tym 4 miasta. Jest babuszka, ma drewnianą chatkę. Wodę musi sobie sama przynieść ze studni. Jedna mają obok posesji, druga trochę dalej. Prąd na ogół mają, chociaż bywa, że na przykład cały miesiąc nie ma. To już w wyniku działań zbrojnych, bo generalnie władze zadbały o to, żeby ten prąd dostarczyć do tych babuszek. Sklepu nie ma. Jeszcze przed wojną był sklep obwoźny, który przyjeżdżał dostawczak, wrota się otwierały i można coś kupić. Znaczy kupić to, co było wcześniej zamówione tak naprawdę. Raz na miesiąc, więc trzeba było zakupy planować na cały miesiąc, bo jeśli czegoś zapomniałeś, to tego nie miałeś. Drewniana chatka,

0: która najczęściej wygląda tak, że wchodzimy, mamy jakąś letnią kuchnię, dalej główne pomieszczenie, w którym kilka osób spało, cała rodzina w jednym pomieszczeniu. Piec, który służy zarówno do ogrzewania tej chaty, jak i gotowania w nim, taki piec chlebowy, jak i spania na nim zimą, bo wiadomo, te chaty drewniane dosyć szybko się wychładzały. Mają babuszki swoje pole, czarną ziemię, bardzo, bardzo tam często urodzajną. To życie w skrócie wygląda trochę tak, jak u nas jakieś 100 lat temu. Jest po prostu ziemia, żyje się w zgodzie z naturą. Jak smakuje warzywo z Czarnobyla? Pomidor taki. W Polsce muszę go prawie przyłożyć do nosa, żeby go czuć. Czarnobylski pomidor czuć w całym pomieszczeniu. To samo jabłko. Jeśli je przekroimy w pomieszczeniu, to czuć od razu po wejściu, że w tym pomieszczeniu jest jabłko przekrojone.
1: Przyznam szczerze, chyba bym takiego pomidora albo jabłka, nawet najpiękniej pachnącego, zwyczajnie nie zjadł. A wy? Wróćmy do innych rzeczy. Z pewnością słyszeliście o sarkofagach budowanych nad zniszczonym reaktorem. Najpierw był pierwszy, oficjalnie zbudowany na 30 lat, ale szybko okazało się, że nie wystarczy. Potem zbudowano drugi, niby na 100 lat, ale już wiemy, że jego dach przecieka, bo został przedziurawiony przez rosyjskiego zabłąkanego drona. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja tego ataku. Zajmiemy się tym w następnym odcinku, bo budowa tych sarkofagów jest koszmarnie kosztowna i wydaje się, że to studnia bez dna. A płacimy za to między innymi my. W archiwum Polskiego Radia zachowało się nagranie zrobione przez naszego reportera kilka lat po katastrofie, ale jeszcze długo, bardzo długo przed obecną wojną. To Juliusz Głuski, wtedy młody reporter w Sygnałach Dnia. Rok 2001. 15 lat po wybuchu, ale aż 25 lat temu.
2: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przekaże Ukrainie środki na budowę nowego metalowego sarkofagu, który będzie zabezpieczał czwarty reaktor elektrowni w Czarnobylu. A niedawno wrócił stamtąd nasz reporter Juliusz Głuski.
3: Oksana dawniej mieszkała w Prypeci, tuż koło elektrowni, w mieście, które dziś świeci pustkami, a dawniej mieszkało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Teraz mieszka w Czarnobylu i pracuje w stołówce.
4: Mieszkają tu ludzie, którzy wcześniej tu mieszkali. Wracają tu i mieszkają. Mają jak dawniej swoje gospodarstwa. Przynoszą nam malinę, truskawki. Bardzo smaczne. Pytają mnie znajomi, Oksana, jak ty możesz pracować w Czarnobylu? Po Czarnobylu na pewno trójgłowi ludzie chodzą. Mają parę nóg i parę głów. A ja im odpowiadam, ludzie, to nieprawda, ja przecież tam pracuję. Ja przecież jestem normalna dziewczyna. Teraz wiele osób chodzi na ryby. Ryby są normalne. Przynoszą nam ich bardzo dużo. Mój chłopak pracuje w milicji, często łowi ryby, jem je i żyję.
3: Andrzej Iwanowicz mieszka wraz z innymi robotnikami w internacie w Czarnobylu.
5: My już przywykli, jak doma żyją.
6: Już się przyzwyczailiśmy do tego wszystkiego. Mieszkamy tu jak w domu, jemy te owoce. Rosną tu, to je jemy. Możesz spróbować, nic strasznego. Ale grzybów lepiej nie próbować, to niebezpieczne. Tu już rządzą prawa botaniki. Grzyby są bezpośrednio na samej ziemi. A do jabłek jeszcze zanim dojdą soki, to radioaktywność zniknie.
3: W czarnobylskiej elektrowni atomowej pracuje 6,5 tysiąca osób. Ich zadaniem jest neutralizacja odpadów jądrowych. Tylko 500 osób to ludzie, którzy pracowali tu w 1986 roku. Resztę sprowadzono po awarii. Dawniej wszyscy mieszkali w Prypeci. Teraz 50 kilometrów od Czarnobyla w Nowym Sławutyczu, mieście, które powstało w ciągu 2 lat. Prypeć, która znajduje się kilka kilometrów od samej elektrowni, świeci pustkami. Nikt tu nigdy nie zamieszka.
7: Gdzie absolutnie takie ścieny?
8: Wszędzie są właśnie takie ściany. Odchodzi farba, to ze starości.
3: Tu jest zamknięte?
8: Proszę. Wybite szyby. Wszystko tu rozkradli. Wyrywali zamki, żeby nikt tu już nie zamieszkał.
9: Nazwiska mieszkańców klatki numer 8. Po prospektu Lenina, budynek 18. Pod 66. Pawłowska, 67. mieszkanie. Karlan, 68. Iwanenko i tak dalej.
8: Kiedy pierwszy raz tu przyjechałam, to był koszmar. Pierwszy raz zawieźli nas tu, kiedy byłam w 11 klasie. W autobusie było bardzo wesoło. Śpiewaliśmy piosenki, a jak tylko tu dojechaliśmy, zapadła grobowa cisza. W strefie ochronnej jest teraz bardzo dużo psów. Tam koło budynku, w którym się przebieramy, mieszka ich chyba 8 czy 9. Teraz jest decyzja. Będą je wyłapywać. Wydaje mi się, że to dobre, miłe pieski, ale nikt nie wie, czy

0: Czego można się po nich spodziewać? Psy jednoczą się w sfory.
1: Julii Marusicz bardzo podoba się jej strój.
0: Proszę bardzo, tak wygląda strój. Spodnie, marynarka i kurtka. Kolor, no powiedzmy ultramaryna. Ciemna ultramaryna. To nie jest żaden specjalny materiał, po prostu odzież robocza, którą zostawiamy w przebieralni, kiedy idziemy do domu. Mamy to na sobie tylko w pracy.
2: A my przyjechaliśmy w tym samym ubraniu, w którym będziemy wyjeżdżać.
0: No, wie pan, wielu ludzi po powrocie do domu pozbywało się tych ubrań, bojąc się o swoje zdrowie. O, widzę, że już pan się nie uśmiecha. Myślę, że przez ten czas, kiedy tu jesteście, godzina, półtorej, nie grozi wam podwyższona radioaktywność.
1: Oleg Gołoskow pracuje w Czarnobylu od kilku lat. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa o tym, co się dzieje w elektrowni. Według niego na terenie elektrowni, w reaktorach i specjalnych basenach znajduje się 3000 ton materiałów radioaktywnych. Sarkofag 4. reaktora nie jest jednak hermetyczny.
3: A my o tym mówimy otwarcie, że tak. Jest opasność bruszenia krowli.
4: Mówimy o tym otwarcie, tak. Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia sarkofagu, ponieważ nowe konstrukcje były kładzione na stare. I nikt nie może powiedzieć, na ile pewne są te stare konstrukcje. Na razie nie mamy dokładnych danych, ile radioaktywności wydostaje się na zewnątrz. Kiedy doszło do zniszczenia reaktora, do atmosfery wydostało się tylko 3% odpadów jądrowych. Reszta została w środku.
5: Może pan spokojnie jechać. Wszystko w normie.
6: A ja chcę jeszcze zbadać moją radioaktywność.
5: Niżej niż tło radioaktywne. A więc tak jak przyjechaliście.
6: Tak, też wyjeżdżamy. Znaczy, będę jeszcze żyć.
5: No, jeśli ja tyle lat tu żyję.
7: Zapewniam, znamy się osobiście. Julek cieszy się dobrym zdrowiem. Na szczęście. Dodajmy szczerze. Ludzie jeździli wtedy do strefy z bardzo różnych powodów. Dawni mieszkańcy wracali, bo nie odnajdywali się w nowej rzeczywistości. Albo, jak już wiemy, byli traktowani jak zakażeni. Więc co mieli robić? Gdzie mieli się podziać? Ale jak to w dawnym Związku Radzieckim znaleźli się też i tacy, którzy zwietrzyli w tym dobry interes? I wcale nie chodziło o ekstra zarobki. Trzeba było pojechać do zony choć na chwilę. Ważne było to, by mieć oficjalne papiery, że się tam było. A potem szybko do urzędu, po tak zwany status likwidatora, który dawał po prostu różne przywileje.
8: No, czyli status osoby, która uczestniczyła w likwidacji skutków awarii. Co ciekawe, zdarzały się przypadki, no, likwidatorem mógł być każdy. To, znaczy inaczej, mógł. Był każdy, kto uczestniczył w likwidacji skutków awarii. To był żołnierz, to był kierowca, to był lekarz, to był strażak, to był dozymetrysta. Ale likwidatorem też stawali się bardzo często partyjniacy, którzy przyjechali na przykład na kilka godzin do strefy, prawda, zaliczyli kilka godzin w strefie i oni nagle już stawali się właśnie uczestnikami likwidacji skutków awarii. Takie sytuacje też niestety było. Ilu likwidatorów straciło życie, ilu straciło zdrowie, naprawdę bardzo ciężko powiedzieć. No, jestem przekonany, że było ich naprawdę bardzo dużo. No, takie były czasy.
7: Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pokazowy proces rzekomych winnych czarnobylskiej tragedii. Jak już wiecie, jedyną osobą wpuszczoną tam z Polski był znany już wam Waldemar Siwiński. Rosjanie mu wierzyli. Miał słynne dokumenty. Zgodę Moskwy, czyli pepesze. Więc pozwolono mu przyjechać.
9: Na zakończenie tego mojego pobytu, miałem spotkanie na Kremlu, w budynkach kremlowskich, tam gdzie mieściło się biuro Szczerbiny, czyli wicepremiera odpowiedzialnego za likwidację skutków awarii. To jest ten jeden z dwóch bohaterów z Legasowem, który w HBO jak gdyby tam był w filmie. Tam wszystko zobaczyłem, bo wszystkie plany mi pokazał, bo ja miałem dużo pytań wtedy. Potem dostaję informację, słuchaj, udało się, prawda? Będzie proces tam, na początku lipca on się zaczynał. Mówi, przyjeżdżaj do Moskwy wtedy i wtedy, dlatego że nie można było jechać do Kijowa dziennikarzowi. Trzeba było przez Moskwę jechać. Tam wszedłem w skład takiej ekipy MSZ-u, grupy, która nadzorowała dziennikarzy zagranicznych. 10 nas było. Pamiętam, była telewizja NHK japońska, był Reuters, AP był fotoreporter. No i nas było kilku z krajów socjalistycznych. Ja, Węgier i Jugosłowianin wtedy jeszcze. Ten proces był bardzo oczekiwany przez wszystkich. Zresztą pewnie dlatego zrobiono go w czarnobylskim

0: domu kultury, czyli w strefie zamkniętej, bo ten dom no, odszykowano. Ja pamiętam, ja byłem w tym domu wcześniej, no to była taka trochę ruina, tam łuszczące się tynki i tak dalej zrobiono z niego. Odnowiono, wyłożono tą główną salę tkaninami takimi jak gdyby, żeby to wszystko się dobrze było. 4 godziny to trwało, takie odczytywanie aktu oskarżenia, jakieś spotkania, jakieś inne. Zresztą było to męczące, bo większość tego odczytywania wyroku była na stojąco. Nie wiem dlaczego. Mam nawet takie zdjęcie, prawda? Tu stoję na odczytaniu z magnetofonem, gdzieś tam z jakiegoś filmu wyciąłem, prawda? I słuchamy tego wszystkiego. No i ten proces bardzo oczekiwany, no był takim, myślę, końcem tej całej operacji, żeby poszedł sygnał, że to jednak operatorzy byli winni. To było widać z odczytywania, tam z reakcji różnych ludzi, z komentarzy, że to się kupy nie trzyma, dlatego że nie było paragrafu nawet, z jakiego można było oskarżyć kogokolwiek za wybuch w elektrowni jądrowej, bo system radziecki nie przewidywał wybuchu w elektrowniach jądrowych, w związku z tym takie zaniechania, takie różne paragrafy, takie podciągano, takie trochę na siłę. Nie było oczywiście Legasowa na tym procesie, to co jest w filmie HBO, prawda, bo to tak dobrze nie było tym wszystkim. My byliśmy też pod taką kontrolą takiej komórki. Chłopaki z KGB, to było widać, no i tego nie ukrywali. Każdy, kto wjeżdżał, był u nich przejmowany przez nich, jak gdyby to było oczywiste, ale nie byli nachalni, w związku z tym czasami robili takie dowcipy, na przykład kiedyś mi mówią, zobacz, o mówi, tutaj mamy w zonie, że postawiliśmy taki automatyczny system kontroli radiacji. Taki wiatraczek, czyli wiatraczek, jakieś tam tutaj coś.
1: Jakie są największe mity dotyczące Czarnobyla? Ile w rzeczywistości było ofiar? Kilkadziesiąt czy setki tysięcy? Czemu sarkofag nad reaktorem jest tak kosmicznie drogi? Kto wystrzelił drona nad Czarnobyl? I jaką mamy gwarancję, że nie będzie kolejnych ataków? Skoro naprawa nawet jednej małej dziury kosztuje miliony dolarów. Poszukajmy odpowiedzi. Zapraszam na odcinek 4. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Powtórka programu.
5: Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Władimira Zełenskiego, powiedział dziś w Kleczewie w Wielkopolsce premier Donald Tusk, nawiązując do nazwania przez Władimira Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, z czego się nie wycofano. Przy naszym telefonie jest Joanna Solska z tygodnika Polityka. Panie redaktor, szef polskiego rządu przekazał, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki z apelem, by przeszłość nie rządziła przyszłością. Czy pani zdaniem premier w tej sprawie skutecznie odczytuje nastroje społeczne w Polsce?
6: No myślę, że dość skutecznie, ponieważ te nastroje bardzo się podgrzały, zupełnie niepotrzebnie. I podgrzał je, zaczęło się zło od niestety strony ukraińskiej, bo prezydent Zełenski, już nie będę teraz wnikać w powody, dlaczego to uczynił, no ale pozwolił na nazwanie imieniem UPA jednej z jednostki wojskowej. To nie było żadne wydarzenie wyjątkowe, bo Ukraińcy w większości mają bardzo pozytywny stosunek do UPA jako tej, nie wiem, organizacji, która od lat walczy o niepodległość Ukrainy, o własne państwo. Zwykle wrogiem są Rosjanie, ale oni są, no były takie momenty w historii, że oni są, byli gotowi jednoczyć się z każdym przeciwko Rosjanom. I to Polskę akurat w tym momencie zabolało bardziej, co jest naturalne, że nas zabolało bardziej, bo my z UPA mamy zupełnie inne wspomnienia. Natomiast moim zdaniem niepotrzebnie podgrzał to nasz prezydent. Niepotrzebna jest ta wymiana orderów, bo ona też dezawuuje ten nasz order. No i teraz żeśmy się zaciukali. Obie strony się zaciukały. Obie są, znaczy w Polsce na pewno jest świadomość, że ten konflikt niczemu nie służy, ale jednocześnie bardzo się rozgrzały nastroje antyukraińskie. Myślę, że na Ukrainie no, też płyną takie sygnały, że

0: atmosfera jest za gorąca, tylko nie bardzo ani Ukraina, ani my nie bardzo mamy teraz pomysł, jak z tego wszystkiego wyjść. Nie my powinniśmy robić pierwszy krok, no bo zło się zaczęło od strony ukraińskiej, a oni nie widzę, żeby też mieli pomysł na ten pierwszy krok. No, co prawda się nasz minister spraw zagranicznych spotyka z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Mhm. Dobrze, że to robią. Dobrze, że ze sobą rozmawiają, ale problemem są nastroje i Polaków, i Ukraińców. I z tym jest gorzej.
1: Jak pani myśli, bo premier mówi, Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego. Jest takie oczekiwanie, że Zełenski przeprosi?
0: Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, bo jak mówią ludzie biegli w dyplomacji, nie należy partnera czy przeciwnika, nie należy upokarzać. Mhm. A to byłoby potraktowane jako upokorzenie Zełenskiego. Więc ja nie wiem, ja nie specjalizuję się w dyplomacji. Nie wiem, co oni mogą zrobić. Płyną takie sygnały pojednawcze, ale to są tylko bardzo ciche, bardzo niewyraźne sygnały. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. No już doszło do tego, że jak nie będzie bardziej gorąco, to już będzie lepiej.
1: No i jest też w tym wszystkim chyba polityczna kalkulacja. No i tak jak rozumiem, że pan prezydent gra na swoje środowisko prawicowe, które domaga się właśnie radykalnych ruchów wobec Ukrainy, tak... Na co powinien albo na co gra z kolei premier Donald Tusk? No bo widzi, że te nastroje antyukraińskie się powiększają. Idąc na kontrę, ryzykuje pewnie jakiś spadek poparcia. Czy bezpiecznie jest, tak jak właśnie pan premier mówi, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku, tonując jednak te nastroje? Czy może stracić na tym, że nie był jeszcze bardziej radykalny od pana prezydenta? Nie ogłosił na przykład, że Polska w tym momencie będzie blokować udział Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej na przykład?
0: No i co zyskamy w ten sposób?
1: Kolejnego
0: wroga.
1: Ja
0: się postawię sprawę troszkę inaczej. Nam się wydaje, ciągle jesteśmy na tym etapie, że Unia to się strasznie będzie martwiła, jak Polska będzie wygrażała, że może z Unii wyjść. A ja dostrzegam kiełkujące nastroje inne, że Unia trochę jest tą Polską zmęczona i że zaczyna patrzeć na atuty Ukrainy. To i tak nie jest sprawa na za rok, za dwa, czy wydaje mi się, że nawet chyba nie za pięć. Ukraina może dostarczyć Unii to, co Polska dostarczała, jak weszliśmy do Unii, czyli tanią żywność. Ceny w Unii są wysokie, ceny na świecie żywności są wysokie. I to jest jeden plus Ukrainy. Drugi jest taki, być może nawet ważniejszy, świetna armia. I niedobrze jest, że Polacy szermują tym argumentem, że my nie dopuścimy Ukrainy do Unii. To jest ważny argument, dobrze, że my go mamy, ale nie nadużywajmy, bo to też w żadnej sprawie nie pomaga.
1: Pani redaktor, zmieniając temat, ale koncentrując się na polskiej krajowej tutaj polityce i też zamieszaniu, że no, po tej aferze w Szpitalu Południowym dwie osoby pożegnały się ze stanowiskiem w ostatnim czasie, to Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, czyli dwie warszawskie wiceprezydentki, które podały się do dymisji. Rafał Trzaskowski przekazał, że trwają kontrole we wszystkich stołecznych szpitalach. Jakie wnioski płyną z tej afery w Szpitalu Południowym? Jak to może być odebrane również przez społeczeństwo? No bo co prawda szpital warszawski, ale chyba sprawa dotyczy tak naprawdę całej Polski, a przede wszystkim chyba Koalicji Obywatelskiej.
0: Myślę, że społeczeństwo ma powody, żeby być oburzone. Ale ja cały czas powtarzam, to co wybuchło w Szpitalu Południowym, nie jest przyczyną patologii w ochronie zdrowia, tylko jest jej skutkiem. I mam prawo się obawiać, że takie rzeczy mogą się dziać w innych szpitalach w całej Polsce. I nie bez przyczyny to mówię. Jeśli doszło do tego, że są szpitale, które ponad 90% swojego budżetu wydają na płace, to te szpitale nie mają pieniędzy, żeby leczyć.

0: Więc doszło do takiej patologii, której ja bym chciała jeszcze raz mocno podkreślić. Nie lekarze ją zawinili. I nie chciałabym, żeby wahadło się teraz w drugą stronę wahnęło, że będziemy hejtować lekarzy, że będziemy tępić ich za pazerność. Proszę zważyć. Lekarze protestowali od lat, ale też od lat wykazywali się powściągliwością pewną, że lekarze nie odchodzili od łóżek pacjentów. Przemawiał do nich, oczywiście do pewnego stopnia, argument, że państwo nie ma pieniędzy, że nie mogą spodziewać się za dużo. I proszę zważyć, co się stało w czasie COVID-u. Lekarze zobaczyli bardziej niż my wszyscy, jak ciężkie pieniądze są marnowane na budowę szpitali, w których nie było ani jednego pacjenta, na zakup respiratorów bezwartościowych kompletnie, na zakup maseczek, które się do niczego nie nadawały. Jak ja przeglądałam teraz niektóre oświadczenia majątkowe radnych związanych teraz z Konfederacją z Prawem i Sprawiedliwością, to ten komin ze Szpitala Południowego, tego lekarza bez specjalizacji, to w ogóle się wydaje kominkiem. Bo tam ratownik, który przestał być ratownikiem, a otworzył punkt szczepień, w ciągu roku zarobił ponad 4 miliony. I to się działo kilka lat temu. Ta patologia nie jest wynikiem rządów Koalicji Obywatelskiej, tylko ona narasta od lat, a teraz wybuchła. I to, o co możemy mieć pretensje, nie wiem czy do Platformy, na pewno do miasta, to już teraz przejdę do tej sprawy prosektorium, która w ogóle mnie wbiła w ziemię. Jak to było możliwe? Ale tutaj mam prawo powiedzieć, a gdzie był nadzór? Ja nie wiem, czyj nadzór. Ten pan, który sobie sprywatyzował kosnicę, miał jakiegoś szefa, ten jego szef nad sobą też miał jakiegoś szefa. Jak to było możliwe, że to się działo? Jak to było możliwe, że Polak, który jest wrażliwy na takie rzeczy, ja wiem, że do prosektorium to się przychodzi, człowiek nie myśli o tym, że musi zapłacić nielegalnie. Człowiek jest pełen bólu, bo przychodzi po ciało kogoś bliskiego. Ale potem emocje z czasem stygną, że nie było anonimu, że nic w internecie się nie działo. To jest dla mnie zdumiewające. Nie wiem, czy to był przypadek jednostkowy, czy nie. Tutaj nie będę wniosków wyciągać. Natomiast to, że lekarze zarabiają bajońskie w tej chwili sumy i że szpitale biedne płacą bogatym lekarzom, to nie jest wymysł Warszawy. To jest patologia, która kwitnie od lat, a po COVID-zie osiągnęła swoje szczyty. I może taka dobra strona tego wszystkiego jest taka, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. Bo rządzący wychodzili z takiego założenia, no jest źle, ale może jeszcze uda się dobrnąć do końca kadencji. No i tej ekipie się nie udało dobrnąć do końca kadencji, bo skandal wybuchł. Ale gdyby nie wybuchł teraz, to by wybuchł w następnym rządzie.
1: Panie redaktor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Joanna Salska z tygodnika Polityka była
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościnią Polskiego Radia 24. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak to jest być kobietą w męskim świecie futbolu?
4: Jak to jest być trenerką przecierającą szlaki dla przyszłych pokoleń?
3: Jak wygląda praca i przyjaźń z Ewą Pajor?
4: Jak buduje się drużynę, autorytet i sukcesy?
3: W jakim miejscu jest futbol w Polsce, futbol kobiecy i futbol w ogóle, a w jakim powinien być?
4: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć selekcjonerkę piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet Ninę Patalon.
3: Zapraszamy już dziś o 25.
4: Filip Jastrzębski
3: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości, a główne uroczystości w Waszyngtonie odbywają się pomimo rekordowych upałów. Za kilka godzin w Waszyngtonie prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie, po którym odbędzie się największy pokaz sztucznych ogni w historii kraju.
1: Blisko 150 milionów Amerykanów mieszka na terenach objętych ostrzeżeniami przed upałem, a rekordowe temperatury mogą doprowadzić do pobicia dziennych rekordów w Waszyngtonie, Baltimore, Charlotte, Raleigh i Richmond. Temperatura odczuwalna wynosi 45 stopni Celsjusza. Zapowiadane silne burze mogą zagrozić wieczornym pokazom fajerwerków. Głównym punktem obchodów jest wydarzenie Hołd dla Ameryki 250. Przez cały dzień odbywają się koncerty, a nad miastem przelatują wojskowe samoloty. Po wieczornym przemówieniu Donalda Trumpa nastąpi pokaz sztucznych ogni, podczas którego zostanie wystrzelonych 800 tysięcy fajerwerków. Nie brakuje głosów krytycznych wobec sposobu, w jaki Biały Dom prowadzi obchody. Prezydent Donald Trump wykorzystał bowiem 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych jako okazję do osobistej promocji i włączył w obchody elementy silnie ideologiczne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Polskie samorządy apelują o oszczędzanie wody, o niepodlewanie trawników, unikanie mycia samochodów czy napełniania basenów prosi gmina Uścimów na Lubelszczyźnie. Wody jest coraz mniej, mówi wójt tej gminy Eliza Panasz.
2: Z wodą nie jest ciekawie. Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle. Ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
0: Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci, pozwoli też uniknąć przerw w dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej, przypomina w komunikacie gmina Uścimów. Wojsko Polskie ma 571 nowych oficerów. Akt mianowania na pierwszy stopień odebrali absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Oficerowie są najcenniejszym zasobem współczesnej armii, mówił rektor Akademii generał Przemysław Wachulak.
3: Wy jako absolwenci WAT wnosicie do Wojska Polskiego swoje unikatowe umiejętności wojskowe i techniczne, ale również takie cechy jak odwaga, rzetelność, profesjonalizm, dyscyplina, wysoka kultura osobista, dążenie do doskonałości i rozwoju.
0: Nowi podporucznicy trafią m.in. do jednostek inżynieryjnych, przeciwlotniczych i łączności.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz zerkamy na wynik spotkania Paragwaj-Francja w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 101 minucie spotkania Francja prowadzi 1-0 i jeżeli ten mecz tak się zakończy, to na trójkolorowych czeka już Maroko, które wieczorem 3-0 wygrało z Kanadą. W drugim z dzisiejszych spotkań o 22:00 Brazylia zagra z Norwegią. Jesse Eisenberg zapowiedział, że wkrótce odbierze polskie obywatelstwo. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser mówił o tym w Karlowych Warach, gdzie otrzymał nagrodę prezydenta Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
5: Jesse Eisenberg podkreślił, że chce spędzać więcej czasu w Europie Środkowej, skąd pochodzą jego przodkowie. Pracowałem tu już kilka razy, kręciłem filmy w Bośni, Chorwacji, Czechach i oczywiście w Polsce. Czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina żyła w tej części świata o wiele dłużej niż w Ameryce. W pewnym sensie jestem bardziej Czechem lub Polakiem niż Amerykaninem. Odbierając nagrodę na festiwalu, aktor poinformował, że dokładnie za tydzień odbierze polskie obywatelstwo. Podczas spotkania z widzami wspominał, że początkowo słyszał, iż bez znajomości języka i związków zawodowych z Polską na obywatelstwo nie ma szans. Zażartował, że wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy o swojej chęci uzyskania polskiego obywatelstwa zaczął otwarcie mówić w mediach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: To na pewno dobra we Francji, która wygrała 1-0.

0: Zaraz Paragwajem, a w nocy w Polsce lokalnie opady deszczu zagrzmieć może na wybrzeżu. Na termometrach kilkanaście stopni w całej Polsce. W ciągu dnia od 18 na Pomorzu i Podkarpaciu do 23 na południu i zachodzie i także możliwe przelotne opady deszczu i burze.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Kierunek kino.
3: Dzień dobry, serdecznie witamy. Audycja Kierunek Kino. Paulina Olak jest wydawcą tego programu. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest montażysta Piotr Wójcik. Piotr, witam serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Chopin, ale także Życie dla początkujących, Czarne Stokrotki, serial, czy też Matki Pingwinów są na twoim koncie oraz Orzeł, Ostatni Patrol Jacka Bławuta ze zdjęciami Jolanty Dylewskiej i z twoim montażem nagrodzonym w Gdyni. Czy w związku z tym Orzeł jest najważniejszy w twoim dorobku, czy też ostatni film jest najważniejszy w życiu montażysty?
4: No z tego, co obserwuję filmografię i twórców filmowych, to pierwsze filmy zawsze mają szczególne miejsce i to był taki pierwszy duży film nasz, bo to był film montowany w duecie z Bartłomiejem Piaskiem, z którym tworzę taki duet Piasek-Wójcik. I na pewno chociażby z tego powodu, że to było pierwsze takie wyzwanie i to był film nagrodzony, no to jest szczególny. Ale no, życie artysty toczy się dalej. Każdy nowy film jest nowym wyzwaniem i w tej chwili najważniejszy jest ten film, który aktualnie montuję i tak to wygląda na co dzień.
3: Tak jest, ale tak się zastanawiam, bo oczywiście pretekstem do naszego spotkania jest Vaterland, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który ciągle oglądamy w kinach i nas olśniewa, zachwyca, bo jak ma nie zachwycać, prawda? Nie tylko z powodu tego światowego sukcesu, jaki film odniósł w Cannes, tam nagrodzony za reżyserię, i nie tylko z tego powodu, czym jest i kim jest dzisiaj Paweł Pawlikowski i jego kino, rodzaj kina, ale po prostu, bo to jest wzruszająca, prosta opowieść o ojcu i córce, o świecie podzielonym, prawda, i o jakichś tam wyborach, gdzie jest nasz dom, pyta w którymś momencie. Ojciec mówi, wracajmy do domu, a gdzie jest nasz dom? Pyta córka swojego ojca, wielkiego pisarza. Wrócimy do ojczyzny, ale pozostańmy chwilę przy filmie Orzeł, bo interesuje mnie, jak taki młody twórca, dzisiaj masz 33 lata, nie obraź się, że wypominam wiek, ale Orzeł to było 4 lata temu, czyli byłeś przed 30. Jak taki młody chłopak dostaje tak poważny projekt od Jacka Bławuta, żeby montować Ostatni Patrol?
4: No to jest taka historia, bym powiedział, dosyć prozaiczna, znaczy przede wszystkim szkoła filmowa. Jacek Bławut jest profesorem szkoły, więc ja jako student miałem z nim styczność również na zajęciach, bo prowadził też takie wykłady na montażu o filmie dokumentalnym, o łączeniu fabuły z dokumentem. Mhm. Miałem też przyjemność pracować z innymi montażystami, którzy pracowali z Jackiem. To znaczy byłem asystentem dokumentów, które montowała jego córka, Weronika Pliszka. No i taka relacja gdzieś tam została. Byliśmy raz na jakichś takich warsztatach, gdzie się po prostu, powiedziałbym, zakumplowaliśmy. Okazało się, że Jacek ma jakąś taką ciekawą historię, która nas połączyła, czyli Górny Śląsk. W ogóle zauważyłem, że ten Górny Śląsk łączy wielu ludzi, bo połączył też Pawła Pawlikowskiego i mnie. On też ma jakieś tam historie z Górnego Śląska, które nas połączyły, którymi się wymieniamy. I tak też było z Jackiem Bławutem. Okazało się, że on zdawał maturę w Świętochłowicach. Ja jestem z Rudy Śląskiej, więc to są takie miasta na Górnym Śląsku, które leżą obok siebie, mają dużo wspólnego. Wiadomo, że ten etos pracy, górnictwo, hutnictwo i tak dalej.
3: Tak jest.
4: Jesteśmy obaj w tym zakochani wciąż. Tworzymy taki mały klubik Górna Ślązaka w szkole filmowej teraz, więc to zostało.
3: Imienia Kazimierza Kuca pewnie.
4: No, jeszcze nie mamy patrona, ale może to jest bardzo dobry pomysł. A może się dorobimy jeszcze kogoś innego. Ale no i tak z biegiem lat takie kumpelstwo zostało i w momencie, kiedy było wiadomo, że fabuły Jacka nie zmontuje córka, nie zmontuje też Jarosław Kamiński, który był jego stałym też współpracownikiem, no to zaproponował nam taką podróż. I my tam weszliśmy na plan, montowaliśmy na planie, jeszcze nie

0: wiedząc, czy dostaniemy taką propozycję montowania filmu po zdjęciach. No ale się jakoś tak staraliśmy, wykazaliśmy, mieliśmy nić porozumienia i myślę, że też chciał z tego skorzystać, żebyśmy jako młodzi twórcy wnieśli coś do tego filmu, może świeżego, może nowego, a było co montować, bo z Jolantą Dylewską, z Jackiem Bawutem i z Bartkiem Piaskiem, no, szukaliśmy języka dla tego filmu.
1: To prawda.
0: Szukaliśmy tego jakiegoś obiektywno-subiektywnego spojrzenia pewnego bytu. Nazywaliśmy to Okiem Orła i to było takie zadanie, które no, na start kariery było niezwykle fascynujące. No i to nas otwierało i ta przygoda była naprawdę, naprawdę fantastyczna.
1: Tak jest. Wspaniała rzecz. Bardzo interesujący projekt. Czyli rzeczywiście Jacek Bławut, reżyser, pracuje oczywiście z Jolantą Dylewską. Szukają punktu widzenia, ustawienia kamery. A wy z Bartkiem się plączecie na tym planie, jesteście i co, nie szukacie swojego punktu widzenia, tylko jak to nazwałeś, oko orła, bo to jest bardzo kameralna historia i fizycznie, i metaforycznie. Orze, łódź podwodna, losy załogi tej łodzi podwodnej. Nie wychodzimy z tego pomieszczenia, jesteśmy wśród tej grupy kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy, młodych przeważnie ludzi. I na co montażyści zwracają wtedy uwagę?
0: No przede wszystkim na wszystko. Ja muszę powiedzieć, że ta perspektywa takiego młodego montażysty wchodzącego, zderzającego się z takim, mimo kameralnego kina, jednak ogromną skalą projektu, no bo faktycznie jest tam miejsce, jedność miejsca, w pewnym sensie jedność akcji, bo dotyczy to konkretnej misji, ale nie ma jednego głównego bohatera. Jest tam cały zespół marynarzy.
1: Sami faceci.
0: Jest, tak jak powiedziałem, ten pomysł na takie zdjęcia obserwacyjne, czyli ta kamera lądowała w wielu dziurach scenograficznych na tym planie.
1: Tak, to prawda.
0: I my no, jako dwóch chłopaków po prostu próbowaliśmy z tego coś wydobyć. Znaczy, montaż jest taką ciekawą sztuką, która polega na tym, że trzeba na niego mieć jakiś pomysł. I wrzucani w taki gąszcz tych ujęć, no to tego pomysłu szukaliśmy i sobie montując różne sceny nazywaliśmy, co to tak naprawdę jest. No jak my sobie nazwaliśmy, co to jest, no to wtedy sprawdzaliśmy na Jacku czy innych widzach, czy to faktycznie może tak działać, czy tak działa. No i tak mniej więcej to wyglądało.
1: Tak, szukanie też rytmu opowieści oraz tam jest wiele bliskich planów, ale też szukanie właśnie odpowiedniego planu z planem, co z czym połączyć, żeby jednak pewna czytelność pozostała dla widza. Według mnie kino jest wielką sztuką i skupia w sobie wiele elementów, ale prostota jest też ważna, prawda? Czyli to wyważenie jest interesujące. Pamiętam to wrażenie, jakie odniosłem przy filmowaniu i montowaniu telegrafisty w tej roli Adam Woronowicz, że kamera rzeczywiście była gdzieś schowana.
0: W urządzeniu.
1: Prawda? I mieliśmy do czynienia tylko z jego okiem i to oko grało. Ale jednocześnie też było montowane z tym, co jest obok. Ale obok była głowa tylko, prawda? Nadal bliski plan, a oko bardzo bliski. Jak sobie z tym radziliście? I jak w ogóle wykoncypowaliście to, żeby tak to się działo?
0: No to jest z jednej strony ten pomysł oka orła, no to padł ze strony duetu Jolanta Dylewska, Jacek Bławut. No i na montażu trzeba było to jakoś interpretować. I tak jak w przypadku właśnie Woronowicza, no to jest o tyle ciekawe, że patrzymy okiem orła na postać przez przyrząd, a ten przyrząd służy do nasłuchiwania, więc tam jest jeszcze dodatkowa przestrzeń, którą trzeba było jakoś zagospodarować montażem dźwięku. Więc to jest jakaś kompletnie nowa warstwa, która otwiera kolejne jakieś drzwi do interpretacji, do budowania napięcia i co ważne, też tam mieliśmy bardzo jasno określone, że bardzo rzadko chcemy wychodzić na zewnątrz tego okrętu. Z prostej przyczyny, no chcemy się czuć tak jak ci marynarze, którzy są zamknięci w tej puszce, którym jest gorąco, którzy nie wiedzą, kiedy się wynurzą, którzy uciekają, którzy się chowają, więc mając te wszystkie jakby czynniki w głowie, no to trzeba się poruszać w tej materii, no dosyć tak, z taką wyobraźnią, tak? Jak ten świat pokazać, który jest na zewnątrz, który nie widzimy, no a przez radiotelegrafistę, no to to jest trochę łatwiej.

0: tak? Czyli pomagaliśmy sobie też tym dźwiękiem. Swoją drogą samookręt jako przyrząd, który pływa no, w takiej gęstwinie wodnej, jest swego rodzaju instrumentem, ponieważ on odbija dźwięk, on przetwarza dźwięk. On musi być w pewnych momentach cicho, on musi wykorzystać jakieś czynniki atmosferyczne, żeby przemknąć niepostrzeżenie i to wszystko w tym świecie tak, było ważne, żeby wiedzieć.
1: Tak. Fascynujące, fascynujące. I w ogóle jak sobie przypominam ten film, a jednocześnie jak ty o tym opowiadasz, że ile to jest materii, ile myśli i ile możliwości tak naprawdę, co potwierdza, że kino jest sztuką, a montaż jest najważniejszą z tych dziedzin, prawda? Bo montaż koronuje całą tą sytuację, z całym szacunkiem dla reżyserów, aktorów i pani operator Jolanty.
0: Bardzo, bardzo to miło i trzeba o tym pamiętać, tak, że montaż jako pewien ostatni etap produkcji filmowej wciąż ma wielki wkład w opowiadaną historię, tak, w kształtowaniu tej opowieści.
1: Tak jest. Dzisiaj kierunek kino gości Piotra Wójcika, montażystę, między innymi Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego i filmu Orzeł, Ostatni patrol, o którym chwilę rozmawialiśmy, ale także Chopin jest na twojej liście. Czy to była zupełnie inna materia? Film historyczny z wielką postacią na tle rozbuchanego wielkiego miasta, Paryża i w środku nasz bohater, gwiazda salonów.
0: Tak, no to faktycznie jest tak, że jak tak spojrzeć na taką moją filmografię, no to przydarzały nam, czy mnie się, ciekawe projekty i faktycznie Orzeł i Chopin to są jakieś dwie różne wyspy, ale i w jednym i drugim przypadku no, zderzyliśmy się z faktem, że poruszamy temat, który w Polsce albo jest owiany tajemnicą, jest dobrze znany, jest opowiedziany no, w mediach, jest opowiedziany w literaturze, jest opowiedziany, bo jest po prostu faktem historycznym. I tu nagle trzeba zrobić film, który w jakiś sposób spełni oczekiwania, czy jakieś wyobrażenie widza. I to jest bardzo trudne.
1: Tak.
0: No, Chopin to jest w ogóle jakiś, powiedziałbym, szczyt tego problemu, ponieważ każdy tego Chopina w jakiś sposób zna, każdy się o nim uczył, każdy go słyszał, chociażby jadąc pendolino, więc on jest wszechobecny. Mhm. I poruszanie takiego tematu wiąże się z pewnym ryzykiem. I jest tak, że faktycznie o tym ryzyku się w montażowni dużo mówiło. Mówiło się o muzyce, jak ona powinna funkcjonować, jak z jednej strony zachować pewną godność postaci historycznej, ale z drugiej strony opowiedzieć jakąś nową historię, zrzucić nowe spojrzenie. I takie spojrzenie Michał Kwieciński z Erykiem Kulmem na pewno no, rzucili i podjęli to wyzwanie. Personalnie uważam, że bardzo, bardzo to dobrze wyszło. No, ja tego Chopina polubiłem. Mhm. W pewien sposób też zgadzam się z taką interpretacją, bo tak jak mówiliśmy o Orle, teraz mówimy o Chopinie, no to faktycznie przed każdym filmem, który montuję, to w jakiś sposób chce się zapoznać właśnie z literaturą, czy w przypadku Orła to czytaliśmy pamiętniki Sosnowskiego, czyli kapitana, który pisał takie pamiętniki i one przetrwały, bo nie wziął dziennika na następną wyprawę. A tutaj no to czytaliśmy biografię Chopina i ten obraz takiego bon vivanta no mi się gdzieś spinał. I bardzo go lubię i uważam, że to wprowadziło no, ogromną świeżość w ten temat.
1: Tak, to prawda, bo tam patrzymy na Chopina u szczytu sławy, ale jednocześnie na początku schyłku, tak, bo choroba go toczy. Jedną z pierwszych informacji jest to, że Chopin się świetnie bawi w Paryżu, jest sławny i lubi to życie, ale z drugiej strony zaczyna się śmiertelna choroba, więc to jest takie powiązanie i ten moment życia, to nie jest młodość Chopina, to nie jest biografia Chopina, to jest ten moment bardzo interesujący i tego o tym Frycku nie wiedzieliśmy.
0: Tak, no zwłaszcza, że tematem tego filmu, no, trzeba powiedzieć, że jest po prostu śmierć, jest godzenie się ze śmiercią, jest droga do śmierci, jest swego rodzaju wyparciem właśnie tej informacji, że moje dni są policzone, jest też fakt, że wobec śmierci, no to nawet geniusz nie może przejść, nie może się skryć, tak? Nie może jej uciec, więc no to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i w montażu gdzieś to trzeba również wyrazić, znaczy szukać takiego bohatera, kształtować taką postać, która z innej strony wie, co go czeka, ale może nie potrafi temu sprostać, więc to są takie rzeczy, które takie sygnały, które dostajemy od reżysera, dostajemy od scenariusza, dostajemy też od aktora, które później

0: w montażu są bardzo istotne.
1: Tak, a jednocześnie powstaje coś w rodzaju elegii na śmierć wielkiego kompozytora i to też trzeba ująć z tego materiału, znaleźć taki, taki ton odpowiedni. Piotr, w tym roku w Gdyni podczas Festiwalu Filmów Fabularnych Halina Prugar-Ketling, wielka polska montażystka, nestorka polskiego kina, otrzymała nagrodę za całokształt. Ona zmontowała bardzo wiele filmów Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana, Człowiek z Marmuru, Brzezina. Pracowała z Zaorskim, Konwickim, Bajonem, Żuławskim, Skolimowskim. Czy dla ciebie, dla was, dla montażystów jest to dobra wiadomość?
0: No to jest wiadomość fantastyczna. Ja akurat muszę powiedzieć, że w tym takim ruchu, żeby platynowe lwy dostała Halina Prugar, no czynnie brałem udział, bo byłem w kontakcie właśnie z Agnieszką Glińską i Maćkiem Pawlińskim, którzy piastują takie stanowiska w Radzie Programowej Festiwalu w Gdyni. No i taki pomysł gdzieś tam przy kawie padł. Była tam również Basia Fronc, która uczy w szkole filmowej. No tym taki pomysł padł, że może w tym roku, w rok stulecia urodzin Andrzeja Wajdy, no, nagrodzić wybitną polską montażystkę, tak. No to się akurat tak fortunnie zbiegło właśnie z tą rocznicą. Rada programowa była zadowolona z tej propozycji, przegłosowali ją i faktycznie jest to ogromna nobilitacja. Uważam, że jako montaż, jako dziedzinę sztuki, no, przeżywamy bardzo dobre lata. Mam tu na myśli, czy panią rektor szkoły filmowej Milenię Filler, wybitną montażystkę, czy bardzo wybitnych twórców w postaci Jarosława Kamińskiego, nagrodzonego Europejską Nagrodą Filmową, Rafała Listopada, nagrodzonego za dokument Pociągi na festiwalu w Amsterdamie, więc naprawdę ten montaż jest widoczny, a złote, platynowe lwy dla Haliny Prugar-Ketling, no, jest tego najlepszym dowodem. Jesteśmy dumni.
1: To nie wiedziałem, że miałeś w tym swój udział. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Pani Halina mówiła tak, niektóre filmy wymagały szybkiego tempa, a inne subtelnego opowiadania, ale zawsze musiały być czytelne i budzić emocje. Bardzo mi się podoba to zestawienie właśnie czytelne i budzić emocje, bo gęsto często można zapomnieć o czytelności, a pani Halina zaczynała w latach 50. z Aleksandrem Fordem, potem przez najlepszy okres polskiego kina 60-70, więc wie co mówi. I czy dla ciebie też nadal ten wyznacznik jest ważny? Czytelność, emocje, a jednocześnie, no co tu dużo mówić, no montaż to takie dzieło, które powinno być niewidoczne.
0: No właśnie, to jest odwieczny dylemat montażystów, czy montaż powinien być widoczny, czy montaż powinien służyć historii, tak, żeby o nim zapominać. Wydaje mi się, że nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, jaki ten montaż generalnie powinien być. Uważam, że montaż przede wszystkim powinien mieć pomysł na to, jak zrealizować opowiadanie. Znaczy, to jest bardzo istotne. Montaż powinien być precyzyjny, ale powinien też zostawiać przestrzeń na interpretację. Montaż powinien opowiadać, a nie dopowiadać. Montaż powinien służyć również obserwacji. Więc to są takie może górnolotne hasła, ale no jedne z najważniejszych. No pan wspomniał o tym, że pani Halina mówiła o tempie. No to też jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że bardzo dobre filmy mają świetne tempo. Co to znaczy? To znaczy, że...
1: Bez względu na szybkość tego tempa.
0: Dokładnie. To znaczy, że my siadamy w kinie i oglądamy ten film w całości. Jakby zatracamy się w nim, nie myśląc o tym, że coś się dłuży, że coś jest nudne, że mamy braki informacyjne, bo tempo wiąże się z dystrybucją informacji.
1: Tak.
0: Więc dobry montaż to jest taki, który po prostu jest dobry, może tak to powiem, tak, że widz,
1: no tak.
0: Tak, że widz po prostu zobaczy film i się w nim zatraci. No. To jest bardzo rzadkie.
1: Tak, a z drugiej strony to, co widzimy w Vaterlandzie, w Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, subtelność, ale też asceza montażowa, że się tak wyrażę, czyli długie ujęcia, bardzo długie ujęcia, kadry, prawda, które są obrazem i tam się coś dzieje, jest tłum na pierwszym planie, bohater, bohaterka i tak dalej, albo długa jazda samochodem przez te zrujnowane Niemcy też czemuś służy. Czy w związku z tym to było łatwiejsze niż w przypadku Orła czy Chopina?
0: No tak bym tego nie nazwał, to znaczy każdy film ma swoje wyzwania, każdy film ma jakąś wizję, którą trzeba spełnić, jej się trzymać, albo wręcz odwrotnie ją porzucić, ale wiedzieć dlaczego. A jeżeli chodzi o tempo tego filmu, no to to faktycznie był element, o którym z Pawłem bardzo na wczesnym etapie rozmawialiśmy. To znaczy, kiedy Paweł

0: zapraszał mnie do tego projektu. Zaznaczę, że to też jest współmontaż, bo jesteśmy obaj montażystami tego filmu, no to bardzo często...
1: Tak, to prawda i to jest też w napisach.

0: czyli stworzenie takiego świata w jednym ujęciu, aby jak najwięcej elementów się opowiedziało. Jeżeli mamy szansę z tego ujęcia nie wychodzić cięciem, no to nie wychodzimy. I takie założenia mieliśmy, o tym wiedzieliśmy i się tego trzymaliśmy.
1: Tak, wtedy zostaje taka jakby fotografia, a jednocześnie fotografia retro, co już jest stylem i pieczęcią autorską Pawlikowskiego. Retro, czyli że mamy wrażenie, że to jest fotografia z tamtego czasu, że to jest świat, że to jest tamten świat, czyli taki lekki skłon w stronę dokumentalizmu, reportażowości wręcz całej opowieści. Czy dla ciebie Ida, Zimna Wojna i Vaterland to jest opowieść tego samego reżysera opowiedziana w ten sam sposób, czy tylko rozczłonkowana na inne, na różne historie i bohaterów, ale historia tego samego minionego świata?
0: To znaczy, faktem jest, że nigdy o tym w ten sposób nie rozmawialiśmy, że Vaterland, ojczyzna, ma domknąć jakąś trylogię, czy ma spiąć, czy tematycznie, czy wizualnie historię, które porusza Paweł Pawlikowski, ale zgadzam się, że można się tak analitycznie doszukać pewnej spójności, tak? Czyli
1: Konsekwencji
0: o świecie po prostu, jakim opowiada i jakie wybrał, tak? Z tym, że w każdym chwili, no, filmie, które pan wymienił, czy Ida, czy Zimna Wojna, poruszane są innego rodzaju problemy, czy tożsamościowe, czy relacyjne, to znaczy w Idzie mamy problem tożsamościowy, w Zimnej Wojnie mamy relację kobiety z mężczyzną, taką tak romantyczną, a w Ojczyźnie mamy relację ojcowską z dziećmi.
1: Z córką i z nieobecnym synem. Bardzo ważna postać. Dlatego nie wolno przegapić początku Vaterlandu.
0: Tak, prawda? Ale to długie ujęcie, trwa 4 minuty, więc myślę, że jak ktoś się spóźni, to ma szansę zdążyć.
1: Na
0: to ujęcie, to właśnie a propos tego tempa, o którym rozmawialiśmy. Tak. Języka filmu, jakim się szczególnie ten film.
1: Tak jest. I dlaczego to ujęcie jest ważne? Dlaczego jest pierwsze? I dlaczego trwa, jak mówisz, 4 minuty? Oraz co się tam dzieje? No jest telefon, rozmowa, jest papieros, jest drugi plan, ale postać przechodzi tylko przez ten plan. Od razu wzbudza jakieś drganie, jakieś emocje, a potem dopiero lądujemy w tych Niemczech. Piotr Wójcik, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Jednak okazuje się, że sztuka montażu jest tak pojemna, że czasu nie starcza. 22 minuty to za mało a propos ujęć radiowych.
0: Tak.
1: Ale musimy już kończyć. Powiedz tylko, czy zrealizujesz następny film z Pawłem Pawlikowskim, który, jak wiadomo, filmy robi rzadko.
0: No to trudne pytanie. No, myślę, że taka relacja nasza kumpelska jest na takim fajnym poziomie, że jeżeli dojdzie do takiej propozycji, no to nie będę się wahać.
1: Musiałby tylko trochę szybciej zrobić, prawda? Ale to też jest artysta, który robi rzadko. Dziękuję bardzo. Ojczyzna, Vaterland Pawła Pawlikowskiego w kinach z montażem Piotra Wójcika, naszego dzisiejszego gościa. Piotr, bardzo dziękuję. Było nam bardzo miło. Kierunek Kino, audycja o filmach i z filmowcami powraca za tydzień w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, dzień dobry. Uff, jak gorąco. To było chyba najczęściej powtarzane zdanie w tym tygodniu, bo takich upałów jak kilka dni temu w Polsce i Europie jeszcze nie było. Rekordy temperatury padły m.in. w Niemczech i Czechach. Rekord również w naszym kraju. Od niedzieli polskim biegunem ciepła są Słubice. Termometr pokazał tam 40,5 stopnia Celsjusza. Takie upały w naszej szerokości geograficznej są anomalią pogodową, ale takich anomalii nie byłoby, gdyby nie ocieplający się klimat. Powoduje on, że zjawiska ekstremalne są jeszcze bardziej ekstremalne. Tak w rozmowie z Martą Hoppe tłumaczył to w tym tygodniu w naszej audycji fizyk atmosfery dr Artur Szkop z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
5: Anomalia jest to sytuacja meteorologiczna, która znacznie odbiega od średniej długoterminowej. Czyli powiedzmy, mamy czerwiec, możemy sobie popatrzeć, jaka była pogoda w czerwcu przez ostatnie 30-40 lat i na podstawie tego możemy zobaczyć, czy aktualny stan, który obserwujemy, jest w okolicach tej średniej, czy znacznie od niego odbiega. Ten odbiega bardzo, ponad 10 stopni na plus. Taki układ to nie jest pierwszyzna. Takie układy się zdarzały wcześniej. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to jest tak, bo jest bardzo dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, niestety. Powiem to, co wiemy na pewno. Na pewno wiemy, że Ziemia się ociepla. Na pewno wiemy, że my jesteśmy

0: przyczyną tego ocieplania się. Cały system ocieplił się około 1,5 stopnia od okresu preindustrialnego, czyli powiedzmy od późnego XIX wieku.
1: To niedużo. 1,5 stopnia.
0: No i właśnie. No i teraz to nie oznacza, że wszędzie będzie cieplej 1,5 stopnia, bo to nie jest żaden problem. To, że będzie 11,5 zamiast 10, co za różnica. Problem polega na tym, że są miejsca, które się ocieplają w część szybciej i są miejsca, które się ocieplają wolniej. Co więcej, im jest cieplej, tym jest więcej energii w atmosferze. Co sprawia, że te zjawiska ekstremalne mają więcej źródła energii, które mogą zużywać. Huragany stają się silniejsze. Tego typu układy baryczne, jak teraz obserwujemy, są w stanie się utrzymywać dłużej i mocniej ogrzewać powietrze. Więc tak, ociepliło się o 1,5 stopnia, ale taki układ, ten omega, który teraz obserwujemy, nagrzał nam Europę o 3-4 stopnie bardziej, niż by nagrzał, gdyby tego ocieplenia Ziemi nie było. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania takich układów, to tutaj sytuacja jest bardzo złożona. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć ze 100% pewnością, że takie układy będą występować częściej.
1: A mrozy będą mniejsze czy niekoniecznie?
0: Będą raczej większe i to jest właśnie to, że im więcej tej energii, tym bardziej wszystkie ekstrema się uwypuklają. Więc zarówno okres bardzo ciepły, jak i bardzo zimne. No i teraz często wydaje się tak, że skoro tej zimy było bardzo zimno, no to kasuje całe globalne ocieplenie. No ale niestety za tą zimną zimę zapłacimy bardzo gorącym latem, a nawet jeżeli my nie zapłacimy, to u kogoś innego będzie super gorąco.
1: Mówimy o tym, że te ostatnie dni, ten weekend, no to rekordowe temperatury powietrza to takie wyniki, takie wartości, jakich nie mieliśmy od lat. Ale kiedyś też znowu było, w powiedzmy, nie wiem, 76 chyba roku były takie też upalne dni, upalne momenty zanotowane, więc tyle czasu był spokój, albo spokój, no tyle czasu nie było takich rekordów i teraz nagle znowu mamy kolejny moment, że jest rekord. Może to jest jakaś taka zmienna, a co 50 lat będziemy takie rekordy notować?
0: Średnio tak kiedyś było. I w momencie, kiedy klimat był stabilny, to rzeczywiście było tak, że co jakiś czas, dajmy na to co 50 lat, rzeczywiście było super gorące lato, a co 30 lat była super zimna zima. Były to charakterystyczne anomalie dla naszego klimatu. To, co się teraz zmienia, to to, że te anomalie, które obserwowaliśmy wcześniej, są silniejsze. Efekt jest taki, że częściej będziemy obserwowali ekstremalnie wysokie temperatury, ekstremalnie niskie temperatury, ekstremalnie niskie opady. To tak naprawdę o tym się
1: mało... I ekstremalnie duże opady.
0: Znaczy to, o czym się jak gdyby najmniej, wydaje mi się, mówi w tym wszystkim, to to, że dla centralnej Europy największym zagrożeniem są susze. Nie niskie temperatury w zimie, czy wysokie w lecie. Oczywiście to jest bardzo niekomfortowe, za to susza, szczególnie taka długa susza klimatologiczna jest zagrożeniem dla upraw. I w tym momencie wykłada nam się cała gałąź gospodarki. A dotyczy to nas, dotyczy to wielu krajów Europy. W tej chwili najbardziej południe Europy jest zagrożone osuszeniem. Może tam dojść nawet do pustynnienia, mówię tu o Półwyspie Apenińskim i Półwyspie Iberyjskim. Musimy być przygotowani na to, że coś takiego może wywołać nawet masową migrację w obrębie Europy.
2: A czy tego lata czekają nas jeszcze podobne fale upałów? Trudno odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Dr Artur Szkop tłumaczy, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym znakiem zapytania.
0: Są różne modele dostosowane do różnych kroków i do różnych zakresów czasów. Jeżeli chcemy znać bardzo dokładnie, co się będzie działo, czyli tu będzie padał deszcz, a 100 km dalej już nie będzie padał, to potrzebujemy model, który ma bardzo małe oczko siatki, bardzo krótki krok czasowy. Jesteśmy w stanie przewidzieć wtedy 3, 4, 5 dni do przodu, ale złożoność obliczeniowa takiego modelu jest gigantyczna, więc potrzebujemy włożyć bardzo dużo energii i bardzo dużo czasu procesorów, żeby policzyć, co się będzie działo. Drugim problemem, który na przykład się objawia w modelach zanieczyszczeń, jest to, że czasami brakuje nam danych wejściowych. Model może działać idealnie. Jeżeli nakarmimy go niedokładnymi danymi, czyli na przykład podamy mu nieprecyzyjnie temperaturę na wejściu, no to jak on ma dobrze nam przewidzieć, jaka będzie temperatura za 2 dni? Więc to są dwa jak gdyby osobne problemy w modelowaniu przyszłości. Jeden to to, że potrzebujemy mieć idealnie działający model. Dwa, że musimy mieć czym go nakarmić. Tych globalnych modeli na Ziemi jest dosłownie kilkanaście. Za to jeżeli mówimy o długoterminowych prognozach, tam się stosuje zupełnie inne oczka siatki i zupełnie inne kroki czasowe. I wtedy jesteśmy w stanie plus minus przewidzieć, jakie będzie lato za 2 miesiące. Ale żeby było jasne, to jest bardzo plus minus i to jest może tak, że będzie ciepło w centralnej Europie.
1: To jest plus... takie 50 na 50, tak. Czyli tak sobie każdy z nas mógłby trochę sobie tak pogdybać.
0: Dokładnie, a poza tym to jest tak, że może być ciepło u nas, a może być ciepło w Niemczech. No więc model w zasadzie działa i pokazuje prawidłowo, że gdzieś będzie ten taki bąbel ciepła, ale nie spodziewajmy się, że jesteśmy w stanie przewidzieć na 2-3 miesiące do przodu, jaka będzie pogoda w Warszawie. To jest zbyt skomplikowane, zresztą nie mamy danych, które by były w stanie nakarmić takie modele.
2: Naukowcy jednak podejmują próby przewidywania tego, w którą stronę będzie zmieniał się klimat na świecie. I o tym więcej za chwilę. Bo na ten temat rozmawiałem w tym tygodniu z doktor habilitowaną inżynier Joanną Stróżewską z Zakładu Modelowania Atmosfery i

0: Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ekspertka tłumaczy, w jaki sposób powstają modele zmiany klimatu na świecie na kolejne lata i czy wynika z nich, że rzeczywiście Europa jest kontynentem, który ociepla się najszybciej.
1: To, czy Europa ogrzewa się najszybciej, to musi być zawsze powiązane z jakimś kontekstem, czyli w stosunku do,
0: czego,
1: w jakim okresie. Oczywiście, jeśli spojrzymy globalnie, to istotnie Europa ogrzewa się nieco szybciej. W samej Europie mamy obszary, których ogrzewanie jest nierówne. Jeśli spojrzymy na przykład na Europę Północną, tam widzimy te trendy bardzo szybkie. Powiedzmy Svalbard. Tam widzimy ten wzrost temperatury, również powiązany z redukcją czasu zalegania pokrywy śnieżnej, ze zmniejszaniem się lodowców. Generalnie rzecz biorąc, północ Europy, Arktyka, to jest ten rejon, który nam się ociepla najszybciej, ale to nie jest zjawisko nowe. Tak naprawdę Arktyka jest od bardzo wielu lat tym obszarem, w którym zmiany klimatu były najbardziej intensywne i naukowcy właśnie tam przyglądali się, jak szybko te zmiany mogą zachodzić. Jest to po prostu rejon bardzo wrażliwy. Natomiast my w Europie istotnie jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. Proszę zauważyć, że mamy szalenie ciekawe położenie z punktu widzenia klimatu, dlatego że leżymy w szerokościach geograficznych relatywnie wysokich. Jeśli spojrzymy, jakie mamy pogody po drugiej stronie Atlantyku, no to tak naprawdę tam jest dużo zimniej niż w Europie. Europa jest znacznie cieplejsza. Europa w ogóle uzyskiwała znacznie wyższe sumy opadów niż na podobnych szerokościach geograficznych w innych kontynentach. A jednocześnie Europa jest poddana napływowi powietrza z nadatlantyku, które w zimie będzie cieplejsze. W lecie powinno przynosić ochłodzenie. Jesteśmy poddani wpływom powietrza z nad Afryki. Jeśli akurat mamy taki układ ciśnienia, jak w minionych dniach, kiedy wielki niż nad Atlantykiem zaciągał nam to gorące powietrze z nad Afryki i powodował taki bąbel gorącego powietrza tutaj zalegający. No również mamy oczywiście ogromne układy ciśnienia, które rozbudowują się nad Azją i które również będą nam i w okresie zimowym wpływać i w okresie letnim na to, jaki mamy typ pogód, czy to będzie pogoda bardziej pochmurna i z deszczem, czy to właśnie będzie pogoda słoneczna. Także jesteśmy tutaj w takich bardzo delikatnych zależnościach pomiędzy układami ciśnienia.
0: Jak bada się, czy tworzy się prognozy tego, jak ten klimat będzie się zmieniał, no to jeżeli mówimy o ocieplaniu się kontynentu, mówimy o ocieplaniu się całego kontynentu, czyli nie tylko lądów, ale też i mórz. W jaki sposób ocieplanie się wody w morzach w Europie też wpływa na to, co dzieje się z pogodą, z klimatem?
1: To ja się cofnę o jeszcze jeden krok. My w ogóle, prognozując klimat, zaczynamy od całego globu. Czyli w ramach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu prowadzone są nieustająco prace i tam podstawą są modele globalne, modele, które są sprzężone z modelem oceanu. Czyli to nie jest tylko atmosfera, to nie jest taki model prognozy pogody, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tą prognozę na dziś, jutro, pojutrze, ale to jest tak naprawdę troszeczkę model całego świata z uwzględnieniem oceanu. Ocean jest ogromnie ważny, ale tak samo ważne są te komponenty związane z pokrywą lodową, ponieważ lód inaczej zupełnie odbija promieniowanie słoneczne, więc mniej lodu, więcej promieniowania jest zaabsorbowane przez powierzchnię Ziemi. Mamy również ten komponent związany z tym, jakie jest podłoże, czy ono absorbuje, czy ono odbija. I taki bardzo kompleksowy model jest uruchamiany w skali globalnej. I jest uruchamiany nie jeden raz, bo my tak naprawdę nie znamy przyszłości, więc mamy jakieś spektrum różnych scenariuszy, gdzie naukowcy zastanawiają się, w jakim kierunku pójdzie nasz rozwój społeczno-ekonomiczny, gospodarczy, czy wymyślimy technologię ograniczania gazów cieplarnianych, czy będziemy podążać tą ścieżką ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię, skąd ta energia będzie pochodzić, nawet jeśli będziemy ciągle potrzebować jej więcej. I dla takiego spektrum scenariuszy obliczana jest ta klimatyczna przyszłość Ziemi. I następnie na podstawie tych scenariuszy, które są opisywane w raportach oceny IPCC, uruchamiane są takie bardziej dokładne obliczenia dla konkretnych kontynentów. Dla Europy to jest inicjatywa Eurocordex i czekamy w napięciu na

0: powiem najnowsze, czyli zgodne z 6. raportem oceny, które było opublikowane w 2021 roku, więc tutaj też zawsze jesteśmy z takim lekkim spóźnieniem. Jesteśmy w przededniu opublikowania tych regionalnych prognoz dla Europy, które będą nam z wyższą rozdzielczością pokazywać, jak ten klimat w Europie najprawdopodobniej będzie się zmieniał w najbardziej prawdopodobnych wariantach. My potem te scenariusze bierzemy na warsztat, no i za pomocą różnego rodzaju technik obliczeniowych staramy się przygotować projekcje dla Polski.
1: Czy to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy jednak no, działają państwo na podstawie bardzo rzetelnych danych, które pokazują, w którą stronę to może iść?
0: Działamy na podstawie bardzo rzetelnych danych, natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, operujemy w pewnym spektrum rzeczywistości i to, co my obliczamy, no na pewno gdzieś tam się w tym spektrum zmieści, ale to absolutnie nie jest odpowiedź na pytanie, czy w 2050 roku w Boże Narodzenie będzie śnieg, czy wręcz przeciwnie. Także tutaj mówimy raczej o właśnie o tendencji, o zmianie temperatur średnich, o częstości występowania zjawisk ekstremalnych, natomiast zdecydowanie nie jest to taka prognoza chronologiczna.
1: Ale te tendencje, które teraz obserwujemy, czy obserwujemy w ostatnich latach, w którą stronę każą patrzeć, jakie te prognozy mogą być?
0: To ja spróbuję troszeczkę uniknąć tego pytania i powiem tak. W projekcjach dla Polski, które były opracowane na podstawie poprzedniego raportu oceny, czyli 5. raportu oceny, nasze obliczenia wskazywały na to, że prawdziwe zmiany zaczną się w drugiej połowie XXI wieku. Czyli na razie będą się nam przeplatać lata nieco cieplejsze, normalne, czasami chłodniejsze, natomiast zdecydowana zmiana w kierunku wzrostu i to nie tylko w tym scenariuszu, nazwijmy to pesymistycznym, zakładającym jednak zdecydowany wzrost zużycia energii i ciągłe spalanie paliw kopalnych, ale również w tym scenariuszu, nazwijmy go umiarkowanym, gdzie zakładamy, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, w tym scenariuszu również temperatury w drugiej połowie stulecia rosły. Więc o ile w tym momencie możemy traktować te wydarzenia jako trafił się nam taki rok, w zimie było zimno, w lecie jest ciepło, o tyle miejmy z tyłu głowy, że tego typu zdarzenia w drugiej połowie XXI wieku mogą być zdecydowanie częstsze.
2: Pozostaje jednak nadzieja, że do tego czasu ludzkość podejmie zdecydowane działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych albo wymyśli idealny system ich eliminacji z atmosfery, co przecież wcale nie jest niemożliwe. Torfowiska czy oceany od setek milionów lat skutecznie absorbują na przykład dwutlenek węgla. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani, audycja o wyjeżdżaniu do ciekawych, niebanalnych miejsc, ale za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zabieramy Państwa do Portugalii, ale nie tej z pocztówek. Nie będzie o Lizbonie, nie będzie o Porto, nie będzie o Algarve. Będzie o Portugalii, którą Portugalczycy pokazują znajomym, gdy chcą zrobić wrażenie. Miejsca nieoczywiste, niezatłoczone, często bardziej spektakularne niż te słynne. Z nami Ewa Waligórska, przedstawicielka Visit Portugal w Polsce. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Dlaczego warto zejść z tego głównego szlaku? Dlaczego warto być może tylko przemknąć przez Lizbonę czy Porto? Dlaczego warto właśnie zanurzyć się w te inne, mniej znane miejsca?
5: Tam zobaczymy tę autentyczną Portugalię, mniej turystyczną, mniej nastawioną na turystów, ale taką prawdziwą. Spotkamy Portugalczyków, którzy też nie są jeszcze tak powiedzmy rozpieszczeni turystyką. Zobaczymy właśnie autentyczne miejsca. Spróbujemy tej kuchni, którą sami Portugalczycy doceniają i często wyjeżdżają właśnie z tych dużych miast w weekend, żeby zjeść obiad czy kolację w małych knajpkach gdzieś na prowincji.
4: Brzmi dobrze. Brzmi
5: tak,
4: dobrze.
5: Bardzo
4: to zacznijmy
5: dobrze.
4: Od regionu, który Portugalczycy chyba kochają najbardziej. Alentejo. Winnice, oliwki, bielone miasteczka, cisza.

0: slow life, slow tourism. Zgadza
1: tak.
0: się?
1: To jest tak naprawdę największy region portugalski. Jest to region nastawiony na rolnictwo. Dużą część tego regionu zajmują winnice, wspaniałe wina białe i czerwone, dęby korkowe. Gaje dębów korkowych, które
0: oj, z
1: dla
0: tego
1: nas...
0: zdaje się Portugalia w ogóle słynie, tak. Jest największym producentem korka na świecie.
1: Tak, to prawda. A dla osób, które nigdy nie widziały tego drzewa i nie wiedzą, jak ten korek jest pozyskiwany, to jest też taka ciekawostka, bo często w ogóle turyści myślą, że to drzewo trzeba ściąć. A ono jest okorowywane i to co 9 lat. I ten korek to nie tylko jest korek do butelek, który my najczęściej znamy. Z korka są produkowane wykładziny i podłogowe, i wykładziny ścienne. NASA również wykorzystuje korek, bo jest to materiał bardzo lekki przy produkcji statków kosmicznych.
0: Pojedźmy teraz na północ Portugalii, nad rzekę Minion, na granicę portugalsko-hiszpańską. Polacy przemykają przez ten region, bo drogą świętego Jakuba mkną do Santiago de Compostela, najczęściej z Fatimy. A to też jest przepiękne miejsce i warte zatrzymania się chociażby na kilka godzin, albo może kilka dni.
1: Tak, jest to piękna część wybrzeża właśnie portugalskiego. W ogóle na portugalskim wybrzeżu jest aż 800 kilometrów plaż. Plaże piaszczyste, oceaniczne, z czystą wodą oceanu. I na północy ten ocean jest taki trochę bardziej dziki, ale myślę, że zachęca, jeśli nie do samej kąpieli, to przynajmniej do podziwiania i obcowania z tym oceanem. Szlak Świętego Jakuba, mamy właśnie portugalską część. Często wiedzie on od Fatimy do Santiago de Compostela, czasami jest skracany i zaczyna się w Porto.
0: Skoro byliśmy nad dzikim oceanem, to najdziksze jest chyba w okolicach Nazaré. 60-80 kilometrów na północ od bardzo często odwiedzanego miejsca przez polskich pielgrzymów, czyli Fatimy. To Nazaré słynie z ogromnych, największych na świecie fal. I z czego jeszcze?
1: Nazaré słynie właśnie z tych fal. Jest, jak to surferzy mówią, takim spotem surferskim.
0: Najlepszym
1: jednym
0: na świecie.
1: Jednym z kilku, tak, właśnie w Portugalii. Oczywiście najlepszy czas dla tych doświadczonych surferów to jest jesień i zima. Ale Nazaré to jest w ogóle miasteczko, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na sam ocean, nie tylko ze względu na te wysokie fale. Jest to dawna wioska rybacka i bardzo miło spaceruje się po prostu uliczkami tego miasteczka w tej chwili. Ma górną dzielnicę, która nazywa się Sitio, z której nie tylko rozciąga się przepiękny widok na samą miejscowość i właśnie na ocean, ale również jest tam kaplica związana z taką ciekawą legendą. Ta górna część miasta zakończona jest po prostu przepaścią. I rycerz w czasach średniowiecznych zapędził się za jeleniem na polowaniu. Jego koń już prawie miał w tę przepaść zsunąć się i rycerz obiecał poświęcić swoje życie Matce Boskiej. I ten koń cudownie ocalał, a razem z nim rycerz. Jest kapliczka w tym miejscu, natomiast jest też kościół, sanktuarium w tej górnej części miasta i jest figurka, która podobno została właśnie przez tego rycerza podarowana sanktuarium jako dziękczynienie za ocalenie życia. W Portugalii zresztą jest bardzo dużo legend, historii związanych i ze świętymi miejscami, ale nie tylko ze świętymi.
0: Zanim wyjedziemy z Nazaré, to taki fakt sobie zapiszmy w pamięci, że rekord świata w surfowaniu na falach należy bodajże do Australijczyka. Jest narodowość jest mniej ważna niż wysokość fali. Ta wysokość fali to było 23 metry, a więc proszę sobie wyobrazić, że ktoś surfował na fali w wysokości 10-piętrowca. Ale ruszmy się teraz z Nazaré niedaleko do Alcobasy, śladem innej. Trudno powiedzieć, że to jest legenda, bo to jest opowieść o Piotrze IV Okrutnym, królu, który tak pokochał kobietę, której nie mógł poślubić, że już wtedy, kiedy został królem, okrutnie zemścił się na tych, którzy mu to nie uniemożliwili. Wykopał ją z grobu, koronował, posadził na tronie i kazał całować rękę truchła wszystkim wielmożom. To jest Alcobasa. To jest też bardzo ciekawe miejsce z wielu innych powodów, nie tylko z powodu tej opowieści.
1: Tak, król

0: Pedro i Inés, jego ukochana. To jest taka najsłynniejsza para kochanków właśnie w Portugalii. Przepiękne są ich grobowce. I tak naprawdę opowiadają właśnie historię tej miłości tragicznej Pedro i Inés. I te grobowce są w nawach bocznych kościoła ustawione, ale w ten sposób, że jeden grobowiec jest w lewym skrzydle, drugi jest w prawym skrzydle. Zwrócone są te grobowce jakby głowami w swoją stronę, dlatego żeby w dniu sądu ostatecznego, kiedy wszyscy zmarli powstaną, pierwszymi jakby osobami, pierwszymi rzeczami, które zobaczą po tym przebudzeniu, zobaczyli siebie nawzajem.
1: A dodajmy, że w Alcobasa znajduje się klasztor cysterski o fasadzie nieco tylko krótszej niż najdłuższa fasada w Europie, która znajduje się w Lubiążu. Ten klasztor słynie jeszcze z jednej rzeczy. Ja to nazywam prywatnie pierwszą zmywarką na świecie.
0: Sama nazwa miejscowości Alcobasa pochodzi od rzeki, czy rzeczki nawet, która w okolicy przebiega, to jest rzeczka Alcoa. I cystersi byli na tyle mądrzy, że chcieli sobie ułatwiać życie i zmienili bieg tej rzeki, zmienili koryto rzeki tak, żeby przepływała pod zabudowaniami właśnie klasztornymi przez kuchnię, dokładnie. Mieli bieżącą wodę, mieli taką swoją, swoistą naturalną zmywarkę.
1: Jak jesteśmy w Alcobasa, i chodzimy po tym klasztorze, nawiasem mówiąc, znajdującym się na liście UNESCO, to w pobliżu mamy jeszcze przynajmniej dwa miejsca, które są na liście UNESCO. Tomar, czyli centrala templariuszy, niezwykle urokliwe i tajemnicze miejsce, jak to templariusze, oraz Batalia, która jest tym, czym grób nieznanego żołnierza w Warszawie dla Polaków. Tam też mamy bardzo ciekawy klasztor. W zasadzie są to ruiny kościoła i klasztoru, w którym znajdują się niezwykłe groby. Groby króla Jana I i Filipy z Lancaster. Dlaczego one są takie ważne dla historii Portugalii?
0: To małżeństwo zapoczątkowało sojusz między Portugalią a Anglią. Sojusz, który tak naprawdę trwa po dziś dzień. Sojusz bardzo ważny dla Portugalii. Grobowiec jest w kaplicy właśnie królewskiej i razem z tą parą królewską w tej kaplicy mamy też grobowce ich dzieci, między innymi też infanta Henryka Żeglarza,
1: no właśnie,
0: który był postacią bardzo ważną dla Portugalii.
1: I dopowiedzmy, Henryk Żeglarz w zasadzie nie wypływał w morze. Otrzymał ten przydomek dlatego, że po prostu sponsorował zamorskie wyprawy, ponieważ na końcu tego łańcucha biznesowego jedwabnego szlaku była Portugalia. Każdy chciał po drodze zarobić, każdy dokładał swoją marżę. Jak ten towar z Chin dotarł do Portugalii, był bardzo drogi. Henryk Żeglarz po prostu chciał mieć tańsze dostawy.
0: To prawda. Henryk Żeglarz tak naprawdę chyba najdalej tylko do Ceuty wybrał się na wyprawę, ale sponsorował i był tym wielkim promotorem. On założył w Sagres, czyli w Algarve, szkołę właśnie żeglarstwa. Popierał odkrycia geograficzne, popierał te wyprawy.
1: A jeszcze dodajmy, ten sojusz portugalsko-brytyjski przetrwał do dzisiaj. Chyba jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, patrząc na zegarek w Portugalii.
0: Tak, Portugalczycy po dziś dzień zmieniają czas, tak aby dostosować się do czasu obowiązującego w Wielkiej Brytanii.
1: Pojedźmy zupełnie na południe do Algarve. To jest taki bardzo popularny region wakacyjny.
0: Ten region jest tak najbardziej turystycznie rozwinięty z tego względu, że wody oceanu właśnie na wybrzeżu Algarve są no, o dobrych kilka stopni, czasami nawet o 10 stopni cieplejsze niż to wybrzeże zachodnie. No, z tego powodu ta turystyka głównie tam się rozwinęła. No, mamy oczywiście klasyczne, piękne, piaszczyste plaże, fantastyczne formacje skalne. To jest coś, co na pewno w Algarve warto to zobaczyć. Natomiast ja bym zachęciła do odwiedzenia interioru Algarve. Mamy piękne wzgórza, Serra de Monchique w Algarve, uzdrowisko na tych wzgórzach, wody termalne.
1: spróbujmy coś przegryźć, bo dużo podróżujemy, ale są takie portugalskie specjały, o których

0: warto powiedzieć. Nie mówię o sardynkach, bo jest takie powiedzenie, że sardynki to jest 365 przepisów w Portugalii. Na każdy dzień inaczej oni mogą te sardynki przyrządzić, czy pastéis de Belém, czyli te słynne takie ciasteczka z dzielnicy Lizbony, ale jakieś inne, mniej znane potrawy.
1: Takie dania bardziej tradycyjne dla Portugalii, ciekawsze może dla nas, to jest bakalhau. To jest dorsz, ale nie taki świeży. To jest dorsz, który jest zasolony i suszony. Być może wywodzi się tradycja bakalhau właśnie z czasów wypraw geograficznych, kiedy po prostu trzeba było zakonserwować to mięso ryby. To mięso ryby jest odsalane, czyli odmaczane albo w wodzie, albo w mleku. I jest gotowane na przeróżne sposoby. To jest takie danie faktycznie tradycyjne dla Portugalczyków.
0: A czy z tradycji wypraw wywodzi się też franczyzinia? Powiedzmy, co to jest i czego tam nie ma? Bo tam jest właściwie wszystko z wyjątkiem ryb.
1: Trudno powiedzieć, czego tam nie ma. Francesinia nie wywodzi się z czasu wypraw. Jest to pomysł późniejszy, ale wyobraźmy sobie dwa plastry chleba tostowego, pomiędzy którymi jest cały arsenał mięs i wędlin. Czyli mamy...
0: I nawiaru.
1: Tak. Mamy bardzo dużo kawałków mięsa, szynki, kiełbasy. Na to poukładane są plastry sera. Idzie to wszystko do piekarnika tak, żeby ten ser mógł się roztopić. Natomiast cała ta kanapka wysoka, której nie
0: jest
1: sposób jest
0: schudnąć,
1: a tak, ona jest ogromna, jeszcze jest podawana na talerzu czy półmisku pełnym sosu. I jeszcze czasami Portugalczycy posypują to wszystko tartym serem. Czasem jest na to wybijane jeszcze jajko przed pójściem do tego piekarnika, więc jajko sadzone. Według mnie tam naprawdę dwie albo i trzy osoby by się tym...
0: Jedna francesinia na dwóch dorosłych mężczyzn lubiących burgery.
1: I to jest francesinia, to jest taka charakterystyczna kanapka dla Porto i dla północy Portugalii.
0: A ja zawsze myślałem, że to jest tak, że jak ci marynarze przypływali, to krzyczeli jeszcze ze statków wszystko byle nie ryby. I dlatego ta francesinia ma wszystko, co można wymyślić, ale nie ma ryb w środku. Naszym gościem była dzisiaj Ewa Waligórska, przedstawicielka Visit Portugal w Polsce. Dziękuję bardzo
1: Dziękuję.
0: Za rozmowę.

0: Autopromocja.
1: Już dziś po 12 w TDI. Najnowszy ranking polskich plaż. Posłuchajcie, gdzie najlepiej odpocząć. Polski superfood, jagoda kamczacka, nazywana jest owocem wiecznej młodości, a Polska jest liderem w produkcji tych owoców na świecie. Z badań wynika, że Polacy są coraz szczęśliwsi. Posłuchajcie, jak tłumaczy to trenerka odporności psychicznej. Bo u nas po 12 tylko dobre informacje. Jeremia Mrożek, zapraszam.
0: Autopromocja.

Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy politycy są zgodni. To Ukraina powinna zrobić pierwszy krok, by poprawić napięte relacje polsko-ukraińskie. Parlamentarzyści koalicji rządzącej i opozycji domagają się od Ukrainy zwrotu w polityce